0: która prowadzi do świata cywilizowanego.
1: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Rządowy program paliwowy kosztował państwową kasę grubo ponad 4,5 miliarda złotych, podsumowuje Ministerstwo Finansów. Programu CPN, czyli ceny paliw niżej, już nie ma, a to oznacza spory, wyższy niż oczekiwania analityków, wzrost cen paliw, bo kilkadziesiąt groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, gdzieniegdzie nawet o 1 zł. I w najbliższym czasie będzie wyraźnie drożej, prognozowała w TOK FM Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
3: Ludzie wyjeżdżają, a więc jednak ten popyt na paliwo będzie i niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji będą chcieli troszkę odbić sobie to, co się działo od końca marca poprzez kwiecień, maj i czerwiec, czyli leciutko powyżej 3 miesięcy, kiedy nie mieli wpływu na ceny. Te ceny były im z góry narzucone.
2: Rządzący tłumaczyli, że dzięki tańszej ropie program CPN nie jest już potrzebny, ale spadki cen ropy się zatrzymały, do tego osłabił się złoty i na razie wyraźnie tańszych paliw nie będzie. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu poprowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, może wziąć w nich udział każdy dorosły mieszkaniec regionu, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
4: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać, ale też bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy na przykład właścicieli firm, którzy chcieliby na przykład przeszkolić swoich pracowników, może dyrektorów jakichś urzędów, może na przykład dyrektorzy szkół chcieliby przeszkolić swoich nauczycieli.
2: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. I teraz jeszcze czas na sport. Belgia pokonała w Seattle po dogrywce Senegal 3-2 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. W 1/8 finału Belgowie zmierzą się 7 lipca również w Seattle ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, który właśnie teraz rozpoczyna się w Santa Clara. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś przelotny deszcz, głównie na południowym wschodzie, tam również burze. Miejscami popadać może też na północy. Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na wschodzie, tam do 27 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Poranne wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studio jest pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani doktor, co z tymi cenami? Inflacja niespodzianka. Niespodziankę nam zrobiła. Miało być tak ciężko w tym roku, a tymczasem mamy 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny. Wszyscy powinni być zadowoleni.
7: No, oczywiście jeden miesiąc to jest jeden miesiąc tylko, ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście ten ostatni okres, właściwie pierwsze półrocze, było całkiem przyzwoite, jeśli chodzi o inflację. Teraz mamy jednak znak zapytania, jaka będzie reakcja rynku, nas, konsumentów, na jednak zamknięcie programu paliwowego, tak zwanego CPN i jak to przełoży się, na ceny, nie tylko ceny paliw, które kupujemy na stacjach benzynowych, ale też pośrednio na produkty i usługi, no bo wiadomo, że paliwa to jest jeden z elementów kosztów właściwie w każdej działalności, nawet tej najmniejszej, najdrobniejszej. Więc teraz pytanie, jak to będzie przekładane właśnie na koszty, a tym samym, czy przedsiębiorcy będą przekładać to na ceny innych produktów.
6: No właśnie, bo jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie, bo z jednej strony mamy spadek inflacji, która wyhamowała głównie z powodu tych taniejących paliw. One w ciągu miesiąca o prawie 7,5% staniały. A z drugiej strony tego samego dnia tak naprawdę, co ogłoszony ten szybki szacunek inflacji, rząd zdaje się, że jednak definitywnie zakończył program CPN, czyli że od dzisiaj ceny na stacjach wzrosły. Czyli jesteśmy w momencie, kiedy jednocześnie ceny malały i ceny rosną, więc nie przywiązujmy się chyba za bardzo do tych dobrych danych.
7: Do inflacji na poziomie 2,5%. Tak. To wszystko też, bo absolutnie ma pani rację, rzeczywiście ceny miesiąc do miesiąca paliw spadły o ponad 7%, naprawdę bardzo dużo. Natomiast tak, że bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w żywności, a żywność w portfelu Polaków, no to jest, patrząc na dane, które publikuje Główny Urząd Statystyczny, mówiąc o tym, jak ten portfel wygląda, ile na co wydajemy, to jest dobrze powyżej 25% naszych wydatków, średnio rzecz biorąc. W gospodarstwach domowych, oczywiście o niższych dochodach, ten udział wydatków na żywność jest znacznie wyższy. W gospodarstwach domowych o wysokich dochodach wiadomo, że ten udział wydatków na żywność jest relatywnie mały. I teraz mamy bardzo ciekawą sytuację, jeśli chodzi o żywność, bo to jest właściwie drugi miesiąc z rzędu, kiedy mamy deflację. Nie dezinflację, tylko deflację.
6: Deflacja,
7: to znaczy żywność, tak, ceny żywności nam spadają. No i niewykluczone, że to będzie równoważyć w naszych portfelach ten wzrost cen paliw, no, który niestety no, będzie miał miejsce, bo już widzimy od rana, co się dzieje.
6: Widzimy, ten wzrost był szacowany na 30, 40, może 50 groszy na litrze, ale widziałam takie relacje, w których ceny podniosły się o 80 nawet groszy. Czyli teraz już, ponieważ nie obowiązuje cena maksymalna, właściciele stacji mają dużo większą dowolność decydowania o tym, po ile to paliwo będą sprzedawać.
7: No ja po drodze, jadąc do studia na rozmowę z panią, zajrzałam do najbliższej mi stacji i paliwo, które jeszcze wczoraj kosztowało z tym ustawowym ograniczeniem 5,99, 5,99 groszy, już wyświetlone było 7,42. To jest wzrost o prawie 1,50 zł, niespełna. To jest wzrost o 24%. Bardzo ciekawe też na tej tablicy wyświetlającej ceny było to, że nie było cen. Tam było 6 różnych rodzajów paliw i tylko przy 2 były ceny, a przy pozostałych nie było ceny, co oznacza, że nie było paliwa. Czyli no, należy zakładać, że wczoraj jednak część nas, kierowców, pojechała i nabierała tą benzynę jeszcze tak po tych cenach jednak wyregulowanych. No ale tak jak mówię, to co wczoraj było 5,99, dzisiaj 7,42, czyli prawie 1,50 zł, czyli to nie jest 40 groszy, to nawet nie jest 80 groszy. To jest prawie 1,50 zł. Zobaczymy oczywiście, bo to pewnie właściciele stacji, głównie ajenci, no pewnie będą dostosowywać się do popytu, do reakcji nas.
6: No właśnie, bo jeżeli byliśmy tak przyzwyczajeni do tego, że rząd ochronił konsumenta przed skutkami zamieszania w Zatoce Perskiej, to, że się ceny były regulowane i nie wzrosły do takiego poziomu, który byłby bolesny, to jak teraz w takim razie przeżyjemy to, że właściciele będą
7: no, muszą sobie odbić, jak widać. Tylko pytanie, czy no mamy, oczywiście my jesteśmy przed okresem, czy właściwie już my jesteśmy na początku okresu wakacyjnego, ludzie wyjeżdżają, a więc jednak ten popyt na paliwo będzie i niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji no będą chcieli troszkę odbić sobie to, co się działo od końca marca poprzez kwiecień, maj i czerwiec, czyli no leciutko powyżej 3 miesięcy, kiedy nie mieli wpływu na ceny, te ceny były im z góry narzucone. Także zobaczymy, jaka będzie reakcja po obu stronach, po stronie podaży i po stronie popytu. Popytu, czyli nas, kierowców, i podaży, czyli stacji benzynowych, właścicieli stacji benzynowych i ich decyzji. Zobaczymy. No, myślę, że ta reakcja, nie wiem, moja stacja to jest sieciowa, duża. duża sieciowa stacja.
6: Ale nie przy autostradzie.
7: Absolutnie nie. I muszę powiedzieć, że byłam zszokowana, bo też tak szacowałam, że wzrośnie, nawet wyobrażałam sobie, że to może być 1 zł, ale no złoty 50 to jednak jest dosyć dużo. Także jakoś nie spojrzałam, czy na stacji było pełno, czy nie pełno, to znaczy, czy byli kierowcy, były samochody i nabierali paliwo, ale no, ci, którzy muszą, to się rzeczy nabiorą, tak? Nawet po tej cenie wyższej o złoty 50.
6: No właśnie, bo tak zapytałam o tą autostradę, oczywiście zakładając, że to jednak nie jest to miejsce, ale pamiętam z wcześniejszych relacji, jak to właśnie właściciele stacji przy autostradzie skarżyli się najbardziej, ponieważ oni nie mogli sobie narzucić tak wysokich cen, jak zazwyczaj w tych punktach benzyna jest sprzedawana. No i teraz rozumiem, że ta dowolność wróci, czyli nasze wyjazdy wakacyjne gdzieś w dalsze okolice mogą się wiązać z koniecznością zatankowania gdzieś, gdzie jest po prostu drożej, bez wyboru.
7: No pewnie jeśli będziemy jechać i w baku będzie mniej paliwa niż wymaga tego dojazd do miejsca, do którego jedziemy, no to zapewne trzeba będzie się zatrzymać na stacji przy autostradzie i zatankować za tę kwotę, która jest tam wystawiona. Natomiast zastanawiam się też, bo są oczywiście różne rodzaje paliwa i te takie lepszej jakości i gorszej jakości. I też nie wiem, czy przy takim silnym wzroście cen, jeśli on się utrzyma, cen paliwa, to czy nie część przynajmniej kierowców nie będzie się przerzucać jednak na te troszkę gorszej jakości paliwo. Ci, którzy brali takie, nazwijmy to premium paliwo, to czy teraz jednak nie zdecydują się na to paliwo.
6: Oszczędności.
7: Tak, żeby troszkę jednak zaoszczędzić. No, zobaczymy. Ale myślę, że te nasze reakcje kierowców będą wpływać także na decyzję biznesu, na decyzję tego biznesu, który prowadzi oczywiście stacje benzynowe. No bardzo ciekawym momencie jesteśmy. Należy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo będziemy mieć ciekawą sytuację. W momencie, kiedy padała decyzja, czy została podjęta przez rząd decyzja o tym, żeby wprowadzić projekt CPN, czyli jednak limitować ceny paliw, na dodatek obniżyć VAT z 23% do 8% na paliwa i obniżyć akcyzę, po to, żeby te ceny były relatywnie małe, to ropa na rynkach to był między 100 a nawet 120, niespełna 120 dolarów za baryłkę. W tej chwili wracamy bardzo wyraźnie do poziomów sprzed konfliktów w Zatoce, dlatego że cena baryłki ropy to jest 72-73, jeśli dobrze pamiętam, dolary. Przed, w lutym, to było 65-70, więc właściwie jesteśmy plus minus na tym poziomie, czyli można kupować na świecie, na rynkach ropę po cenie na poziomie plus minus 70 dolarów za baryłkę, ale jednocześnie mamy niebywale gwałtowny wzrost cen paliw na polskim rynku. Też ciekawe, jak na innych rynkach, w Czechach, w Niemczech, u naszych sąsiadów, jaka jest reakcja tych, którzy sprzedają paliwo. No, musimy się temu oczywiście przyglądać. Zapewne media będą przyglądać się stacjom benzynowym w różnych miejscach w Polsce, także tym stacjom przy drogach, gdzie no, jednak poruszamy się właśnie na nasze urlopy. I pewnie będziecie Państwo nam dostarczać tych informacji, a my się do tego jakoś jako kierowcy wyjeżdżający na urlopy będziemy dostosowywać.
6: Kierowcą nie każdy jest, natomiast to, jak wzrosną ceny paliw, będzie się przekładało pewnie na inflację. Jakie są Pani przewidywania co do wskaźnika cen w tym roku? To znaczy od tego 2,5%. Gdzie będziemy teraz się przemieszczać?
7: Na koniec roku czy średnia?
6: No, myślę, że co w pierwszej kolejności, co będzie w lipcu? I potem co na koniec roku?
7: Patrząc na tą intensywność wzrostu cen, to myślę, że przekroczymy pewnie 3% w lipcu.
6: Powyżej.
7: Wszystko będzie też oczywiście zależało, tak jak wspominałam wcześniej, od tego, co się będzie działo z cenami żywności. Wszystko wskazuje na to, że jednak nie będzie tej presji wynikającej z rosnących cen żywności. To będzie jakoś tam neutralizować wzrosty cen paliwa. Natomiast no, pewnie będzie trudno utrzymać 2,5%, jeśli globalnie, geopolitycznie nic się nie zmieni, bo tutaj trzeba jednak robić zastrzeżenie, że nie wiemy, czy jutro nie będzie jakichś nowych pomysłów w sferze geopolitycznej, które będą wpływać także na ceny.
6: A czy to oznacza, że przestrzeń do obniżenia ceny kredytu jakaś istnieje? Bo prawdę mówiąc, wydawało się to wykluczone, tymczasem w ostatnich dniach pojawiły się takie głosy, że być może w tym roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowałaby się jednak obniżyć stopy procentowe.
7: Po pierwsze mamy teraz lipiec i w lipcu mamy kolejny raport o inflacji z prognozami inflacyjnymi. Bardzo jestem tego ciekawa, aczkolwiek tak jak żeśmy w marcu oglądali raport o inflacji i prognozy inflacji, on był już trochę archeo, to tak chyba ten lipcowy też może być trochę archeo w kontekście tego, co no, wydarzy się w lipcu z cenami paliwa, co już widzimy, i pytanie, jak długo to, tak jak mówiłyśmy tutaj, jak długo to się utrzyma, ta taka tendencja do tego, żeby sobie odbić te 3 miesiące na wyższych cenach. Więc oczywiście zobaczymy, co w tej prognozie takiej średniookresowej w raporcie o inflacji Narodowego Banku Polskiego zobaczymy, ale wydaje mi się, że no szczególnie w kontekście tych rosnących silnie, jak na razie przynajmniej, cen paliw, decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo. Tym bardziej, że tak jak żeśmy mówiły, paliwa to jest komponent tak naprawdę kosztowy wszystkich produktów, wszystkich. Nie ma takiego produktu, w którym nie ma komponentu kosztowego paliwowego. Nie dlatego, że paliwa są częścią tego produktu, tylko dlatego, że po prostu korzystamy z transportu. Jak korzystamy z transportu, to oczywiście ci, którzy produkują wszelkiego rodzaju dobra, no muszą uwzględnić także to w kosztach.
6: Nawet ta żywność, która tanieje, też musi być dowożona.
7: Oczywiście, więc tylko proszę zobaczyć, bo jeśli jesteśmy przy żywności, wydaje mi się to niebywale ciekawy wątek, bo paliwa, no okej, przyglądajmy się, ale widać wyraźnie olbrzymią konkurencję między sieciami. No właśnie non-stop są jakieś akcje promocyjne i to naprawdę na poważną skalę. Więc jeżeli ta walka konkurencyjna między sieciami sprzedającymi produkty żywnościowe utrzyma się, to wydaje mi się, że tutaj raczej będziemy mieć do czynienia może nie z kolejnymi spadkami cen towarów żywnościowych, ale na pewno nie wzrostem.
6: Dziękuję serdecznie. Pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
7: Dziękuję bardzo.
6: EKG, Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studio jest pani Marzena Buczkowska-German, wakacje.pl. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Wakacje zaczęły się, jesteśmy myślami już w tych miejscach docelowych, czy jeszcze szukamy, gdzie pojechać?
8: A to i tak, zależy kto, bo niektórzy to już są myślami od ponad roku, bo wakacje możemy kupować naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem, więc część osób, które kupiły w okresie przedsprzedaży, pewnie się szykuje i właśnie myślami jest dopiero w tych miejscach, do których się wybierze. No ale są też tacy, którzy zastanawiają się, dokąd pojechać, bo jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęli, więc przeglądają ofertę, no i dobierają to, co najbardziej pasuje ich budżetowi i ich potrzebom.
6: Jakie są proporcje pomiędzy tymi dwiema grupami? To znaczy, czy więcej jest tych, którzy są przygotowani z dużym wyprzedzeniem i już tylko zostało im się spakować, czy więcej jest tych, którzy idą trochę za głosem szaleństwa czy spontaniczności?
8: Pewnie na dzisiaj trudno będzie jednoznacznie powiedzieć, jak te proporcje się dokładnie rozłożą, ale widzimy, że grupa osób, które kupują z wyprzedzeniem, rośnie. I to rośnie od paru lat. To jest taka sytuacja, którą i mieliśmy przed COVID-em. Później w okresie COVID-u oczywiście to wszystko nam się pozmieniało i wszystko było w ostatniej chwili, no bo też trudno było cokolwiek zaplanować, ale od momentu, kiedy pandemia ustała, i widzimy to, że te trendy rozwijają się, więc coraz więcej osób jednak chce zaplanować sobie wakacje. Oczywiście to, o czym ja powiedziałam ten rok wcześniej, to tutaj ta grupka jest niewielka, ale już oferty są przeglądane i w okolicach września, października, bo wtedy ta skala, ta dostępność jest już naprawdę bardzo duża. Pierwsze oferty wchodzą nawet w lipcu, w sierpniu poprzedniego roku, ale osoby, które ponad 90 dni przed wylotem kupują, no bo tak to też sobie definiujemy, tak na to patrzymy, jest z każdym rokiem, tak jak mówię, coraz wyższa i to pokazuje, że po pierwsze uczymy się planować, ale dostrzegamy też korzyści z tego płynące, bo korzyściami są nie tylko niższe ceny, ale też to, że są jakieś dodatkowe jeszcze oferty, na przykład w postaci gwarancji niezmienności ceny, gwarancji najniższej ceny. Czasami jest to ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które jest w cenę wliczone albo za niewielką dopłatą. Ono jest oferowane. Poza tym ta oszczędność, o której mówię, taka jakby bezpośrednia, którą odczuwamy w wysokości tego przelewu, który robimy, wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, w okresie przedsprzedaży i hotelarze przydzielają dosyć duże zniżki turoperatorom, które turoperatorzy mogą później oddać klientom. A poza tym oferta jest właśnie na tyle szeroka, że łatwiej nam jest wybrać coś, co będzie jednocześnie w naszym budżecie i będzie spełniało nasze oczekiwania. Bo chociaż mamy takie przeświadczenie chyba cały czas, że kierujemy się jako naród ceną, to ja nie do końca się z tym zgadzam i mówię, że Polacy patrzą na stosunek ceny do jakości. Czyli oczywiście za te pieniądze, które jesteśmy w stanie wydać, chcemy jak najwięcej i jak najlepiej i nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast to nie oznacza, że szukamy tylko tych najtańszych ofert. Wręcz widzimy, że w ofertach turoperatorskich hotele o standardzie 2 i 3 gwiazdek tracą na udziale, a rośnie zainteresowanie 4 i 5 gwiazdkami. Ono było już dosyć wysokie parę lat temu, więc tutaj może procentowo te różnice nie są aż tak duże, ale cały czas widać, że jednak jeżeli jedziemy na wakacje i na wakacje zorganizowane, to one są w dobrym standardzie.
9: No właśnie, skoro te czynniki ekonomiczne tak analizujemy, to przytoczę dane z raportu Związku Banków Polskich, który zbadał właśnie nasze portfele na wakacje i okazuje się, że w tym roku średnio chcemy przeznaczyć nieco ponad 2000 zł na taki wypoczynek i jest to 16% więcej niż w zeszłym roku. To oznacza, że te 16% wzrostu to jest więcej niż wynosi inflacja, to jest więcej niż wynosi wzrost cen usług turystycznych. Co oznacza, że ta dostępność finansowa, nasza zasobność portfela jakoś chyba się poprawiła. Czy państwo możecie też coś takiego zdiagnozować?
8: Tak, to znaczy ja bym na to spojrzała też jeszcze z troszeczkę innej perspektywy. To znaczy jesteśmy w stanie wydać na wakacje więcej, co nie oznacza, że konkretnie na ten jeden wyjazd w roku, który się odbędzie powiedzmy w szczycie sezonu, w okresie wakacji szkolnych, zapłacimy więcej. Bo my jak patrzymy na ceny średnie transakcyjne i je porównujemy tak rok do roku, to tam różnice nie są wielkie. Czasami to jest 1%. Zależy też jak patrzymy. Czy patrzymy per klienci, czyli to na co tam jakby średnio klienci po prostu wydali na swoje wakacje, czy patrzymy na te ceny, które są na rynku dostępne, to te różnice właśnie będą wynosiły między 1 a 4% rok do roku, więc to nie są jakieś znaczące różnice. Ale to, o czym mówię, z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe w rozumieniu wyższego standardu, w rozumieniu także innego kierunku, na przykład trochę dalszego, więc też droższego, no bo koszty przelotu są droższe, ale też w takim rozumieniu, że wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy dwa razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy i wykorzystujemy takie, mówimy tak czasami, takich mamy sprytnych turystów, którzy w takim pozytywnym sensie oczywiście sprytnych, którzy wykorzystują takie dni typu egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty i wtedy dzieci z pozostałych klas mają dni wolne, więc nie mamy tutaj straty dla szkoły, a mamy kilka dni wolnych, mamy przestrzeń, tak żeby pojechać już po majówce, więc ceny są niższe. No właśnie tak jak mówię, możemy sobie zorganizować takie wakacje z dziećmi. I w takich badaniach marketingowych, które my jako wakacje.pl prowadzimy, naszych wewnętrznych, wychodzi, że około 30% osób mówi, że na wakacje zagraniczne, takie trwające trochę dłużej, wyjeżdża 2-3 albo nawet więcej razy niż tylko raz. Więc tutaj też ta gotowość do wydania pieniędzy nie musi oznaczać, że per wyjazd wydajemy więcej, tylko że generalnie wydajemy więcej na podróże.
9: No właśnie, bo w tym raporcie Związku Banków Polskich, ja te czynniki akurat przyjrzałam dosyć dokładnie, ponieważ interesuje mnie ten, jak postrzegamy swoją zdolność wydania pieniędzy. No i też wzrasta udział osób, które deklarują, że wydają znacznie wyższe kwoty, te najwyższe, około 15 tysięcy. Spada odsetek osób, które deklarują, że finansują swój wyjazd pożyczką, kredytem, a rośnie tych, którzy finansują to z własnych oszczędności, co też oznacza, że ta dostępność, ta nasza zasobność kieszeni jest lepsza. A proszę powiedzieć, jak w takim razie to przekłada się na te kierunki? To znaczy, jeżeli już wybieramy jakieś konkretne miejsca docelowe, to co to jest dzisiaj najpopularniejsze? A co pojawia się nowego?
8: Dobrze, a jeszcze na chwileczkę, jeżeli pani pozwoli, wróciła do tych finansów, bo my robiliśmy takie badania też. Pytaliśmy Polaków, jak finansują swoje wakacje właśnie i w ogóle jak wydają pieniądze na wakacje, no bo pamiętajmy, że wyjazd na wakacje to nie jest tylko to, co kupujemy w Polsce w rozumieniu tego, co na przykład kupujemy w biurze podróży, ale też to, co wydajemy tam na miejscu. No i właśnie na ile też jest nasza gotowość, na ile wysoka jest nasza gotowość, żeby na miejscu coś kupić. Ale to, co pani mówi, to się potwierdza, że jednak zdecydowana większość osób finansuje z własnych środków wyjazdy, że jednak te pożyczki, chociaż są dostępne, czy rozłożenie na raty, my też mamy tego typu propozycje, to jednak wolimy albo odłożyć, albo nawet z bieżącej pensji te pieniądze wydać. Natomiast jeśli chodzi o kierunki, to no właśnie, cały czas to powiem w ten sposób. Ta pierwsza trójca, czy nawet pierwsza piątka właściwie niespecjalnie się zmienia rok do roku. Znowu króluje Turcja, która ma najlepszy albo jeden z najlepszych stosunków ceny do jakości. Tam jednak są bardzo fajne resorty, jest bogaty program All Inclusive, który obejmuje także animacje, rozrywki. To jest fajne dla rodzin z dziećmi, bo dzieci się też mogą czymś zająć, a nie muszą być cały czas tylko z rodzicami, więc na to wiele rodzin też stawia. Na drugim miejscu znajduje się Grecja, którą powinniśmy postrzegać jako 20 parę kierunków, bo i wyspy, i ląd, i czasami ktoś mówi, a byłem w Grecji, no ale pytanie, czy byłem w Grecji, no bo co innego jest być w Grecji na Krecie, co innego jest być na półwyspie Chalkidiki, inna specyfika takiego pobytu, a jeszcze inaczej będzie na przykład na Kefalonii, która będzie zielona i będzie takim bardziej pobytem w naturze, a niekoniecznie ze zwiedzaniem tej starożytności, z którą Grecja może nam się kojarzyć, więc Grecja jest na drugim miejscu, na trzecim miejscu jest Egipt, który również poszerza ofertę, bo tam są nie tylko kurorty nad Morzem Czerwonym, ale też nad Morzem Śródziemnym, więc latem chłodniej trochę. Przepiękne plaże, mówi się czasami, że to są takie Malediwy północnej Afryki, bo właśnie ładny piasek, bo ładna, duża przestrzeń i piękne morze. Ale w tej pierwszej piątce, czy może nawet dziesiątce szerzej, znajduje się i Bułgaria, i znajduje się Hiszpania, i pojawia się Albania, i Włochy, i Cypr, i Malta. Pojawiają się takie kierunki też, które są trochę droższe, bo na przykład Hiszpania zazwyczaj jest trochę droższa, chociażby ze względu na to, że tam jest dalej. Bo o ile do Barcelony jeszcze, czy tutaj Costa Brava, no to powiedzmy, że ten przelot jest w granicach tam 3,5 godziny mniej więcej, czyli podobnie jak inne kierunki Morza Śródziemnego, no to już Malaga to już jest tam około 4 godzin, a Wyspy Kanaryjskie to jest już tam koło 5 godzin, a my mówiąc Hiszpania raczej bierzemy całość pod uwagę, więc te kierunki też zyskują na znaczeniu i zyskują na znaczeniu też w biurach podróży, bo tam jest też bardzo rozwinięta oferta tanich linii lotniczych, więc część osób jeździ samodzielnie, ale biura podróży również korzystają z oferty tanich linii lotniczych, tworząc swoje pakiety, więc takie poczucie bezpieczeństwa, właśnie pomocy, jakiegoś zaopiekowania jest widoczne wśród klientów. Rośnie liczba osób, które co roku korzystają z usług biur podróży. No i właśnie te kierunki, które na przykład wcześniej sobie samodzielnie organizowaliśmy, teraz z nich to nie jest tak, że przestaliśmy zupełnie samodzielnie organizować, ale też z nich korzystamy w ramach tej oferty zorganizowanej.
9: Czy w takim razie kwestia bezpieczeństwa jakoś odgrywa rolę? Bo pamiętam, gdy rozpoczął się kryzys Zatoce Perskiej i to, w jaki sposób zmieniały się ceny paliwa. Dużo było obaw wtedy o to, co będzie z naszymi wakacjami. To po pierwsze, to znaczy, czy będą dostępne loty, czy będą zmienne ceny, czy benzyny nie zabraknie, paliwa lotniczego, ale także co z bezpieczeństwem. Jak dzisiaj turyści na to patrzą?
8: Bezpieczeństwo oczywiście jest priorytetem i dla klienta powinno być priorytetem i jest dla branży turystycznej priorytetem. Nikt nie wyśle samolotu tam, gdzie on nie może dolecieć, gdzie jest jakieś zagrożenie, czy

0: zamknięta. Później, jak nawet ona była otwierana, no to my też podjęliśmy taką decyzję, że te kierunki, które są na czwartym stopniu ostrzeżenia w MSZ-cie, były wyłączone z oferty. I nie odczuliśmy tego tak może bardzo, gdyby ten konflikt wybuchł na przykład w listopadzie, dlatego że ta oferta, o której mówię, która została dotknięta tym konfliktem, to jest oferta zimowa. W tej chwili tam jest tak strasznie gorąco, jest duża wilgotność, że w naturalny sposób latem spada zainteresowanie kierunkami, czy dalekoazjatyckimi, czy właśnie Zatoką Perską. Oczywiście część osób poleci, to nie jest tak, że się to wycina do zera, ale jest ten odsetek dużo mniejszy, więc tego tak bardzo może nie odczuliśmy. Klienci natomiast w momencie, kiedy został na przykład zamknięty Dubaj, szukali jakichś alternatyw. No i teraz oczywiście mogli polecieć na Karaiby, ale Karaiby jednak są daleko, bo są około 10 godzin lotu, Dubaj to jest niecałe 6 godzin lotu. No więc tutaj pośrodku się znalazły Kanary, które właśnie, tak jak mówiłam, jest około 5 godzin lotu, Maroko, Wyspy Zielonego Przylądka, no bo tam to było zamknięte. Czy ktoś by się bał, czy by się nie bał, po prostu nie było jak tam polecieć. No więc się trochę ten ruch przesunął rzeczywiście na stronę zachodnią, więc to też widać było w statystykach. W tej chwili, jeśli chodzi o kierunki, które normalnie latem są otwarte, czyli cały basen Morza Śródziemnego, Bałkany, to lata zupełnie normalnie. Nie ma tutaj ani żadnych cięć, ani żadnego wstrzymania lotów. Nie ma problemów z paliwem, z dostępnością.
1: W takim razie wakacje, jeszcze dla niektórych pewnie temat rozwijający się.
0: Z pewnością tak.
1: Dziękuję serdecznie. Pani Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.
3: Anna Piekutowska, zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej, którą zaczynamy od Albanii, dlatego że od ponad miesiąca tysiące Albańczyków wychodzą na ulicę niemalże codziennie. Protest zaczął się od planowanej budowy luksusowego resortu, zresztą powiązanego z Jaredem Kushnerem, z rodziną Trumpów, na takim bardzo chronionym i cennym przyrodniczo wybrzeżu. Natomiast już dawno nie chodzi tylko o jedną inwestycję, tylko chodzi po prostu o cały polityczny albański układ. I pytanie, czy po 13 latach władzy zaczyna się chwiać pozycja premiera Ediego Ramy. O tym porozmawiam z Małgorzatą Reimer. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pisarka, reporterzystka, która właśnie wróciła z Tirany. Tak. Opowiedz, jak wyglądają te protesty z bliska?
4: One wyglądają fantastycznie. To jest przepiękny taki popis kreatywności narodu, który bardzo długo nie protestował. I ta energia tak długo tłumiona wybuchła w trakcie tych protestów. One bardzo szybko okazały się takimi protestami, powiedzmy, seksownymi i wszyscy uznali, że chcą być ich częścią. Zaczęło się od aktywistów, od artystów, od różnego rodzaju osób powiązanych, nie wiem, ze sztuką, którzy protestowali, ale w związku z tym, że tym katalizatorem, tym takim czarnym łabędziem, który doprowadził do wielkiego wybuchu gniewu, był obraz przemocy, jak jeden z aktywistów jest wleczony na tej plaży z Wernec przez osiłków należących do oligarchy. Ten obraz był tak brutalny, że za tymi artystami, którzy rozpoczęli protest, poszli zwykli Albańczycy. I opowiadał mi mój przyjaciel, który jest aktywistą od 12 lat, bałem się, że ludzie nie przyjdą, i stanąłem na takim podwyższeniu i patrzyłem. I nagle widzę ze wszystkich stron fala ludzi z tej ulicy, z tej ulicy. I nagle przede mną jest tłum kilkunastu tysięcy osób w ciągu jednego dnia. Od po prostu.
3: Widziałam też na twoich zdjęciach, ale też na różnych relacjach z tych protestów, że jest tam sporo młodych ludzi. I za nami jest taki rok, w którym w różnych częściach świata odbywały się takie rewolucje Gen Z-ów, czyli młodzi ludzie, którzy zachęcają do tego i nadają ton tym protestom. Czy to też jest ten przypadek Albanii?
4: Tak, ja rok temu byłam w Belgradzie i rozmawiałam z ludźmi na ulicach, w moim wieku, 40-latkami, o protestach i oni mówili: myśleliśmy, że ci młodzi ludzie siedzą z nosami w telefonach i nic nie rozumieją i niczym się nie interesują.
3: I nie pamiętają Albanii bez Ediego Ramy, tak?
4: Bo to jeszcze był Belgrad. A oni okazali się odważniejsi od nas. to oni zaczęli jeździć na prowincję Serbii i rozmawiać ze zwykłymi mieszkańcami. I dokładnie te same słowa powtarzają teraz Albańczycy. Nie sądziliśmy, że ci młodzi ludzie są tak odważni, myślą tak politycznie, są tak kreatywni i są tak bezkompromisowi. Oni niczego się nie boją.

0: oni wyszli na ulicę, bo po pierwsze nie mają nic do stracenia, ponieważ dla tych młodych ludzi sytuacja jest katastrofalna. Czynsze są bardzo wysokie, bardzo trudno dostać dobrą pracę. Płace dla takich osób zaraz po studiach albo bez wykształcenia to jest około 500 euro w usługach jako kelnerzy. Albańczycy już nie chcą pracować w takich miejscach tak słabo płatnych.
1: Dlatego też dużo z nich wyjeżdża.
0: Bardzo wielu wyjeżdża, ale też jest bardzo wielu mieszkańców obywateli Bangladeszu i Filipin, którzy przyjeżdżają w Tajlandii i po prostu pracują na tych najniżej płatnych stanowiskach w turystyce. Więc ci młodzi ludzie nie mieli nic do stracenia, bardzo... Państwo albańskie nie ma dla nich żadnej oferty i w żaden sposób nie są skorumpowani przez ramę, bo te dobrze płatne prace w administracji już są obsadzone przez ludzi mojej generacji, 40-latków. Więc Edi Rama nie ma nawet czym ich specjalnie przekupić. I ten proces na samym początku, te pierwszy tydzień, to byli tylko i wyłącznie młodzi ludzie i ludzie mniej więcej w moim wieku.
1: No ale protest trwa już właśnie ponad miesiąc. Skąd brać energię na tak długie wychodzenie na ulicę? Jak się zmienia ta dynamika?
0: No to ulica musi podziękować Edimu Ramie, ponieważ on raz na jakiś czas, co tydzień, co dwa, po prostu puszczają mu nerwy i wymyśla coś takiego, że mobilizuje tłum. Jedną z takich rzeczy był wywiad dla Financial Times, gdzie Edi Rama oświadczył, że on nie jest ojcem chrzestnym, że te wszystkie zarzuty, że on jest odpowiedzialny za pranie brudnych pieniędzy w Albanii, trzeba mu to udowodnić. Póki nikt mu tego nie udowodni, to jest niewinny, a ludziom, którzy protestują, Edi Rama mówi fuck you. Więc to spowodowało wielki gniew. Ludzie natychmiast, kolejna fala osób wyszła znowu, protestując właśnie z tymi hasłami, będącymi odpowiedzią na aroganckie słowa Ramy. Po czym kilka dni później ogłoszono publikację The Albanian Files. I to jest księga różowa, nomen omen, a protesty jakby
1: też są różowe, bo są różowe. Pod hasłem flamingi.
0: Tak. Więc ta księga liczy 750 stron i to są wszystkie inwestycje z ostatnich 13 lat rządów Ramy, które albo powstały, albo są w trakcie.
1: Taki folder reklamowy sobie wydrukował.
0: Tak, albo mają powstać. A dość powiedzieć, że w ostatnich dwóch latach Edi Rama wydał pozwolenie na 140 budynków powyżej 10 pięter albo wieżowców takich nawet powyżej 200 metrów. I też to jest księga, natychmiast protestujący podchwycili, to jest wielka księga korupcji i prania brudnych pieniędzy. I skala tego, tych inwestycji, wiele do tej pory było owianych w taką mgłą tajemnicy. Ta publikacja powstała przy okazji festiwalu dla światowej sławy architektów, który nazywał się Serce i Chleb. Czyli najpiękniej jak tylko można. Edi Rama jest mistrzem marketingu. I ta wielka księga inwestycji miała być właśnie takim jego opus magnum. A teraz ulica mówi, SPAC, czyli Agencja do Walki z Korupcją, zobacz tę księgę, masz wszystko jak na dłoni. Tutaj są wszystkie inwestycje, które na przykład pokazują, że już od 4 lat Edi Rama planował bardzo wiele inwestycji na terenach, gdzie nie wolno budować. Albo można budować dopiero od 2024 roku, czyli od 2 lat, gdy wprowadzono ustawę, że inwestorzy strategiczni mogą budować na obszarach chronionych, jeżeli wybudują luksusowe obiekty, no, pięciogwiazdkowe.
1: To chyba nie bez kozery jednak Rama chciał wydać taki swój właśnie folder reklamowy, pochwalić się tym, co mu wyszło. No skoro Albania się rozwija, Albania się buduje, nie ma chyba lepszego dowodu na to, że kraj ma się świetnie.
0: No, ale oczywiście, że tak. I to jest właśnie ten dyskurs międzynarodowy wokół Albanii, który przeważał do tej pory. Przyjeżdżali zagraniczni dziennikarze, byli czarowani przez Ramę i przez jego ludzi, byli zabierani w najpiękniejsze miejsca w Albanii i w zagranicznych mediach typu The Economist albo The Guardian cały czas były artykuły o tym sukcesie ekonomicznym Albanii. Tylko że ci bardziej świadomi ekonomiści, prześwietlając dane statystyczne, już dobrze widzieli, że te inwestycje pochodzą albo z budownictwa, przy czym mniej więcej 50%, 60% tych wielkich inwestycji pochodzi z nie wiadomo kąd. Nie wiadomo jakby skąd są te pieniądze, albo z inwestycji w administrację. Więc ten rozwój Albanii Albania rozwijała się przez ostatnie lata mniej więcej w tempie 4%, czyli bardzo dobrze. Nie był zrównoważony ekonomicznie. Bardzo słabe były bardzo słabe było rolnictwo, bardzo słaby był przemysł.
1: Turystyka za to dobrze działała.
0: Turystyka za to świetnie działała. W zeszłym roku niecałe 12 milionów turystów, więc Edi Rama cały czas powtarzał, że to, że lek jest w tej chwili tak silną walutą i euro się osłabiło, to dlatego, że turyści przyjeżdżają na tak dużą skalę do Albanii. A ci ekonomiści, no bardziej świadomi, mówili, nie, zaraz. To niemożliwe, że aż 50% inwestycji w Albanii jest finansowane z niepewnych źródeł.
1: No to porozmawiajmy o tych niepewnych źródłach, dlatego że też w twoich mediach społecznościowych zobaczyłam zdjęcie z protestów, gdzie był taki baner, taki transparent, na którym Edi Rama jest przedstawiony jako Pablo Escobar.
0: Tak.
1: O co chodzi?
0: Od 9 miesięcy pracuję nad tekstem o dealerach kokainy. I jeden z moich informatorów okazał się nie takim zwykłym dealerem niższego szczebla, tylko osobą dobrze powiązaną z mafią z Ekwadoru i ze Szwecją. I usłyszałam o tym, że od niego, że w Durres niedawno pojawił się transport 50 ton kokainy. Co wydaje się absurdalną liczbą. Więc natychmiast tę informację skonfrontowałam z Georgem Erebarą z BIRN, czyli z Balkan Investigative Report Network, i zapytałam, czy to możliwe. I on powiedział, tak, to jest możliwe, ponieważ w aktach SPAC pojawia się informacja, że w 2021 roku przez Albanię przeszło, przez porty albańskie przeszło 50 ton kokainy. Więc bardzo możliwe, że po 5 latach te mafie z Elbasan, z Durres i tak dalej, bo są trzy takie główne ośrodki mafii, one się wyspecjalizowały już tak bardzo w dystrybucji tak wielkich ilości kokainy, że jeden transport mógł być w wysokości 50 ton.
1: Ale ty chcesz powiedzieć, że Albania jest narkotykowym hubem Europy i to wszystko się dzieje w powiązaniu z władzami?
0: Tak, to znaczy Durres jest portem, gdzie bardzo łatwo można zadokować nawet 50 ton kokainy, ale albańska mafia operuje i w Kolumbii, i w Ekwadorze, w Brazylii, w Wenezueli, w tych wszystkich krajach i ma znakomicie opracowaną korupcję w portach Belgii i Holandii, czyli w Rotterdamie i w Antwerpii przede wszystkim. To są gigantyczne porty. Tam bardzo łatwo ukryć albo przekupić kogoś, żeby umożliwił transport tak dużej ilości kokainy. Więc w tym momencie, ponieważ jak się okazuje już, transport kokainy to jest tylko i wyłącznie korupcja, to nie jest takie skomplikowane. Dużo bardziej skomplikowana i wymagająca z pewności jest kwestia rozprowadzenia na przykład właśnie 50 ton kokainy w różnych krajach poprzez sieć dealerów kokainowych, a potem wyprania tak wielkich pieniędzy. Bo ja siedziałam z tym moim dealerem i on na kalkulatorze mi liczył 50 ton, to jest 50 tysięcy kilogramów razy 20 tysięcy, bo tyle kosztuje kilogram na poziomie ulicy, zanim trafi on do dealerów. Czyli to jest miliard euro.
1: Dużo budynków za to można wybudować.
0: Bardzo dużo. Bardzo dużo. I to już widać. Na ulicach Tirany to już wszędzie widać. Tirana jest w tej chwili jednym wielkim placem budowy i tak samo się dzieje na wybrzeżu. I właśnie The Albanian Files dlatego jest uznane przez Albańczyków za tę wielką księgę korupcji i prania brudnych pieniędzy. Tutaj lądują pieniądze z kokainy.
1: Naszą rozmowę będziemy kontynuowały po informacjach Radia Tok FM. Małgorzata Reimer jest moją gościnią. Anna Piekutowska, audycja Zapytam Inaczej. Rozmawiamy o rewolucyjnej Albanii, w której już miesiąc trwają społeczne protesty, które ze mną w studiu Małgorzata Reimer. Jeszcze raz dzień dobry, pisarka, reportażystka. Też widziałaś na własne oczy, co tam się dzieje w ostatnich tygodniach. No i czas zapytać o efekt. To znaczy... Raz, jedna rzecz, że wszystko zaczęło się od inwestycji powiązanej z Kusznerami, ale też tam są Katarczycy zaangażowani i różne inne siły. Czy pierwsze pytanie jest takie, czy jest w stanie społeczeństwo zatrzymać protestami te budowle, a dwa, czy jest w stanie obalić premiera?
0: No przede wszystkim okazało się, że te ziemie, na których ma powstać resort, zostały wykupione przez szemranych albańskich biznesmenów w bardzo podejrzany sposób. I teraz SPAK to prześwietla. To znaczy, tam prawdopodobnie doszło do fałszerstwa dokumentów. Osobą odpowiedzialną za gromadzenie tej ziemi, to trwało latami, jest Artur Szechu, gangster, który od dawna siedzi w Stanach Zjednoczonych i on teraz jest na celowniku SPAK. Więc prawdopodobnie ten resort nie powstanie nie dlatego nawet, że Albańczycy tak bardzo protestują, tylko dlatego, że teraz wyszło na jaw, że to wszystko dzieje się za sprawą osób powiązanych z zorganizowaną przestępczością, które uzyskały prawo do ziemi w sposób nielegalny. Mało tego, odkąd oni tę ziemię posiadają, to sprzedali ją kilka razy i jej wartość wzrosła 20-krotnie. Więc już SPAK wie, że te tereny były przedmiotem prania brudnych pieniędzy.
1: A odwracając to pytanie, na ile ramię się pali grunt pod nogami? Mhm. Czy to jest ten moment, w którym on ma największe problemy od momentu, w którym zaczął rządzić, czyli od tych kilkunastu lat?
0: Tak, zdecydowanie. On rządził od 13 lat i można się zastanawiać, jak to możliwe? Przecież rok temu wygrał czwartą kadencję. Uzyskał rządy większościowe. 83 deputowanych na 140 miejsc w parlamencie. Fantastyczny wynik, przecież to musi znaczyć, że Albańczycy są zachwyceni jego rządami. Tymczasem ja byłam w Albanii akurat w trakcie wyborów i cały czas otrzymywałam wiadomości od znajomych, jak wygląda na przykład kupowanie głosów. Ceny za głosy wahały się od 50 euro do 200 euro chociażby. Została wprawiona w ruch taka machina, żeby nie trzeba było kupować pojedynczych głosów, patronażyści, czyli osoby, które pracują w albańskiej administracji i są, oprócz tego, że mają obowiązki administracyjne, uzyskują informacje wrażliwe na temat preferencji wyborczych Albańczyków i wiedzą, kogo w jaki sposób można nacisnąć albo co mu zaoferować, żeby zgromadził przed wyborami 10 głosów, na przykład zapewnił 10 głosów. Więc ci patronażyści bardzo często meldowali się w fabrykach, w dużych przedsiębiorstwach, w jakichś takich większych po prostu biurach i od osoby, od dyrektora uzyskiwali zapewnienie, że jego pracownicy zagłosują na Ediego Ramę w zamian na przykład za 20-30 tysięcy euro jednorazowej dotacji dla firmy. To znaczy firma aplikuje o dotację na rozwój, dostaje pieniądze od razu, w zamian za to zapewnione są głosy pracowników na partię socjalistyczną. A frekwencja w ostatnich wyborach była jak na Albanię wyjątkowo niska, 42%. Więc to jest trochę tak, jak powiedział mi jeden z polityków, szef partii Bashk, Arvind Cioi, to trochę było tak, jakbyś głosował albo z nożem przystawionym do brzucha, albo z wielkim tortem, który na ciebie czekał. To były różnego rodzaju naciski albo po prostu oferty korupcyjne dla Albańczyków. Więc ten znakomity rezultat wyborczy Ediego Ramy w jakiś sposób był po prostu zafałszowany. I teraz ta ulica, ci, którzy nie głosowali, albo ci, którzy zagłosowali i teraz tego żałują, bo widzą, w jakim kierunku zmierza kraj, ci wszyscy ludzie teraz mówią, że Edi Rama musi oddać władzę.
1: No, ale z drugiej strony to wygląda na taki bardzo mocno zabetonowany system.
0: Tak. Tak, ponieważ Edi Rama współpracuje z oligarchami, Edi Rama, o czym mówi się nieoficjalnie, to mogę się powołać na włoskich dziennikarzy śledczych. Oni twierdzili w swoim dokumencie RAI, że w ministerstwie jest jedna osoba odpowiedzialna tylko za kontakty z zorganizowaną przestępczością i z szefami różnych grup mafijnych. W momencie, kiedy powstał ten dokument słynny RAI, który pokazywał powiązanie Ediego Ramy z przestępcami, Meloni zwołała specjalną konferencję prasową i w imieniu wszystkich Włochów przeprosiła Albańczyków za te oskarżenia włoskich dziennikarzy. Powiedziała, że one są bezpodstawne.
1: Oni mają ze sobą wyjątkową relację, Giorgia Meloni, Edi Rama. Tam Edi Rama jej proponował małżeństwo.
0: Tak, Edi Rama uwielbia klękać przed Meloni, kiedy oni się spotykają. To fotografowie też ten moment zawsze po prostu uwieczniają, co też pokazuje taki, i z jednej strony ten czar Ramy, taką jego nonszalancję, ale też trochę tak pokazuje go jako wasala, że Albania jest właśnie tym włoskim wasalem, że wypełnia, powiedzmy, różnego rodzaju zalecenia czy oczekiwania Włoch. W Albanii powstał na przykład obóz dla uchodźców Dziady. To są uchodźcy, którzy próbowali dotrzeć do Włoch. Oni są przechwytywani i potem te wszystkie procedury odbywają się właśnie w Albanii.
1: I dostaje za to Albania pieniądze od Włoch.
0: Tak, tak. Przy czym taka była teoria, w praktyce okazało się to dużo bardziej skomplikowane także dlatego, że włoskie sądy próbowały na różne sposoby zablokować cały ten proceder, uznając go za nielegalny. Kraj, który jest spoza Unii, nie może decydować o losach imigrantów, którzy próbują dotrzeć do kraju unijnego.
1: A jakim cudem, pomimo tego wszystkiego, co już opowiedziałaś naszym słuchaczom i słuchaczkom, dalej Zachód wspiera Ediego Ramę i przymyka oko na te wszystkie problemy?
0: Ponieważ w oczach Europy Edi Rama był takim dyktatorkiem idealnym, to znaczy bardzo długo wspierał Ukrainę i opowiadał się za Ukrainą. Albania jest członkiem NATO, który nigdy nie kwestionował żadnych decyzji NATO. Edi Rama na każdym kroku powtarza, że chce, żeby Albania wstąpiła do Unii Europejskiej. Potem, jak już wchodzą różnego rodzaju szczegóły, to oczywiście Edi Rama stawia opór. To nie jest tak, że on jest wielkim fanem praworządności.
1: Ile my rozmawiamy o tym, że Ukraina musi sobie poradzić z swoją korupcją, żeby wejść do Unii Europejskiej, a Albanii niekoniecznie to słychać.
0: Tak, tak. I dlatego protestujący mają transparenty Europo, usłysz nas, ale też mówią, to my teraz Europie pokazujemy, czym jest odwaga i siła. Unia Europejska nas rozczarowała. Okazała się też tworem skorumpowanym i skłamanym. My teraz Unii Europejskiej pokazujemy, czym jest prawdziwa demokracja. Tak, pojawiają się takie głosy, że Unia Europejska przestała być tworem demokratycznym, jeżeli przez tak długi czas przymykała oko na patologię w Albanii.
1: No to świetne nastroje prounijne dla kraju, który miałby być członkiem Unii Europejskiej za 4 lata.
0: Cały czas według statystyk 92% Albańczyków chce wstąpienia do Unii Europejskiej. Aha. Też dlatego, że cały czas temu procesowi towarzyszy taka narracja, że Unia Europejska wreszcie wypleni korupcję z Albanii. Tylko że potem, jak Albańczycy Unii Europejskiej potrzebują, to Unia Europejska milczy.
1: Powiedziałaś już, przywołałaś ten wywiad dla Financial Times Ediego Ramy, w którym on powiedział, że sobie mogą się bujać ci protestujący, eufemistycznie to ujmując. Natomiast też widziałam ostatnio takie głosy, że no, on mówi o tym, że może jednak trzeba się zająć problemami, które sprawiły, że zwykli ludzie wyszli na ulicę i tak dalej, i tak dalej. Czy to znaczy, że on jakoś mięknie?
0: Nie, to jest... On próbuje na różne sposoby. Bardzo długo cały czas atakował ulicę, mówiąc, że to jest zbiorowisko szpiegów z Rosji, z Serbii, z Grecji, że to są wpływy Iranu, że to są influencerzy.
1: Ogólnie zagraniczni aktorzy są tu czynni, tak? Nasi obywatele.
0: Oczywiście. Potem była bardzo długa narracja, że to jest biedny naród zmanipulowany przez algorytmy. I tak naprawdę dopiero niedawno, bardziej ze strony, powiedzmy, Partii Socjalistycznej pojawiły się właśnie takie głosy, no, że my rozumiemy, dlaczego ludzie są rozczarowani. Ale Edi Rama raczej bardzo długo stosował taką narrację atakowania protestujących i teraz z kolei mówi się, że wrócił Andrzej Fuga, czyli jego mistrz propagandy, który latami sprawował właśnie tę rolę osoby odpowiedzialnej za wizerunek Ramy. On kilka lat temu odszedł, niby się wypalił, siedział w Tajlandii, teraz wrócił i wraz z nim pojawiła się właśnie taka nowa narracja, że Edi Rama mówi, że te protesty są takie kreatywne, że ci młodzi Albańczycy okazali się właśnie takimi wielkimi miłośnikami demokracji. Na jego stronie jakby w tle są zdjęcia flamingów, czyli on teoretycznie jakby próbuje pokazać,
1: dołącza się,
0: że
1: właściwie
0: tak,
1: do protestów.
0: Jakby te protesty są po prostu tak atrakcyjne na różne sposoby, że on też próbuje się podpiąć pod nie. Tylko że Edi Rama jest mistrzem tego rodzaju taktyk i on bardzo długo niby mediował z ludźmi protestującymi w 2020 roku przeciwko zburzeniu Teatru Narodowego. To też był taki ważny protest społeczeństwa obywatelskiego, po czym nagle w środku nocy ten teatr został zburzony. I dla Albańczyków to jest taki symbol tego, żeby nigdy więcej nie układać się z Ramą, bo on będzie mówił jedno, a potem i tak zrobi swoje. Nie można mu ufać.
1: Ale czy to jest w takim razie zmiana polityczna, która gdzieś nadchodzi i w jakim tempie nadchodzi? Bo z jednej strony sobie myślę, protesty super, ale że protesty się przełożyły na zmianę polityczną, to tam potrzebna jest jakaś propozycja z tej strony od protestujących. Tak. Jakaś opozycja jest potrzebna.
0: No, przede wszystkim protestujący żądają dymisji Ramy, powołania rządu technicznego na rok, ustalenia, że kadencja premiera nie będzie trwała dłużej niż 8 lat i no i przede wszystkim cofnięcia tej ustawy o nieszczęsnej, o inwestorach strategicznych i o inwestycjach luksusowych na terenach chronionych chociażby. Także reforma systemu wyborczego, takie typowo demokratyczne postulaty. No ale Edi Rama nie chce się zgodzić na żadne z nich. Więc to będzie, i cały czas powtarza, ja sprawuję rządy większościowe, zostałem wybrany większością głosów, będę sprawował władzę, dopóki nie skończy się mój mandat, który uzyskałem w demokratycznych wyborach.
1: A mandat kończy się w 2029 roku.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Małgorzata Reimer, pisarka, reportażystka, opowiadała o Albanii i o niesamowitym społeczeństwie, mobilizacji społeczeństwa w tym kraju. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W związku z rosyjskimi ostrzałami Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Biały Dom dał zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce. To sygnały płynące z prezydenckiej kancelarii. Po zakończeniu rządowego programu ceny paliw niżej i ceny paliw w kraju wyraźnie poszły w górę. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak dodano, operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Dowództwo podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do Polski nie zostanie przywrócona. Według Przydacza decyzja polityczna Białego Domu wynika z kilku czynników. Poza samą amerykańską strategią obecności w Europie ma to być wynik dobrych relacji polsko-amerykańskich. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Ogrodecki ma spotkać się z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych Elbridgem Colbym, który odpowiada za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie. A w środę prezydent Nawrocki rozmawiał również z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by, jak mówił Marcin Przydacz, skonsolidować polskie stanowisko w tej sprawie przed zbliżającym się szczytem NATO. Paliwa wyraźnie drożeją. W pierwszym dniu bezrządowego pakietu CPN ceny poszły w górę nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. To uderzy w nasze portfele, ale jest szansa, że odsiecz przyjdzie z innej strony, co może uderzenie złagodzić. O tym Wojciech Kowalik.
5: To żywność, która dalej tanieje, a to ona pochłania najwięcej naszych miesięcznych wydatków, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
6: Ceny żywności nam spadają. No i niewykluczone, że to będzie równoważyć w naszych portfelach ten wzrost cen paliw,
5: który jest wyraźniejszy niż szacowali analitycy. A jesteśmy na początku wakacyjnego wzmożonego popytu na paliwa, dodaje ekonomistka.
6: I niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji będą chcieli troszkę odbić sobie to, kiedy nie mieli wpływu na ceny, te ceny były im z góry narzucone.
5: To z kolei odbije się na innych cenach, czyli na inflacji, która w lipcu znów może wzrosnąć. Wojciech Kowalik, TOK FM.
4: Weszło w życie unijne rozporządzenie o rynku kryptoaktywów. Ponieważ nasz kraj nie wprowadził w tej kwestii własnych przepisów, polskie giełdy krypto muszą od dziś występować o licencję w innych krajach. Przepisów nie ma, bo rządowe ustawy trzykrotnie wetował prezydent, a to utrudnia teraz działanie polskim władzom, mówił w TOK FM dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego.
7: Polska nie wprowadzi odpowiedniej ustawy, a więc nie wyznacza organu, który mógłby takim, powiedzmy, firmom ewentualnie wymierzyć karę i ją później wyegzekwować.
4: Firmy, które będą działały w szarej strefie, mogą za to zostać ukarane przez Europejski Nadzór Finansowy. Autobusy i trolejbusy w Gdyni jeżdżą już pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd trzy spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, o czym więcej Paweł Radzewicz.
8: W przypadku komunikacji miejskiej mnogość spółek nie jest korzystna, dlatego od teraz działa jedna pod nazwą GKM, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
9: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne. bezpieczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
8: Pasażer odczuje to w poziomie niezawodności połączeń, a Zarząd Komunikacji Miejskiej, jak dodaje jego szef Hubert Kołodziejski, liczy przy tym na oszczędności.
10: Około 5 milionów złotych tego rzędu oszczędności są spodziewane po konsolidacji.
8: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś przelotny deszcz głównie na południowym wschodzie, tam również burze, miejscami popadać może też na północy. Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Im bliżej wakacji i sezonu urlopowego, tym częściej widok przelatującego samolotu kojarzy się z przygodą, pisaną przez wielkie P. To w końcu niezbędny element ekscytującej podróży. Godziny na lotnisku, godziny w ciasnym samolocie z płaczącymi dziećmi na pokładzie, godziny na kolejnym lotnisku w ramach przesiadki, godziny w transatlantyku albo w jakimś nocnym locie i już jesteśmy, gdzieś daleko. Wychodzimy z lotniska wymięci, opuchnięci, jeszcze tylko jetlag, przysypianie o najbardziej absurdalnych porach dnia i już gotowe, jesteśmy na wakacjach. Albo kontrmodel, trochę z przeszłości, ale relatywnie nieodległej. Bierzemy parę majtek na zmianę, wrzucamy do 20-litrowego plecaczka i lecimy absurdalnie tanim lotem do, powiedzmy, Lamecji. Albo innego dziwacznego lotniska na skraju włoskiego buta, żeby stamtąd udać się gdzieś, na Sycylię, albo zwiedzać Kalabrię, albo jakoś tak. Ten element dostępnego lotu, czy lotu jako obowiązkowego rytuału przejścia między punktem A a punktem B, wydaje się jednak nieodzowny. Jakoś bez niego to nie jest całkiem to samo. Godziny w aucie, godziny w pociągu, no czy ja wiem, to już lepiej lotem. Do tego przychodzi przynajmniej dla nieco starszych słuchaczy przekonanie, że awiacja to jednak jakiś awans społeczny. Latanie to przynależność do klasy średniej. Jakoś. Mniejsza z tym, że zdemokratyzowało się przez tanie linie, przez promocje, przez czartery, ale wciąż wielu kojarzy się jednak z pewnym prestiżem. I teraz zmiana optyki. Pomimo masowego latania wystarczy otworzyć dowolną gazetę o profilu polityczno-gospodarczym, by przeżyć chwilę niepokoju. Bo choć latać wydają się wszyscy, to lotnictwo nieustannie marudzi i straszy wizjami powrotu do epoki parostatków. Bo drogie paliwo, bo wojna z Rosją, bo na Bliskim Wschodzie Katar pokłócił się z resztą Emiratów, bo na Bliskim Wschodzie latają pociski, bo Iran i Izrael wymieniają ciosy, bo wybuchł wulkan na Islandii, bo wybuchła pandemia, bo opłaty emisyjne, bo samoloty drogie i za długo się na nie czeka, a jeszcze do tego mogą mieć wady i trzeba uziemić połowę floty jak przy Maxach 800 od Boeinga. Wydaje się, że to wszystko trzyma się na przysłowiową gumę od tych majtek, co je na zmianę wrzuca się do plecaczka, żeby pojechać na tak zwany weekendowy city hopping. W ogóle cud, że coś jeszcze lata, że nie zbankrutowało. Ta opowieść wydaje się jakoś nie rymować z tym powszechnym doświadczeniem powszechnego masowego latania, a jednak w kolejnych materiałach prasowych jest powielana. Jak to w końcu jest z tym lataniem, z tym lotnictwem, z tymi liniami lotniczymi? Co tu się właściwie dzieje? Rosną czy umierają? Będziemy latali mniej czy będziemy latali więcej? I w ogóle, gdzie tu jest poziom optimum? Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Dominik Sipiński. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Ekspert do spraw awiacji, redaktor naczelny CH Aviation. A będziemy rozmawiali o lotnictwie, które wydaje się, zwłaszcza w sezonie turystycznym, takim ulubionym tematem obok rozmaitych agencji turystycznych, która przetrwa, która padnie. Lotnictwo wydaje się takim tematem, który wraca. To znaczy, dlaczego jest tak drogo, czy będzie coraz drożej? I odpowiedź w tle zwykle jest taka, że będzie coraz drożej i że linie lotnicze mają coraz więcej kłopotów. Ja się zastanawiam, czy to jest tak, że media tego głównego nurtu, które ja czytam, ekscytują się głównie wielkimi zaburzeniami na rynku lotniczym, czy jest też tak, że ta branża jest jakaś szczególna, obciążona jakąś klątwą i generalnie trudno powiedzieć, dlaczego ktokolwiek jeszcze chce posiadać, tworzyć i rozbudowywać linie lotnicze.
12: Trochę to i trochę to. Z jednej strony na pewno branża lotnicza jest po prostu medialna, zwłaszcza latem, ale nie tylko. Większość osób w tej chwili już w Polsce korzysta z linii lotniczych, no przynajmniej lecąc na letni urlop, czy gdzieś podróżując służbowo. I z uwagi na to, jak widoczna jest ta branża, jak medialnie obecna jest pod względem no chociażby promocji nowych tras, to też siłą rzeczy oczywiście zwraca uwagę na jej problemy i na, nie ukrywajmy, też lobbying, które linie lotnicze mogą robić właśnie dzięki temu, że mają na sobie tę uwagę medialną. Natomiast z drugiej strony i pewnie trochę szerzej na to patrząc, branża lotnicza jest generalnie branżą bardzo mało rentowną. Jeśli popatrzymy na statystyki, no w zasadzie odkąd są zbierane od kilkudziesięciu lat, to w skali świata branża lotnicza bardzo rzadko przekracza poziom 5% marży netto rocznie. I to jest oczywiście bardzo mało, porównując to z większością innych dużych, spektakularnych, medialnie zwracających uwagę branży, to faktycznie na liniach lotniczych zarabia się generalnie mało.
11: To spróbujmy to wytłumaczyć, przepraszam, że wejdę w słowo, tak po drobnym, komuś, kto nie wie, co to znaczy 5% marży. Czyli co to by właściwie oznaczało, że jeżeli właduję kasę X w to, żeby cały ten biznes ruszył, to zarobię z tego co? 5% więcej?
12: Ta liczba oznacza, że matematycznie na każdy milion złotych przychodu, które linie lotnicze zarabiają, które generują, zysk z tego jest 5%, czyli to wychodzi 50 tysięcy złotych. Natomiast ta liczba jest liczbą uśrednioną dla całego świata i jest łatwo ją podać, łatwo ją względnie wyliczyć. Jest dużo organizacji branżowych, które tą liczbą, tymi liczbami operują właśnie po to, żeby udowodnić, że jest to branża, która ma trudno, która ma podgórkę, która jest obłożona różnego rodzaju obciążeniami i która generalnie powinna być wspierana. Natomiast jak się spojrzy głębiej, to oczywiście nie jest tak, że każda linia lotnicza na świecie zarabia dokładnie tyle samo i zarabia te 5% albo mniej. W tym roku z uwagi na głównie na kryzys wywołany atakiem na Iran, kryzys paliwowy, Międzynarodowa Organizacja Transportu Lotniczego szacuje, że ta marża będzie w ogóle około 2%, czyli jeszcze mniej. Natomiast to się nadal mieści w takiej długoletniej średniej, jest trochę pewnie poniżej. Natomiast ta liczba, no właśnie, ona oddaje średnią, oddaje uogólniony obraz branży i oczywiście ma jakieś tam znaczenie, żeby pokazać kondycję całej branży, natomiast równocześnie nie odzwierciedla tak naprawdę żadnej konkretnej linii. Ona pokazuje wszystkich, czyli nikogo tak naprawdę dokładnie. Jest bardzo dużo linii lotniczych, które zarabiają zdecydowanie więcej. Jest też również bardzo dużo linii lotniczych, które zarabiają, no mniej zarabiać w zasadzie nie da, czyli po prostu generują straty. I żeby popatrzeć i odpowiedzieć na to pytanie, czy branża lotnicza, czy linie lotnicze mają trudno, no to trzeba popatrzeć trochę bardziej w głąb tej ogólnej liczby. Niewątpliwie branża lotnicza jest branżą, która wymaga bardzo dużego kapitału, chociażby dlatego, że samoloty są po prostu drogie. To są bardzo drogie maszyny. Jeśli popatrzymy na takie najpopularniejsze samoloty wąskokadłubowe, którymi latają Ryanair, Wizz Air, LOT, to taki samolot kosztuje plus minus, pewnie można powiedzieć, 100 milionów euro czy dolarów. To już w tej kwocie nie robi większej różnicy. Oczywiście większe samoloty kosztują więcej. Do tego dochodzą bardzo wysokie koszty utrzymania technicznego tych samolotów, ale też bardzo wysokie koszty pracy, ponieważ linie lotnicze zatrudniają przede wszystkim w ogóle dużo osób, ale też zatrudniają generalnie, dają dobrze płatne miejsca pracy. Na to nakładają się koszty ubezpieczeń, koszty leasingów, jeśli tak linie pozyskują samoloty. No i mnóstwo kosztów związanych z takimi codziennymi operacjami i oczywiście koszty paliwa, które są, zwłaszcza w tej chwili, teraz co prawda trochę się unormowały, ale nawet tanie paliwo stanowi dla linii lotniczych bardzo, bardzo duży wydatek i to wszystko powoduje, że bardzo ciężko na tym wszystkim zarobić. Natomiast no właśnie, to, że ciężko zarobić tak uśredniając i że bardzo wielu linii nie zarabia, nie powinno odciągać uwagi od tego, że jest równocześnie bardzo wiele linii lotniczych, które robią na tym dobry biznes. I to są przede wszystkim, oczywiście nie wszystkie, bo jak w każdej branży są biznesy, które po prostu mają zły model biznesowy, którym coś nie wyszło i na którym inwestorzy tracą. ale jest bardzo wiele linii lotniczych, które są po prostu bardzo dobrą inwestycją. Chociażby można popatrzeć na Ryanaira, znanego wszystkim w Polsce pewnie. To jest linia lotnicza notowana na giełdzie, notująca wieloset milionowe w euro zyski rok po roku. W zeszłym roku Ryanair miał około 20% marży netto, czyli czterokrotnie więcej niż ta magiczna uśredniona piątka. To jest linia, która płaci bardzo wysokie dywidendy i w takiej linii to nie jest żadna tajemnica, dlaczego inwestorzy z olbrzymią ochotą kupują ich akcje, inwestują, dokładają kapitał, bo wiedzą, że na linii takiej jak Ryanair po prostu na pewno niemalże zarobią. No, nigdy się nie da powiedzieć, że na jakieś inwestycje się na pewno zarobi, ale tego typu linie lotnicze są bardzo bezpiecznymi inwestycjami. Z drugiej strony oczywiście jest bardzo wiele lotniczych, w które żaden prywatny inwestor by nie zainwestował. To są często linie państwowe, linie, nawet jeśli prywatne, to po prostu nieudany model biznesowy, często obsługujące mniejsze rynki, które strukturalnie nie za bardzo mają jak zarabiać, bo jeśli latają na chociażby niektórych państwach afrykańskich, można powiedzieć, gdzie ruch lotniczy jest niewielki, infrastruktura jest ciągle słabsza, skłonność pasażerów, pasażerek do wydawania pieniędzy na podróże wciąż ograniczona z uwagi na to, że to są po prostu biedniejsze państwa, to takie linie lotnicze są strukturalnie nierentowne i tam żaden prywatny inwestor specjalnie się do nich nie będzie ciągnął. No i jest jeszcze trzecia grupa, która w ogóle dla mnie jest ulubioną grupą linii lotniczych z punktu widzenia dziennikarskiego, to są linie lotnicze, które są założone po prostu przez pasjonatów tej branży i których jest chyba w tej branży jakoś mocno jest nadreprezentowana ta grupa ludzi, którzy po prostu wiedzą, że będą walczyli rok po roku, żeby w ogóle cokolwiek zarobić. W jeden rok zarobią, następnego roku nie, ale z tego czy innego powodu po prostu bardzo chcą mieć linię lotniczą. To pewnie trochę wynika też z tego, od czego zaczęliśmy, czyli z tego, że to jest po prostu branża medialna, spektakularna, wyglądająca na taką bardzo światową, nowoczesną. Można się pokazać w mediach, ale bardzo ciężko na niej zarobić i takich linii jest bardzo dużo. One mogą mieć duży sens biznesowy albo w ogóle żadnego, ale to, ciężko na nie patrzeć z punktu widzenia inwestycji, bo one trochę jakby nie z takiej czysto finansowe inwestycje się w ogóle wzięły. To z uwagi na te uśrednione liczby łatwo tym liniom mówić, że to nie nasza wina, to wina drogiego paliwa, to wina opłat za emisję, to wina ostrych przepisów o prawach pasażerów. I to wszystko jest trochę prawdą, bo faktycznie paliwo, no zwłaszcza paliwo jest chyba najmniej jakby lobbingowe, najbardziej faktycznie obiektywną rzeczywistością. Linie lotnicze nieszczególnie mają możliwość wpływania na ceny paliwa, zrobienia czegokolwiek, żeby uniknąć tych potężnych i nieprzewidywalnych często kosztów. W tym roku to szczególnie w branży uderzyło. Ale na przykład jeśli popatrzymy na opłaty za emisję, czy nawet opłaty za prawa związane z odszkodowaniami dla praw pasażerów, opłaty, czy w ogóle brak przepustowości na związane z infrastrukturą, z lotniskami szczególnie, ale też z przestrzenią powietrzną, to są wszystko pozycje kosztowe utrudniające życie liniom lotniczym, ale to nie jest tak, że linie lotnicze nie mogą w jakiś sposób przynajmniej tych kosztów często je zminimalizować. No chociażby jeśli linie lotnicze narzekają na to, że ich że nie mają przepustowości na lotniskach, że lotniska i przestrzeń powietrzna generują opóźnienia, bo nie są w stanie przyjąć tylu samolotów, ile ta linia chciałaby tam wysłać, no to oczywiście linia mogłaby po prostu latać mniej, tylko wtedy by zarobiła mniej. Pod tym całym lobbingiem, pod tym całym marketingiem, liniom lotniczym tak czy inaczej opłaca się latać. Czym? Bo to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że faktycznie jest wiele linii lotniczych, dla których na przykład koszty środowiskowe są poważnym kosztem i to najczęściej dotyczy linii paradoksalnie, i to jest błąd polityki unijnej w mojej ocenie, że te koszty, tak jak ten średnią marżę się liczy dla wszystkich razem i rzadko się wchodzi w szczegóły, tak samo przepisy unijne przynajmniej dotyczą generalnie wszystkich mniej więcej w takim samym stopniu. I tam, gdzie najtrudniej zarobić, czyli na przykład jeśli popatrzymy na trasy lotnicze na jakieś niewielkie wyspy w Szkocji chociażby, no to nie jest Unia, ale przepisy są podobne, czy nawet gdzieś jakieś mniejsze lotniska w Grecji, mniejsze lotniska w Chorwacji na przykład. Na tych trasach jest faktycznie bardzo trudno zarobić, natomiast one często są z punktu widzenia społecznego, gospodarczego bardzo, bardzo potrzebne, bo jeśli się mieszka na niewielkiej wyspie, to generalnie trzeba polecieć często do szpitala, do szkoły, do pracy, czy nawet odwiedzić rodzinę, bo nie za bardzo jest po prostu inna alternatywa. I w tym kontekście faktycznie te obciążenia stają się problemem, bo to są te linie, które faktycznie zarabiają najczęściej dużo mniej niż te 5% i one nie za bardzo, znaczy one mogą przestać latać i z punktu widzenia linii lotniczej byłoby to często po prostu opłacalne, bo te linie po prostu często tracą na tych połączeniach pieniądze i z punktu widzenia biznesu lepiej byłoby dla nich nie latać, ale z punktu widzenia społecznego to właśnie te loty są dużo bardziej potrzebne niż tak naprawdę jakakolwiek trasa Ryanaira, bo jeśli Ryanair przestanie latać na jednej trasie, no to oczywiście będzie to trochę uciążliwe dla ludzi, którzy akurat na tej konkretnej trasie chcieli lecieć, ale nikomu się specjalnie świat pewnie społeczny ani gospodarczy przez to nie zawali.
11: Ale to jest o tyle ciekawe, tak cię słucham, się zastanawiam nad tym, czy to jest tak, że to jest branża, która jest w sposób szczególny wrażliwa na rozmaite właśnie zaburzenia. Mówimy oczywiście o polityce klimatycznej, zresztą taką inspiracją do tej rozmowy był materiał z Financial Timesa, czyli to jak linie lotnicze płaczą, ile to, że tak powiem, ich funkcjonowanie stanie się droższe w związku z emisjami, prawda, jest kwestią emisji. Do tego jeszcze możemy za chwilę wrócić, ale też jakby ja mam takie wrażenie, że jakby popatrzeć na to, co się dzieje z liniami lotniczymi tak mniej więcej od dekady, no to w zasadzie każdy jeden kłopot, który w ogóle jest kłopotem europejskim, kontynentalnym, czy kłopotem globalnym, bardzo mocno się odbija na funkcjonowaniu linii lotniczych. Czyli nie wiem, Rosja atakuje Ukrainę i mamy politykę sankcyjną, pojawia się pytanie o to, jak latać nad Rosją. Czy nie wiem, Rosja zaczyna działanie w Ukrainie w 2014 roku i następuje katastrofa Malaysian Airlines, prawda, w związku z tymi działaniami. Potem nie mam pojęcia, w Zatoce Perskiej dochodzi do konfliktu między Katarem a resztą krajów arabskich i jest problem z lataniem tamże. To znaczy też trzeba znaleźć jakąś trasę jedną, która omija wszystkich sąsiadów, bo mamy konflikt w tak zwanej rodzinie. Prawda? Pandemia to już w ogóle nawet nie mówię, bo to wiadomo, że to było coś, co uderzyło właśnie we wszystkie fizyczne biznesy. Tylko big techy się chyba wtedy tak na dobrą sprawę świetnie miały. Więc no coś jest. Czy też może jest to właśnie, co ty powiedziałeś, że przez to, że to jest medialna branża, to się o tym więcej mówi i pisze, a nikt się nie zajmuje tym, co się wydarzyło na kolei w związku z tymi samymi problemami, co się wydarzyło w transporcie kołowym i tak dalej.
12: Trochę na pewno lotnictwo przyciąga więcej uwagi. Chociaż też oczywiście będzie to zależało, w którym kraju, jak duże linie i tak dalej. Ale ogólnie tak, lotnictwo jest szczególnie narażone na kryzysy, czy może nie tyle na kryzysy, co na skutki kryzysów, które nie są kryzysami lotniczymi, tak pewnie najlepiej powiedzieć. Po pierwsze dlatego, że podróżowanie ogólnie, a zwłaszcza podróżowanie samolotami, które generalnie nie jest podróżowaniem codziennym do szkoły, no są wyjątki, na przykład te linie na szkockich wyspach, o których mówiłem, to są linie, które dowożą dzieci do szkoły czasami, codziennie. Natomiast co do zasady, generalnie samolotem do szkoły nikt nie lata. Nawet do pracy, jak ktoś lata, to najczęściej niecodziennie. To nie jest podróż niezbędna, której nie da się uniknąć. Więc w momencie, kiedy przychodzi kryzys, zupełnie niezwiązany z lotnictwem, kryzys związany z inflacją, kryzys związany z niepewnością, to linie lotnicze na tym tracą, bo ludzie po prostu mniej wtedy podróżują. I to przełożenie jest generalnie bardzo szybkie. Chociaż po COVID-zie trochę doszło do różnych, czasami ciężkich do wytłumaczenia zaburzeń, gdy okazało się, zwłaszcza w tych pierwszych latach po COVID-zie, podróżowanie stało się czymś dużo bardziej priorytetowym niż wiele innych wydatków, ale to się już w tej chwili trochę unormowało. Do tego dochodzi wpływ cen paliw. Lotnictwo jest oczywiście nie jedyną, ale jedną z najbardziej narażonych, czy branżą, gdzie paliwo stanowi proporcjonalnie jeden z najwyższych wydatków spośród wszystkich branż. W momencie, kiedy paliwo jest tanie, to linie znowu uśredniając mniej więcej 20-30% swoich wydatków ponoszą na paliwo. Gdy paliwo drożeje, tak jak doszło do tego w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to ten wskaźnik może wzrosnąć do powyżej 50% czy sami nawet 60%. I to jest koszt, na który linie lotnicze nie mają żadnego wpływu, którego nie mogą nie ponieść, bo nie da się na nim w żaden sposób oszczędzić, po prostu samolot spala tyle paliwa, ile spala. No i albo można nie lecieć, albo lecieć, ale nie da się lecieć na połowie baku. I to powoduje, że w momencie, kiedy dochodzi do kryzysu związanego no właśnie chociażby z inflacją, z kosztami paliwa, co oczywiście też wpływa na inflację i tak dalej, to liniom lotniczym szybko rosną koszty, a równocześnie spada popyt na ich usługi. Do tego dochodzi bardzo międzynarodowy charakter tej branży. Na całym świecie mniej więcej 40% wszystkich lotów to są loty międzynarodowe, ale jak wyłączymy z tego olbrzymie rynki krajowe, takie jak Stany, czy Chiny, czy Indonezja, czy Rosja, no to zdecydowana większość lotów to są loty międzynarodowe. I spora z nich część to są też loty dalekodystansowe, czy przynajmniej średniodystansowe, które trochę z definicji dotykają wielu państw, co po prostu statystycznie zwiększa ryzyko, że dojdzie do jakiegoś problemu. Chociażby no to, o czym wspomniałeś, czyli kryzys w Katarze, nie ten niedawny, tylko ten dawniejszy, kiedy Katar i wszystkie państwa dookoła były w stanie de facto blokady handlowej. To wpływa na rynki lotnicze nie mające nic wspólnego z Katarem, bo czy w ogóle z regionem, bo linie lotnicze, które lecą na przykład z Niemiec do Tajlandii, muszą zacząć omijać ten region na przykład. I z uwagi na samą po prostu geografię i statystykę, prawdopodobieństwo tego, że gdzieś po drodze coś się zadzieje, że gdzieś będzie jakieś zamknięcie przestrzeni powietrznej, że gdzieś będzie jakiś lokalny kryzys, który lokalnie wpłynie na podaż, na popyt na podróże, jest w tej branży bardzo, bardzo wysokie, dużo wyższe niż w branży kolejowej, która co do zasady jest branżą krajową. No, oczywiście są połączenia międzynarodowe kolejowe, ale one stanowią bardzo niewielką część operacji jakiegokolwiek przewoźnika kolejowego. Jeśli dojdzie do kryzysu gospodarczego, no chociażby w Niemczech, w olbrzymim uproszczeniu, to PKP Intercity w sposób bezpośredni w żaden sposób tego nie odczuje, bo nie wpłynie to na podróże między Warszawą a Krakowem na przykład. Natomiast jeśli dojdzie do kryzysu w Niemczech, to linie lotnicze, które latają z Polski do Francji, już ten kryzys w jakiś sposób odczują, bo on się przełoży chociażby na to, że trzeba nad tymi Niemcami przelecieć w taki najprostszy możliwy sposób. Ale tak, to wszystko jest oczywiście prawdą, natomiast prawdą jest to też, że linie lotnicze przesadzają, że zwłaszcza koszty środowiskowe to nie są koszty, które tę branżę wytrącają z równowagi ekonomicznej. One oczywiście się dokładają do tego całego rachunku, który jest ciężki dla linii lotniczych i dla wielu linii lotniczych dodatkowy procent czy 2% kosztów to jest różnica między zyskiem a stratami, bo ich marże są tak niskie. I te obciążenia są często źle zaprojektowane i o tym też trzeba, nie ma co jakby bronić tutaj do końca wszystkich przepisów środowiskowych, zwłaszcza w Unii Europejskiej, które pod pewnymi względami są absurdalne. Na przykład pod względem tego, że Unia Europejska, Komisja Europejska do 2030 roku chce, no wymaga technicznie od linii lotniczych, żeby zaczęły stosować więcej tak zwanych paliw ISAF, czyli biopaliw produkowanych bez emisyjne i generujących zero emisji. Problem w tym, że tych paliw po prostu nie ma i nie będzie do 2030, bo fizycznie się nie zdąży zbudować, firmy paliwowe nie zdążą zbudować zakładów produkcyjnych tego paliwa i to było, wszyscy o tym wiedzieli od momentu, kiedy to prawo zostało przyjęte. I to, że linie lotnicze chcą nakładać że Unia Europejska chce nakładać na linie lotnicze kary, które znowu to nie będą kary, które doprowadzą do bankructwa zdrowych linii lotniczych, ale mogą doprowadzić do poważnych problemów linii, które i tak już mają problemy, to akurat pod tym względem to faktycznie linie lotnicze mają rację, no bo ciężko ich karać za to, że nie tankują paliwa, którego po prostu fizycznie nie ma. I najważniejsze w tym wszystkim, chyba podsumowując, jest to, że te obciążenia istnieją, one nie są wymyślone, ale one są problemem dla linii, które już mają problemy. Przykładem może być na przykład linia lotnicza Play z Islandii, która latała do Polski, niektórzy polscy pasażerowie mogą ją pamiętać, która w zeszłym roku ogłosiła bankructwo we wrześniu zeszłego roku, kiedy przypadał kiedy musiała zapłacić roczną fakturę za prawa do emisji unijne, bo Islandia nie będąc w Unii jest członkiem tego unijnego programu handlu emisjami. I to nie było tak, że ta roczna faktura za tę emisję była powodem bankructwa Play. Play było linią z olbrzymimi problemami finansowymi przez miesiące, jak nie lata wcześniej. Było linią lotniczą z bardzo ambitnym, powiedzmy, modelem biznesowym, z którym było wiele problemów i to były linie, które i tak już przechodziły restrukturyzację i dlatego ta faktura była dla nich po prostu, oni fizycznie nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić tę obowiązkową fakturę, której w Unii Europejskiej nie da się odroczyć. Ale to był problem linii, która była po prostu fundamentalnie już w olbrzymich problemach. Ryanair nie upadnie z uwagi na roczną fakturę za emisję. Ryanair nie upadnie z uwagi na to, że musi oddać pasażerom 250 czy 400 euro za opóźniony lot, co obiektywnie jest no, proporcjonalnie wysokim obciążeniem, biorąc pod uwagę, że te odszkodowania często są faktycznie wyższe niż ceny biletów. Natomiast no, to jest pewnie trochę bardziej dyskusja etyczna, czy warto w Europie tak bardzo chronić prawa pasażerów. Według mnie tak. Czy da się te przepisy poprawić, żeby one były trochę bardziej jednoznaczne, lepiej egzekwowalne i trochę bardziej sensowne? Zdecydowanie tak. Natomiast znowu, to nie jest tak, że przez to odszkodowanie zdrowa linia lotnicza, zwłaszcza linia lotnicza w czasach generalnie dobrych dla linii lotniczych, bo nawet w tym roku to jest jednak ciągle branża uśredniając rentowna, że przez te obciążenia linia lotnicza upadnie. Chyba, że już i tak ma olbrzymie problemy, to wtedy faktycznie może to być ostatni guś do jej trumny.
11: Ale mnie ciekawi, czy to jest tak, że lotnictwo ma taki szczególny status, dlatego że jest właśnie tak mocno zależne, nie wiem, od technologii, a zarazem tak bardzo powiązane trochę, aż zresztą nie wiem, czy tutaj nie brnę, więc może sformułuję to pytanie inaczej. Czy masz poczucie, że kondycja lotnictwa jest często czytana jako kondycja czegoś więcej, tak jak się zwykło myśleć o wielu branżach? To znaczy, że to jest, nie wiem, że to jest jakiś test zaawansowania technologicznego, że to jest jakiś test, że nie wiem, że pod lotnictwo jest podpięte cała masa innych branż, które też jakby z tego czerpią korzyści. Czy tu występuje taki fenomen, tak jak, nie wiem, na przykład w przypadku firm motoryzacyjnych?
12: Myślę, że nie tak bezpośrednio, natomiast niewątpliwie pojawia się argument, który co do zasady jest trafny, ale za chwilę powiem dlaczego nie do końca, o tym, że linie lotnicze mają olbrzymie znaczenie dla gospodarki, zwłaszcza gospodarki turystycznej, ale nie tylko. No w olbrzymim uproszczeniu, jeśli nie byłoby lotów międzynarodowych, to w niektórych państwach nie istniałaby turystyka masowa, co pewnie dla niektórych z nich nie byłoby do końca takie złe, ale to trochę inna dyskusja. Ale też przekłada się to na napływ inwestorów, napływ, no nawet możliwość odwiedzin rodziny czy znajomych, co też oczywiście generuje jakieś korzyści i gospodarcze, i pewnie bardziej nawet społeczne. I to powtarza się często, trochę odwracając tę logikę twojego pytania, to się powtarza często jak mantrę, że linie lotnicze muszą istnieć, żeby istniała cała masa innych, nawet nie do końca przemysłów, bo to zwykle się nie porównuje branży lotniczej na przykład, no nie wiem, z przemysłem, bo to akurat ma niewielkie przełożenie, ale na przykład z turystyką, na przykład z napływem inwestycji zagranicznych. I niewątpliwie linie lotnicze są odzwierciedleniem kondycji z uwagi na kondycji gospodarki, z uwagi na to, że właśnie gdy gospodarka zaczyna kuleć, gdy mieszkańcy danego państwa, regionu, miasta zaczynają być bardziej ostrożni z wydatkami, no to wydatki na podróże często są obcinane w pierwszej kolejności. Natomiast problem z tą logiką jest taki, że znowu, ona jest co do zasady bardzo słuszna. Linie lotnicze są dla bardzo wielu regionów gospodarczo bardzo ważne, bo po pierwsze, no oczywiście duże linie lotnicze płacą stosunkowo wysokie podatki, generują bardzo dużo miejsc pracy. LOT jest na przykład dla Polski bardzo ważną spółką, po prostu jako firma zatrudniająca bardzo wiele ludzi, generująca wysokie przychody, płacąca wysokie podatki i tak dalej. Ale też i to się da wszystko względnie łatwo policzyć. Natomiast ta druga część tego znaczenia jest dużo trudniejsza do wyliczenia, czyli ile tak naprawdę ta dana linia lotnicza daje danemu państwu, czy regionowi, czy miastu korzyści. Jest dużo opracowań, które w ten czy inny sposób to próbują uśrednić. Natomiast prawda jest taka, że to bardzo mocno zależy od każdego konkretnego, często miasta, czy przynajmniej państwa. Moim ulubionym przykładem na zobrazowanie tego wpływu jest to, że oczywiście jeśli popatrzymy na linie lotnicze latające na przykład z Londynu do Frankfurtu, gdzie ta linia lotnicza, no, można założyć, że przewozi przede wszystkim duży biznes i podróżujących w celach służbowych, to ona oczywiście będzie miała zupełnie inny wpływ na gospodarkę Londynu czy Frankfurtu niż linia niskokosztowa latająca na przykład z, nie chcę nikogo tutaj jakby szczególnie, że powiedzmy z Rzeszowa

0: którego, lecące na wakacje do Grecji czy do Hiszpanii i wracające. Z małej greckiej wyspy raczej żaden inwestor czy nawet turysta do Polski nie przyleci. Turystów może jeszcze z dwóch, trzech się znajdzie z Hiszpanii, ale inwestor z Malagi też raczej do Polski nie przyleci, tylko poleci do Malagi polski turysta. Czy taka linia lotnicza, która wykonuje takie połączenia, przynosi korzyści gospodarcze, no na przykład tym polskim miastom? I tu się sprawa robi bardzo skomplikowana, bo oczywiście z jednej strony przynosi korzyści no takie, powiedzmy, wizerunkowe. I to w Polsce pewnie trochę bardziej wyszło na pierwszy front po wejściu do Unii Europejskiej niż w innych państwach, gdzie polskie lotniska regionalne zaczęły się prześcigać o przyciąganie zwłaszcza linii niskokosztowych, chwalić się rosnącym ruchem, często wydawać dość spore pieniądze na zachęty dla tych linii. Natomiast brakuje często takiego obiektywnego pochylenia się nad tym, czy poza tym, że daje to okazję burmistrzowi, prezesowi lotniska do przywitania linii i do pokazania się w mediach, to czy to przynosi jakieś konkretne korzyści danemu regionowi? Czy korzyścią jest to, że ktoś z Polski może polecieć na wakacje do Grecji i jest to częściowo przynajmniej finansowane przez lokalny budżet? No pewnie da się zrobić argument, że tak, że to przynosi korzyści, ale one nie są korzyściami finansowymi, tylko społecznymi, powiedzmy, że subsydiowanie wakacji. Okej, jeśli uznamy, że to jest ważne, to tak, ale to jest zupełnie co innego niż przyciąganie inwestorów, bo te linie lotnicze nie przyciągają inwestorów takimi trasami. I tu się robi sprawa bardzo skomplikowana, bo linie lotnicze oczywiście lubią na lewo i prawo mówić, że one mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki, że każde nowe połączenie przekłada się na wzrost inwestycji, przekłada się na wzrost liczby miejsc pracy. I w olbrzymim uśrednieniu to wszystko jest prawda. Natomiast niedawno wyszła bardzo dobra analiza think tanku Transport and Environment, który zajmuje się właśnie między innymi liczeniem tego balansu między obciążeniami środowiskowymi czy ochroną środowiska po prostu, a ruchem lotniczym. I z tej analizy wyszło, że w miastach o dużym nasyceniu istniejących połączeń lotniczych, do głowy przychodzi na przykład Amsterdam, Frankfurt, Londyn, nowe połączenia lotnicze już nie generują żadnej dodatkowej wartości. Bo te miasta już są tak dobrze połączone, że to, że dołoży się tam kolejne kilka połączeń, nie zwiększy już w żaden sposób PKB lokalnego, nie wygeneruje nowych miejsc pracy. Ono może przesunąć pewne napływy tych inwestycji, że może będzie więcej inwestycji z tego nowego miasta, ale w zamian za to będzie mniej z innego miasta. I netto te połączenia nie przynoszą korzyści nikomu poza linią lotniczą, która pewnie będzie na nich zarabiała. Natomiast z drugiej strony jest bardzo dużo regionów, które jeszcze wciąż mają bardzo małą dostępność lotniczą i Polska ciągle, zwłaszcza poza Warszawą, należy do tej kategorii. I faktycznie tu się szybko okazuje, że nowe dodatkowe połączenia przynoszą ciągle korzyści finansowe i linie lotnicze mają generalnie rację, że powinny latać, bo na tym korzystają wszyscy, a nie tylko dana linia lotnicza, chociaż oczywiście linia lotnicza mówi to po to, żeby sama na tym skorzystała, a nie linie lotnicze nie są instytucjami charytatywnymi i nie będą latały do żadnego małego miasta, zwłaszcza prywatne linie lotnicze, po to, żeby rozwijać to miasto, tylko po to, żeby na tym zarabiać. Więc odpowiedź jest bardzo skomplikowana.
1: Tak, ale z drugiej strony ja się tak zastanawiam, słuchając ciebie, czy to jest tak, że o liniach lotniczych się tak mówi, że one są właśnie takie cenne, ważne i istotne. Z jednej strony trochę na wyrost, czy też jest w jakimś stopniu tak, że na przykład, tak rzucam, jesteśmy ofiarami trochę takiej wizji tej branży, która no też zmieniała się jakby przez lata i przez dziesięciolecia, ale na przykład na początku lat 2000, kiedy powstawały liczne tanie linie, wydawałoby się, że to lotnictwo no to już po prostu tak za chwilę wysyci w ogóle ten obszar komunikacji, że będziemy właśnie w ogóle przestaniemy na przykład korzystać z kolei, bo będziemy latali, nie wiem, do Gdańska, Szczecina, a może i nawet do Radomia samolotem, bo to będzie bardziej opłacalne. Że na przykład tutaj czai się jakaś pułapka wyobrażania i takiego myślenia w ogóle o tym, czym awiacja taka cywilna, komercyjna może być.
0: Absolutnie tak się stało, zwłaszcza w Europie. W Stanach Zjednoczonych też, chociaż tam ten rynek z różnych powodów działa trochę inaczej. Niewątpliwie linie lotnicze, zwłaszcza w Unii Europejskiej, czy wtedy jeszcze w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, odkąd doszło do liberalizacji europejskiego rynku lotniczego w latach 90., bardzo dobrze i skutecznie zbudowały wizerunek tego, że są siłą dobra, że im więcej latania, tym lepiej. Osoby podejmujące decyzje w Unii Europejskiej, ale też w bardzo wielu państwach członkowskich, przez wiele lat, przez 20-30 lat, kupowały tę wizję

0: i to spowodowało na przykład chroniczne niedoinwestowanie kolei międzynarodowej, którą w latach 90. czy nawet 2000. się traktowało faktycznie, tak jak mówisz, jako coś, co na jakiś taki przeżytek lat 60., jakieś połączenia nocne koleją, kto z tego będzie korzystał, jak można polecieć w godzinę czy w półtorej samolotem, zamiast jechać 6-7 godzin, czy czasami więcej pociągiem. W tej chwili mam wrażenie, że wszyscy zdali sobie sprawę, łącznie nawet z liniami lotniczymi, że trochę wpadli w pułapkę tego narracyjnego sukcesu pod tym względem. Oczywiście linie lotnicze nie odrzucą tej narracji całkowicie, bo zwłaszcza te, które są rentowne, im więcej latają, tym więcej na tym zarabiają. Są to firmy w dużej mierze prywatne, często notowane na giełdzie, jak każda firma kapitalistyczna mają po prostu paradygmat ciągłego wzrostu. Natomiast też zdały sobie sprawę z tego, że on jest operacyjnie chociażby nie do utrzymania, bo europejska przestrzeń powietrzna, europejskie lotniska, zwłaszcza latem, ale nie tylko, są chronicznie zatłoczone. Latanie po Europie, nawet dla linii lotniczych, doszło do momentu, w którym muszą dokonywać wyborów. Po prostu fizycznie, wszędzie tam, nawet jeśli mają samoloty, chociaż dostępnością samolotów to też jest to pułapka, w którą wpadły, bo producenci samolotów nie są w stanie wystarczająco szybko ich produkować w tej chwili. I wszyscy zdali sobie sprawę, no, zwłaszcza politycy, że latanie jest niezbędne, jest bardzo korzystne i jest czymś, co faktycznie rozwija gospodarkę, rozwija też, no, umożliwia pewien rozwój społeczny, daje możliwość podróżowania, która sama w sobie jest pewnie czymś dobrym jednak, bo wszyscy lubimy oglądać nowe kraje, próbować nowego jedzenia, poznawać ludzi za granicą i tak dalej. Ale nie da się latać wszędzie i nie wszędzie się powinno latać, bo po pierwsze to ma koszty środowiskowe, co jest pewnie ważniejsze dla przynajmniej niektórych grup politycznych, ale też z drugiej strony to ma koszty operacyjne. Tego się po prostu fizycznie nie da robić, bo brakuje przepustowości w Europie, której się nie da szczególnie zmienić, bo rozbudowa lotnisk w Europie jest też ze względów środowiskowych, ale nie tylko, chronicznie trudna. Poza CPK, Portem Polska, to w zasadzie się w Europie w tej chwili nie buduje dużych lotnisk, czy nawet nie rozbudowuje szczególnie istniejących. Przestrzeń powietrzna ma inne, ale też potężne problemy z przepustowością. I doszliśmy do momentu, kiedy, no już kilka lat temu doszliśmy do momentu, kiedy decydenci zdali sobie sprawę, że linie lotnicze są bardzo fajne i korzystne, ale nie mogą być jedyne, a linie lotnicze, chociaż ciągle mówią, że generalnie to są super i wszędzie się powinno latać, no to po cichu też sobie zdają sprawę z tego, że na trasach, gdzie lecą na przykład 30-40 minut, to nawet im się bardziej opłaca, żeby wsadzić tych pasażerów do pociągu i mieć ich na wspólnym bilecie. Bo po pierwsze, z uwagi na to, jak w ogóle działa mechanika lotu, na takich trasach linie lotnicze spalają proporcjonalnie zdecydowanie więcej paliwa, zużywają samolot zdecydowanie bardziej. To jest trochę tak, można porównać z samochodem, który po prostu ciągle staje i rusza ze świateł. To taki silnik po prostu będzie wymagał dużo szybciej remontu niż silnik samochodu, który jeździ po autostradzie przez kilkanaście godzin tylko. I po cichu linie lotnicze też chętnie, coraz chętniej wsadzają pasażerów do pociągu, dają im wspólny bilet, który działa lepiej lub gorzej w różnych państwach, najczęściej raczej słabo. Tej infrastruktury ciągle nie ma, bo trzeba nadgonić 30 lat tak naprawdę ignorowania infrastruktury, no drogowej może nie, drogowej się nie ignorowało, zwłaszcza nie w Polsce, ale kolejowej. I to oczywiście trochę potrwa i lepiej byłoby tego nie ignorować przez ostatnich kilka dekad, ale tego już nie zmienimy. Natomiast to nie zmienia tego, że linie lotnicze, zresztą nie tylko linie lotnicze, bo to też jest mocno rozpowszechnione w opinii publicznej. Ciągle się uważa, że latanie generalnie jest im więcej, tym lepiej. I brakuje mocno debaty o danych, które są, które się pojawiają, chociaż też stosunkowo niedawne, dopiero to się trochę lepiej bada, że nie, że jest bardzo duża część rynku, gdzie latanie po prostu nie jest im więcej, tym lepiej, tylko zdecydowanie lepiej, żeby ten budżet węglowy, który mamy, ten budżet przepustowościowy, który mamy, żeby wykorzystywać go na to, gdzie faktycznie trzeba latać, bo oczywiście z Europy do Nowego Jorku no, nikt nie popłynie statkiem. No, wiem, że oczywiście można i czasami to aktywiści środowiskowi robią bardzo dobrze.
1: No właśnie to. Greta Thunberg zaprzeczyła i teraz wszyscy muszą się tłumaczyć.
0: Tak, no ale nie oszukujmy się, nie spodziewajmy się, że to będzie jakiś powrót oczywiście do podróżowania żaglowcami do Stanów. Natomiast w tym nie ma nic złego i nawet jeśli popatrzymy na kwestie środowiskowe, lotnictwo trochę obiektywnie dostaje bardziej po głowie niż dane by na to wskazywały, bo lotnictwo nie jest najgorszym środkiem transportu, jeśli popatrzymy, przeliczymy to na dystans i na liczbę osób, które podróżują, czy na masę towarów, które podróżują. Transport drogowy jest wielokrotnie gorszy. Natomiast też dzięki temu, że mamy nowe technologie w lotnictwie, dużo bardziej oszczędne silniki, zrównoważone paliwa, których na razie nie ma, których po prostu brakuje, ale które się pojawią, możemy wyobrazić sobie lotnictwo, które będzie istniało. To nie jest tak, że dla ratowania środowiska musimy przestać latać. Możemy spokojnie wyobrazić sobie scenariusz, w którym osiągamy net zero albo nawet zmniejszenie emisji, czy realne zmniejszenie emisji, a lotnictwo nadal odgrywa bardzo ważną rolę. I to jest coś, co no, ciężko ten argument przeforsować w dyskusji publicznej z obydwu stron, bo z jednej strony z pewnie słusznych powodów, ale dyskusja środowiskowa bardzo często koncentruje się na tym, że po prostu latanie jest złe i że najlepiej byłoby w ogóle nie latać. Co pewnie ze względów środowiskowych dałoby się ten argument obronić, ale skutki gospodarcze nielatania w ogóle byłyby potężne. Natomiast da się latać dużo mądrzej, wykorzystywać budżet węglowy, który na lotnictwo jest, dużo mądrzej, jeśli odejdziemy od tego paradygmatu, że po prostu im więcej, tym lepiej, że wszędzie należy latać. Ta zmiana się dzieje, choć pewnie jeszcze nie tak szybko, jak dziać by się powinna.
1: Czyli właściwie jesteśmy w takim napięciu, do jakiego stopnia lotnictwo odpowiada na potrzeby, a do jakiego stopnia je po prostu wytwarza.
0: Absolutnie tak. Lotnictwo, zwłaszcza niskokosztowe w Europie, zrobiło bardzo dobry biznes na wytworzeniu potrzeby latania. Jest sporo miast, o których pewnie nikt w życiu by nie usłyszał, gdyby nie to, że jest tam lotnisko i że Ryanair, czy Wizz Air, czy EasyJet, czy jakakolwiek inna linia lotnicza zaczęła tam latać i zrobiła tam hub turystyczny w pewnym stopniu. No, do głowy przychodzi chociażby Bergamo pod Mediolanem. Bardzo ładne, wiekowe, włoskie miasto. Ale generalnie turystyki tam wielkiej nie było, bo wszyscy jechali do Mediolanu nieodległego, dopóki nie zaczął tam latać na olbrzymią skalę Ryanair i ludzie w ogóle usłyszeli o tym, że Bergamo takie coś istnieje i że można tam nie tylko polecieć, ale też pójść do miasta i w zasadzie warto, bo to śliczne miasto. Natomiast w tej chwili jest też bardzo zatłoczone z uwagi na dokładnie ten powód. Linie lotnicze to jest trudny biznes, bo od tego zaczęliśmy, ale jest też trochę trudny na własne życzenie, no bo ten paradygmat permanentnego wzrostu, paradygmat narzekania na koszty. Gdyby linie lotnicze też były trochę skromniejsze czasami w swojej działalności, to pewnie wszyscy by na tym skorzystali. No tylko to oczywiście ciężko wytłumaczyć, jak się jest firmą notowaną na giełdzie i trzeba płacić dywidendy.
1: To jest interesujące, bo to właściwie pokazuje pewien nadmiar i fałsz, który został wytworzony przy okazji jakby rozwoju lotnictwa. Ale jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o jedną rzecz. To znaczy o taki czas w lotnictwie, który się już chyba dawno temu skończył, kiedy wydawało się, że ta cywilna awiacja ma być też takim właśnie krokiem w przyszłość, nie w takim znaczeniu, że bierzesz torbę papierową i lecisz na zakupy do Bergamo i wracasz wieczorem, tylko nie wiem, no taka awiacja z wysokiego C, mająca takie ambicje technologiczne, jak na przykład Concorde, prawda? Co się z tym stało? Czy to jeszcze jest? Czy to w ogóle wróci? Ja nie mówię o Concordzie, ale czy w ogóle jeszcze w całym tym biznesie jest przestrzeń na takie właśnie duże, śmiałe eksperymenty technologiczne, cywilizacyjne?
0: Lotnictwo jest branżą bardzo technologicznie zaawansowaną, tylko problem w tym, że to jest bardzo niespektakularne. Czyli popatrzymy na przykład na nowe silniki, które mają samoloty, no Airbusy 320 czy Boeing 737, najpopularniejsze samoloty średniej wielkości na świecie. To są technologia, która jest w tych silnikach jeszcze 20-30 lat temu byłaby kompletnie niewyobrażalna pod względem tego, jak niewiele te silniki tak naprawdę spalają, jak są efektywne, jaki zasięg dają tym samolotom. To, że takim samolotem, którym jeszcze 30 lat temu, samolotem tej wielkości, którym 30 czy 40 lat temu ciężko byłoby dolecieć z Warszawy do Londynu, w tej chwili można takim samolotem polecieć pewnie z Warszawy do Nowego Jorku, jakby się trochę uprzeć. Pytanie oczywiście, czy to miałoby rynkowy sens, ale to inne pytanie. Tylko te postępy technologiczne są bardzo niszowe pod pewnym względem, bo są skoncentrowane przede wszystkim na kosztach. I to wracamy, to jest dobra klamra, żeby wrócić do tego, od czego zaczęliśmy. Linie lotnicze to jest obiektywnie biznes bardzo wysokokosztowy. Nawet linie niskokosztowe wciąż mają bardzo wysokie koszty, porównując do wielu innych branż, również transportowych, z uwagi na koszty samolotów, koszty paliwa, koszty utrzymania technicznego, koszty pracy i tak dalej. To, o czym wspominaliśmy wcześniej. I postęp technologiczny koncentruje się na tym. Natomiast te spektakularne, wielkie inwestycje, typu chociażby Concorde, czy kilka innych inicjatyw, które nawet niedawno się pojawiały do latania ponaddźwiękowego, czy jakieś bardzo rozbudowane produkty związane z komfortem, czy z wyposażeniem w ogóle kabiny pasażerskiej, one generalnie idą w przeciwnym kierunku, bo one są z definicji bardzo wysokokosztowe. I o ile one są spektakularne, to one się nikomu absolutnie nie opłacają. To, co się opłaca liniom lotniczym, to zbudować fotel, który będzie ważył 2 kg mniej na fotel, bo jak się je wszystkie doda na pokładzie, to się nagle robi z tego oszczędność połowy, pół tony i to już ma znaczenie na spalanie paliwa. Zbudowanie silników, które mają trochę lżejsze łopaty turbin, których oczywiście pasażerowie w ogóle nie widzą. I to wszystko jest technologicznie bardzo, bardzo skomplikowane, ale bardzo niespektakularne, czy bardzo trudne do zwrócenia uwagi medialnie, czy dla pasażerów. A to, na co łatwo byłoby zwrócić uwagę, czyli właśnie tego wielkie projekty typu, no chociażby Concorde, są po prostu tak fundamentalnie nieopłacalne, że w tej chwili w branży, która ma generalnie ciężko finansowo, bo tego nie da się uniknąć, branży, która nie ma wolnego kapitału na jakieś potężne inwestycje, które po pierwsze będą bardzo drogie, żeby je w ogóle zrobić, a potem jeszcze traciły pieniądze przy operacjach, to ten świat się skończył i ja nie widzę scenariusza, w którym mógłby wrócić. Jest firma amerykańska Boom, która próbuje przywrócić latanie ponaddźwiękowe, która twierdzi, że jest w stanie to zrobić bardziej rentownie niż robił to Concorde, w wyższym komforcie pasażerskim i tak dalej. Natomiast to są wszystko w tej chwili twierdzenia na papierze i nikt nie ma zielonego pojęcia, jak miałoby to się stać i według mnie ten projekt się nigdy nie zmaterializuje, bo on po prostu zaprzecza trochę prawom fizyki, czy połączonym prawom fizyki i prawom rachunku ekonomicznego. Więc według mnie jest czas tego, żeby modernizować właśnie fotele, żeby one były trochę lżejsze i dodawać trochę inną powłokę kadłuba, żeby on był bardziej aerodynamiczny, czy zmieniać oprogramowanie, żeby te samoloty mogły troszeczkę mniej spalić w trakcie lotu, bo to są rzeczy, które liniom lotniczym pozwalają osiągnąć nie 5, a 7% marży, a nie spektakularne inwestycje, które z tych 5% zrobiłyby minus 20.
1: Czyli krótko mówiąc, mniej spektakularnie. Dziękuję bardzo. Dominik Sipiński, redaktor naczelny CH Aviation i współpracownik Polityki Insight, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rosja przypuściła kolejny zmasowany atak na Ukrainę. W ogniu stanął m.in. hotel w centrum Kijowa, a w związku z rosyjskimi atakami w stan gotowości prewencyjnie postawione zostało polskie lotnictwo. Nauczyciele domagają się podwyżek i planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Siły rosyjskie dokonały zmasowanego ataku przy użyciu rakiet i dronów na Kijów, uderzając m.in. w budynki mieszkalne. Co najmniej 5 osób zostało rannych. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Na zdjęciach umieszczonych na Telegramie widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra. Według świadków w mieście słychać odgłosy licznych eksplozji. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że rosyjskie drony zmierzają też z obwodu chersońskiego w kierunku Mikołajowa, z południa na Krzywy Róg, ze wschodu na Połtawę, z północy na Charków, przez obwody Sumski i Czernichowski w stronę obwodu kijowskiego oraz z obwodu kirowohradzkiego w kierunku Czerkas. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę. A w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd, i zdecydowanej obietnicy, że podwyżki dostaną. To ostatni dzwonek, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Hebroniarz.
2: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych, dotyczących godnych płac nauczycieli.
1: Zapowiedź protestu jest rezultatem braku porozumienia między resortem edukacji a związkowcami. Nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, a Ministerstwo Edukacji proponuje 3%, a to, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji uwzględniającą inflację. Pracownicy Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy obawiają się o swoje miejsca pracy. Kończą się bowiem kontrakty na serwisowanie poradzieckich samolotów, a nie ma podpisanych nowych umów. Zakłady zajmują się przede wszystkim obsługą i serwisowaniem sprzętu lotniczego dla polskiego wojska, ale mogą też produkować drony. Agnieszka Wynarska.
3: Sytuacja finansowa jest trudna, ale pod kontrolą, zapewnia Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należą bydgoskie WZL.
4: Pomimo przejściowej, trudniejszej sytuacji, my wierzymy w ten zakład. Nie zamierzamy prowadzić tutaj żadnych zwolnień grupowych. Nie zamierzamy również utracić kompetencji pracowniczych poprzez jakiekolwiek głębokie restrukturyzacje związane tylko i wyłącznie z obniżeniem kosztów, bo nie o to tutaj chodzi.
3: Nadzieją na poprawę sytuacji są nowe projekty i kontrakty, liczy prezes zakładów Jakub Gazda.
5: Rozpoczęcie seryjnej produkcji projektu Orlik, którego zakończenie ma nastąpić do końca 2027 roku. Sam ten fakt to jest wystarczający zakres działań do zapewnienia tych miejsc pracy.
3: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 to strategiczny zakład dla polskiego przemysłu obronnego, zatrudniający ponad 1000 pracowników. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Bieżąca woda w kranach robi się coraz bardziej cenna. Ze względu na hydrologiczną sytuację Polski, ale też coraz wyższe rachunki, które dostajemy z wodociągów, podwyżki cen nie są ustalane centralnie, ale nieuchronnie wprowadzają je kolejne gminy. Nowe, zauważalnie wyższe stawki obowiązują już w północnej części Trójmiasta, od Gdyni po Wejherowo. Paweł Rozewicz.
6: Żeby mieszkańcy łatwiej mogli przełknąć słoną podwyżkę cen za dostawy wody i odbiór ścieków, została ona rozłożona na 3 lata, mówi rzeczniczka PWiG Gdynia Małgorzata Pisarewicz.
7: Wzrost rachunków w pierwszych 12 miesiącach to jest mniej więcej 13,9%, w przyszłym roku 8,3%, natomiast w trzecim okresie 3,9%.
6: To w sumie wzrost o 1/4 ceny. Jak przekonuje nasza rozmówczyni, nie ma innego wyjścia.
7: Wśród głównych czynników tego, że te podwyżki są, no to naturalne, że wyższe koszty procesów ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody do klientów. Wzrost cen materiałów, usług obcych, płacy minimalnej.
6: Nowe ceny mieszkańcy Gdyni i sąsiednich gmin zobaczą już na najbliższym rachunku za wodę. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś przelotny deszcz, głównie na południowym wschodzie, tam również burze. Miejscami popadać może też na północy. Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Rozmawiamy o pomyśle, który ma umożliwić weryfikację zarobków lekarzy po numerze PESEL albo numerze prawa wykonywania zawodu. W studio pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
9: Witam państwa, dzień dobry.
8: To jest dobry pomysł. Jak pani ocenia samą koncepcję łączenia danych o wynagrodzeniach z numerem PESEL, czyli no, można powiedzieć identyfikator jednoznacznie wskazujący konkretną osobę?
9: Przede wszystkim każdy pomysł legislacyjny musi być uzasadniony, ponieważ ingerencja w prawa człowieka, w prawo do prywatności, powinna być zawsze niezbędna, konieczna. I zakres danych, które stanowią wyraz tej ingerencji, powinien właśnie odpowiadać zasadzie minimalizacji. No bo rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie mówi zbieraj danych jak najwięcej, tylko mówi zbieraj danych jak najmniej, tylko te, które są niezbędne i konieczne. Czy ten pomysł jest dobry, to prawodawca zadecydował, że w jego ocenie ten pomysł jest dobry, ponieważ ma spełniać określone funkcje.
8: Waszym zadaniem jest sprawdzenie, jak to się ma w kontekście
9: rolą
8: naszej prywatności.
9: Organu ochrony danych osobowych, jedną z takich większych ról jest przypatrywanie się różnym aktom, różnym projektom i zazwyczaj robimy to, kiedy takie projekty są nam przekazywane do zaopiniowania. Ustawa, o której wspomina pan redaktor, była nam przekazana do zaopiniowania, jednakże w wersji nie zawierającej danych osobowych, które są łączone z PESEL-em. Wtedy ustawodawca uznał, że dla osiągnięcia celu tej regulacji wystarczające są dane zanonimizowane, a Urząd Ochrony Danych Osobowych poparł ten pomysł.
8: Czyli krótko mówiąc, ustawodawca chciał wiedzieć bez nazwisk czy bez numeru PESEL, jak wyglądają konkretnie zarobki lekarzy. Powiedzmy, że lekarz X zarabia tyle, lekarz Y zarabia tyle, ale nie znając personaliów, czy też numeru PESEL tych osób.
9: W pierwotnej postaci
8: nam, to dostaliście.
9: Tak, w pierwotnej postaci tego aktu nam przekazanej do zaopiniowania rzeczywiście taka była zaproponowana koncepcja, a pozostałe rozwiązania, o których dzisiaj tak wiele mówi się w mediach, nie były przekazane do konsultacji prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktu w wersji, która dzisiaj jest przedmiotem licznych dyskusji, Urząd Ochrony Danych Osobowych nie otrzymał.
8: Czyli opiniowaliście inny projekt niż ten, o którym teraz się mówi?
9: Opiniowaliśmy projekt nie zawierający tych dodatkowych danych, które uznano za niezbędne, ale też w pełni identyfikujące osobę wraz z PESEL-em, a rzeczywiście ustawodawca unijny wskazał, że taki numer identyfikacyjny o zasięgu ogólnokrajowym, jakim jest niewątpliwie PESEL, no musi podlegać ochronie i muszą być zapewnione określone gwarancje tej ochrony. To jest jeden z obszarów, który podlega bacznej zawsze ocenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy ten PESEL rzeczywiście musi być zbierane, dla jakich celów. Analizujemy te kwestie i udało się bardzo wiele zrobić na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ w wielu przypadkach ustawodawca zdecydował się jednak na to, aby tej informacji nie pozyskiwać, a jeżeli miałaby być pozyskiwana, no to przy zapewnieniu jakichś dodatkowych środków gwarancyjnych, co zresztą miało odpowiadać także przepisom o ochronie danych osobowych. Także tu i tak wiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, a musimy też jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że te wszystkie dane w różnych rejestrach i zbiorach one dzisiaj tak naprawdę podlegają trochę innym sposobom i metodom przetwarzania. Dlaczego? No bo mamy chociażby rozwój sztucznej inteligencji. Zawsze istnieje to ryzyko łączenia tego typu danych z innymi danymi, a to z kolei może prowadzić do profilowania osób, do również no, różnego rodzaju niekorzystnych także dla nich sytuacji z punktu widzenia ich interesów życiowych.
8: Tam, zdaje się, był jeszcze taki wątek dotyczący tego, że dane będą mogły być wykorzystane we wszystkich celach, w tym innych wskazanych przez ministra zdrowia. Co rodzi pytanie, no, z punktu widzenia zasady celowości przetwarzania danych.
9: Przede wszystkim musi być zawsze zapewniona przejrzystość regulacyjna. To znaczy, musimy wiedzieć, w jakich faktycznie celach te dane, wszystkie, które są u nas zbierane, są przetwarzane. Ta zasada celowości jest kluczem do budowania zaufania także obywatela dla państwa. Bo jeżeli zostanie nam udowodnione, że takie dane są konieczne, że są określone cele, które przesądzają, że sfera prywatności ma być chroniona w mniejszym stopniu niż na przykład sfera bezpieczeństwa publicznego, no to wówczas oczywiście prawo do prywatności musi doznawać ograniczeń, ale to ustawodawca musi przekonać i obywateli, i tak na dobrą sprawę również Urząd Ochrony Danych Osobowych, że rzeczywiście jest to konieczne, niezbędne, adekwatne, że tego celu nie da się osiągnąć innymi metodami. No i oczywiście musimy konkretnie wiedzieć, kto będzie te dane przetwarzał, w jakich celach, komu je będzie udostępniał, bo zebrać dane nie jest sztuką. Stworzyć rejestr publiczny nie jest sztuką. Ale pytanie, co dalej z tymi danymi się będzie działo?
8: Pani dyrektor, wspomniała pani o tym, że projekt, który opiniowaliście, to jest projekt, który nie wiązał zarobków osoby z numerem PESEL. Czy Urząd Ochrony Danych Osobowych ma na tym etapie jakieś narzędzia, żeby no, zasygnalizować swoje zastrzeżenia w sposób formalny, czy też w jakiś inny sposób jeszcze wziąć udział w tym procesie?
9: Rolą urzędu jest przede wszystkim na tym etapie wsparcie eksperckie, dlatego że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, funkcję prezesa pełni pan Mirosław Wróblewski, nie ma inicjatywy legislacyjnej. To oznacza, że możemy rekomendować, podpowiadać, wskazywać ryzyka, jeżeli z nami ten proces konsultacji jest przeprowadzany, natomiast ustawodawca zadecyduje. Jeżeli okaże się, że te przepisy godzą w prawa konstytucyjne, to oczywiście może regulacja być i zawetowana przez prezydenta ze wskazaniem trybu chociażby oceny zgodności z konstytucją proponowanych zapisów. Może być też taka regulacja wetowana poprzez wskazywanie jej niezgodności z prawem europejskim. W przypadku, gdy chociażby będą składane skargi w tym obszarze przez osoby, których dane dotyczą, w tym przypadku lekarzy. Więc na etapie tym, który dzisiaj jest, Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie mógł tylko i wyłącznie służyć tym wsparciem eksperckim, ale na etapie funkcjonowania przepisów jest także taki instrument dla oddziaływania urzędu, organu ochrony danych osobowych, jako rzecznika ochrony danych osobowych, zwany wystąpieniem o wprowadzenie zmian w przepisach prawa. To jest też taki miękki instrument oddziaływania, bo prawodawca może wskazać, że nie widzi potrzeby zmian.
8: Wczoraj w programie EKG prezes Naczelnej Rady lekarskiej pan Łukasz Jankowski wspomniał, że potrzebna jest redefinicja tajemnicy lekarskiej. Zaproponował szersze pojęcie tajemnicy medycznej lub tajemnicy leczenia, która by obejmowała nie tylko lekarza, ale też urzędy, systemy, przez które przepływają dane pacjenta. I zastanawiam się, czy z punktu widzenia Departamentu Prawa i Nowych Technologii taka zmiana definicji jest potrzebna, skoro przecież już dzisiaj każdy podmiot przetwarzający dane osobowe właściwie to robi.
9: Widziałabym potrzebę zmian w prawie polskim zdecydowanie w obszarze zapewnienia większej ochrony dokumentacji medycznej, która wypływa od podmiotów leczniczych, bo wiemy, że dane medyczne, które są chociażby zawarte w dokumentacji medycznej, one są bardzo wrażliwe. I ustawodawca nie bez przyczyny zagwarantował pacjentowi absolutne prawo do zachowania w poufności jego danych, czyniąc pewne wyjątki na rzecz ograniczenia tego prawa w ustawie o prawach pacjenta, w artykule 14 tej ustawy, tudzież w innych ustawach stanowiących o konieczności poszanowania tajemnicy lekarskiej, pielęgniarskiej, etc. Ale z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony praw pacjenta wydaje się, że mamy do czynienia z regulacją zupełną, regulacją wystarczającą. Natomiast powstaje pytanie i myślę, że to powinno być przedmiotem dalszych dyskusji i debat, w które absolutnie Urząd Ochrony Danych Osobowych chce uczestniczyć i zawsze deklaruje tutaj swoją wiedzę merytoryczną, a mianowicie dyskusji, na ile ta dokumentacja, która na przykład wpływa do innych instytucji, jest należycie chroniona. Na ile są stworzone gwarancje ochrony danych zawartych w tej dokumentacji, które są na tyle silne, że nie czynią iluzorycznym tajemnicy medycznej.
8: Czyli, że nie potrzebujemy redefiniować, tylko bardziej skontrolować proces.
9: Trzeba byłoby zdecydowanie bardziej skontrolować proces. Dam państwu przykład. Jeżeli się okaże, że dokumentacja medyczna trafia do określonego postępowania administracyjnego i dostęp do akt postępowania administracyjnego mają strony tego postępowania, a w kodeksie postępowania administracyjnego nie ma żadnych wyłączeń związanych chociażby z dostępem do takiego dowodu, bo strony mają prawo mieć dostęp do wszelkich dowodów. To powstaje teraz pytanie, czy rzeczywiście ta dokumentacja w aktach postępowania administracyjnego jest chroniona z właściwymi gwarancjami?
8: Studio pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii Urząd Ochrony Danych Osobowych. Rozmawiamy o tajemnicy lekarskiej, tajemnicy medycznej, ale także powiązania numeru PESEL z informacją, która pozwoli weryfikację czy sprawdzenie, ile lekarz zarabia. Zastanawiam się z punktu widzenia ochrony danych osobowych, jak to wygląda. No bo ustawodawca, dopuśćmy taką hipotetyczną sytuację, że w tym kształcie ten projekt przechodzi i staje się prawem. Czyli teraz, 1 października 2026 minister zdrowia przychodzi do pracy i mówi do swojego asystenta: przepraszam, proszę mi wydrukować tutaj listę 10 najlepiej zarabiających lekarzy we wrześniu. Drukareczka pyka i mamy listę. Proszę bardzo, na pierwszym miejscu z zarobkami 7 milionów osoba o numerze PESEL takim, na drugim i tak dalej. No i teraz minister robi co z tą wiedzą? Czy w ogóle powinien mieć taką wiedzę?
9: Przede wszystkim może zacznę trochę od górnego C. Konstytucja mówi, że władza publiczna może tylko i wyłącznie na podstawie ustawy pozyskiwać określone informacje o obywatelach i musi być to ustawa, która przejdzie ten test niezbędności, ten test prywatności. I konstytucja mówi, że organy władzy publicznej mogą przetwarzać dane, ale wyłącznie w ściśle określonych celach, realizując ściśle określone kompetencje, w ściśle określonym trybie. W związku z tym, jeżeli mogłabym zwrócić uwagę na ten temat, świetle naszych dotychczasowych doświadczeń jako Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to nie ma absolutnie podstawy prawnej, aby jakikolwiek organ po prostu zażądał wydruku danych, jeżeli nie realizuje tego procesu przetwarzania w trybie jakiejś kontroli przewidzianej prawem, w jakimkolwiek trybie, na który pozwala mu prawo.
8: No to jest kontrola nastrojów społecznych, które mówią, lekarze zarabiają za dużo.
9: Przede wszystkim zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, każdy organ władzy publicznej musi mieć określone, wpisane kompetencje i zadania, które uzasadniałyby pozyskiwanie danych. Bo proszę zwrócić uwagę, organ ochrony danych osobowych wydał decyzję administracyjną, nakładającą administracyjną karę finansową na Ministerstwo Zdrowia właśnie dlatego, najwyższą administracyjną karę, 100 tysięcy złotych, bo niestety ustawodawca nie pozwala na więcej, właśnie dlatego, że miała miejsce sytuacja w postaci takiego działania, no właśnie, pozyskania na polecenie ministra wydruku pewnej informacji o lekarzu i dalszego rozpowszechniania tej informacji. Też kierował się celem, jakim jest zapewnienie transparentności w celach dobra publicznego.
8: Reakcji
9: niemniej
8: na pewne
9: jednak,
8: oczekiwania społeczne.
9: Niemniej jednak zdecydowanie, co ustalił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pozostawało to poza trybem przepisów i nie były te dane właściwie tak naprawdę chronione, nie były właściwie zabezpieczane. Nie było też dodatkowych procedur, które powinny chronić informacje przed właśnie takim działaniem nie wynikającym z żadnych reguł prawa. Ta decyzja administracyjna pokazuje jasno, że organ ochrony danych osobowych będzie kontrolował każdy organ władzy publicznej przetwarzający dane osobowe z punktu widzenia rozliczenia, na ile to przetwarzanie rzeczywiście jest uzasadnione prawem, no, celami i jest nie godzi w interesy osób jasne. Fizycznych.
8: To wyobraźmy sobie taką sytuację, że minister zdrowia mówi, okej, chcemy walczyć z różnego rodzaju patologiami i chcemy walczyć z sytuacjami, w których lekarz jest zatrudniony w trzech jednostkach w tym samym czasie i fakturuje je tak, jakby był tam cały czas, ale w rzeczywistości jest to po prostu fizycznie niemożliwe. I w tym celu, czyli w celu zwalczania patologii, potrzebne jest nam właśnie to powiązanie zarobków z numerem PESEL, tak żeby nam się zaświeciła czerwona lampka, że proszę bardzo, osobę z takim numerem PESEL skontrolujmy dodatkowo, bo być może no, pracuje w trzech miejscach naraz i nie mamy innego sposobu, żeby to zrobić.
9: Ale już dzisiaj mamy różnego rodzaju narzędzia kontroli i nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych. Także tych środków, które są wykorzystywane przez placówki lecznicze. Więc to nie jest tak, że my jako państwo nie mamy określonych zapewnionych rozwiązań.
8: No tak, ale to mamy na przykład, rozumiem, rozwiązania dotyczące jednostki X, jednostki Y, jednostki Z. Ale czy mamy narzędzie, które pozwoli na przykład ministerstwu połączyć te dane i powiedzieć, osoba X tak, zarabia kolosalne pieniądze, to nieważne, czy one są duże, czy małe, ale fizycznie nie jest w stanie pracować w dwóch czy trzech jednostkach w tym samym czasie.
9: Bardzo bym chciała zobaczyć uzasadnienie, z którego by wprost wynikało, dlaczego taka ingerencja jest niezbędna i jakie w związku z tym tworzy się tryby, chociażby zabezpieczające przed wykorzystaniem tych danych w innych celach. Ta regulacja, która dzisiaj funkcjonuje, niewątpliwie zmierza w kierunku pewnych oczekiwań społecznych i niewątpliwie widzimy, do jakich patologii często może dochodzić, jeżeli nie jest właściwie realizowana kontrola. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, żeby te działania lekarzy nie odbywały się kosztem praw pacjentów. I pacjent tutaj powinien być zdecydowanie tym epicentrum ochrony i zdecydowanie on powinien tutaj mieć zapewnione takie mechanizmy ochrony sfery swoich praw, prawa do zdrowia, do właściwego leczenia, aby rzeczywiście nie dochodziło do przerażających zdarzeń, historii, które no, nie budują tego zaufania społecznego do lekarzy, ale przede wszystkim nie budują tego zaufania do zarządzających placówkami, ponieważ to ci zarządzający też wprowadzają określone rozwiązania.
8: Jasne, tylko że zarządzający zarządza kolejną konkretną placówką. Tak? Czyli może pani na podstawie zarządzania konkretną placówką dojść do wniosku, że zaraz, lekarz X, któremu płacę, wynika, że pracuje 24 godziny na dobę. No ale jeżeli pracuje 8, 10, no to jako osoba zarządzająca nie widzę tutaj nic podejrzanego. Ale teraz, jeżeli weźmiemy dane z dwóch albo trzech placówek i okaże się, że tutaj wystawia fakturę za 10, tutaj wystawia fakturę za 10 i tutaj wystawia fakturę za 10, no to niemożliwe, żeby pracował 30 godzin dziennie. Pytanie, czy to jest wystarczający powód, czyli takie czerwone światło, które się zapala i potencjalnie sygnalizuje, że jest sprawa do sprawdzenia z punktu widzenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest dobrym powodem, złym, średnim, takim sobie...
9: Z punktu widzenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych zabrakło tutaj takiej szerszej dyskusji, także w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mieliśmy możliwości uczestniczyć w takiej dyskusji.
8: To teraz dyskutujemy. Więc, pani mówi, dobry pomysł?
9: Ja myślę, że to nawet nie jest pytanie dotyczące ochrony danych osobowych. To jest pytanie dotyczące sposobu realizacji określonego zadania. Tutaj dane pojawiają się dodatkowo, więc najpierw należałoby zapytać się ministra zdrowia, NFZ i inne placówki, inne podmioty, jaki rzeczywiście do tej pory był scenariusz, który miał niwelować te ryzyka.
8: Zdaje mi się, że nie ma takiego scenariusza.
9: Czy ustawodawca w tym zakresie przewidział jakieś inne rozwiązania, bo muszę przyznać, że organ ochrony danych zawsze będzie stał po stronie człowieka, ponieważ ochrona danych osobowych to tak naprawdę to jest ochrona człowieka w związku z przetwarzaniem danych osobowych. RODO mówi o tym wprost. Więc należałoby najpierw przeanalizować inne rozwiązania.
8: Czy mamy inne narzędzia do osiągnięcia tego celu?
9: Dokładnie. Czy one były nieskuteczne? Czy może nie należałoby zmienić tych przepisów, które dzisiaj funkcjonują w innym zakresie? Bo nie jest sztuką stworzenie kolejnej bazy, tak jak powiedziałam. Tylko pytanie, co dalej? Pytanie, w jakich celach te informacje będą dalej wykorzystywane i czy te ryzyka chociażby zmiany celów ograniczymy. Tutaj zabrakło takiej szerszej dyskusji, ale wydaje mi się, że rolą każdego w końcu prawodawcy jest nie tylko uchwalenie przepisów, ale przeanalizowanie też, na ile te przepisy spełniają swoje funkcje. I taki audyt będzie musiał być w tym zakresie także zrobiony przez twórcę tych rozwiązań.
8: Pani dyrektor, wróćmy do tego wątku, który pani sygnalizowała, czyli mamy dane wrażliwe, które są chronione w jednym systemie, ale teraz przechodzą z jednego systemu do drugiego, czyli na przykład do postępowania administracyjnego, do którego dostęp mają obydwie strony. I teraz przeciętny obywatel myśli sobie, skoro dane wrażliwe są chronione, to rozumiem i mam nadzieję, że one są chronione w dowolnym punkcie występowania w różnych systemach. Ale pani mówi, że tak nie jest.
9: Wydaje mi się, że na tą potrzebę ochrony, większej jeszcze ochrony danych zdrowotnych, zwraca nam uwagę także sama Unia Europejska. Tworzonych jest wiele przepisów, wiele rekomendacji, które właśnie mają sprzyjać jeszcze lepszej ochronie danych medycznych, danych z dokumentacji medycznej. A to, że tak ma być, że mamy te dane jeszcze lepiej chronić i zastanowić się, w jaki sposób obecne prawodawstwo rzeczywiście chroni interesy człowieka, interesy pacjenta, dowodem na to jest także, szanowni państwo, rozporządzenie HDS, które jest przed nami. To jest takie rozporządzenie dotyczące elektronicznych danych medycznych i też przed nami wiele wyzwań, związanych z przeglądem istniejących dzisiaj przepisów, potrzebą ich zmiany. Urząd Ochrony Danych Osobowych chociażby niedawno też wystąpił do ministra zdrowia o wprowadzenie jednak pewnych zmian, które przyczynią się do lepszego stosowania przepisów EHDS-u.
8: Jakich zmian konkretnie?
9: Chociażby takich, które są związane z potrzebą możliwości przekazywania nie tylko danych zanonimizowanych, ale też danych spseudonimizowanych z dokumentacji medycznej dla realizacji chociażby badań naukowych. Mamy dzisiaj bardzo dużą potrzebę dokonywania analizy danych, zestawiania ich właśnie dla dobra pacjenta, żeby przewidzieć nawet możliwości zachorowania na jakąś potencjalną chorobę. Dzisiejszy stan prawny nie umożliwia przekazywania danych z pseudonimizowanych, tylko mówi wyłącznie o udostępnianiu danych z anonimizowanych. To jest jedna rzecz. Mamy też pewne wyzwania dotyczące pacjentów onkologicznych, tych danych o zachorowalności na raka. Unia wskazuje, że trzeba jeszcze bardziej chronić pacjenta, który już uznany jest za zdrowego, ale ma za sobą tą chorobę nowotworową, właśnie po to, żeby go nie dyskryminować, żeby nie wykorzystywać tej wiedzy o nim, chociażby w stosunkach gospodarczych. Mhm. I za chwilę taki człowiek, żeby nie usłyszał, że nie dostanie kredytu albo nie dostanie ubezpieczenia, prawda? Więc Unia też mówi o tej potrzebie zwrócenia uwagi na większą ochronę danych. My i tak będziemy musieli jako państwo dokonać przeglądu wielu przepisów. Więc to jest taka znakomita okazja, żeby też przyjrzeć się tym zjawiskom i tym procesom, o których wspomniał pan redaktor, i stworzyć po prostu taki spójny system ochrony praw pacjenta, również zapobiegający nadużyciom z punktu widzenia chociażby niewłaściwie realizowanych obowiązków.
8: Bardzo dziękuję. Pani Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Prawa i Nowych Technologii, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dziękuję.
9: Bardzo dziękuję.
8: Dzień dobry. To znowu ja, Cezary Łasiczka i program Owczarek, a gościem jest pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Happy Canada Day.
8: Happy Canada Day, właśnie, bo to już dziś, szanowni państwo, święto Kanady. I jeżeli ktoś na przykład próbował dzisiaj zatankować samochód i mówi, wczoraj powinien był zatankować, wczoraj były po 6 zł za litr, no to na przykład jest dobry pomysł, żeby odwiedzić Toronto, albowiem litr benzyny w Toronto kosztuje 4 zł 38 groszy, czyli 2 zł mniej pewnie albo i więcej, w sensie mniej niż w Polsce. Więc w taki sposób można świętować święto Kanady, tankując w Toronto 2 albo 3 zł taniej. Ale oczywiście pewnie więcej wydamy, żeby tam dojechać, więc może nie. W każdym razie świętujemy dzisiaj Dzień Kanady, 1 lipca, tradycyjnie, cała Kanada w kolorach kanadyjskich, czyli białym i czerwonym, czyli także takich, które bliskie nam są. Co się okazuje? Okazuje się, że Kanadyjczycy są jeszcze bardziej dumni z bycia Kanadyjczykami niż kiedyś byli. Dzisiaj, jeżeli mnie pamięć nie myli, aż 77% Kanadyjczyków jest dumna z bycia Kanadyjczykami. Pytanie, w co wierzy pozostałe 23%?
10: No tak, Kanadyjczycy są coraz bardziej dumni i to wydaje mi się, że warto podkreślić. To jest niezwykłe z punktu widzenia tego, że Kanada to państwo, które mimo że to jest 159. rocznica powstania Dominium Kanady, powstania współczesnej Kanady, to jest społeczeństwo, które dopiero wymyśla ten sposób na to, dlaczego powinni być dumni i z czego powinni być dumni jako Kanadyjczycy. To jest taki moment, kiedy Kanadyjczycy zaczynają sobie

0: wywiadzie podane, na przykład to, że nie zgadzamy się z kierunkiem polityki naszego kraju. To jest ten największy odsetek odpowiedzi. Albo że nasz kraj, czyli Kanada, się polaryzuje i dzieli. I też takie, co może jest jeszcze bardziej niepokojące, że część Kanadyjczyków nie czuje jakiegoś związku z wartościami kanadyjskimi, czy łączności z tym, co w tej przestrzeni publicznej jest nazywane wartościami kanadyjskimi, no ale oczywiście są też takie bardziej prozaiczne kwestie. Polityka to zwykle się pojawia gospodarka i 40% z tej reszty niedumnych Kanadyjczyków ze swojego kraju uważa, że to są właśnie te powody ekonomiczne i to oczywiście jest jedna w ogóle z bolączek, na którą kanadyjska polityka i gospodarka cierpi od już kilku co najmniej lat.
1: No właśnie, bo często, panie profesorze, o Kanadzie rozmawiamy jako o takim miejscu idealnym, idyllicznym wręcz. No, najpierw wszyscy byli zakochani w poprzednim premierze, który był taki przystojny i cudowny i przyjmował uchodźców na lotniskach. No i w ogóle było idealnie. Potem się okazało, że źle się dzieje w państwie duńskim, że nie jest tak idealnie. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tych problemach takich jak wzrost cen nieruchomości, między innymi we wszystkich miastach na czele z Toronto, do takiego poziomu, że właściwie przeciętnego mieszkańca, przeciętnego studenta, który chciałby w Kanadzie czy w mieście swoim studiować, nie tylko nigdy nie będzie stać na kupno domu, ale ledwo go czy ją będzie stać na wynajem mieszkania w Toronto, tak? Galopujące ceny. No, tych wyzwań jest wiele. Niedawno, czyli 4 dni temu, w BBC ukazał się ciekawy artykuł, który pokazuje z punktu widzenia ekonomii wszystkie potencjalne pułapki ekonomiczne, w które Kanada może za chwileczkę wpaść. Na pierwszym miejscu recesja, wzrastająca inflacja, na drugim potem oczywiście to, o czym trochę już wspomniałem, czyli zadłużenie dla większości osób i też nie do pozazdroszczenia sytuacja młodych Kanadyjczyków.
0: Dobra, to oczywiście mnie wpędza w pewną depresję, to mniej więcej tak jak...
1: Dzisiaj nie można, państwa, panie profesorze.
0: Tak, a właśnie dzisiaj nie można. Chciałem tylko powiedzieć, że EKG słyszę w Radiu Tok FM, to zwykle się skupiamy na tych negatywnych efektach i co będzie źle, a o tym, co jest bardziej pozytywne, się mniej słyszy. A jakby odwołując się jeszcze do tych badań, od których zaczęliśmy, to, co jest ciekawe, to jest to, że jest taka dosyć duża grupa Kanadyjczyków, którzy z jednej strony czuje się dumna z tej Kanady, ale czuje się też zmartwiona. I to naraz, te dwa uczucia są wyrażane w sondażach i je widać. I myślę, że to trochę tak jest z tą gospodarką, bo niedawno mieliśmy w Kanadzie taką też polityczny spór, czy ten kraj jest w recesji, czy nie. Jest w recesji, czy ta gospodarka ma się dobrze, czy nie. I to było wykorzystywane z jednej strony przez konserwatystów, którzy mówili, że źle się właśnie bardzo dzieje w tym państwie duńskim, i mimo że przyszedł ta nowa twarz, bardziej taka szpakowata, troszkę starsza, czyli Mark Carney, I też oczywiście stał się idolem dla części, nie tylko zresztą Kanadyjczyków, ale w ogóle na świecie. Nie? To dygresja numer dwa. Byłem niedawno na konferencji amerykanistów w Warszawie i Mark Carney wzbudza też wśród osób zajmujących się Stanami Zjednoczonymi duże zainteresowanie, więc to jest taki nowa globalna marka Kanady. Ale wracając do tego sporu, to jest tak, że technicznie gospodarka kanadyjska jest w recesji, bo dwa kwartały mamy ze spadkiem PKB, natomiast te najnowsze dane mówią, że delikatny wzrost jest notowany, więc to jest właśnie duma i jednocześnie obawa. Zobaczymy, co będzie w przyszłości, bo tak naprawdę to, co w tej gospodarce kanadyjskiej ma się dziać i dlaczego

0: no na, między innymi premier, ale nie tylko, mówią, że będzie lepiej, to są te różne projekty, które są uruchamiane, projekty infrastrukturalne, budowy, porty morskie, ropociągi, elektrownie atomowe i AI, które ma napędzać tą gospodarkę. No i na te projekty i ich rezultaty, właśnie nad jakiekolwiek, dopiero czekamy, więc o tym jeszcze nie można powiedzieć jako o czymś, co się wydarzy. No ale z drugiej strony mamy część społeczeństwa, która cierpi. No, młodzi, bezrobocie w wysokości 13% zdecydowanie wyższe niż w pozostałych grupach. Mamy te biedniejsze warstwy społeczne w Kanadzie, których inflacja dotyka najbardziej. Zresztą tak jak w większości państw, ci, którzy przeznaczają swoje dochody na przykład kupowanie żywności, odczuwają wzrost cen, a te ceny żywności rosną w Kanadzie szybciej niż inflacja bardziej. Ostatnio Kanadyjczycy mieli tą swoją taką edycję problemów z rosnącymi cenami żywności. W Stanach Zjednoczonych kiedyś to były jajka, później pomidory i teraz pomidory też dotarły do Kanady i właśnie tania benzyna w Toronto, ale drogie pomidory, których cena rok do roku wzrosła o 40%.
1: No, tania benzyna oczywiście w porównaniu z Polską, bo jeżeli spojrzymy na to, jak się zmieniała na przestrzeni lat, no to też nie jest najtańsza.
0: Ale właśnie, to jakby paliwa są jednym z tych nadziei na gospodarki kanadyjskiej. To jest bardzo ciekawa zmiana, którą widać w ciągu ostatniego roku, może nawet kilkunastu miesięcy, to, że Kanadyjczycy zmieniają kurs z bycia no, zdecydowanie bardziej takim proekologicznym wymiarze swojej polityki na próbę wykorzystania jednak tej niepewności na rynku ropy i gazu ziemnego, na sprzedaży tych surowców jeszcze w okresie tej transformacji energetycznej w jak największej ilości. To jest zasadniczy wzrost w stosunku do tego, co widzieliśmy za premiera Trudeau i pewnie Kanadyjczycy myślą, że uda im się właśnie tą gospodarkę pobudzić też sprzedając między innymi do Niemiec na przykład gaz ziemny czy do Azji ropę naftową. Ale jeszcze chciałem wrócić do tych kwestii związanych z mieszkaniami, bo to jest oczywiście prawda, że będąc młodym Kanadyjczykiem wchodzącym na rynek pracy, gdzie tych miejsc pracy, które wcześniej istniały, bo na przykład można było jakieś takie podstawowe zajęcia mieć, nie wiem, na przykład w sieci fast foodów, tego w Kanadzie obecnie nie ma, no bo mamy tych tymczasowych pracowników ściąganych spoza Kanady, bo oni są tańsi, ale jakbyśmy odwrócili tą układankę i popatrzyli na to, że ten wzrost cen nieruchomości powoduje, że ci Kanadyjczycy, którzy mają nieruchomości, już spłacili pożyczki hipoteczne, już dawno, czasami niedawno, ich majątek rośnie, to powoduje, to napędza też tą dumę z bycia Kanadyjczykami. Te starsze pokolenia czują, że Kanada wypełniła to Canadian Dream w stosunku do nich.
1: No właśnie,
0: i tutaj ten rozdźwięk.
1: No to właśnie, to jest ten rozdźwięk, czyli ktoś, kto kupił, nie wiem, 25 lat temu domek malutki za 150 tysięcy, dzisiaj ma uśmiech na twarzy, bo pewnie ten domek jest wart 2 miliony. No to...
0: Jak jest Vancouver na przykład?
1: No nawet w Toronto poniżej miliona się tam nic wolnostojącego nie kupi, nawet jakiegoś składziku na pudełka, a w Vancouver pewnie jeszcze więcej. No więc taki wzrost cen nieruchomości, no to pewnie w Polsce był przed wejściem do Unii i po wejściu do Unii w krótkim czasie, tak? No to właściciele nieruchomości mają uśmiech na twarzy. No ale teraz na przykład w Toronto dość dobre dla lokatorów przepisy dotyczące wynajmu sprawiają, że właściciele mówią, no ale to nam się nie opłaca wynajmować w takich cenach, no bo skoro moja nieruchomość tak bardzo wzrosła, no to wolę ją sprzedać, bo tutaj będę miał dużo większe korzyści odniosę niż wynajem po jakichś cenach, których nie mogę podnieść powyżej tam poziomu inflacji, czyli gdzieś powiedzmy 3% rocznie. Także to stwarza całą masę problemów.
0: Tak, tak, ale to pewnie musimy kończyć ze względu na wiadomości, ale to jeszcze jedną
1: informację, panie profesorze, po tylu latach spodziewałem się.
0: Informacje oczywiście. Ale jakby wracając do tej możliwości spieniężenia tej nieruchomości, część z tych pieniędzy może trafić do ich dzieci i to powoduje, że oni wtedy znikają z rynku wynajmu nieruchomości, więc oczywiście to przekazywanie międzypokoleniowe majątku też odgrywa rolę.
1: Jak pan słusznie zauważył, zbliżają się informacje TOK FM już za minutę o 10.20. Po informacjach do Kanady powrócimy, albowiem dzisiaj Canada Day, święto Kanady. Mam nadzieję, że wszyscy z państwa są ubrani na biało-czerwono i mają liść klonowy, albo chociaż syrop klonowy, albo chociaż masło klonowe pod ręką. Gościem jest pan profesor Marcin Gabryś z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj Canada Day. Wszyscy świętują w Kanadzie i poza Kanadą. Także w Stanach Zjednoczonych, dlatego że to się chyba fachowo w języku dyplomacji nazywa psim swędem. Kanada przeszła do kolejnej fazy rozgrywek w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Chociaż oczywiście ten mecz z drużyną, która grała równie źle jak Kanada, no nie dało się go oglądać. Po prostu nie, będę szczery, panie profesorze, nie wiem, czy pan oglądał, ale właściwie jedyną chyba osobą, która zbudowała sobie kapitał na tym zwycięstwie i w ogóle na udziale Kanady, jest premier Kanady, Mark Carney.
0: Tak, ja oglądałem, ale muszę przyznać uczciwie, że już usnąłem i nie widziałem tego gola, bo on był w ostatniej minucie i to spowodowało, że usnąłem z takim poczuciem, że ten mecz jest faktycznie beznadziejny. I ja nie jestem w ogóle kibicem piłki nożnej, więc robię to
1: podobnie jak Kanadyjczycy.
0: No ale właśnie, ale tutaj się zmienia jednak podejście Kanadyjczyków i to wskazują dosyć wyraźnie sondaże. Z czego Kanadyjczycy są dumni? 41% uważa, że z wydarzeń sportowych można być dumny, będąc Kanadyjczykiem. I oczywiście hokej jest ciągle sportem numer jeden, no mimo że na olimpiadzie nie poszło Kanadyjczykom. W piłce nożnej drużyna Kanady jest generalnie tym underdogiem, wiadomo, najsłabszą drużyną z trzech tych, które współorganizują ten mundial. Zakładam, że z Marokiem nie będzie cudu i ten mecz zakończy udział Kanadyjczyków w mundialu, ale na pewno on jest historyczny, bo są organizatorem, to przekaz trafia do społeczeństwa, mamy jakieś takie pozytywne historie, części piłkarzy, nie wiem, czy pan redaktor interesował się historią Eustachio, tak, czyli strzelca tej ostatniej bramki, bo to taki...
1: Mam nadzieję, że to nie ostatnia, że będzie więcej.
0: To w ostatnim meczu, ale to jest drużyna złożona z wielu takich, znaczy jest takim symbolem Kanady zróżnicowanej etnicznie składającej
1: się z imigrantów. Urodzony w Leamington, Ontario.
0: Mogący grać dla Kanady i dla Portugalii wybrał Kanadę, mimo że rodzina się wyprowadziła po
1: tak,
0: po
1: jak miał 7 lat, przenieśli się do Portugalii.
0: No więc właśnie, no to jest coś takiego, co trafia do pewnej części społeczeństwa kanadyjskiego. Piłka nożna jest tanim sportem, w hokeja, jak się jeszcze nie daj Boże dziecko chce być bramkarzem, to rodzina ponosi takie koszty, że lepiej może przekierować jego uwagę na bycie bramkarzem w piłce nożnej, bo to będzie tańsze, jeśli chodzi o zakup sprzętu.
1: Najlepiej chyba w tym, w curlingu, nie? Bo tam też jakieś mało sprzętu trzeba. Tylko takie szczotki...
0: No właśnie.
1: Szczotki, bąki.
0: Ale jednak to lodowisko i tak dalej, tutaj patrząc na zmiany klimatyczne może się okazać, że już za niedługo kilka dekad i te zimy w Kanadzie nie pozwolą na to, żeby lodowiska powstawały w każdym ogródku przydomowym niemal, jak to kiedyś bywało, a na ulicy zawsze można pograć sobie w piłkę. Właśnie, wracając jakby do politycznego wymiaru, to mamy oczywiście Kanadę też jako to państwo, gdzie tych meczów jest stosunkowo niedużo rozgrywanych i nawet Nawet gospodarz chyba po raz pierwszy w historii musiał grać nie na boisku zlokalizowanym w swoim państwie, swój mecz, tylko w Los Angeles. I to, no, to też jest ciekawe z punktu widzenia takiego nawet geopolitycznego relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z tym większym sąsiadem. I tu dygresja numer jeden. Kanadyjczycy są w niemal 50% dumni też z tego, że
1: nie są Amerykanami.
0: No właśnie, różnią się od Amerykanów, więc tym bardziej to napędza to poczucie dumy. No, a sam Mark Kalni, który bywa na tych meczach, jest pokazywany, chociaż tego ostatniego chyba na żywo nie śledził. Jak pokazują badania politologiczne, być może jest w stanie odnieść największy sukces z już bezprecedensowego występu Kanadyjczyków, bo oni nigdy tam nie wyszli z grupy, a teraz to im się udało, więc z tym stylem, ale chyba liczy się wynik ostateczny.
1: No tak, i oczywiście teraz myślę, mówi się o tym, że jeden z polskich piłkarzy być może będzie grał nieopodal, czyli w Chicago, dla zespołu Chicago Fire, co z pewnością sprawi, że Polonia kanadyjska poczuje być może też większe zainteresowanie piłką nożną na przykład.
0: No właśnie, nie wiem, czy ta drużyna z Toronto i drużyna z Chicago grają między sobą, ale tak mi się wydaje, że w MLS może dochodzić do takich spotkań, gdy przyjedzie Lewandowski do Toronto, no to ten niewielki, najmniejszy chyba w ogóle stadion z tych, na których rozgrywane Mistrzostwa Świata, też może przyciągnąć Polonię, więc jakby te diaspory różne zlokalizowane w Kanadzie są na pewno jednym z targetów tego sportu, jeśli chodzi o marketing i niezależnie od tego, jak się skończą Mistrzostwa Świata dla Kanady, to się na pewno zmieni ten wymiar. Być może,
1: jasne,
0: tak niektórzy wieszczą, to będzie futbol wreszcie, a nie soccer.
1: No dobrze, panie profesorze, a relacje amerykańsko-kanadyjskie, jakby pan oceniał, czy zmierzają w kierunku normalizacji, czy raczej, że tak powiem, po drugim Trumpie to se ne vrati?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Dzisiaj, 1 lipca, upływa termin, w którym miał być odnowiona umowa o wolnym handlu między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. I no, wszystko na to wskazuje, że to się nie zdarzy, a to będzie oznaczało, że ta umowa wchodzi w taki tryb corocznych negocjacji, aż do wygaśnięcia w ciągu następnego 10 lat, jeśli nie uda się wynegocjować jakiejś jej nowej wersji. To trochę jest taki symbol tych relacji kanadyjsko-amerykańskich. One być może nie są teraz aż tak napiętne, jak mieliśmy to możliwość zobaczenia we wcześniejszych miesiącach tej drugiej kadencji Donalda Trumpa. Jakby ta retoryczna strona Donalda Trumpa, czy wizualna, te mapy Ameryki Północnej z flagą amerykańską i mówienie ciągle o 51. stanie troszeczkę przygasły, ale tam ponad tym, co widoczne jest dla opinii publicznej, to myślę, że w dalszym ciągu nie jest dobrze. I są takie teorie mówiące o tym, że mamy podział w ramach kanadyjskiej tych decydentów, którzy zarządzają tym państwem, na zwolenników tej wizji nowej Kanady, gdzie Stany Zjednoczone nie będą już na trwałe tym sojusznikiem, którym były wcześniej, przyjacielem, sojusznikiem, sąsiadem i wszystkie te superlatywy. I raczej zwolennikiem tej wizji jest premier. A ta druga grupa to są osoby, które uważają, że no właśnie Trump to jest takie chwilowe zakłócenie w ramach tych relacji. Takie zakłócenia już bywały, spory z Nixonem, z Reaganem i właściwie trzeba po prostu spróbować przeczekać ten okres i później następny prezydent będzie dla Kanady lepszy. Być może te relacje nie wrócą aż na takie dobre tony jak kiedyś, ale na pewno przestaną być tak bardzo problematyczne, jak to jest obecnie. Dokładnie. Ja muszę przyznać, że chyba jestem zwolennikiem tej pierwszej wersji, czyli wydaje mi się, że patrząc na różnego rodzaju badania socjologiczne, ale też te zwroty, które widać, jeśli chodzi o sojusze handlowe, jeśli chodzi o zakupy też uzbrojenia, tych okrętów, których Kanadyjczycy ciągle nie mają, które powiążą Kanadę na trwałe na przykład z Europą, to widać, że Kanadyjczycy w takim długoterminowej strategii jednak zakładają, że muszą tą dywersyfikację prowadzić, że to będzie kosztowne. No i wydaje się też z sondaży, że większość Kanadyjczyków jest skłonna do tego, żeby te koszty ponieść. Ja pamiętam od dekad te spory w opinii publicznej Kanady, czy wydawać więcej na wojsko, czy nie, to zawsze się kończyło na tym, że opinia publiczna mówiła, że nie jest tym zainteresowana i politycy, mimo że coś retorycznie głosili, to w efekcie nigdy nie wydawali wystarczająco dużo pieniędzy. Teraz widać, że te inwestycje są robione, że pieniądze są wydawane i to pokazuje, że to traktowanie Stanów Zjednoczonych jak tego partnera w zakresie bezpieczeństwa, ten parasol i ta jazda na gapę przysłowiowa Kanadyjczyków bez wydawania pieniędzy się kończy i to chyba jest nowa era w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
1: No dobrze, no i coś pozytywnego, panie profesorze, na koniec?
0: No, ja myślę, że generalnie pozytywne jest to, że Kanadyjczycy w większości są ze swojego kraju dumni i tam wśród tych elementów jest to, że mamy pewne wzorce, które my to chyba stale powtarzamy w naszych rozmowach, że Kanada jest pewnym rezerwuarem takiego myślenia o polityce, o społeczeństwie, gdzie przyzwoitość, wartości oparte o jednak poszanowanie drugiego człowieka są uznawane za to, co powoduje, że Kanadyjczycy czują się dumni. No i to, co też można eksportować na zewnątrz, to, co można jednak komunikować światu w takiej postaci, że jednak ten świat bardziej pozytywny jest możliwy i że to się da zrobić. Oczywiście to nie jest idealny kraj, tutaj jest wiele sprzeczności. Część społeczeństwa jest niezadowolona, ale jednak, że można to spróbować realizować. To jeszcze w tym pięknym środowisku naturalnym, mimo wszystkich problemów, które dotykają świat. To taka wizja mi się wydaje, że trafiająca jednak do znacznej części obserwatorów Kanady i powodująca, że można poczuć ten optymizm na trochę dłużej.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Celem m.in. Kijów, gdzie w płomieniach stanął hotel w centrum miasta. Jest decyzja sądu o podtrzymaniu nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Wiceprezeska PSL rozmawiała z prezydentem na temat ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki ma niedługo podjąć decyzję w tej sprawie. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kilkanaście osób zostało rannych, a w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum Kijowa. To po kolejnym zmasowanym ataku rakietowo-dronowym Rosji na Ukrainę. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że rosyjskie drony zmierzają też z obwodu chersońskiego w kierunku Mikołajowa, z południa na Krzywy Róg, ze wschodu na Połtawę, z północy na Charków, przez obwody sumskie i czernichowskie w stronę obwodu kijowskiego oraz z obwodu kirowo-chradzkiego w kierunku Czerkas. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę. Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało też, że polskie myśliwce oraz systemy obrony powietrznej prewencyjnie zostały postawione w stan gotowości. Sąd podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Po wielogodzinnym posiedzeniu sąd odrzucił zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości i uznał, że nakaz aresztowania jest w tej sprawie zasadny. A więcej o decyzji sądu teraz reporter TOK FM Ben O'Connor.
2: Według sądu zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze są na tyle poważne, że konieczne jest wydanie nakazu, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego Anna Ptaszek.
3: Wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne.
2: Decyzja sądu będzie ważna dla wniosku o ekstradycję przed amerykańskim sądem, mówi prokurator Piotr Woźniak.
4: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie.
2: Zbigniewowi Ziobrze prokuratura postawiła 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i o nieprawidłowe rozdysponowanie 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska, która przewiduje, że o złożeniu podpisu prezydent zadecyduje w najbliższych kilku dniach. Wiadomo jednak, że Karol Nawrocki nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy.
5: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych oraz własnościowych. Jest apel sanepidu i wojewody o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Na wyniki badań o możliwym skażeniu rzeki trzeba jednak poczekać nawet kilka dni. Z rzeki opuszczonego zbiornika przez zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniadych ryb, a to nie koniec. Problem jest też przez wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika, a ten jest już praktycznie pusty z powodu kluczowego remontu zapory przeciwpowodziowej. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
6: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy, martwe ryby tylko, nie?
7: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
8: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
9: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
1: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu poprowadzi Polski Czerwony Krzyż. Czego będzie można się na nich dowiedzieć, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
10: Warsztaty są darmowe. Może wziąć w nich udział każdy dorosły mieszkaniec regionu, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
11: Jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać, to oczywiście może się zapisać, ale też bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy na przykład właścicieli firm, którzy chcieliby na przykład przeszkolić swoich swoich pracowników.
10: Warsztaty będą miały bardzo szeroki zakres, od nauki pierwszej pomocy przez pakowanie plecaka ewakuacyjnego, porobienie listy najpotrzebniejszych rzeczy, które warto mieć w domu. Poprowadzą je praktycy, dodaje instruktor ratownictwa PCK Paweł Nowakowski.
12: To są instruktorzy z grup ratownictwa medycznego i grup pomocy humanitarnej. Brali udział w działaniach podczas kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią w pierwszych dniach po wybuchu wojny na Ukrainie.
10: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów na terenie całego regionu.
1: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś przelotny deszcz, głównie na południowym wschodzie, tam również burze. Miejscami popadać może też na północy. Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 2 lipca 1982 roku ukazał się 13. studyjny album zespołu Fleetwood Mac zatytułowany Mirage. Teraz posłuchamy utworu Gypsy, a ten utwór jest od nas dla Państwa na dzień dobry. Witają Państwa Krzysztof Olesiewicz, który realizuje naszą audycję Róża Rumińska, która jest jej wydawczynią, i Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Mamy czwartek, to jest 2 lipca, 183 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:18, a zajdzie o 21:00. Imieniny obchodzą dzisiaj Bożydar, Bernardyn, Jagoda, Maria i Piotr. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 109 lat temu Józef Piłsudski w związku z kryzysem przysięgowym, czyli odmową żołnierzy Legionów Polskich złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami, wystąpił z tymczasowej Rady Stanu, ustanowionej przez władze okupacyjne. W roku 1923 urodziła się Wisława Szymborska, poetka, eseistka i laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Teraz jeszcze data odległa o 60 lat. W 1966 roku w Warszawie zmarł Jan Brzechwa. Poeta, satyryk, tłumacz literatury rosyjskiej, a także autor wielu popularnych utworów dla dzieci, m.in. Akademii Pana Kleksa. Jeszcze 1999 rok, kiedy to w Nowym Jorku zmarł Mario Puzo, pisarz, autor słynnej powieści Ojciec Chrzestny, a także innych bardzo popularnych książek. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Sąd podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego ministra sprawiedliwości złożyli zażalenie na wydany wcześniej nakaz. Sąd jednak ostatecznie je odrzucił. Według prokuratury wydanie nakazu aresztowania ułatwi proces ekstradycyjny i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przez polski sąd. Natomiast sprawa tej decyzji sądu, wczoraj właściwie obserwowaliśmy przez cały dzień, jak pod znakiem zapytania właśnie ona stanęła. Od rana w Sądzie Okręgowym w Warszawie był Błażej Kulesza, który mówił o tym w TOK 360, jak wyglądał ten dzień właśnie na sali sądowej.
1: Posiedzenie prowadzone jest z wyłączeniem jawności, ale po kilku przerwach jasne stało się, że obrona będzie grać na zwłokę, zasypując sąd kolejnymi wnioskami. Mówi sędzia Anna Ptaszek, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Sąd zwracał się do stron o to, żeby wszystkie wnioski formalne złożyły od razu, żeby wszystkie można było złożyć, rozpoznać od razu. Obrońcy powiedzieli, że w zależności od decyzji sądu będą ewentualnie przedstawiać kolejne wnioski.
1: I tak też się stało. Najpierw obrona wnioskowała o wyłączenie dwójki sędziów z trzyosobowego składu. Anna Szymacha-Zwolińska orzekała bowiem już w tej sprawie, utrzymując aresztowanie wobec posła Marcina Romanowskiego. Dlatego obrona zarzuca jej brak bezstronności, mówi mecenas Bartosz Lewandowski.
3: Mielibyśmy do czynienia z dość kuriozalną sytuacją, gdzie pani sędzia, która jest członkiem w tej sprawie składu orzekającego, musiałaby oceniać trafność, czy oceniać dowód z orzeczenia, które sama wydała.
1: Tego rodzaju wnioski są bezzasadne, tłumaczył prokurator Piotr Woźniak.
4: Ja oponowałem uwzględnieniu wniosku, oczywiście obrona przedstawiła taką argumentację, natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby.
1: Potem obrona wnioskowała o wyłączenie sędziego Adama Chocholaka, bo jak argumentował drugi z obrońców Ziobry, Adam Gomoła, ten został delegowany do Sądu Okręgowego przez samego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
5: Zatem to uczestnik postępowania, strona postępowania decyduje o tym, kto będzie tak naprawdę tę sprawę sądził. Dla nas jest to sytuacja, która rodzi konflikt interesów.
1: Potem kolejne wnioski dotyczyły Sądu Najwyższego czy wypłaty środków z Funduszu Sprawiedliwości, sprawy księdza Michała Olszewskiego, a nawet wyłączenia całej trójki sędziów ze składu orzekającego. Łącznie wniosków było aż 6. Wychodzący z sali prokurator Piotr Woźniak rzucił w stronę dziennikarzy, że z taką praktyką w ciągu 30 lat jeszcze się nie spotkał.
4: Do dnia dzisiejszego przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania nie ustały. Nie zmieniły się okoliczności, stan faktyczny mamy taki sam.
1: Koniec końców obrona robi wszystko, by postępowanie przedłużyć, a prokuratura chciałaby, aby sąd jak najszybciej utrzymał w mocy tymczasowy areszt, bo można wówczas ruszyć z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Jeszcze dodajmy, że Zbigniew Ziobro podejrzany jest w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiSu. Prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą, za co grozi do 25 lat więzienia. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
6: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
0: Ekstremalne upały dają w kość nie tylko ludziom, także zwierzątom domowym, ale również dzikim zwierzętom. Zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich, albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienia. Leśne pogotowie w Mikołowie, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże czy też wiewiórki. Telefon pana Jacka nie milknie w ciągu dnia.
7: No tak to wygląda, przepraszam. No, ale to ta woda też musi być taka, wie pani, nie całkiem lodowata, tylko parę stopni.
8: Przy tych temperaturach to ona też nie jest lodowata.
9: Z ptakiem był problem, tak?
7: Z ptakami. Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki.
9: I tych interwencji z jeżykami jest najwięcej?
7: No to w ogóle tych jeżyków trafia najwięcej, bo one w takich właśnie dziwnych, znaczy dziwnych, w takich innych miejscach, tak, mają te gniazda, przepraszam, bo to pewnie już ktoś dzwoni. Jeżyk jednak jak wchodzi w jakieś szczeliny czy pod parapety 70 stopni, to jest tak w momencie się tam nagrzewa. Więc zwierzęta wyskakują, które no chcą żyć, tak, bo inaczej tam się żywcem ugotują. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy. To jest tylko szkodzenie. To jest jakieś takie, nie wiem, ludzie sobie tak uzurpują, bo sobie będą, patrzą sobie, jak ptaszki jedzą w karmiku. No nie na tym to ma polegać. Te ptaszki nie są dla nich. One mają inne zadanie do spełnienia w przyrodzie.
9: Czy podczas tych upałów zdarzają się też interwencje z inną zwierzęcą, z ssakami?
7: No jeże, tak? Jeże trafiają bardzo dużo jeży, no bo one też no, w takich miejscach, szczególnie te jeże, które trafiają, mieszkają i żyją blisko człowieka.
10: Nagle środkiem drogi zobaczyłyśmy idącego jeża. Bardzo brzydki zapach, po drugie z boku głowy jest bardzo brzydka rana, już z larwami mógł zakażona.
9: No i jeż został przyjęty.
10: Jeż został przyjęty, także no. Cieszymy się, że udzielono mu pomocy. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Usłyszał nasz reporter Grzegorz Kozieł. A jeszcze teraz zaglądamy do dzisiejszego kalendarza po to, aby sprawdzić, co się wydarzy wśród tych wydarzeń, które możemy przewidzieć, bo po prostu znalazły się właśnie w tym oficjalnym planie naszych rządzących. Znajdujemy drugi dzień obrad Sejmu, który wysłucha informacji bieżącej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stanu realizacji projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. No i podczas pytań w sprawach bieżących m.in. posłowie PiS-u zadają pytania, mają zapytać premiera o brak skutecznej ochrony prawnej przysługującej sygnalistom oraz ministra infrastruktury o odwoływaniu pociągów PKP Intercity. Posłowie PSL-u Trzeciej Drogi spytają ministra zdrowia o reformę systemu ochrony zdrowia, a parlamentarzyści KO będą pytać ministra sprawiedliwości o nową kategorię koordynatorów do spraw prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Więc lista tych pytań do ministrów jest długa, to się będzie działo dzisiaj w Sejmie. Natomiast w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zostanie zaprezentowana nowa odsłona systemu Odyseusz, który będzie zintegrowany z aplikacją mObywatel. W wydarzeniu wezmą udział m.in. wiceminister spraw zagranicznych, a także wiceminister cyfryzacji. Podczas konferencji mają zostać przedstawione najważniejsze zmiany i nowe rozwiązania przygotowane z myślą o podróżnych. To jest pierwszy program TOK FM, w którym teraz pora na pytanie do Państwa. Najnowszy raport CBOS-u wskazuje, że w ciągu ostatniego miesiąca pogorszyła się postrzegana sytuacja polityczna przez Polaków. Czyli po prostu uważamy, że w polityce dzieje się coraz gorzej. Odsetek osób oceniających negatywnie tę sytuację zwiększył się z 43% do 45%. I pytanie, co w Państwa ocenie najbardziej wpływa na to właśnie niezadowolenie Polaków z sytuacji politycznej w kraju? Trzeba jeszcze tu dodać przy okazji, że ta szklanka jest do połowy pusta, do połowy pełna, bo jednocześnie zadowolenie z poziomu życia deklaruje 66% Polaków, co jest wynikiem rekordowym. Jeszcze nigdy tak ze swojej sytuacji materialnej nie byliśmy zadowoleni. 22 44 044. Dlaczego tak negatywnie oceniamy politykę? Co na to wpływa? Proszę nam dzisiaj powiedzieć. Czekamy na telefony.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 5 zapraszam na Kulturę w Toku. Rodzinne warsztaty, imieniny świętego Krzysztofa i sierpniowy cykl średniowiecze Da się lubić to najważniejsze wakacyjne propozycje Muzeum Krakowa. Nowością jest bilet średniowieczny Kraków.
13: Jest takim krokiem oczywiście w kierunku naszych zwiedzających. Chcemy ułatwić im, uprościć zwiedzanie. W ramach tego biletu będzie można zwiedzić rynek podziemny, Barbakan, mury obronne i bramę floriańską oraz wieżę ratuszową.
12: Mówi Łukasz Walas, kierownik oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa. Bilet ma obowiązywać w sezonie letnim i docelowo wejść na stałe do wakacyjnej oferty muzeum. Jutro w kompleksie EC1 w Łodzi rusza druga edycja festiwalu kosmosu Orbitarium. Będzie można zajrzeć do planetarium i odwiedzić kino sferyczne, spotkać pasjonatów astronomii czy wziąć udział w warsztatach, mówi Magdalena Kosiada-Sylburska z EC1.
14: Zarówno rodzice z dziećmi, tutaj dla nich przygotowaliśmy bardzo dużo warsztatów, zabaw. Dla pasjonatów nauki również przygotowaliśmy specjalistyczne prelekcje, gdzie będą mogli pogłębić swoją wiedzę.
12: Trzydniowy festiwal potrwa do 5 lipca. Do 1 sierpnia w Bibliotece Śląskiej będzie można oglądać wystawę Kronika Śląska na płótnie. Tworzą ją obrazy artystów z grupy Janowskiej oraz rzadko prezentowane listy Teofila Ociepki, który był jej filarem i współzałożycielem. Grupa Janowska powstała w 1946 roku. Artyści nieprofesjonalni, we większości górnicy, spotykali się w Zakładowym Domu Kultury Kopalni Wieczorek. Ich obrazy nie mieściły się w kanonie socrealizmu, przez co przez pierwszą dekadę swojej działalności nie spotykali się z uznaniem.
0: Wschodnia i południowo-wschodnia Polska jest w tej chwili w obszarze bruzdy niskiego ciśnienia i z pofalowanym frontem atmosferycznym przemieszczającym się na wschód. Pozostała część kraju znajduje się pod wpływem klina wyżu z nad Atlantyku. Także no, ciekawa sytuacja dzisiaj w pogodzie. Natomiast zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam także możliwe burze z opadami do 20 mm. I wskazania termometrów. Dzisiaj około 21 stopni nad morzem i na południu, 27 w Polsce zachodniej, no i tylko 16 stopni w rejonach podgórskich zobaczymy na termometrach. Tam będzie najchłodniej.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Co najbardziej wpływa na niezadowolenie Polaków z sytuacji politycznej w kraju? O to w tej chwili Państwa pytamy. 22 44 044. Jako pierwszy dzisiaj dodzwonił się do nas pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, słuchamy.
15: Dzień dobry, niespodzianka. No tak, najpierw zacznę od komunikatu pogodowego. Burze przeszły, dzisiaj będzie piękny dzień, słoneczko zaczęło świecić i będzie komfortowe, 25 stopni. Mam nadzieję, że do centralnej i wschodniej Polski też dotrze taka piękna, przyjemna letnia pogoda. Panie redaktorze, po tym optymistycznym komunikacie pogodowym muszę powiedzieć, że no, politycy no, nie oszczędzają nas tutaj, tak cała klasa polityczna, bez względu na to, czy to jest środek, czy to jest lewica, prawica, powiedzmy ultraprawica. No i tutaj ten nasz duopol, ten nasz podział, zresztą mi się prawdopodobnie w programie to wyjdzie, że bez względu czy jesteś za PiS-em, czy za Platformą, to każdy będzie krytykował tych kolejnych. No niestety ci przy władzy obecni no nie nastrajają nas do optymizmu, bo dużo się negatywnego dzieje. No wiadomo, że sytuacja w ochronie zdrowia czy w służbie zdrowia, jakbyśmy jej nazwali, no nie powoduje, że dotyczy to każdego, tak? Każdy musi się zapisać do gałku listy i czekać 2 lata, każdy musi zapisać się do jakiegoś specjalisty, szuka tych swoich kontaktów, albo idzie prywatnie i płaci ciężkie pieniądze, mimo tego, że płaci swoje składki ciężkie przez całe życie. I tutaj jest to no, takie przykre, tak? No niestety za rok będą następne wybory, tak jak wszyscy byli optymistycznie nastawieni 3 lata temu i cieszyli się, że już jest koniec pewnej epoki afer i tych wszystkich zawirowań, że ci politycy przyjdą. Wspaniale.
0: A to nie był koniec tamtej epoki, bo myśli pan, że to jeden do jednego, co było, może wrócić?
15: Nie, ten symetryzm bym nie dawał żadnego, czy to jeden do jednego, że wróci. Nie, zawsze wraca coś innego. Znaczy, ja pamiętam tą nadzieję, ludzie, którzy wiązali, mówili, dobra, Platforma beznadziejna, PiS beznadziejny, no ale mamy trzecią drogę. Połączyli się tam z PSL-em, trzecia droga i ten Hołownia opowiadający, że lekarze będą nas dzwonić, interesować się, czy my jesteśmy... No wie pan, społeczeństwo jest... niestety pamięta pewne rzeczy, a internet podgrzewa i te wszystkie filmiki i rolki, które pan też pewno ogląda, to widzi pan, że no niestety bezlitosne to jest. Bezlitosne. Ja już nie mówię o tych 100 obietnicach. Po co było, chłopie, mówię teraz o obecnym premierze, przygotowywać 100 obietnic. 100 obietnic, może 10, ale konkretnie.
0: Proszę? Powód był prosty, zrobić wrażenie w kampanii wyborczej. I...
15: Tak jest, a tu skończył obiecać, panie doktorze. Ale teraz polityka międzynarodowa jest.
0: Dziękuję.
15: Jeszcze gorsza sprawa, bo ta wewnętrzna to ludzi frustruje oczywiście. Ta zadyma w szpitalu w Warszawie, ale to nie tylko tam, wie pan, na każdym kroku w szpitalach się dzieje źle. Może taki kataryzm będzie ją uzdrowił. No ale nasza relacja rządzących z największym naszym sprzymierzeńcem pod tytułem USA, to niedobrze, że ludzie mówią wcześniej, że to agent ruski, że nienormalny i że w ogóle... A później... A nie, to myśmy nic nie robili. No niestety, ten internet jest bezwzględny, ludzie pamiętają...
0: Nie zapomina. Bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Teraz będziemy we Wrocławiu, więc niedaleko od Zielonej Góry. Słuchamy pana, panie Włodku.
16: Witam, panie redaktorze. Właśnie bardzo się cieszę, że ja tak po panu Andrzeju tutaj też blisko. To też raport z Wrocławia. Ciao, noc lało, kałuże są, ale da się czym oddychać. Wszystko jest fajnie, no. Ja zawsze pozytywnie stawiony. Ale teraz tak, wracam do głównego tematu. Po prostu powiem tak, co nawet denerwuje Polaków. Ja byłem świadkiem, jak przed północą 30 czerwca, kiedy jeszcze były ceny, program działał, ceny paliwa niżej, dawny CPN. Wszyscy wiedzą, no w moim wieku tam, wie pan, to 6 plus to wiedzą, co znaczy CPN. To nic nie było kiedyś, nie... Tak, no właśnie, nie było Lotosu, Orlenu, tylko był CPN. To ja powtórzę dla młodszych, słuchajcie, to jest centrala produktów naftowych. O, tak, to taka jest posłówka historii. No to właśnie i teraz tak, i tankowaliśmy za 5.12, wszyscy do pełna wlewali po prostu najdroższe paliwo, ten, bo i tak się opłacało po prostu i ten, aż się wylewało ten prawie ze zbiorników, pokorek po prostu i obok mnie stoi i też bogaty Polak po prostu, no w aucie za dobrą bańkę, a przepraszam, bo nie każdy rozumie, tam ponad po prostu, no w Porsiaku stał właśnie i właśnie ja mówię, że pytam się, pan też lekarz, ja mówię, jak ten z Warszawy, przepraszam, ten, a on mówi, pan mnie nie obraża, bo on mówi, ja jestem uczciwy, biznesmen normalnie, żadny, nie proszę z tymi krętaczami, nie musisz, bo ten, ja jestem informatyk, ja mówię, ja rozumiem programista, ci zawsze dobrze, ja mówię, a on mówi, no ale pan też mówi, też biedny jest, a ja mówię, no ja jestem, też ja mówię, też to podobnej branży, ja mówię, tylko plus automatyka przemysłowa i ten sterowanie,
0: panie Włodku, właśnie,
16: tak.
0: Kwestia zadowolenia z poziomu życia.
16: Zadowoliono, panie profesorze, to jest właśnie tego, właśnie jedna kwestia. I ten, ja wiem, to w tym roku, gdzie ja mówię, to w tym roku, jak dam poziom na wakacje, a ten, a on mówi, no tak, mówi, on mówi, no, on mówi, miało być tydzień, tydzień w Grecji, bo
0: bardzo
16: właśnie on
0: dziękuję.
16: Mówi,
0: ten, pan Wodek z Wrocławia był z nami. No niestety, czas tutaj biegnie nieubaganie, ja stoję na straży tego, abyśmy tutaj pozwolili się wypowiedzieć słuchaczom, ale jednocześnie nie w niezbyt takiej rozciągniętej formie, tak powiedzmy. Hanka z Dolnośląskiego po drugiej stronie. Dzień dobry, pani Hanko, słuchamy.
17: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że bardzo jestem niezadowolona z polityki naszego w ogóle rządu. Rząd bardzo popieram, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego rząd sobie pozwala na to, żeby pan prezydent górował i żeby pan prezydent robił różne zamieszania i tak dalej. To jest taka sprawa dotycząca polityki. A jeszcze potrzebuję poruszyć sprawę taką prywaty swojej. Mhm. Mam 78 lat. Mając 46 lat owdowiałam. No, w tej chwili jestem na rencie po moim zmarłym mężu, ale okazało się, że żeby dostać rentę wdowią, powinna mieć 50 lat w momencie, kiedy on zmarł. Mhm. I tej renty niestety nie dostałam. Teraz jest renta podwyższona, ma być podwyższona i ja oczywiście dalej nie dostanę tej renty. Nie bardzo rozumiem, jak lewica to zrobiła, pani ta Bąk, jak ona się nazywa.
0: Dziwinowicz Bąk.
17: Tak, jak tam ta grupa wymyśliła coś takiego, że tak młoda wdowa, to ona nie może dostać tej renty wdowiej. A są jeszcze młodsze osoby, bo wypadki się zdarzają, kobiety czy mężczyźni wdowieją jeszcze młodziej. Więc nie bardzo rozumiem, jakimi kategoriami się kierowało.
0: Pani Hanka z Dolnośląskiego, bardzo dziękujemy za tę uwagę. Natomiast tutaj prosimy państwa o to, aby państwo nam powiedzieli, dlaczego jest właśnie taka ocena społeczeństwa, że w ciągu ostatniego miesiąca się pogorszyła sytuacja w krajowej polityce. Że tutaj negatywnie coraz bardziej oceniamy, nie wiem, te standardy i to, co się dzieje w ogóle w polityce. Teraz pan Bernard z Północnej Bawarii, słuchamy.
18: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, pozdrawiam i całą redakcję, szczególnie pana Włodka z Wrocławia, mojego ziomka dolnośląskiego oraz pana Andrzeja z powiatu żagańskiego, gminy Szprotawa. Też meldunek pogodowy tutaj z Północnej Bawarii. Temperatura o 5 nad ranem, czy o 5 rano 12,3 stopnia, także całkiem przyjemny chłodek. Wczoraj wieczorem padało, ale nie tak intensywnie. Właśnie byłem sprawdzić stan wody deszczowej w mojej jednej z beczek, 1000-litrowej. Jest gdzieś około połowa tej beczki, także 500 litrów deszczówki się nazbierało. Będzie trochę czym podlewać, chociaż przyjemniej by było, gdyby była całkiem pełna. Także jeszcze tego deszczu mogłoby spaść trochę więcej. Na razie się nie zanosi, bo niebo czyste, słonka przed chwilą jeszcze nie było widać, ale teraz już zeszło ponad horyzont, bo tu po sąsiednich domach widzę, że już są oświetlone. Także pogoda znowu będzie piękna. Tak się właśnie cieszę. To jest najlepsze, co może być, żeby nocą padało, tak jak u pana Włodka we Wrocławiu, a w ciągu dnia, żeby znowu słonko świeciło. Takie lato to jest piękne. Zobaczymy, jak dalej się to będzie rozwijać. Mam nadzieję, że takich okresów wielkich upałów, jakby ostatnio, już nie będzie, chociaż raczej nie mam na to nadziei. Myślę, że to będzie w tym sezonie co najmniej jeszcze ze 2-3 razy powtórzone. Tak się przynajmniej obawiam. Mhm. Natomiast do tematu polityki. Cieszę się, że mamy ten rząd, jaki mamy, chociaż wiadomo, zawsze byłyby oczekiwania, więcej by się chciało jakichś jego osiągnięć czy dokonań, ale koalicja jest też trudna. Z PSL-em, z Trzecią Drogą, czy tam z Polską 2050 nie zawsze wszystko udaje się przeprowadzić tak, jak chciałoby się. Natomiast pana prezydenta to absolutnie nie.

0: wszystkich, ale niestety pan prezydent dał dowód tego, że na coś takiego go nie stać, na taki gest. Raczej preferuje tutaj inne gesty z takiej działki walk MMA. Także nie podoba mi się to bardzo. No a ogólnie, no i oczywiście ta polityka zdrowotna, no niestety akurat w Warszawie tam ta afera Szpitala Południowego partii rządzącej się nie przysłużyła i nie przysłuży na pewno. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na poglądy społeczne, na sondaże partii rządzącej w najbliższym czasie, bo jakby teraz nie śledziłem trendów. Podoba mi się też reakcja jednak pana premiera czy struktur Platformy, że jednak próbowali to przeciąć, chociaż wydaje mi się, że jednak pan Daniel Lekarz stał się teraz takim kozłem trochę ofiarnym, chociaż też tam wiadomo, ma swoje za uszami, bo kwoty, jakie zarabiał, nie były w porządku, no i to, że epatował jakimś tam zakupem Porsche czy czegoś takiego, no to oczywiście też jakieś takie przyjemne nie jest, ale reakcja uważam była poprawna. Zobaczymy, jak dalej się to wszystko rozwinie. Życzę temu rządowi jak najlepsze ręki. Z działań ministra spraw zagranicznych pana Radosława Sikorskiego jestem w dużej mierze zadowolony, no ale z takim prezydentem to na pewno ma trudno w dyplomacji. To tyle z mojej strony. Życzę Polsce i Polakom wszystkiego najlepszego, żeby po prostu jakoś to szło, żeby jakiś był postęp, no i żeby przede wszystkim w strukturach Unii Europejskiej Polska się jakby odnajdywała. Dla mnie najważniejsza jest przyjaźń polsko-niemiecka i dobre kontakty, a to uważam, że pod tym względem przynajmniej nie jest najgorzej. Abstrahując oczywiście od pana Bąkiewicza i jego występu w Berlinie, ale jego to pomijam. Dziękuję, tak, na tyle. Pozdrawiam.
1: Myślę, że, tak, szkoda uwagi poświęcać tym występom naszego rodaka za Odrą. 22 44 044, czekamy na kolejne państwa telefony. Tym razem będzie z nami pan Piotr z Pruszkowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja miałem okazję, bo mam 60 lat, miałem okazję skorzystać ostatnio ze służby zdrowia. No i szczerze mówiąc, ja jestem bardzo zadowolony. No, dostałem SMS-a generalnie rzecz biorąc, że tego i tego dnia o tej godzinie mam się stawić na badania. Pojechałem na badania, nie czekałem w żadnej kolejce. Przyjęto mnie od razu, zgodnie z harmonogramem. Badania wykonano. Później dostałem następnego SMS-a za tydzień. Spotkałem się z lekarzem. Wszystko żeśmy uzgodnili i no tyle. No więc ja, jeśli chodzi o służby zdrowia, to szczerze mówiąc, no po tylu latach nie korzystam za dużo i byłem pod wrażeniem. No wszystko było super. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o aferę tego Szpitala Południowego, to jest taka sama afera, jakich było już 1 200 000 za mojego życia. I generalnie rzecz biorąc, nic to jest nowego. Służba zdrowia działa i tak 100 razy lepiej niż działała, więc no szczerze mówiąc też nie widzę jakiegoś problemu. Problem jest systemowy i do rozwiązania. To pierwsza, to już ta druga sprawa. Trzecia sprawa to co gnębi Polaków w tej chwili niestety, to jest sprawa z Ukrainą. I to bez w ogóle dwóch zdań. Co mnie ostatnio ucieszyło, że dzisiaj przeczytałem, że Parlament Unii Europejskiej ma przyjąć jakąś rezolucję w sprawie potępienia zbrodni ukraińskich za oczywiście inspiracją Koalicji Obywatelskiej. No i to akurat uważam, że byłoby dobre, bo niestety, ale Ukraina z Banderą i z UPA i zbrodnią wołyńską do Unii Europejskiej nie wejdzie. To samo już było, tak samo niestety musiała się z tym rozliczyć Chorwacja, która wchodziła do Unii ze swoimi ustaszami i no niestety, ale została jasno, czarno na białym, że z ustaszami do Unii Europejskiej nie wejdzie. I musiała nawet w konstytucji musieli przyjąć potępienie zbrodni ustaszy. Mm-hmm. Jeszcze obowiązkowo muszą, każdy musi, jak to się mówi, być w obozie ustaszy i no... Sytuacja jest bardzo analogiczna do sytuacji ukraińskiej, więc generalnie rzecz biorąc, oni coraz bardziej gloryfikują UPA, Banderę. No, mnie się to bardzo nie podoba, aczkolwiek nie jestem nacjonalistą, bo nie miałem nic przeciwko temu, ale ich ostatnie działania pokazują, że Polska i

0: Polaków mają w głębokim poważaniu za tyle dobre im przekazali. Więc mnie się to bardzo nie podoba i podejrzewam, że bardzo wielu Polakom to się nie podoba i odbija się to na sytuacji politycznej.
1: Bardzo dziękuję. Przypominamy, jaki jest dzisiaj temat. Otóż pytamy Państwa o to, co najbardziej wpływa na niezadowolenie Polaków z sytuacji politycznej w kraju. Bo ostatni sondaż CBOS-u, czy jeden z ostatnich, tutaj wskazuje, że pogarsza się postrzeganie naszej sytuacji politycznej. Państwo mają dzisiaj dużo do powiedzenia w tej sprawie, dzwoniąc do nas. Takie odnosimy tutaj wrażenie, ale tutaj mimo tej różnorodności argumentów, to prosimy o to, aby też inni słuchacze mieli szansę się wypowiedzieć, w sensie oczywiście zwięzłości wypowiedzi. 22 44 044. Proszę do nas dzwonić. Za chwilę dalszy ciąg dyskusji.
2: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
3: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
4: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
3: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
5: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
2: A jaki?
5: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
6: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzisiaj będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. To dotyczy rejonu Polski zachodniej, chociaż tutaj w większości tutaj terenu naszego kraju będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami będzie ono duże. Miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawić, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam także możliwe burze z opadami do 20 mm. A na termometrach zobaczymy dzisiaj od 14 stopni, 14-16 stopni w rejonach podgórskich, przez około 21 stopni nad morzem, do maksymalnie stopni nawet ponad 30. Także trochę chłodniej się zrobiło, ale wciąż mamy prawdziwe letnie wskazania termometrów.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: A to jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj pytamy Państwa o to, co Państwa zdaniem wpływa na to, że negatywnie oceniamy sytuację polityczną w kraju. 22 44 044. Telefonuje pan Karol z Katowic. Dzień dobry, słucham.
8: Dzień dobry, więc tak. Te parę afer, które przeszło w służbie zdrowia, a konkretnie mówię o dwóch, czyli szpital i tam gdzieś senator jakiś przepychał syna. Choć ja go rozumiem, jakbym syna miał możliwość przetrwać jeszcze w sprawach chorobowych, może też bym przepychał. Następnie szykuje się duża afera na Śląsku w sprawach pana króla niejakiego, gdzie struktury europejskie prawne dały pewne dyspozycje. My tutaj coś manipulujemy, kombinujemy, nic z tą sprawą za bardzo o tej sprawie się nie mówi. Czyli sprawy związane z prawem. Następna rzecz to rozliczenia. No, słuchajcie Państwo, ja wiem, że wszystko musi być lege artis, zgodnie z prawem, ale przychodzi już prawie trzeci rok tego rozliczania. Rozliczono tam jakieś dwie panie, może jakiegoś pana, a reszta to są pana suki twarzy. Ludzie to widzą i nabierają przede wszystkim. Coraz więcej ludzie nabierają wątpliwości do tego rządu, bo poczynać ich poznacie. Przykładowo, groteskowe zmiany w rządzie. Teraz też ma być jakaś tam w rządzie porządkowa sprawa. Ale sami panowie wiecie, jak to wszystko wyglądało, jak się ciągły sprawy wiceministrów i tak dalej. A poza tym też widzimy, że ten spór prezydenta premierem, czy premiera prezydentem, obojętnie po której stronie racja i nieracja, też negatywnie na nas oddziałowuje, bo jak w domu żona z mężem się kłóci, to dzieci się coraz gorzej czują. Także ja nawet powiem tak szczerze, mając duży dystans, to jak przeczytałem to ostatnie takie kontrowersyjne oświadczenie prezydenta Nawrockiego, to ja tam zauważyłem, że on ma trochę rację, bo to zachowujemy się w ten sposób, że no, jak ta Ameryka coś nam by dała, poszła nam na rękę, no to może jednak powiemy pozytywnie o tej Ameryce. Ale dopiero w momencie, jeżeli wyczujemy, że coś może jakaś korzyść przyjść. Natomiast w innym wypadku, no to staramy się mówić, że Ameryka jest zła i to pod to podłączamy jeszcze prezydenta Nawrockiego.
1: To nie był pan tak. Karol z Katowic, który tutaj zwrócił uwagę na kwestie, które mają wpływ z pewnością na nasze postrzeganie świata polityki. Jestem ciekaw, jak pan Marek z Warszawy patrzy na świat polityki. Słuchamy. Dzień dobry, panie Marku.
9: Witam. Nie mamy tyle czasu. Witam, żebym powiedział, jak ja postrzegam świat polityki, ale bardzo mi się podobały dzisiaj głosy tego ostatniego słuchacza i pani Hanny wcześniej. Bardziej zaawansowani wie życia, które dotyczą nas wszystkich i będą dotyczyły nas wszystkich. I taka ta mądrość z nich wychodzi, z tych wypowiedzi. Pani Hanna zresztą zwróciła uwagę na coś, co jest chyba klucz całej sprawy. Ale zacznę od tego, że tu przecież nie chodzi o to tutaj do ostatniego słuchacza, żeby rozliczyć kogokolwiek. Tu chodzi o to, żeby rozliczać. To każda władza to robi i lepiej trzeba gonić kuliczka. To jest bardziej opłacalne politycznie, niż go dogonić i sprawę rozwiązać. Pani Hanna zwróciła uwagę na pewien aspekt sprawy, który jest, jak powiedziałem, esencją tej całej naszej rozmowy dzisiejszej. Myślę, że ludzie nie lubią polityków za nieuczciwość, niekompetencje. Głównie za nieuczciwość, niekompetencje, bo powiem szczerze, ja zastanawiałem się ostatnio, co będzie w przyszłym roku i tak zastanawiałem się w kontekście, na kogo głosować miałbym, gdybym chciał uwolnić się od tego myślenia takiego prodemokratycznego, liberalnego. I gdybym chciał głosować. I teraz na jednym biegunie mamy zwaśnione dwie strony totalnie skłóconych polityków, którzy od lat ciągle ci sami zajmują różne stanowiska, nieważne czy to PiS, czy to Platforma, non-stop, te same twarze, bardzo mało napływu nowych ludzi, jak nowi, no to w krótkim czasie od razu stają się bohaterami jakichś tam afer. Zupełnie otumaniona, bezideowa i coraz bardziej miałka lewica, kwiejem jak zawsze PSL i zupełnie abnegaci polityczni z jednej strony w Konfederacji, a w Konfederacji Brauna niebezpieczni, groźni ludzie. No bo mało nie mamy alternatywy i tak taplamy się w tym sosie. I ja powtórzę kolejny raz apel na antenie i to będzie chyba dobra odpowiedź na pytanie dzisiaj pana redaktora, żebyśmy ludzi dzielili, również polityków, na mądrych, głupich, dobrych, złych, uczciwych, nieuczciwych i tylko tak inaczej, a nie inaczej ich oceniali, bo barwy polityczne nie mają żadnego znaczenia. Ludzie nienawidzą oszustwa, nienawidzą krętactwa, nienawidzą też totalnego braku kompetencji. Ja jestem przerażony, jak patrzę na naszych polityków i ten brak kompetencji. I tutaj chodzi tylko o tworzenie prawa, o Sejm, o Senat. Nie chodzi o tą właśnie całą legislację. Tutaj chodzi też o to, jak słabi, jak miałcy ludzie dochodzą do stanowisk. Wystarczy, proszę państwa, w niektórych województwach, w niektórych regionach zdobyć kilka tysięcy głosów i człowiek, który nic nie osiągnął, niczego nie zdobył, niczego nie wypracował, może stać się kandydatem 40-milionowego społeczeństwa, który przeszedł w wyborach i kształtuje naszą rzeczywistość.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Marek z Warszawy. Pytanie tylko, czy potrzebujemy na scenie politycznej jakichś alternatyw, bo możemy równie dobrze wyjść z założenia, że to, jak funkcjonuje scena polityczna, jacy to są aktorzy, z jakim przesłaniem, jest pochodną tego, co oczekuje społeczeństwo. Prawo i Sprawiedliwość na przykład jest bardzo takie biegłe w tym badaniu opinii społecznej i nastrojów. Pan Robert z Poznania telefonuje. Słuchamy.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. Ja może pominę raporty pogodowe i o sprawy organizacyjne wokół z miejsca, gdzie mieszkam, przejdę do meritum od razu. Panie redaktorze, ocena Polaków na temat sytuacji politycznej, rozumiem wewnętrznej, ale nie tylko w kraju, w odniesieniu do tego, o czym pan powiedział na wstępie tej dyskusji naszej, że blisko 70% zadowolonych jest z własnej sytuacji materialnej, organizacyjnej, życiowej, jest bardzo ciekawe, bo myślę, że przy tym zaangażowaniu przedsiębiorczości polskiej, czyli pracodawców, osób zatrudnionych, którym się poprawia z tego wynika, zresztą widać to, to zaczęliśmy bardzo się przyglądać sprawom politycznym, personalnym wręcz, jeśli chodzi o polityków, bardzo dokładnie. I stąd chyba w korelacji do tych pozytywnych emocji materialnych są te właśnie polityczne. Doskonale je rozumiem, bo sam takowe posiadam. Wydaje mi się, że przyczyną tego jest przede wszystkim sytuacja konfliktu decyzyjnego między dwoma pałacami. Myślę, że Nawrocki, wybijając się na niepodległość w cudzysłowie, chciałby systemu prezydenckiego, którego w Polsce raczej nie będzie. No i zaczyna w formie takiej celebryckiej, walcząc o lajki między innymi, o dobrą opinię oraz o własne zaplecze polityczne, zachowywać się w sposób taki, który powoduje, że ta ocena może być negatywna. Oczywiście pomijam elektorat pisowski czy szeroko pojęty prawicy, której się to podoba. To machanie szabelką, wykrzykiwanie różnych, nie do końca głupich, przyznam, deklaracji, ale w formie takiej, która podoba się jednej stronie. To powoduje, że mamy ten dysonans decyzyjny, pokazujący, że ten konflikt źle wpływa na tą ocenę polityczną. Mhm. Ja tak to właśnie odbieram i pomijam tutaj sytuację już nawet afer, które nazywają państwo służbę zdrowia. Teraz oczywiście ja uważam, że w każdej władzy może pojawić się jakaś czarna owca, która popełniając błędy, czy będąc wręcz złodziejem, powinna być ukarana. I akurat wiem, że przy tym podejściu formalno-prawnym tak się stanie. Czego nie było przez 8 lat rządów PiS-u, gdzie kradziono wręcz już nie w białych rękawiczkach kwestie Funduszu Sprawiedliwości czy NCBR-u, bo o tym mało się mówi, a ten temat naprawdę pokazuje jak na dłoni, że można kraść, można łamać prawo i nikt tego nie rozliczał. Teraz rozumiem, że jeżeli będzie problem, to rozliczyć się to wypada, wręcz trzeba i tak też się stanie. Natomiast nie ma idealnych rządów, nie ma idealnych premierów, nie ma idealnych ministrów w żadnym rządzie, natomiast przyznać trzeba, że sytuacja, którą oceniamy materialnie jako dobrą, pokazuje, że nie do końca ja bym wystawił ocenę negatywną rządowi. Oczywiście też oczekuję na rozstrzygnięcia, jestem przedsiębiorcą, te rozstrzygnięcia podatkowe czy formalno-prawne związane z budżetem własnej firmy. Natomiast postrzegam sytuację wewnętrzną, polityczną jako złą również, ze względu na to, o czym powiedziałem wcześniej. Natomiast sytuację zewnętrzną zaczynam oceniać dosyć pozytywnie. Nie chcę się odnosić do sytuacji Ukrainy. Nie chcę. To tak, jest sytuacja bardzo delikatna.
1: To jest inne spotkanie. Bardzo dziękuję pan Robert z Poznania. I tutaj powstaje coś ciekawego, uważam, bo tutaj nasz słuchacz rozgranicza zewnętrzną sytuację, czyli na zewnątrz od rządu, gdzie jest dobrze i wewnątrz, gdzie jest już gorzej. Pytanie, czy to w ogóle można rozdzielić? Bo to w zasadzie można by było też przypisać to tę dobrą sytuację na zewnątrz tym, którzy są tutaj u steru w naszym państwie. 22 44 044, przypominam numer, chociaż już kończymy powoli dyskusję, więc sobie go warto na później zapisać, a na razie pan Waldemar z Krakowa i jeszcze pan Zdzisław z Warszawy. Obaj słuchacze już teraz się pojawią. Panie Waldemarze.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja taki szybki apel do osób, które zabierają głos tutaj na antenie. Nie promujemy ziemi lubuskiej, bo to nie jest, że tak powiem, czas na promocję. Nie mówimy o pogodynce, nie jesteśmy pogodynką i nie mówimy, jaka jest temperatura. Konkrety panowie, czyli Wrocław, ziemia lubuska, Górna Bawaria. Prosił, szanuję was za wasze wypowiedzi, natomiast więcej merytoryki i więcej możliwości dawania wypowiedzi dla innych. Jeżeli chodzi o kwestie sytuacji wewnętrznej i tego, z czego jesteśmy zadowoleni, a z czego nie, ja już kiedyś mówiłem na temat sytuacji. Nie ma w Polsce partii, nie ma ludzi, na których moglibyśmy dać swój głos. Uważam, że i jedni, i drudzy, ci, którzy byli 8 lat przy władzy, zmarnowali swój mandat, nie zostali rozliczeni za różnego rodzaju przekręty covidowe, gdzie w Hiszpanii, gdzie w Rumunii, gdzie w innych krajach dostają po 25 lat. Nadal są w, że tak powiem, u steru władzy, tak jak pan Morawiecki. Nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, kontrolować pewnych rzeczy. Tak samo teraz Platforma Obywatelska nie spełnia naszych oczekiwań, chociaż poprawia się, tak? Widać powoli, że tak powiem, wzrost klasy politycznej premiera, ministrów, wicepremiera. I staramy się jakoś z tego wychodzić. Natomiast naprawdę do ideału jest bardzo, bardzo, bardzo daleko. Dziękuję bardzo.
1: To był pan Waldemar, teraz pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy.
12: Dobry. Na koniec to badanie, które pan redaktor przedstawił i wyniki sondaży opinii publicznej świadczą o tym, że miś wiecznie żywy, miś ten stary słynny film Barei. Tak się właśnie zachowujemy, jak ci, którzy oglądali tego misia, któremu oczko wypadło.
1: Temu misiu wypadło.
12: Tak, mówimy do magnetofonu ukrytego w szafie, że jest dobrze i coraz lepiej. Jesteśmy po prostu hipokrytami i tyle. Koniec.
1: Dziękuję, to był pan Zdzisław z Warszawy. I wszystko by się zgadzało, gdybyśmy zaklinali tę rzeczywistość, mówiąc, że jest dobrze, jest coraz lepiej. Ale no tak patrząc na sytuację gospodarczą państwa, to się nam ta gospodarka zwielokrotniła. Więc to siłą rzeczy, jakby nie patrzeć, jest lepiej. A komu to przypisujemy? Czy narodowi, ludziom, którzy chodzą do pracy, czy też rządzącym, to już jest kwestia państwa oceny. Teraz pierwszy przegląd prasy. Na początek dzisiejsza Gazeta Wyborcza i pierwsza strona. Kobiety giną z rąk partnerów. Mężczyźni czujący się pokrzywdzonymi skrzykują się w internecie, by mścić się na kobietach. Dopingują ich patoinfluencerzy, alarmują Fundację na Rzecz Kobiet. Anna Zraszyna 8 maja zginęła z rąk swojego partnera, który wcześniej się nad nią znęcał. Miała 45 lat. 16-letnia Gabrysia z Białej Podlaskiej 3 czerwca została brutalnie zamordowana przez swojego chłopaka. 67-letnia pani Ewa, mąż zabił ją 12 maja, potem sam próbował odebrać sobie życie. I takich przypadków śmierci Polek z rąk swoich partnerów, chłopaków czy też mężów, organizacje działające na rzecz praw kobiet naliczyły w tym roku już 43. W porównaniu z okresem styczeń-lipiec 2024 liczba ta wzrosła o 48,3%. W innej części tego tekstu czytamy, że zdaniem tutaj rozmówców wyborczej w naszym kraju brakuje systemowych rozwiązań, jakie mogłyby powstrzymać skalę kobietobójstwa, a które są już stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. W Wyborczej dzisiaj także o karnawale, który się skończył. Ktoś w pracy powiedział, że Ukraińców trzeba wszystkich spalić. Zgłosiłam to do HR-ów, ale nic się nie stało. Odbyła się rozmowa w stylu: wiesz, można go zrozumieć, bo ma jakieś problemy z dziadkiem, opowiada w najnowszym raporcie Instytutu Krytyki Politycznej ukraińska migrantka. Jesteśmy w domu. Znaczy nie jesteśmy w domu. To jest najnowszy raport Instytutu Krytyki Politycznej poświęcony właśnie relacjom ukraińskich migrantów i uchodźców z Polakami. Na co dzień na pewno państwo obserwują, że te relacje się pogarszają i potwierdza to opisywany raport. W Rzeczpospolitej o broni AI w rękach Polski. NASK bowiem trafił do światowej elity mogącej korzystać z najnowszego narzędzia czatu GPT, ustaliła Rzeczpospolita. Model przygotowywany przez OpenAI już szuka luk w krajowych systemach IT. Jesteśmy pierwszym krajem w regionie i jednym z niewielu na świecie, które mogą korzystać właśnie z tego modelu. Polska otrzymała ten model w ramach projektu przeznaczonego dla jednostek rządowych. To jest część programu stworzonego właśnie przez OpenAI, mającego na celu odwrócenie asymetrii i tutaj takie właśnie najpoważniejsze narzędzia są w naszych rękach, co na pierwszej stronie zaznacza Rzeczpospolita. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach będzie o rozkwitającej Korei Północnej. W cudzysłowie rzecz jasna.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Zmasowany atak Rosji na Kijów, są zabici i ranni. Sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Biały Dom dał zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce. Czwartek, 2 lipca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w zmasowanym ataku rakietowo-dronowym Rosji na Kijów. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta, a jeden z budynków mieszkalnych zawalił się, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę. Sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Po rozpatrzeniu sprzeciwu ze strony obrońców byłego ministra sprawiedliwości, sąd uznał, że przestępstwa zarzucane Ziobrze są na tyle poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
14: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione. I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne.
13: Prokuratura potrzebowała podtrzymania decyzji o nakazie aresztowania, by uzasadnić przed amerykańskim sądem wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, przypomina prokurator Piotr Woźniak.
15: Wniosek o ekstradycję będzie sporządzony niezwłocznie z uwagi na fakt, iż zostało odroczone sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu wydanego w dniu dzisiejszym, uprawomocniającego postanowienia sądu pierwszej instancji. Będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
13: Wniosek o ekstradycję jest w sprawie kluczowy, ponieważ Zbigniew Ziobro znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzenie 150 milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja Brygady Pancernej do Polski nie zostanie przywrócona. Według Przydacza decyzja polityczna Białego Domu wynika z kilku czynników. Poza samą amerykańską strategią obecności w Europie ma to być wynik dobrych relacji polsko-amerykańskich. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma się spotkać z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych Elbridgem Colbym, który odpowiada za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki rozmawiał również z wicepremierem i szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by, jak mówił Marcin Przydacz, konsolidować polskie stanowisko w tej sprawie przed zbliżającym się szczytem NATO. Rządowy program paliwowy kosztował ponad 4,5 miliarda złotych, podsumowuje Ministerstwo Finansów. Programu CPN, czyli ceny paliw niżej, już nie ma, a to oznacza wyższe niż oczekiwania analityków wzrost cen paliw, bo o kilkadziesiąt groszy na litrze benzyny i oleju napędowego w najbliższym czasie będzie wyraźnie drożej, prognozowała w TOK FM Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
16: Ludzie wyjeżdżają, a więc jednak ten popyt na paliwo będzie i niewykluczone, że to będzie taki okres, w którym właściciele stacji będą chcieli troszkę odbić sobie to, co się działo od końca marca poprzez kwiecień, maj i czerwiec, czyli leciutko powyżej 3 miesięcy, kiedy nie mieli wpływu na ceny. Te ceny były im z góry narzucone.
13: Rządzący tłumaczyli, że dzięki tańszej ropie program CPN nie jest już potrzebny, ale spadki cen ropy się zatrzymały, do tego osłabił się złoty i na razie wyraźnie tańszych paliw nie będzie. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych, zachęca Skarbówka. Działający już portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. Tomasz Węsk.
17: Koniec ze żmudnym wyszukiwaniem ogłoszeń o licytacjach i jeżdżeniem za aukcjami po całej Polsce. Wszystkie licytacje są na na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
18: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
17: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
18: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
17: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacja a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście. Tomasz Fęska, TOK FM.
13: Dziś przelotny deszcz głównie na południowym wschodzie, tam również burze. Miejscami popadać może także na północy. Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami dr Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
1: Aplikacje na telefony, kawiarnie, pewne nowinki, powiedzmy, które znane są od dawna na Zachodzie, ale jednak w Korei Północnej są czymś nowym. No i w końcu rozświetlone ulice, co widać podobno z kosmosu. Tak się zmienia Korea Północna. Z czego to wynika?
19: To wynika też z polityki, którą prowadzi przywódca Kim Jong-un. Oczywiście zawsze jak się tworzy jakiś obraz, nawet Wall Street Journal napisał ostatnio o tym takim cudzie gospodarczym, że Korea Północna się bardzo zmienia, no ale szczegółowo patrząc to tak... bym powiedział, wygląda średnio, bo pierwsza sprawa to sankcje, które przyjęła Rada Bezpieczeństwa ONZ w latach 2007, kiedy Korea Północna zerwała rozmowy sześciostronne w sprawie denuklearyzacji, które 12 takich pakietów rezolucji przyjęto. Ostatni był w 2017 roku, po próbie atomowej. Zresztą od tego czasu Korea Północna próby atomowej nie zrobiła. No trzeba pamiętać, że tamte działania dotyczące sankcji zostały przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa przy poparciu Rosji i Chin. Od kilku lat no, mamy zmianę. Rosja praktycznie ignoruje Radę Bezpieczeństwa ONZ, wetując wszelkie próby Stanów Zjednoczonych, innych państw, był tak zwany panel ekspertów, który oceniał na przykład naruszenia reżimu sankcyjnego przez Koreę Północną. I teraz te czynniki, które spowodowały, że gospodarka Korei Północnej, no ostatni zjazd Partii Pracy Korei, deklarował stabilizację, rozwój i też wyrównanie dysproporcji pomiędzy Pjongjangiem, który właśnie widzimy na tych zdjęciach oświetlony, a no, prowincją, resztą kraju. Także nadal, jeżeli chodzi o jeszcze jeden czynnik, postawienie w polityce zagranicznej i w strategii na Rosję, na Federację Rosyjską przyniosło też Północnej Korei korzyści. Mhm. Przy PKB, które gdzieś wynosi 40 miliardów dolarów, to jest dochód Purchasing Power Parity, w tej chwili eksperci amerykańscy szacują, że gdzieś około 14 miliardów dolarów Korea Północna pozyskała za sprzedaż swojego uzbrojenia.
1: Czyli to jest efekt wojny, którą Putin prowadzi w Ukrainie. Korzysta na tym Korea Północna. A w jaki sposób w ogóle to objawia się ta poprawa sytuacji gospodarczej? Czy to rzeczywiście widać w przedmiotach codziennego użytku i w technologiach, które się stają dla i tak wąskiego grona zapewne mieszkańców, ale dostępne. Co by pan tutaj wskazał?
19: Nie, no ja bym przede wszystkim wskazał, że Korea Północna jest ciągle krajem zamkniętym. Po zamknięciu z powodu epidemii, co nastąpiło w 2020 roku, epidemii COVID, kraj ciągle nie został otwarty. Pojawiały się na przykład takie próby, była ta grupa, kiedy to do specjalnego regionu Razon zaproszono zagranicznych turystów, zresztą w naszych mediach byli też dziennikarze z Polski, czy tacy globetrotterzy jak Bratusiewicz, zresztą nazwisk nie będę wymieniał, zresztą słyszałem też od Koreańczyków Północnych, że te materiały ośmieszające i poniżające Koreę Północną były przyczyną, że tego eksperymentu dalej nie kontynuują. No w tej chwili tam wieszczają praktycznie Rosjanie, ale to nie są duże grupy i to nie jest kwestia też ta kalma, czy Samidżon, pobudowane nowe kurorty, czy letnie, plażowe, czy ośrodek właśnie w Sądowon koło Kalmy, no stoją puste. Też jest problem stosunków z Chinami, bo pamiętajmy, że 88% relacji zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej to są relacje z Chinami, które też w ostatnich latach były różne. No a praktycznie oprócz linii demarkacyjnej, która no, nie jest formalną granicą, gdyż wojna koreańska się nie skończyła, ciągle mamy tylko rozejm pomiędzy walczącymi stronami. Zresztą Polska jest członkiem Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. No z przyczyn takich, że nas Korea Północna wyrzuciła, to działamy z południa. Także generał... No tak,
1: dla Polski Korea Południowa jest ważnym partnerem.
19: A tak, strategicznym partnerem gospodarczym, ale wracajmy do Korei Północnej i jej sytuacji gospodarczej. W tej chwili na przykład, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, ten system, który tam działa, jest całkowicie pod kontrolą rządową. Także telefonów Korea Południowa, znaczy Korea Północna składa marki, po prostu są to licencje chińskie. Podobnie sytuacja wygląda, natomiast żeby zbadać poziom konsumpcji, no to ja tylko znam to z programów tych właśnie, które przedstawia Korea Północna, wydawnictw propagandowych czy filmów. Natomiast miasto nie jest ciemne. No ja pamiętam w 2003 roku, byłem w listopadzie i no, miasto było tak ciemne, że też jak żeśmy jeździli samochodem ambasady polskiej, to były obawy na ulicy, że kogoś przejedziemy, bo większość rowerów była nieoświetlona. Także samochody w związku z kłopotami z akumulatorami jeździły nieoświetlone. Także no, dzisiaj to... Zresztą też mam zdjęcia z różnych źródeł tam zrobione i to wygląda znacznie lepiej. Natomiast my też wznowiliśmy działalność polskiej ambasady. No problem jest też, że ambasada przez 3 lata była nieczynna i ten stary, to nie jest nie tylko budynek, ale cały kampus, cała powierzchnia z budynkami administracyjnymi, budynkami mieszkalnymi, z basenem prawdoletnim, boiskami do koszykówki czy kortem tenisowym, z własną szklarnią. No i to w tej chwili, prawda, polska strona remontuje i chce na jesieni tę ambasadę przywrócić do normalnego funkcjonowania. Natomiast no, problem przy tym zamknięciu granic. Od nie na, no, samoloty Air Koryo latają praktycznie od roku, no ale to jest, no trzeba mieć wizę, prawda, żeby bilet kupić. Natomiast Air China wznowiła loty, ale problem jest taki, że z Chin, mimo obietnic przewodniczącego Xi, który był z wizytą w Korei Północnej, to te loty są odwoływane ze względu na brak pasażerów. I to potrafią, już pasażerowie czekają na lotnisku i odwołują w ciągu.
1: Bo nie ma dostatecznej godziny. Liczby pasażerów. Już na koniec naszej rozmowy chciałem, żeby pan powiedział, na ile w ogóle, na ile szeroka jest ta zmiana? Czy to jest tylko, czy to są tylko jakieś takie symbole w samym Pjongjangu, a w żaden sposób nie dotyczy to w takich mieszkańców Korei Północnej, statystycznych? Co to właściwie jest ten sukces Kima? Nie wiem, jak to nazwać.
19: Nie, no na pewno jest to sytuacja, kiedy były momenty poważnego upadku i no w tej chwili no, ta stabilizacja w pewnym sensie funkcjonuje. Natomiast mówić tutaj, żeby no pierwsza sprawa to reżim sankcyjny powoduje, że Korea Północna no, stosuje różne metody, żeby jakieś towary kupić czy pozyskać. Rosja przestała absolutnie przestrzegać reżimu sankcyjnego. Zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników, no szczególnie na obszarach przygranicznych. Także tu są też, no i w tej chwili podobno się pojawiły prywatne samochody, znaczy to jest fakt prawdziwy. I to głównie te samochody kupują osoby, które pracowały za granicą. Zresztą na podstawie reżimu sankcyjnego, na przykład w Polsce był moment, że mieliśmy tych pracowników północno-koreańskich. Zresztą były też artykuły, różne informacje. No w tej chwili Polska w pełni wykonała zalecenia, prawda, zawarte w rezolucji Rady Bezpieczeństwa i pracowników północno-koreańskich w Polsce nie mamy. To jest jedna sprawa. No także Chiny zaczynają, jakby powiedzieć, przymykać oko. Też działają restauracje chińskie, znaczy północno-koreańskie. W Pekinie są blisko polskiej ambasady, bo ambasada północno-koreańska jest niedaleko, bardzo położona od polskiej ambasady. Także te zmiany nawet widać też, bo oni praktycznie mają system kartkowy. To Kim Il-sung zachował system podziału społeczeństwa na 51 kategorii, które jeszcze prowadzono w czasie dynastii Koryo. To były lata od 7 do, nie, tak, to było od 960 do 1362, także ten system kartkowy, no ale w tej chwili tolerowane są te rynki działające, no są te też zmiany, że w tej chwili granica z Chinami została uszczelniona, w tym morska granica, także ta liczba osób, które, no jak to się mówiło kiedyś w PRL-u, wybierają wolność, jest znacznie mniejsza. Natomiast statystyka, ktoś kiedyś powiedział, że mamy po pierwsze statystykę, drugie statystykę, no bo trzecie to jest wielkie kłamstwo, bo można danymi, natomiast też Kim Jong-un zapowiada reformę rolnictwa, a jej nie widać. Nadal podstawą są spółdzielnie produkcyjne.
1: I to jest temat na kolejne nasze spotkanie, bo czas nam się już kończy, a myślę, że ten temat związany z pewną poprawą w Korei Północnej już udało nam się tutaj Państwu przedstawić. Doktor Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, był z nami w TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia. Po informacjach będziemy pytali o dzielenie recept, bo ono jest już w aptekach możliwe.
20: Reklama.
21: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
22: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
21: No, sam zobacz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
20: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 2300 interwencji strażaków, zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. To efekt burz, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. Tańsza benzyna na stacjach. W czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. 44 członków Parlamentu Europejskiego wezwało szefa FIFA Gianniego Infantino do cofnięcia decyzji zezwalającej Rosjanom na grę w Mistrzostwach Świata do lat 15 w Azerbejdżanie. Turniej zaplanowany jest na koniec października. Europarlamentarzyści stoją na stanowisku, że Rosja nie powinna zostać dopuszczona do rozgrywek, dopóki nie rozpocznie negocjacji pokojowych z Ukrainą, nie wstrzyma działań wojennych i nie zgodzi się na zwrot dzieci porwanych z terytoriów Ukrainy. Do prawie 2300 ofiar wzrósł oficjalny bilans zeszłotygodniowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 11 tysięcy osób odniosło obrażenia, a dziesiątki tysięcy są zaginione. W kraju wciąż pracują miejscowe i zagraniczne ekipy ratownicze, choć szanse na przeżycie osób uwięzionych pod gruzami drastycznie spadają. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
24: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
25: Przemysław Pozowski, zapraszam. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu dwa gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4 i swój występ skomentował tak.
26: Ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też no, był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
25: A jutro Hubi zagra awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomem Polem. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w Deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrykiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma dwa wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z dwóch polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
24: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
13: Dzisiaj pogoda powinna być już łagodniejsza niż ostatnio. Niebo przeważnie słoneczne. Miejscami mogą pojawić się opady deszczu, ale raczej nie tak gwałtowne jak wczoraj na Śląsku. Nie ma też sygnałów o kolejnych burzach, a temperatura w całym kraju podobna, maksymalnie około 25 stopni.
24: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Od wczoraj obowiązują nowe zasady realizacji e-recept. Teraz możliwe staje się dzielenie recept. I o tym będę rozmawiał z doktorem Mikołajem Konstantym, wiceprezesem Naczelnej Izby Aptekarskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: To w takim razie wyjaśnijmy, na czym to dzielenie recept ma polegać.
0: Znaczy, panie redaktorze, słowo dzielenie recept przypisaliśmy już do tej aktywności jakiś czas temu, dlatego że mając recepty, które mają dłuższy termin realizacji, mieliśmy możliwość w aptekach do tej pory podzielenia na pewne okresy realizacyjne i pacjent, otwierając taką receptę w ciągu pierwszych 30 dni, mógł w późniejszym terminie kolejne opakowania sobie pobrać na określonych zasadach. Niestety wtedy systemowo było to możliwe, żeby ta recepta, która została otwarta przez pacjenta przez pobranie pierwszego opakowania, była możliwa do realizacji tylko w jednej aptece. W tej chwili system został przebudowany, co uważam, że jest bardzo pozytywnym aspektem i umożliwia realizację w kilku aptekach. W związku z tym nadaje to pewną mobilność systemowi oraz wielkie ułatwienie dla pacjenta, dlatego że w sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, a przecież wiemy, że to się dzieje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a także na całym świecie, bo braki leków są problemem ogólnoświatowym, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje absolutnie inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
1: Czyli elastyczność w realizacji tych recept.
0: Tak. Możemy jak, tak to nazwać.
1: Przypomnijmy sobie początki w ogóle tych e-recept, to chyba, proszę mnie poprawić, tutaj na samym początku trzeba było tak receptę wystawioną w takiej formie, w jakiej ona jest, trzeba było zrealizować. Nie można było jednego leku kupić sobie teraz, a kolejnego na przykład za 2 tygodnie. To już od dawna funkcjonuje, że tak można zrobić. A tutaj to jest tak jakby kolejny etap, prawda? Kolejna zmiana.
0: To znaczy, panie redaktorze, jesteśmy w pewnym procesie digitalizacji procesu dyspensacji leków, tak można to powiedzieć. To wydawanie leków rozpoczęto e-receptą, która została w samym pomyśle przyjęta chłodno, jak państwo pamiętacie. Potem przyszła pandemia COVID, która powiedziała, to jest oczywiście fenomenalne rozwiązanie, bo nie musimy iść do lekarza. Pojawiły się wtedy pierwsze teleporady, możliwość odbioru nieosobistego. Kolejnym etapem było właśnie prolongowanie tego, tak? Czyli tak zwana recepta roczna, która wystawiona raz była w etapach realizowana. A teraz mamy kolejny etap, czyli możliwość realizacji w różnych aptekach. Moim zdaniem postęp jest nieunikniony, a bardzo pozytywnym aspektem jest to, że dzieje się to w Polsce, dlatego że wiele krajów europejskich jeszcze takich rozwiązań nie posiada. Co więcej, mamy kraje europejskie, w których jeszcze występuje tylko recepta papierowa. W związku z tym rzeczywiście ten postęp jest znaczący i widoczny. Mhm.
1: A gdzie będzie można według nowych zasad tę receptę podzielić?
0: Panie redaktorze, przypomnę, że to rozwiązanie, które od wczoraj jest dostępne w polskich aptekach, jest na razie programem pilotażowym, aczkolwiek dostępnym bardzo szeroko, dlatego że na 11 tysięcy aptek z okładem, które mamy w Polsce, wczoraj do pilotażu przystąpiło już 6,5 tysiąca. Co więcej, ministerstwo wczoraj poinformowało, że kolejne 700 wniosków już czeka na rozpatrzenie. W związku z tym tak naprawdę ponad połowa recept rozpoczęła z tym, połowa aptek rozpoczęła ten pilotaż i myślę, że w następnych dniach on się rozwinie na całą Polskę. Mapa dostępności takiej usługi jest przedstawiona na stronach Ministerstwa Zdrowia i widzimy, że kolejne apteki dochodzą do tego projektu. Ważnym jest, żeby pacjenta uspokoić i żeby pacjenci o tym wiedzieli, że aby taki projekt zaszedł, zarówno recepta apteka otwierająca receptę, jak i apteka kolejna realizująca, muszą być w tym projekcie. Dobrą informacją jest również to, że ten projekt nie dotyczy tylko nowo wystawionych recept, ale wszystkich recept, które zostały wystawione wcześniej, o co bardzo zabiegaliśmy. W związku z tym myślę, że tych pozytywnych informacji od wczoraj jest naprawdę sporo.
1: Patrząc w ogóle na kwestię realizacji recept w aptece jako takiego głównego zadania, jak tutaj to się poprawiło, ta sprawność w ostatnich latach?
0: To znaczy, ja myślę, że panie redaktorze, dyspensacja leków, czy w ogóle wystawianie recept, realizacja tych recept, to taki temat, który jest tematem, który się naprawdę w tej e-rewolucji naszej bardzo szybko zmienia. Proszę pamiętać, że codziennie w Polsce wystawianych jest prawie 1,5 miliona recept, tak? My realizujemy prawie 0,5 miliarda recept rocznie. To jest naprawdę liczba, która ma charakter bardzo wysoki. Problemy z dostępnością do leków ma cały świat z różnych powodów i one nie wynikają tylko i wyłącznie z nie wiem, jakichś lokalnych problemów, ale wynikają z tematów związanych z produkcją, z dostępnością, z kontraktami, z wytwarzaniem substancji czynnych, z pewnego rodzaju próbami przesunięcia, ale także popytem i podażą. W związku z tym myślę, że tutaj Polska ma się czym pochwalić, bo mamy, proszę pamiętać, system weryfikacji autentyczności, czyli ten system weryfikacji, czy leki są niesfałszowane. Mamy system możliwości sprawdzania dostępności przez portale, czy leki są dostępne w aptekach. W związku z tym to jest proces, który jest cały czas poprawiany. Świadomość pacjentów rośnie, co jest moim zdaniem bardzo dobrą informacją, ale musimy również pamiętać o tych pacjentach wykluczonych. W związku z tym te pierwotne rozwiązania, w tym recepta papierowa, dalej jest w obiegu i możemy z niej korzystać. Mhm.
1: Czy pacjenci, którzy nie są blisko z nowinkami technologicznymi, bez problemu będą mogli korzystać z dobrodziejstw tych najnowszych zmian?
0: To znaczy, mamy oczywiście jakiś tam bardzo niewielki proces ludzi, którzy są ludźmi wykluczonymi, tak? Nie posiadają smartfonów, nie posiadają konta internetowego, nie posiadają IKP jako aplikacji rządowej. Rzeczywiście dla tych osób pozostają te rozwiązania papierowe, ale proszę pamiętać, że one też są zdigitalizowane. To znaczy, nawet jeżeli pacjent otrzyma receptę fizycznie wydrukowaną od swojego lekarza, to jeżeli przyjdzie z tą, mówiąc kolokwialnie, kartką i dotrze do apteki, to te rozwiązania też są możliwe. Proszę pamiętać, że większość rozwiązań jest dostępny poprzez numer PESEL i numer PIN, który jest na tym informacji dla pacjenta wydrukowany. W związku z tym nie mamy dzisiaj fizycznie potrzeby posiadania smartfonu, także, że musimy pokazać, nie wiem, kod QR-owy. Natomiast rzeczywiście te dodatkowe możliwości, czyli weryfikacja recepty na swoim koncie IKP, poziom i realizacji, ile z tej recepty zostało zrealizowane, weryfikacja swoich skierowań, elektronicznych kart szczepień, to wszystko jest dzisiaj dostępne na aplikacji rządowej, bezpłatnej, co też jest warte moim zdaniem podkreślenia. W związku z tym te osoby, które nie korzystają z tego, są w pewien sposób ograniczone, ale myślę, że nie są wykluczone, dlatego że tak jak wspomniałem na początku, te pierwotne rozwiązania dalej są dostępne i nie ma żadnych planów ministerialnych, aby je wykluczyć czy zlikwidować.
1: Czy na stronie Centrum E-Zdrowia już jest mapa?
0: Oczywiście, że jest. Ona jest na stronie rządowej i jest w tej chwili udostępniona szeroko i możemy dosłownie po nazwie apteki dojść, albo po nazwie miejscowości dojść, czy dana apteka weszła do projektu, czy nie. Ja bym oczywiście też uspokoił, dlatego że to jest pilotaż, tak jak powiedziałem, i czas weryfikacji i poprawy pewnych błędów systemowych, które mogą się pojawić, to jednak spora liczba recept, ale apteki, widzę, bardzo szeroko są zainteresowane aktywnością w tej nowej, może nie dziedzinie, ale tak naprawdę funkcjonalności. W związku z tym myślę, że kolejne apteki będą wchodzić i w bardzo krótkim okresie czasu obejmie to większość Polski.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Mikołaj Konstanty, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i zdrowia wszystkim Państwu życzę oczywiście. Pozdrawiam.
1: A już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Praca na czarno przechodzi do historii. Tak poważnie brzmiący tytuł widzimy na pierwszej stronie dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5% mniej niż rok wcześniej. Tym samym ubiegły rok przyniósł kontynuację trendu z lat poprzednich. Liczba Polaków zatrudnionych w szarej strefie maleje od roku 2022. Odmienna sytuacja dotyczyła dotąd cudzoziemców. Od co najmniej 2021 roku, jak wynika z danych inspekcji, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzono pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie i tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5800 przypadków cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19% mniej niż rok wcześniej. Więcej tego typu danych dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. A w Rzeczpospolitej możemy przeczytać o cenach elektroniki, które idą w górę przez drobny element. Pamięci RAM były dotąd jednym z najtańszych podzespołów w nowoczesnych sprzętach, a są niezbędne nie tylko w komputerach, ale także w smartfonach, telewizorach czy nawet niektórych urządzeniach AGD. W związku z ogromnym skokiem ich ceny

0: Elementów, zwłaszcza zaawansowanych pamięci czy też najnowszych procesorów, jest obecnie szeroko omawiane przez globalnych analityków, mówi Maciej Dolega, rzecznik MediaMarkt Polska. Banki i startupy mówią tak, miliardy omijają innowacje, ale to może się zmienić. Mimo dużych zasobów kapitałowych w sektorze bezpośrednie finansowanie startupów jest marginalne. Banki coraz częściej angażują się jednak w innowacje inaczej, poprzez programy partnerskie i specjalne instrumenty finansowe. Coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawia się postulat, by banki uniwersalne mocniej angażowały się w finansowanie innowacji. Sektor ten dysponuje bowiem znacznymi nadwyżkami, które w dużej mierze lokowane są w obligacjach skarbowych. To dzisiejsza Rzeczpospolita. A w Gazecie Wyborczej o lekarzu, który produkuje zdrowie. Od 25 nawet do 60 tysięcy złotych miesięcznie. Tyle chce zarabiać połowa lekarzy w zamian za rezygnację z prywatnych gabinetów. To są wyniki badań Artura Białorzewskiego z Naczelnej Izby Lekarskiej. Co lekarze myślą o rozdzielaniu pracy na NFZ od prywatnej praktyki i na jakich warunkach takie rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone? Na przełomie kwietnia i maja swoich członków zapytała o to Naczelna Izba Lekarska. Co chyba nie jest zaskakujące, zdecydowana większość lekarzy sprzeciwia się zakazowi pracy w obu sektorach, chociaż większość z nich dostrzega związane z tym patologie. Ponad połowa deklaruje za to też, że pod kilkoma warunkami rozważałaby pracę wyłącznie w publicznej ochronie zdrowia. Za ile? Między innymi właśnie o to pytamy Artura Białoszewskiego, współautora raportu, i wywiad z nim dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
2: W grę wchodził utopiony depozyt brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią, narkotykami, prostytucją, które mafia włoska deponowała u ekscelencji Paula Marcinkusa, szefa Banku Watykańskiego.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokefm.pl i w aplikacji tokefm czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6:40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście osób zostało rannych w zmasowanym ataku rakietowo-dronowym Rosji na Kijów. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta, a jeden z budynków mieszkalnych zawalił się, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę. W szpitalu w Salonikach zmarła jedna z pięciu osób poszkodowanych w atakach bombowych na dom członków rządzącej w Grecji partii Nowa Demokracja. Ofiarą śmiertelną zamachów jest matka byłej kandydatki do parlamentu z ramienia Nowej Demokracji. W atakach ucierpieli także mąż i córka zmarłej, a również prominentny działacz oraz były poseł z ramienia tej partii. Policja przekazała, że do przeprowadzenia zamachów użyto prymitywnych ładunków wybuchowych wykonanych z butli z gazem do kuchenek turystycznych. Na razie nie wiadomo, kto stoi za przeprowadzeniem ataków. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wiceprezeska PSL-u Urszula

0: Króla Pasławska, która przewiduje, że o złożeniu podpisu prezydent zadecyduje w najbliższych kilku dniach. Wiadomo jednak, że Nawrocki nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy.
1: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu na dokumentację medyczną, a także do ustalenia kwestii spadkowych i własnościowych. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zacharym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. Wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz. Niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą dziś od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu, najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 18 minut do 7 teraz w TOK FM. Naszym kolejnym gościem w pierwszym programie TOK FM jest dr Jan Czarzasty z Zakładu Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu.
3: Spotykamy się w związku z tym, że tutaj pojawiło się badanie CBOS-u, które mówi o tym, że tak dobrze, jeśli chodzi o naszą ocenę sytuacji materialnej, no to jeszcze nie było. Co dla pana ciekawego jest w tym badaniu?
4: Znaczy ciekawe jest to, o czym pan już powiedział, panie redaktorze, że te wskaźniki, poziomy satysfakcji z własnej sytuacji materialnej są tak wysokie. Oczywiście to jest coś, z czego należy się cieszyć, natomiast pamiętajmy, że to jest badanie stanu świadomości, czyli pytamy tutaj o opinię, mamy badanie opinii publicznej. Pytają nas o to ankieterzy, jak oceniamy naszą sytuację materialną, osobistą, naszego gospodarstwa domowego, naszych rodzin. Jesteśmy z niej zadowoleni. To dobrze. Pytanie tylko, jak oceniamy perspektywy na przyszłość, ale o tym sobie pewnie za chwilę powiem. Mhm.
3: A co ma wpływ na tę dobrą ocenę naszej sytuacji materialnej?
4: Przede wszystkim działają tutaj oczywiście czynniki obiektywne. Sytuacja gospodarcza Polski jest w dalszym ciągu dobra, mimo tego, że rysują się właśnie na horyzoncie różne budzące obawy zjawiska. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja na naszym rynku pracy. Sytuacja geopolityczna przekładająca się przede wszystkim na ceny energii, to też ma swoje znaczenie. Ale my na razie skutków tego nie odczuwamy. Jesteśmy zadowoleni z poziomu naszych dochodów, z naszego poziomu życia. Wedle tego, co słychać w związku z rozpoczęciem wakacji, przeciętne planowane wydatki na wypoczynek wakacyjny będą wyższe niż w zeszłym roku. Więc czujemy się pewnie. Na tyle pewnie, że traktujemy ten nasz fundusz swobodnej decyzji, z którego finansujemy nasze przyjemności, jako rzecz na tyle pewną i oceniamy ją jako znajdującą się w lepszym stanie niż chociażby rok temu, żeby podejmować właśnie takie decyzje. Mhm.
3: Ale tutaj nie przypisujemy tego absolutnie rządzącym. Tej stabilności i tego właśnie, że jest dobrze.
4: Tak, i to jest bardzo ciekawa obserwacja, panie redaktorze. Można to skwitować w ten sposób, że nie dzięki, ale mimo tego, mimo państwa, mimo rządzących, dajemy sobie radę. To jest zresztą symptomatyczne i to nie jest dziełem przypadku. Ja powtarzam taką opinię od lat, ilekroć oczywiście ktoś mnie zapyta, jest zainteresowany moim zdaniem, że takie właśnie badania, jak to ten sondaż CBOS-u, o którym właśnie mamy przyjemność rozmawiać, one potwierdzają utrzymywanie się takiego wzoru, który w naszej świadomości zbiorowej świadomości społecznej istnieje od bardzo wielu lat, od dziesięcioleci. Mianowicie taki, że rzeczywistość jest dwoista. Świat instytucji sobie, świat ludzi sobie. Tak? Nasz świat, świat ludzi, naszych rodzin, naszych znajomych, małych sieci społecznych. W tym świecie mamy sprawczość, która przejawia się naszą przedsiębiorczością, zaradnością i dzięki temu uważamy, żyje się nam lepiej. A gdzieś w oddali, w tle jest ten świat, który dla przeciętnego człowieka jest obcy, do którego odnosi się z dystansem, a nawet z niechęcią. To jest świat instytucji, to jest świat państwa, to jest świat polityków. Nasz dobrobyt, nasz dobrostan, tak jako jednostek i tych naszych małych grup społecznych, traktujemy jako nasze własne osiągnięcie. Zawdzięczamy to sobie. Dlatego powiedziałem, to jest te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia, traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
3: Mm-hmm. I tutaj no, politykom w sensie tej wystawionej oceny politycy dostają po głowie.
4: Tradycyjnie można powiedzieć.
3: Tak, a może właśnie no, od tego są.
4: No tak, ma pan rację, to też jest ich funkcja społeczna, pełnią funkcję piorunochronu. Można powiedzieć, że to też jest taki wentyl bezpieczeństwa. Sami politycy oczywiście spełniają tę funkcję, jak również właśnie badania opinii publicznej, w których możemy sobie na nich ponarzekać.
3: Mhm. Tutaj oczywiście w zależności od tego, kto odpowiada, wyborca którego ugrupowania, to tutaj są różne odpowiedzi, bo zadowoleni z kierunku zmian w kraju są no, zwolennicy których ugrupowań, jak pan sądzi?
4: Zadowoleni to są zwolennicy koalicji rządzącej, tak?
3: Tak, i Koalicji Obywatelskiej, no, Nowej
4: Lewicy.
3: Wśród tych, którzy wyrażają niezadowolenie, to jest Konfederacja Korony Polskiej. Czyli tutaj właściwie...
4: Ale panie redaktorze, przepraszam, że wpadnę w słowo, bo jest aspekt polityczny, ale również ekonomiczny. Kto jest zadowolony ze swojego poziomu życia i kto dobrze ocenia sytuację gospodarczą kraju? Oczywiście ci, którzy deklarują ponadprzeciętnie wysokie dochody, prawda? Czyli jednak właśnie ta nasza własna perspektywa przekłada się na oceny ogólne. Generalizujemy ją. Ale przepraszam, wpadłem panu w słowo, tak?
3: Nie, to jakby tylko zwracam uwagę na to, co pan tutaj będzie nam komentował i co nam rozjaśni trochę, bo to jest kwestia też zrozumienia, jakim my w tej chwili jesteśmy społeczeństwem, a gdyby tak, czy to jest możliwe, żeby uśrednić i powiedzieć, skoro ten Polak jest w końcu zasobny, to jak wygląda ta jego zasobność, na co sobie może pozwolić?
4: Dobre oceny naszego materialnego poziomu życia, naszej sytuacji ekonomicznej w gospodarstwie domowym wynikają głównie z tego, czy jesteśmy w stanie poradzić, udźwignąć te nasze stałe wydatki związane, powiedzmy, to z obsługą gospodarstwa domowego, czyli mówiąc bardziej przystępnie, zapłacić rachunki, ale w dużej mierze to jest związane z tym, czy nasz fundusz swobodnej decyzji, czyli to, co nam zostaje po zapłaceniu podstawowych, po pokryciu podstawowych naszych potrzeb, pozwala nam na, znowu powiem w taki trochę kolokwialny sposób, cieszyć się życiem. To znaczy, jeżeli uważamy, że stać nas na te dobra, usługi i rozrywki w stopniu wystarczającym, tak, każdy oczywiście ma tę poprzeczkę zawieszoną gdzie indziej, to oceniamy naszą sytuację pozytywnie.
3: No i chyba wyniki tego badania potwierdzają, że my obserwujemy wokół siebie jakieś oznaki dobrobytu, jak pan sądzi?
4: Niewątpliwie tak, aczkolwiek to jest już temat na osobną rozmowę. To nie jest obraz, który, ja tutaj abstrahuję od tego, co nam mówi badanie CBOS-u, bo też zwróćmy na to uwagę, że no tu mamy te bloki, tak, ocena własnej sytuacji, ocena gospodarki, ocena sytuacji politycznej, podzielone na dwa plany czasowe, czyli jak jest i jak będzie, tak, ocena stanu faktycznego, aktualnego i przewidywania. Natomiast siłą rzeczy te badania, jak zresztą wszystkie badania ankietowe na dużych próbach, nie wchodzą głębiej pod powierzchnię zjawisk, tak, którymi się zajmują. I nie ma tutaj niczyjej winy. No, taka jest po prostu specyfika, taka jest uroda badań ilościowych właśnie na dużych próbach. Ale one nie są jedynymi. I jeżeli byśmy popatrzyli trochę szerzej, no to mamy badania, których wyniki wcale nie są takie jednoznaczne. To nie jest tak, że ludzie nie widzą, albo inaczej, nie chciałbym sugerować, że jesteśmy ograniczeni do tej naszej zabiej perspektywy, jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy bezpośrednio wokół siebie. Dostrzegamy różnego rodzaju zagrożenia, czego na przykład takim symptomatyczną ilustracją jest to, że Polacy, i nie tylko Polacy, bo przecież inne społeczeństwa Unii Europejskiej, faworyzują, są zdecydowanie za tym, żeby zwiększać nakłady, zwiększać wydatki publiczne na bezpieczeństwo, czyli na obronność. A to oznacza, że zdajemy jednak sobie sprawę z zagrożeń, które są wokół nas. Inna sprawa jest taka, że o ile nasze wydatki prywatne i tę naszą zasobność indywidualną oceniamy dobrze, to też jesteśmy przecież świadomi tego, że my polegamy jednak nie tylko na samych sobie, ale także na usługach publicznych, na przykład złe oceny sytuacji w ochronie zdrowia, tak, czy całej infrastruktury usług publicznych w Polsce. One rzutują na naszą ogólną ocenę sytuacji. To nie jest tak różowo, jak moglibyśmy domniemywać, gdybyśmy się ograniczyli tylko i wyłącznie do analizy wyników tego sondażu CBOS-u, które skądinąd cieszą i powinniśmy przyjąć się, myślę, z zadowoleniem. To, że jesteśmy zadowoleni z materialnych warunków życia, niewątpliwie dobrze.
3: Tak, no to nie jest, patrząc na kraje świata, coś bardzo częstego, żeby mieć rosnące powody do zadowolenia i warto mieć tego świadomość. A jak my widzimy...
4: Powiem panie redaktorze jeszcze jedno, że Europejczycy generalnie, na przykład wyniki Eurobarometru pokazują, że cenią sobie miejsce, w którym żyją, cenią to, że co oferuje Europa, co oferuje im Unia Europejska w sensie materialnych warunków życia, w sensie poczucia bezpieczeństwa. To jest jakiś taki promyk optymizmu generalnie w zalewie informacji, w którym się, że tak powiem, się taplamy trochę, gdzie dominują dość często takie pesymistyczne przewidywania, na przykład dotyczące tego, jak będzie wyglądała przyszłość Unii Europejskiej, te wszystkie odśrodkowe tendencje, pogarszająca się konkurencyjność gospodarcza Europy w skali globalnej. Okazuje się, że Europejczycy aż tak pesymistyczni nie są, w tym również Polacy.
3: Mm-hmm. A co pan widzi jeszcze w tym europejskim badaniu ciekawego?
4: Widzę podobne tendencje do tego, które są w Polsce. Ja wspomniałem tutaj o wysokim poparciu dla wydatków na obronność, na cele wojskowe, krótko mówiąc. Wyraźne oczekiwanie tego, że Europa stanie na własne nogi jako ten gracz, poważny gracz geopolityczny, że sama zajmie się swoim bezpieczeństwem. Takie wyniki się tutaj pokazują. Jeszcze raz podkreślę, Europejczycy są zadowoleni ze swojego poziomu życia, nie tylko materialnego, ale również jego jakości. Co więcej, są z tego dumni. Także, że Europa oferuje lepsze warunki do życia niż inne regiony świata.
3: Bardzo dziękuję. Doktor Jan Czarzasty z Zakładu Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
4: Bardzo dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Mamy 4 minuty do godziny 7. Po informacjach po godzinie 7 zaczynamy środowy poranek. Czwartkowy poranek TOK FM.
5: Spojrzałam na ciebie z niepokojem.
3: Karolina Lewicka tutaj z zaproszeniem właśnie do wysłuchania tej audycji. O czym będzie dzisiaj?
5: Ujawniony został wpis prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego z takiego wewnętrznego forum i Jankowski pisze, że rząd nie ma żadnych pomysłów, które by przeciwdziałały spodziewanej już na jesieni zapaści ochrony zdrowia, więc wykorzystuje tę aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, by przekonywać, że to lekarze wysysają z systemu resztki kasy. Jednocześnie prezes odgraża się, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. Wiceszefa Izby Klaudiusza Komora zapytam o to, czy szykuje się nam wojna na linii rząd-lekarze. Może już nawet trwa, bo Jankowski to już publicznie mówi o nagonce na lekarzy. Zaostrza się też spór między ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym. Wplątał się w to także poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, który po umorzeniu sprawy Dwóch Wież oskarżył prokuratorów, że się już ustawiają pod nową władzę, na co zareagował Dariusz Korneluk stosownym oświadczeniem o prokuratorskiej niezależności. Dobrze się nie dzieje, o czym porozmawiamy z Robertem Kmieciakiem, prezesem Lex Super Omnia. A po ósmej będzie też z nami Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej i szef resortu spraw wewnętrznych. Pytania chyba nie muszę państwu zdradzać, bo są dość oczywiste i będą dotyczyć sytuacji w Warszawie.
3: Na bogato w poranku. Karolina Lewicka z państwem już tutaj przed mikrofonem zostaje, a my mówimy do usłyszenia. Pierwszy program TOK FM, tę audycję dla państwa przygotowali Krzysztof Olesiewicz, który zrealizował ten program. Róża Rumińska była naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dobrego dnia państwu życzymy.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Są zabici i ranni w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Takie informacje docierają z kancelarii prezydenta Nawrockiego. Gwałtowne burze przeszły nad Polską. Najwięcej strat jest na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Jest czwartek, 2 lipca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 16 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Rakiety i drony uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Grzegorz Kozioł.
9: Łącznie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta po obu stronach Dniepru. Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na telegramie, że częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W płomieniach stanął dach hotelu usytuowanego przy bulwarze Szewczenki w centrum miasta. Na zdjęciach widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia na stacjach metra. Wystarczy się rozejrzeć. Czy ktoś płacze? Nikt nie płacze. Wszyscy spokojnie rozbijają namioty. Ktoś przyniósł miękki materac piankowy, a na nim leży rodzina. Wszyscy radzą sobie z tym, co mają.
10: Kto na czym?
9: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Z nieoficjalnych informacji TOK FM wynika, że do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Ma to być ruch pojednawczy po tym, jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym. To kolejny zgrzyt w relacjach Kijowa z Warszawą, bo w Panteonie mają się znaleźć także żołnierze UPA, odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Maciej Kluczka.
11: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
12: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
13: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
11: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Maciej Kluczka, TOK FM.
8: Gazeta Wyborcza informuje, że w sprawie zbrodni UPA ma się w przyszłym tygodniu wypowiedzieć Parlament Europejski. Wnioskowali o to europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapytany na konferencji prasowej w Dublinie o to, czy Kijów nie obawia się, że konflikt z Polską o nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy, odparł, że Polska i Ukraina łączy historię.
14: We are neighbors and I'm sure of course we had difficulties in our history, but you know all the...
9: Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy, ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem. Musimy myśleć o bezpieczeństwie na przyszłość.
14: And we have to think about security for our people for the future.
8: Zełenski, który jeszcze kilka dni temu mówił, że Ukrainie nikt i nigdy nie będzie nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować, wczoraj wypowiadał się już w sprawie Polski bardziej pojednawczo.
14: Questions always will find answers if we are ready.
9: Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi.
8: Zełenski powiedział, że liczy na jednomyślne poparcie państw członkowskich dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i ma nadzieję na otwarcie w najbliższym czasie pozostałych 5 klastrów negocjacyjnych. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do Polski nie zostanie przywrócona. Według Przydacza decyzja polityczna Białego Domu wynika z kilku czynników. Poza samą amerykańską strategią obecności w Europie ma to być wynik dobrych relacji polsko-amerykańskich. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma się spotkać z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych Elbridgem Colbym, który odpowiada za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki rozmawiał również z wicepremierem i szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by, jak mówił Marcin Przydacz, skonsolidować polskie stanowisko w tej sprawie przed zbliżającym się szczytem NATO w Turcji. Prokuratura może już przygotowywać wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wczoraj wieczorem warszawski sąd podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy zarzucają Ziobrze m.in. kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie 150 milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek o ekstradycję jest potrzebny, bo były minister, który do niedawna korzystał z azylu na Węgrzech, uciekł do Stanów Zjednoczonych. Benedykt O'Connor.
4: Sąd uznał, że nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry jest zasadny, mówi rzeczniczka warszawskiego Sądu Okręgowego Anna Ptaszek.
10: Ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
4: Wniosek o ekstradycję zostanie przygotowany niezwłocznie, mówi prokurator Piotr Woźniak.
15: Stany Zjednoczone Ameryki respektują wnioski ekstradycyjne, do których jest przekazana informacja o prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. No teraz mamy komplet.
4: Benedykt O'Connor, TOK FM.
8: Gwałtowne burze przeszły wieczorem i w nocy nad Polską, a wraz z nimi intensywne opady deszczu, gradu i silny wiatr. Tylko do 21:00 w całym kraju strażacy odnotowali ponad 2000 interwencji. Najczęściej usuwali powalone drzewa i konary, zabezpieczali także uszkodzone dachy oraz wypompowywali wodę z zalanych posesji i dróg. Powalone drzewa uszkodziły wiele samochodów stojących na parkingach. Najwięcej szkód burze spowodowały na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskim. A dzisiaj pogoda powinna być już spokojniejsza. Niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawić się opady deszczu, ale już nie będzie grzmiało. Temperatura w całym kraju podobna, maksymalnie około 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00. Zaczynam od przeglądu prasy. Ryszard Petru już nie kluczy, już nie tylko rozważa, ale wprost deklaruje na łamach Rzeczpospolitej, Konfederacja Light ruszy jesienią. No to szybka sesja pytań i odpowiedzi. Stał pan już na czele partii, później wyleciał na Maderę. Pytanie, czy pański czas już nie minął, pyta Jacek Nizinkiewicz. Odrobiłem te lekcje z pokorą, odpowiada Ryszard Petru. Czy mógłby pan współpracować z Szymonem Hołownią przy budowie nowej partii? Nie planuję. Z Mateuszem Morawieckim? Tym bardziej. A z Donaldem Tuskiem i kandydować z list Koalicji Obywatelskiej? To musi być partia miękkiego protestu wobec rządzących, ale nie w kontrze do Koalicji Obywatelskiej. Chcemy pokazać, jak lepiej rządzić. Domagamy się zmiany, reform. Ostatnie 3 lata gospodarczo nie zostały dobrze wykorzystane. Będziecie kandydować niezależnie? Celem jest start niezależny. Nazwa partii już jest? Nie, na razie nazywamy to Konfederacją Light albo naszą Konfederacją. Czy wejdzie pan teraz do rządu? Nie słyszałem o takim pomyśle. I to akurat paradna odpowiedź Ryszarda Petru, bo trąbiono o tym przez kilkanaście dni. Ryszard Petru chciał być wiceministrem rozwoju, ale ponoć te ambicje zablokował Andrzej Domański. To może jeszcze jedno pytanie, jedna odpowiedź. Czy potrzebna jest rekonstrukcja rządu? Tak, głęboka. W Rzeczpospolitej teraz przenosimy się na strony publicystyczne. Marek Kutarba pisze, że Zełenskiemu nie chodzi o UPA. W rzeczywistości butne, aroganckie, emocjonalne, a czasami wręcz histeryczne reakcje są jedynie narzędziami znacznie poważniejszego procesu. Mamy do czynienia z klasycznym sporem politycznym, którego stawką jest układ sił w regionie. To cicha, ale realna wojna o przywództwo na wschodniej flance NATO. Wojna, którą Polska przez własne zacietrzewienie historyczne może sromotnie przegrać. W przypadku Ukrainy chodzi o rywalizację o status państwa kluczowego dla Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych, w kontekście powstrzymywania Rosji. Jeszcze kilka lat temu Polska była naturalnym kandydatem do tej roli. Dziś Ukraina konsekwentnie tę pozycję przejmuje, stopniowo wypychając Warszawę z części politycznych formatów i gremiów zajmujących się zarządzaniem konfliktem toczącym się tuż za naszą granicą. I to nie jest przypadek, stwierdza Marek Kutarba na łamach Rzeczpospolitej. Budowa politycznej siły Ukrainy odbywa się kosztem innych państw regionu, przede wszystkim Polski. Dzisiejsze napięcia na linii Warszawa-Kijów nie są więc anomalią, lecz symptomem głębszego procesu. Ukraina przestaje być wyłącznie beneficjentem polskiego wsparcia, staje się tym, czym musiała się stać, naszym konkurentem. Konkurentem, który dzięki wojnie dysponuje dziś silniejszym argumentem politycznym w relacjach z Waszyngtonem, Berlinem, Brukselą niż Polska, mimo że ta buduje jedną z największych armii NATO. Tymczasem Ukraina już ma drugą armię sojuszu, tyle że poza jego strukturami. Spory historyczne pełnią w tej grze rolę narzędzia, a nie jej istoty. Pytanie, czy polscy politycy, przede wszystkim Karol Nawrocki, to zdołali zauważyć. Karnawał się skończył. To z kolei Gazeta Wyborcza i analiza tego, co znalazło się w najnowszym raporcie Instytutu Krytyki Politycznej, który został poświęcony relacjom ukraińskich migrantów i uchodźców z Polakami, a został zatytułowany, i sam tytuł sporo nam już mówi, Nie jesteśmy w domu. Ten raport przygotowali naukowcy dr Olena Babakowa, badaczka migracji, i profesor Przemysław Sadura, socjolog. I w tym opracowaniu przyjrzeli się m.in. przemianom w podejściu Polaków do Ukraińców od 2022 roku aż do teraz. Wnioski, tu Państwa nie zaskoczę, nie napawają optymizmem. Autorzy raportu sprawdzili na przykład, gdzie wrogość rozgościła się najbardziej. Na klatkach schodowych, w sklepach, szkołach, miejscach pracy, na ulicy. 29-letnia Ukrainka z Odessy opowiada: ktoś w pracy powiedział mi, że Ukraińców trzeba wszystkich spalić. Zgłosiłam to do HR-u, ale nic się nie stało. Odbyła się rozmowa w stylu: wiesz, można go zrozumieć, bo ma jakieś problemy z dziadkiem. Najwięcej incydentów zgłoszonych przez rozmówców dotyczyło przestrzeni publicznej, w szczególności komunikacji miejskiej. Przepytywani Ukraińcy odpowiadają, że zwroty takie jak wypie są na porządku dziennym. Obelgi te wykrzykują zwłaszcza pijani Polacy. 39-latka mieszkająca w Polsce od wielu lat opowiada: mówię córce, że to nie wstyd być Ukrainką, wręcz przeciwnie, a ona: aha, tylko nie w Polsce. Córka ma 11 lat. Profesor Sadura zauważa: zaczęło się od niechęci do innych uchodźców, nie tylko tych z Ukrainy, i też zwraca uwagę na to, że w tym 2022 roku ludzie żyli w jakimś upiornym rozszczepieniu. Z taką samą pasją pomagali uchodźczyniom z Ukrainy i nienawidzili uchodźców z Bliskiego Wschodu. Tak właśnie opisuje profesor Sadura początki zrywu Polaków. No i wkrótce już uchodźcy byli oskarżani, że się wpychają do kolejki do lekarza czy opieki, dostają to, czym cierpliwie czekający Polacy mogą tylko pomarzyć: miejsce w żłobku, wizytę u specjalisty, bliski termin zabiegu. Krytykowano objęcie Ukraińców PESEL-em, programem 500+, teraz 800+ i innymi programami socjalnymi, wylicza profesor Sadura. W rozmowach Polaków na ulicy, między sąsiadami czy u fryzjera zaczęły się na temat Ukraińców pojawiać opinie, że są roszczeniowi, zabierają nam pracę i mieszkania, mogą więcej. Ostrzegaliśmy, że ten resentyment będzie rósł, bo zawodzi państwo, przekonuje w raporcie profesor Sadura. Tłumaczy: dobra wola i społeczne zaangażowanie Polaków na rzecz uchodźców w pierwszych miesiącach powinny działać jak pierwsza pomoc, a nie systemowe rozwiązanie problemu. Państwo powinno szybko przejąć inicjatywę, wprowadzać nowo przybyłych na rynek pracy, szukać głębszych form integracji. No i przepowiednia się spełniła, jak opisuje dalej profesor Sadura. Wybory prezydenckie w 25 roku stały się karnawałem agresywnej retoryki. Przekonuje, że naszą percepcję zdominowała narracja prorosyjskich troli, którzy mają swoją pożywkę na przykład wtedy, gdy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną albo podczas aktu rosyjskiej dywersji. Dodaje, że rząd zarządza tym kryzysem nieudolnie. W Rzeczpospolitej z kolei jeszcze na pierwszej stronie jest sondaż. Pytanie brzmiało, czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego pana, pani stosunek do Ukraińców uległ zmianie. I wprawdzie 2/3 mówi, że nie, że ten stosunek pozostaje bez zmian, ale prawie 34% wskazuje, że i owszem, i że zmienił się na gorsze. I dr Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, tłumaczy, już teraz można postawić tezę, że działania władz w Kijowie obniżają legitymację społeczną dla prowadzenia polityki wspierania Ukrainy. Wracam do Gazety Wyborczej, bo tutaj też analiza badania CBOS, czerwcowe oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych należą do najlepszych w historii badań CBOS, czyli uwaga, od 1987 roku. Natomiast jeżeli chodzi o noty sytuacji politycznej, to one oczywiście spadły. Z 43 do 45% przybyło ocen negatywnych, a z 15 do 13 ubyło pozytywnych. Najlepiej sytuację polityczną postrzegają zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, ale i tu takie stanowisko zajmuje tylko 31%. Krytycyzm dominuje wśród wyborców ugrupowań prawicowych. Najwyższy jest wśród wyborców Brauna 84%, Konfederacja 70%, wśród głosujących na PiS 56%. Wyborczej także pytanie, kiedy nowy rekord, jeżeli chodzi o temperatury, dziś trochę chłodniej, przyjemniej. Natomiast profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, mówi, że oczywiście te rekordy pewnie czekają nas jeszcze tego lata, bo jeszcze tego lata pewnie czekają nas jedna, dwie, a może nawet trzy takie fale upałów. Znaleźliśmy się po ciepłej stronie skali, tak realizują się prawa fizyki. I pada pytanie ze strony Aleksandra Gurgula, że w ostatnich dniach często padało takie stwierdzenie, że Europa ociepla się szybciej niż inne kontynenty. Dlaczego? I profesor Malinowski tłumaczy. Pod tym hasłem kryją się dwie sprawy. Przede wszystkim Europa jest położona, a zwłaszcza gęsto zamieszkana, stosunkowo daleko na północy w porównaniu z Ameryką Północną czy Azją. Pod względem zaludnienia jesteśmy wręcz ewenementem. Poza tym to Arktyka ociepla się najszybciej, co tylko dobitnie potwierdza, że to gazy cieplarniane podgrzewają Ziemię. Gdyby za globalne ocieplenie odpowiadało Słońce, to najszybciej ocieplałyby się okolice równikowe. Skoro więc Europa jest najbliższa bliżej Arktyki, ociepla się najszybciej. W dzienniku Gazecie Prawnej na czołówce o tym, że praca na czarno przechodzi do historii. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2025 roku, inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich, to o 7,5% mniej niż rok wcześniej. Tym samym ubiegły rok przyniósł kontynuację trendu z lat poprzednich. Liczba Polaków zatrudnionych w szarej strefie maleje od 2022 roku. Odmienna sytuacja dotyczyła dotąd cudzoziemców od co najmniej 2021 roku. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ale ubiegły rok przyniósł odwrócenie tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko niespełna 6 tysięcy cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19% mniej niż rok wcześniej. I jeszcze na koniec wrócę do Gazety Wyborczej na czołówce. Tekst o tym, że kobiety giną z rąk partnerów. Anna z Raszyna 8 maja zginęła z rąk swojego partnera, który wcześniej się nad nią znęcał. Miała 45 lat. 16-letnia Gabrysia z Białej Podlaskiej 3 czerwca została brutalnie zamordowana przez swojego chłopaka. 67-letnia pani Ewa, mąż zabił ją 12 maja, potem sam próbował odebrać sobie życie. Takich przypadków śmierci Polek z rąk swoich partnerów, chłopaków, mężów. Organizacje działające na rzecz praw kobiet naliczyły w tym roku już 43. W porównaniu z okresem styczeń-lipiec 2024 roku liczba ta wzrosła o 48%. Prawniczka i kryminolożka Alicja Serafin, pytana o to, z czego ten wzrost wynika, odpowiada: problem ma swoje źródło w internecie. To tam skrzykują się mężczyźni, zwłaszcza młodzi chłopcy, którzy czują się skrzywdzeni przez kobiety. Wspólnie nakręcają się do zemsty, radykalizują się. Niestety to właśnie może prowadzić do eskalacji przemocy i naśladownictwa. Podkreśla, że mężczyźni często biorą za wzór popularnych influencerów, którzy nadają dyskusji o przemocy taki prześmiewczy i trywializujący ton w imię zysków i oglądalności, rzecz jasna. Wielu sprawców polskich kobietobójstw to 30-40-letni mężczyźni. Mamy do czynienia z całym pokoleniem mężczyzn wychowanych na filmach z lat 90., które uznawały stosowanie przemocy wobec kobiet za element budowania męskiej tożsamości. Potrzebne są nowe męskie wzorce i głosy wyraźnie potępiające przemoc i kult agresywnej męskości. Czas na przegląd prasy dobiegł końca. Teraz zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach mój i Państwa pierwszy gość będzie z nami Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
17: Reklama.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 9 osób zginęło w wyniku nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Ranne są co najmniej 34 osoby. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków w różnych częściach ukraińskiej stolicy. Wołodymyr Zełenski ostrzegał wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Ukraiński prezydent, który był wczoraj z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca do Ukrainy. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i w nocy nad Polską, a wraz z nimi intensywne opady deszczu, gradu i silny wiatr. Tylko do 21 w całym kraju strażacy odnotowali ponad 2000 interwencji. Najwięcej szkód burze spowodowały na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskim. Według prognoz dzisiejszy dzień ma już być spokojniejszy. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. 180 tysięcy osób z całego świata obejrzało w ciągu 3 miesięcy wystawę prac japońskiego artysty Hokusaja w Rzymie. Pokazano tam dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, jednej z najważniejszych europejskich kolekcji sztuki Japonii. W Wiecznym Mieście od marca do końca czerwca zapanowała Hokusai mania, podkreślił portal informacyjny Roma Today, który zwrócił uwagę na wielki sukces zakończonej już wystawy. Teraz czas na sukcesy sportowe.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam, ale to będzie nie o sukcesach Polaków, bo to Anglia, Belgia i USA są kolejnymi drużynami, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, choć do 75 minuty przegrywali, ale zespół ratował kapitan Harry Kane, który strzelił obydwa gole. Jestem dumny z drużyny, dumny z chłopaków. Przed meczem rozmawialiśmy o tym, jak trudne będzie to spotkanie, że zagramy z dobrą drużyną, która świetnie się broni i jest groźna w kontrataku, co widzieliśmy w pierwszych 20 minutach. Uważam, że od 25 minuty pokazaliśmy naprawdę dobrą grę i trzeba przyznać, że ich bramkarz popisał się kilkoma niesamowitymi interwencjami. Ale właśnie w takich momentach jestem najbardziej dumny z chłopaków i z samego siebie. Po prostu wciąż zagrywaliśmy piłkę w odpowiednie miejsca i wierzyliśmy, że komuś w końcu przydarzy się ta heroiczna chwila. Na szczęście dla mnie przydarzyła się właśnie dzisiaj. A dwa gole strzelił wczoraj nie tylko Kane. Belgowie wygrali po dogrywce z Senegalem 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem meczu przegrywali 0-2, ale wtedy do siatki trafił Romelu Lukaku, a potem Dwa razy na listę strzelców wpisał się Jurij Tielemans, a w ostatnim meczu dnia USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju. Zamiast Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone w tym sezonie WTA Final zostanie rozegrane nie w Riyadzie, lecz w Indian Wells, poinformowali oficjalnie organizatorzy. Od 8 do 15 listopada o zwycięstwo na kortach w Kalifornii powalczy tradycyjnie 8 najlepszych tenisistek sezonu. Wystąpią też deblistki. W ubiegłym sezonie WTA Finals wygrała reprezentująca Kazachstan Irena Rybakina, która pokonała w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek nie wyszła wtedy z grupy. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
8: Dziś niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: W czwartkowym poranku pierwszy gość, Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
16: Do opinii publicznej wyciekł wpis szefa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego. Prezes Jankowski pisze m.in. tak: afera polityczna uderza w rząd bardziej niż w nas. Ich jedyna szansa to przekierowanie na nas całej uwagi i stawianie się w roli obrońców przed złymi lekarzami. Bez ataku na nas nie mają tlenu, czekają na nasz opór, to daje im paliwo. I czy pan, podobnie jak prezes Jankowski, też uważa, że zmagający się z poważnymi problemami w warszawskim szpitalu południowym rząd, także samorząd, próbują przekierować uwagę opinii publicznej na lekarzy i przedstawić ich jako odpowiedzialnych za problemy systemu ochrony zdrowia?
0: No to niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, że te wszystkie doniesienia medialne dotyczące właśnie ostatnio tego, co w ochronie zdrowia się dzieje, uderzają niestety przede wszystkim w lekarzy. I my już widzimy, że w social mediach i wszędzie zaczyna się pojawiać hejt na lekarzy, tak jakbyśmy to byli winni wszystkiego tego złego, całej tej dziury budżetowej, i że to, że nie ma pieniędzy, to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że niektórzy lekarze zarabiają za dużo. I tutaj już też państwo sami wiecie, w zeszłym tygodniu pojawiły się nowe akty agresji i my obawiamy się tego, że niestety ten hejt może spowodować to, że znowu gdzieś ktoś uczciwie pracując w poradni czy w szpitalu zostanie zaatakowany przez pacjenta, tak jak było to chociażby w szpitalu w Krakowie. Stąd też bardzo ważne jest to, żeby tutaj jednoznacznie mówić o tych problemach, które są w ochronie zdrowia, żeby pokazywać sposoby na ich rozwiązywanie i żeby nie próbować zrzucać całej winy na lekarzy, ponieważ tak jak mówię, zresztą dane są
16: powszechne. To porozmawiajmy, jeżeli pan pozwoli, o tych kolejnych problemach, bo sam pan powiedział przed chwilką, że niektórzy lekarze zarabiają za dużo. No i mamy tę ustawę o jawności zarobków lekarzy. Sejm ją uchwalił 19 czerwca, Senat nie wniósł poprawek, no i decyzję podejmie oczywiście Karol Nawrocki. I pan prezes Jankowski powiedział, zrobimy wszystko, by zablokować tę ustawę. I ja się zastanawiam, dlaczego? Bo przecież tą wiedzą będzie dysponować Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Sam pan prezes Jankowski na przestrzeni ostatnich miesięcy raz mówił, że to jest niewielka liczba tych lekarzy, którzy zarabiają bardzo dużo. Właściwie pytanie, na jakiej podstawie to mówił, bo w innym wywiadzie podkreślał, że mamy szczątkowe dane, bo faktycznie agencja dysponuje szczątkowymi danymi. Czy państwo nie chcą mieć informacji, czy obawiają się, że takie informacje, jeżeli będzie miała agencja, to może to państwu w jakiś sposób zaszkodzić, bo trochę to wygląda na taką próbę zablokowania rządowej agencji dostępu do informacji.
0: Czy my bardziej obawiamy się wycieku tych danych, bo mamy też niedobre doświadczenia jeszcze z czasów, kiedy pan minister Niedzielski na przykład udostępnił dane jednego z naszych kolegów, ale tak naprawdę chodzi o co innego.
16: Ale to był incydent. Pan teraz zarzuca państwu, tak, że jest niesprawne, nieudolne i że nagle mogą te informacje wyciekać, tak, z agencji.
0: Nie. My jako samorząd obawiamy się, że te informacje mogłyby na przykład na skutek ataku hakerskiego, czy jakoś się wydarzyć, dostać. Ale nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Zastanówmy się, co tak naprawdę zmieni w systemie ochrony zdrowia. W jaki sposób zmieni sytuację to, że będziemy wiedzieć, ile zarabia poszczególny lekarz. No bo będziemy wiedzieć, że część zarabia za dużo, ale to już wiemy teraz. My mówimy...
1: No wydaje mi się, że to jest samorząd, wstęp do jakiejś dalszej reformy, tak?
0: Są tak zwane kominy płacowe i już bardzo łatwo można powiedzieć, dlaczego one powstały. Otóż niektóre procedury są wycenione zbyt wysoko. I wtedy wszystkie szpitale, chcąc wykonywać te wysoko wycenione procedury, które pozwalają łatać dziury w budżecie szpitali, pozwalają zapełnić długi spowodowane innymi procedurami, chcą właśnie te procedury wykonywać, a więc będą za wszelką cenę chciały mieć lekarzy.
1: Zatrudnić konkretnych lekarzy, tak żeby na tym zarabiać.
0: Którzy będą te procedury wykonywać. No, a ilość tych lekarzy na rynku jest ograniczona danych specjalizacji, więc jedyny sposób, żeby ich ściągnąć, no to są zarobki. I szpitale zaczynają ze sobą konkurować tym, żeby zapłacić coraz większe pieniądze. I powstają takie właśnie nienaturalne sytuacje, że niektórzy lekarze zarabiają bardzo dużo. I to wiadomo, natomiast sama ustawa tego nie zmieni. Co by to zmieniło? Zmieniłoby realna wycena procedur medycznych. Gdyby została przeprowadzona realna wycena, tak żeby każda procedura, którą ma wykonać szpital, w ogóle słowo procedura tu nie jest dobre, bo przecież szpital jest od leczenia, a nie od wykonywania procedur, ale no tak to się nazywa w tym nazewnictwie.
1: Ale wydaje mi się, że kawa nie wyklucza w tym przypadku herbaty, że jedną rzeczą jest oczywiście kwestia wyceny procedur, tak? Pełna zgoda, a drugą sprawą jest wiedza państwa o tym, ile zarabiają medycy z publicznej skarbonki. Ja się też zastanawiam nad tymi zadaniami państwa, Naczelnej Izby Lekarskiej. I sobie zerknęłam na państwa stronę. I tam jest reprezentowanie interesów środowiska lekarskiego, ustanawianie i dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza. I zastanawiam się, czy państwo nie koncentrują się tylko na obronie interesów środowiska, bo jednak bardzo ważna jest ta piecza nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza. I myślę sobie, że lekarz, który pracuje 96 godzin non-stop, albo który ponoć jest na dyżurze, ale w tym czasie jest też w innym miejscu na dyżurze albo w telewizji, no to jest jednak problem. Trochę ta sytuacja wygląda tak od kilkunastu dni, że rząd myśli o swoim wizerunku, opozycja myśli o zbiciu kapitału politycznego, państwo myślą o tym, co zrobić, by nie zmieniło się nic. No i gdzieś w tym wszystkim gubią się pacjenci.
0: No nie mogę tutaj się zgodzić, ponieważ wszelkie te doniesienia, takie, o których pani mówi, o tych nieprawidłowościach, które są niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej, są sprawdzane przez pion odpowiedzialności zawodowej, toczą się postępowania, bo my, i to zresztą prezes Jankowski powtarza od dawna, że nam zależy na tym, żeby tych tak zwanych złaków, czyli tych lekarzy, którzy po prostu nie przestrzegają kodeksu etyki lekarskiej i przez to nie korzystnie wpływają na wizerunek całego zawodu, żeby ich też wychwycić i żeby ich odpowiednio ukarać, bądź nawet z tego zawodu naszego usunąć. Więc to nie jest tak, że nam zależy, żeby tutaj nic nie robić. Natomiast zależy nam na tym, żeby ten problem w ochronie zdrowia, który nie jest świeży, bo jak gdyby, sami państwo pamiętacie, myśmy o zarobkach lekarzy jakiś czas temu już rozmawiali i już wtedy zwracaliśmy uwagę, że tutaj patologia nie wynika z tego, że to poszczególni lekarze są winni, tylko z samego systemu, który stwarza takie możliwości i stwarza taki sposób wynagradzania, który powoduje, że niektórzy lekarze...
1: System stwarza możliwości i niektórzy te możliwości po prostu wykorzystują i trudno mieć do nich pretensje.
0: Wielu lekarzy czuje się pokrzywdzonych, ponieważ pracuje uczciwie na przykład na oddziałach chorób wewnętrznych, na pediatrii, na neurologii i zarabia takie pieniądze, które nijak nie przystają do tego, o czym teraz się mówi w telewizji, tak? Bo przecież wiemy, że średnie to wynagrodzenie lekarza z dyżurami według AOTMIT-u to jest około 20 tysięcy, a nie tak jak media w tej chwili podają ponad 100 tysięcy, tak?
1: Zapytam o dialog z rządem, bo kilkanaście dni temu była taka wypowiedź premiera, że musimy wspólnie z samorządem lekarzy, z zainteresowanymi zadbać o to, żeby nie było narastającej fali podejrzliwości, niepewności, jak wyglądają zarobki, za co są wypłacane, czy są uzasadnione i tak dalej. I odnosząc się właśnie do tej wypowiedzi szefa rządu, poszedł list do KPRM-u od Izby, 16 czerwca poszedł, no, że państwo zwracają się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu spotkania i są państwo gotowi do takich rozmów. Nie było, jak rozumiem, odpowiedzi, bo 24 czerwca podczas konferencji prasowej prezes Jankowski ponowił ten apel samorządu lekarskiego o spotkanie z premierem i pytano to parę godzin później. Premier odparł, że partnerem do dialogu z państwem jest minister zdrowia. I czy coś się zmieniło w tej sprawie? Czy przyszła jakaś odpowiedź, jakieś zaproszenie? Czy to ze strony premiera, czy to minister zdrowia? Jak to wygląda teraz?
0: No, z tego, co mi wiadomo, to nie, ale to, co pani powiedziała, jest bardzo ważne, bo my od dawna deklarujemy otwartość do rozmów i bardzo ucieszyliśmy się z tego, jak pan premier powiedział, że chce ten problem rozwiązać we współpracy z samorządem lekarskim. Stąd też od razu to nasze pismo z prośbą o spotkanie. My cały czas liczymy na to, że do tego spotkania dojdzie i że tak naprawdę zaczniemy od podstaw gruntownie reformować nasz system ochrony zdrowia.
1: To teraz taka propozycja, która się też pojawia, na przykład ze strony lewicy, albo praca w publicznej ochronie zdrowia, albo prywatna praktyka. I Naczelna Izba Lekarska przeprowadziła takie badania na przełomie kwietnia i maja. Artur Białoszewski za nie odpowiadał. No i państwo zadali takie pytanie i 72% poparło pełne rozdzielenie kolejek, harmonogramów i rozliczeń publicznych oraz prywatnych, ale pełny, twardy zakaz łączenia pracy w obu sektorach wsparło zaledwie 14%. Czyli państwo jednak są negatywnie nastawieni do takiej propozycji, takiego rozwiązania.
0: Znaczy, przede wszystkim te 70% to jest jak gdyby odpowiedź na to, że lekarze też nie chcą już pracować nadmiernej ilości godzin. Ja pamiętam, jak byłem młodym lekarzem, zaczynałem swój zawód, to pracowanie branie po kilkanaście dyżurów w miesiącu było właściwie normą.
1: Natomiast kilka dyżurów w miesiącu to chyba dobrze, kilkanaście też się jakoś zmieści.
0: No wie pani, zmieści tylko...
1: 24 godziny.
0: No tak, ja o dyżurach mówię, bo dyżur na oddziale szpitalnym zaczyna się po normalnych godzinach pracy i trwa do następnego dnia.
1: No to kilka w miesiącu lekarz da radę.
0: Da radę, tylko pytanie, czy chce. I w tej chwili lekarze już dojrzewają do tego, że przede wszystkim ważne jest również własne zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, kontakt własny z rodziną, ale również to, że zbyt dużo godzin pracy może powodować zmęczenie i to, że decyzje, które lekarz musi podejmować nieraz w ułamku sekundy, no mogą być trudne do podjęcia przy większym zmęczeniu. Więc tutaj widać, że lekarze popierają to, żeby dążyć do tego, że ilość godzin pracy lekarza nie powinna być już tak wielka, jak to bywało kiedyś i jak dalej jest czasami teraz.
1: Mhm. I z tych badań także wynika, że 57% lekarzy nie wykluczyłoby wyłącznej pracy na rzecz systemu publicznego, ale musiałoby być gwarantowane wysokie wynagrodzenie. I co rozumiemy pod tym wysokim wynagrodzeniem? Pensja od 20 do 60 tysięcy złotych. Mhm.
0: Znaczy bardzo prosto, bo tutaj samorząd lekarski i to już właściwie od czasów, od kiedy ja pamiętam, a w samorządzie już jestem

0: gościem tuż po informacjach.
1: Autopromocja.
2: Seks to temat tabu w wielu domach. Jak i kiedy o nim rozmawiać?
3: Zapytamy ekspertów. Będzie też o cielesności, relacjach i granicach.
2: Czas rodziców, sobota, 13.
3: Ula Malko,
2: Krzysztof Horwat.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierp, różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Doniesienia medialne dotyczące tego, co dzieje się w służbie zdrowia, uderzają przede wszystkim w lekarzy, ocenił w poranku TOK FM Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, i dodał, że na platformach społecznościowych pojawia się hejt na medyków.
18: Już też Państwo sami wiecie, w zeszłym tygodniu pojawiły się nowe akty agresji i my obawiamy się tego, że niestety ten hejt może spowodować to, że znowu gdzieś ktoś uczciwie pracując w poradni czy w szpitalu zostanie zaatakowany przez pacjenta, tak jak było to chociażby w szpitalu w Krakowie. Stąd też bardzo ważne jest to, żeby tutaj jednoznacznie mówić o tych problemach, które są w ochronie zdrowia.
17: Na zamkniętej grupie lekarzy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski stwierdził, że na jesieni będzie armagedon w ochronie zdrowia, bo zaczyna brakować pieniędzy. Ocenił także, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, wynika z nieoficjalnych informacji TOK FM. Ma to być ruch pojednawczy po tym, jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym. To kolejny zgrzyt w relacjach Kijowa z Warszawą, bo w Panteonie mają się znaleźć także żołnierze UPA, odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Gazeta Wyborcza informuje natomiast, że w sprawie zbrodni UPA ma się w przyszłym tygodniu wypowiedzieć Parlament Europejski. Wnioskowali o to europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej Zapory w Pilchowicach. Służby czekają na wyniki badania o możliwym skażeniu z rzeki i opuszczanego zbiornika.

0: Przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
1: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
2: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
3: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
4: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
0: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Dziś niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawić się opady deszczu, ale już nie będzie grzmiało. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, dr Robert Kmieciak, prokurator, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: We wtorek prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież. Pełnomocnik zainteresowanego sprawą Geralda Birkfellnera, także poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, zasugerował, że prokuratorzy ustawiają się pod zmianę władzy. Jak napisał, w sumie to zabawni jesteście prokuratorzy, ustawiacie się na 15 miesięcy przed wyborami pod nowy rząd, tylko z polskimi wyborami do Sejmu jest tak, że o ile w nich występuje, to zawsze wygrywa Tusk, a wy zostaniecie w 27 roku z tym waszym serwilizmem wobec Kaczyńskiego jak Himmelsbach z angielskim. To koniec cytatu z posła Giertycha, odpowiedział Dariusz Korneluk, prokurator krajowy, to jest długie oświadczenie, no chyba jedno zdanie wystarczy, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju postaw, także jest państwa stanowisko w tej sprawie. Zarząd stowarzyszenia stanowczo sprzeciwia się publicznym i medialnym atakom wymierzonym w prokuratorów podejmujących końcowe decyzje procesowe. W sprawach, w których uczestnikami postępowania są osoby pełniące funkcje publiczne, aktywni politycy i tak dalej. Jak pan czyta tę sytuację?
7: No, to jest, można by powiedzieć, taka standardowa sytuacja, z którą my się spotykamy jako prokuratorzy w naszej codziennej pracy, sytuacja, kiedy strony procesowe nie zgadzają się z rozstrzygnięciem, czy to podjętym w prokuraturze, czy to później w sądzie. I podejmują wszelkich kroków, żeby jakby okazać to swoje niezadowolenie. Źle się dzieje, kiedy profesjonalni pełnomocnicy zapominają, że przede wszystkim powinni dyskutować w sądzie czy za pomocą środków prawnych, które im przysługują. Tego typu zachowania, o których teraz pani mówi, pani redaktor, no, są zachowaniami o tyle niebezpiecznymi, że mogą nosić znamiona po prostu wpływania na opinię publiczną i kształtowania wizerunku prokuratury, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
6: Podważanie zaufania do prokuratury i wywieranie jakiejś presji, tak, na prokuraturów.
7: Tak. Tego typu zachowania były wręcz standardem w latach 2016-2023 i ja wyrażam tylko po prostu głębokie zdziwienie, że politycy obecnie partii rządzącej w taki sposób się zachowują.
6: Ale wie pan, zostawiając na boku posła Giertycha, który tą powściągliwością, o którą apeluje prokurator krajowy, nie grzeszy, i zostawiając tę konkretną sprawę też na boku, także Ewa Wrzosek niedawno w poranku TOG FM mówiła o efekcie mrożącym wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości związanym z obawą przed powrotem PiSu do władzy. Moje rozmowy na OFIE z ludźmi, którzy reprezentują wymiar sprawiedliwości, też zahaczają wprost o ten wątek. Ten problem jest opisywany w mediach. Dwa tylko przykłady. Ostatnio Ewa Siedlecka w Polityce pisała, że część prokuratorów poważnie liczy się z powrotem do władzy tych, których zarzuty mogą dotyczyć. Magdalena Gałczyńska w Onecie rozmawiała z prokuratorem z Warszawy, który mówi, że w prokuraturze już widać, że śledczy ustawiają się pod kolejną władzę, którą najpewniej będzie PiS z koalicjantami. Wajcha poszła w prawo. To widać po reakcjach prokuratorów, którzy nie są szczególnie chętni, żeby wchodzić w śledztwa, które mogą mieć jakiś polityczny zapaszek, jakieś podpięcie pod polityków prawicy. I myślę sobie, że trudno to wszystko uznać za miejską legendę i że takie zachowanie, taka no, wstrzemięźliwość, choć niezgodna z zawodową etyką wprost, to byłoby takie dość ludzkie zachowanie, motywowane obawą przed zemstą tych, którzy mogą przejąć władzę już za rok?
7: To jest bardzo trudny temat, bo ja chciałbym powiedzieć, że remedium na to wszystko w gruncie rzeczy leży w ręku rządzących. Już od zeszłego roku, od lutego 2025 roku leży projekt ustawy separacyjnej, żeby oddzielić stanowisko prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i uniezależnić prokuraturę naprawdę od świata polityki. Oczywiście to nie jest remedium na wszystko, dlatego że te postawy, o których pani wspomina, oczywiście są w prokuraturze, są, bo lata 2016-2023, no trzeba to powiedzieć wprost, zdemoralizowały bardzo prokuraturę, podobnie jak zdemoralizowały sądownictwo pod wieloma względami. Tego typu pragmatyczne, oportunistyczne postawy nie są rzadkością. Natomiast one nie dominują w prokuraturze, absolutnie. Ja tutaj przestrzegam przed tego typu kreowaniem wizerunku prokuratury jako takiej, która już w jakiś sposób się ustawia w stosunku do czegoś tam. My się ustawiamy tylko i wyłącznie w stosunku do realizacji swojej misji, stania na straży praworządności i bycia fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Nie mamy wsparcia ze strony polityków i to tylko nie chodzi mi o to zachowanie z ostatniego tygodnia i kwestionowanie jednej z 1 100 000 decyzji, które prokuratorzy rocznie podejmują. Chodzi mi po prostu o to, że tworzenie tego typu nieodpowiedzialnych wrażeń na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje prokuratura i w jaki sposób zachowują się prokuratorzy, nie wspieranie nas w najtrudniejszej tak naprawdę misji, jednocześnie pokładając w nas tak daleko idące nadzieje na poprawę sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, powoduje pytanie, dlaczego my nie mamy wsparcia ani w szeroko pojętym systemie prawnym, czyli nie mamy zmienionej ustawy ustrojowej, nie mamy zmienionych procedur procesu karnego. Dlaczego wszystkie te projekty nie znajdują swojego pozytywnego finału? Dlaczego polityk,
6: no bo wie
7: na przykład
6: pan,
7: tutaj
6: że
7: ten,
6: co innego
7: który,
6: kwestie
7: ten,
6: proceduralne,
7: który,
6: ale ten, co innego na prawa praworządności. Ona buksuje ze względu na lokatora najpierw jednego, teraz drugiego Pałacu Prezydenckiego.
7: Ja rozumiem. No to w takim wypadku trzeba w jakiś inny sposób wspierać nas, prokuratorów,
6: a nie...
7: No na pewno nie w taki, w jaki mamy udział zachowania.
6: A w jaki sposób
7: zachowania?
6: Państwo chcieliby być wspierani?
7: Poprzez tworzenie tej właśnie pozytywnej atmosfery publicznej i tłumaczenie naszych decyzji również. Jeżeli nawet one nie są wytłumaczalne, tak na pierwszy rzut oka, no to my transparentnie podejmujemy te decyzje. Prokuratura w ciągu ostatnich 2 lat dosyć istotnie się zmieniła. Każda decyzja jest transparentna, ona jest uzasadniona i my nie ukrywamy tych decyzji. One czasami są bardzo trudne. Bardzo często nie odzwierciedlają oczekiwań społecznych, bo materiał dowodowy bardzo często nie pozwala.
6: No ja rozumiem, prokurator
7: decyzji.
6: Musi potem swoją decyzję udowodnić i utrzymać
7: i
6: przed
7: musi.
6: Sądem. Ale jeszcze
7: dokładnie,
6: zapytam
7: dokładnie.
6: Tę atmosferę, bo po tej wypowiedzi posła Giertycha to posypały się te oświadczenia i słusznie. Natomiast jakiś czas temu była taka konferencja, kiedy jeszcze Zbigniew Ziobro przebywał na ojczystej ziemi, właśnie byłego ministra sprawiedliwości. To na pewno było już po zwycięstwie Karola Nawrockiego wyborczym, kiedy była taka nadzieja po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że może nawet i rząd szybko się zwinie i że będzie zmiana władzy i że rzeczywiście wiatr wieje w prawo. I Ziobro mówił wtedy tak. Chodzi nam o to, żeby każdy sędzia, każdy prokurator, każdy funkcjonariusz tej lub innej służby zastanowił się, czy warto dać się wykorzystywać, czy warto dać się zaprzęgnąć do tych niesprawiedliwości i do tego bezprawia. Jeśli tak się stanie, jeśli to zaangażowanie będzie miało miejsce, to będzie miała miejsce nieuchronna odpowiedzialność. I wtedy jakoś nie było tych oświadczeń. I zastanawiam się, bo to jest ewidentna groźba, tak, ze strony Ziobry, który mówi, jeżeli będziecie stawiać zarzuty nam, to my jak wrócimy, a właśnie wiatr wieje w naszą stronę, to wam pokażemy i poniesiecie odpowiedzialność. Czy takie słowa były wśród prokuratorów zauważone i komentowane?
7: Na pewno były zauważone i komentowane, tylko że nie mogliśmy tego jakby publicznie postponować i oceniać tych oświadczeń pana Ziobra.
6: No,
7: z prostej przyczyny.
6: Funkcjonariusz publiczny.
7: Pan poseł w czasie, kiedy wypowiadał te słowa, miał sformułowane zarzuty. Jest stroną procesową i my jako prokuratorzy nie komentujemy w sposób inny niż procesowy publicznych wypowiedzi osób, które...
6: To nie można rozdzielić Ziobry, który jest inkryminowany, i Ziobry, który jest posłem i wygłasza takie oświadczenie?
7: Wtedy mógłby wnosić zupełnie skutecznie o wyłączenie, gdybyśmy w taki sposób tych prokuratorów, którzy by takie oświadczenia pana podejrzanego strony procesowej chcieli oceniać publicznie.
6: No, ale jest zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów, prawda? I w tym zarządzie jest jakaś określona liczba osób i niekoniecznie są to osoby zaangażowane w sprawy Zbigniewa Ziobry.
7: To ma pani rację, oczywiście, że tak, tylko że tak jak pani powiedziałem, no my osób podejrzanych, oskarżonych, ich oświadczeń, które tak naprawdę są elementem linii obrony prezentowanej w procesie, w którym są zaangażowani i chcą oczywiście wypracować sobie jak najlepszą pozycję procesową, nie uczestniczymy w takim dyskursie prawnym. Taką decyzję dawno temu podjęliśmy i nie robimy tego.
6: Coraz głośniej jest o konflikcie między ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. I nie chodzi tutaj tylko o taką odwołaną uroczystość wręczenia awansów z końcówki maja, o spór o to, kogo awansować, a kogo nie, i że jeden pan chciałby kogoś innego niż drugi pan, ale generalnie o rodzaj napięcia. Ja wczoraj przeprowadziłam kilka rozmów i usłyszałam, że właściwie chodzi o to, że Waldemar Żurek chciałby, żeby prokuratura była bardziej efektywna, a z kolei ze strony prokuratury słyszę, że minister sprawiedliwości nie potrafi z prokuratorami rozmawiać i prokuratury nie rozumie. A jak to wygląda z państwa strony?
7: Tego nie wiem. Dawno z panem ministrem, prokuratorem generalnym nie rozmawiałem. Wydaje mi się, że zawsze prezentował postawę taką, która chce zrozumieć prokuraturę i prokuratorów. Być może nas nie rozumie, może to jest prawda. Nie chcę tego komentować, natomiast jest szefem wszystkich prokuratorów, taką decyzję podjął, przyjmując to stanowisko, i musi chronić wartości prokuratorskie, naszą niezależność i naszą godność zawodową. Musi pracować na tym, żeby mieć nasze zaufanie i być obecnym w naszym środowisku, to na pewno.
6: W ubiegłym roku udzielił pan wywiadu Rzeczpospolitej. Był pan pytany o niski poziom zaufania Polaków do prokuratury. To jest tak, że w ogóle my Polacy mamy niskie zaufanie do instytucji państwa, do elit politycznych, do polityków i tak dalej. I pan wskazał dwie przyczyny. Kwestia organizacji pracy prokuratury, czyli ta przyczyna, która leży po państwa stronie, ale też już pytam w kontekście mojego kolejnego gościa, którym będzie Marcin Kierwiński, szef resortu spraw wewnętrznych. Jakość pracy policji, która ma bezpośrednie przełożenie na jakość pracy prokuratury. I kiedy padło pytanie, czy sugeruje pan, że niewydolność policji wpływa też niekorzystnie na niekorzystne postrzeganie prokuratury, odparł pan: nie sugeruję, lecz stwierdzam to wprost, a o tym się w ogóle nie mówi. To proszę rozwinąć ten wątek.
7: No, prokuratura jest jakby w środku pomiędzy dwoma głównymi kontrahentami zewnętrznymi. Z nimi współpracuje, czyli z jednej strony z organami ścigania, czyli ocenia i decyduje, czy to, co wypracują organy ścigania, jest prawidłowe i, mówiąc kolokwialnie, nadaje się do wysłania do sądu. No i później oczywiście pełnienie najważniejszej i kluczowej roli, którą prokurator pełni, czyli funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami powszechnymi i współpraca w tym szerokim ujęciu z wymiarem sprawiedliwości, czy bycie uczestnikiem tego wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli pani pyta mnie o kondycję policji, czy w ogóle kondycję organów ścigania w aspekcie oczywiście dochodzeniowo-śledczym i pracy kryminalnej, no to ona była fatalna jeszcze kilka lat temu. Braki w wydziałach dochodzeniowo-śledczych niektórych komend wynosiły nawet 80%, co skutkowało tym, że postępowania były długotrwale i opieszale prowadzone. To jest rzecz znana dla prokuratorów powszechnie. Faktem jest, że w ostatnich 2 latach te stany kadrowe zostały zasypane, mówiąc też kolokwialnie, natomiast Natomiast one zostały uzupełnione przez osoby nieposiadające praktycznie doświadczenia zawodowego, doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych i z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi, czyli ochrony praw i obywatelskich, praw podejrzanych, praw stron postępowania uczestników itd., itd., co wymusza na prokuratorach o wiele bardziej szczegółowy nadzór nad pracą policji i zastępowania przez prokuratorów pracy policjantów, czy też tych osób, które nadzorują pracę dochodzeniowo-śledczą. To tak w bardzo daleko idącym skrócie ten proces trwa. Szwankuje system szkolenia w policji bieżącego w tej przestrzeni dochodzeniowo-śledczej. I to wpływa bezpośrednio na poziom pracy i stanie na straży porządku publicznego w tym ujęciu tutaj oczywiście karnoprocesowym. Ale to mówiąc bardzo oględnie, dlatego że tu możemy mówić godzinami na ten temat.
6: A jest nasz problem. Czas dobiegł końca, panie doktorze, więc stawiam panu kropkę. Robert Kmieciak, prokurator, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
6: Szef MSWiA będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, czyli Marcin Kierwiński, sekretarz generalny także Koalicji Obywatelskiej.
3: Reklama.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Czwartek, 2 lipca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów, oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrzej Sybicha po dzisiejszym zmasowanym ataku Rosji na Kijów, w którym zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 30 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski ostrzegał wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Ukraiński prezydent, który był wczoraj z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca do Ukrainy. Prokuratura może już przygotowywać wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wczoraj wieczorem warszawski sąd podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy zarzucają Ziobrze m.in. kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie 150 milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które im proponuje rząd, i zdecydowanej obietnicy, że je dostaną. Nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji. Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. Dzisiaj pogoda powinna być już spokojniejsza i nie powinno grzmieć. Niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość jest z nami Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, także sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
6: I oczywiście zaczynam od sprawy afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Czy pan lub ktokolwiek inny z Koalicji Obywatelskiej był promotorem kariery zawodowej Dawida Kacprzyka? Pytam o to, ponieważ Rafał Trzaskowski nas przekonuje, że on udawał ustosunkowanego. Był jak Nikodem Dyzma, powoływał się na wpływy polityczne, żeby budować swoją pozycję. Zastanawiam się, czy tak sam z siebie, czy też były osoby, na przykład pan albo ktoś inny, kto polecał pana Kacprzyka.
12: Panie redaktorze, będę mówił za siebie, no bo to w takiej sytuacji jest chyba najbardziej właściwe. W Gazecie Wyborczej ustosunkowałem się do tych kwestii. Nie byłem promotorem pana Dawida Kasprzyka. Wie pani, no fakty są takie, że to ja zablokowałem jego start do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Fakty są też takie, że niezależnie od tej narracji publicystyczne. Ja nie mówię tego pod kątem dziennikarzy, tylko polityków, którzy budują taką narrację publicystyczną. Pan Kasprzyk nie był członkiem władz Platformy, czy wcześniej Platformy, teraz Koalicji, na żadnym poziomie, ani powiatu, ani regionu, nie był członkiem.
6: Sam pan powiedział, panie ministrze, że pan zablokował jego start do Rady Warszawy. Ja o tym słyszałam w Koalicji Obywatelskiej, a także, że pan zablokował jego start do Sejmu w 2023 roku, bo w 2019 on startował.
12: To była bardziej złożona kwestia. To będzie redaktor, jeśli pani pozwoli. W 19 roku pan Kasprzyk startował jako przedstawiciel Młodych Demokratów, czyli wtedy jeszcze młodzieżówki oficjalnie stowarzyszonej z partią. W 23 roku byliśmy po dość trudnych rozmowach wewnętrznych. Był bardzo poważny rozłam w środowisku Młodych Demokratów. To stowarzyszenie pękło na dwie części. My wtedy zdecydowaliśmy, oczywiście finalnie to była decyzja pana premiera, że Platforma nie będzie miała oficjalnej młodzieżówki, ponieważ nie podobało nam się to, co dzieje się wewnątrz, i też zdecydowaliśmy, że żadna z osób zaangażowana w ten taki bardzo gorący, przekraczający normę dialogu wewnętrznego jakiegokolwiek stowarzyszenia spór, że żadna osoba zaangażowana w to na liście parlamentarnej nie będzie.
6: No dobrze, ale kiedy pan blokuje ten start w 24 roku pana Kacprzyka do Rady Warszawy, to chyba z jakiegoś powodu coś musiało pana niepokoić w tym młodym działaczu.
12: Tak, i to też wyjaśniałem, że mieliśmy do czynienia podczas kampanii 23 roku określone osoby, w tym pan Kasprzyk, nie zachowywały się w tej kampanii fair wobec niektórych kandydatów.
6: Co to znaczy?
12: To znaczy, że co zresztą naturalne, wielu działaczy wspiera podczas kampanii wyborczej jakiegoś określonego swojego kandydata, licząc, że zostanie on posłem. Pan Kasprzyk też takiego kandydata wspierał. Kampania, która była prowadzona przez właśnie sztab tego kandydata, to była kampanią nieakceptowalną z punktu widzenia wewnętrznych standardów i takich koleżeństwa w ramach Koalicji Obywatelskiej. I to była główny mój powód do tego, żeby zdecydować, czy też rekomendować, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy partią demokratyczną.
6: Czyli źle się zachowywał, jeżeli chodzi o kwestie partyjne, bo ja usłyszałam też od niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej, że niektórzy zgłaszali, że z tym młodym człowiekiem już wcześniej będą kiedyś problemy, więc nie pytam o to, czy on był lojalny czy nielojalny wobec całego ugrupowania, czy działał zgodnie ze standardami partyjnymi, tylko czy były jakieś takie sygnały, że no nie zachowuje się właściwie na innych polach.
12: Jeżeli chodzi, panie redaktor, to był 23 rok, ten człowiek był wtedy studentem, więc ja żadnych takich sygnałów nie miałem. Natomiast
6: jesienią 24 roku uzyskał prawo wykonywania zawodu i zaczął tę wielką finansową karierę w warszawskim.
12: Tak, i to jest dla mnie, to jest dla mnie zaskakujące, że tak młody człowiek może zarabiać takie pieniądze. Wie pani, też to porównuje nie tylko do średniej krajowej, ale przecież każdy z nas też porównuje do tego, jaką pracę wykonuje i jakie ma za to uposażenie. Nie, jeżeli pyta pani o to, czy jakiekolwiek informacje docierały do mnie, jeżeli chodzi o Szpital Południowy? Nie, panie redaktor, zresztą tak rozumiem tą narrację polityczną, która jest budowana przez polityków PiS-u, taka próba doklejenia na siłę polityki do tej sprawy, ale chcę bardzo jasno powiedzieć, przecież gdyby ktokolwiek wiedział, ktokolwiek z decydentów o tym, że pan Kasprzyk zarabia takie pieniądze i są takie problemy w tym szpitalu, to przecież wiadomo, że zareagowalibyśmy w imię odpowiedzialności za formację, którą na różnych poziomach...
6: Szpitala i nadzorujący szpital z samorządu chyba niczego nie wiedzieli o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym. To jest ten podstawowy problem. To znaczy, ja mam takie wrażenie po tych publikacjach, także ostatnich, dotyczących szefa prosektorium, że tam były jakieś udzielne księstwa, że każdy wyszarpywał sobie kawałek ziemi.
12: Ale ja chcę, już odpowiadam na to, ale proszę pozwolić, bo jeszcze jedna rzecz. Tylko ja wiem, że to dziś może się wydawać niewystarczające i zawsze przy tego typu bardzo głośnych wydarzeniach To zawsze reakcja po fakcie jest wydaje się niewystarczająca, ale proszę zobaczyć, jak zareagowała Koalicja Obywatelska, jak zareagował Rafał Trzaskowski na tą sprawę.
6: Ja nie mówię o reakcji
12: proszę zwrócić uwagę, że autorami tej narracji politycznej dziś głównie są politycy, którzy takiego Kasprzyka, jakby za ich czasów, zrobiliby wiceministrem zdrowia. No, jakie jest jakie było rozliczenie?
6: Nie ma żadnej wiarygodności, jeżeli chodzi o krytykę sytuacji, ale to w ogóle zostawiamy.
12: Ja też staram się dość spokojnie odpowiadać na pani redaktor pytania, natomiast mówię o pewnej narracji politycznej, która na siłę jest zbudowana przez PiS jako największą partię opozycyjną, która ma przyklejać tą aferę do polityki. Natomiast proszę wybaczyć, ale że nie wiem, który polityk chciałby się naprawdę zajmować tym, w ogóle miałby taki pomysł, żeby zajmować się tym, co dzieje się na SOR-ze, albo wybierać lekarza, albo jaki lekarz ile zarabia.
6: Mają swoje frakcje, mają ludzi, którzy są zaufanymi ludźmi, którzy pomagają.
12: I wierzy pani, że ingerują w działalność SOR-ów lekarzy?
6: Nie, ale wiem, że pomagają otrzymać posady w samorządowych spółkach, w ministerstwach, resortach. No przecież pan wie, że to działa, niech się pan tak nie dziwi, panie ministrze.
12: Ale nie, panie redaktor, ja wcale się nie dziwię, bo przecież w rzeczywistości nikt nie zamierza zaprzeczać, tylko tu mamy do czynienia z sytuacją wewnętrzną w szpitalu. Ja mówię z pełną odpowiedzialnością, że nie znam polityka, który ingerowałby w sprawy wewnętrzne szpitali, bo jest to materia tak trudna, tak skomplikowana i tak delikatna, bo dotycząca najwrażliwszych naszych osobistych dóbr.
6: Ale może
12: zdrowia.
6: Wracając do początku naszej rozmowy, pan Kacprzyk reklamował swoje usługi, powołując się właśnie na pana, czy na znajomości z innymi politykami Koalicji Obywatelskiej.
12: Nie wiem, wie pani redaktor, zawsze staram się, jeżeli są, zresztą też dość konsekwentnie to robię, jeżeli ktoś na mnie się powołuje bardzo szybko.
6: Dociera to do pana, tak?
12: Wtedy, gdy to do mnie dociera, raczej dość twardo na to reaguje. Zresztą też ludzie, z którymi ja współpracuję na co dzień, wiedzą, że ja nie mam w zwyczaju mówienia komukolwiek, możesz się na mnie powołać w takiej czy innej sprawie. Uważam, że jest to zbyt po prostu niebezpieczne. Niebezpieczne tak w wydaniu osobistym, mówiąc szczerze. Nie docierało do mnie, że pan Kasprzyk się na mnie powołuje. Zresztą, tak jak powiedziałem, w 2023 roku po tej kampanii, gdzie jego zachowanie było nieakceptowalne z mojej perspektywy, ja trochę pana Kasprzyka straciłem z radaru, w tym sensie, że nie wiedziałem, co on robi. I mówiąc zupełnie szczerze, tak jak rozmawiałem też z kolegami z Koalicji Obywatelskiej w Ursusie, oni też mówią, że on bardzo zniknął z tego życia takiego publicznego, społecznego.
6: No bo harował od rana do nocy.
12: To już oceni w tej sprawie, teraz inne organy ocenią te kwestie.
6: Panie ministrze, ja teraz będę nawiązywać do pańskiej funkcji partyjnej. Czy warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej uległy patologizacji wskutek długiego, bo to dwie dekady sprawowania w stolicy władzy, bo taką tezę stawiają państwa koalicjantki, między innymi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy też Anna Maria Żukowska, która mówiła, że lokalne struktury koalicji są całkowicie rozbestwione, bo nie mają państwo z kim przegrać, więc hulaj duszy, nikogo nie ma.
12: Ja życzę powodzenia obu paniom, jeżeli one uważają, że w polityce jest coś takiego, że nie ma z kim przegrać. Ja wiem, że w polityce
6: Warszawa
12: zawsze...
6: Warszawa jest bastionem, na razie przynajmniej, Koalicji Obywatelskiej.
12: Tak, ale też
6: Żarcik mówi, że państwo wystawią tutaj myszkę Miki i też wygra wybory.
12: To ktoś, kto kompletnie nie zna realiów politycznych, może takie rzeczy opowiadać. Wygrywa środowisko Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej, wygrywa wybory, dlatego, że i pani Hanna Gronkiewicz i pan prezydent Trzaskowski to byli bardzo dobrzy prezydenci. Trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Natomiast tak, teraz mamy bardzo poważny problem ze Szpitalem Południowym i to, co możemy zrobić, to rozpalonym żelazem wypalić wszelkie patologie i to robimy. Człowieka, który no, jest nie chcę powiedzieć, no, ale był początkiem tej afery. Nie ma w koalicji, nie jest radnym. Sprawy są zgłoszone do wszystkich możliwych instytucji.
6: A jak wyglądała pańska rozmowa z tym młodym człowiekiem? Bo ona się odbyła, wiem o tym.
12: No, panie redaktor, tak, że temat, jeżeli chodzi o jego członkostwo, został zamknięty bardzo, bardzo szybko.
6: Czy uda się inicjatorom akcji referendalnej zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta? Ta zbiórka podpisów ma ruszyć w drugiej połowie lipca.
12: To akcja polityczna w 100%, więc mam nadzieję, że nie.
6: Podobnie jak akcja w Krakowie.
12: Tak, ale Warszawa jest dużym samorządem, bardzo dużym samorządem. Znaczy, nie chcę nic odejmować Krakowowi, bo to drugie co do wielkości miasto przecież. Natomiast tutaj naprawdę tych podpisów potrzeba bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że nie. Zresztą mówiąc zupełnie wprost, niezależnie od... bo nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że cokolwiek bagatelizuję, bo tak jak mówię, w tej sprawie, jeżeli będą wychodzić nowe fakty i będą dotyczyć ludzi Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, zawsze będziemy reagować twardo w imię zachowania najwyższych standardów, ale nie chciałbym i uważam, że byłoby to, żeby kadencja pana prezydenta Trzaskowskiego była oceniana tylko przez pryzmat te afery w Szpitalu Południowym, bo Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy zrobił bardzo wiele ważnych rzeczy dla Warszawy.
6: A czy dla pana też są przekonujące te tłumaczenia posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek, która została przez media oskarżona o to, że przy wsparciu należącej do koalicji osoby pracującej w szpitalu w Żywcu dostała się na specjalistyczne badania bez kolejki, czekała 3 tygodnie, a normalnie oczekuje się ponad 20 miesięcy i kolegium klubu parlamentarnego zajęło się tą sprawą i stwierdzono, że no nie ma potwierdzenia tego obrazu sytuacji.
12: Nie jestem członkiem kolegium, bo nie jestem parlamentarzystą, więc nie wiem, jak wyglądało to posiedzenie. Zresztą nie rozmawiałem z przewodniczącym Konwińskim. Wiem natomiast, panie redaktor, że w tego typu sprawach bardzo trudno jest od strony politycznej. Wiem, że znowu zostanę skrytykowany za to, co teraz powiem, ale uważam, że po prostu dla jakiegoś takiego jasności w dyskursie politycznym należy to powiedzieć. W tego typu przypadkach bardzo trudno jest, aby politycy weryfikowali, który pacjent w jakiej kolejności powinien wchodzić na SOR i w ogóle nie chce się, w ogóle nie tak to powinno wyglądać.
6: Że posłanka dzwoni do osoby należącej do Koalicji Obywatelskiej pracującej w szpitalu, żeby ta osoba zamiast pani posłanki Pępek, pacjentka powinna to zrobić,
12: mówimy o tym, czy ktoś skorzystał z preferencyjnej ścieżki. Ja nie jestem w stanie tego uczciwie ocenić. Musi to zrobić NFZ, dlatego że to lekarz kieruje na dane badania. I wie pani, czasami się jedzie do lekarza i mamy takie sytuacje, że lekarz mówi, że jakiś zabieg trzeba go zrobić w ciągu jednego dnia.
6: Tak, a my wiemy, że posłanka Pępek, bo sama to przyznała, otrzymała pismo ze szpitala informujące o nieprawidłowościach, ale uznała, że skoro opłaca składki zdrowotne, to miała prawo skorzystać ze świadczenia. Jasna sprawa.
12: Ja tutaj liczę, że wszelkie kontrole, które zostały zlecone, dadzą jasny obraz tej sytuacji. Panie redaktorze, wie pani, proszę zwrócić uwagę, ja mówię niczego, bo chcę bardzo jasno powiedzieć, obie te sprawy muszą być bardzo twardo do bólu wyjaśnione, to zapowiedział pan premier Donald Tusk i to robimy. Widać to po naszej reakcji, widać chociażby, jak w tej sprawie działa prokuratura. Natomiast bardzo, bardzo jasno też chcę powiedzieć, że słuchałem na przykład jednego pana doktora, który występował w Kanale Zero. On potwierdzał, że jakieś miejsce specjalnych przyjęć w Szpitalu Południowym istniało. Ja to mówię, ja nie będę oceniał, czy niech sprawdzi to kontrola, to ona ma powiedzieć. Natomiast też potem zapytany na koniec tej rozmowy, bo słyszałem ten fragment, czy widział tam jakichkolwiek polityków. Mówi, nie, absolutnie nie widziałem. Więc to też proszę zobaczyć, jak w tej sprawie już fakty i nawet to, co mówią osoby, które są w tej sprawie, nie wiem, świadkami, sygnalistami, niezależnie jak to nazwiemy, mówią jedno, a rzeczywistość polityczna, społeczna, medialna idzie w zupełnie innym kierunku.
6: To teraz chciałabym jeszcze zapytać pana o ten incydent z kampanii Karola Nawrockiego, który znalazł się w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Prezydent w trakcie jednego spotkań w kampanii miał zemdleć, stracić przytomność. Jak mówi w tej książce, kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. Kiedy się obudziłem, nie wiedziałem, co się wydarzyło przez tych kilka minut. No i autor tego wywiadu rzeki, profesor Nowak, sugeruje, że próbowano otruć Karola Nawrockiego. I mam tu taką wypowiedź premiera Morawieckiego, bodajże z wczoraj. Jest rzeczą jasną, że Karol Nawrocki był w kampanii wyborczej wrogiem numer jeden całego obozu rządzącego. Dla mnie jest rzeczą jasną, że ten obóz może się posunąć do różnych rzeczy, nawet do ostateczności.
12: Czy mam komentować słowa, tak. Czy mam fakt komentować, czy komentować premiera,
6: słowa potem
12: tego patologicznego wypadek. Kłamcy? Bo to gość, który skazany, znaczy osądzony, czy też oceniony przez polski sąd, że jest kłamcą. Ja mam zawsze dystans, jak tego typu rewelacje pojawiają się niemal rok po kampanii wyborczej, bo to znaczy, że czemuś te rewelacje mają służyć. Jeżeli byłaby to sytuacja poważna, którą by wtedy zakwalifikował sztab PiS-u jako sytuację poważną, to myślę, że zgłosiliby.
6: I zawiadomił służba, nie zostało zawiadomione. No,
12: więc tak. Myślę, że wtedy nie uznawali tej rzeczy za jakoś bardzo, bardzo poważną. A teraz starają się robić na tym politykę. Dlaczego? Czy to ma być rozładowanie jakiegoś tematu, czy ma to być budowanie kapitału politycznego? Na to nie potrafię odpowiedzieć dziś. Myślę, że najbliższe dni dadzą nam pełen obraz tej sytuacji, żeby było jasne. Nie mówię o tym, że nie puszczam oka, coś wiem, że zaraz coś wiecie. Nie, tylko zobaczymy, no bo zwykle jak po roku od danej sytuacji jakiś obóz polityczny wyrzuca taką informację, to jest jakiś cel. No, zwykle to jest albo próba przykrycia, odwrócenia uwagi, albo zdetonowania jakiegoś potencjalnego problemu.
6: No tak czy owak prokuratura okręgowa Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające. Marcin Kierwiński, szef MSWiA, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
12: Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję panie ministrze za wizytę i rozmowę. Michał Danielewski i Tomasz Żółciak będą naszymi komentatorami tuż po informacjach.
3: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie byłem promotorem Dawida Kacprzyka i to ja zablokowałem jego start do Rady Warszawy, mówił przed chwilą w poranku TOK FM szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kacprzyk to bohater afery w Szpitalu Południowym. Przez rok pracy na SOR-ze zarobił 1,5 miliona złotych. Mamy zielone światło dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. A dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma się spotkać z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych Elbridgem Colbym, który odpowiada za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie. Do prawie 2300 ofiar wzrósł oficjalny bilans zeszłotygodniowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 11 tysięcy osób odniosło obrażenia, a dziesiątki tysięcy są zaginione. W kraju wciąż pracują miejscowe i zagraniczne ekipy ratownicze, choć szanse na przeżycie osób uwięzionych pod gruzami drastycznie spadają. Na Słowacji wszedł w życie nowy system zakupu biletów komunikacyjnych. Teraz, żeby przejechać z miejsca na miejsce, przy wykorzystaniu różnych środków transportu i różnych przewoźników wystarczy jeden bilet. System sam wyliczy cenę biletu i podpowie, ile czasu zostało do odjazdu. Czas na sport w TOK FM.
17: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Belgia rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Czerwone Diabły pokonały po dogrywce Senegal 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywały 2 bramkami, mówi trener Belgów Rudy Garcia.
19: Après, franchement, en prolongation, c'était...
18: Szczerze mówiąc, w dogrywce wyglądało to jak walka dwóch bokserów. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony i oczywiście dzięki niemu wygraliśmy, ale Senegal zasługiwał na awans tak samo jak my. Niemniej cieszymy się, że to właśnie my awansowaliśmy, bo udało nam się odrobić nadrobić straty, choć było już naprawdę źle.
19: Revenu de loin, voilà, tout simplement.
18: A do 1/8 finału awansowały też Anglia i USA. Wyspiarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, a Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Obrończyni tytułu zmierzy się o 14:30 z byłą numer 1 na świecie, Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak nieco wcześniej powinien rozpocząć mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jutro o czwartą rundę powalczy zaś Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Tymczasem zwyciężczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w trzech setach. Po prawie 3-godzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon 2 lata temu, a awans do czwartej rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nikolą Bardunkową. W turnieju mężczyzn do trzeciej rundy awansowali już m.in. lider światowego rankingu Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 7-6, 7-6, 6-4. Natomiast Djoko, czyli siedmiokrotny triumfator londyńskiego turnieju, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. To spotkanie trwało zaledwie godzinę i 38 minut i był to najlepszy mecz blisko 40-letniego Serba od wielu miesięcy. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
17: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
0: Miejscami może pojawić się deszcz, ale niebo będzie przeważnie słoneczne. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu, najcieplej na zachodzie, 27 stopni.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Michał Danilewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
20: Dzień dobry.
6: Jest z nami także Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Mani.pl. Dzień dobry, redaktorze.
20: Dzień dobry.
6: No to zacznijmy może od komentarza Marcina Kierwińskiego, szefa resortu spraw wewnętrznych. Odnośnie tych rewelacji, jakie możemy wyczytać w książce Wywiad Rzeka z Karolem Nawrockim, pyta profesor Andrzej Nowak, odpowiada Karol Nawrocki. Rzecz jasna, chodzi o incydent z kampanii wyborczej. Prezydent zemdlał, stracił przytomność, no i w tym autobusie kampanijnym dantejskie sceny się rozegrały. Nawrocki kopał nogami, rzucało nim, kompulsywnie wymiotował. Jest takie porównanie, że to sceny jak z filmu Egzorcysta. Jak się obudził, to nie wiedział, co się wydarzyło. Przez tych kilka minut profesor Nowak twierdził, że próbowano Karola Nawrockiego otruć. Potem twierdził, że może chodziło tylko o to, by go skompromitować. Przemysław Czarnek ujawnił portalowi w polityce.pl, że Nawrockiemu sugerowano w trakcie kampanii, aby nie całował kobiet w rękę, bo to daje przeróżne możliwości ingerencji. Co ciekawe, dopiero teraz Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające, bo dopiero teraz służby się o tym dowiedziały i w ogóle cała opinia publiczna, bo wcześniej rząd, służby nie miały informacji o zatruciu, zamachu na Karola Nawrockiego. Sztabowcy o tym nie poinformowali nikogo. To była ich, jak rozumiem, tajemnica aż do tego momentu. No i minister Kierwiński przekonuje, że pewnie chodzi o to, ujawniając takie rewelacje, żeby coś przykryć albo coś zdetonować. A jaka jest wasza opinia, Michał Danilewski?
20: Nie wiem, czy przykryć lub zdetonować, choć rzeczywiście taka skłonność albo Prawa i Sprawiedliwości, albo polityków kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością, jak na przykład prezydent Karol Nawrocki, do wynajdywania coraz to nowych, dość dziwnych tematów, żeby nie zajmować się i całej swojej energii nie przeznaczać na rzeczywiste afery obozu rządzącego, jest godna podziwu, no bo ta cała opowieść jest dość kuriozalna. No mamy tam, jeśli wierzyć temu, co mówią politycy PiS i pan prezydent Nawrocki, no to mamy ewentualną próbę zamachu na kandydata na prezydenta przez zatrucie rąk, które te ręce pań różnych na wiecach miał pan Karol Nawrocki całować. Mamy zupełnie mrożącą krew w żyłach historię, jak pani redaktor wspomniała, o jak z horroru. No tylko powstaje pytanie, jeśli to była taka historia, to dlaczego wtedy nie zgłoszono jej do służb? Dlaczego nie zrobiono badań toksykologicznych? Jeśli była to próba otrucia, to łatwo byłoby to wykazać. No więc jest to...
6: A teraz musztarda po obiedzie.
20: No tak, trochę to, że się zajmujemy jednak dość kuriozalną historią, znaczy, żeby było jasne, ja nie neguję, że rzeczywiście Karol Nawrocki mógł się źle poczuć z jakiegoś powodu lub mógł zemdleć. No, kampania wyborcza jest dość wyczerpująca, nawet tak silny człowiek jak pan prezydent mógł mieć chwilę słabości czy jakiegoś takiego załamania zdrowotnego. Natomiast no, snucie wokół tego opowieści o możliwym zamachu jest no, takim trochę zamulaniem debaty publicznej, wprowadzaniem do niej jeszcze dodatkowo podkręcających emocje wątków, które chyba nikomu nie są do niczego potrzebne.
6: Tomasz Żółciak?
1: Nie wiem, czy chodzi o to, żeby coś przykryć, czy żeby coś zdetynować, ale mam przeczucie graniczące z pewnością, że chodzi o to, żeby coś sprzedać.
6: Książkę.
1: Książkę. Aha. To znaczy, no wiemy, że to jest jakiś produkt, który musi na siebie zarobić albo przynajmniej się zwrócić.
6: Pamiętam, jak Andrzej Duda promował swoją książkę.
1: No właśnie. Ja. No tak. I też czytałem jakieś bardziej obszerne fragmenty tej książki i to ja jest adekwatnym tytułem.
6: To prawda.
1: Natomiast no, zazwyczaj tak jest, że jak się tego typu produkt wprowadza na rynek, to trzeba zrobić wokół niego szum. No, zakładam, że mogła być taka kalkulacja, że jeżeli zacznie wsuflować teorię, że a nuż ktoś chciał zabić, otruć przyszłego, jak się potem okazało, prezydenta Polski, no to no jest to chwytliwa teza. No, przecież kolejny dzień o tym rozmawiamy. Natomiast no, ja mam przeczucie, że to jest jakaś historia no, totalnie niewiarygodna, bo no, te pytania, o których tutaj też rozmawiamy, cały czas są aktualne. No, dlaczego nie wezwano ratownika medycznego do autokaru? No, nie wiem, współpracownicy Nawrockiego widzieli, że on leży na ziemi w autokarze. Jedyne, co zrobili, to zasłonili zasłonki i co? I patrzyli
6: bardziej,
1: i tańczyli wokół niego?
6: Znaczy,
1: nie żartujmy. No.
6: Mówi w tej książce, że pracownicy byli tak przerażeni, bo myśleli, że on nie żyje.
1: No to tym bardziej, to co robili? Znaczy, ja zgadzam się z tym, że kampania ma swoją intensywność. Rozmawiałem wczoraj w programie Tweet z Szymonem Hołownią, który no, jest weteranem kampanii wyborczych tego typu i on mówi, że to są totalne jakieś bzdury, banialuki i bujdy. I że kampania, zwłaszcza prezydencka, ma to do siebie, że jest wyjątkowo intensywna, bo cały ciężar tej kampanii dźwiga na barkach jeden człowiek. To jest wyjątkowo personalna kampania. Tempo, intensywność, liczba uściśniętych rąk. Tam potencjał na to, że ktoś się źle poczuje z różnych powodów, jest bardzo duży. No już nie tylko chodzi o takie ogólne przemęczenie, które może dać o sobie znać w różny sposób, ale infekcje. No przecież dużo osób przybywa w bezpośrednim otoczeniu kandydata. Każdy chce ucisnąć dłoń, przytulić się, pogadać. Więc ta transmisja tych wirusów jest, myślę, że ponadstandardowo wysoka. Kwestia nawet zatrucia pokarmowego. No w trasie, jak się jest, wystarczy, że zje się coś na szybko w tak zwanym przydrożnym barze i nie wiem, jakie tam są warunki sanitarne, jeżeli chodzi o tego typu przybytki. No, niektórzy, też wspomniany Szymon Hołownia, przypominają o słabościach obecnego prezydenta snusowych, więc pytanie, czy to też gdzieś nie miało jakiegoś przełożenia. I mówię to zupełnie serio. Znaczy, tu każdy ma swoje jakieś słabości. Jeden woli taką używkę, inny nie sięga po żadne, no ale jeżeli ktoś sięga, no to raczej jest bardziej wyeksponowany na tego typu sytuacje, więc wydaje mi się po prostu, mówiąc krótko, że jest to próba nadbudówki nad jakąś zupełnie banalną historyjką.
20: Mnie przekonuje ta teoria, która jest najprostsza, że to właśnie marketing, rzeczywiście marketing godny Donalda Trumpa, więc ponieważ nam nikt nie płaci nam nikt za reklamowanie książki pana profesora Nowaka, to możemy przejść do następnych tematów.
6: No to Szymon Hołownia, skoro pojawiło się to nazwisko, to od razu sobie pomyślałam, że muszę was o to zapytać, ponieważ najpierw dowiedzieliśmy się, że Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Ponoć chciałby być znowu przewodniczącym klubu, ale się nie udało, więc w ogóle porzucił wszelkie funkcje. Wydawać się też może, że politycy Polski 2050 są już pogodzeni z końcem tego projektu, choć jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy pokazywaliśmy politykom Polski 2050 sondaże, które nie były perspektywiczne dla nich, to jeszcze była ta propaganda sukcesu, nadziei i tak dalej, ale rozmawiałam w tym tygodniu z posłem Bartoszem Romowiczem, który w pewnym momencie powiedział mi, że krzyżyk na Polskę Polsce 2050 postawili wyborcy i że właściwie trzeba się zastanowić, co robić dalej i że po wakacjach albo grupowo, albo indywidualnie każdy będzie troszczył się już o swoją karierę polityczną. Tymczasem Szymon Hołownia założył na Facebooku taką grupę Umiarkowani i tam też opublikował odezwę do swoich sympatyków, którą ujawnił TVN24. Takie fragmenty. Nadal chcę poprawiać nasz kraj dla Marysi i Eli, to córki Szymona Hołowni. Szukam ludzi myślących tak samo, którzy mają odwagę z podniesioną głową powiedzieć: jesteśmy ludźmi pokoju, nie oddychają konfliktem, konfrontacją i sporem. Po 7 latach na polskiej scenie politycznej, zapłaceniu chyba jednej z największych możliwych cen za skonfrontowanie się z nowotworem, którym przerośnięta jest Polska polaryzacją, wracam odbudowany i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wiem, kim w tym wszystkim jestem. Nie zakładam partii politycznej, choć pewnie o żadnej z istniejących nie mogę dziś powiedzieć, że w obecnym kształcie jest moja. Szukam chętnych do restartu systemu. Potem jeszcze Szymon Hołownia nas przekonuje, że chce tworzyć wspólnotę, być inspiracją dla tej wspólnoty. Kochani, witajcie. Tak kończy się ten wpis. W imię Boże i nasze ruszamy. Czy Szymon Hołownia już wie, co chce z sobą zrobić?
20: Wydaje mi się, że to jest cały czas ta sama historia, którą obserwowaliśmy podczas wyborów na przewodniczącego, przewodniczącą Polski 2050, to znaczy pewien rodzaj wyścigu po to, kto będzie zarządzał masą upadłościową tej partii. Z tego punktu widzenia jakoś ciekawe wydają mi się wypowiedzi ostatnie Władysława Kosiniaka-Kamysza, który pytany o to, czy ewentualnie z Hołownia mógłby pójść do wyborów, mówi, czemu nie.
6: Ale chodzą takie plotki, że mógłby Hołownia startować z list PSL-u.
20: Tylko pytanie, czy jako sam Szymon Hołownia, czy jednak jako reprezentant jakiegoś szerszego ruchu. Bo cała ta sytuacja, z drugiej strony Kosiniak-Kamysz mówi o Pełczyńskiej Nałęcz, że właściwie to już się mentalnie zapisała do partii razem.
6: Myślę, że sam Szymon Hołownia, ponieważ Szymon Hołownia odcina się od Polski 2050. Tak?
20: No tak, tylko Polska 2050, o czym znów mówiliśmy podczas wyborów na przewodniczącą, ma dość duży atut w postaci pieniędzy z budżetu, więc to jest taka moim zdaniem trochę próba wyautowania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z tego całego układu, to znaczy zrobienia z niej takiej partii jednoosobowej, że ona będzie przewodniczącą Polski 2050, ale w pewnym momencie już nikt prawie, oprócz ewentualnie jej zaplecza z ministerstwa, nie będzie za nią stał. I cały ten scenariusz układa się właśnie w taką historię, a jeśli już wałtuje się Pełczyńską Nałęcz, która nie jest posłanką, więc to nie jest aż takie trudne, żeby to zrobić, no to wtedy otworzą się nowe możliwości, bo wtedy będzie i nowe otwarcie, i ewentualnie jakaś nowa formacja, koalicja, stowarzyszenie, cokolwiek, a jednocześnie będzie mogła korzystać z pieniędzy Polski 2050, jeśli Pełczyńską Nałęcz z tej szefowania tej partii uda się usunąć.
6: Tym bardziej, że jest krytyka ze strony posłów do tej pory lojalnych wobec Katarzyny Pełczyńskiej i Nałęcz. I Bartoszowi Romowiczowi nie podoba się ten skręt w lewo i pana wiceministra Gramatykę słyszałam na naszej antenie w tym tygodniu, że też krytykował ten skręt. Redaktor Żółciak.
1: No, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, to stan gry według stanu na wczoraj i z pierwszej ręki jest taki, że nie buduje partii Szymon Hołownia, nie idzie w ambasadory, bo też takie plotki były.
6: Sprawa pójścia w ambasadory to była przez pewien czas bardzo żywa.
1: Generalnie Rzym, kariera Waszyngton. Międzynarodowa, bo tam różne funkcje były przyklejane do Hołowni, już cała Polska szukała mu pracy, za co on jest wdzięczny, ale chwilowo chyba plan jest taki, że rzeczywiście to, co gdzieś tam jest w grze, a więc i może w jego zasięgu, w zależności od tego, jak różne elementy koalicyjne się poukładają, jest przejęcie funkcji szefa klubu z rąk Pawła Śliza. Wydaje się, że tutaj to
6: ale
1: jest cały czas otwarta sprawa.
6: Teraz się nie udało.
1: Teraz się nie udało, ale to nie znaczy, że Szymon Hołownia nie zrobi drugiego, trzeciego, piątego okrążenia i w końcu już się uda. Więc te naciski Hołownia wytwarza, flankuje Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, którą krytykuje rzeczywiście za to, jak ona przewodniczy partii, a przewodniczy w taki sposób, że no, to nie jest specjalna tajemnica, no, ona wkurza innych liderów. Ona jest wręcz traktowana momentami jako wewnętrzna opozycja. I teraz pytanie, co dalej z Polską 2050 tak per se, bo jest w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo inaczej się rozmawia, forsuje swoje postulaty i negocjuje, kiedy ma się 8%, a inaczej, kiedy ma się 1,5%. Problem jest taki, że nikt na razie nie widzi Polski 2050 w tych blokach koalicyjnych, o których gdzieś tam się mówi, a ludowcy nie pójdą na wspólnej liście z kimś, kogo metkuje jako partię razem.
6: Mhm. i kto ma to jedno albo dwuprocentowe poparcie, bo to żaden zysk dla ludowców, tak? Ludowcy muszą się na kimś zbudować, a nie komuś pomagać.
1: No, a ludowcy sami się zastanawiają, do kogo się przytulić, więc jeżeli mieliby się przytulić do Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, to trudno, żeby jeszcze mieli za sobą pociągnąć maruderów z Polski 2050.
6: Tomasz Żółciak, Michał Danielewski z nami zostają, wracamy tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
21: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
22: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Eura GD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo

0: Alu.
1: Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Domp Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i w nocy nad Polską, a wraz z nimi intensywne opady deszczu, gradu i silny wiatr. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy odnotowali ponad 2000 interwencji. Najwięcej szkód burze spowodowały na Śląsku, w Kujawsko-Pomorskiem i na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
12: Strażacy najczęściej wyjeżdżali do połamanych konarów i drzew, udrażniając szlaki komunikacyjne, usuwając połamane drzewa, które zwisały nad dachami czy budynkami. 30 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych. Tam strażacy zabezpieczali folią i plandekami te konstrukcje, które zostały uszkodzone.
11: Najwięcej interwencji było w Puławach i w powiecie puławskim. Lata 2016-2023 bardzo zdemoralizowały prokuraturę, podobnie jak sądownictwo, stwierdził w poranku TOK FM dr Robert Kmieciak, prokurator, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Dlatego zdaniem naszego gościa nie są rzadkością postawy, które mogą świadczyć o efekcie mrożącym wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości, związanym z obawą przed powrotem PiSu, ale nie dominują w prokuraturze.
13: Przestrzegam przed tego typu kreowaniem wizerunku prokuratury jako takiej, która już w jakiś sposób się ustawia w stosunku do czegoś tam. My się ustawiamy tylko i wyłącznie w stosunku do realizacji swojej misji, stania na straży praworządności i bycia fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Nie mamy wsparcia ze strony polityków.
11: Prezes Lex Super Omnia podkreślił, że remedium leży w rękach rządzących. Przypomniał, że od lutego zeszłego roku czeka projekt ustawy separacyjnej, która ma oddzielić stanowisko prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i uniezależnić prokuraturę od świata polityki. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek, pięciokrotnie wyższych niż te, które im proponuje rząd, i zdecydowanej obietnicy, że je dostaną, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
14: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
11: Nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji. Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. Dziś przelotny deszcz, głównie na południowym wschodzie. Miejscami popadać może także na północy. Przed nami trochę odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonie.

0: Podgórskich do 21 nad morzem i na południu najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: W czwartkowym poranku nadal są z nami Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl i Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Money.pl. Raz jeszcze dzień dobry. Czy Karol Nawrocki zawetuje, czy podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej w związku? Wczoraj w pałacu była posłanka Urszula Pasławska, twarz tego projektu, obok Katarzyny Kotuli był też Krzysztof Paszyk. I kiedy politycy wyszli z tego spotkania, no to w zasadzie niczego konkretnego nam do powiedzenia nie mieli. To znaczy usłyszała Urszula Pasławska, że Karol Nawrocki zastanawiał się nad podjęciem tej decyzji jeszcze wczoraj, ale jej nie podjął wczoraj, albo podjął i zostanie ogłoszona dopiero dziś, czy też jutro. Nie wiem, jakie są plany kancelarii prezydenta. No ale Urszula Pasławska czytała też tę wypowiedź Nawrockiego w ten sposób, że jeszcze nie podjął tej decyzji, a chciał podjąć już wczoraj, a skoro nie podjął, to jeszcze nie podjął decyzji o tym, że zawetuje tę ustawę. Ale wydaje mi się, że to są płonne nadzieje, Michał Danielewski.
3: Pewnie tak. No, myślę, że każdy z nas obstawia, że prezydent ustawy nie podpisze, albo zawetuje, albo wyśle do Trybunału Konstytucyjnego, co moim zdaniem jest dziwne, ponieważ z punktu widzenia nawet interesów prawicowej części sceny politycznej, bo po pierwsze ta ustawa jest jednak bardzo konserwatywna, po drugie jej ewentualne wejście w życie jednak trochę blokuje bardziej liberalne projekty w przyszłości, no bo zawsze można mieć argument, po co mieszać w czymś, co zostało załatwione. Po trzecie, wydaje mi się, że zwłaszcza ten taki prawicowo-wolnościowy elektorat nie miałby nic przeciwko temu, żeby jednak sprawę związków jednopłciowych jakoś uregulować i zakończyć temat właśnie w jakimś sensie. Tym bardziej, że ten homofobiczny straszak w sensie wyborczym już tak nie działa, jak to drzewiej bywało. No, przekonał się o tym PiS w 2023 roku, pokazują to sondaże. To nie jest taka kwestia, która już bardzo rozpala społeczne emocje. Pewnie gdybyśmy przeszli do ewentualnej adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, te emocje mogły być rozgrzane bardziej, no ale ta ustawa o tym nie mówi. Jak już stwierdziłem, jest dosyć konserwatywna i gdyby, no, trzeba pewnej odwagi po prawej stronie od polityków, żeby oczywiście taką ustawę podpisać, trzeba to dobrze lub poprzeć, trzeba to dobrze uargumentować. Trochę to zrobił PSL, negocjując z Lewicą, jednak do takiej przestrzeni publicznej, w debacie publicznej jest przekonanie, że to jest dosyć wyważony projekt. Natomiast gdyby miał w sobie prezydent Nawrocki odwagę, żeby wziąć na siebie ewentualnie niezadowolenie tego najbardziej radykalnego katolicko-narodowego elektoratu, to myślę, że zrobiłby prezent formacją, z którymi sympatyzuje, czyli PiS-owi, obu konfederacją, bo zdjąłby z agendy ten temat i trochę przekonał tych bardziej umiarkowanych wyborców, że jednak ta prawica nie jest aż taka dzika, jak to dawniej było.
2: Tomasz Żółciak?
4: Nie wydaje mi się, żeby prezydent zniósł się na takie poziomy niuansowania w tej sprawie, politycznego niuansowania. Znaczy ja myślę, że tam jest od początku przyjęta bardzo twarda, jednoznaczna prawicowo linia. No, problemem było to, że tu nie chodziło o to, jakie będą zapisane w tej ustawie przywileje dla związków tego rodzaju, a to było jakoś tam negocjowane, prawda? Czy na przykład wspólne rozliczenie jest możliwe, dostęp do takich danych, innych, dziedziczenie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj odbywała się pewnego rodzaju gra pomiędzy większością parlamentarną a pałacem, ale spór nie dotyczył zakresu tego, co będzie przynależne tym związkom partnerskim, tylko w ogóle fundamentalnej kwestii. Co to jest ten związek partnerski, czy my czegoś takiego chcemy w Polsce? Większość parlamentarna mówiła tak, bo to jest wymóg nowoczesności. No, inne kraje to wprowadzają, ułatwmy ludziom życie i tak dalej, i tak dalej. Ale druga strona odpowiadała, nie możemy się na to zgodzić, bo a, jest to tworzenie czegoś konkurencyjnego w stosunku do tradycyjnych małżeństw, które podlegają szczególnej ochronie konstytucji jako związek mężczyzny i kobiety, i b, no jest to postrzegane przez część, dużą część, myślę, elektoratu Karola Nawrockiego jako właśnie to zagrożenie, że to jest wstęp do przyszłej adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tutaj naprawdę trzeba kilka kropek jeszcze połączyć, żeby dojść do takiego wniosku, mm-hmm. ale jednak takie myślenie skrótowe jest. I Karol Nawrocki doskonale o tym wie i wiedząc, jakie argumenty padały ze strony pałacu, natury, tak jak mówiłem, fundamentalnej, że po prostu nie i że zupełnie inaczej sobie wyobrażają to, czym jest ten związek partnerski. Pałac w pewnym momencie komunikował, jak on to sobie wyobraża, że to tylko ma być jakiś bardzo ograniczony zakres, nie wiem, dostęp do danych medycznych, możliwość zawarcia umowy, że będę się jakimś tam opiekował i tak dalej. I tyle. No to przy takim założeniu naprawdę bardzo, ale to bardzo bym się zdziwił, gdyby decyzja była inna niż weto czy skierowanie do Trybunału, no bo właściwie w dzisiejszych czasach i w związku z tym, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, jedno i drugie w praktyce oznacza weto, no to jeżeli to nie będą któreś z tych dwóch decyzji, to będę bardzo zdziwiony.
3: Ale z trzeciej strony jeszcze, to jest taka hipokryzja polityczna trochę podobna do sprawy migracji, kiedy rządził PiS, to znaczy linią polityczną jest nigdy, no pasaran, żadnych migrantów albo żadnych związków homoseksualnych w Polsce nie będzie i tak dalej. No i tak jak w latach rządów PiS jednak migranci napływali do Polski, podejmowali w Polsce pracę, bo potrzebowali ich polscy przedsiębiorcy, tak teraz związki jednopłciowe legalizują się bez ustawy przez całą sprawę transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, więc to się znaczy pary jednopłciowe dostają tutaj jakby taką po pierwsze swoją godnościową złe słowo, powiedzmy, nagrodę, czy jakąś taką quasi uroczystość, kiedy pokazują, że mają kolejne akty transkrypcji w kolejnych urzędach, a jeszcze kolejna sprawa, że będą sobie w sądach wyrąbywać krok po kroku kolejne uprawnienia z tego powodu, że są uznane jako małżeństwo w świetle polskiego prawa, więc uciekanie przez prawicę od tego, żeby uregulować te związki na gruncie polskiego prawa w bardzo konserwatywnej ustawie
2: doprowadziło do tego, że są uregulowane na podstawie obcego prawa.
3: I to w dużo bardziej liberalny sposób, więc to jest ani politycznie, ani w sensie światopoglądu prawicowego nie ma to właściwie żadnego sensu w roku 2026.
4: Choć w sprawie tej transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą, koalicja też nie jest specjalnie odważna. No, przecież ten spór, zwłaszcza na linii Lewica, Koalicja Obywatelska, jest widoczny i efektem tego jest to, o czym mówisz, czyli to, że koalicja w pewnym sensie też ceduje tę sprawę na sądy i na wytworzenie linii orzeczniczej. Ta linia już się tworzy, już mamy kilkadziesiąt tego typu spraw. One idą w dość jednoznacznym kierunku. Za chwilę te osoby będą chciały móc skorzystać właśnie z tych przywilejów, które są charakterystyczne dla małżeństw. I tutaj napotykają już na pierwsze opory, jeżeli chodzi na przykład o kwestię możliwości wspólnego rozliczenia. Tym problemem też w końcu trzeba będzie zarządzić, bo tym ludziom trzeba jakoś umożliwić. Zresztą chyba w interesie państwa jest to, żeby takie osoby mogły funkcjonować, być widoczne jako podatnicy, móc się rozliczać. I nie tworzyć kolejnych barier, bo bardzo często w przypadku związków tych nieformalnych, związków partnerskich, dyskusja sprowadza się do związków jednopłciowych. Ja myślę, że tutaj trochę koalicja też nie dała rady przekonać opinii publicznej, że w dużej mierze, czy może nawet w większości, chodzi o pary heteroseksualne, które po prostu żyją w takich związkach, jak to się mówi, na kocią łapę i być może też chciałyby jakoś korzystać z pewnych przywilejów, które mają dzisiaj małżeństwa, a dzisiaj po prostu nie mają takiej szansy, bo państwo przymyka oczy na stan, który już od dawna jest.
3: Chociaż ten argument, który się pojawia o parach heteroseksualnych, które chciałyby zawrzeć związek partnerski, ma dwa końce, bo to jest akurat dobry argument na rzecz tego, że rzeczywiście ta ustawa może być sprzeczna z konstytucją jako zagrażającą małżeństwu, które jest pod szczególną ochroną. No bo jeśli pary heteroseksualne, które mogą zawrzeć związek małżeński, dostaną ścieżkę, przy której mają jakby wyjście z tego systemu i
2: nie mogą muszą zawrzeć, być małżeństwem,
3: nie muszą być małżeństwem, ale mogą zalegalizować swój związek jako związek partnerski, no to już może być argument, gdyby go dalej pociągnąć do tego, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją.
4: Gdyby był znak równości między małżeństwem a takim związkiem partnerskim, to znaczy gdyby i jedna i druga, no w cudzysłowie instytucja, cieszyła się dokładnie tymi samymi przywilejami, no to rzeczywiście tu powstaje problem pewnie natury konstytucyjnej, tak, chociaż no konstytucja mówi tylko, że podlega szczególnej ochronie związek mężczyzny i kobiety jako małżeństwo.
3: Ja zwracam po prostu uwagę, że dla mnie to niuansowanie, że no słuchajcie, to przecież nie chodzi tylko o pary jednopłciowe, to też chodzi o pary heteroseksualne i tak dalej, jest z punktu widzenia no zwłaszcza tych bardziej liberalnych stron koalicji rządowej bezsensowne. No umówmy się, no chodzi o pary jednopłciowe i chodzi o uregulowanie i statusu związków jednopłciowych, a pary heteroseksualne to jest tylko użyteczna dla tej bardziej konserwatywnej części opinii publicznej taka opowieść polityczna, moim zdaniem zupełnie niepotrzebna.
2: No bo na tym polega ta dyskryminacja, że pary heteroseksualne mogą zawrzeć związek małżeński, no, a pary jednopłciowe tego związku małżeńskiego zawrzeć nie mogą. Jeszcze na koniec o Prawo i Sprawiedliwość chciałabym zapytać, bo...
4: Które?
2: No właśnie, które stowarzyszenie obgadamy dzisiaj? A nie, ja bym chciała zapytać o konwencję Przemysława Czarnka. Dzisiaj Przemysław Czarnek już o 8 zameldował się na jednej ze stacji Orlenu. Oczywiście będzie mówił o tym, że czy mówił o tym, bo to już było, że paliwo jest drogie, jasna sprawa. Natomiast w weekend ma być w Kłodzku. Tam ma być kolejne wydarzenie, prezentacja kolejnego elementu tak zwanego planu Czarnka. W czerwcu był wiec w Kaliszu. Tam 3 propozycje z 21, które ponoć są, a niektórzy twierdzą, że ich jeszcze nie ma, bo się tworzą. Zostały zaprezentowane m.in. podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy. No a teraz w Kłodzku w ten weekend ma być zapowiedź, proszę Państwa, zataczamy koło. Zapowiedź rozliczenia obecnych rządów Donalda Tuska. Pamiętamy kampanię 2015 roku, kiedy PiS zapowiedział, że rozliczy 8 lat rządów Platformy i PSL-u. Był nawet taki audyt przedstawiany m.in. przez Beatę Szydło z sejmowej mównicy. Nic się nie wydarzyło po tym audycie, rzecz jasna. Potem oczywiście były zapowiedzi obecnie rządzących, że oni rozliczą PiS. Jak te rozliczenia idą, to my widzimy, jak krew z nosa. No i teraz jest właśnie to zatoczenie koła i teraz rozliczenia zapowiada znowu PiS.
4: No i to takie rozliczenia o momentami o charakterze ludowym, bym powiedział, bo...
2: Komisja Zaufania Publicznego, Jarosława Kaczyńskiego.
4: Tak, autorski pomysł
2: nie podlegająca
4: prezesa.
2: Żadnym organom państwa.
4: Wcześniej jeszcze Patryk Jaki stworzył taką podbudówkę dla tej narracji, bo jemu się marzy komisja o takich uprawnieniach karnych, więc widać, że...
2: Ale dlaczego nikt nie poprosi o Trybunał Rewolucyjny?
4: A poczekaj, no rozkręca się kampania, to znaczy...
3: Teraz mamy wszystko... wakacje 2026.
4: Tak, no, jeszcze z największymi bombami kampanijnymi się wychodzi w odpowiednim momencie, a nie właściwie w wakacje, kiedy to może umknąć wyborcom, no, ale no, wszyscy wyciągają wnioski, jeżeli chodzi o rozliczenia, to znaczy, no rzeczywiście ten audyt rządów Donalda Tuska, który przeprowadził PiS, pamiętacie Andrzej Adamczyk na mównicy, rozwijający ten żałośnie długi pergamin z przewinami poprzednich rządów, no To wszystko gdzieś tam ugrzęzło i to wyszło jeszcze gorzej niż to, co obserwujemy teraz w wykonaniu obecnej koalicji w stosunku do PiSu. PiS też widzi, że to wszystko gdzieś tam grzęźnie w tych trybach. W ogóle teraz mamy jakiś ostatnio tydzień umorzeń dużych spraw przez prokuraturę i już pojawiają się teorie spiskowe, kto to umarza i dlaczego, chociaż mało się tutaj, mam wrażenie, trzyma logiki i faktów. No ale jednak... No i PiS widzi, że to nie działa tak, jak powinno i trzeba sięgać po inne, bardziej radykalne i może takie bardziej właśnie, jak powiedziałem, ludowe metody rozliczania.
3: No to jest trochę autoparodia, to znaczy autoparodia kampanii opozycji w czasach rządów PiS, plus jeśli ma to jakiś sens, to takie danie sygnału opinii publicznej, że zobaczcie, jak my dojdziemy do władzy, to tam całą elitę polityczną złapiemy za twarz i pokażemy jej, gdzie jej miejsce. Jeśli ma to jakiś sens narracyjny, to w zasadzie tylko taki.
2: Michał Danilewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Money.pl.
4: Dziękuję
2: bardzo. Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a program zrealizował Krzysztof Olesiewicz. O 9:00 oczywiście informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. Co u ciebie dzisiaj?
5: Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu. Port Polska jeszcze nie działa, ale mamy już pierwsze wyloty, bo jako pierwszy wyleciał wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na jego miejsce oczywiście przylot, ale za chwilę porozmawiamy o tym, czy w obecnym kształcie Port Polska ma jakikolwiek sens, czy jest to polityczny PR, czy faktycznie już czas bukować bilety?
2: No to zapraszamy oczywiście serdecznie na twój program. Ja państwa zapraszam także na wywiad polityczny, to po godzinie 17. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czas na weekend? Czas na Auchan!
2: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Szef MSWiA Marcin Kierwiński w Tok FM zapewnia, że nie był promotorem Dawida Kacprzyka, bohatera afery ze Szpitala Południowego. W nocnych atakach Rosji na Kijów zginęło kilkanaście osób, ponad 80 jest rannych. Nie zamierzamy oszczędzać na wakacjach, na odpoczynek wydamy więcej niż przed rokiem. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Nie byłem promotorem Dawida Kacprzyka, przekonywał w poranku Tok FM Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji i sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
8: Fakty są takie, że to ja zablokowałem jego start do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Fakty są też takie, że niezależnie od tej narracji publicystycznej, ja nie mówię tego pod kątem dziennikarzy, tylko polityków, którzy budują taką narrację publicystyczną, pan Kacprzyk nie był członkiem władz Platformy, czy wcześniej Platformy, teraz Koalicji, na żadnym poziomie.
7: W ostatnich tygodniach na jaw wyszło, że w zeszłym roku niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł, a dodatkowo wielokrotnie opuszczał miejsce pracy, by występować w telewizji czy brać udział w wydarzeniach politycznych. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnych ataków Rosji na Kijów. Rannych jest 86 osób. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta, a jeden z budynków mieszkalnych zawalił się, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W sumie zaatakowanych zostało 28 celów we wszystkich dzielnicach miasta po obu stronach rzeki Dniepr. Prezydent Ukrainy ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Wołodymyr Zełenski zmienia ton w sporze z Polską. Po ostatniej eskalacji napięć w sprawie honorowania członków UPA, odbierania i oddawania orderów, teraz podkreśla, że Polskę i Ukrainę łączy wspólna historia. A jak wynika z nieoficjalnych informacji Tok FM, do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
9: Zełenski w czasie wizyty w Dublinie był pytany o to, czy Kijów nie obawia się, że konflikt z Polską może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy. W porównaniu do jego ostatnich wypowiedzi o tym, że nikt nie będzie dyktował, kogo Ukraińcy mają honorować, tym razem mówił bardziej pojednawczo.
10: Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi.
9: A zaledwie wczoraj ukraiński parlament przyjął ustawę o utworzeniu panteonu narodowego.
11: Nacja powinna znać.
9: Naród musi znać i szanować swoje historyczne postaci.
12: Jewgen
9: Konowalec, Stepan Bandera, Roman Szuchewicz, Jarosław Steczko powinni obowiązkowo znaleźć miejsce w tym panteonie. Domagali się ukraińscy deputowani. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
7: Doniesienia medialne dotyczące tego, co dzieje się w służbie zdrowia, uderzają przede wszystkim w lekarzy, mówił w poranku Tok FM Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, i dodawał, że na platformach społecznościowych pojawia się hejt na medyków.
13: Już też państwo sami wiecie, w zeszłym tygodniu pojawiły się nowe akty agresji i my obawiamy się tego, że niestety ten hejt może spowodować to, że znowu gdzieś ktoś uczciwie pracując w poradni czy w szpitalu zostanie zaatakowany przez pacjenta, tak jak było to chociażby w szpitalu w Krakowie. Stąd też bardzo ważne jest to, żeby tutaj jednoznacznie mówić o tych problemach, które są w ochronie zdrowia.
7: W internetowym wpisie skierowanym do lekarzy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski stwierdził, że na jesieni będzie armagedon w ochronie zdrowia, bo zaczyna brakować pieniędzy. Dodał, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. Polacy w tym roku na wakacjach nie zamierzają oszczędzać i wydadzą na nie więcej niż przed rokiem. Tak twierdzi branża turystyczna. Wojciech Kowalik.
14: Ponad 5 tysięcy
12: 2100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
14: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
12: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
7: Dane na temat wakacyjnych wydatków Polaków zebrał Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Po nocnych burzach dzisiaj pogoda powinna być już spokojniejsza. Niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawiać się opady deszczu. 23 stopnie pokażą dziś termometry w Krakowie, 24 w Katowicach i Białymstoku, 25 w Gdańsku, 26 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 27 we Wrocławiu i Poznaniu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Rozpoczynamy od lotów, czyli lotnisko przyszłości, dawniej Centralny Port Komunikacyjny, dzisiaj Port Polska. Mówimy o tym lotnisku, które ma powstać, a gościem jest pan Marek Serafin, ekspert w dziedzinie rynku lotniczego, wykładowca kilku uczelni. Przez 30 lat pracował w locie na kluczowych stanowiskach w pionie handlowym. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Niedawno na gazeta, na wyborcza.pl ukazał się, czyli w gazecie Wyborczej ukazał się pana tekst, taki list otwarty, tak to odczytałem, stawiający pytanie, czy Port Polska w jego obecnym kształcie ma w ogóle sens, czy to raczej są zabiegi marketingowe. No ale nie kwestionuje pan potrzeby nowego lotniska dla centralnej Polski. W takim razie, gdzie przebiega ta granica? Co z tego projektu według pana należałoby zachować, a co wyrzucić do kosza?
16: Proszę pana, oczywiście, że lotnisko Chopina ma swoje nieprzekraczalne granice rozwoju. One wynikają z położenia blisko centrum Warszawy, ale jeszcze ważniejsze jest to, że nie można zbudować bez gigantycznych wręcz kosztów drugiego pasa, bo w tej chwili tak naprawdę lotnisko Chopina może korzystać tylko z jednego pasa. I ponieważ są te ograniczenia, to wiadomo, że moim zdaniem w znacznie dalszej przyszłości niż pokazują obecne plany, takie lotnisko jest potrzebne. To jest jedna rzecz i to jest kwestia sporu. Ja od razu powiem, że nie podam nowej daty innej niż 32 rok, bo uważam, że takie rzeczy powinny być, takie decyzje powinny być oparte na bardzo rzetelnych, wariantowych analizach, dlatego że obok takiego scenariusza bazowego konieczny jest również taki ciemny scenariusz, ale prawdopodobny. I lotnisko nowe przed takim scenariuszu finansowo musi się bronić. Ale
15: to porozmawiajmy tak, o analizach, bo teraz tak, prognoza ze stycznia 2025 roku zakładała wzrost ruchu linii sieciowych o 15%, a wyszło niecałe 3,6. Tanie linie miały urosnąć o 8%, a urosły o 18%. Tak, więc zastanawiam się, czy profesjonalni konsultanci tak bardzo się mylą w horyzoncie jednego roku? O co tutaj chodzi?
16: Proszę pana, nie wypada mi próbować zgadywać powodów, dlaczego już w jednorocznym horyzoncie czasowym prognoza rozjeżdża się z rzeczywistością. Ja powiem od razu, że jako ekspert NIK-u miałem dostęp do tych wszystkich analiz i prognoz IATA i muszę powiedzieć, że niestety każda z nich była robiona, tak można tak powiedzieć, pod zamawiającego. No niestety. prawdopodobnie, znaczy opinia publiczna i myślę, że wielu decydentów nie zdaje sobie sprawy, że najbardziej renomowane firmy po prostu chcą zarobić pieniądze i w związku z tym przede wszystkim starają się spełnić oczekiwania zamawiającego. Oczywiście zastrzegając się, że wiele rzeczy jest niepewnych i tak dalej, ale decyduje ten element. Proszę pana, najlepszy moim zdaniem przykład to jest lotnisko w Radomiu. Chyba najbardziej renomowana firma konsultingowa, jeżeli chodzi o planowanie lotnisk i tak dalej, w swojej analizie, która była podstawą do budowy tego lotniska, stwierdziła, że z punktu widzenia potencjału rynkowego Radom nie różni się od Modlina. No, jak wygląda rzeczywistość, to wszyscy widzimy. Natomiast jeszcze dodam jedno zdanie. Również trzeba pamiętać o tym, że firmy konsultingowe starają się zadowolić zamawiającego nie tylko dlatego, że dostają od niego pieniądze za tą konkretną analizę i prognozę, ale one wiedzą, że jak spełnią jego oczekiwania, to mogą oczekiwać na kolejne prace. Czyli w przypadku Arupa, po tej wspaniałej analizie dla Radomia, został jednym z głównych konsultantów przy budowie CPK. I to jest dramat, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego konieczne są publiczne debaty w gronie ekspertów. Zresztą sami konsultanci IATA w swoich tekstach zwracają uwagę. Natomiast co się działo z analizami dla CPK? One były w znacznym stopniu ukrywane. Pierwsza prognoza IATA, pierwsza, była jeszcze dość dostępna również w szczegółach, ponieważ została poddana miażdżącej krytyce, bo tam były zupełne absurdy, to przy kolejnych po prostu podawano tylko ogólne parametry bez jakichkolwiek szczegółów. Czyli jakakolwiek debata była niemożliwa.
15: Jasne, to pozostajmy jeszcze przy liczbach. 22 czerwca spółka CPK mówi, te planowane 32 miliony pasażerów to nic. Mamy teraz nowe analizy i przepustowość na otwarciu będzie 44 miliony pasażerów. Pan w tym tekście mówi, że to jest nieprawdopodobne, żeby te analizy, te dokumenty powstały w trybie tajnym. Czyli co, CPK zmyśla tę prognozę? Spróbował pan uzyskać dostęp do tych analiz?
16: Nie próbowałem, bo ogłaszając wręcz fundamentalną decyzję, to sami decydenci czy współdecydenci powinni się konkretniej na coś powołać. Ale ja powiem inną rzecz poważniejszą. Tak ogromne decyzje to nie mogą być podejmowane na podstawie analiz zrobionych nie wiadomo przez kogo, nie poddanych jakichkolwiek dyskusjom, bo jednak analizy IATA i prognozy IATA były rozsyłane do zainteresowanych, były przedmiotem ograniczonych, ale jednak jakichś dyskusji i uwag, a tutaj po prostu nie wiemy, skąd się te analizy wzięły, kto je zrobił, na czym są one oparte. Moim zdaniem to, nie chcę używać mocnych słów, ale to takie słowo, które się jak gdyby nasuwa, to jest takie, które zaczyna się na S. Proszę pana, to już jest pójście na absolutne skróty. Jakby prywatny inwestor podejmował tak gigantyczną decyzję, jak zwiększenie o 30% zdolności, przepustowości swojej infrastruktury, to analizy byłyby wielomiesięczne, dyskutowane i tak dalej, i tak dalej. A tutaj po prostu z tygodnia na tydzień, bez tak naprawdę jakichkolwiek konkretów, ogłoszono, że to zmieniamy. A powołano się tak naprawdę na rzeczy albo nie mające związku z tą sprawą, czyli wymiana floty przez LOT, albo które dokładnie wskazują zupełnie co innego. Czyli, już jeśli mogę, bo nie chciałbym zapomnieć, Podaliście dzisiaj, i to jest dla mnie bardzo ważne, informację, że Polacy w tym roku wydadzą o kilkanaście procent więcej na wakacje. To są głównie wakacje zagraniczne niż rok temu, a już rok temu ten rynek był nie znam dokładnych liczb, ale prawdopodobnie dwa razy większy niż przed pandemią. I to jest to, co napędza podróże lotnicze, bo na wakacje latamy również tanimi liniami, również lotem, który ma duży program czarterowy. I tutaj dochodzimy do absolutnego absurdu. Jeżeli według obecnych planów w 32 roku ma powstać port Polska, który będzie miał przepustowość i obsługiwał około 40 milionów pasażerów, i tani Modlin, który ma według obecnych planów obsługiwać tylko 7, to jest to odwrotna proporcja niż będzie wyglądał rynek, bo rynek tanich przelotów będzie zdecydowanie większy od rynku przewozów tych linii tradycyjnych, w tym lotu. I po prostu, tak jak napisałem w tym artykule, skończy się hossa na tanie latanie, bo bilety będą zdecydowanie droższe, to jest jedno niebezpieczeństwo. Koszty dojazdu, o czym się milczy, będą zdecydowanie większe, bo taka szybka kolej musi bardzo drogo kosztować. Nawet jak będą dopłaty i subsydia, co jest też wątpliwe społecznie, dlaczego akurat taki transport ma być subsydiowany, to i tak będą zdecydowanie droższe. Niemierzalne, ale ogromne ryzyko jest takie, jak pokazuje obecna praktyka europejska, tanie linie z Ryanairem na czele nie chcą na takie drogie lotnisko latać albo latają w sposób wyjątkowo ograniczony. I tego się w ogóle nie bierze pod uwagę. O tym się milczy.
15: Nie milczymy, pan mówi. Czy zna pan nową strategię lotu?
16: Nie znam, bo jej nie ma.
15: No dobrze, ale czy... No bo zastanawiam się, że tak. Skoro jest lotnisko, które budujemy za miliardy złotych, trochę pod przewoźnika, który sam nie wie, dokąd zmierza, to co to nam mówi o tym projekcie?
16: To znaczy, wie pan... Ja powiem tak, no bo inaczej nie potrafię. Szczerze, co o tym myślę. Bo za rządów PiS-u LOT po prostu wiedział, że ze względu na, nazwijmy to, zamówienie polityczne, on musi mówić wszystko, co jest potrzebne do udowadniania, że CPK będzie wielkim sukcesem. Najprostszy przykład. Niedawno przez media poszła fala informacji o samolotach towarowych dla LOT-u. I ostatnia wypowiedź szefa cargo LOT-u jest taka, no, że to jest jednak ryzykowna, trudna decyzja, że na razie LOT takich samolotów nie kupi. Proszę pana, w analizach IATA, które pokazały po wybuchu pandemii, że ruch cargo w porównaniu z pierwszą prognozą wzrasta w drugiej prognozie czterokrotnie, z 250 tysięcy do miliona ton. I powołali się przy tym na to, że LOT planuje, czy ma zamiar, czy zdecydował się wręcz kupić kilkanaście samolotów All Cargo. Obecnie z wypowiedzi LOT-u widzimy, że oni żadnych analiz nie mieli i nie przeprowadzili. Czyli LOT po prostu działał pod presją polityczną, ale się pod nią uginał. Obecnie niestety mam prawo powiedzieć, że w znacznym stopniu nie potrafi się zdecydować na to, że również on, dla niego takie lotnisko super drogie, bo Port Polska musi być super drogim lotniskiem, super drogim. Dla niego, według jego obecnych działań, czyli wożenia również bardzo dużego ruchu czarterowego i taniego, jest strategicznie niekorzystny.
15: Tutaj na razie zawiesimy i do cargo powrócimy po informacjach. Te już za chwilę o 9.20. Gościem jest pan Marek Serafin, ekspert w dziedzinie ruchu lotniczego. Wracamy po informacjach.
0: Reklama.
17: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,90.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: 20% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od pożaru w centrum Katowic. Pali się budynek przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, a ulica jest zamknięta. Więcej w kolejnych informacjach TOK FM. Zakończone w dalsze pośrednie rozmowy między Stanami Zjednoczonymi i Iranem przyniosły pozytywny postęp, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru. Strony zgodziły się kontynuować rozmowy w najbliższym czasie, a kolejne spotkanie ma się odbyć możliwie najszybciej po pogrzebie byłego irańskiego przywódcy Ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w atakach USA i Izraela na początku wojny. Uroczystości mają rozpocząć się jutro i zakończyć 5 dni później oficjalnym pochówkiem w rodzinnym mieście przywódcy Meszhecie. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnych ataków Rosji na Kijów. Rannych jest 86 osób. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum miasta, a jeden z budynków mieszkalnych zawalił się, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. Fala ekstremalnych upałów i burz może zakłócić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości, zbiegające się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Krajowa Służba Pogodowa ostrzega przed temperaturą odczuwalną sięgającą 46 stopni Celsjusza oraz gwałtownymi nawałnicami, które mogą zagrozić plenerowym uroczystościom i pokazom fajerwerków. Wielodniowe alerty objęły m.in. Nowy Jork, Waszyngton, Boston, Filadelfię i Chicago. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni Kosakowie. Uczestnicy imprezy zachwyceni i mówią o jej wyjątkowości.
4: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
5: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
6: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
3: Dziś na scenie pojawi się Nick Cave, między innymi jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. 22 stopnie pokażą dziś termometry w Lublinie, 23 w Krakowie, 24 w Katowicach i Białymstoku, 25 w Gdańsku, 26 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 27 we Wrocławiu i Poznaniu. Po nocnych burzach dzisiaj pogoda powinna być już spokojniejsza, niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawić się opady deszczu. I jeszcze raport smogowy. Dziś już bez żadnych wątpliwości mogę powiedzieć, że smog został przegoniony. Mapa smogowa świeci na intensywny zielony kolor, a to oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dziś w programie Owczarek gościem jest pan Marek Serafin, ekspert w dziedzinie rynku lotniczego. Rozmawiamy o tym, czy Port Polska w obecnym kształcie ma sens. Ile z tego to jest marketing i PR, a ile z tego rzetelne kierunki oparte na rzetelnych analizach, czy też kierunki oparte na rzetelnych analizach. Cargo. Wspomniał pan samoloty do transportu towarów. W 2025 roku Budapeszt obsłużył chyba 427 tysięcy ton frachtu, czyli ze 4 razy więcej niż Warszawa. I to głównie dzięki chińskim spedytorom. I zastanawiam się, czy jeżeli o wyborze decydują koszty i geografia, to czy Warszawa, rozumiem, mówiąc Warszawa, mam na myśli Port Polska w przyszłości, ma w ogóle jakąkolwiek kartę przetargową? Czy, że powiem, karty zostały już rozdane i Warszawa nie będzie się liczyła w żadnych kargowych rozdaniach?
8: To znaczy, wie pan, sprawa cargo to jest kolejny przykład robienia analiz i planowania strategii pod zamówienie. Temat cargo pojawił się w po wybuchu pandemii, kiedy wiadomo było, że załamał się rynek przewozów pasażerskich, natomiast cargo trzymało się mocno, wiadomo, transporty, lekarstw i tak dalej, to nagle ta prognoza IATA wystrzeliła w sposób zupełnie nieuzasadniony, żeby jak gdyby cały projekt ratować. A są rzeczy obiektywne, z którymi się nie wygra. No jedną z nich, która ma ogromny, może nie decydujący, ale ogromny wpływ na sukces albo porażkę danego hubu, węzła przesiadkowego, jest geografia. I geografia jak gdyby to jest jedno, nazwijmy to po prostu, kłamstw propagandowych, które mówi, że Warszawa jest w centrum Europy Środkowej i również wschodniej, w związku z tym ma szansę być głównym czy wiodącym hubem dla całego regionu. No popatrzmy na mapę i zobaczymy, że Warszawa jest tak naprawdę w północno-wschodniej części regionu, natomiast zdecydowanie bardziej w centrum tego regionu jest na przykład Budapeszt czy Wiedeń. Warszawa jest od wielu rynków, ważnych rynków w Europie Środkowej, tak bardzo oddalona, że po prostu nie ma szans konkurować z innymi hubami. I z geografią się po prostu nie wygra. Druga kwestia jest oczywiście taka, że to jest kwestia dostępu do rynku cargo z punktu widzenia regulacji umownych, prawnych tych krajów, które mają największy potencjał. Tutaj oczywiście chodzi o Chiny. Chiny blokują i będą blokowały możliwości bardzo dużego rozwoju lotu, bo one wolą preferować własne firmy i własnych przewoźników, a znowu jedno z kilkudziesięciu przemilczeń ważnych w tej sytuacji jest takich, że Lufthansa Cargo ma umowę joint venture z odpowiednią linią cargo chińską i dzięki temu Lufthansa ma prawie swobodny dostęp do rynku chińskiego. Dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego Chińczycy nie mają problemu z przelotami trasą transsyberyjską, bo jeżeli Rosjanie chcą mieć dostęp do rynku chińskiego, gigantycznego, to muszą tym Chińczykom pozwalać latać przez Syberię. A lot nie ma dostępu w tej chwili ze względu na wojnę, ale nawet jak wojna się skończy, no to wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna i jaka jest pozycja Polski w rozmowach z Rosją. Rosjanie będą nas traktowali, no mówiąc delikatnie, jak przeciwnika, a nie partnera.
7: No dobrze, ale też spójrzmy jeszcze na przykład na Finnair i Helsinki. Mam wrażenie, że to pokazuje, że bez Syberii po prostu ten hub azjatycki umiera.
8: Znaczy on jest zamrożony, ja bym powiedział to w ten sposób. On jest zamrożony. Rzeczywiście Helsinki są położone w sposób specyficzny, ale idealny, gdyż są najbliżej kluczowych rynków azjatyckich, tylko że Finowie przez lata, dziesiątki lat, negocjując, załatwiając różne rzeczy z Rosją, zdobywali coraz większy dostęp do trasy transsyberyjskiej. Przed samą pandemią Finnair latał prawie 100 razy tygodniowo przez Syberię. Oczywiście mamy w tej chwili znak zapytania, co będzie po pandemii. Być może rzeczywiście Finnair już tak dużej, łatwego, dużego dostępu do trasy transsyberyjskiej nie będzie miał. Ale to skorzysta na tym nie LOT, bo on też nie będzie miał, tylko te linie, które będą miały. A będą miały przede wszystkim, tak?
7: Bo rozmawiamy też o korzyściach, bo transsyberyjska trasa to jedno, ale przecież mamy jeszcze umowy lotnicze z Chinami, Japonią i Koreą. Kto korzysta na tych umowach? Czy one są jednostronne, czy dwustronne w sensie korzyści?
8: Znaczy, wie pan, potencjalnie możliwości dostępu do rynku, one są zrównoważone, ale nie są liberalne. To znaczy, że strona koreańska, strona chińska, strona japońska kontroluje ilość operacji i ilość kierunków, do których lot może latać w tamtych krajach. A ponieważ realia rynkowe są takie, że tamte linie, poza być może koreańskimi i chińskimi, ale w ograniczonym stopniu polskim rynkiem nie są zainteresowane, to ograniczają i będą ograniczać dostęp do ich rynku lotowi, bo zdają sobie sprawę, bo nawet można to wyczytać ze strategii starej strategii lotu i CPK, że lot miałby w przyszłości wozić ruch tranzytowy do Europy Zachodniej w ogromnym stopniu. Ale oni uważają, że to jest ich ruch. W związku z tym, dlaczego mieliby pozwalać polskim liniom na latanie do wielu punktów w Chinach i wożenie ruchu tranzytowego do Europy Zachodniej? Oni wolą wozić ten ruch sami albo ze współpracy z gigantami europejskimi, bo wszystkie trzy wielkie linie, grupy linii europejskich mają umowy joint venture z liniami chińskimi. Znaczy dwie mają pewne, a jedna jak gdyby jest nie do końca wynegocjowana, ale te dwie największe grupy, Lufthansa, Air France KLM, mają joint venture z Chinami. I dla Chińczyków Lufthansa jest traktowana jako swoja linia, ponieważ mają tą umowę joint venture. Ale to wszystko jest ignorowane. Na tych tysiącu ponad stron analiz IATA słowo joint venture konkurentów lotu na rynku azjatyckim, ale również na północnym Atlantyku w ogóle nie pada, tak jakby tej sytuacji nie było.
7: A co z udziałem ruchu tranzytowego na lotnisku Chopina? Rośnie czy spada?
8: Oczywiście, że spada, no bo to jest efekt tego, o czym mówiłem, że tym generatorem w zasadzie stuprocentowym, prawie stuprocentowym wzrostu ruchu jest ruch tani i ruch czarterowy, a on oczywiście tranzytami prawie w ogóle, poza wyjątkami, nie lata. I dlatego nawet LOT zwiększył swoją ofertę czarterową na lotnisku Chopina, czy przewozy czarterowe, co najmniej ośmiokrotnie. Mimo, że mówi z drugiej strony, że sytuacja na lotnisku Chopina ogranicza możliwości jego rozwoju. No, ale ogranicza go również dlatego, że w szczycie sezonu zamiast latać rozkładowo jako linia sieciowa, wozi ruch czarterowy albo nawet rozkładowy, ale na kierunkach wakacyjnych.
7: A czy łączenie takiego hubu premium i też z terminalem tanich linii ma sens? No bo, nie wiem, Stambuł na przykład wybudował sobie nowe lotnisko, ale tanie linie wyrzucił.
8: A czy wie pan, bo on ma wielkie, tanie lotnisko drugie. I on w związku z tym może prowadzić taką politykę. Moim zdaniem również dlatego powinno być opóźniane, znacznie opóźnione otwarcie nowego lotniska, że nawet jeżeli, co nie jest w tej chwili planowane, powstanie tani terminal dla tanich linii czarterowych, a póki co to strategia jest taka, że nie, jest to zupełnie niemożliwe, to i tak opłaty tam będą szalenie drogie, bo to znowu to jest jedno z tych, nie wiem, kilkudziesięciu przemilczeń. Lotnisko budowane w tak zwanym szczerym polu, Greenfield, musi być piekielnie drogie. I tego się nie przeskoczy. W związku z tym nawet tani terminal będzie szalenie drogi. On będzie tym droższy, im mniej tam będzie pasażerów. Istanbul bez taniego ruchu obsługuje w tej chwili 80 kilka milionów pasażerów. A lotnisko Port Polska, który ma kosztować porównywalne pieniądze, ma obsługiwać 30 parę według obecnych prognoz. To proszę pana, wiadomo, że te opłaty muszą być piekielnie drogie. Im większa tam będzie liczba pasażerów, tym wtedy będą opłaty niższe i jeszcze niższe będą opłaty dla taniego ruchu. Ale to wymaga całkowitej zmiany strategii, czyli maksymalnego rozwoju Modlina, żeby ta tania oferta była jak największa i otwieranie nowego lotniska, kiedy te liczby wreszcie się zaczną spinać. Jasne.
7: Bardzo dziękuję. Czuję, że do tego tematu będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać w przyszłości.
8: A czy mogę jeszcze jedno zdanie?
7: Proszę bardzo.
8: Jedno zdanie. Budżet państwa i pieniądze i zadłużenie. Podaliście informacje o służbie zdrowia i pieniądzach na służbę zdrowia. Niedawno protestowali naukowcy. Czy w takiej sytuacji finansowej Skarbu Państwa naprawdę rozsądną decyzją jest uładowanie, brzydko powiem, pakowanie się w tak ryzykowną, piekielnie ryzykowną i kosztowną inwestycję, która mogłaby być odłożona w czasie, jeżeli by się wykorzystało to, co ma, to, co mamy.
7: Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jednak byłaby wielowarstwowa i skomplikowana, więc powrócimy do niej w przyszłości. Pan Marek Serafin, ekspert w dziedzinie rynku lotniczego, był gościem. Dziękuję. Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik.
1: Dzień dobry.
7: Dzisiaj w programie?
1: A jaka temperatura tam u ciebie w Gdańsku?
7: A u mnie temperatura jest upały.
1: Upały. 19 stopni w Warszawie. Upał trochę zelżał, ale zapewne wróci. Tak zapowiadają synoptycy, więc porozmawiamy o pracy w upałach. Obiecywanych przez rządzących od 2 lat przepisach o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Naszym gościem będzie wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin, którego zapytam też o groźby nauczycieli, którzy kiedy usłyszeli, że rząd proponuje 3% podwyżki w przyszłym roku, zagrozili protestem.
7: Z najwyższą przyjemnością wysłucham i ciekawością tego programu. Informacje o 9.40 po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik.
2: Autopromocja.
9: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
10: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
9: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
10: No dobra, już pewnie wiecie. Zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
9: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
3: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzać.

0: Smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w kopalni soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.

0: Wiadomość od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje TOK FM. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa po tym, jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o panteonie narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski, który jeszcze kilka dni temu mówił, że Ukrainie nikt i nigdy nie będzie nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować, wczoraj podczas wizyty w Dublinie wypowiadał się już w sprawie Polski bardziej pojednawczo.
4: Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi.
3: Ukraiński prezydent, który był wczoraj z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca do Ukrainy. To po tym, jak Rosjanie zaatakowali w nocy Kijów, co najmniej 13 osób zginęło, a 86 zostało rannych. Pożar wybuchł w kamienicy w ścisłym centrum Katowic. Ogień pojawił się w jednym z lokali, informuje młodszy kapitan Jakub Tondos.
5: W obrębie ulicy Sokolskiej, tak naprawdę boczna ulica Chopina, mamy zgłoszenie o pożarze pustostanu. Na ten moment mamy tam 8 zastępów straży pożarnej, w tym policja.
3: Nie ma informacji o poszkodowanych w pożarze. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Służby czekają na wyniki badań o możliwym skażeniu z rzeki i opuszczonego zbiornika przez zaporą w Pilchowicach. Odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
6: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
7: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
8: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
9: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu lubelskiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb.
3: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest ona kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. I na koniec jeszcze zaproszenie, bardzo kulturalne. Zbliża się inauguracja tradycyjnych cotygodniowych koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Tegoroczna 67. edycja jest wyjątkowa, ponieważ zbiega się z 100. rocznicą odsłonięcia pomnika wybitnego kompozytora. Pierwszy koncert 5 lipca o 12 zapowiada Małgorzata Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie.
10: I ten koncert będzie absolutnie wyjątkowy, dlatego że poza tym, że zagra dla Państwa wyjątkowy Piotr Aleksewicz, to także zaszczyci nas swoją obecnością wspaniała sopranistka Aleksandra Kurzak.
3: Usłyszymy także fragmenty poezji Leopolda Staffa w wykonaniu Krzysztofa Gosztyły. Dziś niebo przeważnie słoneczne, miejscami mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 nad morzem i na południu. Najcieplej na zachodzie, tam do 27 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: 9.44.

0: Witajcie, Kowalik, to jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Trochę odpoczywamy dziś od upałów, dziś i prawdopodobnie w kolejnych dniach, no ale problem wróci i wróci też problem pracy w upałach. Po tych ostatnich dniach płyną do was związkowców jakieś skargi na pracodawców, że nie zadbali odpowiednio o swoich pracowników?
1: Panie redaktorze, takich skarg jest oczywiście sporo. Na pewno więcej i bardziej popularne były medialnie te skargi, które płynęły w zimie odnośnie jednego z dyskontów i bardzo niskiej temperatury, ale ja przypominam, że minimalne temperatury są określone, natomiast maksymalnej temperatury wciąż nie mamy określonej i bardzo liczę, bardzo tutaj też dziękuję za aktywność Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które próbuje tą kwestię również po rozmowach z OPZZ-em doprowadzić wreszcie do skutecznego finału, bo ja przypominam, że od 2021 my bardzo aktywnie włączyliśmy się w tą dyskusję i oczekujemy zmian. Chcemy właśnie określenia maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Nawet zorganizowaliśmy parę lat temu taką dużą konferencję naukową, w której brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. I tam określiliśmy pewne zręby. Myślę, na nich bazowało później Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tworząc zręby rozporządzenia, nad którym teraz trwają prace. Natomiast naprawdę jestem bardzo mocno zdziwiony, że te prace trwają tak długo i chciałbym podkreślić, że politycy, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu tego typu zmian właśnie dotyczących maksymalnej temperatury w miejscu pracy, będą mieli na sumieniu każdy przypadek choroby pracownika, czy nawet śmierci z powodu właśnie wysokiej temperatury. Więc chciałbym, żeby naprawdę te prace jak najszybciej się zakończyły, żeby pan premier podjął decyzję pozytywną, jeżeli chodzi o to rozporządzenie.
0: Ja tylko przypomnę, że w myśl tych przepisów pracodawca byłby zobowiązany do czasowego wstrzymania wykonywania pracy w firmie, jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni, a przy pracy na otwartej przestrzeni 32 stopnie.
1: Tak, tam są oczywiście różnego rodzaju wyłączenia, bo zdajemy sobie sprawę, że różne gałęzie gospodarki potrzebują różnych rozwiązań. Też przy niższych temperaturach musiałby już podjąć różnego rodzaju działania, które powodowałyby większy dobrostan pracownika, ale naprawdę żyjemy w XXI wieku i woda przy określonej wysokiej temperaturze to jest naprawdę stanowczo za mało, żeby zadbać o komfort pracowników.
0: No tylko, że zapowiedzi tych przepisów słyszymy od 2 lat. Teraz temat wraca, no ale to ciągle tylko słowa i projekt. No to dlaczego to tyle trwa?
1: Słuchałem ostatnio wypowiedzi ministra Gajewskiego i w pełni muszę się z nim zgodzić. To jest jednak koalicja rządząca i niektóre partie w ramach tej koalicji są bardziej propracownicze, niektóre mniej i bardziej patrzą na komfort organizacji pracodawców, ale pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
0: No, są już przecież, ktoś powie, przepisy, które w pewnym stopniu regulują pracę w wysokich temperaturach. Niewystarczające, Państwa zdaniem?
1: Mamy artykuł 210 kodeksu pracy, który mówi, że pracownik może powstrzymać się od pracy, jeżeli zagrażają te warunki jego bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu, ale w gruncie rzeczy no, ciężko jest się powstrzymać od tej pracy, bo może to być uznane na przykład za porzucenie stanowiska pracy i może grozić dyscyplinarką, a mam duże wątpliwości, nasi prawnicy również, czy pracownik miałby szansę wygrać taką sprawę, bo trudno jest to udowodnić później.
0: Prace nad tym rozporządzeniem trwają. Ministra pracy zapowiadała rano w Radiu Z, że ma nadzieję, że to rozporządzenie wejdzie w życie od przyszłego roku, czyli przyszłe wakacje, no to już...
1: Ja powiem szczerze, że w tym przypadku naprawdę nie patrzyłbym na vacatio legis dla pracodawców, bo to jest naprawdę kolejny rok, który czekamy na te nowe przepisy. Ja rozumiem, że trzeba troszeczkę dać czasu, ale naprawdę pracodawcy powinni się już spodziewać, że te przepisy wejdą w życie co najmniej od 3-4 lat.
0: Jakoś posuwają się do przodu negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie przyszłorocznej pensji minimalnej?
1: Ani w przypadku pensji minimalnej, ani wyższych wynagrodzeń w sferze finansów publicznych te negocjacje nie posuwają się do przodu. Nasz zespół negocjacyjny, nawet wczoraj z nim rozmawiałem, no niestety nie jest optymistycznie nastawiony do tego, żeby rząd nam ustąpił, czy nawet organizacje pracodawców. No zatrzymaliśmy się na tych propozycjach, które przedstawiła strona rządowa. Organizacje pracodawców nie chcą rozmawiać o wyższych propozycjach. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo ja podejrzewam, że to też zależy od nastrojów społecznych, od słupków poparcia i być może z czasem strona rządowa jeszcze coś zmieni, ale ja myślę, że największy wpływ na sytuację będą miały manifestacje, których możemy się spodziewać na przełomie sierpnia i września tego roku.
0: Manifestacje, czyli... Nauczyciele. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który usłyszał o 3-procentowych podwyżkach planowanych na przyszły rok w budżetówce, mówi, to za mało i grozi protestami.
1: No, panie redaktorze, no, jeżeli najpierw słyszymy 2,5 i później, że łaskawie to będą 3%, to trudno się dziwić temu niezadowoleniu. To jest oczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego, który już zapowiedział na 31 sierpnia manifestację pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. I tutaj no, są w pełni uzasadnione ten gniew, to niezadowolenie, bo ja przypominam, że nie tylko cała koalicja rządząca obiecywała docenienie pracowników oświaty czy całej sfery finansów publicznych, ale na jednym ze spotkań w Związku Nauczycielstwa Polskiego no, sam premier deklarował, że nauczyciele zostaną odpowiednio wynagrodzeni. On to obiecywał na spotkaniu publicznym w ZNP. I szczerze mówiąc, no takich obietnic trzeba dotrzymywać i nauczyciele chcą przypomnieć o tych obietnicach. Ja podejrzewam, że jeżeli nie uda się zrealizować postulatu ZNP, czyli powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem, tak aby nie trzeba było co roku negocjować, kłócić się, strajkować, protestować, tylko żeby te wynagrodzenia rosły o pewien wskaźnik, który zapewniałby pewien dobrostan dla pracowników, to jeżeli tutaj się nie uda osiągnąć kompromisu, to te akcje protestacyjne mogą być coraz bardziej zakrojone na coraz większą skalę. I to dotyczy nie tylko nauczycieli, bo proszę zauważyć, co dzieje się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale cała sfera finansów publicznych, nasza cała branża usługi publiczne OPZZ także dyskutuje na temat akcji protestacyjnych, które miałyby się odbywać we wrześniu. I to już będą naprawdę, wydaje się, duże protesty, jeżeli nie uda nam się dogadać ze stroną rządową.
0: Nauczyciele, kto jeszcze mógłby protestować?
1: No praktycznie cała sfera finansów publicznych, od pracowników cywilnych wojska i strażaków, przez pracowników sądownictwa. No więc ja myślę, że praktycznie wszyscy pracownicy ZUS, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, praktycznie we wszystkich gałęziach sfery finansów publicznych jest niezadowolenie.
0: Czekają państwo na moment, w którym w życie wejdzie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, no to już kwestia dni.
1: No tak, zobaczymy, jak ta reforma będzie przebiegać w praktyce. No, następuje zmiana teraz głównego inspektora pracy. Wczoraj pozytywnie ta zmiana została oceniona przez Radę Ochrony Pracy. Ja się przysłuchiwałam tej dyskusji. Mam pozytywne opinie na temat nowego głównego inspektora pracy, ale muszę podkreślić, ja to mówię jako, powiedzmy, to jest mój prywatny, osobisty głos. Ja również bardzo pozytywnie oceniałem współpracę z Marcinem Staneckim. Można było na niego liczyć, chociażby w kwestii maksymalnych temperatur, z nim rozpoczynałem tą dyskusję właśnie na tej konferencji naukowej. On moim zdaniem też ma cegiełkę w tym, że teraz tą dyskusję prowadzi się na bardziej zakrojoną, na szeroko zakrojoną skalę niż we wcześniejszych latach. On dopiął tą ustawę, która pozwoli na większą kontrolę i ewentualne zmiany, jeżeli chodzi o umowy cywilno-prawne, na umowy o pracę.
0: To jest ten główny element tej reformy Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Tak, główny i najważniejszy dla nas. Chociaż no oczywiście czujemy pewien niedosyt, no ale tutaj nie można obwiniać głównego inspektora pracy. Natomiast na pewno nowy główny inspektor pracy ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę inspektora. On także kierował tym ośrodkiem szkoleniowym Inspekcji Pracy we Wrocławiu i mam również bardzo pozytywne opinie na jego temat.
0: Chociaż pracodawcy z Konfederacji Lewiatan wskazują, że zmiana kierownictwa inspekcji w tak newralgicznym momencie, gdy wdrażane są istotne zmiany w przepisach prawa pracy, może rodzić wątpliwości co do ciągłości przyjętej praktyki interpretacyjnej, sposobu stosowania nowych regulacji, no i stabilności komunikacji z przedsiębiorcami. Państwo się nie obawiają, że ta zmiana w takim momencie jakoś tej reformie może przeszkodzić?
1: Ja się naprawdę nie obawiam. Ta reforma jest, bardzo się dziwię organizacjom pracodawców, że obawiają się tej reformy, bo została w taki sposób okrojona, że ja myślę, że my jesteśmy mniej zadowoleni z tego, co weszło, niż z pierwotnej formy, a oni chyba zdecydowanie
0: bardziej. Co zupełnie zrozumiałe.
1: Tak, więc chyba te ich obawy są pod tym względem bezpodstawne.
0: Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca Cezary Łasiczka i Owczarek. A to było poranne EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Połamane słupy drzewa, wyrwane z korzeniami. Służby całą noc usuwały skutki nawałnic, m.in. na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Rosyjskie drony w ataku na Kijów zabiły dziś 13 osób, raniły kilkadziesiąt. Iga Świątek zagra dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledon. Minęła 10:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Potężne nawałnice przeszły wieczorem i w nocy nad Lubelszczyzną, między innymi w powiecie puławskim. Strażacy przez całą noc usuwali ich skutki, a od rana odbierają nowe zgłoszenia. Park w Końskowoli został mocno zniszczony, podobnie jak ogrody i pola w wielu gospodarstwach, informuje reporterka TOK FM, która jest na miejscu.
12: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
13: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
12: Tak, tak.
13: Sprzątacie?
12: Tak. Tak jak tu pani widzi cały
13: park.
12: Cały park jest. Działamy ostro.
13: Dzień dobry. Przepraszam pana. Ciężko się te pnie tnie.
14: Które są grube, to się ciężko tnie. No są drzewa powalone, na Stare Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
15: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
11: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Ponad 400 razy natomiast interweniowali strażacy po przejściu frontu burzowego w Świętokrzyskiem. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło uszkodzeń dachów, podtopionych budynków i dróg oraz powalonych drzew. Nikt nie odniósł w tym regionie obrażeń. Prawie 500 rakiet i dronów użyły sił rosyjskie do nocnego ataku powietrznego na Kijów. Bezzałogowce zabiły 13 osób, a raniły 86. W mieście słychać było całe serię głośnych eksplozji. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Zniszczone są domy i budynki. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, że w akcjach ratowniczych uczestniczy jeszcze wciąż niemal 500 osób. Oficjalna liczba zabitych w zeszłotygodniowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zbliża się do 2,5 tysiąca, a ponad 11 tysięcy osób jest rannych. Nadal na liście zaginionych są dziesiątki tysięcy nazwisk. Służby są jednak bezradne, bo są źle zorganizowane i źle wyposażone, mówił w TOG FM były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, Tomasz Surdel.
16: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czy takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
11: To niezwykle trudne przeżycie dla Wenezuelczyków, spośród których wielu straciło swoje domy.
0: Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Wiele osób kaszle przez pogodę i kurz. Żyjemy na gołej ziemi. Musimy spać na zewnątrz, bo mieszkamy w pobliżu budynków, więc jesteśmy bardzo napięci i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć. Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki.
11: Władze Wenezueli ogłosiły 7-dniową żałobę narodową. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka, o czym teraz więcej Przemysław Pozowski.
17: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak.
18: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
17: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem za Harrym Sfajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
19: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
17: Mecz Świątek zacznie się o 14:30, a nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak. Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królowa, podobna do tej z filmu, z twarzą Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa, a gdzie Szrek? I ma problemy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
20: Szrek to postać z popularnej bajki. Postać satyryczna, postrzegana przez radnego Wojciecha Ślusarczyka bardzo pozytywnie.
21: Nie sądzę, żebym zrobił coś, co wymagałoby aż interwencji prokuratury, no ale to być może ja jestem w błędzie.
20: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Jak mówi jego adwokat Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
22: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Tak. Ja się czuję bezradny.
20: Doktor Dominika Śniarska-Bychawska jest ekspertką Rady Europy od swobody wypowiedzi.
23: Mamy wiele słów powszechnie uznanych za obelżywe. Raczej Szrek tym nie jest i to jest trochę śmieszne ze strony prokuratora.
20: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu kraju, do 27 na zachodzie Polski.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: W programie Owczarek dawno nie było filozofii, a więc dzisiaj troszeczkę. Gościem jest pan profesor Artur Szutta, Instytut Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj. Dzień dobry.
25: Dzień dobry państwu.
24: Jak ktoś słyszy filozofia, to myśli, o tak, to będą jakieś bardzo ważne rzeczy, pewnie pojawią się greccy filozofowie i będziemy rozkminiać jakieś najważniejsze rzeczy. Ale przecież filozofia dotyczy nas każdego dnia i czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że filozofujemy. No bo spójrzmy na przykład do świata popkultury i polityki. Nie łączę, ale dwa przykłady. Z jednej strony każdy z nas ma jakieś sympatie polityczne, jakieś poglądy polityczne. I często, kiedy polityk coś robi albo coś mówi, możemy się odwołać do ostatniej afery w szpitalu, to budzi się w nas jakaś emocja i mówimy, jak tak można, to straszne, jak on mógł tak postąpić, postąpił nieetycznie, to było nie w porządku. A ktoś inny powie, no w ogóle o co chodzi, przecież to jest super, każdy tak robi, to jest akceptowalne, o co tyle krzyku. Więc to jest taki przykład ze świata, który nas otacza, ale może być też świat, który nas otacza, ale wykreowany, czyli nie wiem, popkultura. Oglądamy serial o detektywie, który jest skuteczny, no ale być może jego metody nie są zawsze czyste i uczciwe i prawe. Tutaj już znowu używam jakichś nacechowanych słów. Ale mówimy, no, ale scenarzyści tak go świetnie wykreowali, że jestem w stanie zaakceptować te jego niemoralne występki. Lubię tę postać. No i teraz skąd, panie profesorze, to się wszystko w nas bierze? Skąd wiemy, my sami, bez żadnej podpowiedzi, a może ktoś nam lub coś nam podpowiada, że ktoś postępuje w porządku, a ktoś nie w porządku, że coś jest karygodne, że coś nas odraża, mówimy, jak tak można, to skandal, a ktoś inny mówi, o super, tak, ale mu powiedział, dobrze, też bym tak zrobił.
25: Może jeszcze dorzucę do tych wątpliwości jeden przykład, zanim odpowiem na pytanie. Mm-hmm. Robiono taki eksperyment, to było głównie chyba w Stanach Zjednoczonych, na zwolennikach i republikanów, i demokratów. Takie same opisy podano, tylko bohaterowie byli w jednym przypadku tacy, a w drugim tacy. Mhm. Czyli powiedzmy, że jakiś polityk X robi to czy tamto, co jest moralnie oburzające, ale ten X, jeśli mówimy do zwolennika demokratów, jest na przykład reprezentantem demokratów, a w jednej grupie, a w drugiej jest reprezentantem republikanów. I się okazało, że były całkiem inne intuicje u tych samych zwolenników tej samej opcji. To znaczy, jak nasi byli, to byli w porządku, jak tamci, no to już to było bardzo nie w porządku. I niektórzy wyciągają wniosek, że to z tym naszym poznaniem moralnym coś jest nie tak, ponieważ u jego podstaw leżą emocje, a emocje niekoniecznie są godne zaufania. Tak? Czyli właśnie to, że kogoś lubimy, może zaciemniać nasze spojrzenie czy naszą percepcję sytuacji moralnej. No ja się z tym zgadzam, że emocje mogą zakłócać, ale z drugiej strony paradoksalnie też emocje są konieczne, żeby w ogóle rozpoznać dobro czy zło moralne. Jest taki przykład, można się z nim zapoznać w książce Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza. On badał osoby, które możemy nazwać mianem psychopatów. Zdefiniował to w ten sposób, że to są osoby, które nie są w stanie skontaktować się poznawczo ze swoimi emocjami. I te osoby nie dostrzegają, przykładowo, w tramwaju, wsiadam do tramwaju, siedzimy sobie i widzimy, że jakaś starsza pani z zakupami ciężkimi, spocona, ciężko oddycha, stoi, nie ma miejsca siedzącego. I osoby, które nie mają wsparcia emocjonalnego, nie mogą poczuć empatii, nie mogą się bezpośrednio wczuć w jej sytuację i poczuć zobowiązane do zadziałania, do pomocowego. Owszem, mogą domyśleć się, tak powiedzmy, zacząć kalkulować, coś im tam przyjdzie do głowy, mają jakieś przekonania moralne i zadziałają, ale to wymaga więcej wysiłku i czasu. Natomiast te nasze spontaniczne reakcje są oparte na emocjach. Są tacy autorzy, którzy uważają, że to emocje są podstawą, punktem wyjścia dla naszego poznania moralnego. No i teraz mamy problem, tak? Jak to jest? Z jednej strony są konieczne dla poznania moralnego, a z drugiej zakłócają nasze poznanie moralne. No powiedziałbym, że jest pewne wyjaśnienie. Jest taki autor, nazywa się John Bolander. On w ramach tak zwanej dwuprocesualnej bądź dwuprocesowej teorii umysłu stara się wyjaśnić, jak emocje moralne działają. Te dwa procesy, czy dwa zbiory procesów, to Daniel Kahneman jest też taki znany autor.
24: Tverski, Kahneman kiedyś, po śmierci Tverskiego, Amosa Tverskiego, sam Kahneman.
25: Tak. Ta książka już jest po śmierci. Jest jeszcze jeden artykuł tam załączony wspólny na końcu tej książki o wolnym, szybkim myśleniu. Ale o co chodzi? Jest ten system, gdzie my świadomie rozważamy, myślimy, ujmujemy, coś rozumiemy, ale jest cała masa w naszym umyśle, powiedzmy, że w mózgu są jakieś procesy oparte na neuronach, wykonują bardzo dużo pracy poznawczej poza naszą świadomością i informują nas o wynikach tej pracy właśnie w postaci przeczuć, pragnień, emocji. No i teraz ten Bolander, wrócę do niego, on uważa, że te zespoły poznawcze, które odpowiadają za generowanie emocji, one są dosyć wiarygodne. To są takie mechanizmy wyspecjalizowane, na przykład w wyszukiwaniu zagrożeń, niebezpieczeństw, ale też w wyszukiwaniu czegoś, co byśmy mogli nazwać dobrem, złem moralnym. Problem z nimi jest taki, że one działają jako automatyczne mechanizmy, na własną rękę offline. To znaczy one nie są powiązane ze wszystkim, co wiemy, więc tak jakby można powiedzieć, popełniają często błąd pars pro toto. Także widzą jakiś fragment rzeczywistości i mówią, to jest dobre. Czyli przykładowo ten detektyw, bohater...
24: Tak, to ja też wrzucę, bo pamiętam, na początku naszej rozmowy wspomniał pan, że jeżeli odwrócimy, pokażemy republikanom jakieś działalności demokratów i vice versa, to będą oceniali, zakładając, tak, że nasi są dobrze, a inni nie. I teraz a propos pars pro toto, też był taki eksperyment, gdzie pokazywano fragment jakiejś sytuacji, w której bohaterem była osoba czarnoskóra i biała. No i teraz te oceny, kiedy widzieliśmy tylko fragment, zupełnie inaczej wyglądało, kiedy się okazało, że mamy całość, tak?
25: No ja znam przykład takich badań. Osoba miała coś w kieszeni, tak? Jak była czarnoskóra, to wszyscy myśleli, że to jest broń, pistolet. Jak ta osoba nie była czarnoskóra, to tam były różne interpretacje, tak? Że jakieś tam klucze francuskie, tak, czy coś w tym rodzaju.
24: No to było też podobnie, że fragment wskazywał, że to jest zła osoba, ale jak widzimy całość kadru, to okazuje się, że właśnie wręcz przeciwnie. Ale oceniamy na podstawie jakiegoś fragmenciku i naszych poprzednich skojarzeń.
25: Więc no, emocje mogą generować takie, powiedzmy, pochopne wnioski, ale też gdyby nie było emocji, nie mielibyśmy żadnego rozeznania a propos dobra i zła moralnego opartego na własnym doświadczeniu, bo moglibyśmy nauczyć się zapamiętać i kierować tą pamięcią, ale to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest łatwe. No i teraz, jakie z tego wnioski mogą wynikać? Czy tu są dwie ścieżki możliwe. Jedna jest taka, nie ma czegoś takiego jak poznanie moralne. To jest wszystko oparte na iluzji. Gdzieś tam kultura wspiera pewne iluzje, dopracowuje, doszlifowuje je, powstają jakieś kulturowo opracowane wzorce zachowań, ale to wszystko jest fikcyjne. W sensie nie ma przedmiotu, o którym tutaj rozmawiamy rzeczywiście. Drugie rozwiązanie, i to jest właśnie Johna Bolandera, jest takie, że te mechanizmy rzeczywiście rozpoznają, ale popełniają często błędy i wymagają korekty. No i teraz, żeby to wesprzeć jakimś bardziej wyraźnym przykładem. Rozpoznanie niebezpieczeństwa. Czy niebezpieczeństwa realnie istnieją? Wydaje mi się, że nie mamy z tym wątpliwości. Jak ktoś będzie sam na sam z tygrysem w klatce, to nie będzie ulegał takim argumentom, że może to jest iluzja, bo odczuwa strach.
24: Tak, może to jest kotek, więc się możemy zaprzyjaźnić.
25: Tak jest, więc tu strach będzie stosowną emocją. Natomiast są osoby, o których wiemy, że na widok kotka reagują, jakby widziały lwa. I wtedy emocje sprawiają, że błądzą. Są też takie sytuacje, w których przykładowo jesteśmy za kierownicą, jest gęsty rów i ktoś wywołuje w nas pewną negatywną reakcję i my domniemujemy, że ten ktoś ma złe intencje, tak? Chce niesprawiedliwie wykorzystać okazję i, nie wiem, zajechać nam drogę. Tak bywa, ale bywa też inaczej. No i teraz z tych dwóch możliwości wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne, albo przynajmniej lepiej zacząć od tej, to jest ta, gdzie zgadzamy się, popełniamy błędy, ale istnieje możliwość dokopania się do prawdy i teraz jak to zrobić? Są dwie ścieżki. Nie powiedziałbym, że jest to alternatywa rozłączna, że albo. Obie można wybrać. Jedna z nich to jest uczyć się refleksji. I tutaj metoda refleksyjnej równowagi Johna Rawlsa to jest ta, którą bym proponował, żeby jej się uczyć i stosować na co dzień. A druga to jest nauczyć się panować nad swoimi emocjami i je trenować, bo wydaje mi się, że owszem, są badania, które pokazują, że niektóre emocje są sztywne i nie da się już nic z nimi zrobić, ale też jest cała masa takich emocji, które jeśli będziemy trenowali, to nauczymy się dystansować od nich i nie reagować natychmiast, tylko jak się pojawi pewna emocja i jest czas na myślenie, bo czasami musimy się spieszyć, nie będziemy wtedy dywagowali, wtedy zaczynamy myśleć i możemy tę krew, która idzie do ciała migdałowego, walcz albo uciekaj, przepompować do kory czołowej.
24: To w przypadku sam na sam z tygrysem w klatce?
25: No, to jest najtrudniejszy przykład, ale były takie treningi, to chyba SEALS albo jakieś inne, część Marines w Stanach, widziałem taki program, jak trenują, żeby panować nad emocjami. Mają zadanie zanurkować gdzieś w jakimś głębokim basenie z akwalungiem, ktoś z tyłu odbiera im ten ustnik do akwalungu, splątuje go i teraz oni mają zadanie, żeby to rozplątać i nie panikować. Na początku 99% panikuje i wypływa na powierzchnię, nie rozplątawszy akwalungu. Ale po pewnym czasie, po treningu, ta liczba ludzi, którzy sobie radzą, się zwiększa. Czyli No, można te reakcje jakoś ogarnąć treningiem. Nie mówię, że wszystkim musi się to udać i że w 100%, ale jedyne, co możemy zrobić, to tylko to i się cieszyć, jeżeli uda się nam jakiś postęp w tym kierunku zrobić. No, wydaje mi się, że to się przydałoby w naszym życiu społecznym, bo jak jesteśmy nademocjonalni, no to debata polityczna przykładowo staje się bardzo trudna.
24: To jest ciekawe w kontekście tego, że kiedy rozmawiamy o tak zwanych fake newsach, czyli po prostu kłamstwach, które nas próbują, które wypaczają wizję świata, to jeżeli chodzi o skuteczne działania, to najlepsze są takie, że ktoś nas przygotowuje na pewnego rodzaju informacje. Krótko mówiąc, jeżeli wiemy, że na przykład kłamstwa będą dotyczyły skuteczności szczepionek, tak, to post factum mówienie jest mało skuteczne, tak, bo ktoś już uwierzy w co, ale jeżeli zanim spotkamy się z tymi fake newsami, kogoś przygotujemy, mówiąc, tutaj powiem ci, jak szczepionki są skonstruowane, co one robią, jaka jest skuteczność, jakie są możliwe skutki uboczne, u jakiego odsetka populacji występują, to teraz człowiek w taką wiedzę uzbrojony, kiedy napotka na swojej drodze tę konkretną dezinformację, mówi, okej, to ja teraz wiem, jak sobie z tym radzić. Czyli to trochę jest ten kierunek, czyli jeżeli coś wyćwiczymy sobie wcześniej, no to będziemy mogli w momencie próby to ten trening wykorzystać.
25: Wydaje mi się, że tak, ale to już jest chyba później, bo wcześniej trzeba jeszcze na bardzo bazowym poziomie ten trening przeprowadzić, czyli nie z konkretnymi informacjami, tylko ogólnie z pewnymi nawykami dotyczącymi reagowania na pewne informacje, które przecież mogą nam się podobać bądź nie podobać. Właśnie problem jest taki, że jest ten mechanizm cherry picking z angielska, czyli że sobie selektywnie wybieramy, co jest prawdą, co nie jest prawdą, w zależności od tego, co pasuje do naszego już istniejącego obrazu świata. No i dobrze jest nauczyć się mieć kilka szoków poznawczych.
24: To do szoków powrócimy po informacjach. Te o 10.20. Gościem jest pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj.
1: Autopromocja.
2: Seks to temat tabu w wielu domach. Jak i kiedy o nim rozmawiać?
3: Zapytamy ekspertów. Będzie też o cielesności, relacjach i granicach.
2: Czas rodziców, sobota, 13.
3: Ula Malko,
2: Krzysztof Horwat.
10: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Horwat. Zapraszam. Mieli werbować w Polsce osoby do działań na rzecz obcego wywiadu. Białorusin Aleksej B. i Polak Rafał G. według śledczych wykorzystywali do tego komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie Warszawy. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. W oświadczeniu szpital poinformował, że podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To po pokłosie publikacji portalu Zero o nieprawidłowościach w prosektorium koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w sieci. Ropa na świecie tanieje od 3 sesji w reakcji na zwiększenie transportu surowca przez cieśninę Ormus. Do tego pojawiły się oznaki postępów w rozmowach USA i Iranu, co dodatkowo poprawia nastroje na rynkach. Za chwilę Kultura w Toku.
6: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
26: W
4: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Zielona Łąka w sercu warszawskiego Muranowa jak co roku będzie stanowić centrum letnich wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich. Polin na Łące potrwa do 30 sierpnia. W programie znajdzie się m.in. kino plenerowe, warsztaty, spotkania oraz muzyczne popołudnia. Przez całe lato potrwa cykl Hejmisz, szabatowe spotkanie o dobrostanie, podczas którego uczestnicy wspólnie z zaproszonymi ekspertami zastanowią się, czym tak naprawdę jest dobrostan i jak do niego dążyć. Porozmawiają również o presji bycia najlepszą wersją siebie, popkulturowych obietnicach szczęścia oraz sposobach na odpoczynek, który przynosi prawdziwe wytchnienie. Również wakacje w Tychach upływają pod znakiem kina plenerowego. O tym, co zobaczymy w cyklu Free Love, Piotr Kumor z Miejskiego Centrum Kultury.
7: Pokazujemy m.in. włoski wspaniały świat, pokazujemy mocnego polskiego brata Maćka Sobieszczańskiego, pokazujemy skandynawską komedię Matka siedzi z tyłu, drugą czeską komedię Kobieta z lodu i na finał wszystkiego jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. W ostatnią sobotę wakacji pokazujemy wartość sentymentalną, oscarowe arcydzieło Triera.
4: Na wieczory z kinem pod chmurką tego lata zapraszają także Gliwice. Oblicza tradycji, Międzynarodowy Festiwal Folkloru rozpoczyna się w Zielonej Górze, zapowiada dyrektorka Regionalnego Centrum Animacji Kultury Anna Komar.
8: Będzie święto folkloru regionów, regionu polskiego, folkloru międzynarodowego, bo są goście z różnych stron świata. Przypomnę, Cypr, Grecja, Kolumbia, też z nami będzie Turcja, Czechy, no i oczywiście perełki polskie, czyli Koleczkowianie, Kaszuby, Wielkopolska, Siekiera i też nasze rodzime grupy śpiewacze ludowe.
4: Festiwal potrwa do 5 lipca. Ponad 200 tłumaczy z całego świata weźmie udział w Światowym Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej, który dziś rozpoczyna się w Krakowie. Do Małopolski zjeżdżają autorki i autorzy przekładów m.in. Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk, Jacka Dukaja, Urszuli Honek czy Tomasza Różyckiego. Spotkają się z cenionymi polskimi autorami. W piątek wieczorem odbędzie się wręczenie Nagrody Transatlantyk, najważniejszego lauru Instytutu Książki, przyznawanego wybitnym ambasadorkom i ambasadorom literatury polskiej za granicą.
6: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
3: Burze możliwe dzisiaj jeszcze na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni u podnóża Karpat, około 21 nad morzem i na południu, 25 będzie w większości kraju, do 27 na zachodzie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Emocje, intuicje moralne, skąd się biorą? Pan profesor Artur Szutta, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj, jest gościem. Nasz słuchacz przysłuchuje się i mówi, jakie w ogóle emocje, o co chodzi? Przecież system moralny to nie emocje, system moralny jest uwewnętrzniony, panie profesorze.
25: No, rozumiem, że słowo uwewnętrzniony ma swój odpowiednik w nauce, internalizowany, tak ładnie to brzmi. Czyli, że przyszło do nas z zewnątrz, na przykład rodzice nas wychowali, w szkole nas nauczono, przeczytaliśmy w jakiejś książce. To wszystko, wydaje mi się, że
24: uformowało często, się i zakrzepło.
25: Tak, wydaje mi się, że tak często bywa. Ludzie czytają, myślą, przyjmują. Rodzice coś mówią, dzieci niekoniecznie to refleksyjnie, ale też przyjmują. Ale zawsze jest pytanie, kto pierwszy wpadł na tę, a nie inną myśl moralną. No ktoś musiał być pierwszy. Chyba, że uważamy, że człowiek tak w nieskończoność, w przeszłość będzie miał rodziców, którzy go wychowywali. No i to jest właśnie problem, na który chcemy odpowiedzieć. Skąd się ta taka oryginalna wiedza bierze? Bez emocji może byłaby możliwa etyka, taka bardzo wykalkulowana, tak jak niektórzy zwolennicy teorii kontraktualistycznych uważają. Tak powiedzmy, że gdzieś dawno temu ludzie musieli współpracować ze sobą, żeby przetrwać i ktoś był inteligentniejszy od innych i pomyślał, jak ja jemu coś ukradnę, to on ukradnie mi i tak będziemy w nieskończoność i rozum dyktuje, żeby się powstrzymać od tego. Nie twierdzę, że to nie jest możliwe, jedno ze źródeł wiedzy moralnej, ale istnieją inne, takie jak współczucie, takie jak poczucie wstydu, jak poczucie żalu. I to one też często w nas powstają spontanicznie w sytuacjach, które być może wcale nie miały nic wspólnego z indoktrynacją czy z uczeniem przez inne pokolenia czy szkołę.
24: Dobrze, współczucie, panie profesorze. Oto idziemy ulicą i widzimy kogoś, kto no, wygląda na takiego, na osobę, która sporo czasu spędziła na ulicy, prawdopodobnie nie ma domu, być może dawno nie jadła i No i bez względu na to, jak reagujemy, to gdzieś mówimy, ojej, jak mi żal tej osoby, przykro mi, że współczuję tej osobie, że ktoś taki musi no, znosić takie przeciwności losu. No ale weźmy sobie lekarza, który zarobił w ciągu roku 1 700 000, który być może ma innego rodzaju wyzwania, no ale nasze współczucie wtedy mówi, no, takiej osobie to ja na pewno nie współczuję. W ogóle mnie nie interesuje, czy na przykład bycie w oku medialnej burzy sprawia, że nie może spać po nocach, że ma problemy jakiegoś innego rodzaju. Tutaj współczucie nam się nie włącza.
25: No to nie jest jedyna emocja, tak? Jeszcze jest poczucie sprawiedliwości, które generuje gniew. I to jest oczywiście uproszczone wszystko, co mówimy, podajemy dwa przykłady, ale w naszym umyśle, czy w naszej głowie dzieje się masa rzeczy naraz. I jest jakaś tam emocja, powiedzmy, współczucia, chociaż być może w tym przypadku ona jest wytłumiona całkowicie. Jest emocja poczucia niesprawiedliwości, gniewu, chęci, bo jeszcze mamy taką emocję jak chęć wyrównania rachunków. To też jest w imię sprawiedliwości, co oczywiście dowodzi, że te emocjonalne sygnały pozostawione same sobie bez krytycznej oceny nie są wcale bezpieczne. Wydaje mi się, że wiele przemocy na tle religijnym, na tle ideologicznym też miało miejsce w oparciu o emocje. I te emocje właśnie mają ten efekt zakłócania również. Stąd potrzebna jest mądrość, zdolność do krytycznej refleksji nad tym źródłem, żeby nie wyolbrzymić pewnego zła, albo żeby nie wytłumić, czyli nie wyciszyć też pewnej emocji.
24: Poczucie sprawiedliwości, często tak robimy. Podejmujemy się różnych działań, powiedziałbym, nadprogramowych, aby sprawiedliwości stało się zadość, aby ta równowaga, may the force be with you, niech ta równowaga w kosmosie się wyrówna. Skąd wiemy, co to znaczy, że coś właśnie jest sprawiedliwe, coś jest niesprawiedliwe? Kiedy ten stan jest właściwy? Skąd?
25: Myślę, że najczęściej to doświadczenie niesprawiedliwości jest nam dane, gdy my jesteśmy skrzywdzeni. I teraz, jeżeli ja jestem potraktowany, ktoś mnie okłamał, albo za taką samą pracę zapłacił o połowę mniej niż komuś drugiemu, to nie mamy wtedy kłopotów z widzeniem tej niesprawiedliwości. Teraz, jeżeli ktoś jest uczciwy intelektualnie i jest po drugiej stronie i robi to samo, co u mnie wcześniej, gdy ja byłem przedmiotem niesprawiedliwości, wywoływało gniew, no to wydaje mi się, że ta zdolność do widzenia symetryczności tej sytuacji powinna w nas też no, generować jakieś poczucie, że tak nie powinniśmy, bo jeśli sobie dajemy teraz możliwość, no powiedzmy, oszukiwania innych, ale sami nie chcielibyśmy oszukiwani, no to mamy no, jakąś dysharmonię. To nie jest łatwe, żeby z tym żyć. To niektórzy oczywiście próbują to jakoś tłumaczyć i to bardzo łatwo widać w takich zjawiskach społecznych. Wtedy próbujemy winę zrzucać na tę drugą stronę, że to sami są temu winni, bo oni zrobili to czy tamto, bo oni my nie mieliśmy wyjścia. To gdyby zobaczyć na język prezydenta niedalekiego kraju, który tłumaczy, dlaczego napadł na inny kraj, no to była samoobrona konieczna i wtedy nie tyle manipuluje się samymi zasadami moralnymi, co manipuluje się faktami, żeby siebie jakoś przed samym sobą przedstawić jako w porządku.
24: I to działa? Oszukujemy ten wewnętrzny kompas, który mówi, ej stary, jesteś świnią, a to co mówisz, no to tylko tak, żeby się na chwileczkę poczuć dobrze i oszukać tych, którzy cię oskarżają o coś.
25: No najwyraźniej mamy tę zdolność samooszukiwania.
24: I możemy z tym żyć, to nam nie przeszkadza.
25: No tak się wydaje, przynajmniej w sensie statystycznym, tak, bo zakładam, że są ludzie, którzy reprezentują osoby cnotliwe, że są cnotliwi i mają tę cnotę uczciwości intelektualnej, uczciwości przed samym sobą i mają świadomość. Oczywiście niektórzy twierdzą, że nawet ci, którzy odgrywają właśnie tego rodzaju samousprawiedliwianie się, gdzieś w głębi serca wiedzą. No ja mam pewien argument, chociaż on jest trochę z innej beczki, bo to dotyczy doświadczeń bliskich śmierci. To jest przykład doświadczenia transformatywnego i właściwie o tym warto powiedzieć, bo to, co nas przemienia, to jest doświadczenie transformatywne z definicji. Doświadczenie bliskiej śmierci jest jednym z nich. Zakładam, że słuchacze znają opowieść wigilijną Scrooge'a, który był człowiekiem, najładniej to powiedzieć, oszukiwał innych finansowo, był skąpcem I miał
24: był oszczędny.
25: Tak, miał pewne doświadczenie i okazuje się, że to nie jest czysto literacki przykład, że są ludzie na granicy śmierci, czy to mają zatrzymanie akcji serca, czy są, biorą udział w wypadku samochodowym. I w tym doświadczeniu przeżywają coś, co można nazwać przeglądem, moralnym przeglądem swojego życia. I te, no wiele, nie wiem czy wszystkie, bo nie chcę powiedzieć, że to statystycznie jest 100%, ale wydaje się, że jest bliskie tej wartości. Tych osób całkowicie przewartościowuje swoje życie. Przykład pewnego takiego właśnie życiowego Scrooge'a, to jakiś biznesmen, który wykupywał firmy, je później racjonalizował, zwalniał połowę ludzi, potem sprzedawał te firmy w lepszej kondycji, zarabiał na tym duże pieniądze. W momencie swojego doświadczenia bliskiego śmierci, chyba był, miał operację w szpitalu, doznał z pierwszej perspektywy, jak to cierpieli ci, których on tam w swoim życiu wprost, bądź nie wprost, o niektórych nie miał świadomości, ale w tym doświadczeniu...
24: I mówi, całkiem nieźle.
25: No więc... i on później zmienił całkowicie swoje życie. Zadzwonił do wszystkich, których pamiętał, z przeprosinami i z rekompensatą finansową i założył fundusz do wspierania osób, które są ofiarami tego rodzaju restrukturyzacji.
24: Czyli nawrócony komiwojażer, ten kazus.
25: Tak, najpierw... ale to nie jest wyjątkowy przypadek. Znaczy, tych osób jest strasznie dużo. No, czyli ten człowiek, który nawet samo się oszukuje przez całe życie w tej ostatniej fazie swojego życia. Nie rozstrzygam, czy to jest jakieś doświadczenie, które dowodzi nam, że istnieje dusza bądź nie istnieje. Może to się dzieje tylko w tym mózgu umierającym, ale ten rachunek z samym sobą jest i to ostateczne uświadomienie i też żal i pragnienie, żeby było inaczej. No w literaturze też te wątki występują. Na pewno, no nie wiem czy na pewno, bo nie wszyscy znają Aragona, o chłopcu, który jeździł na smoku. Tam jest taki pojedynek czarodziejów na końcu i ten pozytywny czarodziej sprawia, że ten negatywny dowiaduje się z pierwszoosobowo o każdym swoim złu, które popełnił i popełnia samobójstwo, bo nie może tego znieść. Czyli ta świadomość moralna, ona gdzieś w głębi nas drzemie. Nawet jak się samo oszukujemy, może nas dopaść na końcu.
24: No dobrze, to powiedzmy, że ona gdzieś tam w głębi drzemie, ale rodzimy się z nią? Czy ona się jednak kształtuje?
25: No, to jest ciekawe. Jest taki neuronaukowiec Michael Gazzanica. On robił doświadczenia na kilkumiesięcznych bobasach, żeby sprawdzić, czy one mają już intuicje moralne. I jeden krótki przykład. Taki bobas siedzi na kolanach u mamy i ogląda historyjkę. W tej historyjce jest kwadracik, kółeczko, trójkącik i jeszcze jakaś figura. I ten trójkącik chce wypchać kółeczko pod górkę, jest mu ciężko i nagle przychodzi kwadracik z góry i mu spycha i przeszkadza. I to dziecko, obserwuje się twarz tego dziecka. Widać na jego twarzy, że już się zaczyna marszczyć, że nie jest zadowolony. A potem przychodzi jeszcze jakaś inna figura geometryczna i pomaga temu trójkącikowi i udaje się i na twarz łagodnieje. I potem po tych przedstawieniach dla dzieci i proponuje im się do zabawy. Daje się im tego złego kwadracika, ten zły kwadracik i powiedzmy ten dobry, już teraz nie pamiętam, bo trójkącik, kółko, kwadracik chyba najłatwiejsze dla dziecka do rozróżnienia. I kiedy dostają negatywnego bohatera do zabawy do ręki, to się cofają, zaczynają płakać, nie chcą tej zabawki, natomiast gdy im daje się tego kooperującego, no to chcą. Są oczywiście wyjaśnienia ewolucyjne, że no współpraca to jest pewna cecha, która ma decydujący wpływ na przetrwanie grupy i że selekcja naturalna musiała, jeżeli w nas były takie emocjonalne reakcje, już powiedzmy przez przypadek powstały, no to selekcjonowała te, które wspierają współpracę, a nie te, które nie. Możemy rozszukiwać się też nienaturalistycznych wyjaśnień. To near-death experience sugeruje, że być może no już taka... hipoteza na koniec rzucona to otwarcie drzwi do super dyskusji. Być może żyjemy w symulacji i ktoś na nas robi eksperymenty, próbując w nas wykształcić to moralne zachowanie. Taką sugestię daje Nick Bostrom, szwedzki filozof w książce Superinteligencja, że być może my jesteśmy sztucznymi inteligencjami, które ktoś chce dostosować do jakiegoś innego wymiaru rzeczywistości. Różne mogą być wyjaśnienia, ale faktem jest, że te mechanizmy w nas są. Nie są doskonałe, musimy je wykształcać, do tego jest potrzebna refleksja i trening.
24: Panie profesorze, tutaj wydawało mi się, że jakiś supełek rozplątaliśmy, ale wyszło z niego tyle kolejnych nitek, że dzisiaj już nam się nie uda podążać za innymi. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy podążać.
25: Jestem do dyspozycji.
24: Pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj był gościem. Dziękuję bardzo.
25: Dziękuję.
24: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10:40. Po informacjach Ewa Podolska i prawo bez recepty. Ewo, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Czy ty wiesz, co znajdziesz na swoim internetowym koncie pacjenta? Jestem pewna, że nie znasz nawet połowy jego funkcji. Ale czy ty przypadkiem nie należysz do tych, co to mówią? Ja nie mam IKP, bo nie chcę, żeby przetwarzano moje dane. Otóż mylisz się. Każdy ma IKP, czy chce, czy nie chce. Ale więcej o tym już za chwilę w kolejnym odcinku programu Prawo bez recepty.
24: Ewo, ja muszę cię zaskoczyć, bo śledzę te rzeczy, więc wiem i bardzo się cieszę, że jest tyle nowych opcji, ale jestem przekonany, że niektóre mi umknęły, więc z najwyższą rozkoszą i zainteresowaniem wysłucham programu Prawo bez recepty zaraz po informacjach.
12: Reklama.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
26: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
27: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
28: Widaron.
27: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
28: Widaron.
27: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
28: Widaron.
27: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
28: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
29: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim...

0: No sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
2: masz. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W ścisłym centrum Katowic strażacy gaszą pożar pustostanu, w okolicy unosi się dym. Nie ma informacji, czy w środku byli ludzie. Więcej Bogdan Widawka.
5: Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i dwuletni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewiczem do Placu Wolności. Bogdan Widawka, TOK FM.
4: Ponad 420 interwencji odnotowali lubelscy strażacy po przejściu burz nad regionem wieczorem i w nocy. Najwięcej interwencji było w Puławach i okolicach. Ponad 400 razy interweniowali też strażacy w województwie świętokrzyskim. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło uszkodzeń dachów, podtopionych budynków i dróg oraz powalonych drzew. Kilkadziesiąt razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz na Podkarpaciu. Teraz Dolny Śląsk. Kilkadziesiąt ton martwych ryb odłowiono ze zbiornika w Pilchowicach i rzeki Bóbr. Wodę trzeba było spuścić, by rozpocząć remont należącej do spółki Tauron Ekoenergia Zapory. Władze gminy Wleń zaapelowało o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. Sanepid i wojewoda dolnośląski też apelują do mieszkańców o unikanie kontaktu z wodą z rzeki. Służby czekają na wyniki badań o możliwym skażeniu. Same słowa potępienia nie powstrzymają ataków na Kijów, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po nocnym zmasowanym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Ogłosiła, że zaproponuje dzisiaj kolejne sankcje Unii na rosyjski kompleks produkujący uzbrojenie. Według mera Kijowa w nocnych atakach zginęło 13 osób, a 86 jest rannych. Operacje poszukiwawczo-ratownicze są kontynuowane. Moskwa do ataku użyła kilkudziesięciu rakiet i prawie 500 dronów. Pośrednie rozmowy w Dosze między USA i Iranem przyniosły pozytywny postęp, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru, cytowany przez AFP. Strony zgodziły się kontynuować rozmowę, a kolejne spotkanie ma się odbyć możliwie najszybciej po uroczystościach pogrzebowych byłego irańskiego przywódcy Ayatollaha Alego Chameneiego. Te mają rozpocząć się w sobotę, potrwają 5 dni. Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Dzisiaj trochę odetchniemy od upałów. Od 19 stopni pokażą termometry u podnóża Karpat, około 21 nad morzem i na południu, 25 w większości kraju, do 27 na zachodzie. Są ostrzeżenia przed burzami na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam Państwa, Ewa Podolska. Witam w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie nasz ekspert, pan Rafał Janiszewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
6: Ekspert w materii naszych relacji z systemem ochrony zdrowia. Wiele rzeczy nie wiemy, nie jesteśmy pewni, jakie mamy prawa, jakie mamy obowiązki. Właśnie w tych programach Państwu to wyjaśniamy. Panie Rafale, owo słynne IKP. Masa osób mówi, daj ty mi święty spokój, mam tu na papierku, nie będę w żaden internet wchodzić, nie chcę, żeby tam w ogóle coś było, to wszystko każdy potem będzie mógł wejść, zobaczyć, na co chorowałam i tak dalej. Nie zawracaj ty mi głowy żadną elektroniką. Tu papierek, to jest papierek. Co?
7: Tak, rzeczywiście czasem...
6: Nie chcę IKP.
7: Tak, rzeczywiście czasem spotykam się z taką opinią, nie będą moich danych przetwarzać. A jeszcze jak do tego wyjdą jakieś medialne sytuacje, że ktoś komuś czyjąś receptę udostępnił, to ja nie będę w ogóle miał tego IKP, niech oni nie przetwarzają. Tak. No to uprzejmie informuję, że wszyscy mają IKP.
6: Nawet ci, którzy nie chcą.
7: Nawet ci, którzy nie chcą.
6: Państwo im założyło, system im założył.
7: Każdy obywatel ma założone internetowe konto pacjenta. Tak. To jest zbiór danych, które tam cały czas są dodawane, a to, czy my, jak to mówimy, założyliśmy IKP, to jest kwestia tego, czy my mamy do tego dostęp. Mhm. Czy my chcemy to widzieć. I dlatego ja namawiam wszystkich, aby zakładali sobie ów dostęp do swojego konta IKP. Dlaczego?

0: Dlatego, że to jest aplikacja, którą głównie obsługujemy na smartfonie, chociaż można to również...
1: Ja w laptopie na przykład.
0: Można, tak, w komputerze również. Ale ona ma bardzo dużo funkcji i ma tych funkcji teraz coraz więcej. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim to jest internetowe konto pacjenta, na którym zbierane są wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce w związku z nami. Z naszym leczeniem, wizytami. A zatem mamy tam nasze e-recepty. I jeżeli na przykład rok temu brałem świetny lek, kiedy miałem te objawy, nie pamiętam jak on się nazywał, pudełko dawno wyrzuciłem, ale to był super lek. Muszę pójść do lekarza i powiedzieć, że ten lek na mnie działał. No to skąd ja się tego dowiem?
1: Poszukam w IKP.
0: A wezmę telefon i w IKP znajdę, że miałem taką receptę. Powiem więcej, dowiem się nawet, z której aptece tą receptę zrealizowałem.
1: Aż tak?
0: Oczywiście, że tak. Jeśli lekarz wypisuje mi receptę, no to każdy przyzwyczajony jest, jak pani powiedziała, do tego, że dostanie ten papierek, ten wydruk, z którym pójdzie do apteki. Ale mając IKP, ja nie tylko mam tą receptę w tym IKP, mam tam kod, który mogę aptekarzowi pokazać, po to, żeby aptekarz zeskanował i wydał mi ten lek. Tu często ludzie mają obawy, żeby przy okienku podawać swój numer PESEL. Mhm. Wtedy nie musimy. Pokazujemy tylko kod i aptekarz od razu realizuje naszą receptę.
1: Ale zaraz, mnie w aptece pytają się i o kod, i o PESEL.
0: Mając IKP w telefonie nie będą pani pytać, tylko powiem, weźmie pani telefon i pokaże pani kod.
1: No ale ja im podaję ten kod.
0: Nie, podaję pani specjalny kod, obrazek, obrazkowy kod. No,
1: a, i on to, i zostanie odczytany, tak będzie, zczytany. Rozumiem.
0: Więc nic pani nie mówi, przedstawia pani kod, który się wyświetla w IKP i już nic pani nie musi
1: mówić. Ale akurat to osób tak nie przekonuje, które nie wchodzą na swoje IKP, ponieważ no, w najgorszym wypadku powiedzą ten kod, dostali tak. SMS-y. No bo ja też SMS-em ten kod dostaję. No, tak, no już tak. Powiedzą ten PESEL. I
0: powiedzą ten PESEL. No. Kolejna sprawa to przy tym leku, mam również dawkowanie w tym IKP, możemy sobie zobaczyć, jak mam te leki przyjmować. Oczywiście farmaceuta, widząc tą e-receptę w systemie, informuje nas, mówi 3 razy dziennie, tam po jednej tabletce. Okej, mogę to sobie szybko zapisać, mogę powiedzieć, czy żeby mi farmaceuta zapisał. Niektórzy mają jeszcze starą praktykę, piszą na pudełku tego leku, widząc, że pacjent może nie zapamiętać.
1: Nie taki zły zwyczaj.
0: Ale IKP zawiera również tą informację. Tam mamy również informacje o naszych wizytach, o naszych skierowaniach, a co za tym idzie, mamy historię naszych wizyt. Kiedy ja to, bo jak się nazywał ten lekarz, co ja tam byłem u niego? No byłem tam w tej przychodni, tych 20 tych lekarzy, on był taki wysoki brunet, taki był lekarz. A wchodzę do IKP i już widzę, byłem, wtedy wypisał mi ten lek, tak się nazywał ten lekarz. Kolejna rzecz, tam mam badania, wyniki badań, które były mi robione.
1: Ale rzeczywiście mam wyniki badań? To znaczy, na przykład, że rok temu poszłam, zrobiono
0: badanie,
1: mi biochemię i morfologię krwi, to ja tam znajdę?
0: Tak, było zrobione badanie. Co więcej, ja tam również mam całą część informacji dotyczących moich szczepień. Jeśli ludzie się szczepią na grypę, był czas COVID-u, to były szczepienia COVID-owe, to tam te szczepienia są. Co więcej jeszcze, ja mogę też zobaczyć, z jakich szczepień mogę skorzystać i mogę się na te szczepienia zarejestrować przez IKP. Nie dzwoniąc, nie czekając, aż ktoś na rejestrację odbierze. Ja mogę się również tam zarejestrować do programów profilaktycznych, o których kiedyś rozmawialiśmy w jednym z odcinków i wtedy wspominałem, że w IKP mamy jakie programy, z jakich programów możemy skorzystać. Jeśli nawet nie wiem do końca, z jakich programów mogę skorzystać, to w IKP jest ankieta, którą wypełniam, podając o sobie informacje różne o swoich nawykach, o swoich dolegliwościach. I na tej podstawie system rozpoznaje i rekomenduje mi jeden lub drugi lub trzeci program profilaktyczny, pakiet badań i od razu mnie pyta, czy życzysz sobie, żeby cię zarejestrować? Odpowiadam tak. To gdzie sobie życzysz zarejestrować? Oto lista najbliższych placówek, w których możesz z tego skorzystać. I jeśli kliknę, wybiorę, no to przez to IKP się zarejestruje. I to mówimy internetowe konto pacjenta, czyli mnie. Ale jeżeli ja mam dzieci, to ja również w tym internetowym koncie pacjenta będę widział konto swojego dziecka. Mhm. Więc te wszystkie informacje...
1: I ojciec i matka widzą to konto.
0: Oczywiście, że tak. Co więcej, ja mogę również skorzystać tak, że mogę dziecko zarejestrować do lekarza, że mogę dla dziecka odczytać tam tą receptę, to dawkowanie leku, czyli widzę całe konto dziecka. Ale nie tylko, bo również osoba moja najbliższa, żona, ojciec, mogą w tym IKP upoważnić mnie do tego, abym ich dane również widział. Więc jeżeli mam starszą osobę, o której zdrowie się troszczę, martwię się, mogę uzyskując jego zgodę, jednorazowo w IKP wskazuje mnie mój ojciec, że wyraża zgodę na to, żebym miał wgląd do jego IKP, to widzę, jakie bierze leki.
1: Ale ja bym to inaczej zrobiła. Ja bym po prostu, znając hasło, weszła tak, jakby to robiła ta osoba, nie?
0: Super, czy to świetnie, super, świetnie, ale to nie jest do końca tak, ponieważ systemy bezpieczeństwa IKP są takie, że będzie pani musiała mieć również telefon swojego ojca.
1: No będę miała telefon. A czasem... Będę udawała swojego ojca.
0: Ale, no, okej, oczywiście, ale proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, w której nie ma, nie jestem przy moim ojcu, on jest, nie wiem, 100-200 kilometrów stąd, dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, synku, no jakiś tam był ten lek, jak ja go brałem, ten lek, możesz mi powiedzieć? A pan: poczekaj, tato, zaraz zobaczę do twojego IKP. Zaloguję się do mojego IKP, w belce górnej wybiorę konto mojego taty, zobaczę jego receptę. Pan: tatku, bierzesz to 3 razy dziennie.
1: Ale on musiał wcześniej mnie upoważnić.
0: Raz upoważnia.
1: A, raz, tak, upoważnia. Czyli on upoważnia i to upoważnienie jest bezterminowe.
0: Jeśli jako takie to zrobię, to jest bezterminowe. Co więcej, w tym...
1: Przepraszam, ale ten telefon jest potrzebny po to, jeżeli ja udaję swojego ojca, załóżmy.
0: Po to, żeby ten, to...
1: Ktoś dostaje i coś muszę potwierdzić na telefonie.
0: Tak, dostęp jest tylko na tym telefonie.
1: No a jak wchodzę w laptopie?
0: Na konto ojca. To wtedy się loguje na konto ojca.
1: No wtedy się zaloguje.
0: Tak, wtedy się zaloguje. Co więcej, w tej funkcjonalności można również upoważnić lecznicę albo lekarza. I to jest super, bo kiedy rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o dokumentach, które warto mieć, kartę informacyjną, jakieś wyniki badań, listę leków, a jak nie mam? A jak musiałbym to pozbierać? A dawno już tego nie miałem. Wysłuchałem w TOK FM audycji i stwierdziłem, no kurczę, muszę to pozbierać, ale to już się 10 lat leczę. Gdzie ja to pozbieram? Już odpowiadam. To załóż sobie IKP. I teraz przychodzę do kolejnego lekarza, mówię: panie doktorze, to ja pana upoważnię do mojego IKP jako medyka. I tam jest taka funkcjonalność, która pozwala na upoważnienie konkretnego lekarza do dostępu do danych, które ja mam w IKP. Lekarza, pielęgniarki, farmaceuty. Tam również możemy upoważnić całą przychodnię albo cały szpital. Możemy to zrobić w sposób nieograniczony czasowo, albo możemy na ten dzień, na dzisiejszą wizytę, żeby pan doktor zerknął, jakie miałem recepty, jak byłem leczony, jakie miałem robione badania, bo tych dokumentów nie mam.
1: Czyli jeżeli ja do tej pory, bo ludzie mówią, nie mam IKP, oni mają, ale ja sobie właśnie wypracowuję ten dostęp, prawda? Tak. To o tym nie mówiliśmy,
0: widzę
1: w jaki
0: swoją
1: sposób.
0: Historię na
1: otóż to,
0: lat.
1: Czyli ja widzę tak, że wchodzę i mówię, bo ja myślałam, że tylko od momentu, bo dla mnie to jest to, że ja sobie dopiero zrobiłam to IKP, czyli od tego momentu, gdy ja mogę wejść, no to będzie. Ale to nieprawda. Będzie cała przeszłość. Znaczy do momentu, gdy w ogóle powstał IKP, bo 20 lat nie będzie widziane to, co było 20 lat temu.
0: Nie jest aż tak źle, bo powiem tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest jakby spadkobiercą kas chorych poprzednich.
1: No i tam to
0: dane z kas chorych również
1: są. To ile lat wstecz tam są?
0: Oj, dużo lat wstecz jest. Bardzo dużo lat wstecz. Zaskakująco. Ja, kiedy zrobiłem sobie dostęp do IKP, to zobaczyłem, jak dużo danych jeszcze z lat poprzednich tam mam. Więc warto, bo to jest dostęp do całej mojej historii od momentu cyfryzacji systemu ochrony zdrowia. Oczywiście im później, tym więcej tych danych tam jest zbieranych.
1: Czy to jest taka historia choroby i zdrowia.
0: Tak.
1: Po prostu człowieka.
0: I możemy ją udostępnić lekarzowi, możemy udostępnić lecznicy. Ale to nie jest wszystko w tym IKP. Bo to nie tylko dokumentacja i te zdarzenia tam są. Tam na przykład w IKP możemy złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, słynnego EKUS.
1: Wygodne.
0: Zamiast i składać wniosek, mogę to wyklikać. Tam również mogę zmienić swojego lekarza POZ-u lub pielęgniarkę POZ-u, czyli złożyć deklarację. No, patrzę sobie, ach, u tego lekarza to złożę gdzieś indziej. Proszę bardzo, można to zrobić za tym pośrednictwem. Są osoby, które są zainteresowane tym, a ile ja tej składki zapłaciłem.
1: No
0: ja płacę tyle lat tej składki. Ileż ja tego zapłaciłem i co ja z tego mam? Proszę bardzo, w IKP możemy zobaczyć, ile zapłaciliśmy. Możemy zobaczyć, ile wynosiła nasza ostatnia składka. Możemy zobaczyć, ile NFZ zapłacił za nasze leczenie.
1: No właśnie, ja z ciekawości zajrzałam, bo zobaczyłam, że można, ile kosztował mój pobyt w szpitalu. Ile 5 dni mojego pobytu kosztowało.
0: Tak, to jest taka informacja, która zderzenie sobie tych kosztów z tym, ile zapłaciliśmy składki, w niektórych przypadkach jest ciekawe. Inne rzeczy tam są również. Tam są na przykład aplikacje do planów dietetycznych. Tak. Możemy sobie skorzystać z aplikacji, które normalnie w telefonie, w internecie na ogół są płatne. Tutaj bezpłatnie mamy propozycje planów żywieniowych konkretnych dla konkretnych osób. Mamy diety dostosowane do chorób. Czyli ja sobie tam w tym, to IKP wie, jakie ja mam choroby, ale ja wskazuję, na którą ja bym chciał i dostanę propozycje diet, planów żywienia dla nadciśnienia, dla cukrzycy, dla Hashimoto, dla redukcji wagi. Ja po prostu jestem zdrowy, ale chciałbym schudnąć.
1: Podobno także IKP może być takim dzwonkiem, który mi mówi, weź tabletkę
0: oczywiście,
1: o 18.
0: Oczywiście, pośród tych rzeczy mamy na przykład przypominacza o lekach, wprowadzamy i on będzie nam plumkał o określonej godzinie z nazwą określonego leku, kiedy mogę go przyjąć. Tam jest, tak jak powiedziałem, tam są różnego rodzaju testy, takie medyczne testy na określone ryzyka zachorowania. Tam są poradniki, tam jest duża część edukacyjna. Naprawdę to się robi coraz fajniejsze narzędzie, takie codzienne dla osób, które muszą dbać o zdrowie, które mają pewne swoje zobowiązania względem swojego zdrowia i osób, które poważnie też myślą o profilaktyce. Obszar profilaktyki jest tam super rozbudowany, stąd
1: w życiu nie przypuszczałam.
0: Gorąco zachęcam do
1: otwarcia. W życiu nie przypuszczałam, że aż tyle rzeczy można
0: jeśli
1: znaleźć. Zaraz zacznę chodzić
0: IKP,
1: po IKP.
0: To jeszcze na koniec powiem tak. Każda placówka medyczna ma obowiązek pomóc pacjentowi w założeniu dostępu do IKP. Więc
1: czyli
0: jak przyjdziemy do lekarza POZ-u i powiemy, proszę, żebym mi pomóc.
1: Nie potrafię, tak? To jest ważne, co pan mówi, bo ja miałam problemy.
0: Rejestracja,
1: bo tam na kilka sposobów można.
0: Każda placówka pomoże, każdy oddział, każda delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychodzę z telefonem, chcę mieć dostęp do IKP, pomóżcie mi, każdy pomoże.
1: Tak, i nie powiedzą, to niech pan poprosi syna albo
0: nie,
1: córka.
0: Przeszli szkolenia, wiedzą, że mają taki obowiązek.
1: To wspaniałe, bo ja tu niby się znam, ale miałam pewien problem. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Również dziękuję.
1: Pan Rafał Janiszewski był naszym gościem. Do następnego tygodnia.
2: Ewa Podolska, dzięki wielkie Ewo. Za chwileczkę informacje o godzinie 11, ale my już wybiegamy w przyszłość, bo w samo południe o godzinie 12 TOK 360 i Filip Kekusz, który wprowadzi państwa w tajniki.
3: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry państwu. Naukowa i akademicka sieć komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy, otrzymała dostęp do czata GPT 5.5 Cyber. I to jest bardzo istotna informacja z punktu widzenia polskiego cyberbezpieczeństwa, dlatego że jest to jeden z najnowszych, najbardziej rozbudowanych modeli sztucznej inteligencji, który nie został przez Stany Zjednoczone udostępniony, na przykład Komisji Europejskiej. Dostęp do tego systemu otrzymało bardzo niewiele państw na świecie. W regionie jesteśmy jednymi z nielicznych. W tym samym chyba NASK jako sieć komputerowa i Instytut Walki z Cyberprzestępczością został w jakiś sposób uhonorowany i doceniony. To sprawia, że na takiej wojnie, która przeniosła się do internetu i w cyberprzestrzeń, jesteśmy o wiele lepiej chronieni, dlatego że tenże model czata GPT pozwala bardziej skutecznie wykrywać luki w systemach, które chronią rozmaite wrażliwe dane i przygotowywać się na cyberataki, a rośnie ryzyko cyberataków na dużą skalę, o czym informują wywiady największych państw w Europie i na świecie. Wobec tego zyskaliśmy nowy oręż na tej wojnie, która wciąż postępuje i której wielu z nas jednak nie widzi. W jaki sposób z tego oręża można skorzystać? W jaki sposób można przeciwstawiać się tym atakom? Ile ich jest w skali świata? Bo to są liczby już idące w tym momencie w miliardy. O tym będziemy rozmawiać w TOK 360. Ale powiemy oczywiście też o sytuacji w Kijowie, dlatego że minionej nocy Rosja zaatakowała ponownie całą Ukrainę ze szczególnym uwzględnieniem Kijowa i był to, jak zwracają uwagę również niezależni eksperci, najsilniejszy, najbardziej intensywny, najbardziej wściekły atak Moskwy w historii jej inwazji na Ukrainę. Dlaczego akurat teraz? Co to oznacza? Czy jest to jakiś sygnał? Czy jest to przypadek? Co dalej? W jaki sposób Unia Europejska chociażby reaguje na ten atak? O tym także będziemy mówić po godzinie 12.
2: To niezwykle ciekawe wszystko, szczególnie ten czat GPT, dlatego że na tej liście niedostępnych jeszcze do niedawna były także produkty firmy Anthropic, czyli
3: tak
2: Fable 5 i Mythos 5 i od wczoraj chyba już są dostępne. Od przedwczoraj, 30 czerwca już są dostępne, czyli właściwie od wczoraj w Polsce też można z nich korzystać. Informacje TOK FM już za chwileczkę o 11 po informacjach Owczarek i sięgniemy po książki.
4: Reklama.
5: Marian,
4: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Dyrektor prosektorium Szpitala Południowego traci stanowisko. Ekspresowe będzie tempo prac nad wnioskiem do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada prokuratura. Europejskie drużyny zdominują dziś Murawę w walce o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Prawie minuta po 11:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Warszawska placówka rozwiązała umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium. Procedura jest bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, poinformował w oświadczeniu szpital. Wyjaśniono też, że podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Działania to pogłosie publikacji portalu Zero o nieprawidłowościach w prosektorium tej lecznicy. Prokuratura zapowiada szybkie przygotowanie wniosku do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Wczoraj warszawski sąd okręgowy odrzucił zażalenie obrońców i podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności prawnej w Polsce i od wielu miesięcy przebywa za granicą. Najpierw na Węgrzech, a teraz w USA. Maciej Kluczka.
10: Zgoda sądu na areszt jest dla prokuratury ważnym argumentem, który ma przekonać Amerykanów, by wydali Ziobrę Polsce, mówi Tomasz Trela z Lewicy.
11: Na Ziobrze ciąży 27 poważnych zarzutów. Jego miejsce nie jest w Nowym Jorku, nie jest w Waszyngtonie, tylko jego miejsce jest w Polsce w areszcie. Spowiadanie się przed prokuratorem.
10: Proces ekstradycyjny nie będzie jednak ani łatwy, ani szybki, mówi bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, poseł PiSu Michał Wójcik.
12: Postępowanie ekstradycyjne trwa od mniej więcej 12 miesięcy do kilku lat. No ma charakter i sądowy, i polityczny, bo nawet jeżeli sąd by się zgodził na ekstradycję, to jeszcze politycy muszą się zgodzić, jeszcze Departament Stanu musi się zgodzić.
10: A Ziobro ma w Polsce odpowiedzieć za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości, między innymi za ustawianie konkursów na dotacje. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
13: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Do wyjaśnienia nieporozumień ma służyć specjalny kanał komunikacji. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają. Za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus. Na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Delegacje zgodziły się za to na kolejne rozmowy. Ma do nich dojść po zaplanowanym na przyszły tydzień pogrzebie byłego najwyższego duchowego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, zabitego na początku wojny. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. O czym więcej teraz opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
14: Pierwsi zaprezentują się dziś Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez.
15: Chorwacja, koniecznie musimy to wygrać.
14: Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5 nad ranem Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria. Przemysław Pozowski, TOK FM.
9: Upał na razie odpuścił, ale wróci. I warto pamiętać, że szkodzi nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienia. Leśne pogotowie w Mikołowie, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże i wiewiórki.
15: Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki.
16: I tych interwencji z jeżykami jest najwięcej?
15: No to w ogóle tych jeżyków trafia najwięcej, bo one w takich właśnie dziwnych, znaczy dziwnych, przepraszam, bo to pewnie już ktoś dzwoni. Jeżyk jednak jak wchodzi w jakieś szczeliny czy pod parapety 70 stopni, to jest tak w momencie się tam nagrzewa. Więc zwierzęta wyskakują, które no chcą żyć, tak, bo inaczej tam się żywcem ugotują. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy.
9: W leśnym pogotowiu w Mikołowie był nasz śląski reporter Grzegorz Kozioł. Dziś na termometrach od 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 będzie nad morzem i na południu kraju. 27 stopni pokażą termometry na zachodzie Polski. Na niebie na zmianę słońce, chmury i przelotne opady.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzisiaj w programie Owczarek książka. Autora, którego chyba nie wypada nie znać, John McGarn, irlandzki autor, a książka nosi tytuł Twarzą ku wschodzącemu słońcu. Ukazała się nakładem wydawnictwa Części Proste, a książkę przełożyli pani Olga i Wojciech Kubińscy, a w studio pani profesor Olga Kubińska, literaturoznawczyni, poetka Zakładu Translatoryki Anglistycznej, Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor, dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: I jak się tłumaczy w duecie?
17: O, my dużo tłumaczymy w duecie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze się uzupełniamy i dobrze się inspirujemy. Dobrze na siebie krzyczymy.
2: John McGarn. Nie wszyscy go kojarzą. Kiedy słyszą Irlandia, to nie jest pewnie pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy.
17: Tak, wydaje mi się, że może nie jako pierwsze, ale powinno przychodzić do głowy, bo oczywiście John Banville przychodzi do głowy dzięki świetnym tłumaczeniom między innymi Jurka Jarniewicza i oczywiście James Joyce przychodzi do głowy, Edna O'Brien, prawda? Natomiast John McGarn jest zdecydowanie za mało popularny, znany i ukochany w Polsce. Bo on do nas pasuje. Bo on pisze o prowincji.
2: Jesteśmy prowincją? 20. Gospodarka.
17: On pisze o... On nie pisze literatury nastawionej na metropolię. On pisze o jednostce uwikłanej w historię, ale zanurzonej w swojej przestrzeni. Ale też pisze o trudnej historii, tylko umie o niej pisać. A to nie jest takie łatwe, prawda? Gdzieś on tam wpisać tylko w tło. Tylko w tło. Natomiast jest takim, no, przede wszystkim jest też fantastycznym stylistą.
2: Pani profesor, to może nic nas lepiej nie wprowadzi w twórczość Johna McGarna niż po prostu fragment tekstu.
17: Bardzo chętnie i od razu mówię, że to są fragmenty ukochane, wybrane przez Wojtka Kubińskiego, więc ja tylko tutaj lektoruję. Nad trzcinami pojawiła się czapla i pofrunęła przodem, jakby chciała poprowadzić go wokół jeziora, ale potem uniosła się wysoko i skierowała ku tej części brzegu, gdzie tuż przy samej linii wody tkwiły dwa okrągłe pale. Za nimi, w gęstwinie drzew i różanych pnączy, skrywały się ruiny domu, w którym wychowała się Mary i z którego przeniosła się na drugą stronę jeziora, kiedy poślubiła Jamesiego. Taki króciusieńki akapit. Ta czapla powraca i powraca i powraca. Bardzo często się te opisy powtarzają. Ja od razu chciałabym, póki pamiętamy ten opis, zderzyć go z końcówką. z końcówką powieści, z końcówką tej historii. Historia w ogóle obejmuje rok, prawda? Historia obejmuje rok. I na koniec, po pogrzebie jednego z bohaterów, mamy taki opis. Spośród trzcin w pobliżu Kępy Dzikich Wiśni, gdzie postawiono nowy słup telefoniczny, nie wzleciała ani jedna czapla, by wskazać im drogę wokół jeziora. I noc, i woda pozbawione były jasnego, metalicznego piękna tamtej nocy, kiedy zmarł Johnny. Sylwetki potężnych drzew stawały się bardziej miękkie, one same zaś głębiej zadumane nad własnymi tajemnicami. Ciszę wokół zakłócał jedynie szczebiot dzikiego ptactwa. Nocne powietrze przesiąknięte słodyczą, zapachami dojrzewających łąk, tymianku, koniczyny, tawuły i wysoko wplecionego w żywopłot z głogów dzikiego wiciokrzewu. Mieszało się z wonią dzikiej mięty, rozpełzającej się na przybrzeżnym żwirze. To są takie opisy. Profesor Pruchniak, to by mnie teraz dałby mi reprymendę, gdybym powiedziała, że to są takie opisy przyrody, które się da fantastycznie czytać w odróżnieniu od końcówki literatury polskiej z XIX wieku, kiedy można było się znużyć tymi opisami. Te opisy tu są przepiękne, literacko doskonałe, ale jednocześnie też takie symboliczne, pokazujące jakąś tam jedność między człowiekiem a przyrodą.
2: Ale jednocześnie bardzo egzotyczne, bo pewnie honeysuckle dla kogoś, kto operuje językiem angielskim, czy zna przyrodę po angielsku, nie jest niczym egzotycznym, ale wiciokrzew albo suchodrzew już tak.
17: Suchodrzew tak, wiciokrzew nie. Tak, ale ja Państwu tutaj przygotowałam sobie wczoraj wieczorem, jak myślałam o dzisiejszej rozmowie, przygotowałam zestawienie z innej, nawet nie z powieści, to jest jego wspomnienie, prawda? Jego autobiografia. I proszę posłuchać, nie będę czytać całości, tylko właśnie nazwy świata natury. Żywopłoty z głogu, jesionu, tarniny, olchy, wierzby, jarzębiny, dzikiej wiśni, dębu zielonego, klonu jaworowego. Żywopłoty są zdobą tych małych pól. A na ich brzegach rosną naparstnica, poziomka, pierwiosnek, paproć i wyka wśród pełzających cierni. Mamy tego tak dużo. Mamy też krogulca, mamy skorupy raków, mamy ości ryb, mamy sitowie, mamy szorstkie trawy, mamy orchidee i dzwonki.
2: To ja bym sobie pomyślał Eliza Orzeszkowa.
17: No więc właśnie mówię, to się da czytać w odróżnieniu. I też historia jest pokazana zupełnie inaczej niż u Elizy Orzeszkowej. Tu nie ma cierpiętnictwa, tu jest w tle nawet nie tyle wojna domowa, bardziej troubles, prawda? Te późniejsze czasy, ale pojawiają się też postacie jakoś tam pośrednio związane z Ira. Pojawia się policja, która gdzieś tam pilnuje tych dawnych buntowników. Pojawia się pamięć cierpienia i krwi, która wsiąkła w tę ziemię, ale nie o tym jest ta opowieść. To jest opowieść o tym, jak sobie poradzić z przeszłością i jak się... Nazywają go niektórzy krytycy pisarzem egzystencjalnym. Ja nie wiem, ale na pewno pisał o istnieniu, egzystowaniu. Na pewno pisał o przeżywaniu dnia codziennego w sposób myślący.
2: No ale pytanie, jak sobie poradzić z przeszłością, to dzisiaj jest jednym z istotniejszych pytań. Myślę na poziomie takim indywidualnym albo wspólnotowym.
17: Tak. To, co tu jest w tej powieści, ale też zapowiedziane jest już w tej jego wcześniejszej powieści między niewiastami, tak? Amongst Women. A inaczej było w Pornografie, który był jego wczesną powieścią, gdzie tam było dużo, czy w Dark, prawda? Dużo było gniewu. Natomiast tutaj nie ma gniewu. I wydaje mi się, że jeżeli wychodzimy bez nienawiści, bez gniewu, łatwiej jest sobie poradzić z przeszłością, ale ze świadomością tego, co się wydarzyło, prawda? Zresztą to widać też wśród Irlandczyków. Jeszcze w latach 90. tam było tak strasznie dużo gniewu. A teraz Irlandczycy, może dlatego, że odnieśli taki sukces, może dlatego, że mimo, że prawie stracili język, wiedzą, że mają fantastyczną literaturę, że mają fantastyczny dramat, że mają świetną poezję. Oni potrafią żartować z historii. Ostatnio oglądałam jakiś program humorystyczny dla dorosłych w telewizji brytyjskiej i żartowali sobie Irlandcy komicy z angielskich kolonizatorów. Prawda? To można uzyskać wtedy taki dystans, jak się już jest absolutnie autonomicznym jako jednostka, jako społeczeństwo. Jeżeli sobie poradzimy z naszą przeszłością.
2: No właśnie, tylko co jest pierwsze, jajko czy kura? Czy najpierw sobie poradzimy z przeszłością, a potem jest lepiej? Czy jak jest lepiej, to... No bo myślę o Polsce, gdzie już jest lepiej, znacznie lepiej. Szczególnie to widzą ci, którzy odwiedzają Polskę od czasu do czasu, bo z naszej perspektywy może się wydawać, że nic się nie dzieje. Ale ktoś, kto był tutaj, nie 20 lat temu, 10 lat temu i dzisiaj mówi, no to są jakieś gigantyczne skoki. No to... A jednak z tą pamięcią nie potrafimy.
17: No nie potrafimy, ale pytanie, niektórzy potrafią, niektórzy nie potrafią, krzykliwi nam tłumaczą, że nie potrafimy. Natomiast jest pytanie, czy my znamy tę przeszłość, prawda? Bo to jest ciekawe, żeby jednak może tak zainteresować się faktami na początek. Faktami na początek, prawda? I tego mi brakuje, a tutaj nie ma...
2: Wracamy do Johna.
17: Wracamy do Johna McGahena. To jest co? A propos właśnie radzenia sobie z kryzysami. Po drodze do biura natknęli się na zdezelowaną czerwoną ciężarówkę. Wyładowywane z niej jagnięta trafiały prosto do zagrody wrześni. Z węża z sykiem ciekła woda, pracownicy w białych kombinezonach miotali się jak duchy w kłębach pary pośród okrzyków i brzęku metalu. Podjechała kolejna zdezelowana ciężarówka. Kierowca wygramolił się z szoferki i dopiero wtedy ze zdumieniem zobaczył czerwoną ciężarówkę. Kiedy pojawił się jej kierowca, podszedł do niego z widocznym oburzeniem. Intruz wdarł się na jego terytorium. Robotnicy zajęci wyładowaniem jagniąt, pracownicy sprawdzający numery, mężczyźni, którzy wpychali zwierzęta na pochylnie, wszyscy stanęli jak wryci. Bójka wisiała w powietrzu. Kiedy kierowców dzieliło ledwie kilka kroków i oni zastygli bez ruchu. Obaj wyglądali na 40-latków. Byli podobnej postury, niscy i tędzy. Nagle jeden zaczął śpiewać. Weź mnie za rękę, jestem obcy w raju, zagubiony w krainie czarów. Na twarzy drugiego uśmiech powoli zastępował zaskoczenie. On również znał tę piosenkę i także potrafił śpiewać. Stoję z płomiennym spojrzeniem i tylko to jedno zagraża mi w raju, śmiertelnikowi stojącemu obok anioła takiego jak ty. Zaintonował. I drugi. Ujrzałem twoją twarz i wzniosłem się. Z banału uleciałem w niezwykłość. Gdzieś w tej przestrzeni w zawieszeniu będę trwał. Zaśpiewał pewniejszym głosem kolejny i uniósł dłoń, którą pierwszy chwycił z całych sił. Dopóki nie dowiem się, czy i tobie zależy. Zaśpiewali chórem, zataczając koła w ciężkich buciorach i trzymając ręce w górze, by widzieli je oniemieli świadkowie. W końcu zastygli, stojąc twarzą w twarz. Powiedz mu, że nigdy już nie będzie sam. Ryknęli, kończąc z przytupem przedstawienie. Zebrani zaczęli bić brawo. W odpowiedzi na to, jak rozwiązywać konflikty? Trzeba mieć wspólne teksty, prawda?
2: Trzeba mieć wspólne teksty. Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za chwilę o 11.20. Twarzą ku wschodzącemu słońcu. John McGarn. Wydawnictwo Części Proste. Za przekład odpowiadają pani Olga i Wojciech Kubińscy. I pani profesor Olga Kupińska jest gościem programu. Dzisiaj po informacjach wrócimy do powieści Twarzą ku wschodzącemu słońcu i do tych różnych warstw, które się na siebie nakładają, jeżeli chodzi o twórczość Johna McGarna. Informacje TOK FM o 11.20. Po informacjach wracamy.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które im proponuje rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia. Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. Sąd Najwyższy ma zająć się dzisiaj zarządzeniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odsunięciu zasiadającego w KRS sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Decyzję Żurek argumentował postępowaniem dotyczącymi sędziego. Chodzi o tak zwaną aferę hejterską w resorcie sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy i podejrzenie posłużenia się przez sędziego fałszywym testamentem. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom podejrzanym w śledztwie dotyczącym planowania zamachów terrorystycznych. Mieli oni m.in. gromadzić środki pirotechniczne i uczestniczyć w szkoleniach strzeleckich w celu popełnienia takich przestępstw. Amerykańskie służby imigracyjne ICE w ciągu 5 dni zatrzymały w kraju ponad 10 tysięcy osób, poinformował dziennik New York Times. Jak podkreślił, liczba zatrzymań w ostatnim czasie niemal się podwoiła i zwiększane jest tempo deportacji. Według gazety obecna kampania zatrzymań i deportacji prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles. Południowo-koreańska piechota morska przeprowadziła ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji w pobliżu morskiej granicy z Koreą Północną na Morzu Żółtym. Manewry przeprowadzono zgodnie z harmonogramem, choć istniało prawdopodobieństwo, że zostaną odwołane za kadencji prezydenta Lee Jae-myunga, który dąży do redukcji napięć między Koreami. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Burze możliwe dzisiaj jeszcze na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni u podnóża Karpat, około 21 nad morzem i na południu 25 w większości kraju, do nawet 27 na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Twarzą ku wschodzącemu słońcu John McGarn w tłumaczeniu Olgi i Wojciecha Kubińskich. Słuchamy fragmentów, pani profesor Olga Kubińska. Jeszcze jeden, jak rozumiem, ma przygotowany. Co najmniej.
5: Nikt nie chce się zamienić życiem z innymi. Zresztą to niemożliwe. Ja bym się zamienił. Chciałbym być de Valerą, zaprzeczył James. I już byś nie żył. Z wyrazu twarzy Jamesiego wywnioskował, że ten z pełną powagą przyjął jego opinię. Wczesnym wieczorem przypatrywali się ogołoconym łąką pod nieruchomymi, potężnymi drzewami. W całym kraju przez najbliższy tydzień czy dwa skoszone łąki będą odznaczały się kwadratami i prostokątami spalonego żółtego światła między zielonią żywopłotów i pastwisk. Ratlecz kilkakrotnie sugerował, że pora kończyć i wracać do domu, ale Jamesy guzdrał się i marudził przy ostatnich kilku rzędach, jakby wręcz czekał na deszcz. Kiedy w końcu nadszedł w kompletnej ciszy drzew i ptaków, pierwsze rzadkie krople głośno zadudniły o metal. I co? Czyż Patrick Ryan nie jest najbardziej beznadziejnym człowiekiem? Zapytał Jamesy, patrząc na nagie wzgórze po przeciwnej stronie jeziora, gdzie pasło się parę krów Patryka. Nawet źdźbła trawy nie skosił. A dobra pogoda właśnie się skończyła. Beznadziejny człowiek, nisko nie obchodzi. Nisko nie obchodzi, czy do Bożego Narodzenia trafi się choć jeden suchy dzień. Krople deszczu żłobiły zagłębienia w tafli jeziora między drzewami. Woda spadała ciężko z liści rozłożystego jawora na dach szopy.
4: Jakbym tam siedział.
5: Taka właśnie jest ta narracja. Taka właśnie jest ta ta kadencja zdań budowanych przez Magaerna, ale również konstrukcja całej powieści. A ja jak pierwszy raz czytałam tę powieść, tak myślę 20 lat temu, to jest 2002 roku powieść, ja ją czytałam kilka lat po wydaniu oryginału i miałam wtedy takie wrażenie, że o ile apogeum powieści eksperymentalnej stworzył James Joyce swoim Ulyssesem. I potem można było mieć poczucie, jeszcze powstał, był okres powieści eksperymentalnej, prawda, na kontynencie. I to, co tworzy McGairn, to jest taki powrót do narracji niemal biblijnej, bo ta powieść ma początek, rozwinięcie i koniec. Ale to nie oznacza, że jest prosta konstrukcyjnie, natomiast oddaje nam opowieść taką, przybądź do mnie i opowiedz mi swoją historię. I ja na każdym poziomie można to czytać, bo ona jest bardzo palimpsestowa, ale można ją czytać też na takim poziomie, zaczęło się na początku, a na końcu mija rok i kończy się ta powieść. Taka historia, prawda? Genezis, cała Biblia i apokalipsa. Tu nie ma apokalipsy, jest śmierć. Jest śmierć, która jest też czymś bardzo naturalnym. Ten opis śmierci. Och, ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, jak się ze studentami rozmawiało choćby o Łagodnej Dostojewskiego i studenci z Kaszu potrafili mi powiedzieć, że oni pamiętają noce czuwania u siebie. Że to wyłożenie tego ciała, że to bycie z tym odchodzącym, już zmarłym, ale jeszcze odchodzącym, póki jest w domu. I tu jest ta opowieść też tak przedstawiona. Powieść dzieje się, to też jest śmieszne, w latach 70., a niektórzy krytycy nie zauważyli, mówią, że w latach 90. Ale ona jest bezczasowa, bo tu nie ma odniesień do roku, prawda? My wiemy, że nie ma telefonów komórkowych, wiemy, że nie ma internetu, wiemy różne rzeczy, ale wiemy, że są już samochody, prawda? Natomiast ona jest taka bezczasowa i to jest chyba dosyć celowy zabieg, bo tu mamy żyć w zgodzie z takimi porami roku i z takim, no bardzo zdecydowanie, krzątactwem.
4: Jak pani mówi krzątactwo, to brak czajna mi się i każdemu chyba od razu włącza.
5: No bo chyba powinno, prawda? Że taka pochwała twórczego życia, ale jednocześnie pochwała codzienności, tak pochwała takich czynności, które nas, czynności codziennych, prawda? Unikanie wysokiego C, tylko takie wpisanie się w jakiś rytm, jest angielski zwrot, że o kimś mówimy, że it's a man or woman of integrity. To nie jest osoba, która się zgłasza na osobę świętą, prawda? To nie jest santo subito. To jest osoba, która żyje w wewnętrznej harmonii. Może nie z całym światem, ale ze sobą na pewno. A tutaj w wypadku Ratledge'y to również oni żyją w harmonii z sąsiadami, z porami roku, ze wschodem słońca. Jakby zwalniają to tempo, że oni wyjechali z Londynu, tak? Oni wyjechali z Londynu i o ile dla Kate to jest wyjazd, o tyle dla Ratledge'a to jest powrót, bo Irlandia jest krajem jego dzieciństwa. To jest bardzo silny wątek autobiograficzny McGairna, bo on też wrócił w pewnym momencie z Londynu. Ale tutaj jest to poczucie takiego właśnie uzyskania tej harmonii, wyciszenia. Chociaż mamy tu dużo dźwięków, ale większość to mówią bohaterowie, to ci sąsiedzi, nie Ratledge'owie. Oni bardziej słuchają tych opowieści.
4: Autor, myślę, że gdybyśmy zadali to pytanie w Irlandii, uzyskalibyśmy inną odpowiedź, jeżeli chodzi o znajomość i ważność dla literatury niż w Polsce. Cóż sprawia, że McGairn nie jest tak dobrze znany w Polsce, bo nie ma tłumaczeń już?
5: Były tłumaczenia wcześniejsze, Bohdan Zadura przetłumaczył Pornografa, Hanna Pustuła przetłumaczyła dwie nie tyle powieści, bo Wspomnienie przetłumaczyła, ale przetłumaczyła też Między niewiastami. Natomiast Literatura na świecie poświęciła, chyba w roku 2000 poświęciła też numer i opowiadania tam zostały wydane, ale myślę, że był tłumaczony za wcześnie. Że teraz po chłopkach to mógłby być, że na po historii ludowej to mogłaby być wielka moda na Magaerna. Jak mówię o modzie, to nie mówię o ściankach celebryckich, mówię o tym, jak dużo i przyjemności takiego wglądu w sposób, jak czytać siebie w historii dałby nam Maguire, nam, Polakom, prawda? Bo Irlandczycy go kupili w całości. Kupili w całości. Uznają go za wielkie nazwisko, za wielkiego epickiego pisarza. Mimo, że 6 powieści zasadniczo, plus oczywiście dużo opowiadań, ale 6 powieści to nie był Kraszewski, prawda?
4: No nie, Kraszewski to każdego dnia wieczorem kończył powieść.
5: No nie każdy ma
4: jeszcze
5: taką...
4: przed AI.
5: Nie każdy ma taką wydajność. John Maguire na pewno nie miał. Natomiast, ale też bardzo takie znaczące opowiadania pisał i tam widać taką troskę. Niby się to czyta... Te jego kolejne powieści bardzo wciągają, ale też jak się zagłębić w te teksty, one są trudne właśnie, trudne przez taki wyrafinowany język, ale nie jest to język, który ma zwracać uwagę na narratora, czy ma zwracać uwagę na inteligencję piszącego, czy tworzącego, czy tej pośredniczącej instancji. On ma zwrócić uwagę na złożoność tego świata, ale w taki sposób, żebyśmy chcieli połknąć jeszcze jedną stronę, jeszcze jedną stronę, jeszcze jedną stronę. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo pięknie się go, bardzo pięknie się go czyta, bo człowiek wchodzi w ten świat. A ponieważ pisze właśnie też o prowincji, zauważcie Państwo, że może pan redaktor mnie poprawi, ale kiedy się mówi o Maguirenie, to bardzo często krytycy Irlandcy mówią o prowincji i parochializm, parochial, ale to są wyrazy pejoratywne w języku polskim. Parafiańszczyzna nie kojarzy nam się z czymś pozytywnym. Prowincja, już bardziej marginesy, prawda? Nie kojarzy nam się z czymś pozytywnym, a wydaje mi się, że gdybyśmy się tak zanurzyli w tych jego lekturach, to moglibyśmy też przedefiniować, rozszerzyć pole znaczeń tych pojęć. Małe jest piękne. To, co powiedział jeden z bohaterów, nigdy stąd nie wyjeżdżałem, a znam cały świat. Prawda? Jeden z tych prowincjonalnych Irlandczyków.
4: Tak, to zdaje się jest tłumaczone jakoś taki parafialny, parokialny, ale w kontekście takiego trochę wiejskiego proboszcza, tak? Wiejski proboszcz w odróżnieniu od miejskiego proboszcza, to byłby ten parokial w takim kontekście.
5: Albo wspólnota, ale no, XIX-wieczna literatura angielska powstawała głównie w domach pastorów, prawda? Gdzie te córki pisały swoje. Z prowincji. Przychodziła bardzo często z prowincji. Nie każdy mieszkał w Londynie. Przychodziła z prowincji, która pozwalała znaleźć dystans, ale też nie ograniczała się do samego spojrzenia, że interesuje mnie tylko to, co tu i teraz. Prawda? Chyba z daru słuchania się brała. Chyba z daru słuchania, to wydaje mi się, jest bardzo istotne w tej powieści. Rutledge'owie mają dar słuchania.
4: Nabrała pani apetytu, pani profesor, i kolejne, już pani wgryzła się w kolejne dzieła Maguirena?
5: Ja nie czytam tych fragmentów, które są okrutne, bo tu jest też okrucieństwo i tu jest parę postaci, które są odrażające. Zwłaszcza jedna postać. Ja ich nie czytam. Oni są częścią tego krajobrazu. Następnego dnia zobaczyli, jak samochód mozolnie wspina się pod górę, w końcu wjeżdżając w bramę prowadzącą do domu. Ksiądz był kiepskim kierowcą i jechał powoli z oczami wbitymi w powierzchnię drogi. Odnieśli wrażenie, że spędził całkiem sporo czasu w domu, ponieważ długo nie było słychać warkotu silnika samochodu zjeżdżającego w dół do jeziora. Następnego dnia Bill Evans był nadal zrozpaczony, żadnej zmiany. Co prawda widział, że ksiądz złożył wizytę, ale zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że mogłaby mieć z nim cokolwiek wspólnego. Kilka dni później ksiądz wpadł do nich na chwilę, by przekazać, że sprawa załatwiona. Nie miał czasu, żeby podać szczegóły, ponieważ spieszył się na wizytę u chorej osoby. I rzeczywiście, w najbliższy czwartek o poranku Bill Evans znowu siedział na swoim miejscu koło Michaela Patta. Kiedy następnego dnia wpadł na chwilę w drodze do jeziora, opowiedział, jak bardzo pomagał Michaelowi i mówił tak, jakby nigdy nie stracił choćby jednego dnia ze swoich wycieczek. Cały ten fragment poświęcony jest najbardziej skrzywdzonej czy czy skrzywdzonej, czy postaci z tej całej powieści, z tej całej historii. Bill Evans był obrazem czasów, w których został wychowany, w czasie, kiedy dzieci z nieprawego łoża były oddawane do jakichś sierocińców i tak jego historia, a potem były oddawane na służbę, właściwie byli właściwie półniewolnikami, prawda? Bo oni pracowali za nic, za wikt i opierunek. I Bill Evans jest taką postacią, który nie ma w sobie za grosz subtelności, nie ma w sobie za grosz delikatności, bo tak go ukształtowało życie, prawda? On przychodzi i on mówi w trybie wskazującym, ma skrócone te zdania, bo ma dostać papierosy, ma dostać cukier, ma dostać ziemniaki, ma dostać jedzenie, bo jest to człowiek, który i ratlerzowie go przyjmują z taką właśnie miłością dla człowieka, który w życiu nic nie dostał, a ta historia, ten fragmencie, który Państwu przeczytałam, to jest powrót do raju dla Billa Evansa, ponieważ przez pewien czas jeździł do miasta raz w tygodniu autobusem i wyzwalał się z tej niewoli. Nagle on coś dostawał. I ta opowieść tutaj o Billu Evansie jest bardzo poruszająca, bo tu jest też takie zderzenie między losami Rutledge'a, który był też w takim ośrodku dla chłopców, ale on był tym uprzywilejowanym chłopcem i jemu usługiwali tacy chłopcy, prawda? Jak był dzieckiem. I on widział, jak się toczy los w zależności od tego, co dostałeś w dzieciństwie.
4: Twarzą ku wschodzącemu słońcu John McGarn, wydawnictwo Części Proste, w tłumaczeniu Olgi i Wojciecha Kubińskich. Dziękuję bardzo, pani profesor.
5: Dziękuję bardzo panu i bardzo dziękuję państwu.
4: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry.
6: Mamuna, jak to brzmi? No właśnie. Czy są państwo ciekawi, kim jest mamuna? I co ma wspólnego z zagórską demonologią? I czy mamuna to zła matka, czy matka nieszczęśliwa, czy właśnie może demon? O tym, między innymi o tym będę rozmawiała już niebawem w Kulturze Osobistej z Heleną Piecuch, autorką debiutanckiej powieści Mamuna, wydanej przez Czarne. Także czekamy na państwa w Kulturze Osobistej.
4: Serdecznie zapraszam na tę rozmowę po informacjach AT o 11:40.
2: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
7: To po bitwie na Łuku Kurskim III Rzesza definitywnie straciła inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim. Armia Radziecka przechodzi wtedy do ofensywy i odtąd będzie już tylko szła na zachód, aż do Berlina.
2: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
16: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
15: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.

0: napisał w sieci Zełenski. Zaznaczył, że dla jego kraju ważne jest uzyskanie środków do obrony przed pociskami balistycznymi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy karę ponad 4 miliardów euro nałożoną przez Komisję Europejską na koncern Google w 2018 roku. Bruksela ukarała amerykańskiego giganta za wykorzystywanie systemu operacyjnego Android na smartfony do blokowania konkurencji. TSUE zgodził się z wnioskiem, że Google nadużywał swojej dominującej roli, uniemożliwiając konkurencyjnym wyszukiwarkom internetowym działanie na urządzeniach mobilnych z zainstalowanym Androidem. Jedna spółka zamiast trzech. Gdynia zdecydowała się połączyć swoje spółki komunikacyjne i od wczoraj wszystkie autobusy i trolejbusy jeżdżą pod wspólnym szyldem. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów. Paweł Radzewicz.
1: Nowa połączona z trzech spółka przewozowa nosi nazwę Gdyńska Komunikacja Miejska, mówi szef zarządu komunikacji miejskiej Hubert Kołodziejski i zapewnia, że zmianę odczują pasażerowie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
2: Dlatego, że będziemy w stanie w sposób bardziej efektywny zarządzać taborem, przemieszczać pojazdy pomiędzy liniami, nie patrząc, że to jest linia jednego albo drugiego przewoźnika.
1: Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek zapowiada, że jedna spółka będzie się szybciej rozwijać.
3: Od tego momentu myślimy już o konsekwentnym zwiększeniu liczby wozokilometrów, rozszerzaniu siatki połączeń, o konsekwentnym odświeżeniu taboru komunikacyjnego.
1: Konsolidacja ma też przynieść oszczędności szacunkowo około 5 milionów złotych rocznie. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Brytyjska tłumaczka polskiej literatury na język angielski Antonia Lloyd-Jones została uhonorowana złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Brązowy medal otrzymał poeta, prozaik i tłumacz Jacek Denel. Medale wręczyła w Krakowie podczas otwarcia 6. Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Kongres tłumaczy organizowany przez Instytut Książki potrwa do soboty. W spotkaniach i dyskusjach panelowych wezmą udział polscy pisarze oraz ponad 200 tłumaczy z Europy, Ameryki Północnej, Południowej oraz z Azji. Dzisiaj możemy trochę odetchnąć. Termometry pokażą 19-21 stopni nad morzem i na południu, 25 w większości kraju i najwyżej 27 na zachodzie. Są ostrzeżenia przed burzami na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Helena Piecuch, autorka debiutanckiej powieści Mamuna, wydanej przez wydawnictwo Czarne, jest dziś moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A teraz wymienię nagrody, jeśli pozwolisz, które przypadły Ci w udziale. Nagroda Krakowa, Miasta Literatury UNESCO 2025 i pierwsza nagroda na 21. Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania. Czy to są ważne dla Ciebie wyróżnienia?
6: Tak, oczywiście, dlatego że wcześniej nie byłam wyróżniana za to, co pisałam, więc było to dla mnie rzeczywiście wyjątkowe, zwłaszcza ta nagroda na Festiwalu Opowiadania, bo tam bardzo dużo ludzi się zgłasza z bardzo różnych środowisk. To jest taki w sumie dosyć wyjątkowy festiwal, bo on nie skupia tylko osób gdzieś tam związanych ze środowiskiem, ale zgłasza się tam wiele też osób niepiszących na co dzień bądź mających inną pracę. I te ich opowiadania przez to są naprawdę wyjątkowe, bardzo ciekawe i zupełnie inne niż to, co powiedzmy możemy przeczytać na co dzień w książkach, co się sprzedaje, co się wydaje. Więc to było dla mnie bardzo ważne.
5: A czy te nagrody były też takim pchnięciem do tego, impulsem, żeby powstała Mamuna, czy Mamuna powstała już wcześniej?
6: Tak, Mamuna powstała wcześniej, bo Mamuna zaczęłam pisać właściwie to już 2 lata temu. Jak byłam na Festiwalu Opowiadania, to miałam już podpisaną umowę i wiedziałam, że książka się już ukaże i chyba też dlatego chciałam dalej pisać, żeby sobie też trochę udowodnić, że jestem w stanie jeszcze zrobić coś innego, bo wydaje mi się, że po zakończeniu pisania jakiejś tam dłuższej formy przychodzi taki kryzys, kiedy nam się wydaje, że już po prostu nigdy w życiu nic nie napiszemy. Już słyszałam o tym też od innych twórców, wiem, że tak jest.
5: A czy wiedziałaś od początku, że to będzie powieść, czy myślałaś, Mamuna, to dobry temat na opowiadanie?
6: Nie, wiedziałam, że to będzie powieść, bo napisanie powieści zawsze było takim moim marzeniem. Wiedziałam, że to będzie dla mnie trudne, wiedziałam, że to wymaga dyscypliny i właśnie dlatego bardzo chciałam to zrobić. Mimo, że na początku pisałam właściwie bez planu, zaczynając gdzieś od środka, od jakiejś tam sceny, która mi przyszła do głowy, ale miałam na myśli tą dłuższą formę, bo dawniej pisałam opowiadania, ale jakoś miałam wrażenie, że ja po prostu tej powieści nie podołam. No ale ostatecznie poczekałam parę lat i się udało.
5: No, z różnych stron słychać zachwyty nad Mamuną, że jest tak wspaniale skonstruowana, że jest przemyślana, że i epilog, i prolog, i ta polifoniczność narracyjna, o której może jeszcze porozmawiamy.

0: pisanie to jest dla ciebie mozolna praca nad treścią i formą, czy raczej coś, co przychodzi ci dość łatwo, kiedy już wiesz, co chcesz napisać?
1: Muszę przyznać się, że raczej nie jest to mozolna praca. Myślę, że z większym mozołem wykonuję moją codzienną pracę, bo jestem redaktorką, pracuję w wydawnictwie. To zawsze wymaga więcej uwagi i więcej sprawdzania i więcej takiej wrażliwości też na twórczość drugiej osoby. Natomiast tutaj raczej pisanie powieści było dla mnie przyjemnością, bo mogłam sobie pozwolić na bardzo dużą swobodę. Mogłam właściwie napisać wszystko, co chciałam i później po prostu wystarczyło to gdzieś tam przeczyścić, co robiłam sama i co później robiłam z moją redaktorką Martą Syrwit, więc jest to dla mnie sposób na taką swobodną wypowiedź, co mi daje dużo przyjemności, szczerze mówiąc. I oczywiście to są kryzysy i często jest bardzo dużo ślepych zaułków, ale ogólnie muszę przyznać, że to lubię i nie męczę się za bardzo podczas pisania.
0: Co było na początku tej powieści? Czy na początku była sama Mamuna, czyli demonologia, którą się posłużyłaś pisząc tę książkę? Czy na przykład pomysł o tym, że warto napisać powieść o kryzysie, rozpadzie, rozpaczy, o złej matce być może?
1: Na samym początku zastanawiałam się nad tym, jakie motywy mnie interesują w literaturze. I postanowiłam, że wezmę te motywy, które lubię i je po prostu trochę odwrócę, żeby one były rozegrane jakoś inaczej. I ważny był właśnie dla mnie motyw zaginięcia, właściwie od tego zaczęłam. I motyw takiego spotkania po latach. I jeżeli często, czy w powieściach, czy w filmach, czy w ogólnie różnych tam dziełach, tekstach kultury, osoba, która ginie, to często jest albo dziecko, albo młoda kobieta. Więc uznałam najpierw, że to będzie człowiek, który jest dorosły i że jeżeli zaginie matka, to będzie coś innego, tak? Czyli tak powiedzmy fundament tej rodziny. A drugie zaginięcie, które jest w powieści, to jest zaginięcie takiego człowieka, który jest uznawany za szalonego, który jest gdzieś tam lekko na marginesie tej społeczności. Więc tak naprawdę od tego zaczęłam. A całą resztę nabudowałam już później, myśląc po prostu o rzeczach, które właściwie mnie interesują, a takie nadprzyrodzone elementy, lekkie takie odejście od tego realizmu jest czymś, co też bardzo lubię i trudno mi było sobie wyobrazić, żeby w mojej pierwszej powieści nie było trochę tej magii, która dodaje takiej lekkości moim zdaniem tej opowieści, żeby ona nie była tak przytłaczająca i żeby nie skupiała się tylko na tej psychologii i na tym rozpadzie, więc tak do tego podeszłam.
0: Demonologia z Zagórza, tak? To jest ten wątek, tak, który ci towarzyszył?
1: Zagórzanie, oni mieszkają ogólnie, można powiedzieć, że w Gorcach, więc też sięgnęłam do tego, bo po pierwsze znam te okolice, chociaż nie jestem stamtąd, a po drugie to jest coś, o czym nikt wcześniej właściwie nie pisał. Nie ma tego właściwie nigdzie. Jest tylko dosłownie tam, nie wiem, 5 prac jakiś, głównie jedna z tam z 52 roku, taka praca etnograficzna, gdzie badacz zbierał po prostu wypowiedzi ludzi o tych demonach i uznałam, że to jest bardzo ciekawe, to jest coś takiego wyjątkowego, w pewnym sensie unikalnego, a z drugiej uniwersalnego, bo właściwie wszystkie te opowieści o demonach dotyczą tego samego, czyli po prostu tłumaczą ludziom i nam to, czego się nie da zrozumieć, to na co nie mamy wpływu, czyli takie rzeczy jak śmierć, choroba, jakieś różne formy niepełnosprawności, klęski żywiołowe, pogoda, przemijanie i tego typu rzeczy. Więc uznałam, że to jako metafora fajnie dopełni tę powieść i właśnie da mi ten taki oddech związany z tą magią i z tym, co nierzeczywiste, co myślę, że no jakoś tak wzbogaciło tę powieść przynajmniej i dla mnie też było w pewnym sensie rozrywką podczas pisania, bo wymyślałam sobie na bazie tych opowieści zebranych jakieś niestworzone historie.
0: To kim jest Mamuna? Bo to samo słowo kojarzy się bardzo ze słowem mama. A czy nie jest przypadkiem jego zaprzeczeniem?
1: Jest taką wersją matki, wersją tej złej matki. Mnie się to kojarzy właśnie tak jak w psychologii, jak niemowlę postrzega matkę, gdzie jest na pewnym etapie rozwoju, widzi tą dobrą matkę i złą matkę, czyli złą matkę, czyli tą, która czegoś odmawia, która w jakiś sposób dyscyplinuje, która okazuje jakieś emocje, które nie są dla dziecka w tym momencie przyjemne, więc dla mnie to jest taka metafora, ale Mamuna jest demonem właśnie nie tylko zagórzańskim, ale akurat na tej wersji się skupiłam, który jest związany z wodą, żyje w lesie i porywa dzieci i porywa kobiety po porodzie. I po porwaniu tego dziecka podrzuca swoje dziecko, czyli tak zwanego odmieńca albo bogieńcowa, który jest niesamowicie żarłoczny, ma ogromną głowę i wciąż się domaga jedzenia, więc tak to wyglądało w tych historiach. A z wyglądu Mamuna nie różni się tak bardzo od kobiety, poza tym, że jest no, w opisach tych rzeczywiście nie była zbyt piękna ani urodziwa. Jest też niebezpieczna i jako taka ciekawostka tam właśnie w tych opowieściach zagórzańskich mamuny się wyróżniały tym, że miały bardzo długie piersi, które im sięgały praktycznie do ziemi i w momencie, w którym one biegały pod górę, a jako że mieszkały w Gorcach, w Beskidach, to często biegały, to zarzucały sobie te piersi na plecy, żeby mogły się sprawniej poruszać, więc to tak wyglądały te demony w opowieściach ludzi, którzy zamieszkiwali te tereny, tak powiedzmy, do lat 40. XX wieku.
0: Zła matka, to jest taki temat coraz częściej, myślę, poruszany w literaturze, w ogóle poruszany, może nie do końca też zła, może po prostu nie za wspaniała matka, o takiej napisałaś powieść, czy Violetta, główna bohaterka, kobieta, która ma problemy z byciem matką, tak powiedzmy to bardzo eufemistycznie, w tej kategorii się nie mieści.
1: Myślę, że to, co chciałam opisać, to nie jest do końca rzeczywistość, więc jest to dla mnie taka przesadzona bardzo wizja matki bardzo okrutnej, ale właśnie też w takim wymiarze jakby wręcz takim mitycznym po prostu, tak? Ona jest uosobieniem tak jakby tego okrucieństwa dla mnie i nie do końca chciałam opisywać, tam odnosić się jakoś do rzeczywistości, tylko bardziej widzę to jako taką baśń właśnie o takiej złej wróżce, która daje życie i chce je też odbierać, która chce mieć kontrolę, a jednocześnie jest bardzo zagubiona i sama została skrzywdzona, tak? To jest, myślę, opowieść o tym, że ta krzywda, której doznajemy, często się po prostu przenosi na kolejne pokolenia. Nie myślę tu o jakiejś takiej wielkiej traumie, ale po prostu o takim codziennym cierpieniu i takiej dosyć powszechnej krzywdzie, tylko chciałam to właśnie ująć w takim bardziej mrocznym i właśnie baśniowym wymiarze, też po to, żeby po prostu opowiedzieć jakąś taką historię, żeby dać czytelnikom jakiś taki oddech może od tej naszej codziennej rzeczywistości, żeby to wszystko miało taki wymiar właśnie mniej rzeczywisty.
0: Opowieść snujesz z kilku narratorskich perspektyw, samej Violetty, jej partnera, Jerza, i są jeszcze trzy córki, które też opowiadają, czyli Iza, Agata i Ruta. Jak udało ci się tak wspaniale, polifonicznie poprowadzić tę opowieść i w ogóle dlaczego postanowiłaś im wszystkim oddać głos?
1: No, po pierwsze dziękuję, a po drugie to była taka zabawa wcieleniowa, można powiedzieć, że po prostu wchodziłam w myśli tej osoby i na początku miałam takie opory, że myślałam sobie, że ja sobie nie poradzę, jak ja napiszę narrację mężczyzny starszego, który jest naukowcem. Ja nie jestem naukowcem, nie jestem biologiem, więc nie wiem, jak taka osoba myśli. To jest mi zupełnie obce. Ale no, to naprawdę była świetna zabawa. I wejście jakby do głowy bohatera i myślenie tak jakby nim też na co dzień, to było naprawdę bardzo ciekawe. I myślę, że właśnie przez to, że taki może w cudzysłowie aktorski sposób weszłam w te osoby, to jakoś tam się to udało, bo łatwiej było mi pewnie wejść w te dorastające czy tam dorosłe córki, takie po 30, bo sama jestem kobietą w tym wieku, ale niekoniecznie może to było aż taką przygodą, bo wejście w tego ojca na pewno było bardzo ciekawe i wejście w tę okrutną matkę też, bo to mi dało taką właśnie swobodę, że ja po prostu mogę być okrutna, że ja mogę być zła, że to wszystko, co na co dzień jakoś, co każdy ma tę swoją ciemną stronę i próbuje ją na co dzień zahamować, to ja mogę nagle teraz dopuścić. I teraz wszystkie moje myśli i wszystkie słowa i wszystkie najgorsze rzeczy mogę to opisać, mogę się stać taką osobą, więc to była naprawdę fajna przygoda i też polecam wszystkim osobom piszącym, żeby nie ograniczały się do wybierania narratora, który jest tak bardzo blisko nich, bo choć może to się wydaje takie intuicyjne, to naprawdę można przeżyć ciekawe rzeczy, wchodząc w kogoś zupełnie innego, kim nie jesteśmy.
0: Za górzeńską gwarę udaje ci się wpleść. Także do narracji to było łatwe zadanie?
1: Ja znam trochę te okolice, więc pod tym kątem było to łatwiejsze, ale jest taka bardzo fajna książka, która się nazywa Słownik Gwary Zagórzańskiej. Autorką jest pani Józefa Kobylińska i tam jest wszystko. I są przykłady, jest wymowa, więc w wersji, po prostu pobrałam sobie tę wersję elektroniczną i po prostu z tego korzystałam. Mam też papierową, więc jest to bardzo dobre narzędzie. Starałam się też nie przesadzić z tą gwarą, bo wiem, że ona nie jest tak w pełni zrozumiała, ale myślę, że tam te poszczególne frazy można się też domyślić z kontekstu. Dla osób z Małopolski gdzieś może być bardziej zrozumiała ta gwara, ale trudno mi też powiedzieć, bo ja po prostu gdzieś tam ją trochę znam.
0: A bardziej znasz się na płazach czy na roślinach?
1: Trudne pytanie, ale no pewnie na płazach, bo jest ich mniej. Mam taki plakat Płazy Polski, no i tam tych płazów, no nie wiem, jest, nie powiem teraz w pamięci, ale jest ich może, nie wiem, 10-12, a roślin są po prostu setki tysięcy, więc coś tam o tych płazach wiem, aczkolwiek no, nie jestem naukowcem, niestety nie wybrałam takiej kariery.
0: Są płazy w książce, ale są także rośliny, zioła, które zbiera Violetta. Dla niej są nie tylko ziołami, są także sposobem, no właśnie, na ucieczkę od życia.
1: Tak, i na wytłumaczenie sobie, na szukanie takiego jakiegoś ukojenia, jakiegoś znieczulenia i na jakieś magiczne odczynienie tego swojego życia, więc no po prostu cały czas szuka i myślę, że To jest właściwie bliskie takim współczesnym trendom, gdzie bardzo wiele osób szuka teraz jakiegoś wyjaśnienia, jakiejś duchowości, jakiejś takiej magii, jakiegoś rytuału, który był od zawsze ważny dla ludzi w różnych właśnie tam praktykach takiej nowej duchowości, jakiejś ezoteryki, czy wielu rzeczy, które po prostu są inne niż to, co tradycyjnie w ostatnich latach było, czyli te praktyki Kościoła katolickiego. Więc to też gdzieś tam było dla mnie ważne, żeby opisać taką kobietę poszukującą. Myślę, że ona jakąś tam ulgę w tym znajduje, że po prostu spełnia te rytuały, że szuka tych dzieł, że próbuje się nimi uleczyć. Tego uleczenia nie doznaje, ale na pewno jest to jakiś dla niej sposób, żeby sobie pewnie rzeczy wyjaśnić, żeby znaleźć jakiś sposób. No ona czerpie tam z takich ludowych wierzeń, z ludowego zastosowania ziół. To też było bardzo ciekawe, taka podróż przez tę etnobotanikę i szukanie właśnie gatunków roślin, które występują w tych okolicach, bo nie chciałam tam opisać jakichś roślin, które w tym takim podgórskim krajobrazie nie występują. Więc to była kolejna warstwa i kolejna dziedzina, w którą się tam musiałam zagłębić i poszerzyć swoją dotychczas ograniczoną wiedzę o zastosowaniu ziół.
0: Helena Piecuch, autorka debiutanckiej powieści Mamuna, wydanej przez Czarne, była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Czwartek, 2 lipca, minęło południe.
10: Prawie 500 dronów i rakiet zaatakowało dziś Ukrainę. Bilans ofiar rośnie, nie żyje 17 osób, a kilkadziesiąt jest rannych.
9: Siły rosyjskie skupiły się na Kijowie. To był najintensywniejszy i najbardziej dotkliwy nalot od początku wojny, mówi mer stolicy Witalij Kliczko.
10: Czy ten gest rozpocznie proces stabilizowania się relacji Warszawa i Kijów?
9: Jak nieoficjalnie dowiaduje się TOK FM, do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha.
10: Mieszkańcy liczą straty, trwa wielkie sprzątanie po nocnej nawałnicy.
9: Powalone słupy energetyczne, drzewa wyrwane z korzeniami, zalane domy. Taki krajobraz pozostawił żywioł, m.in. na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. To jest TOK 360 w południe.
10: Marietta Wiśniewska.
9: Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy.
10: Do 17 wzrosła liczba ofiar zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Prawie 90 osób zostało rannych.
9: Ukraińskie władze informują o poważnych zniszczeniach. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet.
10: Ukraińskie media piszą o nocy terroru. Informacje o ataku zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
11: W Kijowie niemal przez całą noc było słychać całe serie głośnych eksplozji. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Pociski spadły też na osiedla mieszkalne na obydwu brzegach Dniepru. Portal Ukraińska Prawda donosi o rekordowej liczbie mieszkańców Kijowa, którzy szukali schronienia w metrze. W tunelach podziemnej kolei w czasie ataku znalazło się ponad 50 tysięcy ludzi. Po ostatnich atakach postanowiłam schronić się w metrze. Ostatnio było bardzo dużo trafień w obiekty cywilne. Boję się, zwłaszcza gdy słyszę przelatujące rakiety nad moim blokiem. Spędzenie nocy w tym miejscu nie jest zbyt wygodne, ale co jeśli pocisk wleci do mojego mieszkania. O tym, że Rosjanie zaatakują z dużą siłą, już wczoraj ostrzegał Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadu. Prezydent przerwał z tego powodu wizytę w Irlandii. Zaznaczył przy tym, że Rosja prawdopodobnie nie ograniczy się do jednego ataku, a do mocnych uderzeń może dochodzić przez najbliższych kilka dni. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Do skutków ataku wrócimy w TOK 360 za kilka minut.
10: Z nieoficjalnych informacji TOK FM wynika, że w przyszłym tygodniu do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha.
9: Ma to być gest pojednawczy po tym, jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o panteonie narodowym, w którym mają się znaleźć także żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską.
10: Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zapytany wczoraj na konferencji prasowej w Dublinie o to, czy Kijów nie obawia się, że konflikt z Polską o nadanie imienia bohaterów UPA, jednostce wojskowej, może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy. Odparł, że że Polskę i Ukrainę łączy historia.
12: We are neighbors and I'm sure of course we had difficulties in our history, but you know all the
13: Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy, ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem. Musimy myśleć o bezpieczeństwie na przyszłość.
12: And we have to think about security for our for the future.
9: Zełenski, który jeszcze kilka dni temu mówił, że Ukrainie nikt i nigdy nie będzie nakazywał jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym, jakich bohaterów szanować, w środę wypowiadał się już w sprawie Polski bardziej pojednawczo.
12: Questions always will find answers if we are ready.
13: Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi.
10: Prezydent Ukrainy powiedział też, że liczy na jednomyślne poparcie państw członkowskich dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i ma nadzieję na otwarcie w najbliższym czasie pozostałych 5 klastrów negocjacyjnych.
9: Powyrywane z korzeniami drzewa, pozrywane z domów dachy, pozalewane piwnice. To skutki burz, które przeszły nad Lubelszczyzną.
10: Mieszkańcy kilku miejscowości w powiecie puławskim mówią, że to nie była burza, a trąba powietrzna.
14: Co tu mówić? Widać.
15: W radiu nie widać. Zerwany dach całkowicie prawie, tak?
14: No, 2/3 dachu ze stodoły, 1/4 z domu mieszkalnego tam mamy. Trzeci naruszony. Podejrzewam, że jakby jeszcze powiało parę minut, to by poszedł trzeci, nie? Jeszcze wybiegłem pozamykać okna. No i piliśmy herbatę w domu, patrzyliśmy przez okno, jak tam się te drzewa już tak zaczynają kłaść, to mówię oho. No i spojrzałem w okno, widziałem moment poderwania dachu.
16: Wszyscy zeszliśmy na dół, bo baliśmy się też o swoje bezpieczeństwo. Przez okna widzieliśmy tylko, jak od zachodniej strony, z połaci zachodniej, z dachu lecą w powietrzu deski i pomięta blacha i wszystko na posesję, na ogródek ze 100 metrów od budynku to wszystko.
15: Jak tu po prostu się wszyscy zebrali ze wsi. Mój syn, mąż, tu wszyscy. Wszyscy chłopaki przywieźli piły, mój mąż też te piły i wszystko usuwali na własną rękę.
10: Nie czekając jeszcze na strażaków.
15: Nie czekając oczywiście, bo tu nie było z jednej strony, z drugiej dojazdu.
17: Tam nie ma kwiatka, nie ma nic, nie ujrzy w ogóle w ogródku jakiegoś liścia.
10: Ciekawe jak na polach.
17: A na polach to nic nie ma, bo ja na przykład wczoraj przeszłam na ziemniakach, na przykład to jest tak stłuczone, że aby łodygi zostały.
18: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
10: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
18: Tak, tak.
10: Sprzątacie?
18: Tak. Tak jak tu pani widzi cały
10: park.
18: Cały park jest. Działamy ostro.
10: Dzień dobry. Przepraszam pana. Ciężko się te pnie tnie.
19: Które są grube, to się ciężko tnie. No są drzewa powalone, na stare wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra.
15: To był moment, to był po prostu
10: moment. No właśnie, ile to
15: moment.
10: Trwało?
15: Przez 10 minut.
10: A jednocześnie w tym czasie drzewa powyrywane z korzeniami?
15: Tak, z korzeniami drzewa powyrywane, tak jak tutaj o widać, 3 po kolei drzewa z korzeniami.
16: Na zbożach nie byłem jeszcze, nie boję się pojechać, a na ogrodzie wszystko jest tak, jakby ktoś wałem przejechał. Pomidory, papryka, ogórki, wszystko, ziemniaków tutaj parę mam w ogródku, to uwałowane, tak jakby ktoś wałem przejechał.
10: W ostatnich kilkunastu godzinach strażacy z Lubelszczyzny wyjeżdżali prawie 500 razy. Najwięcej zdarzeń było właśnie w okolicy Puław i w samych Puławach.
9: Ponad 400 razy interweniowali strażacy po przejściu frontu burzowego w Świętokrzyskiem.
10: Nie byłem promotorem Dawida Kacprzyka. Zablokowałem jego start do Rady Warszawy.
9: Tak, o słynnym lekarzu ze Szpitala Południowego mówił w poranku TOK FM Marcin Kierwiński, szef MSWiA oraz sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
20: Mieliśmy do czynienia podczas kampanii 23 roku. Określone osoby, tym pan Kacprzyk, nie zachowywały się w tej kampanii fair wobec niektórych kandydatów.
10: Co to znaczy?
20: To znaczy, że co zresztą naturalne, wielu działaczy wspiera podczas kampanii wyborczej jakiegoś określonego swojego kandydata, licząc, że zostanie on posłem. Pan Kacprzyk też takiego kandydata wspierał. Kampania, która była prowadzona przez właśnie sztab tego kandydata, to była kampanią nieakceptowalną z punktu widzenia wewnętrznych standardów i takich koleżeństwa w ramach Koalicji Obywatelskiej.
10: Czyli źle się zachowywał, jeżeli chodzi o kwestie partyjne, bo ja usłyszałam też od niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej, że niektórzy zgłaszali, że z tym młodym człowiekiem już wcześniej będą kiedyś problemy, więc nie pytam o to, czy on był lojalny, czy nielojalny wobec całego ugrupowania, czy działał zgodnie ze standardami partyjnymi, tylko czy były jakieś takie sygnały, że no, nie zachowuje się właściwie na innych polach.
20: To był 23 rok. Ten człowiek był wtedy studentem, więc ja żadnych takich sygnałów nie miałem. Natomiast
10: jesienią 24 roku uzyskał prawo wykonywania zawodu i zaczął tę wielką finansową karierę warszawską.
20: Tak, i to jest dla mnie zaskakujące, że tak młody człowiek może zarabiać takie pieniądze.
10: W ostatnich tygodniach wyszło na jaw, że w ubiegłym roku niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000, a dodatkowo wielokrotnie opuszczał miejsce pracy, by brać udział na przykład w wydarzeniach politycznych.
9: Tymczasem kolejny gość poranka TOK FM, Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, ocenił, że doniesienia medialne dotyczące tego, co dzieje się w służbie zdrowia, uderzają przede wszystkim w lekarzy.
1: My już widzimy, że w social mediach i wszędzie zaczyna się pojawiać hejt na lekarzy, tak jakbyśmy to byli winni wszystkiego tego złego, całej tej dziury budżetowej, i że to, że nie ma pieniędzy, to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że niektórzy lekarze zarabiają za dużo. W zeszłym tygodniu pojawiły się nowe akty agresji i my obawiamy się tego, że niestety ten hejt może spowodować to, że znowu gdzieś ktoś uczciwie pracując w poradni czy w szpitalu zostanie zaatakowany przez pacjenta, tak jak było to chociażby w szpitalu w Krakowie. Stąd też bardzo ważne jest to, żeby tutaj jednoznacznie mówić o tych problemach, które są w ochronie zdrowia, żeby pokazywać sposoby na ich rozwiązywanie i żeby nie próbować zrzucać całej winy na lekarzy.
10: W internetowym wpisie skierowanym do lekarzy prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski stwierdził, że na jesieni będzie armagedon w ochronie zdrowia.
9: Jak podkreśla, zaczyna brakować pieniędzy, a stwierdził, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami.
10: Szpital w bieszczadzkim Lesku szuka sposobu, by wygrzebać się z potężnego długu.
9: Placówka jest na minusie, który przekracza 125 milionów złotych. Pomysłem na podreperowanie finansów ma być uruchomiony zakład opiekuńczo-leczniczy.
10: Jest też zapewnienie, że w szpitalu nadal będzie działał SOR, chociaż jego przyszłość nie jest do końca jasna. Marcin Starzec.
21: Prace w ZOL-u znalazły m.in. pielęgniarki ze zlikwidowanych niedawno oddziałów ginekologii i położnictwa, mówi dyrektor szpitala Mirosław Leśniewski.
22: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
21: Jest też inna dobra wiadomość. SOR w Lesku zostaje na miejscu i przynajmniej na razie nie grozi mu żadne zamknięcie. Zapewnia to Ministerstwo Zdrowia, Wojewoda Podkarpacka i Dyrekcja Szpitala. Problem jednak w tym, że może trafić w ręce prywatnego podmiotu, mówi lider społecznego ruchu w obronie placówki Duszan Augustyn.
23: W całej tej historii pozostaje jedna rzecz, która nie pozwala nam się cieszyć, a jest nią konkurs rozpisany na przejęcie SOR-u przez prywatny podmiot.
21: A to zdaniem Augustyna sprawia, że widmo zamknięcia SOR-u nie znika, a tylko nieznacznie się oddala. Z Leska Marcin Starzec, TOK FM.
10: Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledonu.
9: Są faworytami do wygranej, ale mają wymagających rywali, podobnie jak Hubert Hurkacz, który etap trzeciej rundy już w Londynie osiągnął.
10: A o czym więcej teraz opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
24: Świątek, by w ogóle awansować do drugiej rundy, musiała pokonać nie tylko rywalkę Taylor Townsend, ale też swoje nerwy i kryzys, który dopadł ją w drugim secie.
25: Pracowałam przez ostatnie dni, to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności.
24: Teraz poprzeczka idzie w górę, bo rywalką będzie była numer jeden na świecie Karolina Pliszkowa. Majchrzak zagra z kolei z będącym na fali Amerykaninem Zacharym Swajdą, ale sam też jest w świetnej formie. Odradza się też Hubert Hurkacz, który już wygrał w Londynie 2 mecze, a jutro zagra z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. I znów będzie liczyć na wsparcie polskich fanów.
26: Zawsze dodatkowo motywuję i cieszę się, że będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie.
24: A dziś na kortach w Londynie kibice zobaczą też Magdę Linet. Ona odpadła już z turnieju singlowego, ale gra też w deblu w parze z Amerykanką Iwą Jowicz. Przemysław Pozowski, TOK FM.
9: 12.11. Jest z nami Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
9: Siły Rosji zaatakowały tej nocy ponownie ukraińską stolicę. Kijów był to najbardziej intensywny, największy atak w historii inwazji Rosji na Ukrainę. Co najmniej 17 osób nie żyje, około 90 jest rannych. Akcje ratunkowo-poszukiwawcze wciąż trwają. Jakie obiekty znalazły się na celowniku Rosjan?
27: To przede wszystkim z tego, co wiemy, to obiekty infrastruktury cywilnej, budynki mieszkalne, no stąd też wielopiętrowe, stąd też właśnie ta liczba ofiar, która no niestety może wzrosnąć, dlatego że tak jak pan mówił, trwają cały czas prace poszukiwawczo-ratunkowe. Mamy całe takie sekcje tych budynków, które zostały zniszczone w wyniku uderzeń właśnie pocisków rakietowych. A jednym chociaż z takich pierwszych obiektów, który został trafiony dronem w nocy na początku tego ataku, był też hotel, zakład medyczny, więc no, to takie obiekty, które w zasadzie no jakby trafiają pod te strzały każdego razu podczas rosyjskich ataków.
9: No bo to, żeby zobrazować, mowa jest na przykład o wielopiętrowym budynku, który po uderzeniu rakietą zawalił się.
27: No tak, to niestety to tak wygląda, dlatego że no wiele budynków w stolicy Ukrainy, tak jak w innych miastach, to są budynki albo ceglane, a jeszcze więcej jest takich budynków z tak zwanej płyty betonowej. One po prostu się składają, to znaczy to jest te budynki właśnie no, tworzą taką pułapkę dla ludzi. Rzeczywiście uderzenie pocisku rakietowego o dużej mocy no, powoduje, że po prostu no, 9 pięter konstrukcji takiego budynku się momentalnie wali do parteru.
9: O tym, że Rosjanie szykują kolejny zmasowany atak, Wołodymyr Zełenski informował już wczoraj, gdy przebywał z wizytą w Irlandii. Taki sygnał oznacza, że Ukraina ma dobre informacje wywiadowcze na temat działań Moskwy, ale czy wiadomo, dlaczego ten atak akurat tej nocy? To był przypadek czy sygnał, że to było tak intensywne uderzenie?
27: Nie, tutaj nie ma żadnego przypadku. To znaczy, no, widzimy taką pewną cykliczność, to znaczy no praktycznie te takie duże uderzenia, zmasowane ataki na stolicę Ukrainy odbywają się w ostatnim czasie co 2 tygodnie. Poprzedni był 15 czerwca, jeszcze poprzedni na początku czerwca i w tym na początku czerwca zginęło też ponad 20 osób. Więc mówimy o pewnej cykliczności, o tym, że po prostu, bo to też trzeba zrozumieć, że musi być odpowiedni czas do przygotowania takiego ataku. To znaczy trzeba zrobić przedyslokację z samolotów, tych bombowców strategicznych, które no, przelatują właśnie z tych lotnisk położonych w azjatyckiej części Rosji do lotnisk położonych w europejskiej. To jest potrzeba właśnie ustanowienia tych wyrzutni balistycznych Iskander i o tym informowano nawet już nie wczoraj, a jeszcze 2 dni temu informowano o tym, że w obwodzie briańskim właśnie takie wyrzutnie zaczęły zjeżdżać do miejsc ewentualnego odpalenia pocisków rakietowych w kierunku Kijowa. No więc no tak, no Rosja się przygotowuje i ten atak rzeczywiście był zmasowany. Natomiast no to co różni to uderzenie rosyjskie od poprzednich, to jest przede wszystkim wykorzystanie na masową skalę dronów, szachedów o napędzie odrzutowym, to raz. No i niestety dosyć niska, jak się okazało, niska ilość zestrzelonych pocisków balistycznych. Mhm. Tym razem dlatego, że w poprzednich uderzeniach te liczby wyglądały lepiej.
9: Ale też jest tak, że te pociski balistyczne, których jest o wiele mniej niż dronów, są o wiele trudniejsze do zestrzelenia, bo lecą o wiele szybciej i są też pociskami manewrującymi.
27: Tak, to znaczy, no tak, ale po prostu od razu, znaczy takie są dane statystyczne, że z 24 pocisków balistycznych no zestrzelono tylko 4, to znaczy przy poprzednich uderzeniach ten wskaźnik był lepszy. Nie zestrzelono też ani jednego z 4 pocisków hipersonicznych Cyrkon, chociaż też jakby no wcześniej udawało się Ukraińcom zestrzeliwać. Ja tutaj nie jestem w stanie ocenić, dlaczego tak się stało, czy jest to związane po prostu z brakiem też antybalistycznych pocisków przechwytujących po stronie Ukrainy.
9: No, Wołodymyr Zełenski zabrał głos po tym ataku i wykorzystał ten moment, żeby przypomnieć, czego domaga się Kijów od Stanów Zjednoczonych, to znaczy możliwości ataków dalekiego zasięgu za pomocą amerykańskiego sprzętu, w tym rakiet Patriot. Spodziewa się pan, że to jest jakiś punkt przełomowy, czy biorąc pod uwagę stanowisko administracji waszyngtońskiej jednak nie?
27: Znaczy rzeczywiście na Ukrainie po pierwsze no, są potrzebne po prostu pociski przechwytujące balistykę i to są jedynymi systemami na dzień dzisiejszy, które są w posiadaniu Ukrainy, to są systemy Patriot. Potrzebne są pociski PAK-3, które właśnie mogą taką balistykę przechwytywać, no ale jest, no nawet jest taki obiektywny problem, po prostu no, tyle tych pocisków zostało zużytych podczas wojny w Zatoce Perskiej, że po prostu ich brakuje i ta produkcja jest cały czas na niewystarczającym poziomie. No, partnerzy europejscy finansują zakupy takich pocisków w Stanach Zjednoczonych, to jest pytanie właśnie, jakie są możliwości produkcyjne, ile Stany Zjednoczone są w stanie dostarczyć takie pociski. Ja myślę, że na zbliżającym się szczycie NATO te kwestie będą no, takim punktem kulminacyjnym tych rozmów, jeżeli chodzi o kwestie wsparcia Ukrainy.
9: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był z nami. 12:17 za 3 minuty informacje, a po informacjach połączymy się z profesorem Szymonem Malinowskim. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co właściwie dzieje się w aurze nad Polską.
0: Autopromocja.
2: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
0: Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
2: W grę wchodził utopiony depozyt brudnych pieniędzy pochodzących z handlu bronią, narkotykami, prostytucją, które mafia włoska deponowała u ekscelencji Paula Marcinkusa, szefa Banku Watykańskiego.
0: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sąd Najwyższy uchylił zarządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o natychmiastowym odsunięciu zasiadającego w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Sąd Najwyższy uznał, że zarządzenie, jakie zostało wydane przez ministra sprawiedliwości, nie ma uzasadnionych podstaw. Swoje postanowienie Żurek argumentował 2 postępowaniami prowadzonymi przez prokuraturę dotyczącymi sędziego, a chodzi o tak zwaną aferę hejterską z 2019 roku w resorcie sprawiedliwości oraz o podejrzenie posłużenia się przez sędziego fałszywym testamentem. Polska zamówi nie 2, a 4 tankowce powietrzne, zapowiedział wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zamówienie samolotów od europejskiego koncernu Airbus, które ma zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Polska ma zamówić samoloty razem z Hiszpanią. W Brazylii rozpoczęła się budowa mostu między miastem Salwador a wyspą Itaparisa. Konstrukcja o długości prawie 12,5 kilometra będzie najdłuższym podwieszanym mostem morskim w Ameryce Łacińskiej. Na inauguracji budowy był prezydent Brazylii Lula da Silva. Inwestycje poprowadzą chińskie firmy.
8: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor dr habilitowany Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
8: 26 stopni na zachodzie dziś. Część z nas zapewne zapomniała o tym, że kilka dni temu padł w Polsce historyczny rekord gorąca. Teraz już duża część Polski żyje skutkami nawałnic, które nadciągnęły po upałach. Rozpoczął się lipiec, więc jeszcze kilka powtórek z takiej sekwencji przed nami.
9: No to nie jest wykluczone. Oczywiście pogoda jest nieprzewidywalna w dłuższym okresie czasu. Możemy ją przewidzieć na kilka dni i na razie na szczęście w tych prognozach nie ma tych fal upałów, ale to jest dopiero początek lata. Sierpień, przełom lipca i sierpnia, początek sierpnia to statystycznie najcieplejszy okres i wokół całej Europy wody, mórz i oceanów są bardzo, bardzo ciepłe, więc będzie ciepło, natomiast czy powtórzy się aż taka fala upałów, no to zobaczymy. To znaczy na pewno się powtórzy, natomiast niekoniecznie w tym roku, może to być w ciągu kilku najbliższych lat.
8: Panie profesorze, powiedział pan, że pogoda jest nieprzewidywalna, ale to się bierze z tego, że ona się po prostu obiektywnie robi coraz bardziej nieprzewidywalna, czy my nie jesteśmy jeszcze w stanie okiełznać tych zjawisk i ubrać je w modele, które dadzą nam odpowiedź na to, na to jaka będzie sytuacja za parę dni?
9: To, proszę pana, jest trochę jedno i drugie, bo nieprzewidywalna to po pierwsze nie znaczy niekwantyfikowalna. Mhm. I my możemy skwantyfikować tą nieprzewidywalność i wraz z rosnącym ociepleniem klimatu ta nieprzewidywalność robi się większa, robi się większy zakres możliwych sytuacji atmosferycznych, więcej energii w atmosferze, a szczególnie te sytuacje, które są związane z bardzo ciepłymi sytuacjami są bardzo prawdopodobne. Dużo bardziej niż kiedyś. Natomiast no, taka jest natura płynów. My nie mamy cały czas podstawowych twierdzeń matematycznych o rozwiązywaniu równań rządzących przepływem płynów. Rozwiązujemy je w sposób przybliżony. No i w związku z tym, no wiemy, nie znamy wszystkich szczegółów przepływu. Natomiast mimo, że nie znamy wszystkich szczegółów przepływu, to jesteśmy w stanie powiedzieć, ile będzie wody w rurze przy takiej, przepłynie wody w rurze przy takiej czy innej różnicy ciśnień i jak będą wyglądać główne przepływy atmosferyczne przy takim czy innym bilansie energii w atmosferze. Więc klimat jest przewidywalny, pogoda w sensie aktualnego stanu atmosfery w konkretnym miejscu o konkretnej porze, tylko w ograniczonym zakresie.
8: Bilans energii w atmosferze to jest coś, co przykuło moją uwagę. Rozumiem, że kierujemy się prawami fizyki, tej energii jest więcej?
9: Tak. No właśnie to, że zamykamy zawór na wyjściu, który wypuszcza, normalnie wypuszczał energię bardziej, po prostu łatwiej w kosmos, powoduje, że tej energii więcej gromadzi się w systemie klimatycznym, no i mamy to, co mamy, prawda? To jak możemy sobie wyobrazić, jak Ziemię, jak garnek na gazie i ten gaz to jest odpowiednikiem Słońca. Natomiast jeżeli my przykryjemy garnek szczelną pokrywką i jeszcze go, że tak powiem, owiniemy izolacją, no to w tym miejscu, w tym momencie temperatura w garnku będzie wyższa, albo woda szybciej się zagotuje. Temperatura w garnku zależnie od tego, co jest w środku. To nie chciałbym, żeby się woda zagotowała.
8: Doprecyzujmy tę metaforę garnka. To znaczy, co jest izolacją, co jest pokrywką?
9: No izolacją i pokrywką są gazy cieplarniane, które nie wypuszczają tej energii na zewnątrz. Natomiast tą dostawą energii to jest właśnie ten palnik, prawda?
8: Tak. Tak, katastrofa klimatyczna, co tu właściwie padło, spowodowana jest działalnością człowieka, który w pewnym momencie zaczął bardzo intensywnie podporządkowywać sobie rzeczywistość. Zastanawiam się, czy teraz na tym etapie cywilizacyjnego rozwoju jesteśmy w stanie przygotowywać się na to, co sami sobie zgotowaliśmy i czy przygotowywać się tak naprawdę na nieprzewidywalne?
9: No przede wszystkim nieprzewidywalna jest pogoda, przewidywalny jest klimat. Mhm. Czyli to nie przygotowujemy się na nieprzewidywalne, tylko przygotowujemy się na to, co sobie zrobiliśmy, po pierwsze, a po drugie możemy ograniczyć to, co sobie robimy, bo to my to sobie robimy, prawda? Więc ograniczenie zmiany klimatu, szybka redukcja emisji gazów cieplarnianych, no i przygotowanie się na to, czego nie da się przewidzieć, no to znaczy jednak musimy zacząć budować budynki inaczej w ogóle urządzać społeczeństwo, bo gdy będzie więcej zdarzeń, które do tej pory się nie zdarzały, a jest jeszcze jedna rzecz, która jest nieunikniona i po prostu wszyscy sobie z tego, że tak powiem, robią śmiszki chiszki, a to jest wzrost poziomu morza, który teraz wynosi około 5 mm rocznie, ale to szybko będzie się zmieniać, no to proszę państwa, nie przygotujemy się, no to zaleje porty i mhm. nie będzie żeglugi, tak, i handlu. Nie przygotujemy się, no to mieszkania nasze, czy miejsca, gdzie mieszkamy, nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Nie ograniczymy zmiany klimatu, no to niestety padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie, więc musimy robić jedno i drugie.
8: Bardzo dziękuję. Profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. A teraz łączymy się z Michałem Kucharskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu.
8: Albania w TOK 360, bo tam nie ustają protesty przeciwko wielkiemu kurortowi, który chce wybudować Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, na jedynej albańskiej wyspie i części wybrzeża. Taka inwestycja zniszczyłaby chronione do tej pory m.in. siedliska flamingów i doprowadziła do spustoszenia w ekosystemie tego regionu Albanii. Sytuacja nabrzmiewa i wylewa się poza granice Albanii, bo przedstawiciele Unii Europejskiej ogłosili, że te plany, jeśli wejdą w życie, mogą zagrozić negocjacjom akcesyjnym. Faktycznie ten spór może przełożyć się na europejską przyszłość Albanii, która zresztą, z tego co wskazują badania opinii społecznej, bardzo do Unii Europejskiej chce.
0: Tak, mogą zagrozić, dlatego też, że po prostu projekt samego tego kurortu, ale też inne inwestycje w turystykę, które prowadzi obecny rząd albański, są sprzeczne z prawem unijnym, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. To też podnoszą aktywiści. Po drugie, te protesty już dawno przestały się skupiać tylko i wyłącznie wokół przyrody, ale dzisiaj są wymierzone w ogóle w całą elitę polityczną albańską, bo nie tylko w obecnego premiera Ediego Rama, ale również w główną partię opozycyjną. One obydwie są oskarżane przez protestujących o związki z korupcją, ze zorganizowaną przestępczością. I na te elementy związane gdzieś z praworządnością i z systemem sprawiedliwości zwracał już uwagę Parlament Europejski w ostatnich miesiącach, kiedy negatywnie ocenił sytuację w Albanii i jej ścieżkę do Unii Europejskiej.
8: Jeśli protestujący krytykują zarówno rządzącego na czwartą kadencję premiera Ediego Ramę, jak i największą partię opozycyjną, to jaki jest ich plan i czy w ogóle taki plan jest na to, żeby sytuację naprawić? Czy stworzenie jakichś nowych elit?
0: Plan mają, ten plan przedstawili zaledwie kilka dni temu, rozesłali go też do ambasad państw unijnych, do Unii, delegacji Unii Europejskiej, pokazując, że to zaufanie do struktur unijnych jest w społeczeństwie albańskim silne i to i ten zwrot ku Unii Europejskiej. Oni oczekują dymisji premiera, wprowadzenia na okres 12 miesięcy rządu technokratycznego, który przygotowałby zmiany i przeprowadził zmiany w konstytucji, zwiększające ochronę przyrody, zmniejszające korupcję w jakiejś też perspektywie czasu, ponieważ zwiększające uprawnienia instytucji wymiaru sprawiedliwości, SPAK-u, czyli takiej specjalnej struktury antykorupcyjnej, którą zresztą kilka lat temu założono pod presją Unii Europejskiej jako organ niezależny, ale borykający się oczywiście z ograniczonym finansowaniem i ograniczonymi zasobami ludzkimi i który to też zresztą organ prowadzi śledztwo w sprawie inwestycji Kusznera i Katarczyków w Albanii.
8: Biorąc pod uwagę to, że Edi Rama stoi na czele rządu albańskiego, który zgadza się na inwestycje Jareda Kusznera i na inwestycje w turystykę, które mogą być sprzeczne z europejskim prawem dotyczącym ochrony przyrody, no to właśnie Rama jest chyba tym bohaterem negatywnym, głównym tych protestów, tym czarnym charakterem. W jaki sposób on się odnosi do tych protestów, których Albania no spory kawałek czasu nie widziała?
0: To prawda, nie widziała. Ostatnie miały miejsce w takie większe w roku 2019. Też były wymierzone w rząd Ramy, ale wówczas Rama je właściwie zignorował i przeprowadził zmiany, do których dążył. Dzisiaj ten marazm ewidentnie minął, zresztą bardzo w te protesty jest zaangażowana też diaspora. I owszem, Rama jest tym głównym przeciwnikiem jako rządzący dzisiaj Albanią, ale tak jak mówię, mówimy o systemie, który gdzieś stworzył się wokół korupcji, wokół różnego rodzaju powiązań, klientelizmu, mówimy też o kupowaniu głosów, na co zwracają zresztą poszczególne partie europejskie uwagę i krytykują zarówno obecnego premiera, jak i opozycję, a sam Rama odnosi się bardzo krytycznie do tych protestów. Oczywiście gdzieś tam po pewnym czasie starał się tonować swoje wypowiedzi, ale używał niewybrednych słów w wywiadach za granicą pod adresem demonstrantów. Odnosił się bardzo negatywnie do dziennikarzy, którzy takie pytania o te protesty mu zadawali, między innymi oskarżając dziennikarkę CNN o to, że jest grecką agentką, a za protestami stoją Grecy, zdaniem Ediego Ramy. Zresztą tych teorii spiskowych było z jego... Ze względu na to, że zdaniem Ramy chcieliby nie dopuścić do tego, aby Albania była ważnym ośrodkiem turystycznym. Ale pojawiały się też oskarżenia pod adresem Irańczyków, że to oni te protesty finansują. Pojawiały się oskarżenia pod adresem Serbów. I tak naprawdę tych teorii spiskowych z jego strony jest wiele, a realnej odpowiedzi na żądania ze strony demonstrantów nie ma.
8: Ale też jest tak, że sam Rama nie jest politykiem antyeuropejskim, tylko on zapowiadał, że do Unii Europejskiej Albanię wprowadzi i wyznaczył między innymi termin NATO grudzień 2027, co unijni negocjatorzy określili jako ambitny.
0: bardzo ambitny. No dzisiaj wiadomo, że to na pewno nie nastąpi, też dlatego, że Albania pod rządem Ediego Ramy nie jest w stanie zamknąć tych kluczowych klastrów negocjacyjnych, rozdziałów, które dotyczą właśnie praworządności i bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości. I tak jak wspominałem, tutaj krytyka ze strony Parlamentu Europejskiego i też dość ostrożne wypowiedzi ze strony Komisji Europejskiej wskazują, że ten termin dzisiaj jest na pewno nierealny. Pojawiał się też w wyborach termin 2028, ponieważ w tym roku Rama ponownie został wybrany premierem. I ten termin także jest nierealny. Tutaj na pewno Albania musiałaby znacząco przyspieszyć reformy, jak i tak naprawdę je wdrażać, ponieważ no, nie mogą one pozostawać tylko na papierze.
8: A czy Jared Kushner odniósł się w ogóle do tych albańskich protestów, bo no, to jego plany były iskrą, która doprowadziła do tego, co się dzieje teraz?
0: Tak, były taką kroplą, która przelała czar goryczy i Kushner początkowo nie zabierał głosu, ostatecznie powiedział, że jego fundusz inwestycyjny nie jest już zaangażowany w ten projekt, ale wiele wskazuje na to, że nadal on sam prywatnie i jego małżonka Ivanka Trump, która zresztą była na początku tego roku w Albanii i spotykała się osobiście z premierem Ramą, w ten projekt w dalszym ciągu są zaangażowani, a prokuratura wskazuje, że sam zakup tych gruntów, handel nimi pod ten kurort luksusowy, no miały miejsce tam różnego rodzaju nieprawidłowości, przede wszystkim pranie brudnych pieniędzy i zawyżanie kosztów, a w samą inwestycję początkowo byli też zaangażowani ludzie związani z kartelami narkotykowymi działającymi w Albanii.
8: Bardzo dziękuję. Michał Kucharski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Wojciech Kowalik w studiu, witaj,
10: kłaniam
8: dzień dobry.
10: Się. Cześć.
8: Rynek dzień pracy dobry. Dzisiaj na tapet bierzesz.
10: Mamy nowe, bardzo ciekawe dane dotyczące struktury zawodowej Polaków. No i okazuje się, że najwięcej osób w naszym kraju pracuje jako sprzedawcy sklepowi i kasjerzy, kierownicy samochodów ciężarowych, magazynierzy oraz nauczyciele szkół podstawowych. Które grupy są również, oczywiście statystycznie, najstarsze, które najmłodsze? W jakich zawodach dominują kobiety, a w jakich mężczyźni? No i na które zawody może wpłynąć sztuczna inteligencja? Główny Urząd Statystyczny to wszystko policzył w swoim najnowszym opracowaniu. No i nim się zajmiemy po 12.40.
8: Przedtem o 12.40 informacje.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
15: Mamo, będzie spalony?
16: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
19: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
20: A!
11: to niska cena.
19: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
27: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 12.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek zachodnio-pomorskie i droga krajowa numer 20. Trasa między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Trzeba jechać objazdami. W miejscowości Woliczno samochód wjechał do jeziora Czaple Duże. Kierowca nie żyje. Trwa wyciąganie pojazdu z jeziora. Ulgi podatkowe dla osób o niższych dochodach, budowa przystępnych cenowo mieszkań oraz ograniczenie zatrudnienia w ministerstwach to elementy planu reform uzgodnionego w nocy przez niemiecką koalicję rządową. Liderzy partii koalicyjnych CDU-CSU oraz SPD po ponad 7 godzinach rozmów osiągnęli porozumienie. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek wystartują w sobotę w Barcelonie w 113. edycji Tour de France. Dla Kwiatkowskiego będzie to 11. występ w największym wyścigu kolarskim i pod tym względem jest rekordzistą wśród Polaków.
28: Tok FM. Na każdy temat.

0: Ciekawych rzeczy się za chwilę o sobie dowiemy. W jakich formach pracy najczęściej jesteśmy zatrudnieni? To jednak jest etat?
1: Tak, zdecydowanie to jest etat. Takich pracowników mamy ponad 14 milionów. Natomiast umowy zlecenia to jest zdecydowana mniejszość, ponad milion pracujących.
0: No, jeżeli to już wiemy, to powiedzmy sobie, jakie zawody Polacy wykonują najczęściej?
1: Tutaj, tak jak już od początku przyjęliśmy, to ten podział, tak, możemy powiedzieć, że pracujący na etaty, czyli pracujący w gospodarce narodowej, najczęściej wykonują zawód w takich usługach codziennego użytku, czyli takich, które wymagają stałej, licznej kadry pracowniczej. I tu mówimy o zawodach takich jak sprzedawcy sklepowi, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy, czy nauczyciele szkół podstawowych. Natomiast jeśli weźmiemy pod lupę zawody wykonywane na umowy zlecenia i pokrewne, tutaj mówimy już o też mamy podobną grupę zawodów, do tego dochodzą jeszcze pomoce i sprzątaczki biurowe.
0: To ciekawe, no mamy te zawody sprzedawcy, kasjerzy, kierowcy, magazynierzy i nauczyciele w szkołach podstawowych, no i łącznie te cztery grupy odpowiadają za sporą część wszystkich zatrudnionych w Polsce i to mi się wydaje ciekawe.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Możemy nawet powiedzieć, że to jest taki fundament naszego rynku pracy w Polsce, ponieważ te osoby stanowią ponad 13%. I też chciałabym zwrócić uwagę, że to badanie przeprowadziliśmy, badanie eksperymentalne przeprowadziliśmy na 443 zawodach, więc z tej całej grupy właśnie zawody, o których wspomnieliśmy, ta czwórka stanowi ponad 13%.
0: 443 zawody mamy w Polsce?
1: Tak.
0: A te takie mniej popularne zajmują jakieś miejsca tam w tym w waszym zestawieniu?
1: Tak, mamy wszystkie zawody tak naprawdę znaleźliśmy wśród pracujących. Najmniej liczne grupy to są już takie wyszukane, na przykład, nie wiem, pracownicy, pracujący siłą mięśni, prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni. Więc to są takie naprawdę niszowe zawody.
0: Ciekawie prezentuje się też rozbicie na wiek pracujących. Które grupy zawodowe w Polsce są statystycznie najmłodsze? Od tego zacznijmy.
1: Statystycznie najmłodszymi, biorąc pod uwagę średnią wieku osób wykonujących te zawody, są pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food, sportowcy, modelki, modele, stewardzi, kelnerzy. I tutaj też ciekawa jest druga wartość, mediana wieku, bo ta mediana jest na zbliżonym poziomie.
0: To ile lat mają takie osoby przeciętnie?
1: Takie osoby mają poniżej 30 roku życia. I też jakby jednym z tych młodszych zawodów są programiści aplikacji, gdzie średnia wieku wynosi 34 lata.
0: A na drugiej stronie tego zestawienia, te zawody, w których pracują, no pracownicy jednak najstarsi wiekiem?
1: Najwyższy średni wiek notujemy w takich zawodach jak lekarze specjaliści i tu myślę, że te zawody medyczne bardzo mocno wybijają nam się na czołówkę. Mówimy tu o lekarzach specjalistach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach, położnych, czy nawet kierownikach w takich instytucjach, placówkach ochrony zdrowia.
0: I ich taki przeciętny wiek?
1: Najwyższą mają lekarze specjaliści. Ta średnia wynosi 56 lat. Myślę, że to wynika też częściowo z tego późniejszego okresu wejścia na rynek pracy, ponieważ to są lekarze specjaliści, więc zdobycie specjalizacji też zajmuje troszkę czasu.
0: Mamy wiek, no to przejdźmy do kolejnego zestawienia bardzo ciekawego w tym opracowaniu. A w podziale na płeć, które zawody są najbardziej sfeminizowane, a które najbardziej zmaskulinizowane?
1: Tutaj też myślę, mamy do czynienia z takim tradycyjnym troszkę podziałem ról, ponieważ kobiety zdecydowanie dominują w zawodach takich jak położne, specjalistki do spraw wychowania małego dziecka i tutaj w tym zawodzie ukrywa się zawód przedszkolanki, asystenci dentystyczni, natomiast mężczyźni dominują w zawodach takich, myślę, stricte związanych z siłą fizyczną, czyli górnicy, murarze, operatorzy maszyn, dekarze. I jeszcze mamy taką bardzo ciekawą grupę, której rozkład płci rozbija się 50-50. I tu wśród tych zawodów mamy właścicieli sklepów, piekarzy i nauczycieli akademickich.
0: Że tam mamy taką równowagę, jeżeli chodzi
1: płci, zgadza się.
0: Ile osób w wieku emerytalnym w Polsce pracuje?
1: W wieku emerytalnym mamy ponad 680 tysięcy osób. Są to osoby, które nie zakończyły, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zakończyły swojej aktywności zawodowej.
0: No i w jakich zawodach te osoby jeszcze się odnajdują na tym rynku pracy?
1: I tutaj też myślę, że ciekawe jest rozbicie, jeśli weźmiemy te dane w podziale na płeć.

0: Wśród kobiet najczęściej dominują nauczyciele szkół podstawowych, pomocy sprzątaczki i tutaj też jeden z tych zawodów top, sprzedawcy sklepowi, a także lekarze. Jeśli weźmiemy pod uwagę mężczyzn, to mamy głównie kierowców samochodów ciężarowych, pracowników ochrony czy lekarzy specjalistów.
1: A ci młodsi do 26 roku życia chętnie idą do pracy?
0: Nie wiem, czy chętnie, natomiast jeśli podejmują taką aktywność zawodową, to te pierwsze ścieżki kariery najczęściej dotyczą, i tu myślę, że też to rozbicie jest bardzo interesujące, ponieważ wśród kobiet najczęściej podejmowanym zawodem są sprzedawcy sklepowi, fryzjerzy, natomiast wśród mężczyzn, młodych mężczyzn do 26 roku życia, magazynierzy i mechanicy pojazdów samochodowych.
1: Cudzoziemców mamy wielu na polskim rynku. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o przyjezdnych do nas?
0: Tak, wśród ponad 1 200 000 obcokrajowców zasila nasz rynek pracy. I tutaj największą taką grupą są oczywiście Ukraińcy, oni stanowią nam ponad 65%. I w dalszej kolejności Białorusini i Gruzini.
1: No i czym się zajmują?
0: Tutaj też, jeśli weźmiemy pod uwagę całą grupę obcokrajowców, na pierwszym miejscu wśród mężczyzn wybijają się kierowcy samochodów ciężarowych, wśród kobiet sprzedawcy sklepowi, natomiast bardzo interesująco wygląda rozbicie, jeśli weźmiemy pod uwagę narodowość, bo o ile Ukrainki na przykład najczęściej pracują jako pomocy i sprzątaczki, mężczyźni jako kierowcy, to już na drugim miejscu, na pierwszym miejscu, przepraszam, wśród Białorusinek mamy programistów aplikacji.
1: Co ciekawe w tym państwa opracowaniu, co właśnie widzę, to że zanika nam rzemiosło w Polsce.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj możemy mówić o zawodach tych jak krawcy czy jubilerzy, których średnia wieku wynosi ponad 50 lat. Mediana też jest nieznacznie wyższa, więc widzimy to, że tych grup pracowników starszych jest zdecydowanie więcej.
1: No i pewnie ktoś się teraz zastanawia, jak to państwo wszystko policzyli, jak się robi takie badania?
0: Takie badanie jest bardzo skomplikowane, wymaga wielu, jakby integracji wielu różnych źródeł. My bazowaliśmy w dużej mierze na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z rejestrów, które pobieramy na podstawie programu badań. Wykorzystaliśmy również dane z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.
1: No i co, sporo tych danych pewnie do zagregowania. Ciekawe te wyniki. Jak spojrzeliście na efekty tych waszych badań?
0: Oczywiście bardzo ciekawe. Ja państwa również zachęcam do lektury i do przyjrzenia naszych wyników, które właśnie dzisiaj zostały zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. W załączniku dodaliśmy wszystkie 443 zawody, łącznie z taką charakterystyką demograficzną, średnią wieku, medianą, osetkiem kobiet. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do lektury.
1: W swoim opracowaniu, i to też bardzo ciekawe, wskazują państwo na to, ile osób pracuje w zawodach narażonych na automatyzację i rozwój sztucznej inteligencji. No właśnie, sporo jest takich osób, bo sporo mówi się o tym, że sztuczna inteligencja wkracza coraz odważniej na rynek pracy i niektórym zawodom może zagrażać. Wiele osób powinno się obawiać.
0: To znaczy, nie wiem, czy możemy mówić o akurat o takiej obawie, natomiast my wykorzystaliśmy wyniki raportu przeprowadzonego przez NASK i Międzynarodową Organizację Pracy, w której te zawody zostały już sprecyzowane i określiliśmy skalę na podstawie naszych wyników i takich osób w tej grupie narażonej na najwyższym stopniu na automatyzację jest ponad 614 tysięcy i myślę, że tu ciekawe jest bardzo też rozbicie na płeć, ponieważ te zawody wykonywane są w głównej mierze przez kobiety. Kobiety stanowią ponad 77% z tych wykonujących, właśnie pracujących w tych zawodach. I też to nie są starsze osoby, natomiast średnia wieku wynosi 40 lat.
1: A jakie to są zawody?
0: To mamy głównie edytorów tekstu, pracowników biurowych. Tutaj też dla nas ciekawostką jest to, że wśród tych zawodów znajdują się statystycy, czyli zawód, który wykonujemy.
1: No, a dziennikarze?
0: Dziennikarze, myślę, że to nie są w tej zawodzie top, takich najbardziej zagrożonych, natomiast myślę, że gdzieś też są na wysoko w rankingu.
1: A dlaczego akurat kobiety są bardziej zagrożone tą automatyzacją i sztuczną inteligencją?
0: Dlatego, że wykonują te zawody właśnie sekretarki czy pracowników biurowych, które mogą być w miarę bliskim czasie zautomatyzowane i dlatego to największe zagrożenie i ta pewnie możliwość czy konieczność w przyszłości przekwalifikowania dotyczy głównie kobiet.
1: No tak, górnika czy kierowcy sztuczna inteligencja nie zastąpi. Interesująco wygląda to też geograficznie, bo i taką mapkę tutaj w tym zestawieniu mamy. To gdzie w Polsce jest najwięcej tych zawodów, którym ta automatyzacja i sztuczna inteligencja może zagrozić?
0: Pracownicy skumulowani są głównie w dużych miastach. Mówię tu o Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i dużych ośrodkach miejskich. I co ciekawe, ci pracownicy też bardzo często wykonują pracę, jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce zamieszkania, to ci pracownicy bardzo często mieszkają też w obszarach podmiejskich. I myślę, że ta cała, te zawody kumulują się głównie w tych dużych obszarach, w tych dużych ośrodkach miejskich.
1: Tak mi się wydaje, że to jedno z pierwszych badań u państwa w Głównym Urzędzie Statystycznym, które też sztuczną inteligencję bierze pod uwagę.
0: Tak, to jest nasze pierwsze badanie, ale nie ostatnie. Właśnie wchodzimy w taki, na taką ścieżkę, gdzie będziemy chcieli się bardziej przyglądać tym zawodom. I to też to badanie, które dzisiaj, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to badaniem eksperymentalnym i otwiera ścieżkę do publikacji już takich danych cyklicznych, które będą się cyklicznie pojawiały na naszej stronie internetowej. I też w przyszłości będziemy pokazywać wynagrodzenia według tych zawodów.
1: Łatwiej też będzie monitorować rynek pracy dzięki tym właśnie danym, które poznaliśmy?
0: Tak, zdecydowanie. Te dane są bardzo dużą, pokazują jakby zjawiska z bardzo dużą szczegółowością i tutaj możemy, tak jak tutaj rozmawiałam o zawodach zautomatyzowanych, narażonych na rozwój sztucznej inteligencji, możemy również przyglądać się innym zjawiskom. Na przykład możemy sprawdzić, czy osoby, które kończą jakiś kierunek, dalej pracy pozostają, podejmują jakby zawód w tym kierunku, czy muszą, czy są zmuszani, nie wiem, przez liczbę ofert pracy, to zmiany zawodu.
1: No właśnie, a czy coś widać z państwa badania, jakieś trendy w zatrudnieniu, czy gdzieś ludzie chętniej chcą pracować?
0: Takich badań jeszcze nie zdążyliśmy przeprowadzić, tak jak mówię, jest to badanie eksperymentalne, dzisiaj opublikowane, ale to też jest jakby początek, który otwiera, myślę, bardzo dużo możliwości i dalszych analiz.
1: Emilia Murawska, naczelnik Wydziału Analiz i Badań Eksperymentalnych, Departament Metodologii i Jakości Badań Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: W południowym EKG zerknijmy jeszcze, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj mamy wzrosty. WIG w tej chwili w górę o 0,8%, WIG 20 rośnie o 0,7%. Na rynku walutowym złoty troszeczkę mocniejszy do euro i do dolara. Euro kosztuje 4,29 zł, frank szwajcarski 4,66, dolar po 3,76, no a brytyjski funt przebił już psychologiczną barierę 5 zł i kosztuje w tej chwili 5,01 zł. To jeszcze zerknijmy na rynek ropy naftowej, no bo tutaj ropa dzisiaj nam też trochę tanieje i już jest tylko trochę powyżej psychologicznego progu $70 za baryłkę. Za chwilę w Tok FM informacje, a po informacjach wraca Tok 360 i Filip Kekusz. Co u ciebie?
2: Dwa tematy. Jeden bardzo blisko nas, drugi trochę dalej. Naukowa i akademicka sieć komputerowa Państwowy Instytut Badawczy otrzymała dostęp do modelu GPT-5.5 Cyber. To jest najnowszy moduł sztucznej inteligencji przygotowany przez koncern OpenAI. I jest to bardzo istotne z perspektywy naszego cyberbezpieczeństwa, dlatego że bardzo niewiele państw otrzymało dostęp do tego oprogramowania, co oznacza, że NASK jest gdzieś poważany w Stanach Zjednoczonych jako instytucja, która dobrze radzi sobie z cyberbezpieczeństwem i o bezpieczeństwo dba, a biorąc pod uwagę, że ryzyko cyberataków jest coraz większe na całym świecie, takie oprogramowanie na pewno bardzo nam się przyda. A po godzinie 13:20 wciąż celebrujemy wakacje w TOK 360, tak więc rozpoczynamy nowe wakacyjne cykle i w czwartki będziemy się zajmować informacjami z tych państw, które, choć bardzo istotne, rzadko goszczą na łamach polskiej prasy. Tym państwem dzisiaj jest Palau, archipelag, państwo wyspiarskie umieszczone w Oceanie Indyjskim, na Oceanie Indyjskim w Mikronezji. To jest państwo, które jakiś czas temu przyjęło pojedynczego migranta deportowanego ze Stanów Zjednoczonych. To jest część umowy między Palau właśnie a Stanami Zjednoczonymi. Skąd taka umowa? Co migrant deportowany ze Stanów Zjednoczonych może robić na Palau, ale także jakie są inne problemy tego państwa? W tym kontekście będziemy rozmawiać.
1: Tak, swoją drogą ciekawe, jak długo leci się samolotem do Palau.
2: Ja powiem ci więcej. Bardzo ciekawe jest, ile ten migrant na tych wyspach był, bo to jest osobna historia.
1: I o tym u ciebie o 13:20. Zaprasza oczywiście Filip Kekusz. To było południowe EKG. W popołudniowym wydaniu naszej audycji usłyszą się państwo z Patrycją Maciejewicz, a ja już dziękuję. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Autopromocja.
5: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
4: Autopromocja.
6: Co tu się robi?
7: Wrzuca się puszki, za to wypełniamy jakieś pieniążki.
8: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
6: Opakowanie? Wpadło.
8: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
9: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
10: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
11: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
12: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
6: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
7: Tak.
13: Na stówę.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Reklama.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Pracę stracił koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym, a warszawscy radni PiS oczekują kolejnych wyjaśnień. Ponad tonę marihuany przejęli pogranicznicy w Gdańsku. Czy słowo szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak. Minęła 13. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Kolejnych wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie domagają się warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Po szokujących informacjach dotyczących prosektorium pracę właśnie stracił jego koordynator. Placówka wypowiedziała umowę po tym, jak media ujawniły, że koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a także publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich. Więcej Błażej Kulesza.
21: To kolejna afera w związku ze szpitalem, jaka wypłynęła dzięki mediom, stąd też PiS domaga się wyjaśnień, mówi radny tej partii Filip Frąckowiak.
22: Jedna kwestia
0: to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
13: Ostatnia sesja Rady Miasta trwała 17 godzin.
21: Odpowiada Nauk Selsekutowicz z Koalicji Obywatelskiej.
13: Myślę, że na wszystkie pytania była i padła odpowiedź.
21: I jak przekonuje, potrzeba czekać na działania prokuratury czy miejskiego audytu. To najwyższy czas na wyciągnięcie odpowiedzialności, przekonuje Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
22: Do dziś Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Trzaskowskiego, odpowiedzialna za nadzór nad systemem ochrony zdrowia, pełni swoją funkcję.
21: Ale taką odpowiedzialność w Warszawie może jedynie wyciągnąć prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Błażej Kulesza, TOK FM.
20: Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
23: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez prokuraturę krajową w Gdańsku.
20: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy to nie obowiązywał już rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Ten został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Po wygaśnięciu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że gdy surowiec drożeje na światowych rynkach, koncerny od razu reagują. Kiedy natomiast tanieje, obniżki następują z opóźnieniem.
24: Czy dzisiaj ta praktyka koncernów powinna być inna? Pewnie tak. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen. Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, mówimy tutaj o spadku ceny surowca, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać. Myślę, że to też jest rola tych, którzy tę politykę cenową kreują w sposób największy.
20: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżenia cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. Prokuratura w Radomsku postawiła radnemu zarzut znieważenia głowy państwa za to, że w jednym z memów nawiązał do Shreka. Chodzi o wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie księżniczki, na którym pojawiła się twarz żony prezydenta Marty Nawrockiej. Wojciech Ślusarczyk, radny z PSL-u, dopisał do zdjęcia słowa: a gdzie Shrek? Bo jak mówi, postać z mema przypominała mu Fionę ze znanej bajki.
25: Nie zwracałem się w tym swoim wpisie bezpośrednio do pana prezydenta. Nawiązałem tylko do pewnej sytuacji, do wyglądu tych rzeczy, które się na Facebooku udostępnia. Tu zrobiono z tego atak bezpośrednio na pana prezydenta, jakobym miał go porównać do Shreka, etc., etc. Notabene, Shreka bardzo lubię, sympatyczna postać.
20: Zdaniem dr Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej, ekspertki z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, decyzja o postawieniu zarzutów za słowa o Shreku uderza w wolność słowa.
26: Ta szala przechyla się nie na rzecz właśnie ochrony wolności słowa, a jej ograniczania. I później dochodzi do takich karykatur w tego typu sprawach, że ja rozumiem, że są sprawy, które uzasadniają ingerencję w swobodę wypowiedzi, jak jest, nie wiem, bezpieczeństwo państwa, ochrona rzeczywista czyjejś reputacji, ale nie w momencie, żeby tą debatę jakoś na nią odpowiedzieć i właśnie próbujemy iść do sądu.
20: Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa odmówiły komentarza w sprawie. Odesłano nas do Prokuratury Okręgowej. Czekamy na odpowiedź. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Agnieszka Wynarska.
27: W darmowych warsztatach może wziąć udział każdy dorosły mieszkaniec regionu, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
28: Będą szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, które się zapiszą, ale także dla większych grup, na przykład z jakichś firm, szkół, instytucji, urzędów.
27: Warsztaty będą miały szeroki zakres, dodaje instruktor ratownictwa PCK Paweł Nowakowski.
29: Jak przygotować swój dom do kryzysu, co zabezpieczyć, jakie zrobić zapasy takie potrzebne. Później, jeżeli przyjdzie sytuacja, że będzie się należało ewakuować, jak dowiedzieć się o tej ewakuacji, skąd się dowiedzieć, nauczymy się znaków ostrzegawczych, no i później, co zabrać ze sobą, jak zostawić swój dom.
27: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje w całym regionie 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
20: 16 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 21 nad morzem i na południu kraju, do 27 na zachodzie Polski. To temperatury na dziś. Sporo chmur, ale też przejaśnienia, gdzieniegdzie może przelotnie popadać.
1: Na 106, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Marcin Dudek, kierownik zespołu CERT Polska działającego w NASK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: NASK, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy, otrzymała dostęp do modelu GPT-5.5 Cyber. To jest najnowszy model sztucznej inteligencji przygotowany przez koncern OpenAI, do którego dostępu nie uzyskało bardzo wiele państw. Co decyduje o tym, że niektórzy mają możliwość korzystania z tego oprogramowania, a inni nie?
2: Tak naprawdę jeszcze świeży temat. No my mamy dobrą bardzo renomę na całym świecie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo jako zespół CERT Polska. No już w tym roku obchodzimy 30-lecie naszego istnienia. My już od jakiegoś czasu przygotowujemy różne publikacje na temat tego, jak sztuczna inteligencja, jak te duże modele językowe wspomagają obrońców, ale też atakujących w tym, żeby podnosić bezpieczeństwo systemów. No i to zostało gdzieś tam zauważone. Udało nam się wejść w taki dobry kontakt bardzo z OpenAI i na wczesnym etapie uzyskać dostęp do tego grona zaufanych państw, które mają dostęp do właśnie tego modelu, gdzie jest on specjalnie trenowany po to, żeby zapewniać możliwości cyberobrońcom.
1: To jest tak, że do tego modelu nie mają dostępu indywidualni użytkownicy, a jedynie konkretne instytucje, którym Stany Zjednoczone, rozumiem, dały zgodę na to, żeby móc z tego korzystać.
2: Zgadza się. Nie ma możliwości uzyskania dostępu tak z ulicy, że ktoś się zarejestruje na stronie i wykupi dostęp. Należy przez taką weryfikację odpowiednią. Są różne poziomy dostępu do tego modelu, bo to jest jakby jest model, ale są różne poziomy dostępu, jakie rzeczy można z tym modelem robić. Jest taki poziom dostępu, gdzie różne firmy, które zajmują się bezpieczeństwem, też mogą taki dostęp uzyskać, ale ten najwyższy poziom dostępu właśnie dla zaufanych rządów, no to on wymaga jeszcze takiej ściślejszej weryfikacji i tam właśnie jako Polska mamy ten dostęp.
1: A jakie rzeczy może NASK w takim razie z tym modelem robić? Jeśli oczywiście to też nie jest tajemnica, bo ja nie wiem, czy my się nie obracamy w sferze jakichś super tajnych danych.
2: Nie, mogę powiedzieć, jakby tutaj zastosowania modeli językowych do całego cyberbezpieczeństwa, oczywiście bez mówienia o konkretnych projektach, jakie są testowane, ale ogólnie takie zbiory aktywności, to gdzie są modele używane, no to przede wszystkim też szukanie podatności, czyli analiza kodu źródłowego oprogramowania, żeby znaleźć w nim luki bezpieczeństwa, zanim atakujący innego typu, jak na przykład obce nam państwa, tego typu luki wykorzystają do ataków. Więc mając dostęp do takich modeli z ograniczonym dostępem, gdzie ich poziom możliwości jest obecnie dużo wyższy niż tych modeli ogólnodostępnych, czy też takich modeli, no są tak zwane modele na otwartych wagach, czyli że ktoś może pobrać i sobie zainstalować na lokalnym serwerze, oczywiście trzeba mieć odpowiednią moc obliczeniową, ale są takie modele, no to one są jeszcze w tyle za tymi modelami topowymi, jak właśnie GPT-5.5 Cyber. No i mając takich modeli wcześniej, zanim przestępcy mają możliwości też użycia innych modeli do szukania tych podatności, mamy czas na załatanie tych luk, mamy czas na podniesienie bezpieczeństwa naszych systemów.
1: A czyli nasz moduł sztucznej inteligencji przygotowuje się do tego, żeby odeprzeć atak innego modułu sztucznej inteligencji?
2: Żeby znaleźć luki, które mogły być użyte w tych atakach. To nie jest tak, że modele ze sobą walczą na żywo, jak w Gwiezdnych Wojnach. To jest tak, że my używamy tych modeli jako narzędzi. Znaczy, używamy ich jako narzędzi dla naszych badaczy bezpieczeństwa, żeby znaleźć pewne luki, pewne niedoskonałości systemów, zanim ktoś inny też użyciem potem modeli, do których jeszcze nasi przeciwnicy liczymy, że nie mają dostępu, takie luki wykorzystają. No, podatności to jest jeden obszar, drugi obszar to jest szkodliwe programowanie, czyli tak zwane potocznie wirusy komputerowe. Tam też widzimy już, że przestępcy zaczynają używać AI do tworzenia szkodliwego programowania, do takich kampanii masowych, które są trudne w analizie, bo na przykład każda próbka tego programu wysłana do każdego człowieka może być trochę inna, no bo jest generowana automatycznie z użyciem AI. No i teraz analiza tego też wymaga użycia sztucznej inteligencji, żeby się wspomagać tą sztuczną inteligencją. Mając tak dobre modele, jesteśmy w stanie robić to dużo szybciej, na większą skalę i my w CERT Polska dużo takich analiz sztucznego programowania w Polsce widzianego prowadzimy.
1: A zasada działania osoby, która obsługuje ten model, jest taka jak takiej osoby, która używa sobie do celów prywatnych takiego modelu, to znaczy wpisujemy prompt, sprawdź infrastrukturę danego systemu, czy nie ma tam błędów, czy może wymaga to pewnej informatycznej wiedzy, która pozwoli lepiej nakierować ten model na konkretny problem?
2: wymaga informatycznej wiedzy. Tak naprawdę z tymi modelami ogólnodostępnymi też można je próbować używać w taki sam sposób, tylko że one mają wiele ograniczeń właśnie do celów bezpieczeństwa. Te modele dedykowanym dostępem, ograniczonym dostępem, one mają te blokady zdjęte. Jakbyśmy wzięli taki zwykły model, czyli na przykład GPT-5.5, który jest dostępny dla każdego obecnie, i próbowali go użyć do takich celów cyberbezpieczeństwa, no to dostaniemy informację, nie możesz użyć tego modelu celu cyberbezpieczeństwa, ponieważ jakby jest to niezgodne z tym, jak powinien być on wykorzystywany. Więc dużo obecnie jest w ogóle pracy wkładanej przez te różne firmy, żeby były właśnie te blokady, żeby przestępcy nie mogli tych modeli używać. No i te nasze modele, do których mamy dostęp, one mają takie blokady zdjęte. Jeśli chodzi o wykorzystanie, to oczywiście to nie jest tak, że się logujemy na stronę i w czacie w okienku wpisujemy takie polecenia. To jest obudowane systemami, na to się mówi HNS. To jest cała taka obudowa oprogramowania dookoła, która trochę naprowadza też ten model, w którym miejscu na przykład wkładzić głowę, spojrzeć, w jaki sposób potem weryfikować te podatności, bo to, że on coś znajdzie, to jest jedno, ale potem jest cały proces weryfikacji. Jeśli robimy to automatycznie na dużą skalę, no to wymaga jednak takiego oprogramowania narzędziami dookoła trochę.
1: A to wszystko jest istotne również w perspektywie ostrzeżeń sojuszu Five Eyes, czyli wywiadów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, które ostrzegają, że właśnie zaawansowane modele sztucznej inteligencji mogą zostać wkrótce wykorzystane do masowych cyberataków. I jak rozumiem, GPT-5.5 cyber jest sposobem na to, żeby odrobinę być przygotowanym na to, co się wydarzy.
2: Jest to jedna z metod, żebyśmy byli o krok przed przestępcami. Takie obecnie jest podejście, że te modele są udostępniane wcześniej ograniczonemu gronu osób, żeby właśnie mieć tą przestrzeń, bufor czasowy, zanim do powszechnego użytku gdzieś te modele takie ogólnodostępne. No, mam wiele modeli też, nie od OpenAI, ale na przykład takich wydawanych właśnie publicznie, że każdy może pobrać, zainstalować i one nie mają często tego ograniczenia CB, no, ale są w tyle jeszcze kilka miesięcy, więc zyskujemy taki bufor czasowy, żeby się załatać.
1: Ale to jest nieustanny wyścig, tu nie ma końca w tym wyścigu, bo to wszystko może być coraz bardziej złożone.
2: No tak to wygląda, tak naprawdę ostatnie kilka miesięcy jest szalone. Jakby my mamy, jako CET Polska publikujemy takie ostrzeżenia też na przykład o podatnościach. Mamy taką usługę, też warto, żeby jak nas słuchają ludzie, o tym się dowiedzieli, moje.cet.pl, gdzie każdy obywatel Polski może się zarejestrować, dostawać powiadomienia o ostrzeżeniach. My też skanujemy bezpieczeństwo stron internetowych wtedy Polaków, którzy tam dołączą. I my tam wydajemy ostrzeżenia o nowych podatnościach. I tyle ostrzeżeń, co wydaliśmy w ostatnich kilku miesiącach, nie było nigdy wcześniej przez ostatnie lata. Jest wysyp podatności, które są znajdywane z użyciem, z pomocą AI i to przyspiesza.
1: Informujecie, wszedłem sobie teraz na stronę moje.cert.pl, że przeskanowaliście 4 213 210 domen i subdomen. To jest dużo czy mało jak na polski internet?
2: To jest dużo. My zawsze się ścicimy tym, ile podatności znaleźliśmy. Tych krytycznych podatności, z tego co pamiętam, to jest już
1: 1 650 000.
2: To są wszystkie podatności, a też już też sobie może otworzę i spojrzę.
1: 116 tysięcy może podatności lub błędnych konfiguracji wysokiego ryzyka.
2: Dokładnie. I to jest to, czym się najbardziej ścicimy, bo tam mamy pewność, że to są rzeczy, które mogły być użyte przez przestępców do albo wykradzenia bazy danych ze strony internetowej, na przykład sklepu internetowego, albo zmiany jej zawartości, czyli podmiany całkowicie strony, czy nie wiem, złudzenia danych od użytkownika na takiej stronie. To są takie bardzo zweryfikowane, duże problemy. I 116 tysięcy przypadków w Polsce, gdzie udało nam się powiadomić właściciela, żeby on załatał tą lukę, zanim przestępcy ją wykorzystali.
1: Bo kiedy mówimy o tym, że cyberataki są prowadzone na masową skalę, to chyba trzeba powiedzieć też, że rocznie na świecie takich prób ataków, no, trzeba je liczyć w miliardach, jak nie w setkach, miliardów.
2: Też tak, prawda jest taka, że ataki obecnie są w dużej mierze automatyzowane, to takie z internetu, ataki na publicznie dostępne usługi. No i są automaty, które jak wychodzi nowa podatność, no to one skanują cały internet, sprawdzają, czy coś jest jeszcze niezałatane. Jeśli nie jest załatane, to automatycznie wykorzystują taką podatność i atakujący uzyskują dostęp do danego serwera. Dlatego tak ważne jest, żeby zarówno my jako CET, żeby się znajdowali takie rzeczy wcześniej, jak i żeby właściciele tych zasobów odpowiednio szybko i łatali. No bo to, że my coś znajdziemy, poinformujemy, to jeszcze jest dopiero początek drogi. Potem ktoś musi jeszcze, właściciel tego musi dokonać aktualizacji czy zmiany jakiejś na takiej usłudze podatnej.
1: A kiedy właściciel dokona tego załatania, to jeszcze raz sprawdzacie z nim, czy w tym momencie wszystko działa, czy nie pojawiły się jakieś nowe błędy?
2: Zgadza się. Jak ktoś się zapisze na skanowania w ramach moje CRPL, to my będziemy cyklicznie skanowali, dopóki nie powie nam, żeśmy przestali. Taki właściciel dostanie po tej informacji, ok, z tym jest w porządku, nie, to jeszcze popraw, albo że wyszło coś nowego, będą takie informacje na bieżąco wysyłane.
1: Na samym końcu naszej rozmowy chciałbym jeszcze wrócić do tego wspomnianego ostrzeżenia Sojuszu Wywiadów kilku zachodnich państw dotyczącego masowych ataków za pomocą oprogramowania sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli jest mowa o zaawansowanych modelach AI i masowych atakach, znaczy co może się wydarzyć, co może być na celowniku, jakie ataki mogą być najbardziej krytyczne, jeśli chodzi o funkcjonowanie, no chyba już teraz trzeba powiedzieć społeczeństw.
2: Dla społeczeństwa to chyba najbardziej krytyczne to może być masowa dezinformacja. To jest trochę nie z obszaru cyberbezpieczeństwa takiego mocnego, jak mówimy tutaj o podatnościach czy o kodzie oprogramowania. Ale w momencie, kiedy te modele już teraz dają nam wielu osobom możliwości generowania obrazów czy dźwięku bardzo realistycznego, to obrona przed tego typu zjawiskami, gdzie mamy automatycznie tworzone konta na social mediach, które powielają pewne narracje, jest bardzo, bardzo trudna. W zasadzie jakby poza edukacją tutaj niewiele można zrobić, bo przed tym techniką trudno się bronić. Znaczy jakby te platformy mogą próbować wykrywać tego typu treści, ale one są już tak dobre, że to jest skomplikowane. Więc na pewno jeśli chodzi o taki wpływ na społeczeństwo, to tutaj widzimy duże ryzyko. To nie jest bezpośrednio u nas jako CET Polska, ale w NASK-u działa też taki ośrodek zwalczania dezinformacji, gdzie tym tematom się przyglądają.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Dudek, kierownik zespołu CERT Polska działającego właśnie w NASK, był z nami. Za chwilę 13.20, a po 13.20 porozmawiamy o problemach Palau.
3: Autopromocja.
4: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
5: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
4: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messim.
5: No dobra, już pewnie wiecie, zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
4: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czas na weekend? Czas na Auchan!
8: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekamon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Poprawiły się parametry obecności tlenu w rzece Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Spółka Tauron twierdzi, że natlenienie zdecydowanie wzrosło. Działa też sprzęt napowietrzający wodę. Ze zbiornika i rzeki Bóbr wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To po spuszczeniu wody ze zbiornika, co było konieczne ze względu na remont ponad stuletniej zapory. Władze gminy Wleń zaapelowało o niekorzystanie z wód Bóbr w celach rekreacyjnych. Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. A nad Bałtykiem ponad 40 kąpielisk jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych, a w województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spółjówek, a po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Zakaz rozpowszechniania treści objętego unijnymi sankcjami kanału Russia Today dotyczy także internetu, w tym bezpłatnych i ogólnie dostępnych stron internetowych, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o sprawę z Niemiec, gdzie toczy się postępowanie karne przeciwko trzem osobom, które wielokrotnie rozpowszechniały w internecie filmy pochodzące z kanału Russia Today Germany. Rosyjska stacja objęta jest sankcjami unijnymi za szerzenie propagandy związanej z agresją Rosji przeciwko Ukrainie oraz rosyjskiej dezinformacji, co oznacza, że jej treści nie mogą być rozpowszechniane. Tymczasem trzy osoby, wobec których toczy się postępowanie, publikowały materiały na bezpłatnej i ogólnie dostępnej stronie internetowej, finansowanej z datków użytkowników. Co najmniej 8 osób nie żyje w północno-wschodniej Tajlandii po tym, gdy 11-latek wjechał pick-upem w grupę buddyjskich mnichów. Według policji chłopiec został zatrzymany i wkrótce zostanie przesłuchany. Policja wciąż bada przyczyny wypadku, natomiast z relacji mnichów, którzy byli na miejscu, wynika, że pojazd nagle stracił stabilność, po czym zjechał z drogi i uderzył w grupę ludzi. Grupa była w trakcie 260-kilometrowej wędrówki do Ubon Ratchathani, jednego z najważniejszych ośrodków buddyjskich w kraju. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swoją nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca kończy 86 lat. Burze możliwe dzisiaj jeszcze na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni u podnóża Karpat, około 21 nad morzem i na południu, w 25 w większości kraju, do 27 na zachodzie.
1: 13.23, TOK 360, Filip Kakusz. Wciąż celebrujemy wakacje, początek wakacji w TOK 360. Rozpoczęliśmy kilka wakacyjnych cykli w naszej południowej odsłonie programu i to jest kolejny z nich. W każdy czwartek będziemy sięgać do informacji z państw, które z rozmaitych powodów w przestrzeni medialnej w Polsce goszczą rzadko albo wcale, i wyłuskiwać co ciekawsze informacje. Doktor Justyna Eska-Mikołajewska, Katedra Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Palau, wyspiarskie państwo w Oceanii i Mikronezji, dziś u nas na tapecie, bo niedawno w agencjach prasowych pojawiły się informacje o migrancie deportowanym z USA właśnie do tego kraju. To jest początek realizacji umowy między Stanami a Palau, na mocy której do tego państwa ma trafić 75 osób. I tak, Stany Zjednoczone odsyłają migrantów do Salwadoru, do Ugandy między innymi, o wiele większych państw niż to 2000 wyspiarskie państwo, 20-tysięczne, przepraszam. A co Palau ma z takiego porozumienia z Waszyngtonem?
13: No oczywiście ta decyzja Stanów Zjednoczonych nie jest decyzją przypadkową, ponieważ Palau to jeden z najbliższych sojuszników amerykańskich w ogóle na świecie, które to funkcjonuje w takich ścisłych zależnościach ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest kwestia obowiązującego porozumienia o wolnym stowarzyszeniu ze Stanami Zjednoczonymi, które już zostało zawarte w 1994 roku, więc już obowiązuje ponad 30 lat. I to jest kwestia dalszych ustaleń, dalszych protokołów, które zostały podpisane na koniec grudnia ubiegłego roku. No i oczywiście nic za darmo, to jest jasne. Palau otrzyma dosyć poważny zastrzyk finansowy na zaspokojenie swoich potrzeb, a jako mikropaństwo oczywiście ma tych potrzeb całą masę, więc przede wszystkim kwestia rozwoju infrastruktury i usług publicznych. I to jest kwota 7,5 miliarda dolarów amerykańskich, ale także jakby dalsza pomoc, pomoc finansowa. To są kolejne 2 miliony dolarów na takie różne, powiedzmy, inicjatywy policyjne, na wspieranie lokalnych organów ścigania, na zapewnienie bezpieczeństwa, zwłaszcza tego morskiego, czy zwalczanie handlu narkotykami, ale także kolejna jeszcze dodatkowa pomoc finansowa, 6 milionów dolarów na wsparcie takiego programu emerytalnego dla urzędników służby cywilnej w Palau. Więc tutaj generalnie rzecz biorąc dość duża pomoc finansowa, która jak najbardziej wpisuje się w cały ten układ zależności, które już istnieją.
1: Wiadomo, że ludzi trudno przeliczyć na pieniądze, ale jak słyszę o 75 migrantach i tych wielu milionach, o których pani doktor mówi, to zastanawiam się, co Stany Zjednoczone z tego mają, bo ta strategiczna współpraca działa w obie strony i Stany Zjednoczone też mają dużo z tej obecności w Palau właśnie.
13: Oczywiście, to jest kwestia utrzymywania wpływów w tym obszarze Pacyfiku, który kiedyś stanowił to powiernicze terytorium Wysp Pacyfiku, a później prawda, ta administracja tymi terytoriami niejako została zamieniona na właśnie zawarte nie tylko z Palau, ale jeszcze z dwoma innymi państwami, Wyspy Marszala i tutaj sfederowane Stany Mikronezji. Więc mamy takie trzy państwa, które pozostają właśnie w tym wolnym stowarzyszeniu ze Stanami Zjednoczonymi. No i jakby dzięki temu Stany Zjednoczone są obecne, tak, mają tą możliwość projekcji swojej siły. To ma dla nich strategiczną wartość militarną, bo dość powiedzieć, że na przykład takie Palau, prawda, jest na tyle malutkie, mikroskopijne, to jest tak naprawdę 17 tysięcy ludzi i 460 kilometrów kwadratowych powierzchni, ale za to ogromne wody terytorialne. I Palau nie jest w stanie tak do końca ogromu tych wód patrolować i oczywiście nie posiada swojej armii, więc tutaj kwestia właśnie tego, że to obronę i bezpieczeństwo zapewniają Stany Zjednoczone i to jakby daje też właśnie Stanom Zjednoczonym prawo do obecności, do prowadzenia operacji wojskowych, do budowania jakichś baz obronnych na tych wodach. A Palau na przykład nie może udostępniać swojego terytorium żadnemu państwu trzeciemu bez zgody Waszyngtonu. Więc to jest po prostu, można powiedzieć, że też oczywiście takie narzędzie w gestii, pozostające w gestii amerykańskiej do przeciwdziałania chińskiej aktywności w regionie, która tak czy inaczej też cały czas ma tutaj miejsce.
1: No bo ta część Oceanu Spokojnego jest rzeczywiście takim teatrem działań, o których w Polsce się mało mówi, ale tam wciąż pojawiają się napięcia związane z tym, że z jednej strony są Chiny, z drugiej Australia, z trzeciej chociaż kawałek dalej Stany Zjednoczone i trwa tu ostry spór o terytoria i o wpływy. O terytoria, o kilometry kwadratowe i o wpływy.
13: Tak, a smaczku chyba dodaje jeszcze to, że Palau oficjalnie Tajwan i takich państw na świecie mamy już tylko 12, w tym właśnie 3 na oceanie. I Palau nawiązało te relacje w 1999 roku i cały czas jakby przy nich tutaj trwa. Pozostaje, wydaje się względnie na naciski ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, które są tutaj w zasadzie cały czas gdzieś tam mamy do czynienia z taką presją ekonomiczną i dyplomatyczną ze strony Chin. Wyraźnie też w ostatnich latach gdzieś tam zmniejszył się chociażby ruch turystyczny właśnie, który był duży, a tak po 2010 roku, a dużo, dużo Chińczyków przybywało do Palau. Teraz jest taka próba też dywersyfikacji tego ruchu turystycznego także z innych krajów, więc tutaj Japonia, Korea, czy Południowa oczywiście, czy Stany Zjednoczone. A to jest o tyle istotne, że jakby turystyka stanowi jeden z tych głównych elementów budujących gospodarkę Palau. Także to jest też szczególnie istotne. No więc tutaj mamy do czynienia, rzeczywiście jakby to znaczenie strategiczne Palau jest ogromne. No i tutaj jest cały czas ta rozgrywka pomiędzy właśnie Tajwanem a Chińską Republiką Ludową. W tym wszystkim jeszcze właśnie Palau stara się chronić swoją suwerenność i jednak tą swoją niepodległość i utrzymywać, na ile to się da, tą swoją niezależność.
1: A te wpływy Chin też są dość istotne, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach zdarzały się przypadki, kiedy te nieliczne państwa, które jeszcze rozpoznawały Tajwan, zmieniały zdanie i były honorowane przez Chiny też silnymi zastrzykami, inwestycjami.
13: Jak najbardziej. Więc mamy te różne przykłady, prawda, Kiribati czy wyspy Salomona i potem ta słynna 2022 rok umowa właśnie między wyspami Salomona a Chinami, a która takim echem odbiła się pośród państw Zachodu. No więc Stany Zjednoczone no, chcą być obecne cały czas i tutaj utrzymują te strony, utrzymują te swoje wpływy właśnie po tej stronie jakby Pacyfiku. I tutaj oczywiście też jeszcze o tym jakby nie wspomniałam, no cały czas jest kierowana ta ogromna pomoc finansowa, prawda, na pomoc gospodarcza dla Palau. Do 2043 roku tutaj jest gwarancja, że to państwo dostanie 889 milionów dolarów, więc kwota też taka niebagatelna i no i cały czas jakby to porozumienie jest przedłużane, ta pomoc jest kontynuowana, także tutaj oczywiście tak naprawdę są korzyści no, po obu stronach.
1: Bardzo szybko przeszliśmy z historii jednego migranta do geopolityki całego regionu, natomiast może skupmy się jeszcze raz na tej historii tej jednej osoby, która została deportowana ze Stanów Zjednoczonych do Palau właśnie. Biuro prezydenta Palau przekazało informację, że ta osoba, nie znamy jej danych, została powitana, otrzymała miejsce, w którym miałaby żyć, dostała pomoc w zainstalowaniu na przykład telefonu i urządzenia się. I co dalej? Bo z tego, co podaje agencja AFP, długo na Palau nie zabawiła.
13: To jest prawda. Nawet troszkę więcej pewnie wiemy. Prawdopodobnie to był mężczyzna, mniej więcej w średnim wieku pochodzenia wietnamskiego. Natomiast faktycznie długo nie zabawił, bo po około dwóch tygodniach opuścił kraj i w gruncie rzeczy mamy mało informacji na ten temat, no bo tutaj oczywiście też względy ochrona prywatności, względy bezpieczeństwa. Także nie wiemy, dokąd się udał i tak naprawdę do końca kto pomógł mu opuścić Palau, ale no to jest pierwsza z maksymalnie tych 75 osób, więc na razie faktycznie, no można powiedzieć, bez sukcesu. No tyle wiemy, więc ten pierwszy uczestnik tego całego programu, może kwestia właśnie tej izolacji, może kwestia właśnie nieznanego jednak środowiska.
1: Braku wszelkich więzi rodzinnych, jasne, ale zastanawiam się, znaczy tak, Stany Zjednoczone pozbyły się w cudzysłowie problemu, no bo tego migranta już nie ma na terenie Stanów Zjednoczonych, jasne, ale zastanawiam się teraz, jeśli ktoś właśnie zupełnie obcy, czy to kulturowo, czy właśnie bez żadnych więzi rodzinnych, czy kolegów, czy znajomych trafia na Palau, to czym on się może właściwie zająć?
13: To znaczy tam jest takie założenie, że te osoby będą podejmowały pracę na stanowiskach przydatnych dla państwa, tak? Czyli będzie to niejako pewnego rodzaju wsparcie w uzupełnieniu tych lokalnych braków kadrowych. Też administracja prezydenta, jednocześnie szefa rządu, prezydent zachowuje sobie to prawo jakby takiego weta w kwestii tego ostatecznie, kto będzie przyjęty, więc nawet przy tym pierwszym przypadku mieliśmy taką listę złożoną z 10 nazwisk, która to można powiedzieć, te nazwiska zmniejszały się aż do właśnie tej jednej osoby, więc to było poddane procesowi selekcji, dość dogłębnej selekcji. Więc no takie są założenia. Zapewne administracja, może publiczna, to jest kwestia języka, też właśnie w przypadku tego pierwszego migranta, z tego co wiemy, dość słabo posługiwał się językiem angielskim, więc to też ostatecznie może trochę zaskakiwać.
1: Bardzo dziękuję. Także zobaczymy, jaki będzie los, jeśli będziemy mieli takie informacje, jaki będzie los kolejnych migrantów, którzy będą deportowani właśnie na Palau ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Doktor Justyna Jaska-Mikołajewska, Katedra Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, była z nami. Patrycja Wanat jest teraz z nami. Dzień dobry, witaj.
14: Dzień dobry.
1: Magazyn filmowy po godzinie 13.40 i będzie o...
14: Będzie o festiwalach filmowych, bo kontynuujemy taką naszą podróż, nasz przewodnik po letnich festiwalach filmowych. To są dla mnie takie bardzo wyjątkowe wydarzenia podczas wakacji, bo możemy podróżować w różne piękne miejsca w całej Polsce i przy okazji zobaczyć, nie wiem, jakieś filmy, których nie zdążyliśmy zobaczyć podczas sezonu tego filmowego, albo może odkryć coś zupełnie niesamowitego. No i ciekawe jest to, że też te festiwale festiwale filmowe, one coraz bardziej chcą zaskakiwać publiczność, czyli opowiemy na przykład o kinie, wyobraź sobie na jachtach na Mazurach. Możesz sobie podpłynąć właśnie łódką i zobaczyć film. Albo na przykład o horrorach w środku lasu w sierpniu. No i różne takie ciekawe pokazy w bunkrach w Gdańsku. No naprawdę dzieje się coraz więcej, mam wrażenie, każdego roku. Zapraszam gorąco.
1: Do zobaczenia. Magazyn filmowy Patrycji Wanat po godzinie 13.40. Przedtem o 13.40 jeszcze informacje.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: dalej masz. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. Służby chwalą się przejęciem ponad tony marihuany. Narkotyki były ukryte w kontenerach, które przypłynęły z Tajlandii do Hamburga i stamtąd trafiły do Polski. To największa operacja Straży Granicznej z największą ujawnioną ilością narkotyków w ostatnich latach. W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Z Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnej części strefy cargo nowego lotniska. To już trzecia taka umowa, poinformowała spółka. Wartość kontraktu sięga 7 milionów złotych netto. Umowę podpisano z firmą Industria Project i dotyczy projektu Cargo 3. Powstanie punkt transferowy dla ładunków. Ponad 800 zgonów związanych z upałami odnotowano w Niemczech w tym roku, poinformował Instytut Roberta Kocha. Dane nie obejmują najnowszej rekordowej fali upałów, podczas której temperatury przekraczały 40 stopni Celsjusza. Zgodnie z szacunkami z powodu upałów zmarły przede wszystkim osoby starsze. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpanie, Portugalia czy Chorwacja. Pierwsi zaprezentują się dziś Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu. O czym

0: Aby grać w nim dalej.
1: A o 5 nad ranem w Vancouver mecz Szwajcaria-Algieria. Dzisiaj trochę odetchniemy, bo termometry pokazują od 19 do 21 stopni nad morzem i na południu, 25 w większości kraju, najwyżej 27 na zachodzie. Są wciąż ostrzeżenia przed burzami, dotyczą południowo-wschodnich regionów.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia. No a dziś w programie druga część wakacyjnej podróży po Polsce szlakiem festiwali filmowych. Mam dla Was propozycje, które pozwolą połączyć ten wypoczynek w najpiękniejszych miejscach naszego kraju z nadrabianiem filmowych zaległości albo odkrywaniem czegoś niezwykłego w światowej kinematografii. Pojedziemy więc w Tatry, nad morze, zahaczymy o Mazury, a po drodze zrobimy przystanek w Warszawie, a zakończymy dzisiejszą podróż na magicznym Roztoczu. Zanim jednak wsiądziemy do pociągu, czy też samochodu, albo autobusu, to zajrzyjmy do kin, bo tu też kilka ciekawych tytułów. Zaproszenie, obyczajowa komedia o zabarwieniu erotycznym, dwie pary i niemoralna propozycja. A na ekranie Olivia Wilde, która jest również reżyserką filmu, Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton.
4: Just to be clear. You, her, and me.
5: Yes.
4: Me too.
5: Yes, also you.
3: W kinach od jutra również nowy film Quentina Dupieux, Wypadek fortepianowy. No i jak zwykle będzie absurdalnie, chwilami zabawnie, chwilami przerażająco. A takie pytanie, co tu się właściwie wydarzyło, będzie Wam towarzyszyć przez cały seans. No i jeśli szukacie takich jednak spokojniejszych klimatów, to wybierzcie się koniecznie na wędrówkę na północ. 600 kilometrów po szkockich wyżynach, przemierzanych przez dwóch przyjaciół. Koniecznie na dużym ekranie. A teraz obiecana wycieczka w Tatry i do Sopotu. Wczoraj ruszyło Lotto Kino Letnie. Pokazy pod chmurką w nietypowych lokalizacjach. Będzie kino samochodowe, będzie kino na jachtach. Zakopane, Sopot, Mazury i Warszawa. A o szczegółach teraz Paweł Adamski, pomysłodawca festiwalu.
6: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce to jest ponad 150 projekcji filmowych w całe wakacje. Jesteśmy zlokalizowani z naszymi letnimi kinami od morza aż po Tatry, więc oczywiście Sopot, Sopockie Molo, Zakopane, Plac Niepodległości przy Zakopiańskich Krupówkach. Wszystkie poniedziałki i wtorki wakacji można przypłynąć do Giżycka i oglądać filmy w Ekomarinie, w jedynym chyba w Europie kinie jachtowym, dzięki specjalnej częstotliwości radiowej, a we wszystkie środy i czwartki wakacje, właściwie wybrane środy i czwartki wakacje, jesteśmy w nowej, pierwszy raz lokalizacji w Warszawie, pierwszy raz w historii odwiedziliśmy Warszawę i tutaj filmy odbywają się w formule kina samochodowego, to chyba jedyne kino samochodowe w Warszawie, więc serdecznie zapraszam. Również fanów elektromobilności, bo w naszym kinie będzie można bezpłatnie naładować się nie tylko kulturalnie, ale również samochód elektryczny podczas seansu. Także Morze, Góry i Mazury oraz Stolica Polski. Wszystkie projekcje w ramach festiwalu, zresztą nie tylko projekcje, bo również i spotkania z gwiazdami, wszystkie atrakcje festiwalu są bezpłatne. W związku z powyższym jest to bardzo dobry moment, żeby nadrobić swoje filmowe zaległości. My oczywiście jak co roku podzieliliśmy festiwal tak, żeby tu zaspokoić gusta naszych widzów festiwalowych na tak zwane festiwalowe dni tematyczne. Zaczynamy tydzień od poniedziałków, to jest kino familijne, kino dla całych rodzin. Tutaj są takie filmy jak chociażby Sing, Mały Książę. Wtorki to są super hity, między innymi Pszczelarz czy Elvis z Austinem Butlerem i Tomem Hanksem. Środy to kino polskie, taki przegląd najciekawszych polskich produkcji. Tutaj dalej Jazda 2, Kamerdyner, czy chociażby Drogówkę, którą przypominamy. To również w kinie samochodowym do obejrzenia właśnie na torze wyścigów konnych Służewiec. Kultowe czwartki, i to jest taki jeden z moich ulubionych tytułów, bo jest teraz resentymencie, powracamy do filmów, które czasami już mają miano kultowych, chociażby tak jak Casablanca, czy dla mnie ulubionych, jednych z moich ulubionych, jak La La Land czy Pulp Fiction. Także to są kultowe czwartki. Oscarowe piątki, no bo jak mógł być festiwal bez Oscarów i tu mamy oczywiście wartość sentymentalną Grzeszyna.

0: Zawodnicy, Emilia Perez, także można nadrobić, tak jak wspominałem, zaległości filmowe. W soboty jest akcja, no zazwyczaj w soboty jest akcja, więc my tutaj z tym trendem podążamy i tu są takie typowe kinoakcje, czyli Wilk z Wall Street, czy Mission Impossible, to są takie filmy, no można powiedzieć, typowo rozrywkowe. I zamykamy nasz festiwalowy tydzień sportowymi niedzielami, to jest taki ukłon w stronę naszego partnera, troszeczkę tytularnego festiwalu, ale też filmy takie jak Wielki Marcy, czy chociażby King Richard, Zwycięska rodzina.
1: No i skoro będziemy już nad morzem, no to tam się na chwilę zatrzymajmy. 11 sierpnia w Gdańsku rozpoczyna się bowiem Octopus Film Festival, który oplecie swoimi ramionami całe miasto. Posłuchajmy Grzegorza Fortuny, dyrektora programowego festiwalu.
2: Mam wrażenie, że Octopus Film Festival wyróżnia się dwoma elementami właściwie. To znaczy po pierwsze, jak zaczynaliśmy w 2018 roku tworzenie naszego festiwalu, to wtedy jeszcze sytuacja kin studyjnych w Gdańsku była dość średnia, nazwałbym to. To znaczy było ich niewiele, a nie współpracowaliśmy też wtedy jeszcze z Multikinem, w związku z czym nasze pokazy w dużej mierze odbywały się w terenach pozakinowych, czy to w halach stoczniowych, czy w halach postoczniowych, czy też w dziwnych miejscach na mapie Gdańska, które w taki czy inny sposób korespondowały z charakterem filmów, które tam puszczaliśmy, czyli na przykład horror w lesie, Top Gun w aeroklubie i tak dalej. I to, co nas wyróżnia, to mam wrażenie przede wszystkim właśnie to, że staramy się umieścić film w tkance miasta i umieścić festiwal w tkance miasta i bardzo nam zależy właśnie na tym, żeby wychodzić z tym filmem w miasto, nie pokazywać go tylko w klimatyzowanych salach kinowych, ale też właśnie w miejscach, które są w taki czy inny sposób dla widza niespodziewane. Natomiast druga rzecz, która mam nadzieję, że w pewien sposób Octopusa wyróżnia, to, że Octopus, tak jak większość festiwali w Polsce, skupia się czy na kinie społecznie zaangażowanym, czy na kinie dokumentalnym, czy na kinie arthouse'owym. I większość z tych festiwali odnosi w tym doskonałe sukcesy. Tak nam zawsze brakowało dużego, ambitnego festiwalu kina gatunkowego. I my skupiamy się konkretnie na kinie gatunkowym i mam wrażenie, że możemy już w tym momencie powiedzieć z całą pewnością, że Octopus stał się największym festiwalem kina gatunkowego w Polsce. W tym roku widzowie mogą spodziewać się oczywiście jak co roku pokazów specjalnych, czyli właśnie pokazów, które będą się odbywały w różnych niespodziewanych miejscach Gdańska. Jednym z cykli tematycznych będzie cykl filmów o UFO, który współtworzymy razem z Filmawką, cykl Eurosleaze, który będzie poświęcony europejskim filmom po rewolucji obyczajowej z lat późnych 60. i 70., które w taki bardziej, można powiedzieć, swobodny sposób traktowały kwestie obyczajowe. Możemy też już powiedzieć, że bunkier pod halą W4 na Gdańskiej Stoczni zamienimy na 3 dni pokazów w hakerską norę i wyświetlimy tam filmy hakerskie.
1: No i teraz nie ułatwię wam zadania, bo w tym samym czasie co Octopus, od 9 do 16 sierpnia w Zwierzyńcu na wspaniałym malowniczym roztoczu odbędzie się Letnia Akademia Filmowa, a w jej trakcie w otoczeniu zachwycającej przyrody filmowe skarby. Artur Zaborski, dyrektor programowy LAF-u.
3: W Zwierzyńcu przede wszystkim jak zwykle kino takie, którego nie da się zobaczyć gdzie indziej. Jedyną z sekcji, z której jestem bardzo dumny, to jest sekcja, która nazywa się Austro Bollywood. Prezentujemy w niej dokonania induskiego filmowca Sandeepa Kumara, który przeprowadził się z Indii do Austrii, więc w jego bollywoodzkich filmach ludzie mówią po niemiecku. Jest to niesamowite połączenie. Ja odkryłem kino Sandeepa Kumara, kiedy byłem na festiwalu filmowym w Nowym Delhi i muszę przyznać, że przeżyłem nie lada szok, kiedy z głośników przy bollywoodzkim filmie pojawiły się właśnie dialogi w języku niemieckim. Więc bardzo się cieszę, że pokażemy aż 3 jego filmy, no, które próbują pokazać, czym jest łączenie kultur, czym jest ta korespondencja pomiędzy Zachodem a Wschodem, pomiędzy właśnie Indiami a Europą. Bardzo ciekawe kino, bardzo na nie zapraszam. Jestem też bardzo zadowolony z tego, że pokażemy nieoczywistą twarz Liv Ullmann, którą wszyscy kojarzymy przede wszystkim jako aktorkę Ingmara Bergmana. My natomiast w Zwierzyńcu w tym roku popatrzymy na nią inaczej. Popatrzymy na nią przede wszystkim jako na reżyserkę. Pokażemy 5 wyreżyserowanych przez nią filmów, między innymi Miss Julie czy Wiara Łomni. Będzie więc okazja prześledzić, jak styl twórczy Liv Ullmann rozwinął się przez te kolejne lata. ale też będzie można w pewien sposób sobie podsumować te tematy, te wątki, które ona w swojej twórczości przerabiała. Teraz bardzo dużo oczywiście cały czas dyskutujemy o roli i pozycji kobiet w świecie filmowym, bo niestety nie ma co udawać, nierówności nadal występują, a Liv Ullmann jest takim swoistym dowodem na to, że konsekwencja, ciężka praca i przede wszystkim odwaga pozwala jej się uplasować jako jedna z tych najważniejszych autorek współczesnego kina europejskiego. Poza tym w Zwierzyńcu też znane i kochane sekcje. Jedną z nich jest oczywiście sekcja Małe Cannes. Bardzo się staramy, żeby na roztocze przywieźć te najciekawsze tytuły, jakie są grane w Cannes, jakie są grane na Lazurowym Wybrzeżu. Bardzo jestem dumny z tego, że w tym roku w tej sekcji pokażemy choćby znakomity film Andrzeja Zwiagincewa Minotaur, ale będzie też docenione nagle film Ryusuku Hamaguchiego, który z kolei rozgrywa się w prawdziwym domu opieki paliatywnej w miejscu, gdzie faktycznie ludzie odchodzą, a on zabrał tam swoje aktorki, nakręcił tam film. Jak się potem okazało, ta produkcja przyniosła tym aktorkom łączone nagrody aktorskie. Z kolei w naszej ulubionej sekcji Zrozumieć, w której co roku przyglądamy się kinematografii jakiegoś kraju, w tym roku będziemy starali się zrozumieć Irak, przekrój nowego kina irackiego z ostatnich kilkudziesięciu lat. Do zobaczenia na roztoczu. Bardzo zachęcam do tego, żeby z tą kinematografią zupełnie w Polsce nieodkrytą się zapoznać.
1: No i to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałam. Kolejny magazyn filmowy do zobaczenia już za tydzień, w czwartek po 13:40, a w niedzielę po 10:00 audycja Wiesz co jesz. Słyszymy się również wtedy.
4: Za 6 minut informacje TOK FM, a po nich zapytam inaczej. Anna Piekutowska już w studiu. Witaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Czeka mnie za chwilę bardzo wyjątkowa rozmowa, ale też niełatwa, dlatego że będę rozmawiała o pewnym projekcie, który powstał jako praca zaliczeniowa i który został nagrodzony taką prestiżową nagrodą Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Ten projekt to jest zestaw przedmiotów, który ma wesprzeć, ułatwić przejście przez proces poronienia kobietom. I on powstał z taką myślą o tym, żeby zmniejszać traumę, ale też przywrócić poczucie godności w tej trudnej chwili. I moją gościnią będzie autorka tego projektu, która opowie, o co w ogóle w tym chodzi i co to jest za przedmiot, ale będzie też terapeutka, psycholożka, która opowie o tym samym procesie i o tych trudnych przejściach, które w takiej życiowej sytuacji spotykają kobiety.
4: To zapytam inaczej. Anna Piekutowska zostaje z Państwem, a TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Seks to temat tabu w wielu domach. Jak i kiedy o nim rozmawiać?
8: Zapytamy ekspertów. Będzie też o cielesności, relacjach i granicach.
7: Czas rodziców, sobota, 13.
8: Ula Malko,
7: Krzysztof Horwat.
6: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
6: TOK 3.
10: Pan Bąkiewicz, dopóki jemu się nie postawi ostro granic, to on nie przestanie. On nie przestanie i będzie opowiadał, że taką ma pobożność, to niech sobie stworzy kościół latającego potwora, nacjonalistycznego potwora z spaghetti i niech tam kult swój pielęgnuje, a od kościoła rzymskokatolickiego niech już się odczepi po prostu. Przestanie używać tego.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
11: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
12: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
13: My jesteśmy 50 lat w związku.
14: Myślimy, że trzeba być w związku.
15: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
16: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
17: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
18: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
4: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Spotkanie na szczycie w sprawie polskiej służby zdrowia. Klub KO spotyka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Ukraina liczy straty po nocnym, zmasowanym ataku Moskwy na Kijów. A wiele regionów Polski, w tym głównie Lubelszczyzna, naprawia szkody po nocnych nawałnicach. Nie wszystko da się uratować. Minęła 14. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Dziś około 15.00 Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda, i liczy na merytoryczną rozmowę.
10: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
9: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał już premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym w osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
11: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Administracja Donalda Trumpa daje zielone światło dla utworzenia w Polsce stałych amerykańskich baz wojskowych, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powinien wziąć się w tej sprawie, tu cytat, do roboty. Tak komentuje prezydencki minister Marcin Przydacz. W tej sprawie politycy nie powinni walczyć o palmę pierwszeństwa, bo sprawa jest poważna i wymaga współpracy. Tak z kolei mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wymianę zdań między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony. O sprawę członka Komisji Obrony, posła Polski 2050 Piotra Stracha, pytał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
12: Tutaj jesteśmy zgodni. Pytanie jest tylko to, czy rzeczywiście ktoś nie będzie chciał na tym robić polityki, bić pianę politycznej, bo wiemy, że czasami właśnie tak jak w przypadku ministra Przydacza, no każdy chce być pierwszy ojcem sukcesu i wyjść przed kamery i powiedzieć to ja, to ja, to ja.
13: To jest groźne w tym temacie, czy nie?
12: Moim zdaniem to nie jest groźne. Każdy chce być ojcem sukcesu, kto rzeczywiście załatwił wojska amerykańskie w Polsce, a to jest nasz wspólny sukces. To jest sukces pokoleń Polaków, kierunków, które wyznaczyliśmy. znaczyli nasi poprzednicy w latach 80., 90.
0: Pan już mówi tak, jakby to było przyklepane. Rozumiem, że skoro już wysyłamy wniosek do Pentagonu, to już takie rozmowy były, że warto ten wniosek wysłać, że to już raczej się skończy sukcesem?
12: Pytanie tylko, jak dużym sukcesem, bo to, że będzie sukces, to wiemy, że były rozmowy już nie tylko na poziomie prezydenta Trumpa i prezydenta Nawrockiego, ale było na poziomie już tym ministerialnym, czyli Hekseta i Kosiniaka-Kamysza, więc tylko jest kwestia dogrania szczegółów. Ile, gdzie i kiedy tych wojsk amerykańskich stałych baz powstanie?
9: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w ramach obecności rotacyjnej, między innymi w Poznaniu, Powidzu, Redzikowie i Własku. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami. Mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
14: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości, to jest około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury w postaci garaży czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
9: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż, jak mówi pani Barbara. Niewiele z nich pozostało.
15: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi, liści w ogóle nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
9: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8 tysięcy złotych. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Wojewoda kujawsko-pomorski zgodził się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
16: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego. Będą przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze. 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24, a najcieplej na południowym wschodzie kraju do 26.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy program od rozmowy o projekcie, który powstał z myślą o kobietach doświadczających poronienia. To jest projekt, który właśnie został nagrodzony przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i on pokazuje, że przedmiot dobrze zaprojektowany może zmniejszać traumę, może przywracać godność, poczucie godności w takiej jednej z najtrudniejszych chwil, jakich można w życiu doświadczać. Ze mną w studiu są autorki tego projektu, Irmina Mendera, projektantka. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Oraz Joanna Frejus. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Psycholożka, psychoterapeutka i prezeska Fundacji Czułość. I może zacznijmy w ogóle od tego, żeby słuchaczom i słuchaczkom opowiedzieć o przedmiocie, o zestawie, który pani zaprojektowała. Czym właściwie on jest i do czego służy?
18: To jest zestaw wspierający kobiety w procesie ronienia. I zestaw właściwie wspiera je jak najbardziej kompleksowo w tej całej drodze, bo pozwala na pobranie, przechowanie, zabezpieczenie oraz transport szczątków po utracie ciąży. I właściwie zestaw składa się z takich elementów jak pojemnik, który jest, można powiedzieć, że bardzo nieskomplikowany, ponieważ możemy go obsługiwać jedną ręką de facto, odkręcając i zakręcając nakrętkę, następnie wyciągając z niego nakładkę, którą też dosyć intuicyjnie nakładamy na deskę sedesową. A następnie taką nakładkę ściągamy, zostawiając część ochronną już na desce sedesowej i bezpiecznie przenosimy te szczątki z powrotem do pojemnika, gdzie możemy je zabezpieczyć. No i właśnie potem albo oddać do badań histopatologicznych, albo pochować.
19: Joanna Frejus, który moment doświadczenia poronienia ten projekt, ten przedmiot zmienia najbardziej?
20: Mam taką myśl, że to, co tutaj Irmina prezentuje, to jest przedmiot, który, jak na niego patrzysz, on jest bardzo prosty. Wygląda trochę jak jakaś szkatułka, tak, inspirowana japońską ceramiką.
19: Z ceramiką, mimo tego, że on nie jest ceramiczny.
20: Nie jest. Zaraz ci opowiemy, z czego on jest, bo to też jest Irmina tutaj bardzo dużą rzecz, tak uważam, wzięła pod uwagę i to rozwiązanie jest naprawdę wspaniałe. Więc tak prosta rzecz może zmienić przebieg całego poronienia, tak naprawdę, całego tego doświadczenia. I wiem, że to brzmi dość abstrakcyjnie, no bo jak coś tak prostego jak pojemnik może wpłynąć na zmianę tego, w jaki sposób doświadczamy straty ciąży, to jest, tak naprawdę ten pojemnik jest sygnałem, że jesteś w tym procesie widziana, że ktoś wie, czego teraz doświadczasz, przynajmniej w jakiejś części, na tyle, na ile to jest możliwe. I ktoś specjalnie zaprojektował rozwiązanie, które pozwoli ci zachować większy komfort, zachować większy spokój i uniknąć pewnej wtórnej traumatyzacji wynikającej z tego, że w polskich szpitalach nadal najczęściej roni się do sedesu, z czego później wynika cały szereg trudności, nie tylko logistycznych, powiedzmy, prawnych, bo jeżeli nie mam zachowanych szczątków swojego dziecka, to nie mogę oddać ich do badań histopatologicznych czy genetycznych. Jeszcze do niedawna, bo już na szczęście w zeszłym roku udało nam się doprowadzić do zmiany prawa. I na tę chwilę wyniki tych badań genetycznych nie są potrzebne, żeby na przykład mieć prawo do urlopu macierzyńskiego skróconego po poronieniu, czy też do zasiłku pogrzebowego, jeżeli chcę skorzystać z możliwości pochówku. Ale jeszcze rok temu brak takiego przedmiotu, który by pozwolił kobiecie, czy osobie roniącej, zachować szczątki ronionego dziecka, sprawiał, że ona nie mogła skorzystać z bardzo wielu rzeczy, które mogłyby jej pomóc uporać się z tą trudną sytuacją, obiektywnie trudną.
19: Czyli jest z jednej strony ta część instytucjonalna, która mówi o tym, że dzięki temu możemy zbadać szczątki, a jest też taka część bardziej emocjonalna i rytualna, która mówi o pożegnaniu i dokładnie o jakimś tak wsparciu psychologicznym.
20: Dokładnie tak.
19: Pani Irmino, dlaczego pani się zdecydowała w ogóle na taki projekt, bo to jest też praca dyplomowa jednocześnie.
18: Zgadza się.
19: Skąd ten pomysł w ogóle, żeby zająć się właśnie takim wydarzeniem życiowym, jakim jest poronienie?
18: Myślę, jako po prostu artystka zajmowałam się już wcześniej takimi luźnymi refleksjami, bym powiedziała, dotyczącymi śmierci, jej przeżywania, ale też po prostu tego, jak to jest naturalny i potrzebny jakby etap w życiu każdego człowieka. No i po prostu zastanawiałam się, co mogę zrobić w pracowni ergonomii, żeby współczesny człowiek lepiej rozumiał śmierć i mniej się jej bał. Więc tak, zawężając sobie ścieżki, podejmując różne decyzje, zobaczyłam, że właśnie kobiety roniące w Polsce zmagają się z wyjątkowo takimi cechami śmierci, które mówią o tym, że ona jest tabu.
19: A jak wyglądała wasza współpraca przy przygotowaniu tego projektu?
20: Zaczęło się od tego, że Irmina się odezwała do mnie jako do autorki projektu Siostry Ronie, w całości poświęconego osobom roniącym. Siostry Ronie to jest taka platforma, która daje wsparcie w trakcie ronienia. Nie po, kiedy już właściwie to trudne, co się miało wydarzyć, się wydarzyło i nie mamy już za bardzo wpływu na to, jak to wyglądało, tylko w trakcie. No i w ramach tego projektu przeprowadziłam badanie. 1500 kobiet doświadczających poronienia w Polsce odpowiedziało na mnóstwo pytań i dzięki temu powstał raport i zalecenia, co powinno się zmienić natychmiast w systemie ochrony zdrowia, żeby osoby roniące przestały doświadczać wtórnej traumatyzacji spowodowanej tym, że nie tylko tracą ciążę, ale również tym, że warunki, w jakich to się dzieje, brak wiedzy, brak empatii, brak ostatecznie też godności w całym tym procesie, czy poszanowania dla tej godności. No po prostu nasz raport pokazywał te dane i zalecenia, które mogą zmienić tę sytuację.
1: Tak, ja przejrzałam właśnie cały raport, pospacerowałam po stronie, no i wydała mi się właśnie doskonałą bazą do tego, żeby zacząć budować na tym research i jakby wyciągać z tego jak najwięcej treści. I odezwałam się i do Joanny, i do w sumie całego zespołu, ale Joanna była pierwsza, która odpisała.
20: Bo ten zespół się tylko za mnie składa.
19: Trudniejsze? Czy sam proces projektowania, czy ten proces zrozumienia tego doświadczenia, jakim jest poronienie?
1: Myślę, że to są bardzo różne trudności. Ciężko jest mi powiedzieć, że łatwiej było wymyślić, jak nakładka na toaletę powinna być elastyczna, a nie jakby twarda i żeby wszystko się zamykało w jednym pojemniku i w ogóle to były bardzo, że tak powiem, trudne też zmagania, takie czysto projektowe. A sam ten temat, czy był trudny? Myślę, że jakby realizując ten temat, miałam dużo takich momentów, gdzie ktoś mi mówił, kurczę, może się tym nie zajmuj, bo wiesz, bo jesteś młodą kobietą i jeszcze się wystraszysz, albo na przykład moja mama mówiła, no ja miałam takie doświadczenie, to słuchaj, nic wtedy nie było, to jest sprawa nie do wygrania, wiesz? No więc było takie, nie mówię, że celowe podcinanie skrzydeł, ale jakby ten temat chyba przerasta wiele osób.
20: Tak, że to jest z lęku bardzo. Jak ja mówię, czym się zajmuję w fundacji, tak samo te reakcje są dokładnie takie same. Ale to przecież albo przecież to się nic nie zmieni, albo ale to przecież w sumie nie jest problem. To najczęściej mówią osoby, które tego nie doświadczyły. No, albo właśnie o rany, to jest taki temat, ale sobie wybrałaś temat do pracy.
19: Bo ja mam poczucie, że ten projekt z jednej strony oczywiście coś organizuje i o tym powiedziałyście, ale też odbieram go jako takie przełamanie tego tabu i pokazanie tego osobie, która doświadczyła poronienia, to co przeżywasz jest ważne, tak? To zostało zauważone. Dobrze to odczytuję?
20: Dokładnie tak. To jest jeden z celów w ogóle tego projektu i zajmowania się tym tematem. Bo najłatwiej jest powiedzieć, że właściwie to nic się nie stało. Usłyszysz to od lekarzy, medyków, położnych na oddziale szpitalnym, bardzo często od rodziny, tak? Najczęściej to jest komunikat. W sumie dobrze, że teraz, później byłoby trudniej i tak dalej, więc robimy coś takiego, jakieś takie narodowe udawanie, że się nic nie stało, nic się nie wydarzyło i w związku z tym, skoro nic się nie stało, to nie są potrzebne żadne rozwiązania. Więc w momencie, kiedy pojawia się to rozwiązanie, ono jeszcze nie ma nazwy, więc my trochę tak mówimy o zestawie poronnym, ale tutaj jeszcze nie ma jeszcze nazwy. W momencie, kiedy pojawia się taki zestaw, to jest sygnał i nie jesteś w tym sama. Przed tobą było bardzo wiele nas, bo mówię też z perspektywy osoby, która doświadczyła poronienia. I zobacz, jest na to rozwiązanie, które dostajesz do rąk, ono jest namacalne, I w pewnym sensie to jest sygnał, że jesteśmy w tym razem z tobą, że zatrzymałyśmy się przy tym temacie i chciałyśmy zaprojektować coś, co będzie odpowiedzią na szereg problemów, które się w tym momencie mogą pojawić. To, co jest bardzo ważne, to ten pojemnik, on nie tylko zapobiega tej sytuacji, w której ja tracę te szczątki dziecka, które ronię, więc nie mogę przeprowadzić badań i tak dalej, ale to jest też takie narzędzie, które mi daje, ja o tym myślę jako o takim haczyku, którego ja się mogę przytrzymać w momencie, kiedy nic nie ma sensu. Nie ma, wiecie, to doświadczenie, ono jest bez sensu. Ono jakby zupełnie jest jakimś zaprzeczeniem tego, o czym myślisz, kiedy dowiadujesz się, że jesteś w ciąży. Nagle dzieje się coś takiego, że byłaś w ciąży, ale właściwie już nie jesteś, ale nie ma z tobą dziecka, nie było de facto porodu. Oczywiście w zależności od tego, w którym momencie do tej straty ciąży doszło. I nie ma dziecka. Ono jest tylko we mnie, bo ja już zdążyłam o sobie pomyśleć jako o matce. I to, że to narzędzie, ten pojemnik jest takim namacalną rzeczą, którą ja trzymam w dłoniach, to po pierwsze sprawia, że ja przez ten proces mogę przejść krok po kroku, chociażby korzystając z instrukcji obsługi tego narzędzia, ale też ten proces nie kończy się taką wielką pustką, takim fantomowym bólem po wyjściu ze szpitala po 24 godzinach, najczęściej, kiedy weszłam tam, będąc jeszcze w ciąży.
19: Jest namacalnym dowodem żałoby, ale o tym porozmawiamy już po informacjach Radia Tok FM. Joanna Frejus i Irmina Mendera są moimi gościniami.
2: Reklama.
21: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
22: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
21: A, no i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest postępowanie w sprawie prosektorium w Szpitalu Południowym, poinformowała prokuratura, konkretnie w sprawie pobierania nienależnych opłat i żądania od różnych podmiotów kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych. Dzisiaj warszawski Szpital Południowy poinformował o rozwiązaniu umowy o pracę z koordynatorem prosektorium. To po kłosie publikacji portalu Zero o nieprawidłowościach w placówce. Nawet 10 milionów Polaków może mieszkać na terenach wykluczonych komunikacyjnie, poinformował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Wyraził nadzieję, że nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym trafi do prezydenta do końca lipca. Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie projektu. Zakłada on, że marszałkowie województw będą odpowiadali za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych oraz zarządzanie funduszami celowymi. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych, a wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. Czas na kulturę w toku.
26: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
27: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych Open Air na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Co jest wyjątkowego w tej imprezie?
28: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
29: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
30: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
31: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam
0: grałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty. Oczywiście innymi też się będę cieszyć.
27: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie, a festiwal potrwa do soboty. Zmieniamy muzyczne klimaty, ale zostajemy nad morzem. W Trójmieście rozpoczyna się Baltic Opera Festival, a jej centralnymi punktami będą dzieła Richarda Wagnera i Józefa Bera. Program tegorocznego festiwalu, skupiony wokół pytań o naturę człowieka i wspólnoty, obejmuje m.in. Walkirię Wagnera. Wystawienie tego dramatu wiąże się ze 150. rocznicą premiery cyklu Pierścień Nibelunga. Zbliża się inauguracja tradycyjnych cotygodniowych koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich. Tegoroczna 67. edycja jest wyjątkowa, ponieważ zbiega się z 100. rocznicą odsłonięcia pomnika wybitnego kompozytora. Pierwszy koncert 5 lipca o 12 zapowiada Małgorzata Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie.
2: I ten koncert będzie absolutnie wyjątkowy, dlatego że poza tym, że zagra dla Państwa wyjątkowy Piotr Aleksewicz, to także zaszczyci nas swoją obecnością wspaniała sopranistka Aleksandra Kurzak.
27: Usłyszymy także fragmenty poezji Leopolda Staffa w wykonaniu Krzysztofa Gosztyły. W Krakowie rozpoczyna się dziś 6. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. W spotkaniach i dyskusjach panelowych wezmą udział polskie pisarki i pisarze oraz ponad 200 tłumaczy z całego świata. Kongres organizowany przez Instytut Książki otworzy wykład inauguracyjny Jacka Denela.
26: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
25: Burze możliwe dzisiaj jeszcze gdzieniegdzie na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 do 21 stopni nad morzem i na południu 25 w większości kraju do 27 na zachodzie. Jutro będzie podobnie, nad morzem silnie powieje.
24: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i rozmawiam z Irminą Menderą i Joanną Frejus, które stworzyły zestaw do poronień. Zestaw, mówię, a nie urna, a nie pojemnik medyczny na odpady, chociaż obie te funkcje może on w jakimś sensie pełnić.
3: Na szczątki.
19: Właśnie, na odpady medyczne, na szczątki, przepraszam, za użycie jakiegoś niewłaściwego słownictwa.
3: Jeszcze tylko bardzo ważna informacja. W naszym zespole jest jeszcze trzecia osoba. To jest Paulina Nowińska.
19: Położna.
3: Wspaniała położna. Mm-hmm. Tak.
19: Czyli jest obrobione to ze wszystkich stron. Czyli mamy przedstawicielkę, która mogła tutaj też dołożyć jeszcze swoją cegiełkę i swoją wiedzę. Bo po prostu sprawa poronień i sprawa zakończenia ciąży jest mocno zideologizowana, jak wszystkie sprawy, kwestie reprodukcyjne dotyczące reprodukcji.
3: W Polsce,
19: bo nie tylko przecież ten zestaw może być użyteczny w poronieniach, ale też w aborcjach.
3: Oczywiście.
19: Jaki ciężar wy nakładacie, który niesie ten projekt i który jest związany z tymi wszystkimi ideologicznymi różnymi sporami i problemami, które od razu się nasuwają na myśl o końcu ciąży?
3: Ten zestaw został zaprojektowany w taki sposób, żeby być neutralnym w takim sensie, że osoba może go wykorzystać w taki sposób, jak potrzebuje, na swojej indywidualnej ścieżce, w swoim indywidualnym doświadczeniu.
19: Tak bardzo sprowadzając to do prostych podziałów, zarówno wtedy, kiedy to zakończenie ciąży jest ulgą, albo jest tragedią, tak? I żałobą.
3: Oczywiście. Myślę, że...
1: Te uczucia chyba też nie są takie jednoznaczne.
3: Tak, tak, to jest tak. Po pierwsze, że jedno nie wyklucza drugiego i tak dalej, ale już wiem, że nie mamy na to czasu, więc dzisiaj w to nie idziemy. Tak. Myślę, że w ogóle za mało się mówi o tym, że bardzo często aborcji dokonują również, czy terminacji ciąży dokonują osoby, które chcą mieć dziecko. I dla których ta aborcja jest takim wyborem bardzo trudnym.
19: Bo na przykład zagraża życiu lub zdrowiu ich dziecka.
3: Tak, więc w takim wypadku
20: znowu to pozbawienie możliwości zachowania szczątków, pochowania ich na przykład, jeżeli ja mam taką potrzebę, znowu jest jakimś przeoczeniem. Tak? Mamy po prostu bardzo różne potrzeby. Nawet jeśli w pewnym sensie przechodzimy tę samą procedurę medyczną.
18: Znaczy, mamy różne potrzeby. Ja mogę też powiedzieć, że ten zestaw de facto o tym nawet nie mówi. Bardziej on ma skupić na tym, żeby właśnie się skupić, żeby trochę spowolnić ten proces. To delikatna faktura, oprócz tego, że ma poprawić haptyczność, to też ma nam dać chwilę na oddech, na zastanowienie się właściwie, co się dzieje, bo ten proces tak. jest bardzo szybki.
20: I jest różnie, ale tak. No.
18: No w sensie, że jak mówiłaś, że wszystko dzieje się sama, nie tak zbyt szybko.
20: Tak,
18: nie,
20: sama, że tak powiem, samo opuszczenie ciała przez zarodek jest tak szybkie. Natomiast tak, to w ogóle jak spojrzysz na ten zestaw, to on nie ma żadnych inklinacji, on nie sugeruje w żaden sposób, czy to jest dla osób, nie wiem, wierzących w taką czy inną religię, albo dla osób, które mają takie czy inne przekonania, jest neutralny właśnie po to, żeby można było go wykorzystać w taki sposób, jaki dla mnie będzie ważny i jaki ja będę potrzebowała. Oprócz tego on jest oczywiście dostosowany pod kątem takim, żeby można go było przechowywać na oddziale szpitalnym, czy zastosować oznaczenia takie, jak się stosuje na danym oddziale, czy w danym oddziale, ale przecież też do zastosowań domowych, bo ronimy również w domach i to też jest bardzo często problem, bo no co zrobić z tymi szczątkami? Jak je przechować, jak je przekazać do badania. Mamy jakieś mgliste instrukcje, no są bloczki parafinowe, no okej, okay, ale jakby co to znaczy, co, tak? I ja regularnie słucham historii o przechowywaniu szczątków dziecka w lodówce między serem a śmietaną i w słoiku, no bo jakby nie ma tych rozwiązań i to jest nie okej. Okay. Jest nie okej. Okay. Mamy pojemniki na mocz, mamy pojemniki na kał, mamy pojemniki na bardzo różne rzeczy w medycynie stosowane. Nie mamy niczego, co byłoby dedykowane zatrzymaniu i przechowaniu, następnie transportowi i na przykład przekazaniu do badania lub pochowaniu dziecka, które ktoś traci.
4: To jest okrutne.
20: Tak, jest. I ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób osoba, która traci ciążę, doświadcza żałoby.
4: Czyli to znaczy, że wyście wymyśliły i stworzyły rzecz, której nikt na świecie do tej pory nie wymyślił? Czy są jakieś podobne rozwiązania? Czy to tylko po prostu Polska jest krajem, w którym się roni do toalety, jak na początku opowiedziałeś?
18: Istnieją podobne rozwiązania, ale one nie są dostępne w Polsce, no bo dowiadując się o stradzie ciąży, nie do końca możemy czekać, aż przyjdzie nam paczka z Amazona.
4: Oczywiście.
18: No i te rozwiązania też nie odpowiadają tak kompleksowo na ten problem.
20: Nie ma takiego rozwiązania, które byłoby tak kompleksowe i pozwalało na tak indywidualne wykorzystanie, odpowiadało standardom medycznym, pozwalało na przeprowadzenie badań, pozwalało na przeprowadzenie pochówku, czy to przez kremację, czy poprzez po prostu pochówek do grobu, tak? Więc ja bym powiedziała, że takiego rozwiązania nie ma na świecie. Są pojedyncze rozwiązania, które zaopiekowują jakieś fragmenty tego procesu, który my ujęłyśmy całościowo.
4: To jest też tak, że ten problem, którego wy dotykacie, jest jednym z licznych niestety problemów, które wokół poronień w Polsce funkcjonują. Pamiętam, jak z Joanną Frejus rozmawiałyśmy na temat tego raportu dotyczącego sytuacji w Polsce osób roniących. No i pamiętam, że to było przerażające, że skala błędów, niewrażliwości, trudności, nieprawidłowości była ogromna. Też zaledwie parę dni temu rozmawiałam o raporcie Najwyższej Izby Kontroli o porodówkach, który mówił dokładnie to samo. W połowie skontrolowanych szpitali opieka nad kobietami po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka nie była prowadzona zgodnie ze standardami. Były przypadki braku wsparcia psychologicznego, nieprawidłowości w postępowaniu z ciałami dzieci martwo urodzonych. Dlaczego w ogóle to jest tak bardzo zaniedbany temat?
20: Chcesz odpowiedź dyplomatyczną czy mniej dyplomatyczną?
4: Mniej dyplomatyczną.
20: No, po pierwsze uważam, dlatego, że jest, dotyczy kobiet. Po drugie, dlatego, że paradoksalnie, dlatego, że jest częsty, bo poronienie jest najczęstszym powikłaniem ciąży.
4: I... Tak częsty, że niezauważalny?
20: Tak. No na to wychodzi. Że to się dzieje tak często, bo dotyka nawet jednej czwartej, nawet jednej ciąży na cztery. Tak? I no nie ma, nie ma rozwiązań. W bardzo wielu szpitalach w ogóle nie ma procedur.
4: Ale przecież mamy nowe wytyczne, tak? Od maja mamy wytyczne wywalczone też przez wiele, wiele lat, które, gdzie kwestia poronień również jest uwzględniona. Między innymi jest tam to, o czym właściwie wydaje mi się, że rozmawiam od kilkudziesięciu lat, czyli że kobiety po poronieniu nie powinny być umieszczane w sali z kobietami w ciąży, ani z matkami zdrowych noworodków. Wzmocniono również obowiązek zapewnienia wsparcia psychologicznego. Mhm. Czy to wystarczy, żeby było lepiej?
20: A co widzisz w raporcie NIK sprzed kilku dni?
4: No ale to jest raport sprzed kilku dni, a wytyczne obowiązują 2 miesiące, więc może coś się zmieni.
20: No ale w standardzie, który obowiązuje od... Znaczy standard obowiązuje dłużej, ale w tym brzmieniu jakby poprzedni standard obowiązywał od 2019. I to nadal... Nie było wystarczająco dużo czasu. W części szpitali nadal nie ma, to nawet nie chodzi o to, że nie są realizowane standardy, w części kontrolowanych szpitali nawet nie ma wskaźników określonych, na podstawie których szpital miałby badać, czy te standardy są realizowane. No o czym rozmawiamy w ogóle? Jakby nikt tego nawet, są oddziały, które tego nawet nie mierzą, nie sprawdzają, czy jest okej, czy jest nie okej, czy my w ogóle realizujemy jakiś standard. Nie jest ten standard realizowany, moim zdaniem dlatego, że nie ma żadnych konsekwencji dla szpitala, który tego, czy dla oddziału, który tych standardów nie realizuje.
4: Czyli nie ma odpowiedniej kontroli.
20: I tego się nie udało, kontroli, konsekwencji, kar, nie wiem, nazwij to jak chcesz, nie udało się tego wyegzekwować w pracach nad tym standardem.
4: Kończymy naszą rozmowę, dlatego na koniec zadam to najważniejsze pytanie, które chyba się nasuwa wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy teraz słuchają tego, co panie mówicie, a mianowicie, kiedy to trafi do polskich szpitali?
20: My jesteśmy gotowe wprowadzić to jutro.
4: A co się musi wydarzyć?
20: Na przykład któryś ze szpitali musi u nas zamówić jakąś ilość tych zestawów. Mamy, jest gotowy projekt, jest gotowy prototyp. Wiemy, z jakiego materiału chcemy produkować ten, bo ten prototyp to nie jest docelowy materiał. Docelowy materiał będzie w pełni biodegradowalny i w pełni zgodny do użycia z tkankami ludzkimi. Tak, ludzkimi.
28: Ten projekt też tak naprawdę został przebadany już w takich warunkach zbliżonych do klinicznych, no ale tak. Faktycznie jakby najlepsze dla kobiet tak naprawdę byłoby go zetknąć z tym realnym tak. doświadczeniem i sprawdzić, tak. co jeszcze ewentualnie mogłoby tak. sprawić, żeby on był lepszy.
20: Jesteśmy gotowe jutro zacząć pilotażowe wdrożenie na dowolnym oddziale szpitalnym i właściwie jedyne, czego nam brakuje, to no to cóż, pieniędzy.
4: Czyli czekamy na telefon ze szpitala, a potem od ministry zdrowia i już prosta droga do szefa NFZ-u.
20: Anioła biznesu. Zapraszamy do kontaktu.
4: Joanna Frejus, psycholożka, psychoterapeutka, prezeska Fundacji Czułość, Irmina Mendera, projektantka i obie panie jesteście autorkami projektu, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
20: Bardzo dziękuję.
4: A teraz już zaprosimy na EKG razem z Patrycją Maciejewicz. Co dzisiaj w programie? Witaj.
5: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj mówić o złocie, czyli właściwie czymś najbardziej takim ekonomicznym z rzeczy, które nam się kojarzą. Złoto w ostatnim czasie nie jest tak drogie, jak było jeszcze niedawno. Zaczęło mocno tanieć i będziemy się zastanawiać, co to dokładnie oznacza.
4: Zapraszamy serdecznie, ja się z Państwem słyszę po godzinie 15. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabat aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor.
14: Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
31: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
32: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
33: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
34: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
35: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
36: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura zapowiada szybkie przygotowanie wniosku do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Wczoraj warszawski sąd okręgowy odrzucił zażalenie obrońców i podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra sprawiedliwości. Ma to przekonać Amerykanów, by wydali Ziobrę Polsce, mówi Tomasz Trela z Lewicy.
37: Postępowanie ekstradycyjne trwa od mniej więcej 12 miesięcy do kilku lat, że ono ma charakter i sądowy, i polityczny, bo nawet jeżeli sąd by się zgodził na ekstradycję, to jeszcze politycy muszą się zgodzić, jeszcze Departament Stanu musi się zgodzić. Taki jest charakter tego postępowania.
25: Proces ekstradycyjny nie będzie jednak ani łatwy, ani szybki, mówi bliski współpracownik Ziobry, poseł PiS-u Michał Wójcik.
38: Na Ziobrze ciąży 27 poważnych zarzutów. Jego miejsce nie jest w Nowym Jorku, nie jest w Waszyngtonie, tylko jego miejsce jest w Polsce w areszcie. Spowiadanie się przed prokuratorem, później akt oskarżenia i bronienie się przed niezawisłym sądem.
25: A Ziobro ma w Polsce odpowiedzieć za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości, między innymi za ustawianie konkursów na dotacje. Polska wdroży 100% Krajowego Planu Odbudowy, zadeklarowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pieniądze z KPO zostały odblokowane na początku 2024 roku. Wcześniej nie były Polsce wypłacane z powodu niespełnienia zasad dotyczących praworządności i niezależności sądownictwa. Jak wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz, w ramach programu powstało między innymi 135 nowych lub unowocześnionych oddziałów onkologicznych i kardiologicznych w Polsce. Szefowa resortu funduszy zwróciła uwagę, że nasz kraj otrzyma w tym roku około 100 miliardów złotych z KPO.
0: We wrześniu ma ruszyć proces grupy przestępczej, która na zlecenie Federacji Rosyjskiej miała podpalać markety w Polsce. Na ławie oskarżonych zasiądzie 5 osób, m.in. Daniel B., który ma związek z pożarem hali przy ulicy Marywilskiej 44. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, przewidywany pierwszy termin rozprawy to 22 września. Wcześniej, bo 16 lipca, w warszawskim sądzie zaplanowano posiedzenie przygotowawcze. System rejestracji podróży Odyseusz jest już dostępny w aplikacji mObywatel. Można w niej zgłaszać swoją podróż, a także sprawdzić informacje o innych krajach. Dodatkowo otrzymał on nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że w lipcu

0: Dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o złocie. Złoto przez ostatnie miesiące budziło takie zainteresowanie z tego powodu, że osiągnęło najpierw szczytowy poziom, dużo wyższy niż przez ostatnie lata. Przyszło nam oglądać. Było to ponad 5,5 tysiąca dolarów za uncję, a od dobrych kilku miesięcy spada i w ostatnim czasie testowało poziom 4000, nawet chwilami było poniżej. Czy to jest dobra informacja?
1: Zależy z jakiej perspektywy i dla kogo. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, dlaczego to złoto w ogóle zyskiwało tak mocno na wartości przez chociażby 2025 rok i właściwie w styczniu osiągnęło swój maksymalny poziom. Głównie z powodu tracącego na wartości dolara amerykańskiego, który właśnie tracił ze względu na dosyć mało przewidywalną politykę gospodarczą Donalda Trumpa. Wraz tutaj z rozpoczętą pewnego rodzaju wojną celną, zaczęły właśnie tworzyć się obawy o to, jak będzie wyglądała właśnie w najbliższa przyszłość, jeżeli chodzi o tutaj wymianę handlową między takimi krajami, chociażby jak Stany Zjednoczone czy Chiny. No i dodatkowo też rynek raczej spodziewał się, że w Rezerwa Federalna, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, będzie obniżał stopy procentowe w swoich kolejnych decyzjach, co dodatkowo też właśnie napędzało z jednej strony taką niechęć do dolara przez to, że nie wiadomo, jak będzie wyglądała ta polityka gospodarcza, ale też z drugiej strony oczekiwania, że niższe stopy procentowe automatycznie też zmniejszą atrakcyjność dolara amerykańskiego. To w naturalny sposób złoto zyskiwało na wartości. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z już osiągnięciem pewnego rodzaju tutaj maksimum po tym, jak zaczął rynek trochę sam siebie napędzać i kiedy doszło do realizacji zysków, to można powiedzieć, że poszło to następnie lawinowo, mieliśmy dosyć mocną przecenę, a w sytuacji, kiedy pojawił się konflikt między USA a Iranem wraz z rozpoczęciem operacji Epicka Furia, to w tym momencie zamiast właściwie złoto zyskiwać na wartości, zaczęło tracić, ponieważ zwiększyły się te oczekiwania rynkowe co do podwyżki stóp procentowych, gdyż blokada cieśniny Ormus spowodowała wzrost cen ropy, no i w tym momencie mieliśmy dodatkowo nową tutaj falę, można powiedzieć, inflacyjną.
0: Mamy takie dwa mechanizmy, które sterują tym kursem. To też wynika z tego, co pan powiedział. Po pierwsze, złoto jako takie aktywo, do którego ucieka się w niepewnych czasach, czyli te safe haven tak zwane. A drugie to właśnie inwestycja, która trzyma wartość kapitału w sytuacji, kiedy jest inflacja i nie ma na to odpowiedniej reakcji. To był ten obrazek, w którym byliśmy parę miesięcy temu. Dzisiaj wydaje się, że inwestorzy już tego safe haven, tej bezpiecznej przystani aż tak bardzo nie potrzebują. To by się oznaczało, że jesteśmy w dobrym momencie, że te perspektywy na przyszłość rysują się jakoś lepiej. Czy tak jest?
1: Nie do końca. Pamiętajmy, że oczywiście złoto zyskuje zazwyczaj oczywiście na wartości w sytuacji, gdy rosną jakieś niepokoje, czy też napięcia o charakterze geopolitycznym. I faktycznie mogliśmy tak zauważyć, że wraz chociażby z obawami, że mogłoby dojść do interwencji USA w Iranie, to złoto zyskiwało na wartości. Natomiast koniec końców, gdy doszło do tej interwencji, to złoto zamiast się umacniać, zaczęło tracić. Głównie to wynikało z wcześniejszego takiego gasnącego sentymentu do tego dolara amerykańskiego. Zresztą widzieliśmy też, że euro umacniało się względem dolara. Dolar raczej był tutaj walutą, który tracił na wartości przez te właśnie te czynniki, co wcześniej wspomniałem. Natomiast w momencie, w którym pojawiły się ryzyka związane z wyższą inflacją, bo też pamiętajmy, że no, ceny ropy tak naprawdę przekładają się na inflację na całym świecie, też i w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym ten dolar z powrotem zaczął zyskiwać na wartości, a w tym momencie, kiedy dolar zyskiwał, no to automatycznie złoto zaczęło tracić, ponieważ złoto jest kwotowane w dolarze amerykańskim. Jest taka po prostu zależność. Zależy od tego, jak widzimy inflację w najbliższym czasie, czy ona na przykład będzie, czy budzi tutaj niepokoje wśród inwestorów, to powoduje właśnie to, że nie patrzymy wtedy na złoto jako taki nośnik wartości w czasach niskiej inflacji, tylko patrzymy na to, że skoro są zagrożenia związane z inflacją, czyli złoto nie wypłaca odsetek, a w związku z tym będzie bardziej korzystne dla inwestorów, na przykład trzymać te pieniądze w obligacjach, które są oprocentowane na wyższym poziomie.
0: A właśnie jest jeszcze kwestia szefa Rezerwy Federalnej, nowo mianowanego Kevina Walsha, nominacji.

0: prezydenta Donalda Trumpa. Przez długi czas żyliśmy też konfliktem pomiędzy Donaldem Trumpem a poprzednim szefem Fed, czyli Jerome Powellem, który zdawał się trzymać taką dosyć twardą ręką politykę pieniężną i nie był zbyt pobłażliwy dla inflacji, a spodziewano się, że nowy szef Fed będzie taki bardziej otwarty na to, by podwyżki stóp przychodziły później. I teraz coś się zmieniło, prawda?
1: Chciałbym tutaj zauważyć, że od początku do końca mi nie pasowała ta narracja związana z Kevinem Warshem, bo pamiętajmy, że Jerome Powell także był nominantem Donalda Trumpa, tylko że za czasów jego pierwszej kadencji. W związku z czym widzimy, że to, że ktoś jest nominantem Donalda Trumpa, wcale też nie oznacza, że będzie podejmował decyzje zgodnie z pewną jego wizją. Natomiast właśnie Kevin Warsh też w czasach, gdy był członkiem Fedu, raczej zasłynął z tego, że był odbierany jako pewnego rodzaju jastrząb, właśnie tutaj, który stanowczo jakby chce walczyć z inflacją, ograniczać tę inflację, więc nagle taki obrót o 180 stopni do końca do niego nie pasował. I tutaj to, co właśnie pani redaktor wspomniała o Jeromie Powellu, to pamiętajmy, że Jerome Powell mimo wszystko miał pewnego rodzaju podejście, że oczywiście biorąc pod uwagę, nie wiedząc jak chociażby wpływ ceł może wpłynąć na inflację, nie obniżał stóp procentowych, bo pamiętajmy, że obniżanie stóp procentowych w sytuacji, gdy mamy do czynienia na przykład z rosnącą inflacją, no to może tę inflację utrwalić. Więc Jerome Powell wolał, czy też może nie sam Jerome Powell, ale oczywiście całe gremium FOMC, decydowało się o postawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Natomiast był gdzieś cały czas przekaz, że w najbliższym czasie raczej FOMC będzie obniżał stopy procentowe, o ile oczywiście sytuacja ogólna gospodarcza na to pozwoli. Natomiast w przypadku Kevina Warsha mamy tak naprawdę odejście w ogóle od tego tak zwanego forward guidance, czyli podejmowanie decyzji opartych na danych, ale już bez komunikatu, czy bardziej widzą w najbliższym czasie obniżkę stóp procentowych, czy też ich podwyżkę. Więc tutaj paradoksalnie, mimo tego, że Kevin Warsh został uznany pewnego rodzaju jako człowiek Donalda Trumpa, który być może będzie właśnie zwolennikiem ultraniskich stóp procentowych, może się okazać właśnie tutaj bardziej restrykcyjny niż bardzo nielubiany przez Donalda Trumpa Jerome Powell.
0: Czyli te wizje podwyżek stóp procentowych, skracając już teraz tę opowieść, wizje podwyżek stóp procentowych, zapowiedź tego, że oprocentowania będą wyższe, skłoniły inwestorów do wymiany złota na jakieś aktywa dolarowe, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Ale jak już zaczęliśmy mówić o banku centralnym, to popatrzmy chwilę na polski bank centralny, bo my też tutaj mamy swoje pewne konotacje ze złotem. Prezes Adam Glapiński od dłuższego czasu już jest zwolennikiem takiej strategii kupowania złota i budowania rezerw w oparciu o ten kruszec i kupował go także w tych czasach, w których ono kosztowało sporo. Mamy teraz w swoich skarbcach w różnych miejscach 613 ton złota i to jest istotnie więcej niż było to przez długi czas. Czy w takim razie ten spadek cen złota jest dla nas jako pośrednio właścicieli tych rezerw? To jest dobra informacja, zła informacja? Co z tego dla nas wynika?
1: Przede wszystkim pamiętajmy, że złoto jest kwotowane w dolarze amerykańskim, w związku z czym w sytuacji, kiedy ten dolar zyskuje na wartości, no to też umacnia się on chociażby względem polskiego złotego. Więc w pewien sposób tutaj ta sytuacja wyrównuje na przykład potencjalne właśnie straty, które możemy zaobserwować chociażby na spadku cen złota względem dolara, ale jednocześnie dolar na przykład umacnia się względem polskiego złotego. Samo tworzenie rezerw, musimy popatrzeć na tworzenie rezerw nieco szerzej niż na krótkoterminową spekulację. Jakby nie jest celem banku centralnego z tanio kupić, drogo sprzedać, tylko utrzymywać to w rezerwach. Więc z perspektywy długoterminowej oczywiście złoto jak najbardziej można znaleźć się jeszcze na wyższych poziomach, ponieważ mówimy tutaj o pewnych sytuacjach, które wystąpiły na złocie w ciągu ostatnich miesięcy, związanych bezpośrednio z obecnymi oczekiwaniami do podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pamiętajmy o tym, że te stopy procentowe cały czas są na tym samym poziomie, na którym były. Czyli właściwie wraz, można powiedzieć, w sytuacji, w której miałoby faktycznie dojść do podwyżki stóp procentowych, tak naprawdę ten sentyment właściwie może zupełnie się już zmienić, ponieważ to stanie się faktem już dokonanym, mówiąc w cudzysłowie, właśnie tego rodzaju oczekiwania. Także z perspektywy naszej jakby tutaj Polski i rezerw, dobrze, że mamy te rezerwy złota, natomiast czy warto je tak akumulować w obecnie teraz i trzymać tak dużej ilości złota w skarbcach? Ciężko mi jest jeden zacząć na to pytanie. Na pewno dobrze, żebyśmy mieli, ale to już chyba nie czuję się kompetentny na tyle, żeby móc powiedzieć, czy akurat w tym momencie to jest dobra decyzja, czy też nie.
0: Rozumiem, że chodzi o to, że złoto jako część rezerw jest jakimś sposobem dywersyfikacji, czyli lokowania ich w różnych aktywach. Złoto jako coś fizycznego, bezpiecznego i to jest pewna strategia, którą wiele banków centralnych teraz reprezentuje, między innymi nasz. A proszę powiedzieć, czy kurs srebra rządzi się tymi samymi prawami, bo srebro, mimo że bardzo często kojarzy nam się ze złotem jako dwa takie prawie takie same metale, to jest jednak troszeczkę innym kruszcem i króciutko proszę powiedzieć, czy to teraz jest też podobne zjawiska występują jak w przypadku złota?
1: Podobne zjawiska występują, natomiast srebro jest przede wszystkim aktywem przemysłowym, wykorzystywanym w przemyśle, między innymi w fotowoltaice, w elektronice, nawet chociażby przy produkcji smartfonów jest wykorzystywane srebro.
0: Nie jest lokatą kapitału.
1: Nie jest taką lokatą kapitału, tylko jest wykorzystywane tu i teraz. Wraz właśnie tutaj z też boomem na wzrostem zainteresowania do tworzenia centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją, automatycznie więcej srebra było zużywane, co też napędzało pewnego rodzaju właśnie wzrosty na srebrze. Natomiast wraz tutaj z zmianą tych właśnie oczekiwań odnośnie właśnie inflacji stóp procentowych, ale też jednocześnie część tutaj w kluczowych banków komercyjnych zmieniło też swoje prognozy co do ewentualnego deficytu właśnie tego srebra w gospodarce, co wskazało na to, że nie jest aż tak mało tego srebra, jak początkowo było zakładane, co też pokazało, że wcześniejszy ten boom, przyspieszenie tego trendu wzrostowego mogło być nieco na wyrost.
0: Czy to oznacza, że teraz będzie złoto i srebro raczej rosło, spadało? Dla wszystkich, którzy zaniepokoili się tym, jak mówiliśmy o tym, że złoto jest tanie, to powiem, że dzisiaj akurat bardzo wzrósł kurs. Już nie mówimy o 4000 za uncję, tylko ponad 4100.
1: To jest pytanie za $1 000 000. Czy będzie rosło, czy będzie spadało? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie decyzje zostaną podjęte. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, w lipcu najprawdopodobniej Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe na poziomie 3,5-3,75%. To jest ten przedział właśnie funduszy federalnych, oprocentowania ich. Natomiast rynek zakłada, że we wrześniu mogłoby dojść do podwyżki o 25 punktów bazowych. I wszystko tak naprawdę zależy, czy faktycznie dojdzie do tego, jak następne będą też decyzje ze strony właśnie tutaj oficjeli Banku Centralnego. Ponieważ te decyzje Fedu będą wpływały na to, jak się będzie kształtował właśnie sentyment do samego dolara, a to z kolei będzie się przekładało właśnie na chociażby ceny metali szlachetnych.
0: Czy jeszcze jakieś inne kruszce są takie, które grają w tę grę z inwestorami?
1: Właściwie wszystkie grają. Tak samo możemy mówić tutaj o platynie, paladzie, w całym przekroju kruszców, z czego oczywiście te najpopularniejsze właśnie są te metale szlachetne, podstawowe właśnie typu złoto i srebro.
0: Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS Broker. Za chwilę informacje w TOK FM, a po nich wraca Anna Piekutowska i audycja Zapytam Inaczej. A za chwilkę jeszcze zaproszę Adama Ozgę, żeby powiedział co w toku 360 o 16.
2: Jestem. Po godzinie 16 między innymi o Shreku i o Fionie, bo okazuje się, że prokuratura uznała, że takie porównanie właśnie do Fiony i do Shreka znieważa pierwszą damę Martę Nawrocką i prezydenta Karola Nawrockiego. Na moje oko Shrek, Fiona, super. Nic obraźliwego, ale zgłębimy nieco temat. Będzie też między innymi o ubezpieczeniach na wakacje. Także kilka spraw bardzo poważnych, między innymi nocny, ogromny rosyjski atak na Kijów.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Patrycja Maciejewicz.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
5: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala południowego. Tym razem chodzi o szefa prosektorium. O zarobkach medyków i czasie ich pracy ministra zdrowia i szef NFZ rozmawiają z politykami Koalicji Obywatelskiej. To pilna sprawa, tak o potrzebie regulacji pracy w upały mówi ministra pracy i zapowiada zmiany. Czwartek, 2 lipca, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy wyjaśniają kolejny wątek związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka ze skutkiem natychmiastowym rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Wszystko po publikacjach medialnych, z których wynika, że zwolniony medyk miał promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy za na przykład wydawanie ciała rodzinie. Medialne rewelacje to jednak za mało, by wszcząć postępowanie, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Antoni Skiba.
8: Materiały, które i te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
7: W sprawie afery w Szpitalu Południowym trwają już dwa inne postępowania. Dotyczą one pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Wciąż są przesłuchiwani pracownicy szpitala. Właśnie teraz w Sejmie powinno rozpoczynać się spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej z ministrem zdrowia oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem czas pracy medyków i ich zarobki. Maciej Kluczka.
9: Poprosiliśmy o to spotkanie, bo ten temat jest obecnie najważniejszym tematem w dyskusjach Polaków, mówi rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
10: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby, bo my już zrobiliśmy ten pierwszy krok. Sejm uchwalił ustawę o jawności wynagrodzeń.
9: W ostatnich dniach mówiło się o tym, że premier mógłby się zdecydować na dymisję prezesa NFZ-u lub nawet szefowej resortu zdrowia. Lepiej wziąć się za zmiany merytoryczne, a nie personalne, mówi przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
11: Mówienie, że to jest jej wina i ona powinna teraz ponieść konsekwencje za to, że system zdrowia w Polsce nie działa, to jest szukanie kozłów ofiarnych zamiast rozwiązań.
9: A ustawa o jawności zarobków medyków czeka obecnie na decyzję prezydenta. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
12: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
13: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premier, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
12: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, dodawała ministra w Radiu Z. Bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał w TOK FM wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
14: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
12: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu. Wojciech Kowalik, TOK FM.
7: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba działać, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, powiedział w TOK FM profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
7: W ostatni weekend padł rekord ciepła w Polsce. Migranci mieszkający w Hiszpanii złożyli niemal 1 200 000 wniosków o legalizację pobytu, ponad dwa razy więcej niż szacował rząd. Najwięcej wniosków pochodzi z Katalonii, a najczęstszą grupą pod kątem narodowości okazali się Kolumbijczycy. Cezary Jaszczyk.
15: Z rządowych danych wynika, że ponad 600 000 migrantów, którzy złożyli wnioski, uzyskało już czasową zgodę na pobyt i pracę w Hiszpanii. Nadzwyczajna legalizacja pobytu cudzoziemców zarządzona przez socjalistyczny rząd Pedra Sancheza jest krytykowana przez prawicę. Wątpliwości co do jej legalności ma też hiszpański Sąd Najwyższy, ale premier broni decyzji, tłumacząc to korzyściami dla gospodarki. Prawie połowę wzrostu PKB od 2022 roku można przypisać napływowi migrantów. Około 20% wzrostu PKB na mieszkańca w ostatnich latach wiąże się z ich wkładem. Spośród 50 milionów osób, które mieszkają w Hiszpanii, około 1/5 urodziła się poza krajem. Głównie w Kolumbii, Wenezueli i Maroku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: A kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Najcieplej teraz w Opolu, 26 kresek, najchłodniej w Zakopanem, tylko 15. Wieczorem przelotny deszcz możliwy w centrum, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie także burze. Na noc i na jutro synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla rejonów nadmorskich. Jutro lekki deszcz możliwy miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii burze. Termometry pokażą od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 15.06, Anna Piekutowska i wracamy do audycji Zapytam Inaczej. I teraz jest jej gościem, mój redakcyjny kolega. Dzień dobry, Michał Kujawski.
16: Dzień dobry, cześć.
7: TOK FM i Kyiv Post. I zanim przejdziemy do rozmowy o polityce pamięci i relacjach polsko-ukraińskich, bo o tym będziemy rozmawiać, no to zacznijmy od tego, co wydarzyło się minionej nocy. Rosja przez wiele godzin atakowała głównie Kijów. Nadal zresztą trwają akcje ratunkowe. Liczba zabitych i rannych rośnie. Ostatnia to jest chyba 18 osób.
16: Godzinę temu, jak sprawdzałem, to już 20 było 20. Nieżywych i kilkadziesiąt rannych. Podejrzewam, że niestety jeszcze ten bilans może się zmienić.
7: No, zdjęcia ze stolicy Ukrainy są wstrząsające. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
16: No, atak był bardzo, to kolejny zmasowany atak, ale po dłuższej przerwie. Te ataki na Kijów są trochę rzadsze niż jakiś czas temu, natomiast dużo bardziej intensywne. Było to kilkaset dronów, ale też całkiem pokaźna ilość rakiet balistycznych i nie tylko balistycznych. I niestety duża część tych rakiet doleciała do, uderzyła w różnego rodzaju cele, co świadczy niestety o tym, że Ukrainie brakuje amunicji do obrony przeciwlotniczej.
7: A jak to się wpisuje w te ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące wojny? Wielokrotnie dzisiaj czytałam, że ten dzisiejszy atak jest taką bezpośrednią odpowiedzią na naloty dronowe, które Ukraina realizuje nad Moskwą i nie tylko.
16: No, Ukraina od dłuższego czasu atakuje rosyjską infrastrukturę związaną z przemysłem paliwowym, rafinerię. Bardzo mocno izoluje też okupowany Krym, więc w Rosji jest całkiem duży kryzys paliwowy obecnie. Moskwa jest naprawdę w trudnej sytuacji pod tym kątem.
7: Tak, te filmiki o tych biednych Moskwianach, którzy nie mogą zatankować.
16: Tak, zgadza się. Tylko jest różnica taka, że jednak w świetle prawa międzynarodowego rafineria jest pełnoprawnym celem wojennym, natomiast osiedle mieszkaniowe czy blok, bo jak spojrzymy na to, co było celem dzisiaj w Kijowie, no to tym celem jednak nie jest.
7: Przejdźmy do wydarzeń politycznych. Wczoraj Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Procedura jej uchwalania trwała rekordowo krótko. A jakie znaczenie ma to dla Ukraińców?
16: To ma przede wszystkim duże znaczenie wspólnotowe i tożsamościowe. Ukraińskie władze w swojej komunikacji powołują się, nawiązują do tego, że inne państwa też mają tego rodzaju panteony. Jako przykład jest podawana chociażby Francja. Żeby Ten Panteon będzie uwzględniał całą historię Ukrainy, począwszy od Rusi Kijowskiej, przechodząc przez etap Siczy Zaporowskiej, Kozaczyzny, aż do XX wieku, czy nawet XXI wieku, być może bohaterowie obecnie trwającej wojny również tam będą. Uwzględnia, w tym momencie też trzeba zwrócić uwagę na to, że Ukraina jest geograficznie ogromnym krajem, który nie jest też monolitem etnicznym i jest to też kilkujęzykowy kraj tak naprawdę. Mamy język ukraiński, na wschodzie w dalszym ciągu jest popularny język rosyjski, mamy też surżyk, mamy lokalne żargony i też ten Panteon ma na celu trochę zjednoczyć tą całą Ukrainę, zjednoczyć tę całą przeszłość Ukrainy, jak spojrzymy na historię Ukrainy, to w różnych rzeczy istotne dla historii, rzeczy istotne dla polityki, rzeczy istotne dla kultury się działy w różnych rzeczach. Na przykład obecnie, jak sobie spojrzymy na taki matecznik języka ukraińskiego, jest to zachodnia Ukraina. Ale 100 lat temu to będzie Połtawa, Charków i Donieck, który obecnie jest pod rosyjską okupacją, a w których tak naprawdę działo najwięcej ukraińskich literatów.
17: Po tym, jak Wołodymyr Zełański odesłał Order Orła Białego do Polski, to w Ukrainie pojawiły się takie głosy, pojawiały się komentarze, że to jest takie pokazanie, że nikt nam nie będzie narzucał naszych bohaterów, że mamy podmiotowość, mamy prawo do samostanowienia się. Czy ta decyzja o Panteonie też się w to wpisuje?
16: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem bardzo często w Polsce padają opinie dotyczące wzrastającego nacjonalizmu w Ukrainie. Ja bym raczej powiedział, że to jest emocja suwerenistyczna bardzo mocna, bardzo silna, gdzie po przeżyciu bardzo trudnej zimy, po trwającej kilkanaście lat już wojnie, a już i też wiele lat tej pełnoskalowej inwazji, po bardzo trudnej historii XX wieku, i nie mam tu na myśli tylko ukraińskich nacjonalistów, ale także Hołodomor i inne wydarzenia, w tym momencie Ukraińcy sami siebie widzą trochę jako taką siłę, która jest w stanie przeciwstawić się drugiej armii świata, potężnej Rosji, co też tutaj powoduje to wszystko, takie poczucie wewnętrznej jedności, wspólnotowości i siły, i to prowadzi trochę do takiego, do takiej właśnie suwerenistycznej emocji, do tego typu poglądów, które są trochę niebezpieczne, bo jak sobie spojrzymy...
17: No właśnie, czym to się różni, ta emocja suwerenistyczna różni się od emocji nacjonalistycznej?
16: Mi się wydaje, że nacjonalizm zawsze w jakimś tam stopniu większym lub mniejszym będzie. Natomiast mi się wydaje, że nacjonalizm tutaj jest raczej pewnym elementem, raczej krótkotrwałym bym powiedział. Natomiast ten suwerenizm w przypadku na przykład trudności z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej i realizacji tych wszystkich aspiracji zachodnich, mogą się zacząć pojawiać populistyczne głosy, niekoniecznie nacjonalistyczne, ale populistyczne, w których będą padały pytania, a po co nam ten Zachód? Po co nam ta Unia Europejska? I to może tak naprawdę zablokować gdzieś rozwój Ukrainy i ten cały wysiłek, może, który Ukraina od wielu, wielu lat jakby toczy, może pójść w pewnym sensie na marne.
17: Mówisz o Unii Europejskiej. Na początku przyszłego tygodnia parlament będzie debatował nad raportem dotyczącym Ukrainy. To jest taki coroczny raport akcesyjny. Europejska Partia Ludowa chce dopisać poprawkę potępiającą zbrodnie UPA na polskich obywatelach podczas II wojny światowej. To jest inicjatywa europosłów Koalicji Obywatelskiej, polskich europosłów. No i to jest już taki kolejny polski sygnał w ciągu ostatnich dni, że trudno będzie pogodzić dążenie do członkostwa Unii Europejskiej Ukrainy w sytuacji tych coraz bardziej napiętych stosunków z Polską dotyczących tego historycznego tematu.
16: Zgadzam się i dużo będzie zależało bardzo od tego, co z tym Panteonem, jeszcze wracając do Panteonu bohaterów Ukrainy, będzie się działo. W projekcie ustawy, który został przegłosowany wczoraj, jest mowa o różnego rodzaju organizacjach i podmiotach, które mogą być upamiętniane. I tam jest między innymi Sicz Zaporowska, tam jest między innymi okres Rusi Kijowskiej, ale jest też UPA, tylko tam jest otwarta furtka, bo tam jest wyraźnie napisane, że możliwość upamiętnienia, co nie znaczy, że w takim razie to zostanie upamiętnione. UPA w Polsce się całkiem zrozumiale jednoznacznie źle kojarzy, bo się kojarzy z czystką etniczną. Natomiast jak spojrzymy na historię, to jednostek tych ukraińskich nacjonalistów było tak naprawdę bardzo dużo i one nie miały jednego konkretnego zwierzchnictwa. I podejrzewam, że gdyby władze w Kijowie nie chciały eskalować, to mogłyby wybrać niektórych przedstawicieli nacjonalistów z II wojny światowej, którzy na przykład sprzeciwiali się czystkom etnicznych na przykład na Polakach.
17: Albo na przykład generała Marka Bezruczka, który albo też jest ważny dla polskiej historii.
16: Tak, dokładnie. Albo jest też chociażby Taras Bulba-Borowiec, który się sprzeciwiał czystkom etnicznym jakimkolwiek. Mhm. Więc no to już będzie zależało od tego, w którą stronę tak naprawdę pójdzie prezydent Zełenski, czy będzie chciał ten konflikt eskalować, czy faktycznie, moim zdaniem, on sobie zdaje sprawę też z tego, że to jest bardzo poważna sprawa, jeśli chodzi o dalszą drogę Ukrainy do Unii Europejskiej. I pytanie, czy jeśli faktycznie Zełenski sobie wychodzi z założenia, że jednak do tej Ukrainy jednak Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, to być może szuka sobie w pewnym sensie kozła ofiarnego.
17: Ale czy w ogóle trwa jakaś dyskusja w Ukrainie na temat tego, w uproszczeniu, kto powinien być w tym panteonie, czy Szuchewicz, czy ktoś inny? A dwa, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Bo wydaje mi się, że dla Polaków, dla tej politycznej debaty teraz, to już sam fakt istnienia tego panteonu jest kolejną eskalacją tego konfliktu.
16: Czego trochę nie rozumiem, bo to jeśli tam będzie Taras Szewczenko albo Iwan Mazepa, to przecież nie jest nic złego z punktu widzenia polskiej wrażliwości. Ale jeśli... jeszcze tak nawiązuję do twojego pytania. Od 2-3 dni obserwuję próbę deeskalacji. Trudno powiedzieć, czy ona jest taktyczna, czy
17: z której strony?
16: Z ukraińskiej strony. Szef ukraińskiego IPN-u 2 dni temu zapytany o to, kto może się znaleźć w tym panteonie, to powiedział zgodnie z prawdą, że takiej listy jeszcze nie ma. To będą... nazwiska będą głosowane przez Werchowną Radę, będą musiały mieć opinie eksperckie i tak dalej, ale on wymienił osoby reprezentujące okres kozacki, wymienił Mazepę, wymienił Orlika, wymienił generała Petlurę, sojusznika Piłsudskiego, więc tak naprawdę na ten moment oni raczej nie proponują... Osoby decyzyjne, które faktycznie mają na to jakiś wpływ, nie proponują w tym momencie nacjonalistów, którzy mogliby tam skądinąd słuszne kontrowersje wzbudzać w Polsce.
17: To wróćmy jeszcze do tematu tej Unii Europejskiej, bo jeśli Parlament Europejski przegłosuje to ten raport zawierający tę poprawkę dotyczącą potępienia UPA, to czy to w jakiś sposób może wpłynąć na nastroje unijne w Ukrainie?
16: W najnowszym sondażu 70 lub ponad 70% Ukraińców jest za członkostwem w Unii Europejskiej. Wątpię, żeby to wpłynęło na nastawienie do Zachodu w jakikolwiek sposób w tym momencie. Może w jakiś delikatny. Natomiast różnego rodzaju rzeczy mogą faktycznie wzbudzać coraz większe rozczarowanie Zachodem. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały pierwsze 2-3 lata pełnoskalowej inwazji. Politycy unijni, zarówno przedstawiciele Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich, jeździli do Kijowa i w trakcie swoich przemówień mówili Ukraińcom, że już wy właściwie niemalże w tej Unii jesteście, tak? A w tym momencie słyszymy to, że no jednak zanim spełnicie te warunki, to trochę czasu minie, to jest terminy raczej odległe.
17: Wiceszefowa MON dzisiaj. Polska ma klucz do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
16: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma klucz do tego, bo każdy parlament każdego państwa będzie musiał to zaakceptować.
17: Ty powiedziałeś o deeskalacji ze strony ukraińskiej, a w Polsce nie brakuje ostrych gestów. Oprócz właśnie tej narracji, którą też wcześniej prezentował Władysław Kosiniak-Kamysz, no to jest na przykład Karol Nawrocki, który ma rozważać ograniczenie kontaktów z Wołodymyrem Zełenskim przy jednoczesnym utrzymaniu pomocy dla Ukrainy, a decyzję miałby ogłosić w rocznicę zbrodni wołyńskiej.
16: Sądzę, że tutaj prezydenci obu państw są w bardzo trudnej sytuacji politycznej, bo żaden ze względu na to, że to jest element już polityki wewnętrznej jednego i drugiego kraju, nie jest w stanie zrobić kroku wstecz.
17: No bo każdemu to sprzyja.
16: Każdemu to też sprzyja. W Ukrainie nastąpiła taka konsolidacja wokół flagi, wokół prezydenta Zełenskiego. Prezydent Nawrocki też obsługuje w pewnym sensie elektorat taki ukraińsko-sceptyczny, powiedzmy. Więc to jest niesamowicie trudna sytuacja do rozwiązania w tym momencie. Może i lepiej, żeby ona dotyczyła polityków niż całych społeczeństw? To takie pytanie otwarte zadam.
17: Dobrze by było. Tu stawiamy wielokropek. Bardzo dziękuję. Michał Kujawski, TOK FM i Kijów Post był moim gościem.
16: Dziękuję również.
17: Czas na informacje o 15.20, a po nich wracamy do Zapytam Inaczej.
18: Autopromocja.
19: Zapraszamy Państwa na program Wspólna Sobota, a w nim zapytamy o plażowe savoir-vivre. To przecież czas, gdy na plaży dzieje się sporo i ludzie rozbijają parawany.
20: Zastanowimy się też, na czym polega fenomen filmów Stevena Spielberga.
19: No i zapytamy, czy jeździcie Państwo specjalnie do różnych miast, żeby oglądać graffiti.
20: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
19: i Przemysław Pozowski.
18: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził nocny atak przy pomocy dronów na rafinerię w rosyjskim mieście Kstowo. Jak przekazano w komunikacie, na terenie zakładu wybuchł pożar. Obecnie na miejscu trwa ustalanie skali zniszczeń. Według wstępnych informacji ucierpiała instalacja do rafinacji pierwotnej. Celem ataku była także przepompownia ropy, która służy do przesyłu surowca do centralnych regionów kraju. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że w przyszłym tygodniu spotka się z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Tematem spotkania ma być projekt noweli ustawy podnoszącej drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Posłowie Polski 2050 złożyli propozycję nowych przepisów w Sejmie w połowie kwietnia. Dochody do 140 tysięcy złotych byłyby opodatkowane stawką 12%, a powyżej tej kwoty 32%. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wieczorne i nocne burze w okolicy Puław spowodowały ogromne straty w uprawach. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
25: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości, to jest około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury w postaci garaży czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
24: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8 tysięcy złotych. Trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Ponad 400 tysięcy złotych dostaną natomiast jednostki WOPR-u na Podlasiu. Dofinansowanie pozwoli im zapewnić bezpieczeństwo turystom odpoczywającym nad wodą. Wsparcie otrzymały WOPR-y w Augustowie, Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na organizację dyżurów ratowników, konieczne remonty i ubezpieczenie sprzętu czy zakupy paliwa do łodzi ratowniczych. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Większe zachmurzenie pojawia się dziś jedynie na wschodzie kraju. Tam również możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze do wieczora bez opadów. Temperatura w większości Polski utrzymuje się w okolicach 25 stopni. Chłodniej nad morzem, 21 na plusie.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. A teraz, jak co czwartek o tej porze, Tomasz Bielecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
17: Polityka Insight, współtwórca czwartkowego Zapytam Inaczej. Wczoraj Irlandia przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To się dzieje w takim momencie, w którym Bruksela ma kilka fundamentalnych spraw do rozstrzygnięcia. Przede wszystkim nowy budżet, jest rozszerzenie Unii, jest wsparcie Ukrainy. No, są takie tematy jak bezpieczeństwo czy konkurencyjność. Więc z jakimi kwestiami przywódcy unijni będą się musieli w te pół roku spieszyć i dlaczego?
1: Jeden temat to Ukraina. Myślę, że warto powiedzieć, że ta wczorajsza inauguracja prezydencji była w obecności prezydenta Zełenskiego z podciąganiem ukraińskiej flagi, hymnem i nawet było to bardziej wyjątkowe podkreślanie jego obecności niż przy poprzednich copółrocznych wydarzeniach tego typu, ponieważ Zełenski stara się na te początki prezydencji podróżować do kolejnych krajów Unii Europejskiej. Irlandczycy obiecują po pierwsze pracę nad kolejnym pakietem sankcji w Rosji. W ostatnich tygodniach wybuchła trochę w Brukseli, trochę w Irlandii również sprawa eksportu tlenku glinu do Rosji z fabryk w Irlandii. Irlandczycy sugerują, że będą chcieli sami teraz prosić Komisję Europejską, żeby zaproponowała sankcje w tej kwestii. Oczywiście proces akcesyjny. Cypryjczykom, którzy sprawowali tą prezydencję, przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej do końca czerwca, no z racji zmiany politycznej na Węgrzech udało się doprowadzić do otwarcia pierwszych negocjacji z Ukrainą i z Mołdawią, tym pierwszym bloku tematycznym nazywanym klasterem z angielskiego. Tutaj premier irlandzki, również Zełenski, Komisja Europejska zapowiadają, że Ukraina będzie gotowa do otwarcia pozostałych pięciu tych bloków tematycznych klasów właśnie za irlandzkiej prezydencji. Na Węgrzech zmiana polityczna, ale premier Madziar się tutaj ociąga. No, więc ten proces nie musi być tak oczywisty i szybki, jak mogłoby się jeszcze 2-3 tygodnie temu wydawać. Druga rzecz, pewnie w takiej dynamice wewnątrzunijnej, bardziej jeszcze paląca, to budżet unijny.
17: No właśnie zaskoczyło mnie, że nie od niego zacząłeś, od wieloletniego budżetu na lata 2028 i 34.
1: Bo myślę, że jeszcze nie raz będziemy o tym mówić i to jest coś, mówimy o budżecie siedmioletnim, które oczywiście teraz się zarzekają wszyscy w Brukseli, że musi być wynegocjowane do końca tego roku. To jest taki rytuał mówienia, że musi, bo będą później spóźnione płatności i tak dalej. Natomiast no, bardzo prawdopodobne jest to, że to się przyciągnie na kolejny, na początek przyszłego roku, a nawet jeśli nie, no to najszybciej w grudniu, więc ten temat jeszcze będzie wiele razy bardzo gorący. Cypryjczykom udała się duża rzecz za cypryjskiej prezydencji. Rada Unii Europejskiej, jeszcze czekamy na Parlament Europejski, ale zgodziła się na tą rewolucję co do struktury budżetu, czyli mówiąc krótko, połączenia pieniędzy z polityki rolnej, spójności i paru innych funduszy do jednej wielkiej puli po to, żeby kraje mogły przesuwać łatwiej pieniądze między priorytetami podczas tych długich 7 lat. I również powiązanie tych pieniędzy z programami reform i inwestycji, trochę na wzór KPO, no trochę luźniejsze ma być to powiązanie. To kiedy Komisja Europejska przed rokiem proponowała, no to była największa taka, oczywiście wiem, że bańka brukselska ma swoje też rewolucje, no ale to była wręcz rewolucja, zmiana architektury, sposobu zarządzania budżetu i Cypryjczycy właściwie w czerwcu uzyskali zgodę państw unijnych, też Polska się na to zgodziła, żeby tak było. Teraz przychodzi kwestia decydowania o kwotach. I to Irlandczycy w październiku zostali poproszeni przez liderów na szczycie unijnym ostatnim, żeby w październiku przedstawili kolejny zupdate'owany pakiet propozycji kompromisowych, w którym powinny się znaleźć no wskazania na jakie nowe źródła finansowania budżetu, dodatkowe ponad obecne. Budżet 70% jest finansowany po prostu ze składek państw członkowskich, ale są też inne sposoby finansowania, żeby te budżety odciążyć. i do października Irlandczycy mają wybadać państwa członkowskie, na co dodatkowego mogłyby się zgodzić. Jedną z takich propozycji jest odciąganie części pieniędzy wpływów z ETS2, czyli z handlu z ETS1, przepraszam, z handlu zezwoleniami na emisję. Część tych pieniędzy trafiała do kasy unijnej wspólnej. To jest coś, co bardzo nie podoba się Polsce, ponieważ to jest jedyne źródło z obecnych i przyszłych dyskutowanych finansowania budżetu, które akurat Polska płaciłaby proporcjonalnie więcej. Mamy większe emisje, większy rynek, większy obrót z tymi certyfikatami ETS2 niż średniounijne. To jest inne pomysły, jak opodatkowywanie rynku kryptowalut. Parlament Europejski ponowił niedawno pomysł podatku od usług cyfrowych, to już Amerykanie na wszelki wypadek już ponownie grzmią w tej sprawie. No to wszystko, tym wszystkim jakoś Irlandczycy będą musieli tym konfliktem i negocjacjami zarządzać, bo jeśli nie znajdą się dodatkowe źródła finansowania budżetu i wobec potrzeby spłacania długu zaciągniętego na fundusz odbudowy, no ten projekt Komisji Europejskiej musiałby być bardzo cięty, redukowany. Również kosztem funduszy z tej połączonej koperty na politykę spójności rolną. Więc październik to będzie takie apogeum irlandzkie. Później, jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to trochę szef Rady Europejskiej, czyli Antonio Costa, szef tego gremium, gdzie są premierzy bądź prezydenci, będzie musiał przejąć dalszy ciąg negocjacji, bo to już wejdzie na ten najwyższy poziom.
17: Irlandia jest europejską siedzibą największych amerykańskich koncernów technologicznych, a jednocześnie też w ciągu tego półrocza będzie prowadzić rozmowy o cyfrowej suwerenności Europy. Czy to nie jest jakiś konflikt interesów?
1: Na pewno to jest trudne, bo na pewno w negocjacjach w tych kwestiach Irlandczycy, no różne kraje mają różne poglądy, Irlandczycy są na tym skrzydle unikającym antagonizowania Stanów Zjednoczonych czy amerykańskiej gospodarki, ponieważ no, po prostu są też bardzo niezależni, są ogromne inwestycje i tak dalej. Natomiast no, to jest tak w Unii Europejskiej, że te kraje sprawujące to przewodnictwo, one no, mają obowiązek trochę prawny, a trochę po prostu taki dyplomatyczno dżentelmeński, wynikający z przyzwoitości, żeby być neutralnymi pośrednikami, czyli nawet w tych kwestiach, które są bardzo dla nich gorące na co dzień, to tutaj są negocjatorami i nie forsują swoich poglądów. Może to zabrzmi dziwnie, ale powiedziałbym, że tak jak no ja to od ponad 10 lat obserwuję, czy nawet ponad 15, tak wywiązują się te państwa z tego obowiązku. Rzeczywiście na te pół roku nie forsują tak bardzo swoich poglądów. Czasami to się sprowadza do tego, że głosowania w Radzie Unii Europejskiej nad tymi ciężkimi kwestiami są przepychane w czasie, na okres kolejnej prezydencji, czyli w tym przypadku litewskiej, i wtedy już Irlandczycy będą mogli podnosić rękę zdecydowanie za bądź przeciw. No natomiast teraz, no nawet dzisiaj tutaj wicepremier deklarował, że najbardziej tej neutralności prezydencji będą strzec Irlandczycy również w kwestiach technologii, suwerenności cyfrowej i tego pakietu kolejnego zaproponowanego przez Komisję Europejską w ostatnich tygodniach.
17: Czytałam, że Irlandia przeznacza na organizację prezydencji jakieś rekordowe środki i niemal połowę ma pochłaniać temat bezpieczeństwa. I no, czy to najlepiej nie pokazuje, jak bardzo zmieniła się Unia Europejska od poprzedniej irlandzkiej prezydencji. To był 2013 rok, zupełnie inny świat.
1: Tak, 2013 rok to był kryzys strefy euro. Prezydencja, która była objęta tym programem bailoutowym, czyli programem reform narzuconych w zamian za pomoc finansową krajów strefy euro. Teraz jest zupełnie inaczej. Te wielka uwaga, ale też pieniądze, o których wspomniałaś, przeznaczone przez Irlandczyków na kwestie bezpieczeństwa, są tutaj o tyle bardziej wymowne, że Irlandia jest państwem konstytucyjnie neutralnym. Tak naprawdę na armię irlandzką przeznacza jakieś tam bardzo, bardzo maleńkie pieniądze i w praktyce jest broniona przez Brytyjczyków, również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kabli podwodnych przed sabotażem rosyjskim czy chińskim, tam różne są podejrzenia. No niemniej tutaj i tego nie zamierza zmieniać. Rzeczywiście te czasy poprzedniej prezydencji, czy krótko wcześniej, dwa głosowania w sprawie przyjęcia traktatu lizbońskiego, drugie referendalne, drugie zdaje się w 2009 roku, to były możliwe dzięki dodatkowym zapewnieniom, że traktat, nie na, między innymi zapewnieniom, że traktat nie narusza neutralności Irlandii i nie będzie nie zmuszał do żadnego zaangażowania wojskowego. No teraz Irlandczycy pozostają neutralni, natomiast patrzą przychylniej na programy wspomagające przemysł zbrojeniowy. Nawet sugerują, że mogliby w przyszłości korzystać z takich programów typu SAFE, czyli pożyczek na inwestycje zbrojeniowe. No i to bezpieczeństwo w takim wymiarze niemilitarnym zamierzają też promować jako prezydencja, też jako kraj członkowski, tak, w tych latach, bo neutralność neutralnością, ale są wyspą, dla której no właśnie te zagrożenia dla infrastruktury światłowodowej i innej ze strony tych ataków hybrydowych no są coraz większe.
17: Tomasz Bielecki, Polityka Insight, współtwórca czwartkowego Zapytam Inaczej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
17: I tylko dodam jeszcze, że Irlandia na motto swojej prezydencji wybrała hasło, które można przetłumaczyć jakoś tak skrótowo, w jedności siła. Z jednej strony trochę klasycznie i banalnie, ale z drugiej strony rzeczywiście może jakoś dobrze odzwierciedla ten dzisiejszy unijny świat. To wszystko, proszę Państwa, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską dzisiaj. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. A Michał Waszkiewicz, mam nadzieję, że nasłuchuje, żeby opowiedzieć, co w programie.
2: Oczywiście, w jedności siła, tak jak powiedziałaś, sprawdzimy, w której drużynie ta jedność jest rzeczywiście znacząca i która drużyna na mundialu na tym etapie wygląda na taką, która mogłaby ten turniej wygrać. O mundialu będziemy mówić, ale oczywiście będziemy sprawdzać też, co dzieje się na Wimbledonie, bo Iga Świątek i Kamil Majchrzak walczą o awans do trzeciej rundy turnieju, w której jest już Hubert Hurkacz, więc to wszystko już po informacjach po 15.40.
17: A zdradź mi proszę, komu kibicujesz na mundialu?
2: Myślałem, że komu kibicuję w meczach Igi Świątek i Kamila Majchrzaka.
17: To wiem.
2: To wiesz, dobrze. Odpowiedź jest oczywista. Ja sercem za Hiszpanią od małego, bardzo. Trochę na razie się niepokoję, bo nie wyglądała za dobrze Hiszpania w swoich trzech pierwszych meczach. Dzisiaj o 21:00 mecz z Austrią i chyba no taka pierwsza odpowiedź na to pytanie, czy Hiszpania jest tutaj w stanie powalczyć o tytuł, no bo na dziś Francja wygląda na drużynę, którą pokonać będzie ciężko.
17: Ja ci zdradzę, że uległam modzie na Norwegię i mam nadzieję, że będzie im dobrze
2: szło.
17: No
2: trudno nie kochać Norwegów. Są wspaniali, oczywiście. To już jest sukces. Ja nie wierzę, że oni wygrają ten turniej, ale no jak nie lubić tych Norwegów? Są wspaniali, kibice też.
17: Zapraszamy na jeszcze więcej sportu. To już po informacjach Radia Tok FM. Ja się z Państwem żegnam. Anna Piekutowska.
3: Autopromocja.
4: Wiosną 2003 roku armia amerykańska na czele międzynarodowej koalicji podbija Irak rządzony przez Saddama Husseina. W tym czasie w Bagdadzie jest jedynie dwóch polskich korespondentów.
5: Nie wszystko na ten temat mogę powiedzieć.
4: Janek Mikruta, korespondent wojenny, publicysta i dziennikarz Polsat News, będzie gościem Państwa i moim w programie Pisarki i Pisarze. Sobota, godzina 15. Zapraszam bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
26: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
27: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
26: Bierzemy. Buen provecho.
28: A to co?
27: No, owoce, ale morza.
29: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
0: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
21: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
14: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
24: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej niż inni sojusznicy i nie odnoszą z tego żadnych korzyści. Prezydent USA, mówiąc, że jego kraj wydał 999 miliardów dolarów, a na przykład Wielka Brytania tylko 90,5 miliarda, powołał się na szacunkowe wydatki na obronność krajów sojuszu pochodzące z zestawień NATO. Sekretarz generalny organizacji Mark Rutte poinformował w opublikowanym wiosną rocznym raporcie, że europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w ubiegłym roku wydatki na obronę o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wydatki Polski wyniosły 4,3% PKB, czyli najwięcej wśród państw NATO. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora najwięcej chmur i przelotny deszcz pojawiać się mogą tylko na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze umiarkowane zachmurzenie i już bez opadów. Termometry pokazują od 21 stopni na wybrzeżu do 27 na zachodzie.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: I Jeszcze więcej sportów to KFM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Wiadomo, Wimbledon i Mundial rzucają cień na wszystkie inne wydarzenia sportowe, dlatego nie proponuję dziś rozmowy, nie wiem, o Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej kobiet, które za 5 miesięcy dokładnie rozpoczną się w Katowicach. Na Wimbledonie trwa mecz Igi Świątek i Kamila Majchrzaka w rundzie drugiej. Iga Świątek zaczęła znakomicie spotkanie z Czeszką Karoliną Pliszkową. Wygrała pierwszego seta 6-1, a w drugim prowadzi 4-3, a więc widać gdzieś już finisz tego meczu i trzecią rundę. Z kolei Kamil Majchrzak wygrał pierwszego seta z Zakarim Sfajdą 6-2. Drugiego to Amerykanin wygrał 6-2. Teraz jest

0: że w tej rundzie czekają nas starcia Francji z Paragwajem, Kanady z Marokiem, USA z Belgią, Brazylii z Norwegią i Meksyku z Anglią. Gwiazdy błyszczą, ten temat zostawmy, bo kto ogląda, ten wie, że ci wielcy grają na tym turnieju fantastycznie. Ci mali, tu mówię o reprezentacjach, o jakoś przesadnie nie odstawali lub nie odstają, więc pewnie dalej się zgadzamy, że ten mundial może jest za duży, ale dysproporcji, której tak się obawialiśmy, nie było i nie ma. Pojawiła się za to teza, wczoraj ją gdzieś widziałem, że to nie jest dobry turniej dla europejskich drużyn. I tu moje pierwsze pytanie do ciebie. Czy nie za szybko?
1: Pewnie taka sprawiedliwa ocena będzie mogła zostać dokonana dopiero po zakończeniu turnieju, bo co jeśli na przykład mistrzem świata zostanie któraś z europejskich reprezentacji, a w tym momencie, na tym etapie turnieju, pewnie Francuzi są postrzegani jako ta drużyna, która nie powiem, jest najbliżej sięgnięcia po złoto, bo to jeszcze kilka meczów trzeba wygrać, ale na pewno robi na nas największe wrażenie. Natomiast tak wracając do dotychczasowej oceny drużyn europejskich, to myślę, że ten drugi europejski garnitur nas nie zachwycił. Wracając choćby do tego, co wydarzyło się ostatniej nocy w meczu Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, to drużyna z baraży, która awansowała, czyli Bośnia i Hercegowina, przegrała dość gładko ze Stanami Zjednoczonymi, nie wykorzystała choćby kilkudziesięciu minut gry w przewadze i tak troszkę przemknęła przez ten turniej, nie powiem niezauważona, bo oczywiście awansowała do fazy pucharowej, ale moglibyśmy wziąć pod uwagę bez wątpienia kilka europejskich reprezentacji i niewiele dobrego o nich powiedzieć w kontekście występu na tym turnieju. Jeśli spojrzymy na rozczarowania, to na pewno reprezentacja Niemiec będzie tutaj na pierwszym planie.
0: Ogromne rozczarowanie.
1: Porażka z Paragwajem to myślę jest taka sportowa katastrofa dla reprezentacji Niemiec, która zresztą na ostatnich mundialach ma ogromne kłopoty. Nie pomaga tej narracji i temu pytaniu, bo pewnie byłoby nam łatwiej iść w tę złą drogę dla europejskich reprezentacji, gdyby Belgia nie dokonała tego wielkiego powrotu, bo tak to trzeba traktować. Mogliśmy właśnie układać długo taką narrację, myślę, o reprezentacji Belgii, że to jest już drużyna zmęczona sama sobą, że piłkarze się między sobą kłócą. Tymczasem w samej końcówce potrafili wyrównać, odrobić dwubramkową stratę w meczu z Senegalem, a ostatecznie jeszcze tuż przed rzutami karnymi to spotkanie w dogrywce rozstrzygnąć na własną korzyść. Więc nie chciałbym tutaj bardzo bić w europejskie reprezentacje, bo myślę, że musimy poczekać i ocenić sprawiedliwie po zakończeniu tego turnieju, ale to, co mnie się rzuciło w oczy, to bez wątpienia takie pewne kłopoty tych drużyn, które choćby awansowały z baraży, bo tutaj często mówiliśmy o takim kontekście reprezentacji polskiej, to też prawdopodobnie w większości przypadków będzie ścieżka polskiej kadry, jeśli będziemy chcieli awansować na Mistrzostwa Świata. Dużo było dyskusji dotyczącej tego, ile drużyn z Europy powinno przy tym nowym formacie mundialu dostać kolejne miejsca. W tym momencie mamy 16 drużyn. Postulowano, że to powinna być większa liczba reprezentacji właśnie ze starego kontynentu. Na bazie tego, co wydarzyło się w Mundialu 2026, mnie trudno byłoby przekonywać kogoś, że potrzebne są kolejne reprezentacje z Europy.
0: No oczywiście tę narrację wiadomo, że rozpoczęła porażka Niemców i tutaj mamy pełną zgodę. Niemcy byli słabi, Belgowie też wyglądają źle, choć awansowali. Holandia nie wyglądała tak źle, ale też nie odpadła z drużyną, której potencjał moglibyśmy kwestionować. Maroko naprawdę wygląda dobrze, jak sporo afrykańskich drużyn. Natomiast mówisz o tym, że na dziś faworytem jest Francja, przynajmniej z tego, jak na nią patrzymy. Pełna zgoda, ale już gdzieś wyczytałem, co wy się tak zachwycacie tą Francją, z nikim poważnym nie grała. No to ja się pytam, kim mamy się zachwycać w tym turnieju? Argentyną, wiadomo, Leo Messi, kim jeszcze?
1: Myślę, że reprezentacja Francji jest jednak tą, która musi zwracać naszą uwagę i nawet jeśli są tacy, którzy nie doceniają przeciwników drużyny Didiera Deschampsa, to sam spektakularny futbol, który Francuzi pokazują nam na tym mundialu, na mnie robi ogromne wrażenie, bo mamy oczywiście z tych czołowych reprezentacji oprócz Francji Argentynę, możemy dyskutować o Hiszpanach i na pewno Argentyna i Francja to są dwie takie drużyny, które możemy postawić na pierwszym planie, biorąc pod uwagę to, co dotychczas wydarzyło się w turnieju. Oczywiście dalej grają Anglicy, dalej gra Brazylia, ale to są takie zespoły, które napotkały sporo kłopotów już na poziomie 1/16 finału. Te kłopoty ogarnęli, poradzili sobie, potrafili odrobić straty i ostatecznie mecz wygrać, ale myślę, że Francja jest takim powiewem świeżości w tym turnieju, bo ja pamiętam Francję z Euro 2024, kiedy to drużyna Didiera Deschampsa, który przecież bardzo długo już pracuje z tą kadrą, była taką drużyną, która przepychała mecze, która grała mało efektowny futbol, która strzelała gole głównie po stałych fragmentach gry. Mało było gry efektownej, takiej, która cieszyła oko. A teraz, kiedy spoglądamy sobie na ten kwartet z przodu,

0: kiedy patrzymy na nie tylko Kyliana Mbappé, ale Michaela Olise, Ousmane Dembele, czy Barcole, Désiré Doué, czy też piłkarzy, którzy wchodzą z ławki rezerwowych, to myślę, że dla takiego kibica, który szuka w tym mundialu nie tylko śledzenia wyników, ale chciałby odczuwać przyjemność z tego, że ogląda futbol na najwyższym poziomie, że to jest taki futbol, przy którym dana drużyna dąży do zdobywania jak największej liczby bramek, gdzie akcje są efektowne, gdzie mamy wszechstronność w ofensywie, to Francja większość tych cech spełnia. I uważam, że są już na tym etapie mundialu wielką wartością, bo przy ich meczach człowiek się nie nudzi. To jest naprawdę ogromna przyjemność, więc ja bym się tutaj łapał reprezentacji Francji o tyle, że nie pamiętam od kilku mundiali, żeby drużyna, która była faworyzowana, na tym etapie robiła na nas tak ogromne wrażenie, bo oczywiście wszyscy mamy w pamięci choćby finał Mistrzostw Świata Argentyna-Francja z roku 2022, ale na wcześniejszym etapie Argentyna przecież przegrała choćby z Arabią Saudyjską. Francja, która była mistrzem 8 lat temu, o tym już wspominaliśmy. Niemcy z Brazylii, kiedy zdobywali tytuł, to też nie była drużyna, która mecz po meczu robiła ogromne wrażenie. Więc sam jestem ciekaw, na co się konkretnie w tym turnieju przełoży gra reprezentacji Francji, która zachwyca oko, ale pytanie, czy to wszystko spowoduje, że oni 19 lipca podniosą puchar za zwycięstwo, bo to jest oczywiście takim największym celem dla każdego zespołu.
1: Francja zagra z Paragwajem w 1/8 ze zwycięzcą Kanada-Maroko w ćwierćfinale. Wspomniałeś Anglików. Wiem, że Premier League jest tą ligą, przy której jesteś najbliżej, którą śledzisz najmocniej, więc doskonale znasz tych piłkarzy. Anglicy w pierwszym meczu zachwycili, a to na pewno w tym meczu z Chorwacją. Potem już tak dobrze nie było. A gdzie jest sufit tej drużyny i czy prawdziwa Anglia to ta z pierwszego meczu, czy ta męcząca się między innymi wczoraj z Demokratyczną Republiką Konga?
0: Tych meczów, w których reprezentacja Anglii się męczyła, było zdecydowanie więcej, więc jeśli mielibyśmy oceniać po tych spotkaniach już rozegranych, to prawda leży pewnie bliżej tego, co działo się w tym ostatnim spotkaniu z Demokratyczną Republiką Konga. Ale Anglicy też starają się bardzo doceniać każde zwycięstwo na tym etapie turnieju. Oni Mistrzostwa Świata traktują jak turniej, a w turnieju po prostu każde zwycięstwo, nawet trudno wywalczone, nawet po mało efektownej grze, jest wartością samą w sobie, bo po prostu przechodzisz do kolejnej fazy tego turnieju. Anglicy mają jednego bohatera i jest nim Harry Kane. Mają piłkarze absolutnie klasy światowej. Myślę, że mają dwóch takich zawodników, na których mogą polegać. Kane jest numerem jeden, drugim jest Jude Bellingham. Jeśli reprezentacja Anglii ma osiągnąć sukces, a myślę, że poprzez sukces będziemy traktowali minimum dojście do finału, bo Anglicy marzą o trofeum, marzą też pewnie o finale Mistrzostw Świata, w którym nie grali od roku 1966, to muszą liczyć na to, że Harry Kane utrzyma swoją formę, bo to on niemalże jednoosobowo wciągnął Anglię do 1/8 finału. Anglia odwróciła wynik i wygrała mecz na Mistrzostwach Świata, przegrywając w danym spotkaniu w fazie pucharowej po raz pierwszy od roku 1966, czyli tego turnieju, w którym sięgnęli po tytuł Mistrzów Świata. Zatrudnili Thomasa Tuchela po to, aby zdobyć trofeum. Kiedy Anglicy sięgają po szkoleniowca z Niemiec, to znaczy, że naprawdę są bardzo zdeterminowani do tego, aby osiągnąć sukces. To w Tuchelu widzą tego człowieka, który będzie potrafił z tą drużyną wykonać krok, którego nie udało się wykonać Southgate'owi. Żebym uwierzył, że oni są w stanie zdobyć Mistrzostwa Świata, to muszą zacząć wygrywać takie mecze z naprawdę ścisłą światową czołówką. Być może zobaczymy ćwierćfinał Brazylia-Anglia. Na drodze potencjalnie Anglików, tutaj oczywiście wybiegamy już dużo dalej, może stanąć też Argentyna. Ja bym był sceptyczny, jeśli chodzi o szanse Anglików w takich meczach, ale być może udowodnią mi, że dorośli na tyle rozwinęli się jako zespół, że jeśli taką ścieżkę pokonają i te drużyny z tymi drużynami wygrają, to wtedy bez wątpienia będzie można ich chwalić i rozmawiać o ewentualnym Mistrzostwie Świata.
1: Dwie ciekawostki a propos Anglików. To z tego, co wiem, jeszcze nigdy reprezentacja prowadzona przez trenera nie z tego kraju nie zdobyła Pucharu Świata, więc nie było takiej sytuacji, żeby z niemieckim trenerem Anglicy mogliby wygrać, a kiedy ostatni raz grali na stadionie Azteka w Meksyku, to był 86 rok i ręka Boga, jeśli dobrze pamiętam, więc też ciekawe wspomnienia na Wyspach. Maciek, ostatnie pytanie i króciutko już. Hiszpania też nie zachwyciła, ale w żadnym meczu. Czy to jest powolne rozkręcanie się giganta, czy ta formuła Luisa de la Fuente się gdzieś wyczerpała?
0: Hiszpanie chcieliby na pewno postrzegać te drużyny podobnie jak w RPA w roku 2010, czyli rozpędzamy się powoli, ale kończymy ten turniej z Mistrzostwem Świata. Będziemy, myślę, mądrzejsi po dzisiejszym spotkaniu z Austrią, bo to będzie już taki poważniejszy test dla tego zespołu, ale ja takim przychylnym okiem spoglądam na Hiszpanię, bo to jest nadal bardzo mocna drużyna.
1: Tyle Maciej Łuczak z Kanal Plus. Na bieżąco o tym, co dzieje się na turnieju amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskim. Maćku, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Tyle Maciej Łuczak. Za chwilę mundialu, no bo jestem winien oczywiście na wyniki na Wimbledonie, gdzie Iga Świątek i Kamil Majszczak walczą o trzecią rundę i to już generalnie w nawias trzeba to włożyć. Walczyła Iga Świątek, bo to już czas przeszły. Iga Świątek wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-3, 6-1 w odwrotnej kolejności do jednego i do trzech. No i zameldowała się pewnie w trzeciej rundzie Wimbledonu, a tam czekać na nią teoretycznie miała świetna ostatnio na trawie Aleksandra Iala, ale ona napotkała na niespodziewane kłopoty, problemy w meczu z Australijką Mają Joint, która przecież zaczęła turniej od zwycięstwa nad Sireną Williams. Tutaj trwa trzeci set tego spotkania, bo Joint wygrała pierwszą partię do trzech, Iala drugą do dwóch i teraz to Filipinka prowadzi 2-0. Kamil Majszczak cały czas gra z Zakarim Swajdą, pierwszy set dla Polaka 6-2, drugi dla Amerykanina, także 6-2. No i w trzecim mamy tiebreaka, w którym w tym momencie Majszczak prowadzi 4-2. Ważny moment tego spotkania, bo jeśli Majszczak wyjdzie na prowadzenie, to na pewno nie będzie grał pod taką presją, która będzie towarzyszyć Amerykaninowi, który będzie o krok od odpadnięcia z turnieju. Majszczak na trawie ostatnio wyglądał bardzo dobrze, w ogóle ostatnie tygodnie. Pierwszy wygrany na turniej rangi ATP, więc liczymy na to, że Polakowi się uda, zwłaszcza, że Hubert Hurkacz już do tej trzeciej rundy wczoraj awansował i jutro zagra o rundę czwartą z Amerykaninem Tomim Paulem. Tutaj zdecydowanie wyższe, większe szanse ma Amerykanin, który w rankingu jest wyżej, ma też ostatni bilans z Hubertem Hurkaczem, bo wygrał oba wcześniejsze spotkania, no ale wiemy, że jeśli gdzieś Hubertowi Hurkaczowi w wielkoszermowej rywalizacji idzie dobrze, to jest to właśnie Wimbledon. O meczu Igi Świątek więcej powiem Państwu już za chwilę, po godzinie 16, a w programie TOK 360 podsumowanie dnia, a teraz jeszcze wróćmy do mundialu. Z Maciejem Łuczakiem omówiliśmy to, co działo się w ostatnich dniach na turnieju. To, które drużyny są w dobrej formie, a które jednak do tej pory zawodzą, choć to oczywiście też, no, mówimy, że Belgia gra słabo, jednak jest w 1/8 finału, więc pytanie, czy powinniśmy tak określać grę Czerwonych Diabłów, no to się może nie podobać, natomiast jest na razie efektywne i skuteczne. To też ciekawe, no bo albo USA zagrają w ćwierćfinale tego turnieju przed własną publicznością, albo Belgowie, którzy wyglądali na drużynę, która ledwo właściwie może wyjść z grupy, więc będzie ciekawie. Donald Trump ostatnio powiedział, że nawet Amerykanie wyglądają na drużynę, która mogłaby Puchar Świata zdobyć. Chyba jednak, jak w przypadku amerykańskiego prezydenta, jest to duża przesada, natomiast te ćwierćfinał myślę, że będzie dużym sukcesem. No w tym ćwierćfinale może czekać Portugalia albo Hiszpania, jeśli mecze zakończą się zwycięstwem faworytów. No właśnie, co nam jeszcze zostało do rozegrania w fazie pucharowej? Dziś o 21:00 Hiszpania-Austria. Maciej Łuczak mówił, pierwszy poważny sprawdzian dla Hiszpanów, z czym ciężko się nie zgodzić. No, Austriacy to drużyna bardzo solidna, no i zobaczymy, w jakiej Hiszpanie są w formie, czy lepszej niż w fazie grupowej, czy było to rzeczywiście granie na półgwizdka. W nocy o 1:00 Portugalia-Chorwacja, bardzo ciekawie zapadające się starcie. Zwycięzcy tego meczu zagrają z Hiszpanią albo z Austrią, no więc będzie hit na pewno w 1/8 finału. O 5:00 nad ranem Szwajcaria-Algieria. Kto wstanie, ten wstanie. Ja już będę w pracy, więc będę mógł ten mecz obejrzeć, choć domyślam się, że w Polsce akurat osób, które specjalnie nastawią budziki, żeby zobaczyć mecze Szwajcarii z Algierią, za wiele nie będzie. No i potem już piątkowe grania, więc ostatnie trzy mecze 1/16 finału. Australia-Egipt o 20:00. Też nie brzmi jak coś, na co nastawia się budzik, wpisuje się w kalendarz i ogląda się z zapartym tchem. O 12:00 Argentyna-Republika Zielonego Przylądka i o 3:30 Kolumbia-Gana. No i od soboty już gramy mecze 1/8 finału. Oczywiście o tym wszystkim będziemy informować na bieżąco w TOK FM, zwłaszcza w programie Mundial w TOK FM po godzinie 18:20, na który dziś w imieniu swoim i Adama Ozgi oczywiście zapraszam, a wspomniany Adam Ozga już za chwilę, bo przed nami TOK 360 podsumowanie dnia. Serdecznie zapraszam, Michał Waszkiewicz, pozdrawiam.
2: program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Czwartek, 2 lipca, jest 16.
6: Koalicja Obywatelska naradza się z ministrą zdrowia i szefem NFZ.
5: A ze Szpitala Południowego wylatuje koordynator prosektorium. Prokuratura bada, czy doszło do znieważenia zwłok.
6: Liczba ofiar po rosyjskim ataku na Kijów wciąż rośnie.
5: To był największy atak od początku wojny. Nie żyje już 20 osób i to wciąż może nie być koniec.
6: Iga Świątek kilka minut temu pokonała czeską tenisistkę Karolinę Pliskową.
5: Wimbledon już za chwilę w TOK 360. Monika Mroczka, Adam Ozga. Dzień dobry.
6: Na początek Sejm i spotkanie Klubu Obywatelskiego Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Tematem rozmów jest pakiet ustaw, które mają regulować zarobki i zasady zatrudniania lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
7: Dzień dobry. Witaj.
5: Do tego spotkania za chwilę przejdziemy, ale są weta. Jakie weta?
7: Tak, dwa. Kilka ustaw podpisanych, a dwa weta, dwie decyzje o zawetowaniu ustawy. Prezydent poinformował o tym w takim nagraniu internetowym, które Kancelaria Prezydenta opublikowała kilkanaście minut temu. Pierwsze weto dotyczy rzeczników praw uczniowskich. Ważna dla środowiska szkolnego, uczniowskiego ustawa. Projekt zyskał aprobatę m.in. Akcji Uczniowskiej, która zresztą kilka dni temu informowała o tym, że takie przesłuchy z Pałacu Prezydenckiego wskazują na to, że weto właśnie będzie. Prezydent stwierdził, że ochrona praw uczniów jest ważnym celem, ale uznał, że proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach, że wprowadzą tu, cytat, szkolnego prokuratora do tropienia, odtropienia anonimowych donosów. No, projektodawcy wskazują, że byłoby wprost przeciwnie, po prostu prawa uczniowskie znalazłyby swoje miejsce w ustawie, a więc randze wyższej, jeśli chodzi o akt normatywny. Jeszcze prezydent zawetował ustawę dotyczącą stanu wód w Bałtyku.
5: No to teraz już wkraczamy na spotkanie Klubu Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Temat, pakiet ustaw, które mają regulować zarobki i zasady zatrudnienia lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Nastroje, nastawienie jakie?
7: No właśnie, chciałem wybadać, zapytać, poprosić o krótki komentarz ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, która przyszła o 15 do Sejmu właśnie na posiedzenie klubu KO, ale przyszła koło mnie i innych dziennikarzy, nie odpowiadała na żadne z pytań. Mamy nadzieję, że to się zmieni po spotkaniu, a ono odbywa się, no tu trzeba przyznać, w trakcie bardzo gorącej politycznej dyskusji na temat czasu pracy medyków, ich też zarobków. W tle jest oczywiście afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tę sprawę już bada prokuratura, ale pytań nadal jest dużo. Mówi o tym szefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej.
8: Przede wszystkim oczekujemy wyników kontroli wszystkich organów państwa, które zostały zaangażowane do wyjaśnienia tej historii. Oczywiście ze strony Ministerstwa Zdrowia również konsultant krajowy został wydelegowany do tego i pani minister poprosiła wojewodę. Natomiast tutaj przede wszystkim prokuratura, NFZ, no mamy parę organów, które prowadzi w tym momencie swoją kontrolę.
7: A oprócz tych kontroli oczywiście proponowane zmiany w prawie. Jedna jest już przyjęta przez parlament, to jest powiązanie numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak żeby Ministerstwo Zdrowia faktycznie zdało zarobki lekarzy, ale są też proponowane inne zmiany, którymi zajmie się niedługo Sejm, między innymi prawdopodobnie wprowadzeniem limitu zarobków lekarzy, tak by uniknąć horrendalnie wysokich zarobków.
6: To był z Sejmu Maciej Kluczka, dziękujemy. Prokuratura sprawdzi, czy w Szpitalu Południowym w Warszawie dochodziło do tak zwanego łapownictwa menedżerskiego i znieważania zwłok. Służby wszczęły postępowanie sprawdzające, tym razem wokół działającego w placówce prosektorium.
5: Po szokujących doniesieniach portalu Zero i Onetu na temat prosektorium pracy stracił jego koordynator. Placówka wypowiedziała umowę po tym, jak media te ujawniły, że koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a także publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich.
6: Warszawski PiS domaga się wyjaśnień, mówi radny tej partii Filip Frąckowiak.
9: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
5: O wyciągnięcie odpowiedzialności politycznej upomina się Jan Menzfel, radny Miasto jest nasze.
10: Do dziś Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Trzaskowskiego, odpowiedzialna za nadzór nad systemem ochrony zdrowia, pełni swoją funkcję.
5: Taką odpowiedzialność może jedynie wyciągnąć prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, choć odpowiedzialność polityczna może też przecież sięgać wyżej, na przykład do takiego budynku na Miodowej, Ministerstwa Zdrowia.
6: Będzie wniosek o wykluczenie byłego już pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego z Koalicji Obywatelskiej, zapowiada sekretarz generalny KO i sekretarz i szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: Chodzi o sprawę Piotra Matana, który awanturując się z ukraińskim taksówkarzem powoływał się na swoje stanowisko. Groził kierowcy utratą licencji, co zostało uwiecznione na nagraniu. O czym więcej teraz Tomasz Fęskę.
11: Były już pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego bronił się, że awantura była prowokacją na potrzeby publikacji w internecie, a nagranie stworzył, według niego, patostreamer, który prowokuje Polaków. Przekonywał, że wszystko działo się w lutym i skoro nagranie wypłynęło teraz, to nie wierzy w przypadki. Mężczyzna natychmiast stracił stanowisko, mówi sekretarz generalny KO, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
12: Niestety widziałem ten film i nie niestety, że go zobaczyłem, tylko niestety bardzo, bardzo boleję, że taka sytuacja i takie zachowanie mogło mieć miejsce. Pełnomocnik wojewody to jest ktoś, kto musi mieć najwyższe standardy.
11: Piotr Matan został też zawieszony jako członek Koalicji Obywatelskiej.
12: Będzie złożony wniosek o jego wykluczenie. Tłumaczenia, że coś wypłynęło nie w marcu, a teraz, znaczy są z boku tej sprawy. Takie zachowanie jest nieakceptowalne.
11: Według Piotra Matana do awantury z taksówkarzem doszło po tym, jak odmówił on wykonania opłaconego kursu z pasażerką z jedzeniem. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Czy Szrek znieważa? Prokuratura w Radomsku najwyraźniej uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL, który zamieścił w sieci pewnego mema.
5: Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królowa z twarzą Marty Nawrockiej. Radny dopisał jeszcze słowa, a gdzie Szrek? I ma problemy.
13: Tam jest po prostu zdjęcie, które przez kogoś zostało wytworzone przy pomocy sztucznej inteligencji i znajduje się pytanie, a Szrek gdzie? I prokurator dochodzi do wniosku, że udostępnienie takiego zdjęcia stanowi znieważenie prezydenta. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak daleko trzeba nadinterpretowywać, żeby dojść do wniosku, że doszło do niesławienia prezydenta.
14: Absurdalność tej sytuacji mnie poraża. Ja zastanawiam się, czy naprawdę prokuratury w Rzeczpospolitej nie mają nic lepszego do roboty, tylko zwalczanie tego typu przestępców jak ja.
15: Ograniczanie wolności słowa, bo takie działanie, postawienie zarzutów nawet osobie publicznej ma efekt mrożący dla innych, którzy chcieliby cokolwiek powiedzieć albo cokolwiek skrytykować, jeśli chodzi o władzę, czy to władzę lokalną, czy władzę państwową.
5: Mówili adwokat Michał Spulnicki, radny Wojciech Ślusarczyk, przepraszam, i Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej i prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Ten temat wróci jeszcze przed 17 w TOK 360.
6: Ukraińska stolica szacuje straty po najsilniejszym rosyjskim ataku od początku wojny.
5: Rosjanie wystrzelili na Kijów prawie 500 dronów, ponad 70 rakiet. Co najmniej 20 osób nie żyje, a kilkadziesiąt jest rannych. Moskwa zapowiada, że to dopiero początek. Cezar Jaszczyk.
16: W Kijowie wciąż trwa porządkowanie zniszczeń, jakich w nocy dokonały rosyjskie drony i rakiety. Mimo że obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić większość wrogich celów, straty są poważne.
17: To obiekty infrastruktury cywilnej, budynki mieszkalne, no stąd też wielopiętrowe, stąd też właśnie ta liczba ofiar, która no niestety może wzrosnąć.
16: Relacjonował w TOK FM korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko. Noc terroru, prawdziwe piekło. Tak o ataku mówią mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Ponad 50 tysięcy ludzi w nocy szukało schronienia w tunelach metra. Moje mieszkanie jest całkowicie zniszczone. Na 9 piętrze wszystko zostało wyrwane siłą wybuchu. Okna, parapety, a nawet drzwi do łazienki zostały wyrwane z zawiasu. Po raz pierwszy znalazłam się tak blisko takiego niebezpieczeństwa. Gdy wcześniej nadlatywały pociski balistyczne, nigdy nie spadały tak blisko. Zapamiętam to do końca życia. A Moskwa już zapowiada kolejne uderzenia, mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Przed kolejnymi rosyjskimi atakami ostrzegł też Wołodymyr Zełenski. Prezydent po otrzymaniu doniesień wywiadowczych o planach Rosjan przerwał swoją wizytę w Irlandii. Jak podkreślił, rosyjska armia przygotowuje się na kilkudniowe bombardowania. Cezar Jaszczyk, TOK FM.
6: Związkowcy grożą jesiennymi protestami w budżetówce, bo rząd zaproponował przyszłoroczne podwyżki w sferze budżetowej na poziomie 3%.
5: Jako pierwsi swój protest przed kancelarią premiera mają zorganizować z końcem sierpnia nauczyciele, którzy na taką skalę podwyżek odpowiadają twardo. To jest za mało. Nie jesteśmy optymistycznie nastawieni, mówił w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ-u.
18: Jeżeli tutaj się nie uda osiągnąć kompromisu, to te akcje protestacyjne mogą być coraz bardziej zakrojone na coraz większą skalę. I to dotyczy nie tylko nauczycieli, bo proszę zauważyć, co dzieje się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale cała sfera finansów publicznych, nasza cała branża usługi publiczne OPZZ także dyskutuje na temat akcji protestacyjnych, które miałyby się odbywać we wrześniu. I to już będą naprawdę, wydaje się, duże protesty, jeżeli nie uda nam się dogadać ze stroną rządową.
19: Nauczyciele, kto jeszcze mógłby protestować?
18: No praktycznie cała sfera finansów publicznych, od pracowników cywilnych wojska i strażaków przez pracowników sądownictwa. No więc ja myślę, że praktycznie wszyscy pracownicy ZUS, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, praktycznie we wszystkich gałęziach sfery finansów publicznych jest niezadowolenie.
5: Również o 3% rząd chce w przyszłym roku podwyższyć pensję minimalną. Tu ostateczna decyzja, ale zapewne zgodna z intencją rządu, zapadnie we wrześniu.
6: Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak wciąż o nią walczy. Spotkania w wielkoszlemowym turnieju śledzi Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
5: Dzień dobry. No to opowiedz, co dzieje się na londyńskich kortach i przede wszystkim jak wyglądał ten mecz Igi Świątek.
20: Mecz Igi Świątek z Karoliną Pliszkową wyglądał bardzo dobrze. Znaczy, może inaczej. Zdecydowanie lepiej niż ten pierwszy z Taylor Townsend. Bo tym razem zwycięstwo w dwóch setach. 6-1, 6-3. Ten pierwszy bez historii. Iga od początku narzuciła swój rytm. Było dobre, bojowe nastawienie. Zaciśnięta pięść, czyli ten znak firmowy obok słynnego okrzyku jazda. I całkiem niezły serwis, z którym przecież były ogromne problemy dwa dni temu. Właściwie był tylko jeden krótki moment, w którym pojawiły się jakieś obawy. Po wygraniu pierwszego seta 6-1, to Czesz wygrała dwa pierwsze gemy w drugiej partii, pojawiły się nerwy, grymas frustracji na twarzy. Trwało to jednak krótko, Świątek wygrała cztery gemy z rzędu, przejęła kontrolę nad meczem i wygrała tego seta 6-3. 17-7 dla Świątek w rubryce wygrywające uderzenia. W rubryce niewymuszonych błędów 18 po stronie Świątek, 23 po stronie Pliszkowej. Do tego niezły procent pierwszego podania, więc było dobrze. Kolejna przeszkoda to świetnie grająca w ostatnich tygodniach Filipinka, Aleksandra i Ala. I krótko jeszcze, bo coraz bliżej trzeciej rundy jest Kamil Majchrzak. Gra teraz z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Pierwszy set dla Polaka do dwóch, drugi dla Amerykanina do dwóch. Trzeci dużo bardziej wyrównany, bez przełamań. W tiebreaku Majchrzak wygrał 7-5. No i prowadzi w tym meczu 2-1. Trwa właśnie czwarty set.
5: No i super. Jestem pod wrażeniem statystyk, które przytoczyłeś. Szykuj się w takim razie na 18:20 Mundial w TOK FM wtedy. A na razie 16:12. Z nami był Michał Waszkiewicz. To jest TOK 360. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest inspektor Piotr Celiński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, kłaniam się panie doktorze, dzień dobry państwu.
5: Narodowa Straż Kamracka przechadzała się ulicami Lublina. Doniesienia były takie, że jej członkowie mieli podszywać się pod służby, legitymować, zatrzymywać przechodniów. Komunikat ze strony służb jest nieco inny, że było to zarejestrowane zgromadzenie, w odróżnieniu od tego, co działo się w Warszawie, bo tam samozwańcze patrole kręciły się wokół Dworca Centralnego. Opisywała to Gazeta Wyborcza. Do stolicy przeniosły się spod polskiej granicy. Tam też, to zwłaszcza latem poprzedniego roku, modne były takie samozwańcze patrole graniczne Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. No i ci ludzie przed Dworcem Centralnym w Warszawie też chodzili w ubraniach przypominających mundury. Na ramionach mieli naszywki z biało-czerwoną flagą i orłem w koronie. No i interweniowali wobec obcokrajowców. Tutaj służby polskie już się tym zainteresowały. Można tak przebierać się w mundur i udawać policjantów?
21: Można w trakcie inscenizacji historycznych, trochę sobie żartuję, natomiast to jest typowe przestępstwo opisane w kodeksie karnym, które nazywa się w języku karnistycznym przywłaszczenia funkcji publicznej, umownie się to nazywa podszywanie pod policjanta, to jest stworzenie wrażenia dla kogoś, kto nie zna polskich insygniów, sposobu eksponowania się organów władzy, wykorzystywanie przeświadczenia, że ktoś, kto nosi mundur i ma orła i ma biało-czerwoną flagę i powinien być utożsamiany z władzą, szeroko rozumianą. Czyli to jest albo wprowadzenie w błąd, albo wyzyskanie tego błędnego przeświadczenia osób, które nie muszą mieć pełnej wiedzy i kompetencji na temat tego, jak umundurowani są polscy policjanci, strażnicy graniczni, służba więzienna
5: itd.
21: Czyli
5: obcokrajowcy mogą tu być bezradni.
21: Przestępstwo. Tak jest, bo to jest wyzyskanie błędnego przeświadczenia. Czyli budujemy wrażenie, i tu, ja to troszkę ironicznie określam jako grupy rekonstrukcyjne ORMO, bo tak traktuję tych ludzi, którzy w sposób obcesowy, nachalny, no i taki ordynarny, wykorzystują nieświadomość osób, które są naszymi gośćmi, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, czy jaką rasę reprezentują. To jest po prostu nadużycie prawa i powinno być przez organy ścigania w pełni represjonowane. To jest przestępstwo, artykuł 227 Kodeksu Karnego.
5: A gdzie tutaj przebiega granica, co wolno, a czego nie wolno? No bo zakładam, że w mundurze ktoś może iść po prostu na jakąś imprezę tematyczną, karnawałową. I wtedy wszystko jest w porządku. Gorzej, jeżeli zaczepia ludzi i rzeczywiście udaje kogoś, kto ma więcej władzy niż mieć powinien.
21: Przepraszam bardzo, muszę na to spojrzeć jak karnik, czyli karnistę, mówię krótko. Czyli jeżeli pan, czy ja założymy mundur jakikolwiek i nie będziemy tego wykorzystywali poprzez podawanie się za funkcjonariusza albo wykorzystując błędnego przekonania drugiej osoby, to wszystko jest okej. Możemy uczestniczyć w inscenizacjach, możemy iść na bal przebierańców, możemy iść na juwenalia, możemy uczestniczyć, nie wiem, Halloween przebrani za kogoś tam. W związku z tym to nie jest problem. Problemem jest dopiero formalnie patrząc, wykorzystywanie tej aranżacji, tej sytuacji, która nie dla każdego musi być w pełni zrozumiana, jako możliwość wywierania pewnego wpływu na czyjeś zachowanie. Tu dotykamy takiej subtelnej kwestii, jak tak zwane groźby bezprawne, bo te osoby, ci panowie, bo to w większości byli mężczyźni, próbowali legitymować, czy skutecznie legitymowali osoby, czyli tworzyli u nich przekonanie, że działają lege artis i reprezentują organa państwa. To jest skandal i to jest poza dyskusją. Także ta granica jest dosyć precyzyjnie określona, ona nie jest wcale taka cienka.
5: Zastanawiam się jeszcze nad tymi ludźmi z Lublina, no bo jak rozumiem, oni byli uczestnikami zarejestrowanego zgromadzenia. I zwał jak zwał. Można to nazwać Narodową Strażą Kamracką, można nazwać przebierańcami. I teraz tak, oni, jeżeli się nie podszywali, tylko w ramach tego zgromadzenia tak, a nie inaczej się ubierali, no to działali w granicach prawa. Z drugiej strony funkcjonujemy w pewnym kontekście, w pewnym klimacie. Pojawiają się te zdjęcia w internecie. Ludzie piszą pod tymi zdjęciami wyłapywać Ukraińców, więc może trochę prawo nie nadąża za takimi przebierańcami, kamratami.
21: Znaczy, ja myślę, że nasz system taki formalno-prawny, w ogóle system państwa w tych okolicznościach geopolitycznych, kiedy mamy konflikt za granicą i kiedy mamy duże napięcia polityczne też wewnątrz naszego kraju, że są celowo stymulowane przez środowiska, które chcą pokazać, że tylko siła i tylko przemoc jest kreatorem nowej rzeczywistości. Trochę upraszczam, ale tak niestety to odbieramy. Ja się nie godzę na to, żeby nazywać te środowiska prawicą, ponieważ ex definitione prawica to jest konserwatyzm, a tutaj nie ma konserwatyzmu, to jest po prostu kult siły, kult przemocy, to jest dla mnie takie faszyzujące podejście do współczesności, nie do przyjęcia. I wracając do pana pytania, jeżeli to są przebierańcy, tak jak u Rosiewicza, a to byli przebierańcy, nie byli to policjanci, to wszystko jest okej. Okay. No, każda zabawa, która polega na założeniu uniformu, jeśli nie ma skutków negatywnych, może tak być kreowana. Harcerze, którzy się przebiorą za straż graniczną, będą bawili się w lesie, w jakieś podchody, to nie jest żaden dramat. Natomiast wtedy, kiedy jest to wykorzystywane przez czynniki, które traktują to jako stymulator i budowanie pewnych negatywnych emocji, dla mnie jest to nie do przyjęcia. I tutaj państwo powinno ingerować bardzo zasadniczo, bo to jest niedopuszczalne. Tym bardziej na wschodzie naszych terenów, gdzie no, jest pewien określony klimat wynikający z zagrożeń zewnętrznych, kiedy przez różne ruchy polityczne, o których nie będziemy mówili, no, wzrost wzrosła niechęć do niektórych naszych sąsiadów.
5: Bardzo.
21: Jest to wykorzystywanie sytuacji celowo sprowokowanej i to jest podgrzewanie atmosfery, dorzucanie koksu do pieca hutniczego. Nie do przyjęcia.
5: Bardzo, bardzo dziękuję. Inspektor Piotr Celiński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, był gościem TOK 360. 16:19 o 16:20 informacje TOK FM. A po nich o zatrzymaniach dwóch osób w Warszawie podejrzewanych o pracę dla obcego wywiadu białoruskiego.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy Państwa na program Wspólna Sobota, a w nim zapytamy o plażowe savoir-vivre. To przecież czas, gdy na plaży dzieje się sporo i ludzie rozbijają parawany.
22: Zastanowimy się też, na czym polega fenomen filmów Stevena Spielberga.
2: No i zapytamy, czy jeździcie Państwo specjalnie do różnych miast, żeby oglądać graffiti.
22: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
2: i Przemysław Pozowski.
23: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
27: Bo w Media Expert taniej masz.
28: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są.

0: Cztery opakowania, maksymalnie dwa z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa. 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.21, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie ich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw tym przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Już jutro w Warszawie odbędzie się spotkanie szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą, poinformował rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Szesnasta 22, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Anton Szukał, rzecznik prasowy Centrum Białoruskiej Solidarności. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zarzuty werbowania w Polsce osób do działań na rzecz obcego wywiadu przedstawiła prokuratura Białorusinowi Aleksiejowi B. oraz Polakowi Rafałowi G. Mężczyźni według śledczych wykorzystywali do tego komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego. Zatrzymani zostali w Warszawie. Aleksiej B. to 19-latek, Rafał G. 44-latek. I to, co zwróciło moją uwagę, że mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia. Zebrane materiały przekazywane za wschodnią granicę były wykorzystane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę. Zakładam, że pana to nie zaskakuje.
5: Wcale nie, no po prostu widzimy już takie próby od 30 lat, więc raczej to taka codzienność dla białoruskich organizacji. Widzimy przez cały czas próby infiltracji w środowisko białoruskich sił demokratycznych. Widzimy takie bardzo głośne historie, nawet takich udanych prób werbunku Białorusinów tutaj za granicą oraz nie tylko Białorusinów, tak? I moim zdaniem, z tego co słyszałem, tak przynajmniej, że najczęściej białoruskie służby raczej udają, że są na przykład, nie wiem, jak to było w przypadku z jedną dziewczyną, tak bardzo znaną w białoruskim środowisku, Alina Harrisowa, tak, która mieszka w Niemczech, to na przykład białoruskie służby przyszli do niej i powiedzieli, że są oficerami ukraińskiej SBU i że potrzebują wsparcia, informacji na temat tego, co się dzieje w białoruskim środowisku, i w taki sposób dostawali informacje.
4: To tak na bezczelnego.
5: Tak, tak. I najczęściej on nie tak robił. Czyli na przykład były takie też przypadki, kiedy pisali do białoruskich aktywistów na Litwie i też prosili nagrywać białoruskie różne wydarzenia. Jednak mówili, że są na przykład tam dziennikarzami BBC, a nie białoruskiej telewizji państwowej. Czy po prostu jakby oni też rozumieją, że nikt nie chce dla nich pracować. Raczej, raczej to jest rzadkość. Tak, jeśli tylko to nie osoba, która na wprost jest oficerem, tak, białoruskiego wywiadu, bo były też takie przypadki, kiedy udawało się im infiltrować oficera białoruskiego wywiadu w środowisko białoruskiej opozycji.
4: Pan mówi o tym z takim tonem, nic nowego, jesteśmy przyzwyczajeni, to może w takim razie jakoś środowiska białoruskiej opozycji w Polsce bronią się przed tą infiltracją przez białoruskie służby. Może jest jakiś szczególny rodzaj wyczulenia, a może nie jest to wcale takie proste.
5: Tak, naprawdę bronimy się, robimy wszystko, co możemy. Jasne, że nie mamy aż takich możliwości, jak na przykład u ABW. Jednak niektóre możliwości też mamy, bo mamy takie organizacje jak na przykład Bielpol lub białoruskie cyberpartyzanci, którym udało się łamać się do... jeszcze w roku 2020 do białoruskiego systemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc białoruska opozycja ma na przykład wszystkie informacje o białoruskich dowodach osobistych. I na przykład możemy sprawdzić, tak, całą historię, czy ta osoba przed rokiem 2020 pracowała gdzieś, nie wiem, w białoruskim KGB lub w białoruskiej tam milicji, lub na przykład taka osoba miała dwa dowody i to znaczy, że jeden z nich nie jest prawdziwy i znaczy, że pracuje dla wywiadu. Więc niektóre możliwości mamy, oczywiście możemy sprawdzać takich osób, jednak no nic nie możemy zrobić, na przykład jeśli taka osoba będzie no teraz zwerbowana, tak? Wiemy, co było tam przed rokiem 2020, jednak no na przykład jutro przyjdzie, tak, taki oficer i uda mu się zwerbować na przykład, tak, aktywista białoruskiego i no z tym jakby już nie poradzimy, tak, no bo też rozumiemy, że białoruski wywiad no przez cały czas wywiera presję na białoruskich aktywistów, przychodzą tam do krewnych na Białorusi, lub jak na przykład w moim przypadku moja matka jest więźniarką polityczną i to też taki sposób, tak, na wywieranie presji na opozycję.
4: I zetknął się pan z bezpośrednią na przykład presją albo próbą werbunku w związku z tym?
5: Były takie, nie mogę powiedzieć, że oni pisali tak do mnie tak na wprost na przykład, ale no był na przykład taki przypadek, kiedy wysyłałem do różnych grup białoruskich informacje o wydarzeniu, które odbywało się tutaj w Warszawie dla Białorusinów i udzielił mi na to odpowiedź agent białoruskiego GUBOPiK. On coś napisał, że możesz przekazać moje dni, jak tutaj, no niezbyt dobre słowo napisał, ale jakby dał znać, że wie, kim jestem, tak, i kto jest moja mama, tak, i że ona jest w więzieniu. I no jakby, no niezbyt to przyjemne uczucie, no, tak szczerze mówiąc.
4: Zdecydowanie. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Anton Żukał, rzecznik prasowy Centrum Białoruskiej Solidarności, był gościem TOK 360. Zatrzymania dwóch osób pracujących na rzecz białoruskiego wywiadu, Białorusina Aleksieja B. i Polaka Rafała G. Zostali aresztowani. Mieli werbować w Polsce osoby do działań na rzecz obcego wywiadu. Mieli też pracować nad inwigilacją białoruskiej opozycji w Polsce. 16.30, Adam Oska. Gościem TOK 360 jest Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: 20 ofiar co najmniej, ale ta liczba rośnie. To był potężny atak na Kijów. Mówi się, że największy od początku wojny. Noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów, ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców chroniło się w tunelach metra. A Rosja, nie mówi ostatniego słowa, zamierza dalej atakować kolejne cele. Czy Skala tego ataku i to, że on okazał się tak tragicznie skuteczny, świadczy o tym, że ukraińska obrona przeciwlotnicza w pewnym stopniu nie dała rady?
1: No, niestety, ale przyzwyczajamy się do tego, że w ostatnim czasie zwłaszcza każdy kolejny taki atak jest nazywany największym od początku wojny. Ten rzeczywiście, jeśli chodzi o liczbę użytych środków, można za taki uznać, natomiast no, też był spodziewany, to znaczy od dłuższego czasu przecież nie było, nawet Ukraińcy podkreślali, że był okres względnego spokoju, no ale jednocześnie zaznaczali, że to właśnie znaczy, że za chwilę będzie duży atak, zwłaszcza, że w ostatnim czasie Ukraińcy bardzo skutecznie uderzali w cele w Rosji, w infrastrukturę przetwarzania ropy naftowej, w inne
4: obiekty.
1: Widzieliśmy
4: te wideo spod Moskwy, tak.
1: Dokładnie. I mało tego, kumulacja tych ataków, które na początku takie były dosyć, można powiedzieć, nieśmiałe i nie przynosiły większych efektów, to teraz już przynoszą i coraz skuteczniej wyłączają rafinerie przede wszystkim z przetwarzania ropy. Brakuje przez to benzyny. To są też ataki na inne obiekty i dosyć intensywne ataki na różnego rodzaju obiekty infrastruktury na Krymie. Więc było oczywiste, że Rosja odpowie, tylko tyle, że do takiej odpowiedzi po prostu musiała się przygotować, jeśli chodzi o ocenę, czy też wyznaczenie celów, jeśli chodzi o zebranie odpowiedniej liczby środków tych użytych do ataku, i dronów, i to trochę trwa, to nie jest proste i właśnie nastąpiło. Czy to oznacza, że ukraińska obrona przeciwlotnicza słabnie? Zasadniczo Ukraina ma cały czas łata różnego rodzaju dziury w swojej obronie przeciwlotniczej. Jeżeli spojrzeć na statystykę tego ataku, no to widać, że jednak w przypadku dużej liczby tych efektorów, tych środków, których użyli Rosjanie, na przykład pocisków manewrujących, na przykład H-101, pociski manewrujące wystrzeliwane z pokładów bombowców strategicznych, no to i to tutaj Ukraińcy strącili właściwie chyba, jeśli dobrze pamiętam tą statystykę, nie mam jej w tej chwili przed oczyma, to strącili wszystkie tego typu pociski. Jeśli chodzi o... Natomiast dosyć oczywiste jest, że są pewne luki w tej obronie przeciwlotniczej. Po pierwsze, jeśli chodzi o drony, i jeżeli ich jest tak dużo, jeżeli mamy prawie 500 dronów i ten atak jest falowy, skoncentrowany i odbywa się na różnych wysokościach, no to jest duży problem ze strzeliwaniem tych dronów. Nie da się ich wszystkich zestrzelić z ziemi. Jeśli chodzi o możliwości zestrzeliwania na dużych wysokościach, no to tutaj używane są sam myśliwce, tutaj używane są, no i to jest drogie, to jest kosztowne, bo użycie myśliwców jest kosztowne. Użycie rakiet, których używają myśliwcy, jest kosztowne. Na małą skalę, bo tych samolotów jest jeden w tej chwili w użyciu, to takie samoloty Bryza są używane i innego rodzaju takie prowizoryczne rozwiązania z zamontowanym działkiem na pokładzie. One są bardzo skuteczne, no ale właściwie można powiedzieć, że to są śladowe ilości, którymi dysponuje Ukraina. No jest z tym problem. Ukraińcy muszą zwyczajnie czasami odpuszczać zestrzeliwanie dronów, uznając, że dron typu Shahed i pokrewne przenosi mniejszy mimo wszystko ładunek niż na przykład pocisk manewrujący, więc no to jest oczywiste, że kluczowe jest to zestrzeliwanie tych pocisków manewrujących. No i to jest problem, a kolejnym problemem są rakiety, pociski balistyczne typu Iskander. No tutaj w tym ataku wczorajszym, no to z 24 udało się zestrzelić 4 Iskandery. To jest najtrudniejsza rzecz do zestrzelenia i tutaj na pewno te statystyki się, no, ta statystyka 4 z 24 pokrywa się mniej więcej ze statystyką zestrzeleń tego typu pocisków w ogóle w kolejnych atakach, które się odbywały od początku wojny.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski zwraca się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot. To by miało coś zmienić? Czy to jest jakaś gra, którą możemy zrozumieć?
1: No, umówmy się, że możliwość produkcji tych rakiet na terenie Ukrainy, podobnie jak w ogóle wypuszczenie jest tej produkcji w jakiejkolwiek formie poza granicę Stanów jest, umówmy się, że jest raczej niemożliwe. To z powodów czysto technologicznych, z komplikacji w produkcji, budowy takich zakładów odpowiednich, wyszkolenia zespołu i tak dalej, to jest niemożliwe, to musiałaby być perspektywa wielu lat.
4: Czyli gra, czyli narracja.
1: A druga rzecz, no to po prostu monopol. No, Stany Zjednoczone, firma, korporacja, która produkuje te rakiety, na pewno nie będzie chciała wypuścić z ręki kury znoszącej złote jaja. No, dzisiaj popyt na tego typu pociski na całym świecie jest gigantyczny. Są kolejki na wiele lat, więc no, Amerykanie tego nie wypuszczą. Wolą sprzedawać czy też przekazywać ograniczone ilości tych pocisków w Ukrainie, niż rozmawiać w jakikolwiek sposób o produkcji na terenie Ukrainy. Zwłaszcza, że widzą, że ukraiński przemysł obronny mocno się przestawia na produkcję dronów, rakiet i chce się w tym specjalizować w przyszłości. No więc to jest budowanie sobie konkurencji. Lepiej trzymać i zabezpieczać rynek i mieć pewnego rodzaju monopol w tym obszarze.
4: Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy, był gościem TOK 360. 16:37, informacje TOK FM o 16:40. Po nich wakacje, no to spójrzmy, o czym warto pamiętać przed wakacjami, może na przykład o ubezpieczeniach. Może to będzie dobry pomysł.

0: Autopromocja.
1: Trzeba zgadnąć, gdzie jedziemy. Mamy kilka podpowiedzi.
2: Jest tam najdalej na południe wysunięte miasto na świecie.
1: Możemy tam zatańczyć tango z Leo Messi.
2: No dobra, już pewnie wiecie. Zabieramy was dzisiaj do Argentyny, bo właśnie to państwo postanowiło odpiąć wrotki.
1: Argentyna wprowadza właśnie prawo, według którego prezes firmy wcale nie musi być człowiekiem. No i oczywiście to właśnie państwo wybrało sobie antychryst technologii na nową siedzibę. O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 16.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Zdaniem prezydenta powoduje ona legislacyjny chaos, ponieważ Ministerstwo Finansów opublikowało już projekt kolejnych zmian w tej kwestii. Zwrócił też uwagę na zdanie ekspertów, którzy mieli zastrzeżenia co do sposobu procedowania tej ustawy. W stolicy Syrii, Damaszku, doszło do eksplozji, przekazała agencja AFP. Państwowa agencja SANA poinformowała, że zginęły tam co najmniej 4 osoby. Źródło w syryjskich siłach bezpieczeństwa podało, że wybuch nastąpił w kawiarni w centrum miasta, niedaleko Pałacu Sprawiedliwości. Premierzy Indii i Japonii podpisali nowe porozumienie opiewające na kwotę ponad 12 miliardów dolarów. Obejmuje ono m.in. sztuczną inteligencję, obronność, energetykę i surowce strategiczne. Zacieśnienie współpracy ma na celu ustabilizowanie układu sił na Indo-Pacyfiku. Oba państwa wraz z USA i Australią tworzą format Quad, stanowiący przeciwwagę dla rosnących wpływów Chin.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu.
11: Bo w wakacje w TOK 360 o tej porze w czwartki bagaż podręczny, czyli taki niezbędnik turystyczny, o czym warto pamiętać w związku z wyjazdami. No i o ubezpieczeniu chyba pamiętać warto, chyba to jest oczywiste, chyba że ktoś pomyśli zaraz, mam EKUS, no to może nie potrzebuję ubezpieczenia.
12: W ogóle gratuluję, jak ktoś ma EKUS, pofatygował się do ZUS-u, ma kartę, to już jest bardzo dużo i bardzo fajnie, więc brawo dla was. I tak, to jest dużo, ale to może nie wystarczyć, ponieważ EKUS daje nam takie uprawnienia w ramach Unii Europejskiej, no jakie mamy w naszym NFZ-cie. Nie wiem, jakie jest państwa doświadczenie w NFZ-cie. Mam nadzieję, że jak najmniejsze, no ale wiemy, że jak się coś dzieje nagłego, no to możemy trafić gdzieś, gdzie będzie bardzo duża kolejka, albo możemy w ogóle nie wiedzieć, gdzie trafić.
11: Może się okazać, że jakaś procedura jest płatna, która niekoniecznie jest płatna w Polsce.
12: To koniecznie, nawet transport medyczny, tak jak karetka, prawda, są kraje, gdzie to jest płatne, ale no... Nie możemy liczyć nic ponad to, nie zawsze wiemy, co gdzie jest dostępne, no a w razie choroby czy wypadku uczyć się tego, co gdzie jest, co nam przysługuje, jeszcze tłumaczyć to służbom medycznym w obcym języku, po włosku, portugalsku, niemiecku, gdzie nawet w pełnym zdrowiu może to być wyzwanie, boli mnie wyrostek, proszę państwa, sprawdźmy swój angielski, jak to powiedzieć, a jak nas bardzo boli, to będzie trudno. A jak mamy ubezpieczenie, to tłumaczymy wszystko po polsku naszemu asystorowi, ubezpieczycielowi i on już nam tylko wyśle miejsce, pineskę, gdzie my mamy dojść, zapłaci za to, a my możemy po prostu cierpieć i czekać na pomoc.
11: Choć muszę powiedzieć, że testowałem i na barierę językową też się natknąłem. Ja po francusku ani mru-mru, pani doktor po angielsku też nieszczególnie, na szczęście współczesne technologie trochę sprawę załatwiają i chociaż bolało, to się dogadaliśmy. Czyli ubezpieczenie zdrowotne, na coś konkretnego przy nim zwracać uwagę?
12: Znaczy, kosztów leczenia, tutaj tak, przepraszam za żargon, tak to wygląda. Po pierwsze, suma ubezpieczenia, żeby była zacna, tak? Zazwyczaj mam jakieś pakiety, nie bierzmy najniższego. Im dalej jedziemy, tym wyższy pakiet bierzmy, bo te koszty rosną lawinowo. Jeżeli na drugą półkulę się przeniesiemy w Stany Zjednoczone,

0: ubezpieczenia trzeba mieć prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Jeżeli nie ma się prawa jazdy odpowiedniej kategorii na te skutery, to można się pożegnać z tym ubezpieczeniem. Moje ulubione ubezpieczenie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wyjazdy, to jest ubezpieczenie od rezygnacji, bo mam córkę, sam też przecież mogę zachorować i może się okazać, że to, co sobie zaplanowałem i to, za co zapłaciłem, to po prostu nie wyjdzie, bo zdrowie na to nie pozwoli. Już się tak zdarzało, zaoszczędziłem parę ładnych tysięcy złotych. Jak to działa?
1: No gratuluję panu redaktorowi zapobiegliwości, ale nie chcę tutaj popadać w stereotypy i mówić o typowych Polakach, bo pewnie nie ma takich już teraz, albo nigdy nie było. No ale generalnie wolimy chronić naszą wolność niż jak ktoś nas straszy generalnie. Więc ubezpieczenie od rezygnacji jest takim zabezpieczeniem wolności, coś się przydarzy ważnego, no to ja nie stracę pieniędzy. No i tak, i to jest rzeczywiście ważne, tego nauczył nas COVID, że mogą być rzeczy po prostu totalnie od nas niezależne. No teraz też mieliśmy niedawno wojnę, ona też nam pokazała, że pewne rzeczy mogą po prostu no zupełnie inaczej się ułożyć niż planowaliśmy. Więc jeżeli ta wycieczka, którą chcą państwo uskutecznić, kosztuje sporo pieniędzy, chyba one teraz bardzo dużo kosztują, no to wtedy warto w momencie zakupu lub bardzo krótko po takie ubezpieczenie zawrzeć, bo to jest tutaj taki jedyny haczyk, że to nie jest tak, że no w sumie jutro jedziemy na te Malediwy, to a tu mamusia chora, bo to na przykład nie tylko teraz nam może coś się zdarzyć, ale też naszym bliskim, pan mówi o córce, ale to może być rodzic, prawda, który nagle zdrowie mu się pogarsza. W tych najnowszych produktach z tego zakresu to nawet już niektórzy ubezpieczyciele, no nie wszyscy, ale nawet jak psu coś się stanie poważniejszego, no to też może zadziałać wtedy to ubezpieczenie. Tylko zawrzyjmy je po prostu w momencie zakupu transakcji. To nie musi być biuro podróży, możemy nawet przez Booking rezerwować sobie gdzieś tam nocleg, ten skuter, czy co my tam chcemy, tylko ważne, żebyśmy to mieli udokumentowane i ubezpieczyciel wtedy może z nami zawrzeć taką umowę
0: o rezygnacji. I trzeba bardzo dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, dlatego, że może się okazać, że nocleg owszem, ale skuter to już niekoniecznie i to jest w ogóle chyba generalna zasada przeglądania ofert ubezpieczeniowych.
1: Znaczy ja powiem tak, czytanie ogólnych warunków może nas przerosnąć, ale każdy produkt ubezpieczeniowy ma taką kartę produktu, gdzie te wyłączenia są i zakres jest omówiony w dość prosty sposób, więc ja życzę państwu tej cierpliwości, wnikliwości do czytania ogólnych warunków ubezpieczenia. Stara się branża, żeby się to dało robić, ale jak z jakichś tajemnych przyczyn nie mają państwo tego samozaparcia, to karta produktu jest krótka, to ma ze dwie strony, tyle musi mieć i wtedy tam macie te kluczowe rzeczy, o czym pamiętać. Jak macie swoje czaty i korzystacie z nich, to też może nawet te OWU załączyć i poprosić waszego czata, żeby on po prostu wam zwrócił uwagę na kluczowe rzeczy, no tylko wiemy też o tym, że czaty trzeba sprawdzać, tak? Więc, ale jak mamy nic nie zrobić, to już lepiej po prostu niech się czat pomęczy.
0: Co jeszcze warto ubezpieczyć w związku z wyjazdami? Bo powiedzieliśmy o zdrowiu, powiedzieliśmy o tych przypadkach, kiedy musimy wycieczkę odwołać. O czym jeszcze warto pomyśleć?
1: Warto pomyśleć o odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Czasem mamy to ubezpieczenie dołączone do ubezpieczenia mieszkaniowego, więc warto to sprawdzić, czy to zadziała nam na całym świecie. No, ale w skrócie chodzi o to, że jak coś przypadkiem, czy córka, nie wiem, ile córka ma lat, czy czyjś syn zrobi, nie wiem, piłką rzuci w BMW wypoczywającego sąsiada.
0: Też mógłbym rzucić piłką w BMW. No, a ja BMW absolutnie... to jest droga sprawa.
1: Tak, generalnie tak, to jest droga sprawa i też nie tylko w Stanach, bo mamy, nawet się śmiejemy trochę z tego, że tam o wszystko można mieć wytoczony proces, ale również w Europie są kraje, gdzie ta edukacja prawnicza społeczeństwa jest duża i ludzie wiedzą, że jak ktoś coś im tego iPhone'a wrzuci w czasie nurkowania, nie tam, gdzie trzeba, zniszczy, uszkodzi. Znowu te narty mi przychodzą, ale może państwo będzie chłodnie, jak pomyślicie o nartach. Jak wjedziemy na chirurga, chirurg zwichnie prawą dłoń, nie będzie mógł wykonywać zawodu przez jakiś czas, czy nie daj Boże zawsze, no to są setki tysięcy euro, gdzie my będziemy musieli, albo lepiej nasz ubezpieczyciel za to zapłacić. Dlatego OC w życiu prywatnym to kosztuje kilkanaście złotych zazwyczaj w polisie. Im wyżej, tym lepiej, bo prawdopodobnie nic nikomu nie zniszczymy, czy w pokoju tam nie rozbijemy niczego, nie uderzymy w to BMW my, czy nasze dzieci, ale jak już tak się stanie, to niech to nie trawi naszych oszczędności życia.
0: Zastanawiam się nad jeszcze jednym.

0: ubezpieczeniem, ale mówiąc szczerze, nie wiem, czy ono istnieje i nie wiem, czy komukolwiek by się opłacało, czy ubezpieczającemu, czy ubezpieczonemu. Mianowicie bardzo często w dużych turystycznych europejskich miastach, w turystycznych punktach może się zdarzyć, że podejdą trzy osoby, jedna ma kurtkę zarzuconą na dłoni, wyciągną portfel z kieszeni. Czy da się ubezpieczyć od takich prostych kradzieży kieszonkowych? No bo to nie jest rabunek. Czasem rabunek to jest zupełnie inna sprawa. To jest taka niby drobna rzecz, a strasznie kosztowna, strasznie psująca zdrowie na wyjeździe.
1: Wydaje mi się, że nie ma przeszkód i podobnie jak to ma miejsce w kraju, tylko trzeba to zgłosić na policję. I czasem jest tak, że jak sobie tą całą procedurę wyobrażamy, że tam trzeba po tym portugalsku, hiszpańsku czy jeszcze innym niemiecku zgłaszać, co nam się przydarzyło i ten i tak już zepsutą część urlopu spędzać na komisariacie, no to może być, ten bilans może wypaść różnie, bo ten stres może być większy niż te pieniądze, które mieliśmy w portfelu. Ubezpieczeniem, ale ja też po prostu zalecam taką ostrożność, żeby nie nosić jednak wszystkiego w tym portfelu, żeby sobie dzielić i tę gotówkę, żeby kartę nie trzymać razem z tym, żeby mieć kopię zawsze paszportu i dowodu osobistego gdzieś w bagażu skserowaną. No i to ubezpieczenie ubezpieczeniem, a nasz rozsądek naszym rozsądkiem.
0: Bardzo dziękuję. Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej, była gościnią TOK 360, bagażu podręcznego w TOK 360.
1: Doskonałych podróży Państwu życzę.
0: 16:51, Adam Moska. A gościem TOK 360 jest Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Fiona i Shrek, miłej postacie Pana zdaniem czy niezbyt?
2: A mi się dość dobrze kojarzą, ale z tego co rozumiem, prokuratura ma odmienne zdanie.
0: No właśnie, bo Andrzej Andrysiak w Gazecie Radomszczańskiej opisał, że prokuratura rejonowa w Radomsku uznała, że porównanie do bohaterów bajki Shrek znieważa prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę. Postawiła zarzut znieważenia prezydenta Wojciechowi Ślusarczykowi, radnemu powiatowemu PSL-u i członkowi zarządu powiatu. Chodziło o grafikę, na której pierwsza dama stylizowana jest na księżniczkę, to AI, i radny dopisał: a Shrek gdzie? I prokuratura ściga. Co pan o tym sądzi?
2: No muszę przyznać, że trudno mi zrozumieć działania prokuratury w tym przypadku. Oczywiście no, nie znam uzasadnienia postanowienia pewnie zarzutów. Z ustaleń Gazety Radomszczańskiej wyczytałem, że jest to nawet opinia biegłego w tej sprawie, no ale widziałem obrazek, którego dotyczy cała sprawa, i patrząc na ten obrazek naprawdę trudno mi dostrzec znieważenie. No, bo znieważenie to takie zachowanie, które wyraża pogardę, jakiś bardzo negatywny stosunek i przyjmuje obraźliwą formę, a w tym przypadku, patrząc na ten obrazek, nie widzę ani zachowania wyrażającego pogardę, ani obraźliwej formy. Więc w mojej opinii, że nawet takim najbardziej podstawowym poziomie sprawa wydaje się, no powiem to, dość kuriozalna. Już pomijając nawet kwestie wolności wypowiedzi, ochrony satyry, które też oczywiście tu mają istotne znaczenie. No ale jest to w ogóle przejaw szerszego problemu. Mam wrażenie, że to jest taki rozmowa, do której wracamy co kilka lat co najmniej, a nawet i częściej, czyli samego faktu, że polskie prawo przewiduje przepis przyznający prezydentowi szczególną ochronę na gruncie prawa karnego przed znieważeniem, i mówimy tu o przestępstwie zagrożonym do 3 lat pozbawienia wolności, ściganym z oskarżenia publicznego. Tutaj właśnie prokuratura z własnej inicjatywy podejmuje. No i co pewien czas opinia publiczna słyszy właśnie o takich specyficznych przypadkach, które wydaje się, że no, bardziej narażają na śmieszność majestat państwa niż chronią ten majestat.
0: A może nie słyszymy o przypadkach, w których ten przepis absolutnie ma sens?
2: No oczywiście są takie sprawy, gdzie pewnie te takie znamiona, jak to się mówi w prawie, znieważenia, cechy znieważenia są takie bardziej na poziomie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jasne, bo ktoś używa wulgarnych słów w odniesieniu do prezydenta. I wtedy rzeczywiście już nie mówi, dyskusja niekoniecznie toczy się na poziomie, czy można to w ogóle nazwać znieważeniem, no ale samej powiedzmy logiki tego przepisu, bo proszę zobaczyć, on przyjmuje bardzo swoistą logiką, trochę taką obcą dla demokratycznej kultury prawnej, bo osoba, która jest na świeczniku władzy publicznej, zgodnie z standardami, właśnie z całą demokratyczną kulturą prawną, powinna mieć grubszą skórę i tym bardziej przyjmować no, możliwość krytyki. Tymczasem przepis ten no, przyznaje szczególną ochronę, której Kowalska nie ma, czyli właśnie zaangażowanie prokuratury. No i od lat Fundacja Olsińska apeluje o zniesienie w ogóle tego przepisu i mam takie poczucie trochę dnia świstaka, bo kolejne pokolenia prawników i prawniczek fundacji o tym mówią. Mówią o tym kolejne również orzeczenia, wpada nie było polskiego orzeczenia, ale orzeczenia czas innych państw, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że tego rodzaju przepisy są w ogóle sprzeczne z, to jest ładne sformułowanie, duchem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No a niestety te sprawy wracają jak bumerang.
0: Z czego to wynika, pana zdaniem, że nie ma woli zniesienia tego przepisu? Jakiś
2: to jest
0: problem
2: bardzo
0: z klasą polityczną?
2: Obawiam się, że tak. Rzeczywiście myślę, że no, zwolennicy tego przepisu mówią, że to nie chodzi o ochronę tego czy innego prezydenta, ale o ochronę majestatu państwa, którego prezydent ma być uosobieniem. I takie było też rozumowanie Trybunału Konstytucyjnego, który w 2011 roku niestety uznał, że ten przepis jest zgodny z konstytucją. No ale wydaje mi się, że takie przypadki jak ten szeregowy właśnie pokazują tym dobitniej, że no, ten przepis bardziej naraża śmieszność niż na śmieszność majestat Rzeczypospolitej, niż chroni w ten sposób. Byliśmy raz blisko, bo był raz rządowy projekt, 2013, jeśli mnie pamięć nie myli, wykreślenie tego przepisu. Finalnie rząd ówczesny, powołując się również na negatywne opinie kancelarii prezydenta ówczesnego, mówimy o Bronisławie Komorowskim,
0: stwierdził,
2: że jednak przepis ten nie będzie wykreślony. No i od tego czasu zdarzają się projekty poselskie, ale niestety już nigdy rząd nie wrócił do dyskusji. Myślę, że zdecydowanie warto do niej wrócić.
0: Może to już na koniec zapytam. Problem jest też na poziomie tej prokuratury rejonowej w Radomsku, gdzie nikt nie zapytał, czy ktoś oglądał Szreka, żeby się zorientować, że ten Szrek jest naprawdę okej.
2: Ja jestem bardzo ciekaw opinii biegłego, który, jak rozumiem, z artykułu Gazety Ramoszanskiej tam się pojawia, bo rzeczywiście trudno mi zrozumieć, co jest nie tak ze Szrekiem. Ale trudno mi zrozumieć, co się też dzieje na poziomie prokuratury rejonowej. To już jest, myślę, że zadanie dla raczej dziennikarzy niż prawnika.
0: Bardzo dziękuję. Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był gościem TOK 360. Jak dokładnie śledczy ścigali to wielkie znieważenie prezydenta, o tym w gazecie Radomszczańskiej w artykule Andrzeja Andrysiaka, obok mnie już Karolina Lewicka.
3: Dzień dobry.
0: Szrek. Miły, prawda?
3: Oczywiście, że tak.
0: Fiona też okej. Okay.
3: Jak najbardziej.
0: Okej, okay. A w wywiadzie politycznym?
3: Nie będzie ani Szreka, ani Fiony. Fascynujące badanie zaprezentował nam pod koniec czerwca CBOS, zatytułowane Partia ludzi takich jak my, Polacy, o polityce, politykach i najważniejszych problemach społecznych. Wczorajszy wieczór spędziłam na lekturze i naprawdę nie mogłam się oderwać. I na zachętę teraz tylko jedno z wielu zaskoczeń, olśnień, zdziwień, jakie miałam w trakcie tej lektury. Otóż, czy państwo dadzą wiarę, że archetypem dobrego polityka w opinii badanych z miejscowości o niższej frekwencji wyborczej, bo tak różnicowano te grupy fokusowe, jest, uwaga, uwaga, Andrzej Leper. Andrzej Leper, polityk nieżyjący już od 15 lat, który szczyt kariery miał dwie dekady temu, po wyborach 2005 roku.
0: To mi się wydaje, że to jest sygnał jakiejś dużej frustracji i może...
3: Jak pisze
0: nostalgii pewnej.
3: CBOS, zważywszy, że uczestnicy tych wywiadów mogli nie być jeszcze pełnoletni, gdy lider samoobrony zdobywał największą popularność, mit Lepera zdaje się być, uwaga, podtrzymywany dalej z pokolenia na pokolenie. Z wywiadów wynika, że po Leperze nie objawił się już inny polityk, który w podobnym stopniu byłby nasz i zachowywał tak samo dobry kontakt ze swoją bazą wyborczą. Będą z nami szefowa CBOS-u, profesor Ewa Marciniak oraz dr Roland Zarzycki z Uniwersytetu Wrocławskiego. To po 17.20, a już za moment Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej, który na portalu X napisał, co koalicja musi zrobić, żeby wygrać wybory w 2027 roku. Punkty są 3 i zaraz o nie zapytam.
0: Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę. Informacje TOK FM punktualnie o 17.00. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18.00. Adam Ozga, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Marian,
4: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 17. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych ma być tematem rozmów ministry funduszy i polityki regionalnej z szefem resortu finansów. Do spotkania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Andrzejem Domańskim ma dojść w przyszłym tygodniu. Projekt w sprawie zmian podatkowych jeszcze w kwietniu złożyła w Sejmie kierowana przez Pełczyńską-Nałęcz Polska 2050. Inicjatywę popiera Karol Nawrocki, który już wcześniej złożył podobną propozycję. Z kolei PiS chce podniesienia drugiego progu do 180 tysięcy złotych. Ta propozycja według wyliczeń Andrzeja Domańskiego uszczupliłaby państwowy budżet o 25 miliardów złotych. Do 10 lat więzienia grozi czterem mężczyznom podejrzanym o planowanie zamachów terrorystycznych. Akt oskarżenia w tej sprawie do sądu w Olsztynie skierowała tamtejsza prokuratura. Do zatrzymań doszło w zeszłym roku. Według prokuratury podejrzani czerpali inspirację z działalności masowych zabójców, byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzania przez nich zamachów i popełnione błędy. Premier Wielkiej Brytanii przeprosił za rolę, jaką władze w Londynie odegrały w odbieraniu dzieci niezamężnym kobietom. Według raportu brytyjskiego parlamentu między 1949 i 1976 rokiem urzędnicy, pracownicy opieki społecznej, a także szpitali i organizacji kościelnych wywierali presję, by niezamężne kobiety oddawały dzieci pod opiekę rodzin adopcyjnych. Wiązało się to z przekonaniem, że samotna matka nie powinna wychowywać dziecka. W raporcie oszacowano, że tylko w Anglii i Walii oddzielono od matek około 185 tysięcy dzieci. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w rejonach nadmorskim. Alerty obowiązują od nocy przez cały piątek. Jutro lekki deszcz możliwy miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii także burze. Termometry pokażą od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 20 do 24.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Na portalu X napisał pan tak i zacytuję w całości, bo będziemy zaraz ten wpis rozkładać na czynniki pierwsze. Jeśli przyszłoroczne wybory ma wygrać opcja rządząca, muszą być spełnione jedynie trzy warunki. Po pierwsze, żadnych wpływów w kampanii wyborczej strony rosyjskiej. Po drugie, kryptowaluty rozliczone i nie mogące uczestniczyć w finansowaniu jakiejkolwiek kampanii w Polsce. Po trzecie, rozliczenie łamiących prawo bez względu na posiadane legitymacje partyjne. Trudne? Niestety tak. Możliwe? Tak. Koniec cytatu. To zacznę od spraw ogólnych. Nie jestem pewna, czy właśnie tam, gdzie pan wskazał, jest pies pogrzebany.
11: Ja jestem. To znaczy, mówię oczywiście o kampanii wyborczej, o samej kampanii wyborczej. Nie mówię o tym, co rząd powinien zrobić przez te 4 lata, jak powinien się zachowywać przez ostatni rok. Ja mówię o kampanii wyborczej. Rzeczywiście bardzo, ale to bardzo obawiam się rosyjskich wpływów. To one przesądziły według mnie, ale też według analityków o Brexicie. To one niewiele brakowało, aby przesądziły o innym wyniku wyborczym w Mołdawii. Wiemy, jak wyglądały wpływy rosyjskie także jeżeli chodzi o wybory na Węgrzech, na szczęście się tam nie udało. W każdym razie nie tylko nie lekceważyłbym takiego zagrożenia, ale uważam, że zabranie się za to, aby te wpływy rosyjskie nie miały miejsca w Polsce, to jest praca, którą należy wykonać przez cały rok, a nie tylko w samej kampanii wyborczej. Mhm.
3: I to jest trochę niepokojące, że pan mówi w czasie przyszłym, bo właściwie powinniśmy się tymi wpływami rosyjskimi zajmować od dawna. Ale jeżeli pan pozwoli, to ja skontruję.
11: Ma pani rację.
3: Bo kiedy pan mówi żadnych wpływów w kampanii wyborczej strony rosyjskiej, to myślę sobie, te wpływy już tu są. Na przykład rosyjskie trolle już dawno zasiały ziarno i powoli nawet zbierają żniwo. To są nastroje antyukraińskie, podsycane przez Brauna, Konfederatów, PiS. Oczywiście Braun, opcja prorosyjska, będzie ich beneficjentem, no ale rząd tutaj nie miał i nie ma pomysłu, co z tym fantem zrobić. Ja oglądałam zatroskanego premiera Donalda Tuska w Sejmie, kiedy mówił o tej brunatnej fali. To jest słuszna diagnoza, tylko że tam nie było wypisanej żadnej recepty.
11: Ja się z panią zgadzam. Twitter oczywiście nie jest po to, aby pokazywać całość rozmaitych recept. To też nie moje zadanie, jest to raczej zadanie rządu, poszczególnych też ministrów odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, ale generalnie zgadzam się z panią, że my mamy z tym do czynienia już w chwili obecnej. To jest budowanie oczywiście atmosfery, to jest budowanie emocji, to jest budowanie rozmaitych także takich konfliktów społecznych. Rosja ma prosty interes: wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, doprowadzić do wojny polsko-polskiej, wzmocnić nastroje antyukraińskie, budować też sytuacje takie antysemickie. To jest interes, który oczywiście możemy bardzo precyzyjną kreską narysować od momentu początku tych aktywności do finału, czyli wyborów w przyszłym roku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, najbardziej kluczowe, najbardziej newralgiczne są same wybory. Jeżeli wybieramy polski parlament, Sejm, Senat, wybieramy, krótko mówiąc, władze publiczne, te najważniejsze, czy też prezydenta, to musimy o tym pamiętać, że zagrożenia powinny być eliminowane i to absolutnie skrajnymi narzędziami, nie budzącymi wątpliwości od strony prawnej, ale zgadzam się z panią a propos diagnozy, że my z tymi wpływami już musimy mierzyć się dziś.
3: Mm-hmm. A to nie jest tak, że państwo też swoją cegiełkę do tych nastrojów antyukraińskich dołożyli, bo na przykład szef rządu, który zajmuje się nie wiadomo dlaczego ukraińskim celebrytą, który wjechał autem na Morskie Oko, to nie jest taka sprawa, żeby premier musiał się do tego odnosić, a wiemy dlaczego Tusk się odnosił, bo są takie, a nie inne nastroje. A to Trzaskowski, który w tej kampanii prezydenckiej zaproponował to ograniczenie 800+ dla pracujących Ukraińców. Bezczynność, o której już mówiłam, nic, by te nastroje zmieniać w pożądanym kierunku, raczej wskoczenie czy podłączenie się pod te nastroje. Trochę taka sytuacja, że rubla państwo nie zarobili, a cnotę stracili w tym wypadku.
11: Nie, tak bym nie powiedział. Owszem, czasami jakieś nasze reakcje mogą być zbędne albo tak właśnie interpretowane. Natomiast mamy określoną sytuację. W tej określonej sytuacji mamy bez wątpienia bardzo poważny, kompletnie niepotrzebny błąd prezydenta Zełenskiego i wiemy, że ten błąd ma swoje konsekwencje. Natomiast zacznę od drugiej części, która jest równie ważna. W Polsce mamy od lat, to nie jest nowość, gigantyczną inflację nagród, odznaczeń, rozmaitych honorowych obywatelstw, patronatów, także Sejmu, Senatu. I prezydent Nawrocki dorzucił się do tego procesu, on go nie wywołał, on się dołączył do takiego procesu walki na odznaczenia, ordery, etc. I proszę zwrócić uwagę, co się stało. Prezydentowi swoją decyzją dało połączyć się Zełenskiego z Kuczmą, Poroszenkę z Juszczenką. To jest mistrzostwo świata. I oczywiście my musimy mierzyć się z tą sytuacją, bo ta fala jednak ruszyła. Polacy są wrażliwi na ból, cierpienie, ludobójstwo, na te zbrodnie na Wołyniu i nie ma co się temu dziwić. My nie możemy przechodzić obok tego obojętnie, bo to jest polski naród, który doznał bardzo poważnych krzywd i nie było to ludobójstwo 100 tysięcy osób jakieś takie w czasie
3: zmagań
11: wojennych.
3: To jasna sprawa, ale ja o coś innego pytałam, bo przecież te nastroje antyukraińskie to były już przez PiS wykorzystywane i podsycane w tej poprzedniej kampanii parlamentarnej,
11: to
3: przed
11: prawda,
3: wyborami 2023 roku. Więc jak państwo obejmowali władzę, to doskonale widzieli, że, bo to pokazywały badania opinii publicznej, liczne raporty dokonywane każdego roku przez rozmaite instytucje, że te nastroje się zmieniają. Zresztą byli eksperci, którzy mówili, że ta początkowa serdeczność i otwartość musi ulec zmianie, bo takie są żelazne prawa takich mechanizmów społecznych. I chodzi mi o to, że państwo, nie wiem, nie czują w sobie takiej potrzeby kształtowania tych nastrojów, wpływania na nie.
11: To z kolei nieprawda. To znaczy ja uważam, że w ciągu ostatnich 3 lat zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, aby ta fala ewentualnych nastrojów antyukraińskich była maksymalnie spłaszczona. Spłaszczona. No, proszę zwrócić uwagę na to, jak się rozwijała ta pomoc, jak ona nabierała odmiennego charakteru, zamieniała się w taką niezwykle racjonalną. Kontakty zarówno prezydenta
3: Duty. Organizacje pozarządowe mówią, że ta zmiana dotycząca pomocy świadczonej Ukraińcom spowodowała, że poza systemem zostali ludzie naprawdę potrzebujący pomocy.
11: Znaczy nie może być tak, że na Polskę, jeden z krajów Unii Europejskiej, spada cały ciężar wszystkich form pomocy w tej materii. Ale proszę zwrócić uwagę, że wypełniliśmy swoje zadanie w 120-130%, jeżeli chodzi o to, aby być państwem pośredniczącym, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie w prowadzeniu wojny z Rosjanami. My to robiliśmy i w Parlamencie Europejskim.
3: Ale uciekł pan, panie pośle, od mojego pytania.
11: Ja nigdy nie uciekam.
3: Konkretne przykłady tego, jak państwo próbowali zmienić te nastroje, żeby nie było coraz więcej emocji antyukraińskich, tylko żeby dla dobra nas wszystkich, bo przecież tutaj w naszym kraju żyje 1,5 miliona, może 2 miliony Ukraińców, tak? Żyjemy obok siebie, żeby żyło nam się dobrze, a nie żebyśmy patrzyli na siebie wilkiem.
11: Każdy z legitymacją Koalicji Obywatelskiej dołożył swoją cegiełkę, bez względu na to, czy to jest wójt, burmistrz, czy prezydent miasta, czy także minister, dołożył cegiełkę do tego, aby, krótko mówiąc, Ukraińcy w Polsce mieli swoje miejsce, a żeby także ten wysiłek państwa polskiego na rzecz Ukrainy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronność, był naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie było państwa w Unii Europejskiej, które tak mocno zabiegało o interesy Ukrainy jak Polska. I dotyczy to, tak jak powiedziałam, i prezydenta Andrzeja Dudy, i premiera Tuska, i wszystkich po kolei.
3: I skończyło się w 1923 roku, jak została wszczęta awantura o zboże.
11: Ta awantura o zboże była słuszna. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze, i od razu dodam, nie zawsze Ukraina wobec także nas zachowuje się fair. Wrzucenie tego zboża technicznego według mojej oceny było nie fair.
3: Kryptowaluty. Dlaczego na kryptowaluty pan zwraca uwagę?
11: Mamy sytuację taką, od strony formalno-prawnej w całej Europie kryptowaluty nie mogą być źródłem finansowania kampanii wyborczej. Natomiast zdarzają się przypadki, że są. Ja uważam, że trzeba utrzymać bardzo silną presję na to, aby finansowanie kampanii wyborczej było transparentne. Ono niestety w Polsce w ostatnich 10 latach i tak stało się nietransparentne. Ja widziałem te kampanie wyborcze, limit obowiązywał 100 tysięcy.
3: Apele organizacji pozarządowych o to, żeby to zmienić, między innymi kwestia kampanii w internecie. No to gdzie są te projekty ustaw, które by to cywilizowało? Ja mam wrażenie, że tutaj jest taka zgoda ponadpartyjna, bo nikomu nie zależy na tym, żeby te przepisy obecnie obowiązujące były zmieniane, no bo przecież jak jest mętna woda, to się lepiej pływa w niej.
11: Nie, tak nie jest. Na szczęście tak nie jest. Oczywiście zadanie do transparentnej kampanii wyborczej, to zadanie należy do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza...
3: No, ale ona też ma określone narzędzia, funkcjonuje w określonym reżimie prawnym.
11: Gdyby Państwowa Komisja Wyborcza do tej pory reagowała tak, jak powinna reagować, korzystając z tych narzędzi, które ma, byłoby może nie dużo lepiej, ale byłoby lepiej. Natomiast od razu powiem, o co chodzi w tej materii. No mamy z jednej strony blokowanie wszystkich możliwych rozwiązań prawnych proponowanych przez rząd, chyba trzecie podejście a propos kryptowalut, i prezydent oczywiście wetuje. Ale trzeba pamiętać, co
3: jest skutkiem... Andrzej Domański zapowiada czwarte.
11: Co jest skutkiem już w chwili obecnej tych wet? Przede wszystkim przenoszenie aktywności rozmaitych podmiotów z licencjami nie polskimi, nie naszymi, nie krajowymi, tylko zewnętrznymi, europejskimi oczywiście. A te licencje są oczywiście obłożone określonymi rygorami prawnymi. I teraz wszyscy ci, którzy mogliby liczyć na to, że w krajowym systemie istnieje nadzór, mogą niestety się obudzić nagle i powiedzieć, powiedzieć, no tak, prezydent Nawrocki zablokował po raz trzeci, a być może po raz czwarty. Licencje mamy, jeżeli chodzi o kryptowaluty, nagle niemieckie i konsekwencje tego oczywiście będą takie, że nasze narzędzia do tego, aby walczyć z obcymi wpływami, nielegalnymi transakcjami, możliwościami wpływania na rozmaite procesy, nie tylko wyborcze, przez finansowanie kryptowalutami, będą, krótko mówiąc, z punktu widzenia interesów polskiej racji stanu, niestety niemożliwe. Zniszczone, zdewastowane, niemożliwe.
3: Rozliczenia. Myślę sobie, że okno na rozliczenia poprzedników już się dla państwa zamknęło, bo właśnie ci poprzednicy, którzy chcą być waszymi następcami, ruszyli z zapowiedziami, będzie konwencja Czarnka i Kaczyńskiego w Kłodzku 5 lipca, że was rozliczą.
11: Tym razem się z panią nie zgodzę. Uważam, że czasu zmarnowaliśmy sporo, ale ten czas nie jest zamknięty. Jest szansa na to, aby przez ostatni rok pokazać, że te rozliczenia rzeczywiście idą. Idą wolno. Ja z panią raz rozmawiałem, mówiłem, że Platforma popełniła pewien błąd naiwności, licząc na to, że naiwności. No, nadziei pewnie, że wygramy wybory prezydenckie, że te rozliczenia będą mogły być szybsze, sprawniejsze, bez rozmaitych blokad, w oparciu o nowe przepisy, o też naprawy wymiaru sprawiedliwości. No tak się nie stało. Zmarnowaliśmy rzeczywiście 2 lata, ale to nie oznacza, że ten ostatni rok musi być także zmarnowany. Proszę zwrócić uwagę, że mamy ostatnie audyty de facto zakończone, w których okazało się, że ponad 120 miliardów złotych zostało wydanych z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Audyty są, one dotyczą wielu podmiotów. To oczywiście uruchamia następne postępowania, ale muszę przyznać od razu, że Platforma wykazała się gigantyczną naiwnością, zwłaszcza w okresie poprzedniej swojej władzy, przed PiS-em, licząc na to, że przy niezależnym prokuratorze generalnym doprowadzimy do sytuacji, że prokuratura sama, krótko mówiąc, się naprawi. Nie naprawiła się, ona przez ostatnie 8 lat została dodatkowo zepsuta i mamy oczywiście te narzędzia poharatane na absolutnego maksa, przepraszam za słowo. Natomiast nie oznacza to, że powinniśmy usiąść z rękoma założonymi w ostatnim roku niczego w tej materii nie zrobić. Ale od razu dodam, że w tym trzecim moim punkcie ja od razu powiedziałem, że rozliczenia powinny dotyczyć bez względu na legitymację partyjną.
3: Czyli pije pan do afery związanej z warszawskim szpitalem południowym?
11: Tak, pani to szybciutko wychwyciła. Tak, uważam, że jeżeli się zdarza taka afera jak z szpitalem południowym w Warszawie, te rozliczenia powinny być błyskawiczne. My musimy pokazywać, że nie tylko wobec przeciwników politycznych jesteśmy, krótko mówiąc, mało wyrozumiali, czy żądamy sprawiedliwości, ale także jeżeli zdarza się to wobec jakiegokolwiek członka z legitymacją obecnej ekipy rządzącej, te rozliczenia muszą być natychmiastowe. Według mojej oceny one powinny być szybsze i bardziej drastyczne. Takie jest moje zdanie.
3: Na koniec naszej rozmowy wracam do jej początku, czyli do kwestii ukraińskiej, bo jutro w Warszawie będzie spotkanie wicepremiera i szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sibichą. Myśli pan, że to jakaś taka kolejna próba deeskalacji?
11: Jest tych prób dużo. Najwięcej chyba jest w Parlamencie Europejskim, bo to według mnie ta dyskusja jest mniej emocjonalna, bardziej racjonalna i według mojej oceny korzystna z punktu widzenia takiej naszej polskiej racji stanu. W ubiegłym tygodniu akceptowaliśmy pomoc finansową dla Ukrainy. Komisja INTA przeprowadziła debatę do głosu o konieczności ukrócenia korupcji, większej transparentności w przetargach i tych aspiracjach Ukrainy. Sam dorzucałem konieczność szacunku wobec prawdy, jeżeli Ukraina nie tylko chce wygrać wojnę z Rosją, ale chce, krótko mówiąc, aspirować do bycia członkiem rodziny europejskiej. I według mojej oceny przyjmowane to było bez emocji, bardzo racjonalnie, a poprawka Halicki-Galler jest według mnie w tej materii bardzo dobra. Ona nie buduje warunkowości, że my, krótko mówiąc, zamkniemy możliwość pomocy dla Ukrainy, bo Ukraina tak, a nie inaczej się zachowała. Natomiast zwracam im uwagę na konieczność życia w prawdzie. Mnie łatwo to jeszcze mówić, jako byłemu prezydentowi Wrocławia. Wielokrotnie podkreślałem konieczność szacunku wobec historii. Przywracaliśmy herb habsburski z 1530 roku i nie widziałem tego typu zachowań we Lwowie, wtedy, kiedy byłem gościem Lwowa. Wydaje mi się, że Ukraińcy w tej materii mają wiele do zrobienia, ale pamiętajmy, oni ponoszą w chwili obecnej gigantyczną ofiarę życia, zdrowia, obywateli Ukrainy walczących z Rosją. My musimy być odrobinę wyrozumiali, choć jeszcze raz podkreślam, jest granica i tą granicę niestety prezydent Zełenski niepotrzebnie przekroczył.
3: Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
3: Tuż po informacjach porozmawiamy o badaniu CBOS, partia ludzi takich jak my.
8: Autopromocja.
12: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
8: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Bardzo obawiam się rosyjskich wpływów na kampanię wyborczą, mówił w wywiadzie politycznym Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych w Polsce. W jego opinii to właśnie działania ze strony Moskwy zdecydowały m.in. o Brexicie. Zwrócił również uwagę, że rosyjskie wpływy podczas wyborów na Węgrzech nie zdecydowały jednak o ostatecznym wyniku. Jak podkreślił gość Karoliny Lewickiej, rząd powinien pracować przez cały rok, a nie tylko podczas kampanii wyborczej, żeby ograniczyć te wpływy. Ważna informacja dla kierowców. Droga ekspresowa S17 z Lublina do Warszawy jest już ponownie otwarta. Jeden z odcinków pomiędzy dwoma węzłami w okolicy Żyżyna był wyłączony z ruchu po tym, jak doszło do dużego wybrzuszenia nawierzchni. Trasa jest na gwarancji i udało się ją w ciągu 3 dni naprawić. Mówi Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie.
18: Cieszymy się, że tak sprawnie to poszło. Dziękujemy kierowcom za cierpliwość i prosimy o ostrożną jazdę z uwagi na to, że na jezdni w kierunku Lublina stwierdziliśmy niewielką nierówność, dlatego działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość i na odcinku około 2 km przełożyliśmy ruch na jezdni w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
17: A co było przyczyną wybrzuszeń? Na pewno przyczynił się do tego upał, ale szerzej będzie się można na ten temat wypowiedzieć dopiero po analizach ekspertów. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą. 30-letni zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego w zeszłym roku w Londynie dotarł do 4. rundy, więc straci 150 punktów i zanotuje znaczący spadek w światowym zestawieniu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur, a także przelotne opady deszczu mogą pojawiać się jedynie na wschodzie. Na termometrach od 21 stopni nad morzem i na południu do 27 na zachodzie. Na jakość powietrza nie powinniśmy dzisiaj narzekać. Niemal w całym kraju indeks jest co najmniej dobry. Nieco więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w okolicach Oławy, niedaleko Wrocławia.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym kolejni goście są z nami profesor Ewa Marciniak, dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej, także Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
3: Pani profesor. Oraz dr Roland Zarzycki, Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza oraz Uniwersytet Wrocławski z kolei. Dzień dobry, panie doktorze.
20: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy sobie o niezwykle ciekawym, tak go już zapowiadałam i reklamowałam, sondażu CBOS-u, który został opublikowany 22 czerwca tego roku, rzecz jasna. Partia ludzi takich jak my, Polacy o polityce, politykach i najważniejszych problemach społecznych. Na końcu dowiemy się, czego Polacy oczekują od nowego ugrupowania. Tu Ryszard Petru mógłby być zainteresowany wynikami tego badania, bo to jest ten polityk, który zapowiada nową partię już po wakacjach na jesieni. Najpierw kilka informacji o badaniu, które w telegraficznym skrócie przedstawię, żeby nasi słuchacze, słuchaczki byli zorientowani, o czym mówimy. To są rozmowy, tak zwane fokusy, zrealizowane w trzech miejscach. To są mieszkańcy powiatu ełckiego, mieszkańcy powiatu chełmskiego oraz mieszkańcy dzielnicy Wilanów w Warszawie. W każdej z trzech lokalizacji przeprowadzono dyskusję w dwóch grupach. Jedna z samych kobiet się składała, druga z samych mężczyzn. Uczestnikami badania były osoby w średnim wieku, mówimy o przedziale 35-55 lat, które deklarowały co najmniej średni poziom zainteresowania polityką. Dwie z trzech miejscowości zostały wybrane ze względu na relatywnie niską w skali kraju frekwencję wyborczą w tych wyborach w 2023 roku. Z kolei Wilanów, no to tam wystąpiła najwyższa frekwencja, ponad 90%. Zacznijmy od pierwszej kwestii, czyli od tej wiedzy o polityce. To mnie oczywiście jako dziennikarza, ale także obywatela martwi, że zainteresowanie polityką jest okazjonalne, niesystematyczne, nasza wiedza powierzchowna, nieuporządkowana, oparta na wrażeniach raczej niż na faktach. Pani profesor.
8: No właśnie, tak mówią osoby badane. I...
3: Czyli one zdają sobie z tego sprawę, że nie dysponują dużą wiedzą na temat wydarzeń.
8: To jest bardzo ważne, że to jest świadoma niekompetencja w gruncie rzeczy, bo nie udają, że mają właśnie głęboką wiedzę, nie udają, że posługują się pojęciami z zakresu socjologii czy politologii, czyli ta... Można powiedzieć, wiedza o polityce sprowadza się do używania słów z życia czy określeń z życia codziennego i zatem rodzi się przekonanie, że to jest względnie adekwatne. Ale żeby sobie jeszcze
3: ułatwić... Na przykład
8: kultury
3: czerpał badanie. Pojawił się serial Rancho.
8: Tak.
3: Ale jako źródło wiedzy o polityce i mechanizmach.
8: To prawda, ale jeszcze, żeby sobie ułatwić tę percepcję polityki i tę pseudowiedzę w gruncie rzeczy, czy informacje o polityce, to często ludzie odwołują się do ocen polityków, ponieważ można ocenić polityków w taki sam sposób, jak ocenia się sąsiada czy kogoś znajomego.
3: Czyli też taka personalizacja polityki.
8: Tak, to jest taka nawet hiperpersonalizacja w tym momencie występuje, o czym świadczą też jeszcze kolejne wydarzenia dzisiaj w polskiej przestrzeni, a nie tylko to badanie.
3: My też nie szukamy tej wiedzy o polityce. Jest takie sformułowanie w tym raporcie, że my jej nie zdobywamy i że ta wiedza pojawia się trochę przypadkowo. Po prostu jesteśmy użytkownikami mediów, a że media trąbią o polityce, no to jakoś tak to do nas dociera. Natomiast jeżeli już czegoś szukamy, i takie pytanie też padło wobec badanych, to usłyszeli badający, że szukają Polacy tematów kontrowersyjnych, afer tak, zawsze kontrowersyjne. Co dowiozą, co nie dowiozą. Jakiś polityk, co wziął, odpalił gaśnicę i te świeczki takie, to był Brown, on jest kontrowersyjny cały czas. No i to są właśnie takie rozmowy, doktor Roland Zarzycki.
19: Tak, no i na początek chciałbym powiedzieć trochę na obronę tego przeciętnego Kowalskiego czy Kowalskiej, dlatego że często...
3: Że każdy pracuje, ma swoje życie, doba ma tylko 24 godziny, tak.
19: Ale też często mówimy, coraz więcej też badań pokazuje obecność dezinformacji, manipulacji. Trochę jest to też kryzys autorytetu środowiska eksperckiego, też akademickiego i trochę to środowisko sobie na to pracuje, żeby obywatelki, obywatele nie ufali. Bardzo często padają kontrowersyjne stwierdzenia, sprzeczne twierdzenia wygłaszane przez naukowców, więc ten autorytet stopniowo, moim zdaniem, zresztą też badania różne to pokazują, że kiedyś był na wyższym poziomie, cały czas jest na dosyć wysokim, ale spada. Powiązania elit intelektualnych, naukowców, ekspertów z politykami. Przecież każda partia polityczna ma teraz swoje zaplecze eksperckie, wystawia ekspertów, ekspertki, którzy mówią to, co mają powiedzieć bardzo często. No i w tych okolicznościach, no, w naukach społecznych nazywamy to takim fenomenem postprawdy, w którym ludzie po prostu stają się trochę obojętni na prawdę. To znaczy mówią mówiąc w uproszczeniu, nie umiemy tego stwierdzić, nie możemy nikomu zaufać, w związku z tym możemy się kierować tylko tym, na czym się znamy, a znamy się na prostym przekazie, na emocjach, na zaufaniu do konkretnego człowieka, do konkretnej twarzy.
3: Z drugiej strony zaobserwowałam też takie zjawisko, czytając ten raport, że badani zwracają uwagę na to, że jedni mówią to, drudzy tamto, trzeci jeszcze coś innego i w zasadzie jak ta rzeczywistość wygląda, jaka jest ta prawda, tak? Tu chodziło też o krytykę mediów, że te media są czyjeś. Jedne są opozycyjne, właśnie, jedne są rządowe.
19: Władza algorytmów, też to często się podkreśla, że algorytm decyduje, więc ludzie też są słusznie nieufni. I w tym momencie pojawiają się influencerzy, pojawiają się politycy populistyczni, którzy mówią, tak jak ja bardzo lubię to sformułowanie Mariusza Maksa Kolonko, mówią jak jest.
3: I tak tutaj jest kanału Zero, prawda?
19: Tak.
3: Pojawia się Zero. Już z nazwy w tym raporcie właśnie, też panią profesor.
19: Piękne hasło Konfederacji, które mieliśmy okazję ileś, parę lat temu ono było, nie wiem, czy dalej jest aktualne, ale hasło tak chcemy żyć. Czyli jakby taki dokładnie pusty slogan, pod który każdy może podstawić to, co chce, ale to jest prosty przekaz. Ja tak chcę żyć i wiem, czego chcę od życia. I ta aprecjacja prostoty widać bardzo wyraźnie sprawdza się w dzisiejszej polityce na całym świecie.
3: No to teraz co Polacy myślą o politykach? No bardzo źle myślą, pani profesor. Jest używany taki termin nachapać się. I on wydaje się być zarezerwowany właśnie dla osób pragnących zrobić karierę polityczną. Że to są ludzie, którzy chcą się nachapać. Trochę rozbawiło mnie takie stwierdzenie, które się pojawia wśród badanych, że ci, którzy idą do polityki, idą do niej po to, żeby poprawić swoją sytuację mieszkaniową.
8: No właśnie, bo też zasłyszane historie, jak to politycy, zwłaszcza posłowie, wynajmują mieszkania w Warszawie.
3: Ile mają tych mieszkań?
8: Ile mają, niektórzy mają po kilkanaście i tak dalej. To nie ma co się dziwić, że takie wieści, które
3: gdzieś
8: w jakim
3: zapadają
8: stopniu,
3: głowę, tak,
8: tak? W jakim stopniu mogą być prawdziwe, ale jednak one są uzupełnione historią. Ludzie bardzo chętnie tworzą historię i coś w rodzaju plotki politycznej odgrywa też tutaj ogromną rolę. I to jest dziwne, że, bo z kolei inne badania CBOS-u również pokazują, że na przykład gdy trzeba by było wystartować w wyborach samorządowych, to liczba osób, które chętnie by wystartowały, wcale nie jest taka duża, bo im, można powiedzieć, bliżej polityki, tym bardziej wiąże się ona z rozumieniem odpowiedzialności, z rozumieniem konieczności pracy. Im większy dystans do polityków, a ten duży dystans do polityków mamy właśnie do tych, którzy no, na ogół są posłami, czy kolokwialnie mówiąc pracują w Warszawie, tym bardziej wyobrażamy sobie, że praca polityczna polega na bywaniu w studiach, ściskaniu dłoni i to niekoniecznie, bo tam też będzie taki fragment, w którym osoby badane mówią, że
3: przyjeżdżają
8: tylko w trakcie kampanii wyborczej, a potem już wyborcy ich nie widzą. W każdym razie też tę politykę w jakiś sposób się odbiera się tej polityce, na przykład aktywności legislacyjnej. Powstaje ustawa, ale czy ktoś wie, jaki jest proces legislacyjny? No o tym w ogóle nie mówimy, że ten polityk musi być w komisjach, musi pracować, no, głosować świadomie i tak dalej. No to już pomijamy ten wątek świadomego głosowania. Nie chcę tego rozwijać, ale rzeczywiście ta praca polityka szczebla centralnego jest uważana za czystą przyjemność i chęć i takie możliwości, które dają podniesienie statusu społecznego, bo mimo, że negatywnie oceniamy polityków, z kolei w prestiżu zawodów, to politycy są przed influencerami, wspomnianymi tu przez pana doktora, na końcu są influencerzy, ale politycy też nie są zawodem prestiżowym, jak się okazuje. Niemniej wyobraźnia działa.
3: Bo... I chyba jakaś nuta zazdrości też się pojawia, bo co mówią ludzie? Jak się badacze zapytali, z czym się polityka kojarzy, i tu mam miejscowość Ełk, grupa mężczyźni. Ze złodziejami, z zakłamaniem. Ludzi w ciula robią i to wszystko. I to powiem, czy PiS, czy PO, to się wymieniają. Dla mnie to są złodzieje, więc są bardzo blisko ugadani, tylko się wymieniają. Złodzieje, afery, złodzieje od lat. Na, jak wymienić rząd? Na nowych złodziei, na nowych złodziei, żeby ukradli jeszcze więcej?
8: No tak, to często, jeszcze wcześniej też spotykaliśmy się z takim przekonaniem Polaków, że nieważne kto będzie rządził w kolejnej kadencji, bo mechanizmy rządzenia są dokładnie takie same, tak jak pani redaktor je opisała. Ja chciałabym zwrócić uwagę na nieco szerszy kontekst, mianowicie taki, że w tych pogłębionych badaniach fokusowych widać, że wyborcy, mówiąc kolokwialnie, nie gryzą się w język, nie tabuizują tematów, nie ma dla nich tematów tabu. O ile w politycznych elitach jest jednak przekonanie, że o czymś można mówić, a czegoś nie
3: coraz
8: wypada.
3: Coraz mniej, pani profesor, coraz mniej.
8: Ale jednak wciąż jest ta kategoria poprawności politycznej, kultury słowa, bo my widzimy to, co jest drastycznie negatywne. Ale przecież nie tylko do tego sprowadzają się rozmowy polityków, nie tylko do tego, co widzimy na wizji, czy w studiach radiowych i tak dalej. Więc wydaje mi się, że właśnie, że to też jest ten ważny moment, że ludzie w sposób otwarty mogą mówić o swoich przekonaniach. Tylko jest oczywiście pytanie, które będziemy pogłębiać już w badaniach ilościowych. A co za tym się kryje? Jaka preferencja? Jakie decyzje polityczne? Czy szukają nowej partii? Z którą partią się silnie, obecną silnie się identyfikują? A jeśli szukają nowej, to kto powinien stanąć na jej czele i czy jeszcze tej nowej partii zaufają.
3: Mm-hmm. No i czym powinna zająć się też ta nowa partia, to też jest niezwykle interesujące. O tym wszystkim porozmawiamy tuż po informacjach, bo moi goście z państwem i ze mną zostają.

0: Autopromocja.
1: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
2: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
3: Prawdziwa historia Polski.
1: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mamo, będzie spalony?
12: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
15: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Bardzo obawiam się rosyjskich wpływów, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Według polityka jednym z trzech warunków koniecznych, aby koalicja rządząca wygrała przyszłoroczne wybory, jest przeciwdziałanie ingerencjom ze strony Kremla.
17: To one przesądziły według mnie, ale też według analityków o Brexicie. To one niewiele brakowało, aby przesądziły o innym wyniku wyborów. W Mołdawii. Wiemy, jak wyglądały wpływy rosyjskie, także jeżeli chodzi o wybory na Węgrzech.
16: Według Bogdana Zdrojewskiego pozostałe warunki, które koalicja rządząca musi spełnić, by wygrać wybory, to rozliczenie nieprawidłowości na rynku kryptowalut i pociągnięcie do odpowiedzialności polityków łamiących prawo. Projekt ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nazywany Lex Szarlatan, ponownie został skierowany do prac w Sejmowej Komisji Zdrowia. Celem procedowanego projektu jest wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Koalicja Obywatelska, Lewica, PiS, Polska 2050, PSL i Centrum deklarują poparcie dla ustawy. Konfederacja wniosła o odrzucenie. Prezydent podpisał nowelizację dostosowującą polskie przepisy do unijnego prawa dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania. Chodzi m.in. o zapewnienie osobom zamieszkałym w Polsce takich samych praw i obowiązków, jakie mają polscy obywatele, wobec których wystąpiono z ENA. Zmiany w kodeksie postępowania karnego dotyczące tych kwestii zostały zainicjowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Europejski nakaz aresztowania umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami Unii w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Podmuchy mogą w porywach osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wysłało alerty do mieszkańców. A teraz sprawdźmy jeszcze, jak pogoda kształtuje się na pozostałym obszarze. Większe zachmurzenie pojawia się dziś jedynie na wschodzie kraju. Tam również możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W większości kraju do wieczora bez opadów. Temperatura w większości Polski utrzymuje się w okolicach 25 stopni.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Trwa wywiad polityczny. Są z nami profesor Ewa Marciniak, CBOS Uniwersytet Warszawski oraz dr Roland Sarzycki, Instytut Myśli Politycznej imienia Narutowicza i Uniwersytet Wrocławski. A rozmawiamy o badaniu CBOS, partia ludzi takich jak my. I mówiliśmy przed informacjami, że no bardzo źle Polacy oceniają polityków. Są to ludzie według tychże badanych przez CBOS, którzy idą do polityki, żeby się nachapać, czyli dorobić, pada określenie złodzieje. Natomiast mamy jednego polityka, który jest wspominany z rozrzewnieniem, to jest Andrzej Leper i on jest archetypem dobrego polityka w opinii badanych z miejscowości o niższej frekwencji wyborczej, obrońca interesów, tak, ludzi. No i to oczywiście nawet CBOS zaskoczyło, no bo przecież Andrzej Leper popełnił samobójstwo w 2011 roku, to 15 lat temu. Szczyt jego kariery to są wybory 2005 roku, funkcja wicepremiera, rząd koalicyjny z PiS-em i Ligą Polskich Rodzin. No i właśnie tutaj analitycy zwracają uwagę, że to musi z pokolenia na pokolenie ten mit być przekazywany. Pan, panie doktorze, też był zaskoczony, bo mnie szczęka opadła, jak wczoraj to przeczytałam.
20: Aha, ja tak nie do końca powiedziałbym, to znaczy no, widzimy, że te kwestie, o których tutaj rozmawiamy, to w ogóle jest kryzys demokracji, ja bym tak szerzej na to spojrzał. To znaczy, zwróćmy uwagę, że polityk to jest taki zawód, który w Polsce w dużej mierze jest też wybieralny, to znaczy jeśli się nie ma poparcia, to się nie jest. W sensie musi człowiek zniknąć z tej sceny politycznej. I teraz ludzie, my jako obywatelki, obywatele wybieramy polityków, po czym deklarujemy, że to złodzieje i że im zupełnie nie ufamy. To jest pewnego rodzaju paradoks i tragedia tej demokracji naszej. Nie tylko naszej, ale powiedzmy skupmy się na naszej. I teraz to, co też w tym badaniu dobrze widać, to jest to, co jest tam wyrażone też wprost w paru miejscach, że ludzie potrzebują liderów, czy liderek też, ale z naciskiem na tą męską formę.
19: Wiarygodnych.
20: Tak, dokładnie. I teraz tutaj liderzy jacy są, tacy są, ale ważne właśnie, żeby byli charyzmatyczni. Ja bym w ogóle zwrócił uwagę na taki banalny, może trochę śmieszny fakt, że na podobieństwo pomiędzy Andrzejem Leperem i Donaldem

0: co by nie mówić, charyzmatycznym i robiącym rzeczy spektakularne. I tutaj jakby wracamy do kwestii tego wątku o prostocie tej polityki, prostocie przekazu. Kiedy nie rozumiemy tego, co się dzieje, to zwracamy uwagę na to, co się wybija w terminach naszych emocji, w terminach spektaklu. Jeżeli chcemy skomentować to z perspektywy naukowej, to musimy cofnąć się ponad pół wieku temu, Guy Debord, społeczeństwo spektaklu, i mamy te wszystkie odpowiedzi, od dawna je znamy. I politycy dzisiaj, politycy młodej generacji, widzą, że to działa, próbują tacy być, natomiast jak się okazuje, jednak najbardziej charyzmatyczni są starzy politycy, starzy liderzy. Myślę, że w tym młodym pokoleniu polityków nikt nie dorównuje charyzmom takim wielkim naszym politykom, jak Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk, co by o nich nie mówić, co by się zgadzać, czy się nie zgadzać. Ci ludzie mają charyzmę. Andrzej Leper też miał charyzmę.
1: To jeszcze jedna rzecz a propos tego Brauna, bo jest też taki interesujący fragment w tym raporcie, że badani bardzo rzadko używają takich etykiet, rozmawiając o polityce, jak lewica i prawica. Nie dzielą polityków na socjalistów, liberałów, narodowców, że podziałem realnym jest podział na polityków skutecznych i nieskutecznych. I rozumiem, że chodzi nie tylko o to, że ktoś realizuje, dowozi, tak, obietnice, które złożył w kampanii wyborczej, wtedy jest skuteczny, ale też pewnie o to, bo z taką interpretacją działań Brauna się spotkałam, że Braun nie tylko mówi na przykład, że osoby LGBT to nie powinny mieć żadnych praw, tylko jeszcze na dodatek niszczy na przykład wystawę poświęconą temu środowisku w polskim parlamencie, czyli od słów przechodzi do czynu.
0: Jedną rzecz tylko bym tutaj dodał, że za tą skutecznością kryje się autentyczność. Może to nie zawsze wybrzmiewa w wypowiedziach, ale myślę, że to, co ludzi przekonuje, to jest to, że ci ludzie są skuteczni, bo naprawdę wierzą w to, co robią. I dlatego to przynosi skutek. To jest kluczowy mechanizm.
2: No i tu trzeba jeszcze dodać, że są to działania, jakkolwiek to nie zabrzmi, odważne poza konwencją. I teraz jednak uważam, że politycy w pewnym sensie są konwencjonalni, tak jak współcześnie tę konwencję rozumiemy, czyli spektakl, teatr, wystąpienia publiczne z emfazą, mówienie i tak dalej, a ludzie zwykli ludzie, oni tak zresztą sami siebie w tym badaniu określają, szukają właśnie owej skuteczności czy autentyczności poprzez przełamanie tych sposobów wypowiedzi, z którymi są oswojeni. No bo nie przypominamy sobie innego wydarzenia, w którym ktoś zgasił świece chanukowe, w którym ktoś zniszczył wystawę, spalił flagę Unii Europejskiej. I tu nagle jest coś innego i do tego na zasadzie iluzorycznej korelacji. Iluzorycznej, to chcę podkreślić, dołącza się właśnie tę sprawczość. No jaka to jest sprawczość, jeśli palimy flagę Unii Europejskiej? No to jest znowu ten jakiś spektakl, ale nie spotkało się to z reakcją na tyle dobitną władzy politycznej, ale także władzy sądowniczej, chociaż tam zdaje się jakieś procesy
1: Młyny sprawiedliwości mielą powoli zawsze
2: tak, ale właśnie. I tu nagle Grzegorz Braun jest widziany jako osoba sprawcza i skuteczna. No ale wiadomo, że to jest jakaś proteza skuteczności, a nie skuteczność jako taka. Natomiast wydaje mi się, że ważne jeszcze w tym badaniu, właśnie to już trochę mówiliśmy o tym, są takie podziały na my i oni, i one przekraczają podziały ideologiczne, tak jak pani redaktor powiedziała, czyli nie mówimy o prawicy, o lewicy, nawet nie mówimy o Prawie i Sprawiedliwości czy Koalicji Obywatelskiej, to nie jest wymienione, ale wydaje się, że niepokojące a propos kondycji demokracji jest podział my jesteśmy, my obywatele,
1: i
2: my
1: elita.
2: Oni elita, ale oni elita jakby już nie zasługują na to, że są obywatelami.
1: A na pewno teraz, lud nie uważa ich za reprezentantów, tak?
2: Tak. I teraz tą elitą są albo artyści, którzy mają mieć wzmocnione zabezpieczenie społeczne, albo politycy, albo Ukraińcy, albo ogólnie rzecz biorąc uczestnicy saloni VIP-owskich, mówię to jako metaforę, czyli ktoś inny niż my, ktoś, na kogo my pracujemy, tam

0: pojawiają się też takie teksty, my na nich pracujemy, a oni jakby dzielą się naszym dorobkiem w sposób niesprawiedliwy. I stąd wydaje mi się, że za każdym razem, na każdym etapie, no powiedzmy, procesu politycznego, który nabierze tempa zaraz przed wyborami, ta elita to będzie egzemplifikowana przez inne grupy. Właśnie, może przez artystów, może przez sportowców może niekoniecznie, ale też czasami epatują bogactwem. A i to jest o tyle dla mnie paradoksalne, że z kolei z innych pomiarów widać, że jest rekordowy poziom zadowolenia ze statusu materialnego, najwyższy od czasu pomiarów Cebosu od 1997 roku. Ale ocena sytuacji gospodarczej jest negatywna. Co to znaczy? Znaczy negatywnie. 30%, około 30% pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą. To znaczy, że ta sprawczość w budowaniu statusu materialnego obywatela czy zwykłego człowieka, idźmy tą nomenklaturą, jest po naszej, po ich stronie. To nie elity sprawiają, że...
1: To jest
0: że...
1: nasz sukces.
0: Tak jest, nasz sukces.
1: A jeżeli
0: sukces.
1: Mówimy, że państwo jest słabe, to jest ich wina.
0: Ich wina,
1: nowa
0: ich sprawa.
1: Partia. Musimy do tego dojść. I pojawiają się te terminy, które już w tej rozmowie padły. Autentyczność, normalność, szczerość, prawdziwe emocje. Czym powinna się taka nowa partia zająć? Ochrona zdrowia, uprzywilejowana sytuacja osób z Ukrainy, to są nastroje antyukraińskie, dzietność, rozwiązanie problemu mieszkaniowego, rzeczy powiązane. Ja bym chciała zająć się ochroną zdrowia, bo mówiłam, że ten raport ujrzał światło dzienne 22 czerwca, ale te badania fokusowe były prowadzone w kwietniu. I już wówczas padały takie sformułowania, które równie dobrze mogłyby paść po tym, jak ludzie dowiedzieli się o aferze w warszawskim szpitalu południowym. Bo ten podrozdział jest zatytułowany Elity się wyleczą, zwykły obywatel czeka w kolejce i płaci.
2: Tak, nie ma tutaj zaskoczenia. Myślę, że to jest właśnie pewna też autodiagnoza naszej kultury politycznej. Może nie w takim tonie to było wypowiadane podczas tych rozmów fokusowych, ale jako Polak, tutaj tak jako obywatel mogę powiedzieć, że ja całe życie żyję w takim przeświadczeniu, że wiele tego typu spraw, nie tylko w służbie zdrowia, ale w służbie zdrowia również, załatwia się po znajomości. I to, że ta afera wybuchła teraz, wydaje mi się czubkiem góry lodowej. W związku z tym też Polak, Polka, myślę, że nie jestem zaskoczony. Jest to raczej kwestia doświadczenia tego spektaklu, o którym mówiliśmy, że to jest coś, co zapamiętamy, że w tym momencie ta rzeczywistość nas uderzyła i zapamiętamy to. Tak samo, kiedy byli badani, pytani o to, co pamiętają z przeszłości, no to właśnie tam były wymieniane te takie spektakularne sytuacje. I tutaj chciałbym jeszcze taki drobny komentarz zrobić do kwestii tej skuteczności politycznej. Myślę, że jest pewna skuteczność w wymiarze symbolicznym. To znaczy, że ktoś taki jak Grzegorz Braun jest w stanie zrobić użytek z wydarzenia w taki sposób, żeby ono zapadło, no nie chcę zbyt przesadzić, że na pokolenia, ale na pewno na lata zapamiętują ludzie pewne wydarzenie. I tak samo tutaj, nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze losy tej afery, ale proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, że wszyscy wiemy, że trochę tak to działa, że jest kolesiostwo, że są znajomości...
1: To pojawia się symbol.
2: Pojawia się symbol.
1: I postaci on będzie, tego lekarza radnego z Porsche.
2: Dokładnie. I on może zostać przylepiony na zawsze, na wieki wieków do konkretnej formacji politycznej, jeśli to będzie skuteczna politycznie akcja ze strony na przykład Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to teraz niech przemówią ludzie, znowu Ełk, znowu mężczyźni. Jak oceniacie stosunek i podejście w ogóle polityków dzisiaj do systemu opieki zdrowotnej i do tej sytuacji? Mają wywalone dokładnie, wyje, to wulgaryzm. No bo oni nie będą stali w kolejkach, albo oni nie będą stali w kolejkach, bo ich przyjmą w trybie pilnym, oni prywatnie swoich mają, czyli wręcz chyba mają swoich lekarzy. Czego jeszcze oczekują Polacy od nowej partii?
0: No to już główne elementy wymieniliśmy. Oczekują, że nie będzie uczestniczyć w wojnie polsko-polskiej. I tam jest wyraźnie też powiedziane, tak, że mają dość wojny polsko-polskiej. Więc rzeczywiście można by użyć nazwy jakiegoś nurtu w polityce spolaryzowanej, czyli trzeciej drogi. Jakaś trzecia droga, czyli coś, co w większym stopniu łączy, bo...
1: I cały czas jest podkreślany ten brak dystansu, bo to bardzo badanym przeszkadza. I państwo też zwracają uwagę na to, że Często ludzie mówią o sobie i myślą, że tak są przez polityków traktowani, że są plebsem. To znaczy, że ta elita polityczna postrzega ich jako plebs.
0: No to jeżeli ktoś, można by powiedzieć, wczoraj był zwykłym obywatelem, a został, nie wiem, burmistrzem, radnym czy posłem, no to szybko uczy się nowej roli. I ta niestety z tą nową rolą związana jest, no, psychologicznie rzecz ujmując, względna defaworyzacja tej grupy, z której się wyszło, a faworyzacja grupy własnej, czyli my politycy, my tutaj mamy władzę, panujemy nad różnymi obszarami związanymi z decyzjami w regionie czy w Polsce. No a wy, ludzie o tym mówią, zapomnieliście, wy politycy, że to my was wybraliśmy. Więc no, traktujecie nas no, tak, jakbyśmy byli plebsem, co jest oczywiście niezwykle, niezwykle przykre. Ja myślę, że generalnie politycy takich intencji nie mają, dlatego że
1: no, zależy
0: im na wyborcach.
1: Mhm. To jeszcze jedna rzecz, krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź pana doktora, bo jeżeli w narracjach badanych o polityce pojawiały się jakiekolwiek wartości, na których straży powinna ona stać, to nawiązywano, uwaga, uwaga, do honoru i patriotyzmu. A to Polska właśnie.
2: Tak, rzeczywiście. Z naszego z kolei badania jako Instytut Narutowicza, który opublikowaliśmy na początku tego roku, wynika, że Polki i Polacy mają wielką potrzebę utożsamiania się z Polską, ale niekoniecznie chcą to robić na taki kształt, na taki sposób, jak oferują to narracje prawicy czy skrajnej prawicy, więc trwają poszukiwania takiej tożsamości patriotycznej, niekoniecznie wyznaczonej w taki tradycyjno-katolicki sposób. Nie mogę teraz o tym zbyt szeroko powiedzieć, ale myślę, że będzie to też ważnym przedmiotem takiej dyskursywnej walki na okoliczność wyborów w przyszłym roku.
1: Doktor Roland Zarzycki, Instytut Myśli Politycznej imienia Narutowicza, Uniwersytet Wrocławski, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Ewa Marciniak, dyrektorka CBOS-u, Uniwersytet Warszawski, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A rozmawialiśmy o badaniu CBOS-u Partia Ludzi Takich Jak My, które jest dostępne za darmo. Można oczywiście skorzystać na stronie cbos.pl, jest dostępne. Wywiad polityczny dobiega końca. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program wydawał Tomasz Krzymiński, zrealizował go Adam Szuraj, a o 18 wraca Adam Ozgaj. Podsumowanie dnia w TOK 360. Dobrego wieczoru.
3: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
4: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
5: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
3: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Czas na weekend? Czas na Auchan!
9: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 18.
15: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski już bez ochrony na Węgrzech.
14: Uchodźcy stali się uciekinierami. Uczniowie nie będą mieć swojego rzecznika.
15: Nauczyciele byli przeciw, prezydent też, więc zawetował.
14: Opłata za wydanie ciała i współpraca z zaprzyjaźnionym zakładem pogrzebowym.
15: Nowe wątki afery w szpitalu południowym już bada prokuratura. To jest wciąż TOK 360. Monika Mroczko, Adam Ozga. To znowu my.
14: Politycy PiSu, byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie są już uchodźcami na Węgrzech. Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że władze w Budapeszcie cofnęły decyzję o przyznaniu im takiego statusu.
15: Status uchodźców przyznał uciekającym przed wymiarem sprawiedliwości politykom jeszcze rząd Viktora Orbana. Obaj są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym wyprowadzania środków z Funduszu Sprawiedliwości.
14: Wczoraj sąd odrzucił zażalenie na decyzję o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, który jest już w USA. Marcin Romanowski prawdopodobnie ukrywa się na Bałkanach. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów sprawdzi ostatnie informacje o nieprawidłowościach w prosektorium Stołecznego Szpitala Południowego. Działania właśnie zwolnionego koordynatora prosektorium nagłośniły media.
15: I są to doniesienia straszne. Miał on pobierać pieniądze za wydanie ciała, czy kierować rodzinę zmarłego do konkretnego zakładu pogrzebowego. Politycznej odpowiedzialności nie zamierzają ponosić władze miasta, bo jak podkreśla zastępczyni prezydenta Trzaskowskiego Renata Kaznowska, odpowiedzialna za zdrowie, nie pełni ona nadzoru akurat nad szpitalem południowym. Błażej Kulesza zajmuje się tą sprawą.
16: Koordynator prosektorium został zwolniony w trybie natychmiastowym z pracy. Jak przekazała placówka, decyzja została podjęta bez wypowiedzenia i z winy pracownika. Teraz śledczy sprawdzą, czy dochodziło do tak zwanego łapownictwa menadżerskiego i znieważenia zwłok.
17: Wszczęte zostało postępowanie.
16: Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, doniesienia medialne to jednak za mało, by wszcząć śledztwo.
17: Materiały, które i te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. I tu prośba, poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
16: Ten szpital chyba trzeba zaorać. Tak bez ogródek mówili dziś radni opozycji, którzy domagali się kolejnych wyjaśnień, mówi Filip Frąckowiak z Prawa i Sprawiedliwości.
18: Nie można w tej sytuacji nie zapytać prezydenta miasta, który jest organem nadzorującym ten szpital, o to, jaką posiada wiedzę w tej sprawie.
16: Ale w głosowaniu Koalicja Obywatelska, która ma większość w Radzie, wstrzymała się od głosu, mówi Jarosław Jóźwiak, szef Komisji Zdrowia.
19: Tydzień temu na sesji mieliśmy bardzo szczegółową, ponad 8-godzinną dyskusję w temacie szpitala południowego.
16: Ale jak mantra znów powracają pytania o polityczną odpowiedzialność, mówi Jan Mencfel, radny Miasto jest nasze.
20: Myślę, że te informacje, które dotychczas poznaliśmy, już wystarczyły do tego, aby doszło do dymisji wiceprezydent Kaznowski.
16: Wiceprezydent Renata Kaznowska w oświadczeniu wysłanym do mediów przekonuje, że nie nadzoruje szpitala południowego, bo to spółka, a te jej nie podlegają.
21: Mamy dwie formy prawne, na podstawie których
16: chodzi o słynną już wypowiedź na sesji absolutoryjnej. Tam Kaznowska nie powiedziała wprost, że szpital południowy nie jest pod jej jurysdykcją. Ponadto blisko godzinnego przemówienia mało kto słuchał.
22: Te przerwy w celu obudzenia i odrzucenia radnych.
16: Więc wyjaśnijmy. W stołecznym ratuszu za zdrowie odpowiada wiceprezydent Kaznowska, ale nie nadzoruje spółek prawa handlowego. Te nadzoruje inny z wiceprezydentów, Tomasz Męcina, ale nie odpowiada za zdrowie. I tak w skrócie wygląda odpowiedzialność za kolejną aferę w szpitalu południowym. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: Kolejne w tym tygodniu spotkanie z ministrą zdrowia i szefem NFZ, z którego niewiele wynika. Po tym, jak w tym tygodniu przez kilka godzin rozmawiał z nimi premier Donald Tusk, dziś rozmawiali posłowie Koalicji Obywatelskiej.
15: To spotkanie było akurat zdecydowanie krótsze, a po nim Jolanta Sobierańska-Grenda nie odpowiadała na pytania dziennikarzy, ograniczyła się do deklaracji, że jest zbudowana tym spotkaniem. Według posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego tematem rozmów z ministerstwem nie były zmiany kadrowe, ale planowana przez rząd reforma systemu.
23: Nie rozmawia się w ogóle na tematy pani ministry, która nie jest polityczką, tylko jest która jest ekspertką. Tak jak reforma w 98 za czasów premiera Buzka wiązała się z akceptacją społeczną i polityczną, dzisiaj potrzebujemy tego samego. Inaczej nie wyjdziemy z tego impasu.
15: Wśród poruszanych problemów były pensje lekarzy zatrudnionych na kontraktach, niekontrolowana liczba przepracowanych przez lekarzy godzin i zadłużenie szpitali powiatowych.
14: W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet.
15: Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców Kijowa postanowiło schronić się w tunelach metra.
14: A Rosja nie mówi ostatniego słowa, utrzymuje rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
0: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
14: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe.
15: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot. Choć, jak mówił mi w TOK 360 Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy, jest to raczej narracja polityczna, bo trudno o taką licencję dla Ukrainy.
14: Warszawscy radni zdecydowali o likwidacji 6 przedszkoli w Śródmieściu, na Bielanach i Mokotowie. Za była Koalicja Obywatelska, przeciw PiS, przedstawiciele Lewicy, Miasto jest nasze i Wspólne jutro wstrzymali się od głosów.
15: Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska tłumaczy, że do likwidowanych placówek uczęszcza w tej chwili bardzo mało dzieci. Na przykład do placówki przy Emilii Plater 10 dzieci. Wszystkie dzieci z likwidowanych przedszkoli znalazły miejsca w innych placówkach niedaleko, w których zresztą nadal wolne miejsca są.
14: Jednocześnie ratusz chwali się budowaniem nowych przedszkoli w dzielnicach, w których mieszka więcej dzieci, tworzeniem gabinetów specjalistów, ale już nie zmniejszaniem przedszkolnych grup, które mogą liczyć 25 dzieci. Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Na jej mocy miała zostać powołana sieć rzeczników, w tym stanowisko Krajowego Rzecznika Praw Ucznia. A uczeń od zerówki do matury miał mieć też prawo na przykład do kształtowania własnego stroju i wyglądu.
15: Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. A o rzecznikach praw ucznia mówił, że to będzie szkolna prokuratura do tropienia anonimowych donosów. Ben O'Connor.
1: Według Pawła Mrozka z Akcji Uczniowskiej decyzja prezydenta to dowód przestarzałego myślenia o systemie edukacji.
2: Prezydent miał historyczną szansę stanąć po stronie tak naprawdę cywilizacyjnych standardów XXI wieku. Jednak zamiast tego wybrał obronę skostniałego systemu pruskiego.
1: Choć Karol Nawrocki twierdzi, że decyzję oparł na konsultacjach z nauczycielami, prezes ZNP Sławomir Broniarz o żadnych rozmowach przed wetem nie słyszał.
4: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumienie. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
1: Ustawa o Rzeczniku Praw Ucznia zakładała powołanie regionalnych rzeczników i rzecznika głównego, których zadaniem byłaby reprezentacja interesu uczniów. Związki zawodowe nauczycieli od początku były przeciwne ustawie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
14: Ponad tonę marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęła Straż Graniczna we współpracy z Europolem, Eurojustem i niemieckimi służbami celnymi.
15: Transport zorganizował kartel, który wcześniej przerzucał już do naszego kraju m.in. kokainę. Przejęta marihuana, która przypłynęła do Polski z Tajlandii, to czwarty przemyt tej grupy, który udało się udaremnić.
14: A o historii walki z kartelem więcej wie reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
24: Na przejęcie transportu ponad tony marihuany i zatrzymanie 8 osób to już kolejna i zapewne nie ostatnia odsłona zmagań służb z grupą przestępców wyspecjalizowanych w przerzucie narkotyków. Straż Graniczna prowadzi działania wobec nich od lat, mówi komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej Andrzej Prokopski.
25: W stosunku do grupy bardzo niebezpiecznej, zajmującą się przemytem narkotyków z Ameryki Południowej, Środkowej, a ostatnio z Azji.
24: W 2023 roku kartel wpadł w porcie w Gdyni, gdy próbował przerzucić z Chile do Polski 440 kg kokainy, chowając ją w panelach podłogowych. Rok później z portu w Panamie wyszedł statek, który przebił do portu w Belgii, skąd kokaina ruszyła do Polski przez Czechy, tym razem w postaci 44 litrów płynu udającego wino sangria. Później narkotyki płynęły z Brazylii, a 100 kg kokainy nurkowie musieli wyłowić z Zatoki Gdańskiej po tym, jak pakunki zostały przez przestępców opuszczone na dno w specjalnie przygotowanych paczkach. Dotąd funkcjonariusze zatrzymali zatrzymali łącznie 25 osób. Śledztwo w sprawie najnowszego transportu trwa. Nie jest jeszcze jasne, czy Polska była rynkiem docelowym, czy raczej węzłem przerzutowym narkotyków. Popularność przemytu drogą morską sprawia, że państwo inwestuje w bezpieczeństwo na Bałtyku, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
3: Budujemy nowoczesny system rozpoznania radarowego, który zastąpi obecny system i też będziemy montowali system rozpoznania powietrznego, wykrywania obiektów powietrznych i zdolności do neutralizacji tych obiektów.
24: Projekt Straży Granicznej pochłonie 3 miliardy złotych. W ciągu kilku miesięcy powstanie też Centrum Bezpieczeństwa Morskiego. Zajmie się ono koordynacją ochrony i obrony Bałtyku przed zagrożeniami, scalając pracę zarówno urzędów morskich, jak i Straży Granicznej, jednostek ratownictwa i wojska, mówi szef Straży Granicznej generał Robert Bagan.
25: To jest nowum w Europie. Jako pierwsi dajemy możliwość udziału w tym centrum operatorom infrastruktury krytycznej.
24: Straż Graniczna zapewnia, że Centrum Bezpieczeństwa Morskiego będzie działało w styczniu przyszłego roku. Tomasz Fęskę, TOK FM.
14: Po ponad 80 latach pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa.
15: Zrabowany podczas II wojny światowej klejnot, co od dzisiaj podziwiać można w Muzeum Książąt Czartoryskich, to jeden z najcenniejszych odzyskanych zabytków ostatnich lat.
14: Obejrzała go już nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
5: Podoba się pani?
6: Tak, bardzo. Jest taki bardzo współczesny. Ja mam podobny, ale z koralem.
8: To ja jestem człowiekiem, który założył obrączkę i żadnej innej ozdoby jubilerskiej na sobie nie mam.
5: No dobrze, a żonie by pan kupił taki?
8: Jakby mnie było stać, to bym pewnie kupił.
9: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, jeśli chodzi właśnie o zwroty dóbr kultury.
5: Pani się ten pierścień podoba?
9: Nosiłabym. Nie ukrywam, że nosiłabym. Pomimo tego, że to jest męski sygnet, jednak to złoto i ten kruszec wygląda imponująco.
15: To jest poważna sprawa. Skradziony podczas II wojny światowej przez Niemcy pierścień przekazany został Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. 18.12 to jest TOK 360. A gościem TOK 360 jest adwokat dr Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Anton Ambroziak w OKO.press opisuje, że jest pierwsza interpretacja podatkowa dla małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Dotyczy to pary małżonków, którzy wzięli ślub w Szkocji, Bartek i Franek, nie mogą jednak korzystać w Polsce z ulg i zwolnień podatkowych przysługujących małżonkom. Dlaczego?
11: No właśnie tutaj jest problem, ponieważ dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał taką interpretację. Ta interpretacja ma nawet jakieś tam uzasadnienie, natomiast tego uzasadnienia ciężko jest wyczytać, z jakiego powodu dyrektor uznał, że panowie nie mogą wspólnie rozliczyć się wspólnie za rok ten ani na przyszłość. I my jako prawnicy mamy pewien problem w zrozumieniu tego uzasadnienia, a jak my mamy problem, to tym bardziej problem będą mieli w zrozumieniu obywatele, do których też ta interpretacja dojdzie.
15: Ja też próbowałem, nie było łatwo. To, co wychwyciłem, to, że nawet legalnie zawarte małżeństwo za granicą niekoniecznie jest małżeństwem w świetle polskiego prawa, a transkrypcja ewentualna to jest zabieg czysto techniczny i do tego, co w aktach, niekoniecznie musimy się odnosić.
11: No i właśnie to jest tak, jak pan redaktor powiedział, że celem interpretacji podatkowej, czyli instytucji, względem której po prostu dyrektor Izby Skarbowej wydaje interpretację na wniosek podatnika, w której tłumaczy rozumienie przepisów, uznając na przykład stanowisko podatnika za prawidłowe albo nieprawidłowe, jest tak naprawdę rozumienie przepisów, jakie mamy stosować. Jeżeli dyrektor, czyli de facto organ podległy Ministerstwu Finansów uważa nasze stanowisko za nieprawidłowe, powinien wytłumaczyć dlaczego. I właśnie w tej interpretacji, która została wydana 19 czerwca, my wiemy, że panowie zawarli ślub za granicą. Panowie też oświadczyli, że pozostają we wspólności majątkowej, panowie nie są, nie podlegają opodatkowaniu w sposób liniowy, ani ryczałtowy, więc w związku z tym powinni tak naprawdę złożyć wspólnie zeznanie podatkowe, jeżeli mają taką ochotę. A dyrektor podchodzi do tego podejścia w ten sposób, że wie, że jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznanie małżeństw zawartych za granicą. Dyrektor też nawiązuje do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym tłumaczy, że związkiem małżeństwa w rozumieniu przepisów Polski jest kobieta, związek między kobietą i mężczyzną, po czym mówi, że w związku z tym nie mogą złożyć wspólnie zeznania podatkowego. Gdzieś tam między zdaniami mówi coś o transkrypcji, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy ta transkrypcja w takim razie jest potrzebna, czy nie jest potrzebna, i na tym kończy. I tak naprawdę musimy iść do sądu. I sąd musi nam powiedzieć tak naprawdę pewnie, co dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał na myśli i czy ta interpretacja może się w ogóle ostać w porządku prawnym, jako wydana w ten sposób.
15: To potrwa, a jak to przekłada się na sytuację obu małżonków?
11: W tej chwili, jeżeli panowie chcieliby złożyć wspólnie zeznanie podatkowe, nie mają ochrony, która płynie z wydanej interpretacji. Więc tak naprawdę Urząd Skarbowy, kiedy otrzyma ich wspólne zeznanie podatkowe, na przykład złożone za rok 2026, czyli mówimy o sytuacji w przyszłym roku, będzie miał prawo kwestionować takie zeznanie podatkowe, a panowie nie będą mieli tej ochrony w postaci interpretacji podatkowej. I żeby taką ochronę uzyskać, no niestety trzeba taką interpretację zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, pewnie powołując się w tym przypadku na naruszenie przepisów konwencyjnych, czyli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, powołując się na naruszenie choćby wykładni przepisów prawa krajowego, które w żaden sposób nie mówi, że należy dokonać transkrypcji, żeby móc złożyć wspólnie zeznanie podatkowe, bo ta interpretacja, o której tutaj mówimy, jest też dosyć nieciekawa z tego powodu, że jeżeli dyrektor uznałby, że panowie muszą dokonać transkrypcji tego zagranicznego aktu małżeństwa, to ja w tym momencie zadaję pytanie, okej, a co w sytuacji, jeżeli pan na przykład zawarłby związek małżeński na Maderze, na przykład z obywatelką Hiszpanii, nawet nie Portugalii, tylko Hiszpanii, i pan nie chciałby na przykład z różnych powodów go transkrybować do polskiego systemu aktu cywilnego. Czy w tym momencie pan może złożyć zeznanie podatkowe, czy też nie?
15: No tak.
11: Do tej pory, 12 lat się tym zajmuję, nigdy Urząd Skarbowy nie prosił o transkrybowany akt zagranicznego małżeństwa. Tylko jeżeli już potrzebował dowodu, że pan jest małżonkiem, pan przedstawiał na przykład zagraniczny akt małżeństwa.
15: Nie da się tego jakoś prościej rozwiązać niż tym sądem, no bo dla takiej pary to jest bardzo poważna sytuacja. To są pieniądze, które mogą przydać się na życie, i to pieniądze wcale nie małe, taka ulga wynikająca ze wspólnego rozliczenia.
11: Dałoby się w ten sposób, że minister finansów mógłby wydać interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego, na przykład nawiązując do tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał transkrypcję i nakazał uznanie przez Polskę małżeństw zawartych za granicą, który ten wyrok został później potwierdzony przez kilka już wyroków sądów krajowych, czy to w USA, czy to NSA, więc stosując tę przesłankę mógłby wydać taką interpretację, która by na przykład interpretowała przepisy, które są obecnie obowiązujące, bez konieczności ich zmiany.
15: Czyli znów politycy muszą nadążyć za rzeczywistością i być może znów będzie musiał im w tym pomóc wyrok sądu.
11: Niestety, i to jest smutne, bo tutaj mówimy na przykład o rozliczeniu podatkowym, które czasami ma mniejszy wymiar, ale ja mam na przykład sprawę pana, klienta, który zapytał dyrektora Izby Skarbowej o podobną sytuację, tylko z powodu tego, że umarł mu małżonek. I ten pan się pyta, czy w związku ze śmiercią swojego małżonka i z tego, że będzie dziedziczył po swoim małżonku, on musi płacić 20% podatku. I oczywiście uważamy, że nie, ponieważ jest małżonkiem. I tutaj transkrypcja jest tylko czynnością materialno-techniczną, I to, że nie został wprowadzony ten akt do polskiego systemu, no nie wynikał z niedopatrzenia pana, mojego klienta, tylko wynikał z tego, że po prostu w tamtym momencie, kiedy umierał jego partner, jeszcze nie było możliwości tej transkrypcji. No i czekamy. Minister finansów w postaci dyrektora Izby Informacji Skarbowej ma jeszcze 2 tygodnie na wydanie tej interpretacji i to będzie bolesne, panie redaktorze, bo jeszcze możemy przeżyć to, że ktoś nie może skorzystać ze wspólnego rozliczenia majątkowego, bo to są pieniądze, ale nie mówią o poważnych pieniądzach, ale jeżeli państwo, za przeproszeniem, kładzie swoją łapkę na majątku, który małżonkowie gromadzili przez lata, tylko dlatego, że w jakiś sposób nie uznaje ich za małżonków, mimo obowiązujących wyroków, no to jest to smutna konstatacja, że zawsze musi obywatel polski iść do sądu, żeby to ewentualnie sąd mu przyznał rację, ponieważ organy boją się albo nie są na tyle odważne, żeby po prostu wydać okulnik, wydać interpretację podatkową, co sprowadza mnie do ostatniego takiego wniosku, że
15: to już tytułem puenty.
11: Że żyjemy w takiej abstrakcyjnej sytuacji, bo na gruncie podatkowym nie widzimy tych małżonków, a ZUS tydzień temu zarejestrował małżonka tej samej płci do ubezpieczenia zdrowotnego. Więc widzi pan, w jakim matriksie żyjemy, że na gruncie jednych przepisów państwo widzi, na gruncie drugich nie. No i niestety trzeba walczyć.
15: Adwokat dr Mateusz Wąsik z kancelarii KMA był gościem TOK 360. I jeszcze dosłownie słowo, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w 2 sprawach dotyczących odmowy zarejestrowania przez Polskę zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych. Jedną sprawę oddalono, w drugiej uznano, że polskie władze naruszyły prawo dziecka i nakazały wypłacić 5000 euro zadośćuczynienia. 18.20, spóźnione informacje TOK FM już za chwilę po informacjach Mundial w TOK FM i Michał Waszkiewicz razem ze mną.
7: Reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
7: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży, poinformował szef MSZ Radosław Sikorski. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez zonda krypto. Para Rosjan, którzy w środę wspięli się na Empire State Building w Nowym Jorku, stanęła przed sądem. Prokuratura postawiła im kilka zarzutów, w tym włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Rosjanie rozwiesili na budynku transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach schodząc z iglicy, zatrzymali się na jednej z platform i zaręczyli się.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
15: Czyli tam był jeszcze romantyczny wymiar tej historii ze wspinaniem się na Empire State Building. 18.23, Mundial w TOK FM i Michał Waszkiewicz razem ze mną. Witaj.
18: Dzień dobry.
15: Muszę ci powiedzieć, że jestem coraz większym fanem afrykańskich drużyn na tym Mundialu i moje serce po wczorajszym wieczorze absolutnie w związku z tym krwawi, bo 2 razy było tak blisko i 2 razy nie wyszło. Najpierw może powiedzmy o meczu, o którym tutaj dyskutowaliśmy też wczoraj z Przemkiem Pozowskim dokładnie o tej porze, bo ten mecz już trwał i już wtedy Demokratyczna Republika Konga prowadziła z Anglikami 1-0, no tylko, że tego prowadzenia nie utrzymała.
16: No nie utrzymała. W ogóle zwróćcie tylko uwagę statystycznie, że aż 9 z 10 afrykańskich drużyn awansowały do 1/16 finału i za chwilę okaże się, że poza Marokiem to żadnej z tych drużyn już w turnieju w 1/8 nie będzie, więc jakby słodko-gorzki ten mundial dla afrykańskich zespołów, ale rzeczywiście ten mecz Demokratycznej Republiki Konga z Anglią mógł się podobać, zwłaszcza z uwagi na konsekwencje, z którą grało doktor Kongo, z którą grał, strasznie lubię tą ksywkę, ale doktor Kongo go bardzo mnie bawi, biorąc pod uwagę skrót używany chociażby czy w sieci, czy na grafikach. Natomiast umiejętności były zdecydowanie po stronie Anglików. Tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Anglicy się męczyli, rzecz jasna. Oczywiście Demokratyczna Republika Konga im tego nie ułatwiała, bo w pewnym momencie, zwłaszcza w drugiej połowie, już stała bardzo głęboko i wiadomo, jak ciężko się gra na takich turniejach przeciwko głęboko ustawionej defensywie, no bo to nie jest piłka klubowa. Tu jednak tych schematów w ataku przygotowanych na turniej jest stosunkowo niewiele, więc jakby ciężko znaleźć takie rozwiązania. Tu trzeba liczyć na błysk gwiazd. No i te gwiazdy angielskie wczoraj błyszczały.
15: Plus błędy obrony oczywiście, na to też oczywiście, no, ale trzeba liczyć. No, a kiedy jest różnica klas, no to łatwo dochodzi do tego zderzenia błysku gwiazd z błędami obrony i to murowanie bramki w pewnym momencie przestaje przynosić skutek. Ja wyszedłem z pracy, wiedząc, że Kongijczycy prowadzą 1-0. Potem śledziłem ten mecz w komunikacji miejskiej i w pewnym momencie się zorientowałem, że jest 70. minuta, więc no, a Anglikom musi być już bardzo, bardzo gorąco. No, a potem Harry Kane.
16: Tak, Hurricane, kiedyś był taki nagłówek chyba, nie wiem, w Daily Star albo Daily Mirror, już teraz nie pamiętam, ale generalnie właśnie po jakimś takim meczu, gdzie Harry Kane był znakomity, strzelił 4 gole, wtedy bodajże w meczu ligowym Tottenhamu właśnie był taki nagłówek Hurricane, zrobione generalnie przez K specjalnie, żeby było bardziej, że to taki huragan w postaci Harry'ego Kane'a. Jest niesamowity, fantastyczny, absolutnie, jeśli chodzi o liczbę bramek w tym sezonie, to lepszy sezon miał ten słynny rok Leo Messi, gdzie strzelił tam 80 czy 90 bramek, już nawet nie pamiętam. Natomiast jest fantastyczny. Jest fantastyczny, on może być gdzieś tam ukryty, mieć mało kontaktów z piłką, cofać się jak Robert Lewandowski swojego czasu, kiedy był zły na kolegów i wracał gdzieś pod środkowe koło, ale kiedy trzeba, Harry Kane jest w stanie mecz rozstrzygnąć. Natomiast to też ciekawe. Thomas Tuchel krytykowany trochę za swoje wybory, trochę jak Paweł Janas swojego czasu przed mundialem w Niemczech, gdzie kilku zawodników nie pojechało, przecież Cole Palmer między innymi, czy Phil Foden, a więc złote dzieci angielskiego futbolu, nie załapały się na turniej, wybrał swoją autorską kadrę i na razie, co bawi mnie najbardziej, absolutnie nie trafia ze skrzydłowymi. Za każdym razem stawia na dwójkę, która sobie nie radzi. I mecz rozstrzygają ci, którzy wchodzą z ławki. Nie wiem, co teraz. Czy on powinien przed meczem z Meksykiem pomyśleć sobie, aha, dobra, Madueke i Gordon. To w takim razie Saka i Rashford. No bo za każdym razem te skrzydła absolutnie nie działają. A wczoraj wszedł Gordon i zaliczył dwie asysty przy dwóch golach Harry'ego Kane'a, co miało oczywiście kluczowe znaczenie. Natomiast Harry Kane jest magiczny. Harry Kane daje Anglikom awans. Harry Kane sprawia, że Anglicy będą mogli zmierzyć się ze swoimi koszmarami, bo oni teraz na stadionie Azteca zagrają z Meksykiem w 1/8. Na Aztece grali ostatni raz w 1986 roku, kiedy Diego Maradona najpierw strzelił gola ręką, a potem pora idzie przez całe boisko, więc wspomnienia z tego meczu, jeden z najsłynniejszych meczów w historii Mistrzostw Świata przecież.
15: USA, Bośnia i Hercegowina 2-0. Ja specjalnie mówię o tym meczu teraz, bo mam wrażenie, że tutaj jest o wiele mniej historii niż w tym, co wydarzyło się w spotkaniu Belgia-Senegal. Tak, no jeden brzydki faul, interwencja VAR, balogun wyrzucony z boiska.
16: Tak,
15: no
16: czytałem dzisiaj oczywiście dyskusję, czy balogun powinien być wyrzucony z boiska, czy nie. Generalnie o to, jak interpretujemy przepisy. Mi się też nie podobało, ale Marcin Borski jednak mówił bardziej o konsekwencji i tego, że Marciniak został rozgrzeszony za faul Messiego, a ten faul był podobny o tyle, że rzeczywiście, że noga rywala, ale baloguna już była na ziemi. I tak, Tak, inna dynamika. Oczywiście przypadek, natomiast chyba czwarty przypadek w historii, że zawodnik strzela bramkę, a potem dostaje czerwoną kartkę na mundialu. Zinedine Zidane oczywiście najbardziej znany, Ronaldinho 2002 i Garrincha 62. Więc znakomite towarzystwo. Natomiast bez Baloguna Amerykanom w meczu z Belgią będzie ciężko, bo to jest lider ich ataku i piłkarz, który naprawdę wzbudza spore zainteresowanie na Wyspach, ma dobry sezon w Monako za sobą, więc no, Amerykanie stracili jedną ze swoich gwiazd, choć wiadomo, że tutaj team spirit w zespołach amerykańskich zawsze jest ważniejszy niż pojedynczy zawodnicy, natomiast ale będzie im na pewno ciężej.
0: Ci Belgowie też nie są jakimś porażającym rywalem, nie, biorąc pod uwagę
16: dajmy
0: to, co spokój, wydarzyło
16: Adam,
0: się
16: Belgowie
0: wczoraj.
16: Są słabiutcy, no. Są słabiutcy, a to nie jest absolutnie to pokolenie, które swój szczyt miało na mundialu w Rosji w 2018 roku, kiedy dotarło do półfinału. Belgowie awansowali, mówiąc brzydko i kolokwialnie, psim swędem i tylko dlatego, że Senegalowi zabrakło tego wyrachowania, bo Senegal mógł się cofnąć i poczekać, albo mógł jeszcze zaatakować. No generalnie Senegal, mam wrażenie, przespał końcówkę, będąc
0: prowadził
16: przekonany.
0: Prowadził 2-0, miał jeszcze piłkę dokładnie na 3-0. No i potem coś się załamało.
16: Tak, jak w siatkówce, nie? Jak wygrywasz 2-0 i nie wygrywasz 3-0, to przegrywasz 2-3. Trochę tak było rzeczywiście w tym spotkaniu. 86, 89, a potem w dogrywce 125, czyli najpóźniej strzelony gol w historii Mistrzostw Świata. Z gry oczywiście, nie po rzutach karnych.
0: Tak, chociaż bierzmy pod uwagę, że te przerwy na reklamy, nazywane przerwami na nawodnienie, one też trochę wydłużają
16: te
0: spotkania, zmieniają
16: tak,
0: trochę
16: ale
0: te kwestie.
16: Nie. Mówimy o 125. W dogrywce nie ma przerw na tak zwany hydration break. Więc
0: to jest
16: 125 jest najpóźniejsza. Tak, ale mimo wszystko i tak zapamiętamy z tego meczu ten kapitalny gol Ismaila Sara na 2-0 dla Senegalu. Przyjąć taką piłkę z 50 metrów zagrywaną w pełnym biegu, przed polem karnym rywala, zdusić ją kartką piersiową do ziemi i strzelić potem z woleja po odbiciu piłki od murawy. Thibaut Courtois nawet nie drgnął, brakowało tylko tego, żeby on jeszcze tam stał i zaklaskał w tej bramce, bo chyba tylko to można było zrobić. Fantastyczne, szkoda mi Senegalczyków, bo w przeciwieństwie do Demokratycznej Republiki Konga, Senegal pokazał naprawdę dobrą grę na tym mundialu. To jest zespół, który tutaj rzeczywiście mógł narozrabiać i byłby moim zdaniem delikatnym faworytem w starciu z USA. Więc ich to musi boleć. No trudny rok, biorąc pod uwagę oczywiście jeszcze słynny finał Pucharu Narodów Afryki. Wygrany przez Senegal, a przegrany przy zielonym
0: stoliku. Wszystko
16: tak,
0: się zgadza.
16: Niestety.
0: Co przed nami? Hiszpania, Austria. Hiszpanie chyba będą próbowali potwierdzić, że razem z Francuzami i Argentyńczykami mieliby się tutaj o co bić.
16: Tak, natomiast Argentyna zachwyciła parę razy. Francuzi zachwycają od pierwszego meczu.
0: Hiszpanie, tak.
16: No właśnie, nic nie pokazali. Zaczęli od tego drętwego remisu. I to z kim przecież? Z Republiką Zielonego Przylądka. A potem te mecze, wtedy zrozumieli chyba, że na stojąco się nie da. Więc trochę pobiegali w dwóch kolejnych meczach, ale nie za dużo. Na tyle, żeby wygrać. Pytanie, czy jest to przekalkulowane na to, że awansowaliśmy z pierwszego miejsca najmniejszym możliwym nakładem sił. Dzisiaj zobaczymy. Ciekawostka. Z jednej strony komputer Opty mówi Hiszpania, 82% szans na awans. To dużo. Oczywiście to już nie jest ta Austria. Pamiętam taki mecz Hiszpanii z Austrią, to jakby chyba końcówka poprzedniego wieku na jakichś eliminacjach. 9-0 wtedy Hiszpania wygrała. No dziś tej dysproporcji oczywiście nie ma. Austria bardzo solidny zespół, choć awansował po golu w 96. minucie, więc też Austria za tym turnieju dlatego, że gdzieś tam w końcówce udało jej się doprowadzić do remisu w meczu z Algierią, ale Adam, czy ty wiesz, kiedy ostatni raz Hiszpania wygrała mecz fazy pucharowej na mundialu?
0: No, na pewno w 2010.
16: I to było tak, finał z Holandią, 1-0. I potem już nic. Raz nie wyszła z fazy grupowej, dwa razy odpadła w jednej z finału.
0: No dobra.
16: W 10 ostatnich meczach, włącznie z tym mundialem w RPA, gdzie wszystko wygrywali po 1-0, nie strzelili więcej niż jednego gola. Tam jest dużo takich klątw i złych serii do przełamania. Więc Hiszpanom te mundiale ostatnio rzeczywiście nie wychodzą. Nie sądzę, by Austria rzeczywiście była przeszkodą, która mogłaby ich zatrzymać. Natomiast no, Hiszpania potrafi czasem gdzieś przysnąć. Luis de la Fuente zresztą nie jest też trenerem, który potrafi ich jakoś obudzić. Mam wrażenie, że jest bardzo biernym szkoleniowcem. Zobaczymy. Oczywiście skala jakości, gwiazd, tego co Hiszpania posiada, że drugą jedenastką też powinna tą Austrię ogrywać, to są jasne rzeczy. Natomiast widzimy, jak męczą się niektóre drużyny na tym mundialu, więc nic takie łatwe nie jest i Hiszpanie, jeśli szybko nie strzelą, mogą się męczyć.
0: O pierwszej to ten mecz Hiszpania-Austria o 21:00, o pierwszej w nocy Portugalia-Chorwacja. Chorwacja, dwie bardzo doświadczone reprezentacje. Chorwaci już chyba nie ci, co przed 8 laty. Na pewno
16: tak,
0: nawet.
16: No, ale 4 lata temu też... mówiliśmy, że nie ci sami, co 4 lata temu, a znów dotarli do półfinału. Tak, no mecz starzejących się gwiazd. No, właściwie Last Dance, ostatni taniec.
0: Cristiano Ronaldo i Luka Modric.
16: I Luki Modric, oczywiście, że tak. No, oczywiście dwaj zupełnie różni piłkarze, bardzo podobne kariery. Długo grali razem w Realu Madryt. No, piękne historie oczywiście. No i znów zobaczymy. No, to co powtarzam od samego początku. Jakby różnica między Ronaldo i Messim jest spora, tak? Argentyna gra, rzeczywiście nosi ten fortepian, a Messi na nim gra, a tutaj mam wrażenie, że Portugalczycy noszą fortepian razem z Cristiano Ronaldo. I chcą bardzo, żeby grał, natomiast ktoś zapomniał przynieść mu nut. I to jest na razie największy problem, bo on bywa hamulcowym tego zespołu. A oni uparcie go szukają, bo przecież inaczej będzie krzyczał, machał łapami i będzie niezadowolony. Trochę kasus Roberta Lewandowskiego z tych, nie wiem, czasów Czesława Michniewicza, czy Fernando Santosza, kiedy Lewandowski sfrustrowany grą całego zespołu i kolegów tylko i wyłącznie się frustrował i irytował, a ci na siłę go szukali. To jest bardzo podobny przypadek, bo środek pola, który ma Portugalia, to oni powinni dominować prawie każdy zespół na tym mundialu. Jasne, różnie może być z przodu i z tyłu, natomiast z Vitinho, z João Nevesem, to ten zespół przecież powinien generalnie dominować nad rywalami. Z Chorwatami powinni sobie poradzić, co będzie dalej. Nie wiem, zwłaszcza, że zwycięzca tego meczu prawdopodobnie trafia na Hiszpanię i szansy tej drużyny nie widzę. O ostatnim meczu mamy mało czasu, ale może nie mówmy o nim za wiele. O 5 rano, oprócz mnie,
0: bo wstanę. Czy wstawać, czy nudy?
16: Wiesz co, no ja wstanę, bo przyjdę na poranny dyżur. Natomiast no hasło Szwajcaria, Algieria, no raczej nas nie porywa. Ale przypomnę ci taki mecz Algieria-Austria. Mówiło się przed tym meczem. Taki mecz, na którym nikomu nie będzie zależało, żeby wygrać. Po pierwsze okazało się, że bzdura, bo Austriacy w przypadku porażki odpadali z turnieju. Strzelili gola w 96 i było to na 3-3. Więc ta Algieria akurat potrafi w ofensywną piłkę, potrafi fajnie zagrać. Jest ten Menzambe w reprezentacji Szwajcarii, którego ogląda się znakomicie. Szwajcarzy to takie, nie wiem, Polska chciałaby być jak Szwajcaria, my byśmy chcieli, nie? Czyli jedziemy na każdy turniej, zawsze wychodzimy z grupy.
0: Ładne góry.
16: Oczywiście nie ma spektakularnych, wiadomo, i dużo pieniędzy. Dobry serii, fajne zegarki. Jasna sprawa. Natomiast myślę sobie, że chcielibyśmy jeździć na każdy turniej, a co 4 lata, czy co 2 lata, wychodzić za każdym razem z grupy, byłoby naprawdę super. Natomiast nas nie ma, Szwajcarzy dalej grają i chyba będą grali jeszcze jedną rundę, bo jednak nie sądzę, bo Algieria była w stanie im się przeciwstawić, no ale zmierzymy się z moimi słowami w najbliższych dniach, jutro rano.
0: Dokładnie. Mundial w TOK FM zresztą też jutro rano, 6:40, zgadza się? Nie.
16: Nie. Nie, no, Mundial w TOK FM tylko i wyłącznie o 18:20. U ciebie jesteś gospodarzem jedynego mundialowego programu w TOK FM w ciągu dnia. Ten poranny moje był, serduszko, ale tylko i wyłącznie w fazie grupowej.
0: Moje serduszko mocniej zabiło. No tak, bo to już faza pucharowa, ale ciągle się nie mogę przyzwyczaić, że ona jest taka długa i w ogóle ten mundial czasem bywa bezobjawowy przez te pory. 18:36, Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie.
16: Dzięki.
0: O 18:40 informacje TOK FM, w nich o odebraniu statusu uchodźcy na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu, o odebraniu im również dokumentów podróży, co może mieć znaczenie. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę, na chwilę po informacjach.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
19: Reklama.
20: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
21: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania. Pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych. Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: A o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
26: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
26: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
27: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
28: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
29: Codziennie niskie ceny.
7: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.41, Kacper Sigorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W ten sposób odniósł się do informacji, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej Ziobro. Dodał, że Polska zwróci się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w przyszłym tygodniu spotka się z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Tematem spotkania ma być projekt noweli ustawy podnoszącej drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Dochody do 140 tysięcy byłyby opodatkowane stawką 12%. Komisja Europejska przesunęła prezentację reformy systemu handlu emisjami ETS. Odbędzie się ona 17 lipca. Tego dnia komisja przedstawi również plan transformacji energetycznej, który ma przyspieszyć w Europie przechodzenie na energię wytwarzaną bezemisyjnie.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Chwila minęła. Adam Ozga. Po godzinie 19 oczywiście dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a Kuba przed 19 zdradzi więcej, jak zwykle. Po 20 mikrofon TOK FM i Paweł Sulik. Uwielbiamy budować zamki, ale co to mówi o naszych wyobrażeniach o przestrzeni, o mieszkaniu, o wyobrażeniach może w ogóle o życiu? O tym Paweł Sulik najpierw rozmawiać będzie ze swoimi gośćmi, historykiem sztuki i krytykiem architektury, doktorem Jarosławem Trybusiem, zastępcą dyrektora zamku.
15: Zamku Królewskiego w Warszawie i Kubą Snopkiem, kuratorem wystaw, urbanistą i badaczem specjalistą od historii i teorii architektury XX wieku. A punktem wyjścia dla rozmowy jest m.in. wystawa w Pałacu pod Blachą Ostatni zamek, zamczystość polska od Wawelu do Stobnicy. Zamczystość Polska. W mikrofonie TOK FM po godzinie 20. Bardzo liczę na Państwa głosy. Paweł Sulik też oczywiście liczy. Po godzinie 20. Maciej Zakrocki o sprawach poważnych. 2 lipca 1947 roku w Roswell w USA miał rzekomo rozbić się statek kosmiczny z istotami pozaziemskimi. I mimo, że różne instytucje dementowały tę plotkę, to temat UFO wciąż powraca. Mówią o tym prezydenci, mówi o tym kongres, zajmują się tym naukowcy, zajmują się tym artyści. O UFO, które rozpala wyobraźnię Amerykanów i nie tylko, w programie Maciej Zakrocki przedstawia po godzinie 22, a po 23 dzień w TOK FM w audycji Między Słowami zakończy Kamil Wróblewski i jego gościem będzie Plawgo i to będzie rozmowa wokół płyty Rzeczy, które robimy zamiast. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Monika Mroczko, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny. Będzie więc o wycieraczkach, będzie więc o światłach i o żarówkach, które bardzo trudno wymienić.
5: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM, Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Witamy ciepło.
6: No witamy, witamy, dzień dobry.
5: Dzisiaj dzień testowy i postaramy się opowiedzieć Państwu o wrażeniach z jazd dwoma autami. Co to będzie, Sławko?
6: Otóż to, będą to auta, nawiązanie do wczorajszej audycji. No nie da się ukryć, że będziemy mówić najpierw o samochodzie doładowywanym z gniazdka. Tak jak mówiłem wczoraj, najlepiej sprzedający się model doładowywany w gniazdka w Europie i w Polsce. BYD Seal U. Już w tej chwili tylko w wersji doładowywanej z gniazdka będzie oferowany, albo już jest oferowany.
5: A w jakiej był?
6: Był jeszcze w elektrycznej i dwa lata temu, jak ja jeździłem, to jeździłem i elektryczną, i hybrydową. I wtedy jeździłem pierwszym BYD Sealem i ta hybrydowa z gniazdka to był mój pierwszy chyba chiński samochód doładowywany z gniazdka i wiedziałem, że coś będzie na rzeczy.

0: I co jest też rzeczą dość dziwną, bo na przykład w Volkswagenie masz jedną hybrydę plug-in, no dobra, dwie, tak, oparte, jedna jest oparta o silnik 1.5, druga o silnik 2.0. Natomiast tutaj możesz mieć, no wygląda na to, że trzy, bo możesz mieć wersję z akumulatorem 18,3 kWh, możesz mieć większy akumulator i 26 kWh, to jest odpowiednio 80 i 125 km w trybie elektrycznym i możesz mieć też wersję, która robi setkę w 5,9 sekundy, łączna moc 324 konie, no i tutaj masz do 70 km w trybie elektrycznym. To nie są takie imponujące te wyniki. To 80 km, czyli wiesz, plus wrażliwość na temperaturę, na pogodę, to tak się robi ci się 50-60, to nie jest tak, wiesz, to nie jest takie spektakularne. Nie
1: jest spektakularne, natomiast też zaraz opowiem, jak ciekawie działa ten napęd, bo w ogóle BYD to jest liderem w sprzedaży pluginów w Polsce. Pluginów, bo mają Atto 2, mają Dolphina G, o którym była żywa dyskusja kiedyś nasza, czy on się będzie sprzedawał za 100 tysięcy, czy nie. Najmniejszy plugin w Polsce. Poczekamy na wyniki sprzedaży. Mają Sila U i mają przecież Sila 6 i Sila 5. Zobacz, jak tego jest dużo i za chwilę będą mieli Sila Iona 5. Czyli mają chyba z 6 modeli pluginów. Raz, dwa, no, tak jakby policzyć. Prawda, Jacku? Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nawet 7. 7, 8. No, najwięcej modeli pluginów chyba mają w Polsce. Nie ma takiej firmy. No dobra. Samochód 2 lata temu uważałem, że o, nawet ładny, tylko przypomina mi Tesla Y. No i tyle. Bo taki ma trochę przód, wiesz, jakby rekina, taka coś w tym stylu, taki obły. Ale potem jak się pojawił już Leap Motor, Geely, które wyglądały tak samo, to muszę przyznać, że BYD Silly się mi opatrzył. On już jest po prostu przeciętnym autem, który nie jest jakiś wybitnie piękny, nie jest wybitnie brzydki. Nie wiem, jak ty oceniasz urodę tego samochodu, ale on po prostu jest dla mnie. Zerknij na tego BYD Sila U. A nadal, wiesz, no, niczym się chyba nie może narazić po prostu. To jest ten problem.
0: Ale wiesz co, czy można się czymś wyróżnić?
1: No właśnie,
0: to jest takie auto spoko, nie? Jest fajnie zaprojektowane, jest okej.
1: No właśnie, no ten którym jeździłem teraz i mieliśmy go w testach, to jest napęd za przód, 218 koni, ta bateria ma pojemność 18 kWh, bak o pojemności 60 litrów.
0: To ta wersja Boost. To jest samochód, który kosztuje katalogowo 170 tysięcy, po rabacie z rocznika 2025 142 tysiące, natomiast z rocznika 2026 kosztuje 152 tysiące. To jest ta wersja Boost, czyli najtańsza z najmniejszym akumulatorem. Jeśli chodzi o wersję Comfort, czyli 125 km zasięgu, tutaj rocznik 2026 jest niewiele droższy, kosztuje 160 tysięcy złotych, ale po rabacie, bo cena cennikowa to jest 200 tysięcy złotych. Rocznik 2025 kosztuje 150 tysięcy.
1: Jak to powiem ci? Tak, to wciąż okazuje się, to wszystko jest atrakcyjne, bo ten samochód jest na drugim miejscu w hybrydach, ale powiem ci jeszcze pierwsze moje wrażenia, no bo wiesz, że ja chyba z półtora roku nie jeździłem tym samochodem, z tym napędem. Pech, że przesiadłem się z Porsche 911, w związku z tym ten układ kierowniczy wydawał mi się w ogóle taki bardzo słaby. No wiesz, jaki jest w Porsche 911 Turbo S. Jest precyzyjny do bólu, wzorowy. Ale po dwóch, trzech dniach okazało się, że to tylko w porównaniu z Porsche. To jest normalny, przeciętny układ kierowniczy. Ani zły, ani dobry. Samochód jest komfortowy. I jak on jeździ? Jak go odebrałem, miał zasięg na paliwie 999 km, ponieważ tam nie ma miejsca na czwartą cyfrę. No, on tak powinien przejeżdżać ponad 1000 i miał tam na akumulator naładowany prawie 100%. Te chińskie samochody w dużej części, one najpierw kładą nacisk na napęd na prądzie i tu było tak samo. I zauważ, ty jeździłeś 6 albo 5 hybrydą, już nie pamiętam, którą jeździłeś. Nie wiem, czy zauważyłeś, że on nigdy nie schodził ci pojemność akumulatora poniżej 15%. Mnie nie schodziło teraz poniżej 20-25, bo on bardzo inteligentnie, bez twojego udziału, nie musiałeś go ponaglać, że chcesz, żeby tak działał, tylko tak jak na przykład jest w Cherry, tylko w różnych samochodach koncerna Cherry. I to mi się bardzo podobało, bo w mieście to praktycznie bardzo dużo jeździsz na elektryku. Naprawdę bardzo dużo. Mm-hmm. No, doczekałem się trzeciego dnia, że zasięg mi zszedł na paliwie do 970 i zaczął spadać, ale naprawdę to jest samochód długodystansowy. Obsługa? Wiesz co? Fajna. Dlaczego? Ekran na konsoli środkowej jest co prawda taki, jak prawie każdym Chińczyku, duży, trochę wystający, ale to, co jest przed tobą, ta taka spora budka i ten wyświetlacz cyfrowy w tej budce, to jest zupełnie coś innego. Bo zauważ, ile samochodów

0: ma przed tobą taki prostokątny ekran zawieszony gdzieś tam w powietrzu, mały. Prawda? Jest taki pomysł. I u Chińczyków też. A tutaj masz te zegary trochę, tak bym powiedział, oldschoolowe, bo są w takiej budce dużej, jakbym wsiadł do jakiejś Forda Kugi sprzed 10 lat na przykład, tylko że są cyfrowe. Bardzo przyjemny samochód, powiem ci. Nie jest to oczywiście samochód do sportowej jazdy. Zawieszenie jest, nie jest twarde, bo może mogłoby być twardsze. Ja lubię takie samochody, które mają bardziej sprężyste zawieszenie, ale do podróży między miastami idealny. I tutaj nikt mi nie powie, że on się nie nadaje na autostradę, że nie nadaje się na obwodnicę. Mam nadzieję, że będziemy mieli go chyba na parę dni, albo może na tydzień, Silayona 7 w lipcu, że porównamy, bo to będzie hybryda doładowywana z gniazdka, ale już taka nowsza, nowszy model, prawda? Jacku, mam nadzieję, że też czekasz na niego. Ja czekam. No a mówiliśmy o BYD Silio, to ceny już powiedziałeś. Ja podsumowałem, że nie, też podsumowuję po raz kolejny. Nie dziwię się, że to auto jest popularne, bo w segmencie z hybryd plug-in to jest po prostu jeden z lepszych wyborów i tyle. No, można powiedzieć, że podoba ci się inny z wyglądu, ale to rzecz gustu, nie będę polemizował. Przechodzimy do ZS-a, którego ty świetnie znasz, MG?
1: Przejdźmy.
0: Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie z ZS-em? Nie było fajne.
1: Nie było fajne, to był samochód. Było to jedno z pierwszych takich spalinowych chińskich aut, które trafiło do nas na testy. W podstawowej wersji silnik chyba 1.5, pięciobiegowa manualna skrzynia.
0: Ponad auto dwa trafiło... lata temu, prawda? No, Jacku, zima.
1: Auto trafiło do nas zimą i okazało się dość szybko, że w tym samochodzie o jednej rzeczy zapomniano. Zapomniano o tym, by dać tam wskaźnik temperatury zewnętrznej, co było przy podróżowaniu w zakresie minus 3 plus 3 naprawdę rzeczą taką... Są jeszcze, słuchaj, na wyprzedaży mają tę pierwszą generację MG ZS-a? Mają?
0: No nie wiem, to musiałby mieć ponad rok ten samochód, bo my drugą generacją jeździliśmy na jesieni zeszłego roku już.
1: Chyba nie mają.
0: Bo ta druga generacja jest 10 cm dłuższa, ma 4,40, ale przede wszystkim co mnie tam drażniło? Tam był owszem jakiś przyzwoity ekran na konsoli środkowej, ale z takimi jaskrawymi barwami tam, one atakowało cię to. Nie wiem, czy pamiętasz, jakość wykończenia słaba. Ja dotknąłem z ulgą, jak żeśmy we wrześniu dostali tego ZS-a drugiej generacji. Nie wiem, sierpień, wrzesień, październik, coś takiego.
1: Bo ZS to jest ten mniejszy.
0: Tak.
1: ZS to jest ten mniejszy, tańszy. Tak, to jest...
0: I trochę w Polsce mniej popularny, ale na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii on jest w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli. Uwaga, ZS na południu Europy. Urósł od kilkanaście, trochę ponad 10 centymetrów. Ma długość 4,43 443 cm, myślałem, że coś mi się w oczach tutaj... I ma bagażnik 443, ale litry. No, dobra. Przede wszystkim zmieniła się jakość wykończenia w kabinie i mamy ten napęd dostępny, którym też wtedy zaczęliśmy. Pamiętasz ten 1.5, 190 kilka koni, co był w trójce. Z trzystopniowym automatem. Hybryda, no.
1: Mówiłeś, ile to kosztuje? 115 tysięcy złotych brutto. Teraz jest o najtańszego kupimy, jakaś tam super oferta, 105 tysięcy kosztuje. Auto właśnie z tym napędem, właśnie z tym napędem hybrydowym. I wiesz, i powiem ci, że to jest cena, która ona na początku robiła robotę. Natomiast teraz mówimy tutaj o, promocja 105, ale cennikowo 116. Wiesz, wchodzisz na stronę Hondy, i troszkę mniej, czyli auto, które ma 4 m 30 cm długości, dostajesz za 120, wiesz, też hybrydę, nie? A zastanawiam się, czy to jest, na pewno jest dobra cena, jeżeli chodzi o ten samochód.
0: Wiesz co, ja wiem, że ten samochód jest owszem, na autostradzie jest niestety przy dużych prędkościach głośny.
1: On w ogóle nie potrafi jechać 140.
0: To jest zgadzam, że on do szybkiej jazdy się nie nadaje, tu nie ma żadnej tutaj polemiki. Natomiast to, co wspominałem przy okazji Hondy, że 40 litrów około, bo nie pamiętam dokładnie ile ma, to jest za mało, bo on tam wtedy pali około 7 litrów na 100, zasięg jest wtedy niewielki. Ja oczywiście go dotankowywałem, bo byłem tam, no jechałem powiedzmy w stronę Katowic, okolice Częstochowy, a wiesz, że ja naiwnie wierzyłem, że on rzeczywiście mi przejedzie tam te 800 kilometrów, jak mówią, piszą, a tam z 600 może bym przejechał, bo dużo jeździłem, kręciłem się, ale ten samochód do takiej jazdy spokojnej, podmiejskiej, miejskiej, to jest bardzo fajne auto i wtedy to zużycie paliwa spada do 5-6 litrów i to już jest co najmniej akceptowalne. Wtedy samochód, on jest dużo lepiej wykończony niż ta pierwsza generacja.
1: Tak, wiesz, to jest też dużo większa autonoma, 4,60 m ponad, to jest, wiesz, to już jest...
0: Nie, on ma 4,43, ale urosło.
1: Przepraszam, tak, oczywiście, ale to już jest taki...
0: Dojrzała
1: konstrukcja, prawda? Tak.
0: I powiedz mi, jest na koniec jeszcze, chciałem, wiesz, to kolejne pytanie, dlaczego nam nie dają w MG3 tego 1,515 koni, który kosztuje 170 tysięcy, tylko dają nam hybrydę? I dlaczego tu nam nigdy tego nie dali? Ja domyślam się, że MG ZS byłby może za słaby, ten silnik, ale w trójce na pewno by sobie poradził, tak jak sobie poradziła Arona 1,0 115 koni, to tam 1,515 też. Nie wiem tego, dlaczego one są tańsze, one są słabsze, ale wydaje mi się, że to też jest niezły wybór, szczególnie do trójki. Do ZS-a to już bym polemizował. Podsumowuję go. To nie, no, jak myślisz? W miejskim powinien być nam dawany, bo on jest w ofercie. Ale jak my nie mamy okazji nawet powiedzieć, czy to jest dobry...
1: Ale wiesz co? Nie manual. Jest wykluczone, że nie jest dobry.
0: No może.
1: Natomiast oprócz tego nie wydaje mi się, by było to coś, z czym firma chce być kojarzona. Oni mają taki, bo to świetnie zaczyna cennik.
0: No.
1: Mają coś takiego, nawet są jakieś samochody dostępne. Natomiast wiesz, myślę, że w interesie firmy jest to, by na testy trafiała wersja, którą oni chcą sprzedawać, żeby firma kojarzyła się jednak z tymi hybrydami. A te hybrydy są dobre.
0: Tak,
1: To dzięki temu napędowi hybrydowemu ten mały ZS w końcu stał się fajnym samochodem. Problem jest jeden, jedyny. Ten samochód nie lubi jechać powyżej 110
0: na godzinę
1: autostradą.
0: Jest trochę głośny i zużycie paliwa jest już wtedy
1: Ale
0: powyżej.
1: Ale nie, wiesz, on ma zawieszenia też nie ma pod
0: to. No to umówmy się, że to nie jest samochód do jazdy do Poznania i z powrotem, jeżeli ktoś tak jeździ służbowo, to niech powinien kupić sobie na przykład HS, jeśli już pozostając przy MG. No dobra, to dziś mieliśmy dwa samochody chińskie, co za niespodzianka, najlepiej sprzedające się dwie marki w Europie, czyli MG BYD Silly Obel i MG ZS. I dziękujemy chyba, prawda?
1: Kłaniamy się pięknie, do jutra.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i... informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a dziś Państwa i moim gościem będzie profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i porozmawiamy o polityce czeskiej, a konkretnie o konflikcie między prezydentem Czech a premierem odnośnie, po pierwsze, polityki wobec Ukrainy, zaangażowania finansowego Czech we wsparcie Ukrainy, między innymi w tak zwaną czeską inicjatywę amunicyjną, oraz o konflikcie wokół reprezentacji Czech na zbliżającym się szczycie w Ankarze. Zapraszam.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Prokuratura bada kolejny wątek afery w szpitalu południowym. Tym razem chodzi o działanie prosektorium. Podniesienie drugiego progu podatkowego tematem międzyresortowych rozmów. Gwałtowne burze niszczą rolnicze uprawy. Czwartek, 2 lipca, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego, a także znieważenia zwłok. Po szokujących informacjach dotyczących działania prosektorium, pracę stracił jego koordynator. Kolejnych wyjaśnień od władz miasta domaga się PiS, mówi warszawski radny.
5: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
10: Warszawska opozycja ponownie domaga się dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Prokuratura w tej sprawie afery wokół Szpitala Południowego prowadzi jeszcze dwa inne postępowania. Dotyczą one pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Wciąż są przesłuchiwani pracownicy szpitala. Podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych ma być tematem rozmów ministra funduszy i polityki regionalnej z szefem resortu finansów. Do spotkania Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz z Andrzejem Domańskim ma dojść w przyszłym tygodniu. Projekt w sprawie zmian podatkowych jeszcze w kwietniu złożyła w Sejmie kierowana przez Połczyńską-Nałęcz Polska 2050. Inicjatywę popiera Karol Nawrocki, który już wcześniej złożył podobną propozycję. Z kolei PiS chce podniesienia drugiego progu do 180 tysięcy złotych. Ta propozycja według wyliczeń Andrzeja Domańskiego uszczupliłaby państwowy budżet o 25 miliardów złotych. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wczorajszych burz w okolicy Puław. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
11: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzane dachy, zrywane częściowo bądź w całości, to jest około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury w postaci garaży czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
10: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8 tysięcy złotych. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. A w najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba działać, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, powiedział w TOK FM profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
12: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
10: A w ostatni weekend padł rekord ciepła w Polsce. Kolejne informacje w TOK FM o 20:00. Teraz czas na sport.
13: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która dziś wygrała z Australiką Mają John Joint 3-6, 6-2, 6-0. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się jutro z Amerykaninem Tomim Polem. Z turnieju deblowego odpadła dziś też Magda Linette w parze z Amerykanką Iwą Jowicz. Przegrały w pierwszej rundzie z Belgijką Magali Kempen i Rosjanką Aleksandrą Panową. Rekordowy transfer w Premier League grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów. Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. W nocy do 1/8 finału awansowały także Belgia oraz USA. A dziś wieczorem i w nocy aż 5 europejskich drużyn powalczyło awans do 1/8 finału. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. O czym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
15: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria. Przemysław Pozowski, TOK FM.
14: A jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1/16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Australia z Egiptem, a Kolumbia z Ganą. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
13: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
10: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w rejonach nadmorskim. Alerty obowiązują od nocy przez cały piątek. Jutro lekki deszcz możliwy miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii burze. Termometry pokażą od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Na chwilę przed szczytem NATO w Ankarze, który już za 5 dni, w Europie doszło do szczególnej awantury. Konkretnie chodzi o Republikę Czeską i o starcie między Petrem Pawlem, prezydentem, w przeszłości przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO, a Andriejem Babiszem, premierem, który wrócił do rządzenia i dogadał się ze skrajną prawicą. Andrzej Babisz postanowił zablokować obecność prezydenta na szczycie NATO. Miał do Ankary polecieć solowo i samemu reprezentować Czechy, zostając oczywiście szefem delegacji. Paweł złożył skargę do czeskiego sądu konstytucyjnego i ten orzekł, że w ramach środka zabezpieczającego prezydent powinien w Ankarze się znaleźć. Ale co rozstrzygnie na jesieni, to zobaczymy, bo sama decyzja i sam wyrok w kwestii prerogatyw prezydenta i premiera na razie nie zapadł. Paweł będzie więc w Ankarze, ale niejako z dziką kartą, by użyć sportowej metafory. Będzie również i Babisz, bo przecież nie odpuści. Kto zatem zostanie szefem delegacji? Ciekawe pytanie. Ale też nie jedyne. Petr Pawel miał sukcesy na arenie międzynarodowej. Jego symbolicznym dzieckiem była tak zwana czeska inicjatywa amunicyjna, czyli program skupowania pocisków dla ukraińskiej artylerii z magazynów całego świata, także na przykład państw afrykańskich. Ta inicjatywa finansowana przez Niemcy, Polskę, Francję, Kanadę, państwa nordyckie, kraje Beneluksu, Bałtów, Portugalię, Słowenię, po zwycięstwie Babisza przestała być wspierana przez Czechy. Czyli Czesi Czechom zgotowali ten los. Mieli sukces, ale postanowili go własnymi rękami zmitygować. W ramach inicjatywy udało się w samym 2025 przekazać Ukrainie 2 miliony sztuk pocisków i Paweł twierdzi, że jeszcze do końca maja obecnego roku wysłano kolejny milion, ale zakres przedsięwzięcia maleje. Z grona 18 państw wspierających została połowa. No i głupia sprawa, zarządzać inicjatywą, w której samemu nie bierze się udziału. A będzie jeszcze głupsza, gdy zrozumiemy, jak poważne są rozbieżności odnośnie wsparcia dla NATO między Babiszem a Pawlem. Premier jasno sprzeciwia się deklarowanemu przez państwa NATO minimum 2% PKB na zbrojenia. I choć jest pro-trumpistą, a Trump, jak pamiętamy, onegdaj pochwalał tych, którzy wykładają kasę na zbrojenia, to w tym akurat wypadku wychodzi na kogoś nie po linii. No chyba, że uznamy, że i sam Trump odpuścił, NATO nie jest już dla Stanów ważne, więc nie ma się co przejmować, linia zostaje utrzymana. W samej Ankarze może być dziwnie. Jeden kraj i dwóch polityków, prominentnych, znanych na arenie międzynarodowej, z niewątpliwymi sukcesami. Jeden za wspieraniem i angażowaniem się w sojusz, drugi przeciwnie. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Ciekawa sytuacja. Ciekawa, bo ich kohabitacja jest ciekawa. W ogóle to słowo brzmi jakoś tutaj paradoksalnie, bo ma ten człon kocha, który w polszczyźnie od razu kojarzy się z miłością. Ale w tej kohabitacji nikt nikogo nie kocha. Wprost przeciwnie, raczej nienawidzi. Paweł zresztą pokazał, co mniema o decyzjach Babisza, gdy pod koniec roku zablokował mu nominację jednego z kandydatów na ministra. No i gość nie został powołany, trzeba było wybrać drugiego. Więc może to zemsta. Może i tak, komponent personalny istnieje w polityce, nie udawajmy, że go nie ma, ale też różnice są realne i pokazują, jak sentymenty rosyjskie, nawet wyrażone półgębkiem, siedzą mocno w polityce krajów środkowoeuropejskich.
3: Reklama.
16: Czas na weekend? Czas na Auchan!
17: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
24: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
26: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
27: Volkswagen. Reklama.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
2: A będziemy rozmawiali o, po pierwsze, zawirowaniach polityki czeskiej i o tej, jak to się ładnie i elegancko nazywa, trudnej kohabitacji między prezydentem Petrem Pawlem a Andriejem Babiszem i jego bardzo specyficzną koalicją i szczególnie rozumianą, powiedziałbym, rolą premiera. Za chwilę do tego przejdziemy. Może tylko tak tytułem dla tych, którzy są niezorientowani, że Babisz twierdzi, że jest bardzo pro-Trump, ale równocześnie bardzo niechętny NATO. Ta tak zwana kohabitacja strzeliła pewnym newsem, o którym przez moment było bardzo głośno w Europie, czyli tym, że Petr Pawel ma nie pojechać na szczyt NATO do Ankary. Ostatecznie okazało się, że jednak tam pojedzie, ale wymusił to sąd konstytucyjny, bo konflikt między premierem a prezydentem mocno się zaognił. Zacznijmy może od samego tego gestu. Na co liczy Babisz, kiedy robi taką rzecz?
28: No rzeczywiście pan użył stwierdzenia trudna kohabitacja, a szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział kiedyś, czy zapowiedział kiedyś panu prezydentowi Pawlowi, że czeka go ekstremalna kohabitacja. Powiedział nawet, że to będzie taki rodzaj kohabitacji, który wejdzie do podręczników politologii po tym, jak prezydent Paweł odmówił powołania jednego z kandydatów na ministra, najpierw szefa MSZ-u, ostatecznie na ministra środowiska, pochodzącego z tej samej partii, z której właśnie pan minister Marcinka, obecny szef MSZ-u, to partia ta zapowiedziała, że będzie izolować politycznie pana prezydenta Pawła. No na razie jest 2-0 dla prezydenta, bo rzeczywiście nie udało się, no nie mogło się udać. Prezydent powołuje ministrów, więc pan Filip Turek, który, jak mówię, miał najpierw zostać ministrem spraw zagranicznych, ostatecznie jest pełnomocnikiem rządu do spraw polityki klimatycznej. No umówmy się, że jest to mimo wagi polityki klimatycznej stanowisko nieco mniej prestiżowe. No a drugi punkt pan prezydent zdobył właśnie przy okazji dyskusji o to, kto powinien reprezentować Republikę Czeską na szczycie NATO w Ankarze. Wypowiedział się w tej sprawie Sąd Konstytucyjny, ale dodajmy, że wyrok Sądu Konstytucyjnego spodziewany jest dopiero jesienią. To, że pan prezydent pojedzie do Ankary, to jest na razie taki środek zabezpieczający takie doraźne rozwiązanie i wiele osób, wielu komentatorów spodziewa się, że fakt, iż ten wyrok będzie ogłoszony dopiero jesienią, być może będzie oznaczać, że wykroczy, no na pewno wykroczy poza kwestię samego szczytu, no bo to już będzie oczywiście dawno po szczycie, ale że być może sąd okręgowy, sąd konstytucyjny w Brnie będzie chciał w ogóle zająć stanowisko w sprawie, która jest dłuższa niż jakikolwiek czeski serial, bo sprawa trudnych kohabitacji w Republice Czeskiej jest właściwie sprawą, która rozpoczęła się na samym początku istnienia tego kraju, czyli przypomnę 1 stycznia 1993 roku. A może nawet i wcześniej, w tych ostatnich latach Czechosłowacji również. Wynika to, zanim powiemy o tym sporze obecnym, to pewnie trzeba by wspomnieć, z czego te trudne konflikty, to trudne współistnienie premierów i prezydentów wynika, bo przecież wiemy, że pozycja prezydenta w Republice Czeskiej jest pozycją konstytucyjnie słabą. Prezydent nie ma tam zbyt wiele do powiedzenia, ale być może paradoksalnie właśnie dlatego wszyscy prezydenci szukali sobie takiej niszy. Jedną z nich jest właśnie polityka zagraniczna, w której mogliby pokazać, że jednak nie chcą być sprowadzeni do funkcji tych siedzących pod żyrandolem na zamku. Istotne było to, że właściwie wszyscy prezydenci Republiki Czeskiej, Havel, Klaus, Zeman, to były, a jeszcze wcześniej przecież Masaryk, pierwszy czechosłowacki prezydent, to były wielkie postaci, to znaczy to byli ludzie, którzy byli osobowościami politycznymi, mieli ogromne zasługi dla swojego kraju. I pozycja prezydenta w Republice Czeskiej jest zupełnie niewspółmierna do rzeczywistych uprawnień, jakie prezydent ma. No ale jeśli prezydentem zostaje właśnie taka osoba jak Václav Havel, no to trudno, żeby ten urząd nie cieszył się później właśnie jakimś ogromnym autorytetem, albo osoba tak, powiedzmy, dynamiczna jak jego następca Václav Klaus, czy tak specyficzna osobowościowo jak prezydent Zeman. No dzisiaj mamy na zamku osobę, która politycznie się nie angażowała, no ale jest generałem, więc chociażby przez to i ma specyficzny styl prezydentury, przez co oczywiście ten autorytet cały czas istnieje. I tak jak powiedziałem, polityka, a druga rzecz jest taka, że rządy w Republice Czeskiej są w większości rządami niestabilnymi. Jest bardzo trudno zbudować koalicję większościową, czyli przynajmniej 101 deputowanych. Akurat obecny rząd ma bardzo stabilną większość, ta przedziwna, egzotyczna koalicja, bo przypomnijmy, że koalicje tworzą trzy partie antysystemowe, nie było takiego przypadku w tym jednak dosyć dojrzałym systemie politycznym czeskim, żeby wszystkie partie tworzące rząd to były partie właściwie antysystemowe, populistyczne. I akurat ta koalicja jest jedną z najbardziej stabilnych koalicji w ponad 30-letniej historii Republiki Czeskiej, bo SPD, zmotoryzowani i ANO mają 8 deputowanych, więc właściwie mogą robić parlamentarnie co chcą. Natomiast wracając do tego, co dzieje się współcześnie, rzeczywiście pan prezydent Pavel ogłosił, że chce pojechać na szczyt do Ankary, a rząd powiedział nie, będziemy my reprezentować nasz kraj. No to była najostrzejsza obok tego sporu o właśnie powołanie, ostatecznie niepowołanie Filipa Turka, największy konflikt, najgłośniejszy konflikt, no i skończył się tak, jak się skończył. Nie chodzi oczywiście jak kwestie jakiejś tutaj wagi, kto się czuje ważniejszy, ale o dosyć spore rozbieżności między prezydentem, jak mówię, nie dość, że generałem, to jeszcze niegdyś bardzo wysokim oficerem w strukturach wojskowo-politycznych NATO, a rządem Babisza. To ale zresztą było widać.
2: Jeśli pan pozwoli, wszedł w słowo, bo myślę, że trzeba się jednak zastanowić przez moment nad znaczeniem tego konfliktu właśnie o ministra, niedoszłego ministra Turka, który ostatecznie, Filipa Turka, który ostatecznie ministrem nie został, prawda? Znaczy można powiedzieć, że spór, który wtedy rozgorzał między Pawlem a Babiszem, został przez Pawła wygrany, ale... No właśnie, tutaj też trzeba sobie zadać pytanie, czy w ten sposób jakby Paweł nie wydał na siebie może nie wyroku śmierci, ale jednak nie ustawił tej sytuacji w taki sposób, że teraz Babisz się będzie mścił przy każdej możliwej ale jednej
28: myślę,
2: okazji.
28: Myślę, że prezydent Paweł nie miał tutaj wyjścia, to znaczy on pochodzi z zupełnie innego środowiska, no takiego politycznego, chociaż oczywiście formalnie z żadnym środowiskiem politycznym nie był związany, ale był kandydatem, jednym z trójki kandydatów zresztą w wyborach prezydenckich popartym przez poprzedni centroprawicowy rząd tworzony między innymi przez ODS, więc było, a poza tym Paweł prezentuje zupełnie inną ideę uprawiania polityki, bardzo bliską tej niepolitycznej polityki, czyli hasła spopularyzowanego najpierw przez prezydenta Masaryka, a później niezwykle bliskiego prezydentowi Havlowi. To się toczył w ogóle wielki konflikt między Havlem a premierem, a później prezydentem Klausem, bo Klaus uważał, że nie ma czegoś takiego jak niepolityczna polityka, że polityka się w ogóle powinna koncentrować i odbywać i toczyć wyłącznie w parlamencie, a nie w jakichś tam wymyślonych, lewackich organizacjach obywatelskich. I to było wiadomo, że do tego sporu dojdzie. To co będzie, jak szybko on wybuchnie i co będzie jego przedmiotem, to było jedyne pytanie, jakie sobie zadawano. I oczywiście prezydent Paweł nie mógł, nie chciał powołać na ministra człowieka, który zasłynął dosyć głupimi, jak sam powiedział, a powiedzmy sobie szczerze, skandalicznymi, ksenofobicznymi, rasistowskimi wpisami na Facebooku, za które zresztą częściowo przeprosił, częściowo mówił, że to oczywiście nie były jego. Ale umówmy się, w historii i czeskiego, i europejskiego, i środkowoeuropejskiego parlamentaryzmu mieliśmy nie takich kandydatów i wypisywali, i wygadywali nie takie rzeczy. Więc było oczywiste, czy jest oczywiste, że nie był to wyłącznie spór o to, co pan eurodeputowany Turek pisał kiedyś na Facebooku, tylko był to spór o zasadniczy kształt polityki, o zachowanie pewnych idei, pewnych wartości. Prezydent, który uważa, że jest strażnikiem tych wartości, trzy populistyczne partie. Więc to była taka w herbie Republiki Czeskiej jest srebrny lew, więc to była taka te dwa lwy się musiały tam ze sobą od samego początku zetrzeć, żeby pokazać, żeby zaznaczyć swoje terytorium. I jeśli nie byłoby konfliktu o Turka, to byłby konflikt inny. Więc to wydaje mi się, że Paweł, który nie jest zawodowym politykiem, no nigdy nim nie był.
2: Tak, ale tu jest jednak...
28: Nie miał innego wyjścia.
2: No nie wiem, właśnie tutaj mam wrażenie, że jednak wejście w tak mocne kompetencje premiera, bo to premier odpowiada za skład rządu i to jest też taka dziwna sytuacja, dlatego że błędy ministrów też obciążają premiera, prawda? Jakby na tym to polega, że to jest kompetencja premiera, jednak wydaje się, że
28: tak
2: Paweł ją przekroczył.
28: To znowu musimy się cofnąć do historii ustroju czeskiego. Spór o powoływanie ministrów, premierów, ich odwoływanie jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej powtarzających się sporów w Polsce niespotykany. Wynika to troszkę z takiej konstytucyjnej konstrukcji, dosyć specyficznej, jeśli chodzi o tryb powoływania i premiera, i rządu. Prezydent ma pełną swobodę w powoływaniu premiera. Zdarzali się prezydenci, którzy powoływali premierów, którzy... No Babisz w swoim pierwszym rządzie był przecież takim premierem, który nie miał żadnej szansy na uzyskanie większości parlamentarnej, a mimo to prezydent go powoływał, zaprzysięgał, czekano do wotum zaufania. Tego wotum oczywiście taki premier nie uzyskiwał, no ale trwał na urzędzie do czasów wskazania. Więc to nie jest ani pierwszy, ani ostatni, ani najgłośniejszy, ani najważniejszy konflikt między prezydentem a którymś z premierów, jeśli chodzi o powoływanie czy premierów, czy ministrów. Każdy prezydent, i Havel, i Klaus, i Zeman, albo blokowali któryś z ministrów. Pamiętam, jak Klaus zablokował kandydata na ministra zdrowia, który był jednocześnie szefem czeskiej izby lekarskiej, jak Zeman, przecież kilku ministrów. Więc z naszego punktu widzenia, troszkę jakby tak nie patrząc na czeską politykę, rzeczywiście wydaje się to jakiś konflikt szczególny, ale w takiej rzeczywistości politycznej, konstytucyjnej Czech te konflikty o powoływanie ministrów, one są bardzo częste.
2: Czyli rozumiem, że konstytucyjnie być może takich prerogatyw nie posiada, ale ten zwyczaj polityczny swoje robi w tym wypadku, tak? Dobrze interpretuję?
28: Tak, no rzeczywiście prezydent ma możliwość nie powołania ministra wskazanego przez premiera i każdy z prezydentów korzystał z tego prawa.
2: To wracając do sytuacji, właśnie tej sytuacji, którą mamy teraz, czyli właśnie to, że Babiš próbuje blokować obecność Pawła na szczycie w Ankarze, co też ma wymiar chyba tylko symboliczny. No bo oczywiście tam prezydent zawsze był na tych szczytach NATO i to zresztą Paweł mocno zaznaczył. Ale rozumiem, że to de facto nie jest, te decyzje polityczne nie są podejmowane przez prezydentów.
28: No politykę obronną oczywiście prowadzi rząd. Skąd wynika ten konflikt i ta niechęć premiera Babiša do wspólnej podróży do Ankary, no wynika, jak powiedzieliśmy już, z dosyć odmiennego spojrzenia przede wszystkim na finansowanie sił zbrojnych. Dodajmy zresztą tak przy okazji, że sąd konstytucyjny stwierdził, że pan prezydent może reprezentować Czechy, ale natychmiast pojawił się nowy problem, to znaczy kto będzie szefem delegacji, co ma oczywiście jakieś tam protokolarne pewnie znaczenie, ale już pan premier Babiš zapowiedział, że to jest delegacja rządowa, że oczywiście pan prezydent poleci, ale szefem tej delegacji, w której będzie pan uczestniczył, pan prezydent będzie zdecydowanie i na pewno on, czyli premier. Czego dotyczy konflikt? Konflikt dotyczy finansowania armii. Republika Czeska znajduje się w dosyć trudnej sytuacji finansowej. No, tegoroczny budżet i deficyt budżetowy jest rekordowy. To jest, jak dobrze pamiętam, grubo ponad 300 miliardów koron. To procentowo to jest złamanie wszystkich zasad i ograniczeń. No, dodajmy, że ten budżet został przyjęty dopiero niedawno, w trakcie roku. Obowiązywało kilkumiesięczne prowizorium budżetowe, bo się nawet koalicjanci nie mogli porozumieć co do kształtu tego budżetu. Republika Czeska musi wypełnić swoje zobowiązania wobec NATO. Z trudem osiągnięto 2%. Jeśli mnie pan zapyta, ile wynosi obecnie procent PKB w wydatkach na zbrojenia, to ani ja panu nie odpowiem, ani chyba nikt w Republice Czeskiej, ponieważ no, formalnie to jest 2%, ale wskazuje się, że w tych wydatkach ujęte zostały pewne projekty, które no, z obronnością nie mają wiele wspólnego, na przykład budowa autostrad. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że po tej autostradzie przejedzie czołg i że to się być może jakoś tam broni, jeśli chodzi o obronność, więc relatywnie niektórzy obserwatorzy mówią, że około 1,7%, a tymczasem no, Czesi są w tej chwili już zobowiązani do wydatków na poziomie 3%, co wydaje się jest bardzo trudne, no, w tej chwili nawet niemożliwe do osiągnięcia. Tu i prezydent Trump, i niedawno ambasador Stanów Zjednoczonych w Pradze, Nicholas Merrick, też przypomniał, że te 3 czy nawet 3,5% to jest taki oczekiwany przez Stany Zjednoczone efekt. I prezydent Paweł to przypomina, to znaczy mówi, trzeba robić wszystko, żeby no, to te 2% to już w ogóle, ale te 3-3,5 w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, żeby wydawać. Na co pan premier odpowiada, nie finansowanie jest najważniejsze, ważniejsze są zdolności. No, nie bardzo jakby tłumaczy, jak te zdolności osiągnąć przy nieodpowiednim poziomie finansowania, a na dodatek musimy przypomnieć, że również w tych zobowiązaniach dotyczących zdolności czeskich sił zbrojnych, no Czesi mają ogromne zaległości i ogromne problemy. Nie znamy tych zobowiązań, one są tajne. Wiemy mniej więcej, czego NATO od Republiki Czeskiej chce i tu się pojawia przede wszystkim taka kwestia budowy takiej ciężkiej brygady i no, chociażby ta jedna rzecz pokazuje, jakie problemy mają w tej chwili Czesi z tymi zobowiązaniami wobec NATO, ponieważ ta ciężka brygada miała być gotowa w zeszłym roku, a w tej chwili słyszę o terminie 2032, a może nawet 2035. Tam są problemy z zakupem czołgów. Czesi kupują niemieckie Leopardy, a mają jeszcze całkiem sporo poradzieckich T-72. Szwedzkie wozy bojowe piechoty, z tym też jest problem, więc nawet jeśli chodzi o jeśli by uwierzyć panu premierowi, że te zdolności są ważniejsze niż poziom finansowania, no to również z tymi zdolnościami Czesi mają duży problem. Parę dni temu odbył się taki szczyt przywódców parlamentów krajów NATO w Stambule i tam pojechał zarówno przewodniczący Izby Poselskiej, jak i szef Senatu, a z uwagi na znowu pewne konstytucyjne uwarunkowania w Czechach akurat jest tak, że w tej chwili, że no, szefem parlamentu jest oczywiście przedstawiciel partii koalicji rządowej, większości rządowej, natomiast szefem Senatu jest przedstawiciel opozycji i ten dwugłos między Tomem Okamurą, czyli szefem jednej z tych trzech partii SPD, który stoi na czele Izby Poselskiej, a Miloszem Wystrycilem z opozycyjnego ODS, który jest marszałkiem przewodniczącym Senatu, był bardzo wyraźny. Znaczy Wystrycil bardzo mocno mówił o kwestiach finansowania i poziomu finansowania, a Tomie Okamura, który, o którym znowu ostatnio stało się głośno, bo złożył wniosek, żeby odebrać order prezydentowi Zełenskiemu, mówił to, co mówi jego współkoalicjant, czyli prezydent Babisz, nie liczmy, ważne, żebyśmy spełniali wymogi. I to jest, i pewnie w Ankarze ten dwugłos też będzie słyszalny, czy słyszany, na co no, pan premier Babisz nie chce sobie pozwolić.
2: Ale to jest właśnie, bo musimy tutaj powiedzieć, że w tle tego wszystkiego jest też awantura Ukrainy, prawda? I jakby stosunek Czech do wojny w Ukrainie, do wsparcia Ukrainy przede wszystkim. I tu jest też pytanie o to, co dzieje się na tym polu, bo Andrzej Babisz no właśnie zmontował coś na kształt koalicji przeciwko wspieraniu Ukrainy.
28: Tak, tak. No bez wątpienia kwestia Ukrainy, ona ma inny wymiar niż w Polsce, chociaż pamiętajmy, że Czesi przyjęli najwięcej w Unii Europejskiej uchodźców z Ukrainy, jeśli chodzi o przeliczenie do stosunek do własnych obywateli. Około 400 tysięcy chyba w tej chwili Ukraińców mieszka w Czechach, więc ten temat on nie jest politycznie tak gorący jak w Polsce obecnie. Nawet nie mówimy o samej pomocy Ukrainie, co jakby kwestii wsparcia Ukraińców czy obecności Ukraińców, ale on był obecny w kampanii wyborczej. I rzeczywiście Babisz, tak jak jego kolega premier Słowacji, przypomnijmy, że Babisz też jest Słowakiem, czyli pan premier Fico, no, sprzeciwiali się czy krytykowali oficjalną politykę rządu tego centroprawicowego Petra Fiali, z którym ostatecznie wygrali wybory. Więc oczywiście te akcenty antyukraińskie, one się w Czechach pojawiają, one oczywiście rezonują. Nie tak mocno, jak można byłoby się spodziewać. Pamiętajmy, że w Czechach właściwie od XIX wieku takie prorosyjskie sympatie, nie proputinowskie, broń Boże, obecnie, czy nawet wcześniej, tylko do jakiegoś takiego ducha rosyjskości, one zawsze były obecne. No, pan prezydent Zeman był tego najlepszym przykładem. Zawsze 9 maja był w rosyjskiej ambasadzie na przyjęciu, to zresztą było jedno z najważniejszych w ogóle wydarzeń dyplomatycznych w dyplomatycznym kalendarzu w Czechach. Co ciekawe, to pan prezydent Zeman bardzo mocno zmienił swoje stanowisko po napaści Rosji na Ukrainę i to właśnie pan prezydent Zeman, co było ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, nadał to najwyższe odznaczenie, czyli Order Białego Lwa prezydentowi Zełenskiemu. Ten order, o który jest w tej chwili tak, nawet nie kłótnia, bo to też charakterystyczne, że kiedy Tomio Okamura, częściowo Japończyk, co też ma dla jego takich nacjonalistycznych poglądów znaczenie, że kiedy szef tej partii SPD, Tomio Okamura, parę dni temu, powołując się na przykład prezydenta Polski, zażądał od prezydenta Pawła odebrania orderu Lwa Białego Zełenskiemu, to wszystkie partie, łącznie z partiami koalicyjnymi, skrytykowały ten pomysł. Natomiast też pamiętajmy, że kwestia UPA czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, ona no, też ma zupełnie inny, to są zupełnie inne doświadczenia. Tak? Nasz Wołyń, nasza pamięć o ludobójstwie na Wołyniu, a doświadczenia czeskie no, są kompletnie inne, chociaż ten wniosek Tomia Okamury, on też się nie wziął znikąd, w tym sensie, że komunistyczna propaganda w okresie Czechosłowacji powojennej budowała taki mit walki armii czechosłowackiej z bandami UPA. Oczywiście jak większość mitów niewiele miał wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywiście w latach 45-47 bodaj toczyły się takie walki na terenie wschodniej Słowacji, ale historycy mówią, no, że gdzieś pewnie około 500 banderowców w nich uczestniczyło. To zresztą nie byli, tak jak w przypadku Wołynia, banderowcy, którzy dopuszczali się zbrodni czy zabójstw, tylko to były oddziały, w tym czasie, przypomnę, w Polsce rozgrywała się akcja Wisła, którzy próbowali uciec przez Czechosłowację do Austrii. I oni zostali wyłapani, z tych 500 zdecydowana większość zginęła albo w walce, albo po prostu została stracona. Natomiast zbudowano taki mit właśnie walki z tymi nazistami, z tym UPA i tak dalej. UPA i organizacja ukraińskich nacjonalistów działała na terenie Rusi Zakarpackiej, czy wtedy Ukrainy Zakarpackiej w czasie II wojny światowej. Przypomnijmy tylko, że Ukraina Zakarpacka, Ruś Zakarpacka była częścią Czechosłowacji przed wojną, ale taką, której po wojnie Czesi się bardzo chętnie pozbyli, oddali ją Rosjanom w ogóle bez mrugnięcia okiem z różnych powodów. Natomiast w czasie wojny ta Ruś Zakarpacka, ona była okupowana przez Węgrów i tam powstawały rzeczywiście oddziały i UPA, i organizacji ukraińskich nacjonalistów, ale te oddziały dogadywały się co do zasady z Węgrami, nawet zawarto taki pod koniec wojny, taki pakt między UPA a Węgrami, więc tam nie dochodzi, tam sytuacja była spokojna. No, przypomnijmy, że nawet przecież Polacy z Wołynia próbowali uciekać właśnie na teren okupowanej przez Węgrów Rusi Zakarpackiej, by ratować swoje życie. Więc tam no, nie dochodziło do takich tragedii jak na Wołyniu. Więc Czesi nie mają tego w pamięci. Ale jeśli nawet, no to przecież byli to Słowacy, to była Ruś Zakarpacka, to jakby zupełnie inny kraj. Więc też ten wniosek Okamury, on no, nie odbił się jakimś szerokim echem, ale wszystkie siły polityczne ten wniosek jednoznacznie skrytykowały. No, nie, jest to zupełnie inna sytuacja niż w Polsce, gdzie właściwie no, nawet rządzący dziś zastanawiają się, poczekamy, zobaczymy, może jest to dobry pomysł, odbierajmy i tak dalej. Tam takiego wahania nie ma. Jeden z najlepszych czeskich historyków, pan profesor Rychlik, opublikował wczoraj w dzienniku Prawo taki felieton, w którym przypomina, że ten spór, on jest pisany w Rosji i Moskwa się z niego cieszy. I myślę, że Czesi o wiele bardziej niż Polacy mają dzisiaj tego świadomość, że taka próba skłócenia Czechów z Ukraińcami to jest scenariusz pisany cyrylicą na pewno.
2: Ale czy to jest tak, że możemy powiedzieć, że jakby ta kwestia właśnie prorosyjskości, czy proukraińskości, czy jakby wsparcia dla Ukrainy, czy właśnie wsparcia w pewnym sensie przez zaniechanie, nie wiem, Rosji. Jak to właściwie się przedstawia na Ukrainie? Bo pan mówi, że to w ogóle nie jest tematem.
28: No w ogóle nie. Znaczy ten temat jakby istniał, ale nie ma, czy istnieje. Natomiast nie ma on pewnie też z tych kwestii historycznych. To znaczy ci, którzy no, chcieliby poróżnić Czechy i Ukrainę, jakby nie mają tematu, który mógłby zagrać, tak jak Wołyń w przypadku Polski. No, jest to samograj, na którym i siły zewnętrzne, i siły różne wewnętrzne w Polsce, polityczne, które używają obecnie. W Czechach takiego tematu nie ma. No dochodzi oczywiście ta prorosyjskość, ale jak mówię, to była taka prorosyjskość jeszcze XIX-wieczna, niezależna od ustrojów, tak, od caratu przez Związek Radziecki po Jelcyna i Putina. Ona nie była nigdy związana ani z ustrojem, ani z osobą panującego czy rządzącego. Był to raczej taki prorosyjski sentyment. No, nie dziwi, że w ambasadzie rosyjskiej w Pradze było kiedyś więcej dyplomatów niż w ambasadzie rosyjskiej w Warszawie. No, większość z nich to byli agenci, którzy się po prostu świetnie w Pradze czuli. No, to było dla nich przyjazne środowisko. Więc oczywiście temat populiści jak ANO, SPD, w mniejszym może zakresie ci zmotoryzowani, którzy też tworzą koalicję, ten temat się oczywiście pojawia. Pamiętajmy, że w Czechach istnieje partia komunistyczna, partia, która jeszcze jakiś czas temu była bardzo istotną siłą rządową. To była z reguły trzecia partia w parlamencie. Jej dzisiaj siła polityczna i głos są znacznie mniejsze. To są zupełnie inne partie protestu. Ale nawet ta partia komunistyczna jakoś nie wyraża głośno swojego poparcia dla Rosji, bo wydaje się, że w Czechach wszyscy świetnie wiedzą, kto jest agresorem, kto jest wrogiem i skąd może przyjść niebezpieczeństwo. To jest temat polityczny, tak jak był na Węgrzech za Orbana, tak jak jest na Słowacji za Fico. Temat, który może przykryć bardzo wiele kwestii, których nie brakuje dzisiaj w życiu politycznym. Jest temat nowego finansowania mediów publicznych, jest temat zmian w ustawie o konflikcie interesów, o obie rzeczy w stronę, która jednoznacznie pomoże premierowi Babiszowi. Ale to jest i inna temperatura, i inny zakres tej dyskusji niż w Polsce.
2: Ale to jest o tyle ciekawe, że całkiem niedawno Petr Paweł udzielił takiego wywiadu Financial Times, to była zdaje się końcówka maja, w której mówił o inicjatywie zawiązanej przez Czechy, inicjatywie kupowania amunicji dla Ukrainy, wysyłania amunicji dla Ukrainy. I mówił o tym, że jeszcze niedawno wspierało tę inicjatywę 18 krajów i że ta liczba się skurczyła do 9. On nie nazywa, nie powiedział, jaka to jest lista, nie powiedział, kto się wycofał, ale powiedział, że się wycofali. I to jakby zostało pożenione w tym materiale Financial Times z kwestią dojścia do władzy Babisza w grudniu. Myśli pan, że to rzeczywiście jest jakoś skoordynowane i że to może tak się, mogło się tak stać, że rząd Babisza zaczął rozmontowywać to, co udało się wcześniej stworzyć Pawłowi, czy też raczej chodzi o to, że
28: Dlatego do końca nie będziemy wiedzieć, bo rzeczywiście no, są to kwestie, które nie są do końca jawne. Trudno byłoby Babiszowi o temacie wstrzymania czy zmiany pomocy dla Ukrainy zupełnie zapomnieć, bo to był jednak temat, który wybrzmiał w kampanii wyborczej, więc no jakby trudno było mu powiedzieć, okej, mówiłem, nie wspomagajmy za darmo, bo chodziło oczywiście o takie wsparcie pro bono, a nie robienie interesów na uzbrojeniu. Nie wspomagajmy Ukrainy, a teraz nagle temat ucichł. Z drugiej strony, jak mówię, no to nie jest temat, który by bardzo, bardzo Czechów rozgrzewał. Tutaj no, pewnie nie o wszystkim będziemy wiedzieć, czy nie wszystkiego będziemy świadomi. Na pewno nastroje w Czechach się zmieniły z tych takich tych sympatii prorosyjskich i pokazują to różne badania, że czeskie społeczeństwo co do zasady jest za tym, żeby wspierać Ukrainę, ale oczywiście no, istnieją środowiska polityczne, w tym także bliskie panu premierowi. Takie to też charakterystyczne, jakby łączące tę taką antyukraińskość, czy może właśnie te nastroje nie pomagajmy za darmo Ukrainie, z tymi nastrojami antyunijnymi, bo tu bez wątpienia pan premier Babisz nie jest wielkim entuzjastą integracji europejskiej. No trudno się dziwić, skoro różne urzędy europejskie zaglądały mu kiedyś mocno do portfela i do jego interesów.
2: Ale to jest o tyle ciekawe, że Paweł mówił, że temat tej inicjatywy ma się też pojawić w Ankarze, że właśnie dlatego ten szczyt jest taki ważny. Między innymi, on jest oczywiście też ważny z wielu innych względów, ale na pewno jest w nim jakiegoś rodzaju znaczenie dotyczące pewnych konkretów, pewnej jakby produkcji europejskiej amunicji, pewnych kontraktów i tak dalej. I to, co jest interesujące, to to, że właśnie ten, potem rozgorzał ten spór, czy w ogóle Paweł może tam pojechać. Czyli można by zadać sobie pytanie, że a może faktycznie coś w tym jest? Może rzeczywiście ta awantura dotyczyła jakoś do tej inicjatywy, której Paweł był twarzą?
28: Tak, no pojawiają się oczywiście takie, również takie oceny tego konfliktu. Przypomnijmy, że w 2005 roku Czesi ogłosili bardzo ambitny plan wsparcia frontu. Tam była mowa o prawie 2 milionach pocisków dla Ukrainy. I rzeczywiście to było krótko przed wyborami parlamentarnymi. Babiš wtedy krytykował ten pomysł takiej bezwarunkowej właściwie pomocy. Wtedy minister spraw zagranicznych przekonywał Babiša, kandydata na premiera, że wsparcie Ukrainy to jest kwestia bezpieczeństwa dla całej Europy. Więc ten konflikt o to, jak ma wyglądać wsparcie, to znaczy przede wszystkim, co Czesi zyskają, bo Babiš jest przedsiębiorcą, jest biznesmenem. Widać też w jego wypowiedziach, że podobnie troszkę jak Trump, który jest oczywiście jego idolem, ma takie podejście biznesowe. To znaczy, okej, pomagajmy, ale no co z tego mamy, tak? Czy co z tego będziemy mieli? Zwróćmy uwagę, że nawet najbardziej krytyczny po Orbanie przywódca środkowoeuropejski, czy może w ogóle europejski, czyli premier Słowacji Robert Fico, mówił jedno, a Słowacja robiła drugie, to znaczy te dostawy uzbrojenia ze Słowacji na Ukrainę szły. I tu też wydaje

0: i właśnie, że bardzo mu się polityka Donalda Trumpa podoba, podoba mu się ta postać. Sam o sobie też właściwie chętnie tak myśli w tych kategoriach, a równocześnie nagle się okazuje, że w sytuacji, w której Donald Trump by go pogłaskał po główce i powiedział dobrze, dobrze, wydawaj dużo na NATO, on mówi nie, nie będzie kasy. Nie będzie kasy i kropka. Czyli jakby staje kompletnie okoniem do polityki.
1: No ale to wynika oczywiście też z tego, że Babiš ma świadomość, że NATO to nie jest Trump. Mało tego, że Trump pozwolił sobie na kilka wypowiedzi, no jakby antynatowskich, przecież pamiętamy, że jeszcze parę miesięcy temu świat zastanawiał się całkiem poważnie, czy przypadkiem Stany Zjednoczone nie opuszczą NATO. Wydaje mi się, że Babiš bardziej postrzega NATO jako jakąś tam wersję planu integracji europejskiej niż kwestię partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Babiš ma swoje wydatki na służbę zdrowia, na kwestie socjalne, ma na co wydawać pieniądze w budżecie w sposób, który zapewni mu poparcie wyborców i w tym nie mieszczą się wydatki na zbrojenia. To jest pewnie główny problem, dla którego Babiš jest tak niechętny zwiększeniu. A jak mówię, no i tak w tym roku deficyt budżetowy Czech jest gigantyczny. To, co łączy Babiša z Trumpem, to właśnie to takie pochodzenie biznesowe. Trumpowi się to udaje lepiej lub gorzej, Babiszowi troszkę mniej. Nie był nigdy bardzo skuteczny polityką. Rzeczywiście, jak szedł do wyborów pierwszy, drugi raz, okazywał siebie, prowadzę firmę, jestem jednym z najbogatszych ludzi w Czechach i będę zarządzał tym krajem tak sprawnie jak firmą. Nie udało mu się to i pokazał Babiš jest świetnym przykładem, że można być odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, a niekoniecznie odnoszącym sukcesy politykiem. Ale no ten zachwyt nad Trumpem, wszystkich takich populistycznych polityków, no nie jest to tylko przypadłość premiera Babiša, ale w Europie mamy wielu polityków, którzy są Trumpem zachwyceni.
0: Ale na koniec tak, myśli pan, że ten spór między Babiszem a Pawlem, on jest takim sporem jakby w pewnym sensie o idee polityczne, czy jednak to jest w ogóle trochę jakby inny model polityka, bo jakby właśnie Paweł reprezentuje ten taki model zatroskanego o sprawy kraju specjalisty, czy jakby kogoś, kto zrobił karierę w konkretnym sektorze, można by tak powiedzieć. Tymczasem jakby Babiš proponuje właśnie coś takiego, co można by powiedzieć jest bardziej współczesne, prawda? Czyli okej, jakby on mówi, że jest przedsiębiorcą, ale on tak na dobrą sprawę właśnie uruchamia te wielkie emocje, te wielkie nadzieje, jakby robi coś dużo bardziej gorącego niż Paweł.
1: Oni są w pewien sposób troszkę podobni, bo rzeczywiście to takie zainteresowanie problemami zwykłego człowieka, to się zresztą zawsze w Czechach sprawdza. No, Miloš Zeman, który wygrał jako pierwszy, bo przypomnę, że wcześniej prezydenta wybierały połączone izby parlamentu, a Miloš Zeman był pierwszym prezydentem w historii czeskiej państwowości wybranym w wyborach bezpośrednich. Zeman, o którym to był twórca potęgi w ogóle partii socjaldemokratycznej. Jeszcze do niedawna jedna z najważniejszych czeskich partii to była ČSSD, jeszcze taka XIX-wieczna partia i współczesnym twórcą jej potęgi politycznej był właśnie Miloš Zeman. Potem się z tą partią pokłócił i właściwie tuż przed wyborami wszyscy mówili, kto to jest Zeman. I on te wybory wygrał. Wygrał je z potomkiem szlacheckiego, książęcego rodu, bardzo zresztą popularnym wśród Czechów, Karolem Schwarzenbergiem, właśnie dlatego, że był takim swoim chłopem, takim politykiem, z którym się można napić piwa w gospodzie. I ten model takich oczekiwań od polityków się w Czechach sprawdza, pojawia. Paweł bardzo dobrze się w ten model wpasował. On właśnie prowadzi, jeśli zajrzałby sobie pan na profile pana prezydenta, to znajdzie pan tam zdjęcia, jak jeździ na motocyklu, jak spotyka się z ludźmi w czasie górskiej wycieczki.
0: Tak, na koncercie był jakoś, pamiętam.
1: Tak, na koncercie, jak gości dzieci na zamku. To jest jego model i on się w tym świetnie sprawdza. Znaczy widać, że to nie jest gra, tylko że to jest rzeczywiście, to czuje się w takim modelu prezydentury. Natomiast Babisz jest, mimo że jest antysystemowy, na tym zbudował swoją

0: partię Anno i swoją no, świetną karierę, no bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że zrobił świetną karierę, trzykrotny premier z bardzo dużym poparciem. No, on jest jednak dla Czechów takim no, jednak politykiem, tak? Taki biznesmen, polityk, który oczywiście próbuje tam gdzieś wyjść do ludzi, ale średnio mu to wychodzi. Prezydent Paweł niedługo będzie ubiegał się o reelekcję. Pamiętajmy, że wygrał właśnie z Babiszem te wybory w drugiej turze. Więc to jest też jeszcze taki konflikt, no, taki pamięci politycznej. No, panowie mają jakieś tam rachunki do wyrównania. Nie widzę jakiejś szansy na to, żeby ten konflikt się zmniejszył, czy jego temperatura się obniżyła, bo nikomu na tym nie zależy. Znaczy, ani Paweł przy całej tej swojej idei niepolitycznej polityki, zgody i tak dalej, ani Paweł nie ma w tym swojego interesu, bo jest to po kilku latach współrządzenia z przyjaznym mu rządem, gdzie właściwie no, jedyne co mógł robić to właśnie chodzić na koncerty. Teraz może się pokazać jako silny przywódca i silny polityk. Ani Babiš nie ma w tym interesu, bo może budować swój wizerunek i może zagospodarować swój elektorat.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Seks to temat tabu w wielu domach. Jak i kiedy o nim rozmawiać?
2: Zapytamy ekspertów. Będzie też o cielesności, relacjach i granicach.
1: Czas rodziców, sobota, 13.
2: Ula Malko,
1: Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Biedronka.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
3: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
4: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
2: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie są już uchodźcami na Węgrzech. Po decyzji tamtejszych władz działania zapowiada prokurator generalny. Kolejne rozmowy ministry zdrowia i szefa NFZ. Tym razem spotkali się z posłami Koalicji Obywatelskiej. A w informacjach sportowych zajrzymy na boiska mundialu. Dziś m.in. mecze faworytów rozgrywek. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu oraz Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Wczoraj sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. Ziobro i Romanowski są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozmawiali dziś z ministrą zdrowia i szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. Po spotkaniu ministra Jolanta Sobierańska-Grenda nie odpowiadała na pytania dziennikarzy i ograniczyła się do deklaracji, że jest zbudowana rozmowami. Według posła KO Witolda Zębaczyńskiego tematem rozmów nie były zmiany kadrowe, ale planowana przez rząd reforma systemu.
13: Nie rozmawialiśmy w ogóle na temat pani ministry, która nie jest polityczką, tylko jest która jest ekspertką. Tak jak reforma w 98 za czasów premiera Buzka wiązała się z akceptacją społeczną i polityczną, dzisiaj potrzebujemy tego samego. Inaczej nie wyjdziemy z tego impasu.
12: Wśród poruszanych problemów były pensje lekarzy zatrudnionych na kontraktach, niekontrolowana liczba przepracowanych przez lekarzy godzin i zadłużenie szpitali powiatowych. Z ministrą zdrowia i szefem NSZ wcześniej rozmawiał już premier Donald Tusk. Władimir Putin boryka się z problemami na froncie i w gospodarce, dlatego będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych, uważa Wołodymyr Zełański. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj potrzebuje odpowiedniego pakietu zabezpieczeń, w tym pocisków przeciwbalistycznych. Zapewnił, że wybiera w tej sprawie maksymalną presję i prowadzi negocjacje. Według najnowszych informacji, w wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje co najmniej 23 osoby. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadły na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców miasta schronienie znalazło w tunelach metra. To koniec epidemii hantawirusa, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius kilka tygodni temu zachorowało 13 osób, z czego 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami. Mówi szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
0: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
12: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem wycieczkowca był Polak Jan Dobrogowski, który nie zachorował. Kolejne informacje TOK FM o 21. Teraz czas na sport.
11: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią, jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko. I wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21, a o 1 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia. A o 5 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 41-letni hokeista rozegra 22 sezon w amerykańskiej lidze. Podpisał kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Otrzyma nieco ponad 3 miliony premii za podpisanie kontraktu i zarobi niecałe 5, jeśli zagra w co najmniej 10 meczach. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w najlepszej hokejowej lidze świata. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9 co do wysokości szczyt globu na Ange Parbat. Bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. Czas na prognozę pogody.
11: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
12: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w rejonach nadmorskich. Alerty obowiązują od nocy przez cały piątek. Jutro lekki deszcz możliwy miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii możliwe burze. Termometry pokażą od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni Celsjusza.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. W naszym studiu Kuba Snopek, kurator wystaw, urbanista, badacz, specjalizuje się w historii i teorii architektury XX wieku. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
14: Doktor Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
14: W studiu Radia TOK FM na stole wydawnictwo Ostatni Zamek, Zamczystość Polska, od Wawelu do Stobnicy, pod redakcją naszego gościa Kuby Snopka, a za nami, bo już to już jest przeszłość. Wystawa, która miała miejsce w Pałacu pod Blachą i to jest wystawa, którą obejrzało wiele osób. Pewnie po dzisiejszej rozmowie wiele słuchaczek będzie nerwowo myśleć, a myśmy nie poszli. Błąd, proszę państwa, trzeba było iść. Następnym razem, jak reklamujemy coś, trzeba iść. Ale tak na poważnie, zamczystość jako termin da się zdefiniować jak, skąd się wziął i jak można by w warunkach takiej rozmowy radiowej krótko, jasno powiedzieć, podając również przykłady, gdzie nasi słuchacze i słuchaczki tą zamczystość mogą zobaczyć.
15: Zamczystość to jest cecha obiektu architektonicznego, która sprawia, że jest postrzegany jako zamek, chociaż niekoniecznie nim jest. Nie musi być autentycznym zamkiem, który pochodzi ze średniowiecza. Pierwszy przykład, który przyszedł mi do głowy, ja jestem z Wrocławia. Wydział Architektury we Wrocławiu jest bardzo zamczystym budynkiem. Wygląda jak zamek, chociaż ma tylko 100 lat.
14: Ale musi być świadomie przez kogoś zaprojektowany i wykonany właśnie w ten sposób, żeby oglądającemu, oglądającej kojarzyło się z...
15: Z zamkiem. Jeżeli ktoś na przykład buduje sobie dom, willę, niewielki domek na działce i doda krenelarz, czyli blanki, czyli takie zęby, albo doda wieżyczkę, to od razu ta budowla nabiera zamczystości.
16: A jak jeszcze dorzuci cegłę?
15: A jeżeli dorzuci cegłę? A krokodyle do fosy?
14: Kiedy wchodziło się na wystawę w Pałacu pod Blachą, to na samym początku widać było dziesiątki kartek, które zapełniły dzieci swoimi rysunkami. Skąd pomysł na takie rozpoczęcie całej wystawy i co to miało nam wszystkim powiedzieć?
16: Myślę, że to znakomity pomysł kuratora, prawda? To twój pomysł. Ale mówię o tym, że jest znakomity, dlatego że dzięki temu pomysłowi udało się skłonić setki dzieci do narysowania tego, jak wyobrażają sobie zamek. I to był znakomity dowód na te cechy, tych 10 cech zamczystości, które Kuba na wystawie pokazał, bo dzieci doskonale wyczuwają tą esencję zamku. I to są te, chyba możemy je wymienić, co? Wymienisz z pamięci?
15: Z pamięci nie wymienię, ale mamy tutaj przed sobą książkę, więc kilka wymienię. Na pewno cechą zamczystości bardzo ważną jest lokalizacja na wzgórzu. W ogóle wertykalność.
16: Położenie poza miastem.
15: Położenie poza miastem, co jest w ogóle paradoksalne, dlatego że Zamek Królewski w Warszawie albo Zamek Ujazdowski, dwa, które mamy w Warszawie, są w centrum miasta. Ale na obrazach, w wyobrażeniach, w archetypach zamek jest poza miastem, jest w przyrodzie, jest poza czasem.
16: W otoczeniu wody też.
15: W otoczeniu wody, żeby się odbijał, żeby było go więcej.
16: Krenelarz już wymieniliśmy, wieże wymieniliśmy, mosty.
15: Mosty są bardzo ważne, dlatego że zamek ma jednak taki element ekskluzywności. Most jest po to, żeby z jednej strony można było go wpuścić albo nie, a z drugiej strony też to jest taki element scenograficzny. Przechodzenie przez mosty to pozwala wykreować właśnie ten moment przejścia na taki bardziej, nie wiem, prestiżowy, interesujący.
16: Zamek też ma małe okna.
15: Żeby go odróżnić od pałacu. Pałac to jest, o ile w architekturze, w historii architektury zamek, pałac bardzo często są bliskie sobie, tak, że na przykład zamek mógł zostać przebudowany na pałac. Zamek Królewski w Warszawie zresztą ma mnóstwo cech pałacowych. O tyle w mojej optyce zamczystości to jest zupełnie inny symbol. Zamek jest symbolem zupełnie innych rzeczy niż pałac. Zamek może być symbolem z jednej strony obrony, z drugiej strony dzieciństwa, z trzeciej strony zabawki, a pałac on jest raczej takim dosyć płaskim symbolem władzy, mocarstwowości.
16: No i jeszcze dwie. Z kamienia, pisze Kuba Snopek, ale z cegły też, prawda? Czyli materiał.
15: Właśnie z kamienia bardziej, bo to jest też niezgodne z prawdą. W wyobrażeniu zamek jest najczęściej kamienny z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że do popkultury przeniknęły głównie zamki zachodnioeuropejskie, które częściej są kamienne.
16: Malbork się nie załapał.
15: A po drugie sam kamień ma w sobie coś takiego, co ma w sobie zamek, czyli oznacza trwałość, wieczność, bardziej niż cegła.
16: No i spiętrzanie się. To jest ciekawa i ważna cecha, która jest pewnie połączona w znacznej mierze z położeniem na wzgórzu.
15: Tak, spiętrzanie się jest interesujące dla architektów, dlatego że architekci lubią taką estetykę jednego gestu dzisiaj w nowoczesnej architekturze. Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest taki pojedynczy gest architekta, natomiast zamek składa się z bardzo wielu gestów, żeby to sugerowało jego starość. Żeby
16: i narastanie, to, w,
15: narastanie
16: czasie.
15: W czasie.
16: No i mit jest ostatnią cechą.
15: Bez mitu nie ma zamku. Bez ducha, bez białej damy, bez...
16: No i dzieci to doskonale czują, wracając do pytania pana redaktora.
14: Ale skoro one to wiedzą, będąc na samym początku akulturacji, to procesu akulturacji, to oznacza, że to jest coś niezwykle silnego w naszym imaginarium. To znaczy, ja to tak poczułem. Proszę powiedzieć, z jakiego powodu coś takiego funkcjonuje w naszej kulturze? Skąd się zamczystość wzięła jako silny? Ja wiem, że w książce różni ludzie różne rzeczy na ten temat mówią. Do książki jeszcze wrócimy za chwilę, ale chciałem panów zapytać, to jak to się stało, że ten zamek jest tak nie tylko wizualny, nieobecny. Ale jeśli na przykład zapytamy nieuprzedzone dzieci, okazuje się, że one też, proszę bardzo, mogą nam te zamki namalować.
16: Ja jestem takim dzieckiem. W sensie byłem. Miałem książkę Zamki w Polsce. To był leksykon zamków. Znałem tę książkę na pamięć i moim marzeniem dziecięcym, tak z takiego wczesnego dzieciństwa, było oglądanie tych budowli na żywo. Być może całe zainteresowanie architekturą od tego się zaczęło. Nie zastanawiałem się nad tym. Niemniej, ponieważ jesteśmy... Spróbuję odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Zdań może być wiele, ale chyba jako społeczeństwo jesteśmy bardzo zanurzeni w historii. A zamki są materialnym świadectwem historii, którą bardzo łatwo romantyzować, bo to nie jest historia, która jest bliższa naszym czasom i jakoś bezpośrednio może się wydawać okrutna czy trudna. Ta historia, którą uosabiają zamki, jest historią odległą, a w związku z tym dość bezpieczną i właśnie łatwą do romantyzowania, do mitologizowania.
14: Kuba Snopek.
15: Ja myślę, że tych odpowiedzi jest bardzo dużo. Dlatego też i wystawa, i książka mają taką formę bardzo wielu wypowiedzi na ten sam temat zamczystości. Moja odpowiedź jest taka, że tak, zgadzam się. Jesteśmy w Polsce, nasza polska kultura jest nacechowana tym, że patrzy w przeszłość i patrzy w tą właśnie bezpieczną przeszłość. Zamek jest tutaj świetny. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że zamek jest też bardzo ważnym takim artefaktem, obiektem kultury popularnej, która również w Polsce jest bardzo, wszędzie może na świecie jest bardzo duża. Natomiast te zamki, one jednocześnie funkcjonują w polskiej historii, a z drugiej strony funkcjonują w grach komputerowych, filmach, u Disneya, we wszystkich tych rzeczach, które cały czas, z którymi cały czas się stykamy od dziecka. I dlatego wydaje mi się, że już 4-5-letnie dzieci mają jakiś archetyp zamku wbity do głowy. To było doskonale widać na tej wystawie, bo te obrazki, które były w tym pierwszym pomieszczeniu, ich tam było kilkaset, było tam widać z jednej strony cytaty z Hogwartsu i z Disneya, a z drugiej strony flagi polskie Ulricha von Jungingena.
16: Flag było sporo swoją drogą.
15: Tak. Więc tam było właśnie wszystko pomieszane i było, można by prześledzić tak naprawdę, skąd się te wszystkie kody wzięły.
14: A tu jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo tożsamościowa funkcja zamczystości domaga się państwa, panów komentarza, bo tak. Osoby, które obejrzały wystawę Zamczystość, często chciały, jak pamiętam rozmowy na ten temat, często chciały porozmawiać o tym, że jest tu jakiś rodzaj wyjątkowości. Niech panowie to potwierdzą albo zaprzeczą. W tym sensie, że w innych krajach taka wystawa wyglądałaby inaczej, a w niektórych być może nie dałoby się jej zrobić. Ale tu w Polsce, że zacytuję książkę, to chyba zresztą jest autorstwa Kuby Snopka, następująca fraza. W Polsce buduje się niepokojąco dużo zamków. Kropka.
15: To jest rezultat mojego takiego wychowania, że pierwsze zdanie książki jest najważniejsze. I nad słowem, nad przymiotnikiem myślałem bardzo, bardzo długo razem z redaktorką Magdą Jankowską i rzeczywiście to, co ja czuję, to jest taki niepokój trochę, że to jest wszystko bardzo interesujące, ale jednak jest w pewien sposób niepokojące, że w XXI wieku nadal budujemy zamki.
16: Tak.
14: No, proszę, proszę cię rozwinąć. Kolejny. Zanim przejdziemy do dziwaczne, to zaczynają się przy tym niepokojące. A cóż w tym dziwnego, skoro dla dzieci jest to naturalne, że zapytane o zamek, one same z siebie generują dziesiątki właśnie wyobrażeń?
16: No, to wyrasta się. Mhm. Wydawałoby się, że się wyrasta. A tu wygląda na to, że jakaś część z nas pozostaje w tym dziecięcym umiłowaniu jakiegoś mirażu, bo przecież mówimy o budynkach, które przypominają zamki. W większości Kuba o tym mówi na wystawie, ale nie są historycznymi, realnymi zamkami.
14: No dobrze,
16: zamkami.
14: Ale przecież panowie nie są tu purystami, kastelologami. Albo inaczej, powiem, w Kazachstanie, gdybyśmy wieczorem prowadzili w radiu kazachstańskim taką rozmowę, rzecz prawdopodobnie dotyczyłaby konia. Konie są na pomnikach, widziałem wspaniałe murale. Konie są w literaturze i w historii kazachskiej. W zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś znany od celebryty po polityka raz na jakiś czas nie wrzucił do internetu swojego zdjęcia rolki, gdzie on cwałuje na jakimś koniu. To jest pewnie ten eksperyment z dziećmi podobnie by wyglądał, tylko zamiast zamków byłyby tam konie. Teraz pytanie, cóż tym jest dziwacznego i skąd ten niepokój? Bo dlaczego w Polsce miałoby być inaczej?
15: To ja zanim odpowiem, to nałożę taki wirtualny kapelusz teoretyka współczesnej architektury. I powiem tak, wszędzie na świecie mamy w tej chwili taki trend, powrót nostalgiczny do czasów pewnej pięknej przeszłości. I on w różnych miejscach na świecie ma zupełnie inną formę. W Polsce ma formę zamków. Na Litwie ma formę zamków. Na Węgrzech ma formę pałaców. W Niemczech ma formę takiej niezwykle dobrze zrobionej rekonstrukcji historycznej, która omija XX wiek. W Ameryce, w Ameryce Trumpa, to są budynki w takiej architekturze imperialnej, rzymskiej. Tak więc ten trend istnieje jako pewien fragment współczesnej architektury, właśnie taka nostalgia, natomiast on ma różne formy. W Polsce jest o tyle interesujące, że to nie jest jedyna rzecz. To znaczy, mamy tych zamków bardzo dużo rodzajów. Mamy te takie zupełnie wydmuszki właśnie nostalgiczne, ale mamy też bardzo dobrze fachowo przeprowadzone rekonstrukcje. Malbork, który wspomnieliśmy już, 200 lat trwała rekonstrukcja, skończyła się chyba w 2017 roku.
16: Moim zdaniem to trwa i będzie dalej trwało.
15: I to oczywiście nie jest część tego trendu nostalgicznego, bo to jest coś innego, ale i tak mimo, że robią to naukowcy i mimo, że jest to przeprowadzone dobrze, to jest to zwrot w przeszłość w stronę właśnie tego takiego archetypu zamku i tak dodaje zamczystości naszemu krajowi. Więc w Polsce powiedziałbym, że to jest bogatsze i bardziej interesujące niż w innych krajach, na które patrzyliśmy.
16: Ale niepokojące jest ze swej natury, dlatego że tego typu nostalgia i tego typu cofanie się ku wzorcom z przeszłości zwykle występuje w czasach, w których boimy się myśleć o przyszłości. To jest wyraz ogólnego lęku. Taki zwrot konserwatywny, bo jest to też część zwrotu konserwatywnego, zwykle bierze się z niepokoju.
15: No i największy paradoks polega na tym, że jeżeli spojrzeć na jakieś obiektywne fakty, dane, to Polska jest tym krajem w Europie, która rozwija się i najbardziej biegnie w przyszłość, no bo buduje się, tak? W Warszawie ponad połowa budynków powstała po moim urodzeniu, a nie jestem znowu taki stary. Wszędzie wszystko się buduje, infrastruktura, CPK, nie wiem co jeszcze. Więc biegniemy do przodu, ale głowę mamy odwróconą o 180 stopni do tyłu i patrzymy na te zamki.
14: Dobrze, gdzie stawiać jakieś kropki albo zaznaczać w tym procesie, na tym wykresie, gdzie... w którym momencie jesteśmy, bo ktoś słuchając panów może powiedzieć tak, ze względu na to, że nastąpiło niesamowite przyspieszenie infrastrukturalne w Polsce, łącznie z zasaniem wszystkich możliwych stylów dubajskich, nie wiem, tam skandynawskich i tak dalej, czy wyobrażonych tego rodzaju stylów, a czekać nie można, bo tu pieniądze z KPO, tutaj kolejna transza funduszy europejskich, więc my musimy to robić natychmiast i to się dzieje, czyli wokół nas pędzimy do przodu, jednak, tu bym się nie zgodził z Jarosławem Trybusiem, pędzimy, ale część z nas mówi, nie, hola, hola, nie tak szybko, prrr, tak? I próbuje się chwycić czegokolwiek. I jak wyciąga tą rękę, to pierwsze, na co trafia, to zamek. Może to tak wygląda.
16: To absolutnie trudno się nie zgodzić z tym. Jest to, niemniej jest to obawa przed przyszłością.
17: Ale tu nie ma żadnej dziwaczności. To znaczy, to jest czysto...
16: No, psychologicznie pewnie jest to uzasadniane, że czujemy się bezpiecznie. Nomen omen w zamku, które przecież dla bezpieczeństwa były budowane.
17: Mhm. No, ale wydaje mi się, że warto się zastanawiać nad tym w tym względzie, w tym sensie, że jeśli my zrozumiemy fenomen zamczystości w Polsce, to też będziemy rozumieli, jak dziwnie, nieoczywiście jest tu tkana nasza tożsamość, tak? Którą sobie jednak o te wizualne elementy również wspieramy.
15: Tutaj jest jeszcze jeden bardzo interesujący element, dlatego że nasza tożsamość, co wynika z tego projektu, nie jest utkana, tylko jest zaprojektowana. Dlatego, że wszystkie te zamki ktoś projektuje. One są świadomie kształtowane i te 10 elementów zamczystości, o których mówiliśmy na samym początku, każdy z nich ma jakiś przekaz. Architektura działa w ten sposób, że kiedy poruszamy się pomiędzy budynkami, one dają nam pewien przekaz. My po prostu podświadomie go
17: postrzegamy. No tak, Churchill powiedział, budujemy, ludzie budują budynki, które budują ludzi.
15: Więc ten przekaz jest w pewien sposób zaprojektowany w tych budynkach, więc to nie jest tak, że to jest utkane, że to się tak stało. Budując te zamki, tak naprawdę budujemy też przyszłą tożsamość.
17: Ale budujemy, bo jest 2026 rok, tak jakby jeśli tutaj by siedzieli krzyżacy, nie wiem, ktoś tam i książęta mazowieccy, to oni by powiedzieli, tak, my się wszyscy z tym zgadzamy, tylko widocznie te procesy nie mają takiej strzałki czasu, tylko po prostu my budujemy jako takie karły siedzące na barkach olbrzymów. Znaczy nie mamy z czego innego zbudować. No, chyba dworki jeszcze by nam pozostały. Chyba
16: era dworków powoli zanika na naszych oczach.
15: To prawda.
16: Tak mi się wydaje. Ich mniej niż było. No może tak wchodzimy w erę zamków.
17: A to by było niezwykle istotne, gdyby rzeczywiście dało się to potwierdzić, że dworki odchodzą w przeszłość, bo co do nich dyskusja nadal jest otwarta. Znaczy, na ile to były warunki rozlewania się miast i pewien taki modus urbanizacyjny polskich dużych miast, który polegał na tym, że no nic innego w sytuacji, kiedy mam odrolnioną działkę, ja nie jestem w stanie skonstruować jak coś na kształt jakiegoś dworu. No,
16: tak, połączone oczywiście z umiłowaniem dla wyobrażonej przyszłości swojej, czy swoich przodków jako szlachty. W obecnym czasie przeżywamy słuszny zwrot ludowy, w związku z tym szlachta trochę stała się mniej modna.
17: No ale czy zwrot ludowy za sobą, gdyby nawet był masowy, on pociągnie za sobą jakieś wyraźne wizualne znaki, albo nawet architektoniczne? Czy on
16: no myślę, że ktoś, kto jest świadomy zwrotu ludowego, nie zbuduje sobie czegoś, co przypomina dworek.
17: No, to co zbuduje ktoś, kto jest znajomy?
16: Dom po prostu. Bywają domy, które nie wyglądają jak dworki.
17: Ale tak zrezygnować z manifestacji architektonicznej z pełną świadomością, że można by, a jednak
16: myślę,
17: się nie
16: że to
17: chce?
16: Myślę, że to się dzieje. Spróbujemy sprawdzić, czy spada zainteresowanie dworkami. Może to jest...
15: Moja intuicja jest taka, że spada. Rzeczywiście. Dworki to jest nawiązanie do właśnie takiej szlacheckiej kultury, natomiast zamki to jest magnateria. To jest zupełnie inny poziom odniesienia. Wydaje mi się, że w dzisiejszej, współczesnej nam Polsce to odniesienie do magnaterii to jest...
16: I rycerstwo jeszcze bardziej odległe. Rycerstwo.
17: A co za tym idzie, żeby to przetłumaczyć na takie zjadliwe terminy, co... hierarchia, co by szło za tym?
15: Paternalizm. Wydaje mi się, że to jest taka paternalistyczna
16: kultura. Boję się w to wchodzić dalej.
17: No, czemu? Przecież te budynki stoją, to wszystko widać. Ludzie to, kobiety, dzieci, starcy, mężczyźni w wieku produkcyjnym, wszyscy patrzą na to i są przez to kształtowani. Mówimy o czymś, co, no bazujemy na tym założeniu, że to jest autentycznie ważne.
15: Żeby nie wchodzić w jakieś bardzo ciemne tutaj, ciemne terytorium, to wydaje mi się, że to, co jest najbardziej intrygujące w ogóle w symbolu zamku, czy w archetypie zamku, to jest to, że on jednocześnie jest czymś niezwykle pomnikowym, czyli jest wysoki, jest hierarchiczny, jest paternalistyczny, jest męski, jest rycerski i tak dalej.
17: Męski.
15: Tak, męski.
17: To nie padło, to jest niezwykle istotne. Męski.
15: Jest to istotne. Zresztą siedzimy tutaj we trójkę, trzech mężczyzn rozmawia o zamkach, co jest też moim zdaniem bardzo mówiące. Natomiast z drugiej strony zamek jednak jest związany z dzieciństwem. zamek to jest jednak też takie wyobrażenie dmuchanego zamku nad Bałtykiem, zamku z piasku,
16: wycieczki
15: zamku
16: Lego, szkolnej.
15: Wycieczki szkolnej. Więc to nie jest takie jednoznacznie czarne. To nie jest absolutnie negatywne.
17: No teraz tak, ktoś pana słucha i teraz mówi sobie tak. Ja rozumiem, że ta zamczystość jest poręczna, bo ona jest pojemna, to znaczy tak. Z tego, co nas otacza, najwięcej wrzucimy do zamczystości. Tak?
15: Nie ma symbolu, bo to jest też bardzo interesujące, że zamek nie ma tak naprawdę dzisiaj funkcji. Jeżeli chciałby pan zrealizować funkcję obronną, to są lepsze, lepsze pomysły, tak samo rezydencja. A każda rzecz, którą może pan pomieścić w zamku, hotel, mieszkania, tak naprawdę inna typologia architektoniczna lepiej się sprawdzi. Więc zamek jest przede wszystkim symbolem. To jest jego podstawowa funkcja. Funkcją zamku jest zamek, żeby on tak wyglądał i żeby się kojarzył i żeby właśnie przenosił te tysiące różnych skojarzeń od infantylnych do patriotycznych, poprzez europejskie, obronne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest siła tej typologii architektonicznej, że ona jest właśnie bardzo, bardzo bogata jako symbol.
17: Dobrze, to zróbmy w ten sposób. Ja jeszcze zapytam o jeden zamek. Zamek Królewski.
16: Super.
17: Bo mi się wydaje, że część naszych słuchaczy powinna to usłyszeć. Robota ideologiczna, robota z przekazem, który taka, a nie inna odbudowa Zamku Królewskiego miała być wykonana. Bo to jednak było dziecko swojego czasu. Rządom wtedy zależało na bardzo konkretnym przekazie. I pan by w największym skrócie jak to opowiedział? Znaczy, co, mówiąc komediowym językiem, co nam mówi ten zamek?
16: O, w skrócie będzie trudno, dlatego że ten zamek, Królewski Zamek Warszawski, zamek w Warszawie ma bardzo dużo warstw i bardzo dużo ma ten budynek do powiedzenia. Powiedział pan o odbudowie i o tym, jak sam ten akt jest ważny i rzeczywiście jest to akt konstytutywny dla tego obiektu z mojej perspektywy. Powiem więcej, uważam, że Zamek Królewski w Warszawie jest budynkiem, odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedział Kuba, jest budynkiem modernistycznym. Jak wiadomo, modernizm cechuje podążanie formy za funkcją. A funkcją Zamku Królewskiego w Warszawie jest imitowanie Zamku Królewskiego w Warszawie, który został zniszczony w 1944 roku. W związku z tym jego architektoniczne ciało odzwierciedla obraz, który nie istnieje, który przez 30 lat nie istniał.
17: Ale to był komunikat do ludzi, którzy widzieli, większa część z nich widziała materialne zniszczenia ich kraju, upokorzenie ich kraju, bo przypomnijmy, że nawet jeśli nie mówiono o tym w ten sposób, no to kraj przestał istnieć z tego powodu, że dwa sąsiadujące go podbiły. Kraj, który przed niezwykłą traumę związaną z Holokaustem i okupacją, która miała jeden z najtragiczniejszych skutków w Europie. I temu społeczeństwu, które to zobaczyło, jest w takim stanie. Ileś lat po wojnie się mówi, teraz odbudujemy Zamek Królewski. Czy pan byś odważył się na taką tezę, żeby powiedzieć, że to było o wiele bardziej godnościowe niż jakiekolwiek inne? W sensie takim, i byśmy z tego skoczyli może do naszej zamczystości z powrotem.
16: Możemy powiedzieć, że to jest godnościowe, ale to z pewnością było niezbędne i oczywiste. Nawet w sytuacji, w której przez dziesiątki lat, bo 30 lat, powtórzę, to 30 lat Zamku Królewskiego nie było. Przez te 30 lat spierano się, do czego ten obiekt ma być. Ale nie spierano się, że ma być.
17: Rozumiem. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Jarosław Trybuś jest z nami, historyk sztuki, krytyk architektury, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Kuba Snopek, kurator wystaw, urbanista, badacz, specjalizuje się w historii i teorii architektury XX wieku. I za chwilę powracamy do naszej rozmowy.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Reklama.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: A co tam sobie tutaj tak tam leży, że tak o nisko tam?
20: Ach, to niska cena.
21: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
22: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
20: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Marian, natychmiast byłeś z wody!
24: No ale co, Barbara? Rekin!
23: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
26: Media Expert, taniej masz!
27: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
28: Reklama.
14: 32 minuty po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. W naszym studiu Kuba Snopek, kurator wystaw, urbanista, badacz, specjalizuje się w historii, teorii i architektury XX wieku. Jeszcze raz dobry wieczór.
29: Dobry wieczór.
14: Doktor Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Dobry wieczór jeszcze raz.
16: Dobry wieczór.
14: Chwilę temu, w sumie parę minut temu, doktor Trybuś opowiadał o fakcie odbudowy Zamku Królewskiego, który był niezwykle istotny, w takim nawet psychologicznym sensie, i to przy tej odbudowie musimy chwilę pobyć, dlatego że na wystawie, o której rozmawiamy, Ostatni zamek, zamczystość, Polska od Wawelu do Stobnicy, nie ma tylko odbudowywanych zamków, albo opowieści o zamkach, które są odbudowywane, podlegają renowacji. Jest też paradoksalnie opowieść o zamkach, które są skonstruowane w pewnym sensie od zera. Wymyślone. Ten najpopularniejszy, wydaje mi się, że w Polsce to jednak wszyscy o tym słyszeli, to słynny zamek w Stobnicy. To nie jest tak, że został odbudowany, go nigdy nie było. On został wymyślony od zera tak naprawdę.
29: Co więcej, jego nie mogłoby być w takiej formie w tamtym miejscu. Bo on ma formę, która w żaden sposób nie jest związana z tym konkretnym miejscem.
16: Tak, on właściwie ma formę zamku górskiego, stojącego na wzgórzu, stąd to jest to spiętrzenie.
29: A wzgórze jest tak naprawdę parkingiem.
16: Tak.
29: Więc tak, to jest bardzo, bardzo interesujące. To, że są zarówno rekonstrukcje, jak i zupełnie nowe zamki, wynika z założenia, że badamy zamczystość, czyli ten zewnętrzny obraz. A to, co już się kryje wewnątrz, czy prawdziwy zabytek, czy parking, to jest zupełnie drugoplanowa sprawa. Zamek w Stobnicy jest niezwykle interesujący, dlatego że w odróżnieniu od innych zamczystych budowli, on ma wysoką jakość architektoniczną, powiedziałbym. Mhm. Chociaż tu się można skrzywić, dlatego że dzisiaj się zamków nie buduje, ale poziom rzemiosła, tak, wykonawstwa jest taki jak w przypadku, nie wiem, dobrych budynków XIX-wiecznych.
16: Właśnie.
14: Skąd architekci wiedzą, jak zrobić zamek, skoro się nie buduje, ciekawe, nie uczą tego?
16: Proszę pamiętać, że architekci uczą się patrząc na stare obiekty, na te istniejące obiekty. Kiedyś to szkicowali, chyba nadal to robią. W związku z czym rozumieją, czym jest kwestia proporcji na przykład, bo w przypadku Stobnicy ta budowa ma bardzo satysfakcjonujące, że się tak wyrażę, proporcje. On jest dobrze pomyślany z wielu widoków. Ja przyznam, że nie widziałem go na żywo, ale widziałem go na wielu bardzo fotografiach i myślę, że gdybym zobaczył go jako dziecko, to oszalałbym ze szczęścia. To jest spełnienie takich dziecięcych marzeń, komuś się to udało. Żeby było jasne, chyba nie zamierzamy teraz pochwalać budowania na granicy prawa, czy z przekroczeniem prawa, takich osobliwości.
14: Z wtargnięciem w przyrodę.
16: Tak, tak, tak. To nie o to idzie. Tylko jeśli odrzucimy te kwestie prawne i etyczne, a spojrzymy na ten obiekt jako na zamek i zapytamy, jak on jest zbudowany w swojej zamczystości, to jest zaprojektowany i zbudowany nieźle w swojej zamczystości.
14: Co będzie w takim razie teraz najbardziej dyskutowaną z tej perspektywy rzeczy, o których rozmawiamy, w przypadku Pałacu Saskiego i jego odbudowy kwestią? To, czy on jest zgodny z jakoś wyobrażoną
17: tą oryginalną wersją, to, że w ogóle jest odbudowywany, czy to jest jeszcze w ogóle jakaś dyskusja?
29: Ja myślę, że tutaj Kuba zanim Snopek. Jeszcze wejść w dyskusję o tym, jak on będzie odbudowywany, warto zaznaczyć, że Pałac Saski jest pałacem, a nie zamkiem.
16: Kamienicą tak. jest Kuba, kamienicą,
17: po której została
16: tylko nazwa pałacu. To jest jedna wielka pomyłka, nie bójmy się tego powiedzieć.
17: Podstępnie o to pytam, bo wyobrażam sobie, że za 3-4 lata siedzimy w tym samym składzie i rozmawiamy o pałacowatości.
29: Ale chciałbym tutaj
17: po kolejnej wystawie.
29: Tylko powiedzieć to, że zamek w polskiej kulturze jest niezwykle mocną sprawą. Buduje pewien rezonans społeczny. Jak Jarosław Kaczyński w którymś momencie powiedział, odbudujemy zamki, które spalili Szwedzi, a powiedział to chyba w 2018 roku, to rezonans w tych gminach był ogromny. No bo to jest coś, co działa na wyobraźnię. A pałac, nawet jeżeli to jest kamienica, ale nazywa się pałacem, pałac nie ma tej siły. I w momencie, kiedy ten Pałac Saski to tak trochę idzie, że wszyscy to pchają, nie wiadomo po co, nie ma jakiejś specjalnej grupy ludzi, która by to bardzo jakoś...
17: Przepraszam, można się z panem pokłócić? Mamy chwilę, można?
29: Oczywiście, proszę.
17: Ja sądzę, że musimy wrócić do kwestii historii ludowej. To znaczy, wyobrażam sobie, że trochę inaczej w małej społeczności, jakiejkolwiek społeczności traktowany jest zamek, on jest wystarczająco daleko, wystarczająco nie ma związku ze współczesnością i stratyfikacją społeczną. Pałac to już jest ten pałac, który pradziadek jeszcze pamięta, dziadek pamięta. I tam pejoratywów jest tylko wybierać, tak? Chyba, że ktoś mieszkał w pałacu, co jest absolutnie statystycznie najmniej prawdopodobne.
29: Ale to w żaden sposób nie przeczy temu, co powiedziałem. Nie przeczy temu, co powiedziałem, dlatego że wydaje mi się, że po prostu pałac nie jest... słowem obiektem, albo typologią, która stworzy taki rezonans społeczny pozytywny jak zamek. W Polsce po prostu zamek jest bardziej istotny.
17: A czemu nie odwrotnie? Zbudujcie pałacy, to wam znowu je spalimy.
29: to już jakiś problem polityczny.
17: Z zamkiem tego problemu o tyle nie ma, że on jest wystarczająco daleko. No.
29: To prawda.
17: On w świecie bajki ciągle funkcjonuje, jeśli dobrze rozumiem.
29: To prawda.
17: Takiego imaginarium. Tak? A pałac byłby za blisko. Więc w tym sensie to, co pan Trybuś powiedział, przecież to kamienica. To ktoś może zacząć pytać, kogo to była kamienica.
16: Z Kwarcowa, rosyjskiego kupca.
17: No. Jesteśmy w środku dyskusji o tym, co nas otacza. Czyli zamek jest trochę abstraktem dla nas. Czy zamczystość musi być trochę abstrakcyjna. W sensie...
29: Tak, to jest znowu to, co tutaj wcześniej padło, że zamek po prostu jest daleko. Jest daleko w czasie, daleko w przestrzeni, więc on może być trochę bardziej wyobrażony.
17: No i zjawia się stopnica, która mówi, nie musi być daleko, bo ja tu zarabiam pieniądze w ogóle na gościach. Więc to jest jakaś wewnętrznie bardzo splątana sytuacja z tą zamczystością.
29: I dlatego jest interesująco.
16: Bardzo, bardzo. Tym bardziej, że dostajemy informację, teraz mówię o Zamku Królewskim w Warszawie, od przewodników, że goście z zagranicy, którzy nie są przygotowani do pobytu w Warszawie, tylko po prostu nagle stają na Placu Zamkowym, nie rozpoznają Zamku Królewskiego w Warszawie jako zamku, tylko bardzo często ten obiekt jest rozpoznawany jako ratusz. Nie można się dziwić, my jesteśmy opatrzeni, ale można sobie wyobrazić, że ratusz tak wygląda. Bo ma wieżę z zegarem, bo ma... No tak, nie widać tego też, że on jest pięciobokiem, więc to może być... No, niektórzy mówią, że to pewnie jest też więzienie. Mamy kraty i mocne bardzo bramy. Ale powiedzmy, że to jest margines. Więc też to odczuwanie zamczystości w innych kulturach, to jest mały i anegdotyczny, ale dowód na to, że my jest inne.
29: Tak.
17: Że to jest ewidentnie kulturowe. No tak, rozumiem.
16: Tak.
17: Dla mnie ważność tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest o tyle istotna, że jadąc przez Polskę, zamczystość, każdy nasz słuchacz i każda nasza słuchaczka prędzej czy później zobaczy.
16: O tak. Nawet kupując hot doga po drodze, może zobaczyć zamczystość, bo takie przykłady też Kuba przywołał na wystawie.
29: Może zobaczyć dom weselny, który wygląda jak zamek, czyjś dom jednorodzinny, który wygląda jak zamek, budkę z lodami, która wygląda jak zamek, ogrodzenie, które ma właśnie blanki. Więc te różne elementy zamczystości, one bardzo często pojawiają się w różnych miejscach. To nie jest kwestia budżetu tylko, nie trzeba być od razu magnatem, który buduje stopnicę. Można to zrobić z mniejszym budżetem, natomiast... będzie też mniejszy trochę efekt.
17: Osoby, które chcą w ten sposób zaznaczyć zamczystość w tego typu budowlach, czego tak naprawdę chcą?
29: Mamy taki przykład w Warszawie, na Wilanowie, nie pamiętam jak się nazywa ta ulica, gdzie stoją obok siebie dwie wille. Są podobnych gabarytów, jedna jest bardzo, bardzo zamczysta, a druga jest w kostiumie neomodernistycznym, powiedziałbym. Stoją obok siebie, bardzo blisko. I patrząc na nie, można sobie wyobrazić, że prawdopodobnie czas ich budowy był ten sam i budżet był podobny. I zarówno zamczystość, jak i ta neomodernistyczność są pewnego rodzaju kostiumem, który po prostu pokazuje, jakie mamy wartości, w co wierzymy, co nas interesuje, kim się czujemy.
16: Się podoba.
29: Z jakiegoś dziwnego powodu Polacy nie chodzą na przykład w żabocie, czy tam na koturna, czy nie wiem. Ale w przypadku architektury to pozwalamy sobie na to, żeby bardzo często właśnie sięgać w przeszłość i tego typu cytaty dodawać do naszych, nie wiem, domów albo innych budynków, które stawiamy.
17: Ale jeśli to, bo tu padło coś takiego na początku rozmowy, gdybyśmy mogli, panowie mogli to rozwinąć, jeśli istnieje jakiś teraz ideowy, konserwatywny zwrot na świecie, to jak rozumiem zamczystość albo zwiększona popularność zamczystości, elementów zamczystości wokół nas byłaby dowodem albo objawem tego, tak? Takiego konserwatywnego zwrotu. Czy to oznacza, że gdyby był niekonserwatywny zwrot, tylko jakiś inny, liberalny, to byśmy to też zobaczyli? Czy też jest gorzej? Cały kociokwik wizualno i chaos wizualny lat 90. to był właśnie liberalizm. Jarosław Trybuś.
16: Myślę, że gdyby nie zwrot konserwatywny, umówmy się, że tak to skrócimy, nazwiemy, myślę, że nie powstawałyby zamki, które powstają dzięki władzy, czy to lokalnej, czy centralnej. Gdyby nie ten zwrot, to chyba nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby budować w Poznaniu zamek. Prawda? To jest gest ewidentnie polityczno-konserwatywny. Ta historia jest też była przywołana na wystawie i jest opisana w książce, bo to jest wyjątkowa rekonstrukcja czegoś, o czym nikt nie wie, jak wyglądało. To znaczy dokonano rekonstrukcji obiektu, który góruje nad znaczną częścią miasta, bo jest świetnie położony na wzgórzu. Dokonano tej rekonstrukcji na podstawie jednego bardzo niewyraźnego rysunku sprzed 400 lat, który przedstawia obiekt, który ma wieżę.
29: Oraz wiersza.
16: Właśnie. Czyli zarówno ten rysunek, który jest ideowym rysunkiem, jak i wiersz, który jest...
29: tekstem.
16: No właśnie, tekstem. I to w dodatku... literackim, mającym inną funkcję. Zbudowano spory obiekt. Jest to osobliwe, prawda? Myślę, że do tego nie doszłoby, gdybyśmy chętniej patrzyli w przyszłość, a nie w przeszłość.
17: Pan już drugi czy trzeci raz dzisiaj mówi o tym patrzeniu w przyszłość.
16: Tak, bo to bardzo mnie niepokoi, to patrzenie w przeszłość.
17: Ja rozumiem, tylko jakie byłyby efekty, to jest to samo pytanie, tylko inaczej sformułowane, jakie byłyby efekty w sferze wizualnej wokół nas, gdybyśmy rzeczywiście patrzyli częściej w przyszłość? Co by to znaczyło?
16: Być może budowalibyśmy miasta, które są lepiej dostosowane do katastrofy klimatycznej, o której rozmawialiśmy zanim weszliśmy do studia.
29: Bardziej analitycznie można byłoby... odpowiedź na to pytanie tak, że jeżeli spojrzymy na architekturę, która powstaje dzisiaj w Polsce i która sprawia, że ludzie czują jakąś ekscytację, czują emocje. W ogóle architektura jest mało emocjonująca, ale są pewne rzeczy, które są. To na pewno z jednej strony są zamki, a z drugiej strony na przykład lotnisko CPK. Tak? To były wielkie emocje. To jest zamek przyszłości pod tym względem, że jest to coś, co obiecuje nam jakiś rozwój. To jest to słowo, tak?
16: Infrastrukturalny obiekt, który ma też swoją godność, powiedzmy, przez skalę i tak dalej.
29: Tak, tak. Więc to jest przykład. Lat 20 temu albo 15 temu wydaje mi się, że rolę takich zamków przyszłości miały wieżowce. W tej chwili wieżowce już wyszły z mody i raczej już nie budzą takiej ekscytacji, ale jak powstawał Mariot albo pierwsze wieżowce tam obok Mariotu, to na pewno to był taki wow, super, budujemy do gwiazd.
16: I jeszcze wcześniej taką rolę, dużo wcześniej taką rolę spełniały dworce. Były znaki wynikiem modernizacji i patrzenia w przyszłość właśnie.
29: Więc być może częścią tego mojego zaniepokojenia jest to, że ja w tej chwili jakby czuję pewien brak równowagi. To znaczy ta zamczystość jest wyrazista, jasna, zrozumiała i angażująca i interesująca. Natomiast z tej drugiej strony no nie widzę czegoś, co by właśnie odpowiadało na przykład na pytania klimatyczne, jakiejś takiej narracji wizualnej, która byłaby tak samo angażująca i tak samo wyrazista jak zamki. Bo mnie, szczerze mówiąc, te lotniska nie przekonują.
17: Ale ciekawe jest to, nie do końca to rozumiem, to zmieszanie porządku symbolicznego z czysto użytkowym. Znaczy... Chociaż kiedyś widziałem coś takiego, było z 10 lat temu, na takiej stylizowanej na... to było w Bukareszcie, przypomniałem sobie. Jest taka cerkiew, która jest z czerwonej cegły. W takim stylu też tam budowano. Jest czerwona cegła, no ale trzeba było założyć klimatyzator na zewnątrz. Więc ktoś go okleił, ten klimatyzator, taką tapetą z czerwonej cegły. I że z daleka człowiek myśli, och, klimatyzator średniowieczny. Podchodzi bliżej i widzi, że ktoś tutaj... Więc użyteczność tak, no bo trzeba chłodzić wnętrze tej cerkwi, ale mnie niepokoi to zmieszanie tych dwóch porządków, dlatego że wyobrażam sobie, że skoro jesteśmy na tyle kreatywni jako społeczeństwo, że potrafimy

0: spełniała praktyczne potrzeby. I jeśli zatrzymamy się na tym, no to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić jakiś abstrakcyjny symbol nowoczesności, który jest jej po prostu pomnikiem, bo jest to mało racjonalne.
1: Ktoś może nas słuchać, tak myślę teraz, ktoś może nas słuchać. My przez godzinę rozmawiamy o architekturze, o symbolach, jak to jest istotne dla spójności społecznej i tak dalej. Przez chwilę nikt z nich, z całej trójki facetów, nie zająknął się o religii i mają to, co mają na końcu. Ciszę w studiu. No mówię zupełnie poważnie, tak? W sytuacji, kiedy mamy niedużą społeczność w miejscowości, gdzie jedynym takim budynkiem jest kościół, który też może mieć cechy zamczystości, notabene.
0: Tak. Oczywiście.
1: I przychodzą liberałowie, którzy mówią, my wam zbudujemy przystanek
2: autobusowy. Jeżeli chodzi o kościoły, to tutaj mieliśmy swoją falę budownictwa kościelnego w Polsce w latach 80. i 90.
0: Bardzo odważnego.
2: Bardzo odważnego.
0: Bardzo nowoczesnego.
2: Zostało zbudowane 3800 kościołów. To jest poprzednia książka, nad którą pracowałem. I tam było bardzo dużo... To był właśnie taki dosyć dziwny moment, kiedy ta architektura kościelna była bardzo, bardzo bywała bardzo progresywna. Więc mamy w Polsce kilka, albo nawet kilkadziesiąt przykładów niezwykle wartościowej, niezwykle interesującej i patrzącej w przyszłość architektury kościelnej. Zresztą nie tylko w Polsce.
0: To minęło. I te kościoły progresywne w warstwie architektonicznej właściwie zaniknęły.
1: No tak, ale społeczeństwo nam się laicyzuje i to moje pytanie o to, czy istnieje rewers zamczystości dla jakiegoś zwrotu niekonserwatywnego, czy bardziej liberalnego, czy demokratycznego?
2: Rewers zamczystości musi istnieć, dlatego że musi istnieć jakaś równowaga. A architektura od lat, nie wiem, XX wieku, kiedy jesteśmy, że tak powiem, w zasięgu modernizmu, bo cały czas ten modernizm stanowi pewne ramy ideowe architektury, która powstaje. Architektura ma być przede wszystkim funkcjonalna. Moderniści zapomnieli trochę o tym wymiarze symbolicznym, który jest też bardzo, bardzo ważny. I wydaje mi się, że w różnych miejscach na świecie są różne proporcje właśnie tej architektury patrzącej w przeszłość i w przyszłość. Akurat tutaj w Polsce w tej chwili mamy brak równowagi. Rzeczywiście architektura patrzy głównie w przeszłość. I ja na przykład czuję deficyt, chciałbym, żeby ona spojrzała też w tą drugą stronę. Natomiast to nie jest tak, że ogólnie architektura demokracji czy liberalizmu nie ma swojej reprezentacji, dlatego że ona bywa. Jeżeli spojrzy pan na to, co się dzieje w tej chwili we Francji, mamy ogromne państwowe budownictwo z drewna klejonego jako odpowiedź na problemy klimatyczne. Co ciekawe, to budownictwo z drewna klejonego ma swoją własną, niezwykle interesującą estetykę. Ono wygląda inaczej. Mamy w niektórych państwach fantastyczne programy budownictwa mieszkalnego, tak? To znaczy mieszkalnictwo państwowe, które tworzy pewien spójny standard, wysoki standard życia. Więc tutaj jest bardzo dużo możliwych odpowiedzi. Tylko akurat w tym momencie historycznym w Polsce mam wrażenie, że trochę za bardzo się zapatrzyliśmy na zamki i potrzebujemy spojrzeć w tą drugą stronę. Ta wystawa miała być też takim trochę właśnie próbą pokazania tego całego fenomenu zamczystości, ale też od samego początku tego pierwszego zdania, że buduje się tych zamków niepokojąco dużo, była też taką próbą zwrócenia uwagi na to, że może warto też spojrzeć w przyszłość, żeby zrównoważyć właśnie ten zwrot w stronę przeszłości.
1: Przejdźmy do niezwykle mocnej rzeczy, która w książce się pojawia, a mianowicie profesor Leder twierdzi, że zamczystość jest reakcją na traumę i jest próbą próbą jakiegoś poradzenia sobie właśnie z traumą, które dotknęły polskie społeczeństwo. I tak jak w przypadku Zamku Królewskiego, ja nie mam z tym problemu i chyba większa część ludzi w Polsce myśli sobie, no to było niezwykle godnościowe. Powiedzieliśmy sobie, odbudujemy. Tak? Tam jest sprawczość tego społeczeństwa, na poziomie takiego najbardziej bazowego, symbolicznego myślenia o tym, wróg napadł nasz kraj i zniszczył nam symbol i my odbudujemy ten symbol, tak? To wspólnotę buduje. Tam jest wiele rzeczy, które są zrozumiałe. Tylko kiedy się słucha profesora Ledera, czy czyta tego, co mówi, to ktoś może zapytać, jakiego rodzaju odpowiedzią jest zamczystość na traumę? Czy panowie w ogóle się zgadzają z tą wypowiedzią profesora Ledera?
0: To jest efektowna teza i ona jest też nieźle umotywowana. Przecież profesor jest znakomitym rozmówcą, ale można z nią dyskutować. Tak, to znaczy bez wątpienia znajdą się przypadki, o których zresztą pan redaktor wspomniał, najlepszym z nich, czyli o Zamku Królewskim w Warszawie, które taką tezę

0: potwierdzą, ale, ale to chyba tyle.
1: Dlaczego o to pytam? Pytam o to dlatego, że ktoś może zapytać zaraz. Czyli mówimy o kraju, który właśnie wchodzi do, czy ma zaraz wejść do G20, gdzie wszystkie czynniki związane z dobrostanem poszły w górę w ciągu ostatnich 30 lat w sposób niewyobrażalny. Od średniej długości życia przez umieralność niemowląt, no, czystość wody w kranach i tak dalej. Więc gdyby z nami był profesor, to byśmy go zapytali, jaką traumę teraz odreagowujemy z zamczystością.
2: Profesor Leder powiedział też jeszcze inną rzecz w tym wywiadzie, że budowa zamków jest budową ciągłości. Że największą, że jednym ze źródeł tej traumy jest właśnie ta poszarpana ciągłość,
1: przerwanie
2: ciągłości państwowej, narodowej i tak dalej. I budowa zamku, który jest aż tak bardzo odległy w czasie, tworzy złudzenie ciągłości. Więc na przykład ta teza wydaje mi się bardzo, bardzo trafna. I druga sprawa jest taka, że tak jak mówiłem wcześniej, zamki są na tyle skomplikowanym symbolem, że nie ma jednej odpowiedzi. To znaczy trudno powiedzieć, dlaczego Polacy budują zamki. To było pierwsze pytanie, które, na które próbowaliśmy sobie odpowiedzieć i okazało się, że tych odpowiedzi jest 16 różnych, a i tak jak się wszystkie 16 komuś powie, to przychodzi ktoś z 17, bo jest to po prostu dosyć, dosyć złożone. Tak to jest właśnie z tymi trudnymi symbolami. Ja bym powiedział, że na pewno w tym, co profesor Leder mówi, jest część prawdy. Ta teza dotycząca właśnie odbudowy ciągłości do mnie trafia.
1: Mamy taką sytuację na samym końcu naszej rozmowy, że chciałbym zapytać jeszcze o 5000 różnych rzeczy, ale tylko zapytam, czy na wystawie zjawiali się na przykład ludzie z drugiego końca kuli ziemskiej, z innego kraju, z innych kultur, patrzyli na to i mówili, nic z tego nie rozumiem, to, nic to do niczego nie pasuje.
0: Ta wystawa była bardzo komunikatywna w wyrazie swoim, każdym właściwie, za co dziękuję kuratorowi. W imieniu prawie 7000 widzów. I myślę, że cieszyła się dobrym odbiorem i zrozumieniem. Mówimy o wystawie, która zamknęła się przed paroma dniami, ale leży przed nami książka, która wciąż istnieje. Jest pełniejsza nawet niż wystawa, ponieważ treści, które tutaj są zawarte, jest więcej. I bardzo tę książkę możemy lokować produkt? Polecamy.
1: Oczywiście, bo jest świetnie wydana, a jest po prostu świetnym produktem właśnie. Lokować produkt warto, jeśli jest dobrej jakości. Taką zasadę bym wprowadził, gdybym pracował w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
0: No to zapraszamy do nabycia ostatniego zamku zamczystości Polski od Wawelu do Stobnicy pod redakcją Kuby Snopka.
1: Ale muszę jeszcze Kuby Snopka zapytać, czyli teraz, bo tak, nad Dworku Wartością nie chce pan pracować, tak? Co teraz będzie pan robił?
2: Ja mam w głowie pewien pomysł, który będzie jeszcze lepszy niż zamczystość, ale z tego typu pomysłami jest tak, że trzeba im się dać w głowie chwilę rozwinąć, żeby nie spalić. Więc następnym razem, jak przyjdę tutaj do studia, to powiem. Ale teaser jest taki, że w polskiej architekturze dzieje się dużo interesujących rzeczy i są zjawiska jeszcze bardziej interesujące niż zamczystość.
1: Rozumiem i na końcu jesteśmy w specyficznym momencie ze względu na zbieg funduszy europejskich, rozwój, wzrost PKB, kreatywność osób, które decydują o tym, co i gdzie zbudować, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu za 100 lat. Otworzymy książkę o historii, będzie napisane. Początek XXI wieku w Polsce charakteryzował się niezwykłym wybuchem, erupcją, jeśli chodzi o architekturę, można tak powiedzieć?
0: Na pewno, jeśli chodzi o infrastrukturę i na pewno o wielkość pokrycia, czy ilość architektury. Natomiast jeśli chodzi o jej jakość i przełomowość, tego nie możemy być pewni.
2: Na pewno.
0: Bo prawo nie nadąża za potrzebami. I na przykład przywołane przez Kubę drewniane biurowce budowane we Francji, czy domy mieszkalne w Szwecji, wielorodzinne, nie są możliwe w Polsce przez nienadążanie prawa. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym trochę jeszcze nas czeka chyba publicznej dyskusji o tym, czego chcemy. kolejna fala upałów powinna to przyspieszyć.
1: Oto świetna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Kuba Snopek, kurator wystaw, urbanista, badacz, specjalizuje się w historii i teorii architektury XX wieku.
2: Dziękuję bardzo.
1: I to my dziękujemy, mówię w imieniu tych, którzy byli na wystawie Ostatni Zamek, Zamczystość Polska od Wawelu do Stobnicy. I doktor Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie.
0: Bardzo dziękuję bardzo. Zostawię tę książkę.
1: Wspaniale. Za 3 minuty godzina 21. Informacja Radia Tok FM, a po informacjach słuchacze i słuchaczki będą dzwonić pod numer 22 44 044 i odpowiadać na pytanie. Uwielbiamy budować zamki. Co to mówi o naszych wyobrażeniach o przestrzeni, mieszkaniu, a może w ogóle o życiu? 22 44 044. Po informacjach Państwa głosy na naszej antenie.
3: Autopromocja.
4: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Prokurator generalny zapowiada dalsze działania w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i jego zastępcy. Rośnie bilans ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Po ponad tygodniu od trzęsień ziemi w Wenezueli ratownicy spod gruzów wyciągnęli żywego mężczyznę. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu oraz Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Unieważniły także ich dokumenty podróży, poinformował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Dodał, że otrzymał pisemne potwierdzenie w tej sprawie. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział dalsze kroki. Podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje sytuację i zadeklarował, że wykorzysta wszelkie prawne sposoby, by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem. We wpisie na platformie X Żurek dodał: zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Wczoraj sąd odrzucił zażalenia obrońców i podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Ziobro i Romanowski są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wszczęła postępowania w sprawie prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Według doniesień miało tam dochodzić m.in. do bezczeszczenia zwłoki i publikowania ciał zmarłych osób w mediach społecznościowych. Niepokój wzbudziły też niektóre karty zgonu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba.
8: Karty te były uzupełnione przez pracownika prosektorium, natomiast nieustalona osoba uzupełniła 3 karty w zakresie drugiego imienia zmarłego, w zakresie nazwiska rodowego zmarłego, przybiła pieczątkę osoby uprawnionej i prawdopodobnie się podpisała parafą na tych kartach.
7: Prokuratura wszczęła także postępowanie w sprawie rzekomego pobierania nienależnych opłat w prosektorium. Według doniesień tamtejsi pracownicy żądali także pieniędzy za polecanie zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych. Prokuratura podkreśla, że postępowania mają na tę chwilę wyłącznie charakter sprawdzający. Wstrzymana rotacja wojsk USA do Polski zostanie dokończona. Nikt tego faktu nie kwestionuje, oznajmił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Po rozmowie z podsekretarzem obrony USA do spraw politycznych Elbridgem Colbym. Jak dodał, o szczegółach zdecydują planiści, najszybciej jak to tylko możliwe. Minister mówił też o otwartości USA na dołączenie Polski do programu Nuclear Sharing. Jak dodał, po stronie Waszyngtonu jest na to ogromna otwartość. Do 23 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków przeprowadzonych minionej nocy na Kijów. Mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko, ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na to miasto od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby narodowej. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że rosyjskie wojska użyły do nocnych ataków na Ukrainę, a głównie na jej stolicę, 74 rakiet i 496 dronów. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sibicha ocenił, że Kijów przeżył noc grozy. Podkreślił, że Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. W Wenezueli ekipom ratowników z kilku państw udało się wydostać na powierzchnię żywego mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami budynku zawalonego w wyniku trzęsień ziemi, ogłosiły kostarykański Czerwony Krzyż i władze w Caracas. Około 40-letni mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, podawano wodę i odżywiano go, ale wydostanie go na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego było skomplikowane i czasochłonne. Oficjalny bilans zabitych w podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca wzrósł do 2295 osób, a ponad 11 tysięcy osób jest rannych, przekazały władze Wenezueli. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar śmiertelnych będzie znacznie wyższa. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Na nieoficjalnych stronach internetowych ze zgłoszeniami o zaginionych odnotowano dziś ponad 41 tysięcy zgłoszeń. Przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Taką nadzieję wyraża ministra pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. O szczegółach Wojciech Kowalik.
9: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
10: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
9: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, dodawała ministra w Radiu Z. Bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał w TOK FM wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
11: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
9: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu. Wojciech Kowalik, TOK FM.
7: A w najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko. Wystąpią opady deszczu, silny wiatr, lokalnie także burze. Synoptycy ostrzegają jednak, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba wprowadzić zmiany, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówił w TOK FM profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
12: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
7: Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i na Warmii także lokalnie burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry lokalnie pokażą do 26 stopni Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 6 minut po godzinie 21. Słuchacze i słuchaczki dzwonią do nas, pewnie przypominając sobie to, co widzieli gdzieś w swojej miejscowości, albo jadąc przez Polskę, albo na zdjęciu w internecie. Zacytuję książkę jednego z naszych gości, Kuby Snopka, kuratora wystawy, o której rozmawialiśmy, Ostatni zamek, Zamczystość Polska, od Wełu do Stobnicy. W Polsce buduje się niepokojąco dużo zamków. W całym kraju powstają ich dziesiątki. Zabytki już istniejące puchną. Rekonstrukcja goni rekonstrukcję. Pojawiają się również zamki, których wcześniej nie było. Wznosi je państwo, dokładają się samorządy, powstają zamki prywatne. Każda kolejna realizacja wywołuje sporo historię, autentyczność i smak. I wywołuje falę wątpliwości, czy to są zamki. Jak państwo sądzą, dlaczego uwielbiamy budować zamki, budujemy je, a nawet jeśli to, co nam służy jako mieszkanie, czy miejsce na biznes nie jest zamkiem, to próbujemy to uzamczyć. Dodamy wieżyczkę, krenelarz, tu zasugerujemy gotycką cegłę. Skąd się bierze to zamiłowanie do zamków? Co to znaczy? 22 44 044. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Halo? Czy my się słyszymy?
14: Dobry.
13: Dobry wieczór, słuchamy pana.
14: Tak, dobry wieczór. Już jestem na linii, tak?
13: Tak, proszę tak. Mówić.
14: Powiem panu, na początku z dużą niechęcią wysłuchałem tej audycji tych ekspertów, bo uznałem, że temat jest nieciekawy, ale później w połowie zacząłem słuchać i powiem panu, ona mi dała bardzo dużo do myślenia. Z czym się zgadzam? Jeżeli chodzi o Zamek Królewski, gdybym nie mówił w temacie, to proszę mi śmiało powiedzieć. Jeśli chodzi o Zamek Królewski, to powiem panu, że ze starówką jestem związany od lat 80., ale już w latach 90. powiem panu, że w ogóle ten zamek, tylko proszę się nie gniewać i tych, co słuchają, w ogóle mi nie pasuje do tego krajobrazu. On bardziej by pasował gdzieś, powiem panu, daleko za Warszawą, gdzieś w Szczelimporu, z dużą ilością ogrodów. Ja wiem, że to była decyzja tego Edwarda Gierka, żeby tak wzmocnić swoją pozycję, wybudowano zamek. Ale powiem panu ciekawą rzecz, która mi się przypomniała. W 93 roku prowadziłem obóz w Bieszczadach, w Łuszczykach Górnych i tam leśnik, pan Leszek Brysz, bardzo, bardzo nienawidził warszawiaków. Pytałem dlaczego. Proszę pana, bo ja chciałem panu powiedzieć, że ja płaciłem składki na ten odbudowę Zamku Królewskiego, nie pamiętam nazwy, przymusł po prostu... Słucham?
13: Przepraszam, czyli on miał pretensje o to, że cała Polska zrzucała się na odbudowę Zamku Królewskiego?
14: Nie. Miał pretensje o to, aha, że przyjeżdżali do niego warszawiacy wynajmować tam w tym stodole miejsce, namiot postawić, bo to Łuszczyki Górne, Bieszczady w Polsce. I bardzo nie lubił, jak warszawiak przyjeżdżał, a skąd pan jest? Ja jestem z Warszawy.
13: Ale Zamek Królewski w tym jaką gra rolę?
14: Że gra taką rolę, że pan Leszek ten Brysz uważał, on mówi, proszę pana, my łożyliśmy przymusowo na Zamek Królewski i teraz przyjeżdża taki panicz z Warszawy i on tu się panoszy mówieniem, wie pan, bo ja jestem z Warszawy, a mnie na przykład polubił, wie pan dlaczego?
13: Ale zaraz. Tak. Jak rozumiem, pretensja była, według tego człowieka, Polacy nie czy cały kraj nie powinien się w cudzysłowie zrzucać na Zamek Królewski, tak?
14: Nie, on nie miał o to pretensje, tylko miał o to pretensje, że z moich pieniędzy zostały te składki odprowadzane, a później przyjeżdżają...
13: Ale panie Dariuszu, ale to dobrze, to jesteśmy w samym środku rozmowy. Ma być odbudowany Pałac Saski w Warszawie. Będzie to kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Z pana podatków, moich podatków, ale też z podatków tego pana z Bieszczad.
14: On już nie żyje.
13: No dobrze, no to kto kogokolwiek...
14: Ale syn żyje.
13: No właśnie, to z podatków syna. I myśli pan, że... I myśli pan, że historia się powtórzy? To znaczy...
14: Proszę pana, mam swoje zdanie powiedzieć.
13: Tak.
14: Jeżeli chodzi o zamek właśnie ten Saski, bo ja mieszkam w przelocie teatralnym, powiem panu, ja bym nawet złotówki nie dał. Naprawdę.
13: A dobrze, ale panie Dariuszu, jeszcze jedno pytanie. Czy jak pan jedzie przez Polskę, czy pan to widzi, te zamki albo stylizacje na zamki, takie próby pokazania, że coś jest zamkiem? Kojarzy pan takie sytuacje?
14: Proszę pana, no kojarzę, kilka lat temu byłem w tym Muszyna, tam jest taki z X czy XI wieku właściwie ruina zamku, Muszyna chyba dolna, tak? Czy tak?
13: Uważa pan, że powinni go odbudować i zrobić taki zamek nowoczesny?
14: To znaczy, powiem panu tak, on jest tylko używany w sezonie, tak? Bo później tam jest zimno, to zamykają, no bo kwestia ogrzewania nie spełnia tych wymogów. Natomiast jeżeli chodzi, ja byłem jeszcze w listopadzie kilka lat temu, załapałem się. Jak wszedłem tam do środka, z zewnątrz wyglądało to stan dość taki opłakany. Natomiast wewnątrz, powiem panu, no taka bajka historyczna, bo przedstawiona była uczta tych żołnierzy z tego X, XI wieku. Także to było dla mnie ciekawe, bo ja się mogłem przenieść na moment zupełnie w odległy inny świat. Natomiast jeżeli chodzi o, proszę pana, o budowanie, bo pan chciał jeszcze pytanie zadać, tak?
13: Chciałem pana zapytać o to, co pan mówił na początku, że panu nie pasuje Zamek Królewski w Warszawie, w tym otoczeniu.
14: Nie pasuje.
13: Dobrze, a ten w Muszynie panu pasuje?
14: W Muszynie powiem panu tak, bo to jest tak trochę na uboczu, nie dużo miejsca zajmuje. O, i co ciekawe, jest na wzniesieniu. Obić pan. I można zobaczyć, powiem panu, krajobraz Muszyny.
13: Rozumiem. Bardzo panie Dariuszu dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Do usłyszenia. Uwielbiamy budować zamki, a nawet jeśli nie mamy zamku, to staramy się z tego, co mamy, zrobić zamek. Jakoś zaznaczyć tą zamczystość, o której tu przez godzinę opowiadali nasi goście. Państwo to widzą w Polsce? Państwo uważają, że to jest świetny, charakterystyczny dla polskiej architektury element, taki, który wręcz mógłby to być jakiś nasz atut reklamowy na całym świecie, powiedzieć, patrzcie, a u nas w Polsce robimy zamki. Czy państwo są sfrustrowani tym, że gdzieś, chociażby pośrodku terenów Natura 2000, ktoś buduje zamek zupełnie od podstaw. Państwo są sfrustrowani, że czy w Warszawie, czy w Poznaniu odbudowuje się zamki tak, że dzwoni pan Dariusz z Warszawy, mówi, nie pasuje mi ten zamek, tak? Czy nie? Czy państwo uważają, że to jest trochę humorystyczne, ale też nasze, że po prostu jest mynia samochodowa i ktoś postawi dwie wieżyczki i z daleka to wygląda jak zamek i państwo w ogóle nie uważają, że to jest jakiś problem, tak? 22 44 044. Chyba, że ktoś z państwa potwierdza tą tezę naszych gości, że to, że zamki nam się zaczynają coraz bardziej podobać, dworki nasze, słynne dworki polskie odchodzą w przeszłość, jest ich coraz mniej wśród nowych projektów, za to zamek, czemu nie? Czy raczej zamczystość, tak. 22 44 044. Uwielbiamy budować zamki, coraz więcej ich budujemy, nawet tam, gdzie ich nie ma, to próbujemy z tego, co mamy, zrobić te zamki. Co to mówi o naszych wyobrażeniach o przestrzeni, o mieszkaniu, w ogóle o życiu? 22 44 044. Pan Bartosz z Twardorzecka do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
15: No, dzień dobry, panie redaktorze, ale praktycznie nic nie słyszę. O. Takie dzisiaj to fatalne jest połączenie.
13: Panie Bartoszu, ma pan gdzieś koło siebie jakiś zamek?
15: Grzegorz Twardorzeczka.
13: A, pan Grzegorz, tak? Przepraszam za pomyłkę.
15: Dokładnie.
13: Panie Grzegorzu.
15: To dzisiaj bardzo ciężka jakaś połączenia jest. Nie wiem, czy burza jakaś nad Warszawą. Mhm. Nie. Wie pan co? Zamki, owszem, mam, ale to zamki wybudowane w dawnych czasach. Dzisiaj, no, jeżdżę dużo po Polsce, owszem, są zamki, które budują ludzie. Moim zdaniem, no, to jest taka melancholia i wraca się do czasów Sasa i to świadczy o statusie ludzi.
13: Czyli mówi pan, że jak ktoś chce pokazać, że ma pieniądze, to po prostu taki element zamku sobie...
15: Ma kasę, no to buduje, no. Mhm. Chociaż widzę wiele takich zamków, które są budowane, to miejscowość nie wspomnę. Są budowane nad wyraz, przepiękne, są w stanie surowym, jest ogrodzone i zarastają krzakami, bo chyba kasy brakuje.
13: O, to ciekawe. A czy coś z tego, co pan widział, było, wydawało się panu po prostu tak po ludzku brzydkie? Czy pan widzi głównie ładne rzeczy? Jak pan walor tego estetyczny ocenił, co pan widzi, jeśli chodzi o te zamki?
15: O, powiem panu, to jest Wielkopolska, jest pełne miejscowości, przepiękna rzecz, naprawdę przepiękna. No, powiem panu, że no, król by się nie powstydził. Mhm. Jest to przepiękne, tylko znowu nieukończone. No, jeżeli kogoś stać, no to trzeba czego zabraniać, czy mówić, że ktoś sobie tam wieżyczkę dobuduje. Ja nie mam nic przeciwko. Ma ktoś pieniądze? Proszę bardzo.
13: Mhm.
15: Jakoś to urozmaici ci naszą szarość i takie szeregowce, tak na przykład Holandia, Belgia, bo całą Europę jeździłem, czy Anglia. Te szeregowce, takie beznadziejny krajobraz. Jeżeli ktoś ma kasę, no dlaczego nie?
13: Zaraz, to panie Grzegorzu, pan mówi, że gdyby nie te zamki, które powstają, to były nudny byłby i powtarzalny polski krajobraz budowlany, tak?
15: No, ale bo naprawdę mam bardzo cichie połączenie.
13: No tak, słyszę, że znika pan, panie Grzegorzu. No trudno, być może uda się następnym razem. Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Grzegorz z Twardorzeczki był z nami. Bardzo dziękujemy. Pod numer 22 44 044 pan Zdzisław z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Zdzisławie.
16: Dobry wieczór. No, chciałbym nawiązać do mojego poprzednika, który bardzo niekorzystnie wyrażał się o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie.
13: Nie o odbudowie. Powiedział, że nie pasuje mu sam zamek w tym otoczeniu.
16: Nie pasuje mu bryła Zamku Królewskiego.
13: W tym otoczeniu.
16: Że powinna być poza Warszawą, najlepiej na wzgórzu i wśród ogrodów, tak?
13: Tak, tak.
16: No właśnie. Tylko, że ten Zamek Królewski zawsze był w tym miejscu, gdzie jest. To taka, tak to jest i tam nigdy nie było wzgórza ani ogrodów.
13: Może zawsze nie pasował, panie Zdzisławie. Może nigdy nie pasował.
16: No może nie pasował, ale jest historycznie związany z historią Polski. No przez chociażby takie wielkie wydarzenie jak hołd Rusi, hołd Rosji, hołd Moskwy, czy Konstytucja 3 maja. I to trzeba o tym pamiętać. To są symbole.
13: No to symbole, nikt tego nie kwestionuje, tylko pytanie, jak to wygląda. Czy pan jak jeździ po Polsce, to widzi, że każde miasto chciałoby mieć taki zamek,
16: nie,
13: jak Warszawa ma?
16: Nie, każdy. Ja chciałbym, aby gdzie się da, gdzie jest to możliwe oczywiście i sensowne, były odbudowywane obiekty, które przez naszą historię zostały zniszczone, bądź w okresie II wojny światowej, bądź wcześniej. Na przykład jest taka ruina zamku Krzysztopór.
13: Mhm.
16: największy zamek, największy pałac Europy, większy od Wersalu, który no, nie istnieje, bo został przez zawieruchę wojenną jeszcze w dawnych wiekach zniszczony. Jakby ktoś się pokusił o odbudowę czegoś takiego, to by była wielka atrakcja dla Polski, historyczna. No bo mówię, największy pałac w Europie, większy od Wersalu.
13: Ale zaraz, ale to dlatego, że to byłaby atrakcja, aby pan odbudowywał to? Pytam, bo to
16: nie,
13: pewnie...
16: Nie, no coś właśnie. Takiego by powstało. Polska by się wzbogaciła o ten obiekt, że po prostu byłby to obiekt historyczny w tym momencie. Tak. A byłaby to wielka atrakcja historyczna i atrakcja turystyczna. Czyli by z tego jeszcze były dla Polski zyski. Bo wydaje mi się, że na pewno bardzo wielu turystów, szczególnie z Chin, z Azji, przyjechałoby zobaczyć największy pałac w Europie.
13: No dobrze, czyli mamy pomysł i będziemy mogli zapytać osoby decyzyjne, czy skoro odbudowujemy tyle różnych rzeczy, to
16: jeszcze taka sprawa.
13: Krzysztopór można by też odbudować.
16: Można, z tym, że jeżeli chodzi o te zbiórki na odbudowę, no zbiórka na odbudowę Zamku Królewskiego była zbiórką dobrowolną, nikt nikogo nie zmuszał do wpłaty pieniędzy.
13: Ale tak dobrze, ale obydwaj wiemy o co chodzi. Chodzi o to, że no, niektórzy ludzie w Polsce mówią, z jakiego powodu cały kraj się dorzucał do odbudowy Warszawy.
16: Nie lubi Warszawy i warszawiaków, no niestety taka jest prawda. No.
13: Rozumiem. Bardzo dziękuję za pana głos, panie Zdzisławie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pod numer 22-44-044 zadzwoniła pani Magda z Krakowa. Dobry wieczór, pani Magdo.
17: Dzień dobry.
13: Słuchamy.
17: Ja sobie powiem w temacie, dlatego że jestem architektem i również na studiach poruszaliśmy sobie takie tematy. I warto zwrócić uwagę na to, jaki to ma tak naprawdę społeczny i socjologiczny charakter, bo mamy pewnego rodzaju taki sentyment do tego, żeby myśleć o nas jako o wielkim narodzie w tym momencie. Są też taki zwrot w prawo. I faktycznie dużo osób, które się wzbogacają, chcą pokazać sobie ten status społeczny. Natomiast jeżeli chodzi o samą odbudowę czy budowę bardzo dużych obiektów, no zazwyczaj w mniejszych miejscowościach, które jakby polegają na tym, że odbudowujemy coś w całości, tak jak na przykład pan tutaj poruszył zamek Krzysztopór, trochę by nie miało sensu, dlatego że warto jest rewitalizować rzeczy dla wartości architektonicznych i estetycznych. Na przykład porównując to do największego w porównaniu do Wersalu, no Wersal po prostu ma też bardzo ogromne walory architektoniczne. Natomiast to jest też pozostałość, to jest zrewitalizowany budynek, natomiast odnowiony w niektórych momentach. Natomiast jeżeli chodzi o same walory jakby architektoniczne, no ma ich sporo. Natomiast odbudowywanie czegoś od podstaw nie ma absolutnie żadnego sensu, ponieważ już nie mamy tych samych zasobów budowlanych, co kiedyś.
13: Ale zaraz, to proszę nam wytłumaczyć jedną rzecz, pani Magdo. To z jakiego powodu jednak Pałac Saski w Warszawie odbudowujemy od zera? Tam nic teraz nie ma, kawałeczek tylko został. Dlaczego w Poznaniu...
17: No ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że tak naprawdę to jest atrapa. Atrapa budowlana. To trochę jest tak, że chcemy mieć bardzo ładny zamek ze względu właśnie na sentyment, natomiast moglibyśmy mieć również coś znaczącego w naszych czasach, ale nie potrafimy tego zrobić, więc odwołujemy się do starych czasów. Bo to jest trudne, bo to jest
13: ale
17: bardzo trudne.
13: Zaraz, pani Magda, ale coś, co mogłoby się odwoływać, tak jak pani powiedziała, do naszych czasów, ono miałoby, to coś miałoby taki sam ciężar emocjonalny i taki godnościowy, jak zamek tam z...
17: Mamy bardzo krótką tożsamość, jeżeli chodzi o kwestie estetyczne i architektoniczne. To też jest związane z tym, że większość naszego społeczeństwa tak naprawdę ma pochodzenie chłopskie i tak naprawdę powinniśmy na przykład rewitalizować wioski i miejsca, które jeszcze są do zrewitalizowania, tak na przykład wieś w Chochołowie, prawda? To jest jedna z wsi, która jest przepięknie zrewitalizowana i przepięknie jest po niej chodzić, tak samo jak w Limanowej albo w Landskoronie. I ludzie uwielbiają tam jeździć. Natomiast jeżeli chodzi o bardzo takie wysokie tony estetyczne, jakie zamki, no to nasze społeczeństwo musi się jeszcze tego nauczyć, niestety. W sensie takim, że potrzeba pokoleń do tego, żeby zważyć to, co jest nasze, co jest nie zaczerpnięte z zachodu czy ze wschodu, i trochę nabrać tej dumy narodowej.
13: Ale pani Magdo, przepraszam, ale jakby to miało wyglądać? W sensie, gdzie miałoby się to zacząć? Co to miałoby oznaczać? Taki, znaczy zaczerpnąć nasze. No, Malbork nie jest nasz.
17: No, nie tak.
13: Zamki na Dolnym Śląsku. Najwięcej zamków w Polsce jest na Dolnym Śląsku.
17: Tak. No, ale, no i to jest super, żeby je rewitalizować.
13: Ale są nasze?
17: Właśnie chodzi o to, żeby je zrozumieć. Chodzi o to, żeby zrozumieć tożsamość śląska. To nie chodzi o to, czy są nasze polskie, tylko czy są nasze regionalne.
13: I tak, teraz zrozumiałem.
17: Tak, i to jest jakby kwestia clue. To jest ważny obiekt dla miasta, czy nie? To jest jak zamek na Wawelu tak. W tym momencie.
13: Ale pani Magdo, muszę panią zapytać o jedną rzecz, bo bardzo wiele osób do nas dzwoni, a mnie bardzo interesuje to ze względu na panią profesję. Czy jak pani jeździ po Polsce i czasami zobaczy pan, no, pani ten przysłowiowy, nie wiem, zakład wulkanizacyjny z dołożonymi dwoma wieżyczkami, żeby z daleka przypominał zamek, to co pani czuje? Tak w pierwszym odruchu.
17: Mnie strasznie boli fakt, że przez bardzo długi czas dopiero dorastamy do tego, czym jest nasza estetyka, jako estetyka naszej miejscowości, naszej wsi, naszego małego miasteczka. I wciąż mamy bardzo duży eklektyzm z tym związany, bo nie wiem, napatrzyliśmy się czegoś na zachodzie, więc nagle teraz zamiast klinkierówki, która była nasza typową dachówką, mamy teraz blachę czarną. Przecież to w ogóle nie ma nic wspólnego z naszym regionem. I teraz tak naprawdę kiedyś była moda na domek polski, worek taki, a teraz mamy tak naprawdę, przejeżdżamy przez miejscowości i tak naprawdę mamy bardzo duże domy, które tak jakby już nie są pod domami pokoleniowymi, to odchodzimy od tego, ale są białe z czarnym dachem. To jest coś, co jest bardzo nietypowe dla naszej estetyki jako narodowej. I my to czerpiemy z zachodu, ze wzorców zachodowych, bo patrzymy na katalogi. Nie myślimy trochę o tym, co jest tutaj nasze. Nie wiem, tak jak na przykład o roślinności. Kupujemy tuje. Tuje nie są naszą rośliną.
13: Piękna analogia, ale pani Magdo, musimy dać szansę jeszcze innym słuchaczom, bo dzisiaj tak się okazało, że ten temat wywołał bardzo wiele słuchaczy i słuchaczy, które do nas dzwonią. Bardzo dziękuję za to, że pani była z nami. Pani Magda z Krakowa. Z bardzo ciekawą tą analogią z tujami. Rzeczywiście, no botanik, gdyby tutaj siedział w studiu, by powiedział, rzeczywiście, no to jest zapożyczenie, dramatyczne zapożyczenie, ale jest. Mało tego, no buduje krajobraz naszego kraju, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Więc nie można przejechać przez Polskę, nie widząc setek tysięcy, a może milionów tuj, które porastają tę część Europy nienaturalnie. Pan Piotr do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze. Skąd pan dzwoni?
18: Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
18: Znajduję się w miejscu między Poznaniem a Stobnicą.
13: Czyli tą Stobnicą, gdzie jest zamek.
18: Tak. I kilka razy byłem z żoną, z dziećmi. Chodziliśmy po tego zamku. Najpierw jeszcze jak ten zamek nie był na ten teren. Aha. Tak podziwialiśmy, ludzie przeoczyli, że on jest na terenie Puszczy Nadwodnej. On jest po prostu na skraju, na samym skraju Puszczy Nadwodnej. Jest imponujący i tak teraz podobno tam można wejść do środka i tak dalej. Natomiast ten zamek w Poznaniu, po prostu nie chodzę tam, z daleka widoczny. Ówczesne władze miasta...
13: Panie Piotrze, najpierw skończmy kwestię Stobnicy. Czyli pan uważa, że budowa tego zamku w Stobnicy, pomimo kontrowersji, miała sens, tak? Państwu się to podoba po prostu, tak?
18: Tak, tak. I ludzie, bo tam ma być hotel, tam mieszkania, tam ma być ileś tam rodzin ma mieszkać i tak dalej. No w każdym razie to jest takie kuriozo, ale to coraz bardziej się podoba ludziom, prawda? Nikomu to nie ma on moim zdaniem wrogów, prawda? Stoi na neutralnym terenie, został ten teren ogrodzony, zadbany. To jest sama przyjemność tam pojechać.
13: Przejdźmy do zamku w Poznaniu.
18: No a w Poznaniu władze ówczesne miasta z panem Łęckim dążyły do tego, żeby pojawił się zamek wyższy od zamku cesarskiego na ulicy Święty Marcin. No i wybudowano. Tak jest. On straszy. A najciekawsze było to,
13: naprawdę?
18: No tak, bo po prostu dominuje nad tym starym miastem i tak dalej. Natomiast był konkurs rozpisany, doskonale to pamiętam. Startowali inni architekci, między innymi Jarek Kozakiewicz miał współczesną wizję postawienia tam zamku. Współczesną. I niestety wygrał ten projekt tego poznańskiego architekta, że no bo on nawiązuje do tradycji, a wiadomo tu, że on powstał na bazie tego rysuneczku małego. Tak,
13: ale dobrze, zaraz, panie Piotrze. Pan patrzy z rodziną na zamek w Stobnicy, który powstał, no szczerze mówiąc, od zera.
18: Powstaje jeszcze.
13: Tak, ale powstał od zera. I tak samo powstał od zera trochę ten zamek w Poznaniu, który pan krytykuje. I dlaczego ten pan krytykuje, a ten nie?
18: W tym zamku w Poznaniu byłem kilka razy. On mi tam... Są jakieś wystawy. Z tego, co dowiedziałem się kiedyś, że zadowoleni będą przewodnicy, bo jak tam zaprowadzą wycieczkę, to mają jeden dzień z głowy, prawda? To zawsze jakaś wystawa czasowa.
13: Ale
18: jest.
13: Nie odpowiada pan na pytanie. To oba zamki, o których pan mówi, są trochę wykreowane. Są zaprojektowane i zbudowane w pewnym sensie od zera. Ale ten w Stobnicy się panu podoba, a w Poznaniu nie.
18: No nie. No nie, no bo po prostu... Gdyby był jakiś ślad z przeszłości i do niego nawiązywał, to rozumiem, tak jak Zamek Królewski w Warszawie.
13: Ale nie ma pan takich oczekiwań wobec zamku w Stobnicy, żeby opierał się na jakimś śladzie z przeszłości?
18: No nie, bo tam nic nie było. To jest taka fantazja z różnych stron.
13: Fantazja. O, piękne tak. Słowo. Panie Piotrze, ale to bardzo dziękuję panu za to słowo, które wiele tłumaczy. Pan Piotr był z nami. Bardzo dziękujemy za te oba zamki, o których pan Piotr opowiadał. Fantazja, bo to też jest kluczowe. Ktoś ma fantazję. Fantazja polega na tym, że to jest wymyślone. Pan Grzegorz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
19: Dobry wieczór.
13: Słuchamy pana.
19: Proszę szanownej redakcji i pana prowadzącego, powiem tak, jestem zwolennikiem zamków od urodzenia, gdyż urodziłem się na zamku w Dębnie. Tak, urodziłem się na zamku w Dębnie. Ojciec był zapalony fotografistą, no to tam parę jakichś zdjęć z tego jest. Nie był jeszcze w szczególnym stanie. Mam też zdjęcia, gdzie był wystawiany mój wózeczek, że tak powiem.
13: A to jak pan traktuje w takim razie w Polsce te wszystkie elementy zamkowe, które są instalowane na różnych obiektach? Jaki pan ma stosunek do tego?
19: Elementy zamkowe, no to jest troszeczkę nadmiar takiej swobody budowlanej.
13: No ale przed chwilą słuchacz powiedział, że ktoś może mieć fantazję i...
19: No dobrze, ale to ta fantazja powinna być jakaś w dobrym guście. Zamek w Dębnie był po ruinie, że tak powiem, która po przejściu wojsk radzieckich, że tak powiem, zniszczyła bardzo ten zamek. Jakieś 30 lat temu był bardzo ładnie odrestaurowany. Jest częścią, że tak powiem, Muzeum Narodowego w Tarnowie.
13: A wracając do dzisiejszego pytania, bo czas nas trochę goni. Jak pan to widzi? Dlaczego tak wiele osób instaluje sobie, dobudowuje sobie te zamkowe elementy czasami do zupełnie zaskakujących budowli?
19: Nie wiem, może chce uwięzić tam jakąś dziewicę.
13: ale tak na serio. Pan sądzi, że to jest właśnie fantazja, czy to jest chęć jakoś podniesienia prestiżu? Co to może być?
19: Nie szczególna... Chęć wyróżnienia się, że tak powiem.
13: Chęć wyróżnienia tutaj. Się. No ale z jakiegoś powodu wyróżniamy się zamkami.
19: Jeszcze powiem panu coś takiego. Ja jestem taki troszeczkę, że tak powiem, przekręcony lotniczo, bo dużo w powietrzu przebywałem i przebywam. I miałem sposobność latać z panem Leszkiem Żelazkowskim, który może nie jest powszechnie znany, ale...
13: Musimy kończyć. Czy to ma związek z zamkami?
19: Tak,
13: mówić.
19: No bo wydał album Polska z lotu ptaka. I z tego lotu ptaka natykanych jest cała masa, że tak powiem, zdjęć.
13: Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Grzegorz był z nami. Dziękuję wszystkim, którzy dziś zadzwonili do programu Mikrofon Tok FM i podzielili się swoją odpowiedzią na pytanie, dlaczego ostatnio do wszystkiego, do czego możemy i do części, do których nie możemy, rzeczy dodajemy zamczystość. Za 7 minut książka na głos. Dziękuję wszystkim, którzy dziś byli z nami, czy dzwonili, czy słuchali. A dziękuję w imieniu Macieja Stępurskiego, który program przygotowywał i wydawał, Adama Brzezińskiego, który go realizował. Książka na głos za 7 minut, a o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
20: Dobry wieczór. 2 lipca 1947 roku w Roswell w Stanach Zjednoczonych miał rzekomo rozbić się statek kosmiczny z istotami pozaziemskimi. No i mimo, że różne instytucje dementowały tę plotkę, to temat UFO od tego momentu ciągle w debacie amerykańskiej, rozmowie, ale nie tylko, też i w literaturze, w filmie powraca. Mówią o tym prezydenci, zajmuje się tym kongres, naukowcy, właśnie artyści. No i dlaczego to UFO tak rozpala wyobraźnię Amerykanów, choć nie tylko Amerykanów. Przypomnę, że po incydencie w Roswell świat postanowił uznać 2 lipca za Światowy Dzień UFO. No to w takim razie zapraszam dzisiaj Państwa na obchody Światowego Dnia UFO, zaraz po informacjach o 22.
13: Zapraszam Maciej Zakrocki, a po 23 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
21: Dzisiaj w audycji Między Słowami Plawgo.
13: Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór. Plawgo będzie gościem audycji Między Słowami. Będziemy rozmawiać o płycie rzeczy, które robimy zamiast. I będziemy dzisiaj, myślę, też rozmawiać o tym, jak właśnie utwory Plawgo potrafią pobudzać wyobraźnię i jak są obrazowe. A dlaczego, to się Państwo dowiedzą z naszej rozmowy tuż po informacjach Tok FM o godzinie 23. Będziemy rozmawiać też ogólnie o zapędzeniu, o takim życiu na automacie, mechanicznym życiu w dzisiejszych czasach, o takim zaślepieniu, bo w sumie o tym jest dużo na płycie rzeczy, które robimy zamiast, ale też porozmawiamy sobie w ogóle o historii Plawgo. Serdecznie zapraszamy tuż po informacjach Tok FM o godzinie 23. Audycja Między Słowami i Plawgo.
13: Zapraszam Kamil Wróblewski, a jutro rano proszę włączyć Radio Tok FM. Zapraszam Państwa na poranek w imieniu Jacka Żakowskiego, bo to on będzie jutro prowadził poranek. Po 7.20 jego gościem będzie Grzegorz Rzeczkowski, dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas. O rosyjskiej dezinformacji i wojnie hybrydowej rozmowa będzie. O 7.40 Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, Nowa Lewica, o relacjach polsko-ukraińskich, ale też o wetach prezydenta. Po godzinie 8.00 Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia. A po 8.20 część publicystyczna. Poranka Tok FM. Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Imielski z Gazety Wyborczej, Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Jutrzejszy poranny program prowadzi Jacek Żakowski. A do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Reklama.
24: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
26: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
25: A co?
27: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
26: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
27: Bo zależy mi na sobie.
26: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
28: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Reklama.
22: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

Po ponad 2 tygodniach trekkingu docieramy wreszcie do Base Camp, czyli bazy pod Everestem. Jest 14 kwietnia. Tego dnia Nepalczycy obchodzą nowy rok. U nich jest 2063, rok psa. Wszystko już z daleka mieni się kolorami. Widać, że to miejsce tętni życiem. Przy samym wejściu do bazy wita nas wrak helikoptera Mi-17, pozostawiony tu chyba ku przestrodze. Namioty naszej ekipy są nieźle usytuowane. Tyle, że przez środek przechodzi autostrada, czyli droga, którą nieustannie wędrują jaki. Jednak tylko niewdzięcznik mógłby mieć o coś pretensje do tych pożytecznych zwierząt. Bez jaków nie dałoby się przeżyć w tak wysokich górach. Są większe od krów, niezwykle wytrzymałe, silne, a dzięki gęstej sierści odporne na zimno. Stanowią podstawowy środek transportu mieszkańców himalajskich wiosek. Ale nie tylko. Jaki wykorzystuje się też do prac gospodarskich. Pije ich mleko, a z mięsa przyrządza potrawy. W momentach największego wysiłku trekkingowego chłopakom z naszej ekipy zdarza się zjadać na obiad po 2 steki z jaka. Z futra tych zwierząt robi się ciepłe pledy. Nawet odchody jaków się nie marnują. Po wysuszeniu używane są jako opał. W bazie każdy ma swój namiot. Jest jaskrowo-niebieska mesa, namiot kuchenny i magazyn. Oraz jeziorko, do którego chłopcy od razu sikają, a potem się okazuje, że to nasz zbiornik wody pitnej. Trudno mi zrozumieć, że baza to miejsce pielgrzymek ludzi z całego świata. Wygląda jak pozbawiony właściciela zaniedbany kamieniołom przysypany śniegiem. Pomiędzy skalnymi blokami bez większego ładu rozbite są kolorowe namioty. Temu obrazkowi towarzyszy dźwięk pracujących bezustannie agregatów prądotwórczych. Jedyne, co dodaje uroku pobytowi w bazie, to bliskość najwyższej góry świata, której wierzchołka stąd nawet nie widać, oraz barwne chorągiewki modlitewne powiewające na wietrze. Ogólnie miejsce jest dość przygnębiające, głównie z uwagi na permanentne zmęczenie mieszkańców, które utrudnia życie towarzyskie. Ale o tym mam się przekonać dopiero po spędzeniu w bazie kilku dni. To miejsce na wysokości blisko 5400 metrów nad poziomem morza staje się moim domem na ponad 1,5 miesiąca. Jutro Wielka Sobota, a my cały dzień pracujemy. Brakuje mat ocieplających, jeden namiot nie dotarł, agregat prądotwórczy nie chce działać. Na 16 zaproszono nas do obozu International Mountain Guides na naradę wszystkich ekip. Dopiero tam zdaję sobie sprawę, na czym polega różnica pomiędzy relatywnie małą wyprawą, taką jak nasza, a prawdziwą wyprawą komercyjną. Ekspedycja komercyjna organizowana jest dla ludzi, którzy w większości idą w góry z niewielkim doświadczeniem lub wręcz bez niego. Lub są po prostu przyzwyczajeni do luksusu i mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby sobie ten luksus w górach zapewnić. Namioty komercyjnych wyłożone są dywanami, ogrzewane gazowymi piecami, na stołach leżą obrusy, są nawet eleganckie zastawy i szklane kieliszki do napojów. Ścieżki w obozie dla wygody są brukowane, a teren ogrodzony taśmą z napisem Do not disturb our privacy. Prywatność? Jeśli potrzebują prywatności i spokoju, to raczej nie powinni się wybierać na najbardziej zatłoczoną górę Azji, cel wypraw z całego świata. Odprawie ton nadają Mark Tucker, szef ekipy International Mountain Guides i Henry Todd, który wygląda jak sobowtór Edmunda Hillary'ego. Todd jest Brytyjczykiem z barwną przeszłością. W latach 70. handlował narkotykami. Odsiedział wyrok 7 lat więzienia za produkcję LSD. Mówiono o nim Oxygen Killer, bo podobno marnej jakości rosyjskie butle ładowane w Indiach, które dostarczał wyprawom, stały się przyczyną śmierci kilku wspinaczy. Sąd uznał te spekulacje za bezpodstawne, ale opinia pozostała. Mimo to przez wiele lat
Todd nieformalnie zarządzał ruchem pod Everestem i czerpał niezłe zyski z himalajskiego biznesu. Kiedyś pobił w bazie dziennikarza i dostał 3-letni zakaz wjazdu do Nepalu. Poza tym mówi się, że jest bardzo wesołym człowiekiem, tylko trochę narwanym, co całkiem pasuje do byłego zawodnika rugby. Todd uczestniczył w wyprawach Jerzego Kukuczki. Był też członkiem tragicznej polskiej ekspedycji na zachodnią grań Everestu w 1989 roku. To wtedy lawina zabiła 5 himalaistów, a 6, Andrzej Marciniak, czekał na ratunek przez kilka dni, niemal nic nie widząc. Ślepota śnieżna to bolesne uszkodzenie rogówki spowodowane intensywnym promieniowaniem UV, odbijającym się od śniegu i lodu. Najpierw piecze, potem pojawia się łzawienie, światłowstręt i ból tak silny, że nie da się otworzyć oczu. Marciniak nie widział, gdzie jest ani dokąd iść. Czekał. Życie uratował mu wtedy Artur Heiser, którego Todd również ciepło wspomina, kiedy rozmawiamy później. Na odprawie okazuje się, że na 30 wyjadaczy, którzy byli pod Everestem, a niektórzy nawet na jego szczycie już wiele razy, ja jestem jedyną dziewczyną. Niestety wszystkie oczy zwracają się w moim kierunku. Niektóre z lekceważeniem, inne z zainteresowaniem. Szefowie ekip sypią anegdotami i historiami z ubiegłych sezonów. Zupełnie nie wiem, o czym mówią. Nerwowo przełykam ślinę, ale próbuję ukryć onieśmielenie i nie dać im satysfakcji. Z odprawy zapamiętuję głównie, że loty helikopterów do bazy są ściśle ograniczone, bo warunki w Kumbu są nieprzewidywalne. Lądowania dozwolone są właściwie tylko w sytuacjach ratowania życia. I że, patrząc na liczebność innych zespołów, jesteśmy wyprawą wyjątkowo skromną. Podczas odprawy trzeba przedstawić swoją ekspedycję, podać częstotliwość radiową, położenie na terenie bazy oraz liczbę uczestników. Kierownicy wypraw zgłaszają po kolei. International Mountain Guides, 16 wspinaczy, 24 szerpów, którzy wychodzą do góry. Asian Trekking, 9 wspinaczy, 12 szerpów. Słyszę, że w ekipie Todda jest 36 osób, a w jednej z hiszpańskich wypraw na 2 wspinaczy przypada 3 szerpów. Przychodzi czas na mnie. Falwit Everest Expedition 2006. Wyprawa polsko-rosyjsko-włoska. 7 wspinaczy, 2 szerpów. Ale trzeci ma podobno dotrzeć. Po powrocie z odprawy dla rozluźnienia atmosfery wkładamy czapki z uszami zajączków i rozpoczynamy drapanie pisanek. Pasang, szef naszej bazy, który pełni też funkcję kucharza, zgodnie z moim instruktorem gotuje jajka w cebulowych łupinkach, a potem w ruch idą scyzoryki. Janusz kończy jako pierwszy swój zachodniopomorski tradycyjny wzór, choć przysięgłabym, że to zwykła szachownica. Wojtek ledwo coś wydrapał. Ponoć to on, jego żona Ewa w 4. miesiącu ciąży i ich pies Puzon. Ach, i królik wielkanocny. Tomek rysuje gwiazdę na czubku jajka i napisy Mount Everest i Wielkanoc 2006. Darek uwiecznia stok i wspinającego się po nim człowieka. Dla Simone i Pasanga robienie pisanek jest nowością. Pasang wydrapuje nazwę Roku Psa, który właśnie się rozpoczął, a Simone tak zapalczywie skrobie szczyt Island Peak, że w końcu zgniata jajko, ale komentuje to we właściwy sobie sposób. Ależ to są góry, zawsze można spotkać szczeliny lodowe, prawda, Martina? Ja tworzę coś zupełnie nieciekawego, jakieś wzorki, szlaczki, za to starannie i napis Wesołych Świąt. Wesołych? Ogarnia mnie smutek. Dzwonię do przyjaciela i bezgłośnie płaczę. A potem do rodziców, ale tym razem w rozmowie twardo trzymam się wersji, że super się

żadna ekspedycja nie wyruszy powyżej bazy. Najpierw należy przebłagać duchy, uprosić, żeby były łaskawe, żeby Everest pozwolił na siebie wejść. Przez moment myślę o tym, ile osób uczestniczy w tym obrządku i ile z nich potem nie wraca do bazy. Albo nie wraca w góry, gdy doświadczenie utraty przyjaciół staje się zbyt bolesne, żeby tu wrócić. Na początek szerpowie przygotowują coś w rodzaju ołtarza, gdzie ułożone są jedzenie, napoje, symbole wiary buddyjskiej i zapalają kadzidełka. Proszą o przyniesienie akcesoriów wspinaczkowych, czyli raków, czekanów, butów. Potem donosimy jeszcze flagi i maskotki zabrane z Polski, które każdy zamierza wnieść na wierzchołek. Lama, buddyjski nauczyciel duchowy, nieustannie mamrocze coś pod nosem i od tego momentu mówimy o nim po prostu Crazy DJ. Sypiemy ryżem na szczęście, a na koniec także mąką, którą każdy każdemu musi pomazać brodę. Wszystko to na dobrą wróżbę. Wiążemy też sobie na szyi czerwone sznureczki, które mają nas chronić od złego. Nie można ich później przeciąć i wyrzucić. Jeśli ktoś nie chce nosić swojego, może jedynie rozsupłać węzeł i spalić. Ja gubię ten amulet, przemieszczając się między obozami. Boję się, że przyniesie mi to pecha, jednak znajduję go tuż przed atakiem szczytowym, gdy leży rozplątany i przysypany śniegiem w obozie pierwszym. Totalny fart. Pudzia jest suto zakrapiana alkoholem. Obowiązkowo pije się podawane na ciepło piwo ryżowe Chang. My dostajemy jeszcze w prezencie od szerpów zimne piwo europejskie, a z własnych zasobów wydobywamy whisky. Na koniec czuję się już bardzo zmęczona uroczystością, szczególnie, że picie napojów wyskokowych na dużej wysokości jest kilka razy bardziej skuteczne niż na nizinach, a mocnej głowy jakoś nigdy nie miałam. Pół piwa i już szumi mi w głowie. Kiedy stawiamy maszt z flagami Polski i Nepalu oraz chorągiewkami modlitewnymi, na niebie pojawia się efekt halo, tęczowa obwódka wokół słońca. To na szczęście, obwieszcza Simone, który uczestniczył w niejednej pudzi, ale po raz pierwszy widzi coś takiego. A mnie wzrusza to, że ta biało-czerwona po tak długiej przerwie znów powiewa w bazie pod Mount Everestem.

późno wieczorem pakuję plecak na kolejny dzień. Obowiązkowy sprzęt to ciężka, puchowa kurtka, jeszcze nie ultralight, polar, dodatkowe rękawice, dwie latarki, czołówki i zapasowe baterie, bo szybko padają na mrozie. Poza tym termos, który po kilku godzinach i tak przestanie trzymać ciepło, aparat fotograficzny, krótkofalówka, notatnik w foliowej torebce oraz książka do czytania. Mam też kuchenkę i kartusze z gazem. Jakiegoś ohydnego liofila, czyli jedzenie, z którego wyssano całą wodę, żeby było lekkie, konserwę turystyczną i kilka batonów, których i tak nie zjem, bo na wysokości od czekolady mam mdłości. Pobudka o 5 rano nie jest dla mnie problemem, zwłaszcza, że i tak nie mogę spać. Mit Everestu i legendy o Icefallu sprawiły, że nie zmrużyłam oka. Czy to naprawdę już? Czy to ten Mount Everest? Ile jest prawdy, a ile fałszu w jego opisach? Zanim postawię nogę na Icefallu i zrobię pierwszy krok, stres ściska mi gardło tak bardzo, aż nie mogę oddychać. Boli mnie brzuch jak przed egzaminem maturalnym w 1993 roku. Początkowo wydaje mi się, że opinie o tym miejscu są mocno przesadzone. Od wędrówka po lodowcu. Nawet chwiejne drabiny, po których trzeba przejść na drugą stronę szczeliny lodowej, wydają mi się bardziej atrakcją niż utrudnieniem. Zatrzymujemy się z Darkiem, żeby sfilmować szczególnie

piękne seraki i formacje lodowe. Wdaje się w dyskusję z ekipą przestraszonych wszystkim Japończyków. Niepokoję się dopiero po 4 godzinach marszu, kiedy Jura mówi, że zostało nam około 6 godzin, jeśli się pospieszymy. Pamiętam, jak Simone mówił mi: nienawidzę tego miejsca, jest naprawdę groźne. Dlatego przechodzę przez nie najszybciej, jak się da. Po prostu przebiegam i po 2 godzinach jestem bezpieczny. Przywiązałam się do myśli, że przejście lodospadu powinno mi zająć około 4-5 godzin, a tymczasem, mimo całego uroku, który roztacza, Icefall po pewnym czasie jawi mi się jako labirynt bez wyjścia. Za każdym wzniesieniem jest kolejne, a za każdą szczeliną jeszcze jedna. Nie mam siły wpinać się w każdą linkę karabinem asekuracyjnym. Po zmęczeniu nadchodzi złość. Martyna, wleczesz się jak sierota. W takim tempie to można wchodzić na Górkę Szczęśliwicką. Mówię sama do siebie. Jesteś beznadziejna. Zbyt wolno chodzisz. Nie masz szans wejść na szczyt w takim tempie. Po co tu do cholery przyjechałaś? W namiocie, w obozie pierwszym, na wysokości 6100 metrów nad poziomem morza, piszę wiadomość do Artura. Już wiem, że z tą górą nie da się wygrać. Ona co najwyżej pozwala komuś się na siebie wspiąć. Dzisiaj czułam się tak mała i tak onieśmielona w obliczu jej potęgi, że przez moment miałam ochotę spakować się i wrócić do Polski. Tylko że do domu jest tak daleko. Szliśmy prawie 10 godzin, 800 metrów różnicy poziomów, a to przecież nic, wstęp zaledwie. Jestem za wolna, a to może mnie dużo kosztować. Everest jest potężniejszy niż kiedykolwiek mogłabym przypuszczać. Martyno, z pomiędzy wierszy paru słów twojej wiadomości wyczuwam, że się spalasz. Wrzuć na luz. To nie zawody, nie wyścigi. Po pierwsze, w końcowej fazie wyprawy Icefall wyda ci się bardzo mały. Będziesz go przebiegać jak rącza sarenka. Poza tym to dopiero początek. Musisz znaleźć w sobie pokłady cierpliwości i nastawić się na filozofię długodystansowca. Emocje i wolę walki zostaw na atak szczytowy. Będzie jeszcze wiele trudnych chwil i zwrotów akcji. Tylko mocna psychika, spokój, opanowanie, cierpliwość będą twoimi sprzymierzeńcami. Ja wiem, że skrzydła rosną u ramion, gdy partnerzy zostają w tyle, ale mniej sił tracisz, jak gonisz, a nie uciekasz. Nie umiesz przegrywać? Wierzę w to. Ale póki co wygrywasz, to po pierwsze, a po drugie, z kim miałabyś przegrać? Z presją opinii publicznej? Ze sobą? Z Everestem? To tylko kupa kamieni. Ona nic nie rozumie. I nie wie, że jesteś dziewczyną z ambicjami. Nie wiem, czy udało mi się ciebie uspokoić. Przed chwilą widziałem w telewizji wywiad z twoją mamą. Powiedziała, że odstresowujesz się, robiąc porządki. No to posprzątaj sobie namiot. Artur. Faktycznie. Nic mnie tak nie uspokaja jak sprzątanie. Namiot w jedynce świeci czystością.

Martyna Wojciechowska przeczytała kolejny fragment swojej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: To po bitwie na Łuku Kurskim III Rzesza definitywnie straciła inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim. Armia Radziecka przechodzi wtedy do ofensywy i odtąd będzie już tylko szła na zachód, aż do Berlina.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: W Ukrainie nadal trwa akcja ratunkowa poszukiwawcza po nocnych zmasowanych rosyjskich atakach. Kolejne śledztwo wszczęła prokuratura po kolejnych medialnych doniesieniach w sprawie szpitala południowego. Rolnicy z Lubelszczyzny liczą straty po burzach, jakie wczoraj przeszły nad regionem. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Liczba ofiar śmiertelnych z masowanego rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu, poinformował szef stołecznych władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Poprzedni bilans mówił o 23 ofiarach i 100 osobach rannych. Jak podkreślił Tkaczenko w komunikatorze Telegram, w jednym z miejsc w dzielnicy Darnica nadal trwają prace związane z rozbiórką gruzowisk i poszukiwaniem ludzi. Ratownicy będą pracować nieprzerwanie do całkowitego usunięcia gruzów i nie można wykluczyć, że odnaleziono zostaną kolejne ofiary. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że był to najbardziej zmasowane uderzenia na to miasto od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek związany z aferą w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka ze skutkiem natychmiastowym rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że zwolniony pracownik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. Medialne rewelacje to jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
9: Materiały, które i te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
8: W związku ze szpitalem południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. Prawo i Sprawiedliwość i jego przystawki mocno pracują, by powiązać polityków Koalicji Obywatelskiej z aferą dotyczącą prosektorium szpitala południowego, ale ja takiego połączenia nie widzę, przekonuje szef warszawskich struktur partii i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Według niego nie ma jednak powodu, by w warszawskich strukturach partii poleciały głowy, choć jak mówi polityk, takie wrażenie próbują wywołać politycy opozycji.
10: Pracują, żeby tą sprawę jakoś tak powiązać ze strukturami politycznymi Koalicji Obywatelskiej, ale proszę wybaczyć, ja nie znam nikogo, kto był z Platformy Obywatelskiej wcześniej, a teraz koalicji, kto pracował w tym prosektorium. Może czegoś nie wiem, ale nie widzę tutaj tego połączenia.
8: Szef MSWiA podkreślił, że jest to sprawa dla prokuratury. Będą ogromne straty w uprawach, mówią rolnicy doświadczeni przez burze, które wczoraj wieczorem i w nocy przeszły przez Lubelszczyznę. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce. Strażacy wyjeżdżali prawie 500 razy, między innymi do wyrwanych z korzeniami drzew czy zerwanych dachów.
11: Można spojrzeć po całej starej wsi, ile tutaj uderzeń było w budynki gospodarcze, zerwane dachy, fotowoltaika, drzewa.
12: Pan jest strażakiem, to pamięta pan taką nawałnicę?
11: Nie, jeszcze nie widziałem czegoś takiego.
12: U pana dach zerwany w całości?
13: Od zachodniej strony cała połać. I tam, gdzie gwoździe trzymały się desek, to z deskami wszystko szło. Na mnie nie mieściła się ta woda na strychu. Wszystko leciało tutaj klatką schodową do samego dołu tutaj.
14: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
15: Są takie środki na pokazie bieżących potrzeb, takich najbardziej jakby ważnych i palących. Też pomagamy w usuwaniu drzew, w oczyszczaniu terenu. Tutaj jak najbardziej nasze ochotnicze straże pożarne się wykazują, że cały czas pracują. Dzisiaj też usuwają skutki, także doraźnie też pomagamy. Staramy się tam, gdzie możemy, mieszkańcom pomóc. Doraźne dofinansowanie jest do 8 000 zł.
8: Mówili mieszkańcy Starej Wsi Końskowoli w powiecie puławskim oraz burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz. W czasie burzy w trakcie dojazdu do mężczyzny, który miał potrzebować pomocy, doszło do uszkodzenia policyjnego radiowozu. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż, a o szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
16: W darmowych warsztatach może wziąć udział każdy dorosły mieszkaniec regionu, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
17: Będą szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, które się zapiszą, ale także dla większych grup, na przykład z jakichś firm, szkół, instytucji, urzędów.
16: Warsztaty będą miały szeroki zakres, dodaje instruktor ratownictwa PCK Paweł Nowakowski.
18: Jak przygotować swój dom do kryzysu? Co zabezpieczyć? Jakie zrobić zapasy takie potrzebne? Później, jeżeli przyjdzie sytuacja, że będzie się należało ewakuować, jak dowiedzieć się o tym? Ewakuacji. Skąd się dowiedzieć? Nauczymy się znaków ostrzegawczych. No i później, co zabrać ze sobą? Jak zostawić swój dom?
16: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje w całym regionie 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
8: Na koniec zaglądamy jeszcze na korty Wimbledonu. Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskowa awansowały do drugiej rundy gry podwójnej. Wygrały z Brytyjkami Katie Bolter i Heather Watson 6-4, 6-7, 6-3. Kolejnymi rywalkami Piter i Siskowej będą Czeszki Jessica Maleckowa i Miriam Skoch. Kolejne informacje TOK FM o 23:00, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Temperatura maksymalna jutro od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry lokalnie pokażą do 26 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i na Warmii. Lokalnie także burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dobry wieczór, w czwartek, 2 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Dziś temat może wydać się Państwu takim typowym na wakacyjny sezon, zwany też ogórkowym. Zajmiemy się bowiem UFO, ale to będzie bardzo poważna audycja. Tym bardziej, że mamy dzisiaj Światowy Dzień UFO, który został ustanowiony na pamiątkę głośnego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, właśnie które miało miejsce 2 lipca 1947 roku. Tego dnia wieczorem w miejscowości Roswell w stanie Nowy Meksyk, około godziny 22, Dan Wilmot i jego żona zauważyli ze swojego tarasu owalny obiekt przypominający kształtem, jak to opisali, dwa talerze zwrócone ku sobie wnętrzem. Który to obiekt ze znaczną prędkością przeciął niebo nad ich ogrodem, a następnie zniknął im z pola widzenia. Potem okazało się, że ów tajemniczy obiekt spadł w pobliżu Roswell na farmie niejakiego Williama Brazella. Ten powiadomił szeryfa, który wezwał wojsko. Żołnierze zabrali obiekt do miejscowej wojskowej bazy lotniczej na dokładne badania. Wkrótce siły powietrzne Stanów Zjednoczonych wydały oficjalne oświadczenie, w którym zdementowano plotki o tym, jakoby w Roswell pojawiło się UFO. Był to bowiem meteorologiczny balon sondażowy i nie ma co opowiadać bajek o wizycie przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji. Ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Znikali wojskowi, którzy w tej sprawie mieli jakieś informacje, co oczywiście nasilało spekulacje, że to jednak było UFO, a rząd ukrywa przed obywatelami prawdę, no, może by nie siać paniki, że oto zagrażają nam jacyś obcy. Dzisiaj wiemy, że intuicja nie zawiodła opinii publicznej, bo choć w Roswell nie spadło UFO z zielonymi ludzikami na pokładzie, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z tajnym programem wojskowym, którego szczegóły poznaliśmy dopiero 40 parę lat później. Wtedy to bowiem armia amerykańska odtajniła dokumenty dowodzące, że to coś, co spadło, należało do projektu Mogul, ściśle tajnego programu nadzoru akustycznego, którego celem było wykrywanie radzieckich testów bomb atomowych. No ale zanim poznaliśmy te fakty, przeświadczenie, że odwiedzają nas istoty pozaziemskie, że nas obserwują, mnożyły się coraz częściej. Że to nie mrzonki i bujdy na resorach miały dowodzić, kroki podejmowane przez różne administracje amerykańskie, w tym mieliśmy do czynienia z powoływaniem specjalnych grup badawczych, które zajmowały się analizą wszelkich doniesień o niezidentyfikowanych obiektach latających. Głupota? Reakcja na lęki obywateli? A może coś w tym jednak było? I jest. Zapraszam do wysłuchania audycji. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani Magdalena Pilska-Piotrowska, dyrektorka Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
19: Czy pani pracownicy w Planetarium i Obserwatorium, i pytam serio, widzieliście kiedyś coś, co można by przynajmniej no, tak potocznie nazwać niewyjaśnionym, może nie tyle niezidentyfikowanym, ale niewyjaśnionym obiektem latającym?
20: Zbyt często nam się to nie zdarza, ale rzeczywiście może z raz czy dwa zdarzyło się zobaczyć coś, co do wyjaśnienia było trudne. Albo nie udało się wyjaśnić.
19: Mm-hmm. No i co sobie wtedy mówicie, że po prostu to, no właśnie, nie wiem, czy sprzęt nie jest jeszcze wystarczająco precyzyjny, żeby coś zidentyfikować w sposób niebudzący wątpliwości, czy w ogóle rozmawiacie na ten temat?
20: Rzadko takie rozmowy się toczą. Rzeczywiście, znaczy tutaj jakby patrząc z punktu widzenia astronomów czy ludzi, którzy patrzą często w niebo, faktycznie powinniśmy stosunkowo częściej zgłaszać jakieś niewyjaśnione obiekty, ale się tak nie dzieje, ponieważ rzeczywiście tutaj dysponujemy sporą wiedzą o tym, co się na niebie w ogóle może pojawiać. Zdarzają nam się oczywiście telefony od naszych tutaj mieszkańców, okolicy z pytaniem, co oni widzą, bo właśnie obserwują jakiś jasny obiekt i chcą wiedzieć, co to jest. No i w większości przypadków udaje nam się jednak zidentyfikować, że to jest albo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, albo jakiś satelita, albo jasna po prostu planeta widoczna na niebie, ponieważ no, osoby, które się nie zajmują obserwacjami nieba, to często po prostu nawet nie zwracają uwagi na to, co na tym niebie normalnie powinno być.
19: No ale właśnie, czy środowisko naukowe mówi po prostu, przestańmy się wygłupiać, to jest niepoważne, nienaukowe, w ogóle nie ma sensu się tym tematem zajmować?
20: Znaczy tutaj myślę, że w ten sposób na pewno środowisko naukowe nie podchodzi, jeżeli mówimy o obserwacji czegoś, co jest trudno wyjaśnić, dlatego że no, tym się w ogóle nauka zajmuje, żeby stawiała sobie pytania i starała się dochodzić do tego właśnie, co można zobaczyć, czym ewentualnie obiekt jest. To, co chyba najbardziej tutaj budzi pewne zastrzeżenia, to od razu założenie, że to, co zaobserwowaliśmy, to jest jakaś dowód na to, że mamy do czynienia z cywilizacją pozaziemską. I tutaj w tym punkcie na pewno się będzie świat naukowy różnił, ponieważ no, obecnie wiedząc, że mamy zaobserwowanych mnóstwo planet pozasłonecznych i wiemy, że pewnie jest ich dużo, dużo więcej, bo też jest bardzo dużo gwiazd chociażby w samej naszej galaktyce Drogi Mlecznej, to jakby założenie, że gdzieś tam mogło powstać życie, no nie jest bezpodstawne, stąd samo poszukiwanie życia, próbowanie, nasłuchiwanie kosmosu, żeby ewentualnie stwierdzić, to myślę, że to jest normalna procedura naukowa, która właśnie po prostu poszukuje, jest otwarta na to, że mogą te sytuacje być różne. Nie ma powodu przypuszczać, że życie nigdzie więcej nie powstało.
19: Pytam o to dlatego, że sam byłem zaskoczony, czytając różnego rodzaju opracowania przed dzisiejszą audycją, że można spotkać w tychże opracowaniach nazwiska, postaci, a także uczelnie powszechnie uznawane za bardzo renomowane, które rzeczywiście nie uciekają od tej problematyki. Między innymi znalazłem taką depeszę Polskiej Agencji Prasowej i ona zaczyna się od takiego akapitu. Dopiero zaczynamy naukowo badać UFO i potrzeba było odwagi, żeby przełamać opory, powiedział Polskiej Agencji Prasowej profesor Abraham Leb, szef Galileo Project, zespołu naukowców badających UFO i szukających śladów pozaziemskich technologii na Uniwersytecie Harvarda. Jak dodał, zainteresowanie tematem jest ogromne, a darczyńcy sami oferują miliony dolarów na jego badania. No czyli właśnie jest to też potwierdzenie pani słów przed chwilą, że dla świata nauki właściwie no nie powinno się rzeczy, które no nie są idiotyczne jakby z oczywistych powodów, albo od razu jest to dla naukowca jasne, jakoś lekceważyć i pomijać, prawda?
20: No na pewno nie. I tutaj właśnie świat nauki jest absolutnie otwarty na te badania, nasłuchiwania, szukania tak zwanych technosygnatur, czy ewentualnie, bo ten sygnał, jakby on, jeżeli będziemy w stanie stwierdzić, że namierzyliśmy absolutnie sygnał sztuczny, no to będzie najbardziej oczywiste potwierdzenie, że jakaś cywilizacja istnieje. Poszukuje się również w tej chwili tak zwanych biosygnatur, które, no, nie będzie to życie, powiedzmy, cywilizowane, będzie to jakaś inna forma życia, która zostawia po sobie ślad, powiedzmy, w atmosferze jakiejś planety. To jest trudniejsze do potwierdzenia, bo tak na 100% nie będziemy pewni, czy pojawienie się jakiegoś gazu, tlenu, powiedzmy, metanu w jakiejś atmosferze, to jest od razu równoznaczne z tym, że potwierdzamy życie, dlatego ten sygnał taki sztuczny byłby najbardziej dowodem na to, że tam jest życie i jeszcze na dodatek inteligentne. Samo stwierdzenie, że możemy zaobserwować obiekt, którego po prostu nie wiemy, co to jest, no takie rzeczy też się zdarzają, choć udaje się często wyjaśnić pochodzenie. Czasami są to złudzenia optyczne, no różnego rodzaju jakieś zaburzenia atmosferyczne. No wiele jest powodów. Jakieś drony, jakieś tajne misje, bo takie też rzeczy też się dzieją. Przecież my nie wiemy o wszystkim, co różne służby robią. I różnych takich obiektów może być trochę. Tak jak mówiłam, jakby samo stwierdzenie, że to jest niezidentyfikowany obiekt latający, czy w tej chwili troszeczkę inaczej tam się to nazywa, to jakby jest fakt, bo nie wiemy po prostu, co to lata. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście od razu musi oznaczać, że to jest pochodzenia pozaziemskiego, że to jest jakaś cywilizacja, że mieliśmy kontakt z tak zwanymi ufolutkami.
19: Znalazłem też taki przypadek, który pokazuje, że może czasami nawet jakaś taka ambicja niektórych naukowców, żeby zająć się tą problematyką, może trochę na zasadzie efektu ubocznego albo przy okazji, może tak lepiej to byłoby nazwać, z punktu widzenia naukowego okazało się niezwykle cenne. I przywołana jest między innymi historia badaczki Jill Tarter, która zajmowała się radioastronomią i celem takiego projektu, który ona prowadziła czy koordynowała, o nazwie w skrócie Serendip, było poszukiwanie i analizowanie fal radiowych, w tym różnego rodzaju anomalii, które mogłyby pochodzić od obcej cywilizacji. No i NASA zainteresowało się tym jej zespołem i tymi badaniami, a także taką naczepą ze specjalną aparaturą, która pozwalała analizować około 65 tysięcy kanałów radiowych, którą oni stworzyli dla tych swoich badań. No i właśnie się okazało, że to dla Stanów Zjednoczonych staje się niezwykle cenne, ponieważ Amerykanie mieli problemy z przechwyceniem czy przechwytywaniem sygnałów z radzieckich sond badawczych. I raptem się okazało, że to, czym się zajmowała ta pani, można było właśnie wykorzystać dla bardzo ważnego z punktu widzenia interesów amerykańskich celu. Czy może to jest wystarczającym pretekstem, dla którego naukowcy powinni się również, znaczy zajmować takimi rzeczami, które no, mogą posłużyć potem też i do czegoś innego? No
20: to w ogóle bardzo często tak się dzieje, zwłaszcza w ogóle mówiąc o astronomii, bo to jest często tak postrzegane, że ktoś powie, że jest astronomem, zajmuje się astronomią, to dla przeciętnego zjadacza chleba zajmuje się czymś absurdalnym, jakby czymś w ogóle, czy z tego da się żyć i tak dalej, że bujanie w obłokach. A jednak okazuje się, że po prostu no, zaczyna się od prostej ciekawości. No, chcemy poznawać to, co nas otacza, to, co dalej jest w przestrzeni kosmicznej i te badania prowadzą nas później, prawda, nawet do tego, że chcemy gdzieś tam polecieć w tą przestrzeń kosmiczną, ale za tym później idzie rozwijanie szeregu technologii, które właśnie ostatecznie wracają tutaj jakby na Ziemię jako ten produkt, z którego korzysta nawet już później przeciętny obywatel. Nauka po prostu tak działa, że naukowcy są ciekawi, po prostu badają różnego rodzaju zjawiska, a może być to później wykorzystane w różny sposób, właśnie w taki powiedzmy bardziej przyziemny już, jako korzyść, czy to właśnie będzie akurat tutaj dla powiedzmy rządu, czy dla po prostu obywateli. Więc myślę, że tak to działa i nie tylko jakby w tej kwestii, ale w wielu, wielu innych podobnie.
19: A jeżeli, bo pani powiedziała, że od lokalnej społeczności otrzymują czasami państwo jakieś takie informacje no, intrygujące, dotyczące właśnie tego, że ktoś coś zaobserwował, ale też znalazłem właśnie w takich dziennikarskich materiałach dotyczących na przykład takich organizowanych no, głównie w Stanach Zjednoczonych przez NASA właśnie, różnego rodzaju projektach, gdzie próbuje się badać różne rzeczy i między innymi znowuż w tym 23 roku pojawiła się taka, była taka konferencja, na której przedstawiano wnioski właśnie z takich obserwacji i analizy różnego rodzaju materiałów, które dostarczali i tu właśnie wymieniano. Piloci wojskowi, piloci pracujący dla komercyjnych linii lotniczych, bo to oni właśnie, czy operatorzy dronów, dzisiaj to jest popularna przecież specjalność, że to oni właśnie tak najczęściej widzą pewne zjawiska, które, jak to określono, mieszczą się w definicji właśnie tych niezidentyfikowanych obiektów. I wtedy właśnie na tej konferencji na Uniwersytecie Princeton ci przedstawiciele NASA i naukowcy, którzy te rzeczy analizowali, no mówili, że nie udało się potwierdzić, że cokolwiek z tych rzeczy, które były przedmiotem badania, pochodziły spoza naszego układu, czy nawet gdzieś jeszcze dalej, ale że jednak niektóre informacje i niektóre materiały nie udało się właśnie definitywnie ocenić i rozstrzygnąć, co to było. Więc nawet no, właśnie ci naukowcy nie lekceważą tego, tym bardziej, że właśnie informacje dostają na przykład od pilotów, no, którzy zazwyczaj są ludźmi doskonale wykształconymi i trudno jest ich posądzić o fantazjowanie.
20: Tak, tylko że rzeczywiście tutaj no, może się zdarzyć, znaczy w ogóle weryfikacja czasami jest bardzo trudna, no, tak jak mówiłam, zdarzają nam się telefony, że ktoś mówi, że coś obserwuje, tylko że żeby móc potwierdzić, co obserwuje, to właśnie no, trzeba by było to samo zobaczyć. Jeżeli uda się rzeczywiście spojrzeć w tym kierunku i zobaczyć to samo, co ta osoba widzi, no to już jest jakieś tam potwierdzenie i już przynajmniej jest druga obserwacja. Czasami to jest tak, że to było chwilowe, że właśnie nie ma nikogo, nie zostało zarejestrowane w żaden sposób i wtedy naprawdę stwierdzenie, co ta osoba mogła zobaczyć, jest bardzo trudne i stąd często może po prostu nie udawać się i zostają pewne rzeczy niewyjaśnione. W przypadku pilotów oczywiście tam, znaczy też jest większa szansa na to, że oni zaobserwują jakieś anomalie, które się gdzieś tam mogą w, nie wiem, w atmosferze, w chmurach, gdzieś tam coś odbić i tak dalej, co znowu, jak nie ma rejestracji, na przykład no czasami coś może na radarze też uchwycić, no, ale potrzeba jest wtedy jeszcze możliwości zbadania jakby jeszcze kolejnych obserwacji powtórzenia, a to się już może nie udać, bo było jednorazowe. I stąd zostają pewne rzeczy niewyjaśnione, no bo właśnie brakuje później kolejnych danych i nie ma ostatecznie potwierdzenia, co to było za zjawisko. Więc myślę, że no niestety zostają takie niedopowiedzenia, niewyjaśnienia, chociaż no dalej nie musi to oznaczać, być może nie oznacza, że właśnie były to jakieś spoza naszej ziemi cywilizacje, które nam się tu objawiły, a jednak mogło to być po prostu coś, co no z różnych powodów, czy złudzenie, czy jakieś inne zjawisko. Być może na Ziemi też się zdarzają jeszcze rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Więc no taka może być przyczyna. Tak czy inaczej, no, jeszcze piloci rzeczywiście więcej mogą sobie wyjaśnić. Tak samo zresztą, jak mówiłam o astronomach. Oni szybciej dochodzą, jakby szybciej są w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, cóż to mogło być za zjawisko, bo trochę tej wiedzy jednak mają i wiedzą, czego się mogą spodziewać. Więc tak naprawdę powinni częściej zgłaszać takie zjawiska, bo dużo patrzą w niebo, a to nie jest ta grupa najliczniejsza, która mówi o tym, że coś niewyjaśnionego zobaczyła.
19: No to na koniec, nawiązując do tego ostatniego wątku, jeszcze chciałem zapytać, po prostu mnie to ciekawi, a jak państwo w obserwatorium astronomicznym w Olsztynie daleko widzą, jak dokładnie widzą?
20: Znaczy my, będąc właśnie w centrum już w tej chwili miasta, to no mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie światłem, więc coraz mniej tego nieba. Ale znaczy w ogóle to, jak daleko można zobaczyć, to zależy, bo z jednej strony mamy bardzo odległe obiekty, które są słabe i możemy, albo bardzo jasne, i możemy je dostrzec i są naprawdę gdzieś na krańcach galaktyk, czy w ogóle poza naszą galaktyką są obiektami, innymi galaktykami i da się to zobaczyć. A są takie obiekty, które są blisko, są wręcz w naszym sąsiedztwie, przelatują gdzieś niedostrzegane jak planetoidy, które są ciemnymi obiektami, mimo że są w zasięgu ręki, to nie da się ich dostrzec łatwo. Więc no tutaj z tymi zasięgami to bardzo różnie. Także od bardzo dalekich obiektów, które właśnie gdzieś z krańców wręcz, no może nie wszechświata, ale w każdym razie inne obiekty galaktyczne, no do takich właśnie, które są gdzieś w naszym Układzie Słonecznym. Taki mniej więcej zasięg.
19: No ale to proszę obiecać, że jak państwo zobaczą jednak w końcu jakieś UFO, to do nas pani zadzwoni, nie czekając na kolejny 2 lipca, kiedy mamy Światowy Dzień UFO. Tak się możemy...
20: Jak zobaczymy na pewno latający talerz, to zadzwonimy, bo jak nie będziemy wiedzieli, co widzimy, to nie wiem, czy będzie czym głowę zawracać.
19: No tak, tylko żeby to nie był talerz, nie wiem, w miejscowej stołówce, tylko już taki rzeczywiście...
20: No nie, taki, który to będzie jakby świadczył o odwiedzinach obcej cywilizacji.
19: Trzymamy za słowo i pięknie dziękuję. Była z nami pani Magdalena Pińska-Piotrowska, dyrektorka Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
20: Również dziękuję.
19: Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Radosław Rybkowski, amerykanista, kierownik Instytutu Amerykanistyki i Studiów Planijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
19: Może zacznę od wspomnianego już dzisiaj w pierwszej części profesora Abrahama Leba, izraelskiego astrofizyka z Uniwersytetu Harvarda, który stworzył Galileo Project. Bo on w jednym z wywiadów powiedział, badania pokazują, że 60% Amerykanów wierzy w istnienie inteligentnych form życia poza Ziemią. To więcej niż ludzi wierzących w Boga, zauważył naukowiec. Tak jest?
1: Czyli, że Amerykanie wierzą w istnienie życia pozaziemskiego, czy że to więcej niż wierzą w Boga?
19: 60% z nich wierzy.
1: Ja powiem
19: tak. I on
1: tak,
19: twierdzi, badania... że to jest więcej niż wierzących w Boga, no.
1: Okej, okay, ale co znowu, nie pamiętam, kto dokładnie robił te badania. One były robione całkiem sporo, ponad 20 lat temu, ale ponad 20% Amerykanów wierzy, że flaga Stanów Zjednoczonych została przekazana Amerykanom od Boga. Więc to, że wierzą w takiej proporcji w życie pozaziemskie, to takie nie jest dla mnie zaskakujące, bo... no, potrafią uwierzyć w wiele różnych różności. I jeżeli mówimy o tym, że jednak mnóstwo teorii spiskowych akurat właśnie w Stanach Zjednoczonych ma się naprawdę dobrze, to nie jest szczególnie zaskakujące w tym aspekcie. Po prostu taka jest Ameryka.
19: No ale ta Ameryka, nawet rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się no właśnie śmieszne, niepoważne, gdzieś tam bliskie jakimś spiskowym teoriom, całkiem poważnie podeszła do wydarzenia z 2 lipca 1947 roku. Już pomijam o tym, że świat od tego dnia, może nie od tego dnia, ale w związku z tym, nie wiem, obchodzi właśnie Światowy Dzień UFO każdego 2 lipca. No w każdym razie wracam do wstępu audycji, w którym przypomniałem, jak to Dan Wilmot i jego żona, siedząc na tarasie wieczorem około 22, zobaczyli dwa talerze zwrócone ku sobie wnętrzem. Ale cała zabawa jest o tyle poważna, że no po pierwsze zaraz potem się pokazało, że rzeczywiście coś spadło na jakąś farmę. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych się zainteresowały. Potem co prawda powiedzieli, że to był meteorologiczny balon sondażowy, a tymczasem prezydent Harry Truman powołał specjalną grupę badawczą, która zajęła się analizą doniesień o niezidentyfikowanych obiektach latających. No to kto tu jest niepoważny?
1: Ojej, no to już po prostu postawiony jestem w sytuacji bez wyjścia. Po prostu można powiedzieć, jak jest w takim klasycznym ujęciu tragedia grecka, że to po prostu że bohater nie ma możliwości, każdy wybór jest zły. To jest taka klasyczna komedia grecka. Jakakolwiek odpowiedź by nie była, to i tak będzie niepoważna. Harry Truman jako prezydent, no, był specyficznym prezydentem. On nie był oczywiście złym prezydentem, zwłaszcza, że w ostatnich latach z historii Stanów Zjednoczonych mamy przykłady, ja bym powiedział jednak zdecydowanie bardziej niepokojących prezydentów, ale on nie był intelektualistą w porównaniu ze swoim poprzednikiem, prawda? On podejmował różnego rodzaju działania, choć trzeba przyznać, że potrafił do właśnie to, jeżeli sam nie był pewien, powoływać ekspertów i próbował zapytać o zdanie ludzi, którzy na pewno znali się na danym temacie zdecydowanie lepiej od Harry'ego Trumana. Prawda? Także to, że on chciał to zbadać i próbował dowiedzieć się więcej, to tylko świadczy o tym, że no, amerykański prezydent, pamiętając też o tamtych czasach, prawda, że pamiętajmy, to jest taki początek mocno zaognionej jednak zimnej wojny, prawda? To już jest po II wojnie światowej, ale Stany Zjednoczone mocno obawiają się różnego rodzaju podstępnych nowań Związku Radzieckiego i powołanie komisji, która miałaby to zbadać, UFO jako niezidentyfikowane obiekty, było też całkiem sensownym posunięciem, żeby sprawdzić, czy to na przykład nie jednak Rosjanie próbują się dostać na teren Stanów Zjednoczonych w sposób nie do końca wtedy znany Amerykanom, bądź nie do końca możliwy do skontrolowania. Z jednej strony, z drugiej strony też jak posłuchamy tych opisów, prawda, tych wydarzeń z 2 lipca i tych dwóch talerzy, jak zobaczymy, że jest tam oczywiście od razu jeden element, który musi nas zaniepokoić, bo właśnie ten Don Wilmot mówił, że obiekt pojawił się na wysokości 500 metrów. Problem z określaniem wysokości jest taki, że nasza wyobraźnia i możliwość orientacji przestrzennej nie jest w stanie określić, na jakiej wysokości jest obiekt, bo do tego potrzebujemy skali porównawczej. Jeżeli dwa talerze pojawiają się, prawda, same czyste na niebie, to w ogóle nie wiemy, na jakiej są wysokości. Okej, jakby były na wysokości 10-20 metrów, to jesteśmy w stanie to jakoś tam, prawda, nasz wzrok jest w stanie to określić, ale czy są na wysokości 5 kilometrów, czy 500 metrów, to, czy 10 kilometrów, to my tego nie wiemy. Prawda, więc to jakby ta nadmierna dokładność opisu powinna także od razu wzbudzić nasz niepokój, że coś być może tu jest nie tak, że ktoś mówi więcej niż tak naprawdę powiedzieć można, zobaczywszy to, co rzeczywiście ten człowiek zobaczył.
19: No ale w artykułach na temat tego zdarzenia z Roswell. No, poza wyjaśnieniem, że właśnie to okazał się tam jakiś balon i że była konferencja prasowa i tam niejaki Irving Newton przedstawił dziennikarzom szczątki tego balonu, no i że właśnie to wszystko wyjaśnia i nie ma co robić sensacji. No, ale mija parę dni i się okazuje, że pułkownik, który przekazywał informacje o rozbitym obiekcie prasie i stacjom radiowym, nagle udał się na urlop. Nowy dowódca bazy lotnictwa w Roswell, niejaki Payne Jennings, został uznany za zaginionego. Okazało się, że samolot, w którym podróżował, zniknął w Trójkącie Bermudzkim. No i wiadomo, że jak się pojawiają takie informacje, znowuż ja ich nie weryfikowałem, czy były prawdziwe, no to wszyscy mówią, coś tu chyba jednak, to nie był żaden balon meteorologiczny. Ktoś nas oszukuje, ktoś chce coś ukryć, pewnie armia coś wie na ten temat, no ale właśnie z różnych powodów nie chce nam powiedzieć. I czy można uznać, że no mimo wszystko od tego zdarzenia w Roswell nie tylko, że nie udaje się no właśnie obniżyć tego poziomu wiary w istnienie UFO, ale że wręcz przeciwnie, no bo pojawiają się kolejne jakieś przypadki, które no powodują, że tak do końca nie wiemy, co się wydarzyło.
1: No, na pewno nie wiemy, no bo to, jeżeli to było na terenie bazy wojskowej amerykańskiej, to armia amerykańska mogła przeprowadzać wtedy różne eksperymenty, naprawdę różne eksperymenty. To jest też moment, w którym nie do końca przecież wiedziano, jak prawdziwie groźne są eksperymentowanie z różnego rodzaju bronią nuklearną, prawda? Wiemy, że były różnego rodzaju testy, ćwiczenia wykonywane, że amerykańscy żołnierze siedzieli w okopach i przeprowadzali próbne ataki po wybuchu bomby atomowej, bo jeszcze nie wiedziano, nie do końca rozumiano, jak poważnym zagrożeniem jest promieniotwórczość, prawda? Więc oczywiście tam mogło się coś wydarzyć. Nawet jeżeli to był balon meteorologiczny, to mógł wykorzystywać w jakiś sposób, nie wiem, testować kwestie wykorzystania różnego rodzaju, nie bomby nuklearnej, tylko wykorzystywania energii nuklearnej do zasilania, co w późniejszej eksploracji kosmosu mieliśmy do czynienia z takim wykorzystywaniem. I co się tam dokładnie wydarzyło? Jakby z perspektywy UFO-znawców, ufologów i ufologii, to i tak nie ma znaczenia. Bo tak jak tutaj przywoływaliśmy w rozmowie teorie spiskowe, jednym z tych kluczowych elementów teorii spiskowej jest to, że im bardziej rząd mówi, że nic nie ma, tym bardziej wiemy, że coś jest. I im bardziej dementuje, że nic się nie wydarzyło, to tym bardziej wiemy, że właśnie coś było, bo jakby niczego nie było, to by nie dementowali, prawda? Więc tam pojawia się taki społeczny, kulturowy mechanizm samonapędzającego się przekonania, że tam coś na pewno się musiało wydarzyć, jeżeli oni tyle czasu, energii poświęcili na to, żeby zdementować, że cokolwiek się wydarzyło.
19: W literaturze, w filmach, a ciekaw jestem, czy w nauce, istnieje Strefa 51. To podobno jest jakieś miejsce w Stanach Zjednoczonych, które jest najbardziej, jak sobie można tylko wyobrazić, tajne. I tam właśnie, czy to wojskowi, no oczywiście pod kontrolą rządu kolejnego amerykańskiego, no właśnie mają robić, badać, eksperymentować z najbardziej tajnymi, no właśnie, narzędziami walki albo różnego rodzaju innymi rzeczami, które mogą się może właśnie z takiego punktu widzenia przydać, bo no też znalazłem właśnie takie informacje, że niewykluczone, że właśnie ten obiekt z Roswell ostatecznie właśnie znalazł się w tej strefie 51 i tam poddawany był szczegółowym badaniom. Całość o tyle znowuż można powiedzieć, została podkręcona wtedy, kiedy ukazała się informacja, znowuż nie wiem, czy prawdziwa, czy to nie wymysł medialny, że niejaki agent FBI, Gay Hotel, 22 marca 1950 roku przekazał memorandum do dyrektora FBI, Edgara Hoovera, w którym mówi o odkryciu w tym samym stanie trzech latających spotków. W każdym miały znajdować się mierzące około 90 cm humanoidalne istoty ubrane w metaliczne kombinezony. No i że to też mogło zostać właśnie ukryte w strefie 51. No i co naukowiec amerykanista myśli sobie o takich doniesieniach?
1: To jeśli chodzi o Edgara Hoovera, to jest bardzo też specyficzna postać w historii Stanów Zjednoczonych. I jak są jego niepodważalne zasługi, jeśli chodzi o stworzenie FBI jako takiej sprawnej służby właśnie federalnej, która miała zajmować się śledzeniem przestępstw, tych tak najgroźniejszych oraz tych wszystkich, które właśnie wykraczają poza jurysdykcję pojedynczego stanu. Czyli żeby nie było tak, że jak właśnie ktoś wyjedzie, popełniwszy przestępstwo w jednym stanie, wyjedzie do drugiego stanu, no to już jest zasadniczo nieścigalny, prawda, bo przekraczał granice stanu. Więc FBI powołujemy po to, żeby poradzić sobie z groźnymi przestępcami, też pamiętając lata wielkiego kryzysu, lata międzywojenne, różnego rodzaju, nie tylko Al Capone, prawda, ale powstawanie zorganizowanej przestępczości, która oczywiście działała nie tylko w jednym miejscu, nie tylko w jednym stanie, działała na terenie całej Federacji Amerykańskiej, więc potrzebna była taka agencja. Z drugiej strony też wiemy o Edgarze Hooverze, że on potrafił w swoich pomysłach być, powiedziałbym, to jest oczywiście bardzo eufemistyczne i dyplomatyczne określenie, nie tuzinkowy. Prawda? I on uwielbiał zbierać tego rodzaju doniesienia o dziwnych rzeczach, dziwnych zjawiskach. Wiadomo, to znowu wiadomo nie o Hooverze i nie tylko o Stanach Zjednoczonych, że są ludzie, którzy bardzo chętnie, jeżeli ktoś zbiera informacje o dziwnych zjawiskach, to takie informacje dostarczą. Niezależnie od tego, czy one są prawdziwe, czy nie, to takie informacje się znajdą. Ta wspomniana raport, który mówi o tych, prawda, humanoidalnych i tak dalej, postaciach, no nie znajduje zbyt wielu innych potwierdzeń. Tu oczywiście też się rodzi od razu podstawowe pytanie, które należałoby zadać. Czemu humanoidalne, jeżeli to jest w ogóle życie pozaziemskie, które może przybrać kompletnie inną formę, o czym na przykład pisał Stanisław Lem w Solaris, prawda, że to może być coś kompletnie mogło być innego, w ogóle bezkształtnego, funkcjonującego na zupełnie innych zasadach niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Czemu w skafandrze? Prawda, to jest przenoszenie naszych wyobrażeń, jak powinni wyglądać kosmici i zapisanie w formie raportu, który został przesłany do Hoovera. Czy należy w to wierzyć, że został przesłany? Tak. Czy należy wierzyć, że to akurat opisywało realne zjawisko, z którym ta osoba miała do czynienia? Już nie do końca.
19: Mm-hmm. No a co z tą strefą 51? Bo ona się pojawia...
1: Strefa 51 to już strefa... Oczywiście, że jest. To znaczy też przez długi czas Stany Zjednoczone mówiły, że nie ma niczego takiego. Gdzieś tam w pewnym momencie George W. Bush przyznał, że coś takiego istnieje. To jest rzeczywiście jedna z najbardziej tajnych baz amerykańskich, która służy do testowania najnowszych broni, czyli tej technologii. Nie wiem, takie jak prawda, pierwsze samoloty te niewykrywalne dla radarów, F-117, ten Blackbird, czyli ten samolot wywiadowczy, który lata z prędkością po 3 razy większą niż prędkość dźwięku. One były testowane tam. Czemu? Bo znajduje się to w bardzo odludnym terenie. I znowu, jak chcemy mieć teorię spiskową, czemu to jest tam, no bo to jest odludne, daleko od ludzi, można ukryć, prawda, nikt nie będzie wiedział, strefa jest otoczona, wszędzie napisane, nie wolno wchodzić, jest po prostu jest zabezpieczona, czy można zginąć, jeżeli się wejdzie w sposób niepowołany na teren tejże bazy, prawda? I jeżeli coś takiego istnieje, takiego mocno tajnego, i to jest duży też teren, tam, prawda, jeden z, ponieważ testowali różnego rodzaju bronie lotnicze czy samoloty, znajduje się najdłuższy pas startowy na świecie, który ma 9,5 kilometra długości. To oczywiście, jak ktoś może chce uwierzyć w życie pozaziemskie, to, że rząd Stanów Zjednoczonych współpracuje z kosmitami, no to wybudowano taki pas, ponieważ te statki kosmiczne kosmitów wymagały akurat długiego pasa do lądowania i do startowania ewentualnie potem. Realnie i zupełnie tak właśnie nie odwołując się do istot pozaziemskich, no tak, to jest bardzo tajna baza amerykańska, która służy testowaniu broni, takich broni, o których lepiej, żeby nikt nie wiedział.
19: No tylko, że jednakowoż na poziomie oficjalnym, jeśli mogę użyć takiego języka, te wszystkie projekty, te grupy badawcze, poczynając od tej, o której mówiliśmy, którą powołał Harry Truman, to się nazywało chyba Project Sign, wszystko to powoduje, że jakoś uwiarygadnia w ten sposób kolejna administracja no właśnie takie poważne podejście do sprawy. Mamy historię Billa Clintona, który się całkiem poważnie tym problemem zajmował, Jimmy'ego Cartera, ale też i co jakiś czas słyszymy, to dzisiaj w pierwszej części audycji też padło w mojej rozmowie z panią Magdaleną Pilską-Piotrowską z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, że NASA, no przecież poważna agencja kosmiczna, tak, prowadzi bardzo dużo różnego rodzaju spotkań publicznych, konferencji, zaprasza naukowców. Wspomniany profesor Abraham Lepp, właśnie jako szef tego Galileo Project, no, związany z Uniwersytetem Harvarda, tak? Cała masa poważnych ludzi się tym wszystkim zajmuje, no to może nie powinniśmy się śmiać, że tak wielu Amerykanów w UFO wierzy, no skoro to jest właściwie no, na poziomie państwowym temat.
1: Tak, no bo to jest różnica w sposobie myślenia i działania, prawda, że poważni naukowcy zajmujący się astronomią, fizyką, ale także biofizyką, biochemią i tak dalej, no to trudno z perspektywy dobrego rozwoju współczesnej nauki mieć przekonanie, że jesteśmy absolutnie jedyni w całym wszechświecie. Prawda? Jakby nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla takiego przekonania. Jeżeli tych galaktyk są miliardy i prawda, w tych galaktykach są miliardy gwiazd i są miliardy planet, to gdzieś jakieś życie też powinno się było rozwinąć. Jakie? Nie mamy zielonego pojęcia, prawda? Na jakiej zasadzie mogło... O, też dopiero co niedawno przeczytałem, że skonstruowano pierwszą komórkę, która zasadniczo funkcjonuje jak komórka taka żywa organizmu i że właśnie to jest jeden z tych dowodów na to, że życie mogło powstać gdzie indziej, prawda? Tak, jeżeli mamy do czynienia z poważnymi astrofizykami zajmującymi się badaniami kosmosu, to oprócz tego, że badają gwiazdy i planety, to dla nich jest oczywiste, że można śledzić i patrzeć, czy gdzieś nie dostrzeżemy rozumnych istot pozaziemskich czy przejawów ich działania, bo nasza wiedza z zakresu fizyki, chemii, biologii, biofizyki, biochemii pokazuje, że tak, że coś takiego może gdzieś we wszechświecie istnieć. Może istnieć w takiej odległości, że nigdy się nie dowiemy, zanim wszechświat się nie skończy, czy coś takiego było, czy nie było, ale teoretycznie jest to jak najbardziej możliwe. I skoro jest możliwe, no to każda zaawansowana nauka zwłaszcza nauka eksperymentalna, chciałaby zobaczyć, czy to, co jest możliwe, naprawdę istnieje, czy też nie istnieje. Dlatego to, że przeznaczone są pieniądze i to niemałe na badanie tego rodzaju zjawisk, to akurat z perspektywy właśnie badawczej, naukowej nie jest niczym zdrożnym i takim, co powinno budzić nas niepokój, bądź przekonanie, tak, w strefie 51 przetrzymywani są kosmici.
19: No, ale będę się trochę czepiał, bo no, gdzieś jednak ciągle tej dyskusji o UFO, albo dzisiaj czasami używa innego skrótu, chyba niezidentyfikowane zjawiska anomalne. No, w każdym razie, jak czytam informację, i ona jest w miarę świeża, bo ona jest chyba z maja tego roku, więc zupełnie świeża, że oto prezydent Donald Trump no, wydał dokument taki oficjalny i nakazał agencjom federalnym i Departamentowi Obrony odtajnienie i publikację rządowych dokumentów dotyczących właśnie tychże niezidentyfikowanych zjawisk i życia pozaziemskiego. Odtajnienie publikacji zbieranych przez dziesięciolecia z informacji dotyczących tej decyzji Donalda Trumpa wynika, że te udostępnione archiwa zawierają 160 plików wyprodukowanych od końca lat 40.

0: Znaczy, to trzeba też powiedzieć jedno, że nie tylko władze amerykańskie, to nie wiem, władze Związku Radzieckiego czy Federacji Rosyjskiej, podejrzewam każdego mocno zaawansowanego naukowo kraju, sprawdzają różnego rodzaju doniesienia o tego rodzaju zjawiskach, po to, żeby wiedzieć, co to jest, prawda? Żeby właśnie to nie okazało się, że jakiś wrogi satelita nam lata, a my nie wiemy o tym, że to jest już tak zaawansowana technologia naszego konkurenta. Więc to, że mamy tam zebrane te dokumenty i że jest to przegląd różnego rodzaju właśnie wypowiedzi, ze sprawozdań, relacji i tak dalej, i tak dalej. To w tym nie ma nic niezwykłego. To po prostu Amerykanie, mając do tego środki, latając w kosmos, czy prowadząc szerszą eksplorację niż większość innych nacji na świecie, no próbuje to znaleźć i opisać to, co jest nieznane w tym momencie, prawda? I próbuje znaleźć wyjaśnienia dla tego, co dla nas jest trudne w tym momencie do uchwycenia. I to nie od razu musi świadczyć o tym, że właśnie w strefie 51 czy w Roswell rozbił się statek kosmiczny jakichś istot pozaziemskich i szczątki tych istot pozaziemskich są przechowywane. To jedno z drugim, powiedziałbym, niekoniecznie musi się w sposób racjonalny łączyć i wynikać na zasadzie przyczynowo-skutkowej. To, że Amerykanie chcą poznać coś, czego nie rozumieją i nie wiedzą, jak wytłumaczyć, na tym polega nauka, prawda? Że próbujemy poznać i wytłumaczyć rzeczy, których w tym momencie nie rozumiemy. Czy to jest zjawisko absolutnie, że tak powiem, normalne i czysta jakaś tam zjawisko fizyczne, którego my jeszcze do tej pory nie mieliśmy do czynienia, to właśnie trzeba zacząć badać, trzeba spróbować przeprowadzić eksperymenty, sprawdzić i tak dalej. A więc z jednej strony tak, no bo to jakby trzeba popatrzeć na te dwie twarze tego zjawiska. Z jednej strony mamy osoby, które są przekonane właśnie, że tak, że nie wiem, właśnie istnieje przecież też taka koncepcja, że to rząd amerykański już od dawna współpracuje z kosmitami i tak naprawdę dąży do podporządkowania Ziemi kosmitom, czyli amerykański rząd, administracja miała współpracować, żeby podporządkować całą Ziemię kosmitom, wykorzystując chipy wszczepiane za pomocą szczepionek i technologii 5G. To oprócz tego mamy zupełnie poważne podejście, które próbuje wyjaśnić to, co w tym momencie jest niewyjaśnialne.
1: No tak, bo przywykliśmy przynajmniej w niektórych środowiskach z przymrużeniem oka patrzeć na różne decyzje prezydenta Donalda Trumpa, ale tych prezydentów, którzy poważnie podchodzili do sprawy, było więcej. Już mówiliśmy i o Clintonie, i o Trumanie przede wszystkim, ale też znalazłem informację, że oto Barack Obama, już jako były prezydent, wystąpił w programie telewizyjnym Late Show z Jamesem Cordenem, to jest 21 rok. No i podczas tego programu powiedział, że istnieją nagrania i zapisy obiektów na niebie, o których dokładnie nie wiemy, czym są. Nie potrafimy wyjaśnić, jak się poruszają, nie rozumiemy ich trajektorii. No i właściwie potwierdził, że rząd Stanów Zjednoczonych posiada takie zweryfikowane zapisy. Dodał, że eksperci nie są w stanie właśnie wszystkiego wyjaśnić, że śledztwa w tej sprawie trwają, że są na to wydawane pieniądze. Więc w jakim sensie, no powtórzę pytanie poprzednie, czy to jest tylko właśnie kwestia takiej nadwrażliwości? Nie lekceważmy tego, co może się okazać, że jest rzeczywiście jakoś ważne czy groźne z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa państwa? Czy to jest też trochę odpowiedź właśnie na pewnego rodzaju takie zapotrzebowanie w społeczeństwie amerykańskim, że skoro tak wielu ludzi

0: od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, wierzy w istnienie UFO, no to trudno, żeby władza demokratycznie wybrana kompletnie nie brała tego pod uwagę. Czy to może to jest też to zjawisko?
1: Ja myślę, że to przede wszystkim wynika z tego pierwszego, czyli że jeżeli mamy do czynienia z czymś, co nas niepokoi, widzimy, że właśnie, nie wiem, porusza się jakiś obiekt. Nie wiemy, czy obiekt, czy nie wiem, jakieś zjawisko, którego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, no to lepiej z perspektywy bezpieczeństwa państwa spróbować wyjaśnić, prawda, rozwiązać zagadkę. I tyle. To po prostu, ja bym powiedział, oczywiste w każdej sytuacji. A z drugiej strony, jeżeli mnóstwo tych, całkiem spora część amerykańskiego społeczeństwa w jakiś sposób jest przekonana o istnieniu i obecności, bo to, że o istnieniu to jest jedno, ale o obecności istot pozaziemskich czy pojawianiu się istot pozaziemskich na naszej planecie, no to jest to tylko dodatkowy argument, że tak, no to lepiej badajmy. By to nie było na zasadzie tylko i wyłącznie pisania science fiction, tylko żeby to było przede wszystkim science. Żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, czego się spodziewać, jak to może wyglądać i jak powinniśmy my, jako właśnie ziemianie, czy ziemia, czy Amerykanie, zareagować na to, z czym mamy do czynienia, prawda? Więc to też, tak jak mówiłem wcześniej, w wielu wypadkach to przekonanie o istnieniu istot pozaziemskich, ono tak jest emanacją naszych wyobrażeń, czyli takich absolutnie ludzkich wyobrażeń, jak powinny istoty pozaziemskie wyglądać. To, czy są zielone, to mniejsza. Czy mają trzy nogi, czy dwie, to też nie jest istotne, prawda? Za każdym razem jest to pewna konstrukcja, którą no, my jako ludzie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że tak powinien wyglądać świat, który jest rozumny i który jest inteligentny i który jest światem biologicznym, prawda? A czy tak naprawdę jest? No nie wiemy, prawda? Bo jakoś pomimo tych, przecież też jakżeż krótkiej historii ludzkości, jak popatrzymy w stosunku do długości istnienia kosmosu, to, że nie spotkaliśmy się jeszcze z innymi istotami, jeżeli istnieją, to nie jest nic niezwykłego. Naprawdę krótko w tym kosmosie istniejemy.
0: Sam byłem w pewnym momencie swojego wtedy młodego życia, byłem pod wpływem książek niejakiego von Denikena, strasznie wtedy popularnego, i zapamiętałem między innymi taką informację, że na jakimś bardzo poważnym kongresie naukowców zajmujących się badaniem kosmosu stwierdzono, że wszystkie te parametry, które się uwzględnia, powodują, że nawet maksymalnie to tych cywilizacji czy planet, na których może być życie przynajmniej, to jest na pewno kilkaset, ale minimum takie, że już tyle to na pewno jest, to jest 17. No to już wystarczy, żebyśmy się tym chcieli zajmować, prawda?
1: Dokładnie, a jak pomnożymy 17 razy 3, to będzie 51 i już nam się wszystko zgadza. Czyli, prawda, strefa 51. No, wszystko już wyjaśniliśmy, prawda? Czyli tam była mowa też w tej raporcie o trzech istotach, rozbitych spotkach i istotach pozaziemskich. Wszystko jest już wyjaśnione. Strefa 51, 17 planet, czy istoty pozaziemskie, strefa 51.
0: No to skoro wszystko już jest wyjaśnione,
1: dokładnie, to trzeba powiedzieć. No na pewno planet też, jak patrzy się tych tak zwanych ziemskich, czyli z podobną strukturą i tak dalej, no to odkrywamy coraz więcej. One są w gigantycznej odległości od Ziemi, ale takich, których teoretycznie życie podobne do naszego mogłoby się rozwinąć, odkrywamy coraz więcej. I na pewno ich jest więcej niż 17.
0: No ale to wtedy się nam cała ta matematyka popsuje, więc już zostaniemy przy tych 17 i trzech humanoidalnych istotach i wtedy już możemy spokojnie iść spać. Pięknie dziękuję. Pan profesor Radosław Rybkowski, kierownik Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, był naszym drugim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: No i podziękowania dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Państwu dziękujemy za uwagę. Dobrej nocy. Do jutra o tej samej porze.
2: Autopromocja. Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
3: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
4: Prawdziwa historia Polski.
2: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
5: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Niska inflacja oznacza brak podstaw do podwyżek stóp procentowych, ocenia minister finansów. Dwie ustawy zawetowane przez prezydenta, jedna dotyczy zmian, jakie miały wejść w życie w szkołach. Z powodu braku personelu oddziały w dwóch szpitalach w Kujawsko-Pomorskiem musiały zawiesić pracę. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Utrzymująca się niższa od oczekiwań inflacja oznacza brak przesłanek do podwyżek stóp procentowych, ocenił w TVP Info minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W tym tygodniu w szybkim szacunku GUS podał, że inflacja rok do roku w czerwcu wyniosła 2,5%. Minister podkreślił, że utrzymanie stóp procentowych na niższym poziomie sprzyja ograniczeniu kosztów finansowania zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się w czerwcu, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, a główna stopa procentowa NBP została utrzymana na poziomie 3,75%. Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, która m.in. powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. A uczeń od zerówki do matury miał mieć też prawo m.in. do kształtowania własnego stroju i wyglądu. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. A o rzecznikach praw ucznia Nawrocki mówi, że to będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Według Pawła Mrozka z akcji uczniowskiej decyzja prezydenta to dowód przestarzałego myślenia o systemie edukacji.
7: Prezydent miał historyczną szansę stanąć po stronie tak naprawdę cywilizacyjnych standardów XXI wieku. Jednak zamiast tego wybrał obronę skostniałego systemu pruskiego.
6: Związki zawodowe nauczycieli od początku były przeciwne ustawie i choć Karol Nawrocki twierdzi, że decyzję oparł na konsultacjach z nauczycielami, prezes ZNP Sławomir Broniarz o żadnych rozmowach przed wetem nie słyszał.
8: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
6: Ustawa o rzeczniku praw ucznia zakładała powołanie regionalnych rzeczników i rzecznika głównego, których zadaniem byłaby reprezentacja interesów uczniów. To jednak nie jedyna ustawa zawetowana dziś przez prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał też przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Jak ocenił, wdrożenie zmian oznaczałoby w praktyce realizację założeń Zielonego Ładu, czemu się sprzeciwia. Zawetowane przepisy miały nałożyć na armatorów obowiązek stopniowego ograniczania zanieczyszczeń oraz monitorowania wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka we wpisie na X podkreślił, że wetując przepisy, prezydent uderza w polską żeglugę. Zapewnił, że ustawa nie wprowadzała żadnych nowych wymagań środowiskowych, a wskazywano w niej Urząd Morski do wydawania certyfikatów wymaganych przy zawijaniu statków do portów w Europie. Jak podkreślił Marchewka, teraz nie będzie komu wydawać takich dokumentów, a bez nich jednostki polskich armatorów będą miały problem z dostępem do europejskich portów. Wojewoda kujawsko-pomorski zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i w Nakle nad Notecią, a powodem jest brak lekarzy. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
9: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
6: Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych, wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Najlepiej warunki do życia oceniają młodzi ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. To najlepsze wyniki w historii od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, mówił w TOK FM dr Jan Czarzasty z Zakładu Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej.
10: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia, traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
6: Polacy mniej optymistyczni są w ocenie sytuacji gospodarczej. Tu zadowolenie wyraża niespełna 40% badanych. Grupa studentów Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Pizie skonstruowała największy na świecie samolot z papieru. Samolot długości 7 metrów ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów. W całości wykonany został ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Ikar, bo tak włoscy studenci nazwali swoje dzieło z papieru, które przeleciało w hali 59 metrów, trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i na Warmii lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry w najcieplejszym momencie dnia lokalnie pokażą 26 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. W każdy czwartek i w każdy piątek o godzinie 23 na falach TOK FM i oczywiście o dowolnej porze dnia bądź nocy również w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na platformach typu Spotify, Apple Podcasts i innych takich dużych, otwartych platformach z podcastami, Pocket Casts, Castro, tam jest ich sporo. Tam również można posłuchać rozmów z audycji Między Słowami. Zachęcam oczywiście do tego. I zachęcam też Państwa do tego, aby dzisiaj pozostać z nami i posłuchać rozmowy z Plawgo, który już jest ze mną w studiu. Witaj.
12: Dobry wieczór.
11: Będzie dzisiaj dużo słowa w sumie, ale to dobrze, bo to w TOK FM jesteśmy, bo będziemy rozmawiać o twojej najnowszej płycie Rzeczy, które robimy zamiast. To jest płyta, która ukazała się 18 maja, więc już trochę sobie hula. Jak sobie hula?
12: Mi się wydaje, że dobrze. Oczywiście trochę w życiu, podobnie jak na serwisie, na popularnym serwisie do oglądania wideo, te kciuki w dół raczej mi się nie wyświetlają, w sensie, że dostaję, jak dostaję feedback, to dostaję dobry, więc po prostu dostaję dobry. Więc jestem zadowolony z tego i też czuję po prostu, że te rzeczy, nie wiem, no, trafiają tak, jak miały trafiać. Jak mi się wydaje.
11: To dobrze.
12: Tak.
11: Bo płyta, o której, wokół której dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Rzeczy, które robimy zamiast, jest twoją drugą płytą. Laurki ukazały się w roku 2024 i myślę, że też dzisiaj z uwagi na to, że ty się chyba pierwszy raz w ogóle chyba pojawiasz tutaj w TOK FM na naszej antenie,
12: tak,
11: no to myślę, że się po prostu poznamy. I bo ja już ciebie znam od jakiegoś czasu. Byłem na twoim koncercie rok temu na Nextfeście.
12: A,
11: i pamiętam go. W klubie pod Minogą bodajże. Mhm. Ale chciałbym też sam ciebie trochę bardziej poznać, bo postacią na naszej scenie muzycznej jesteś w moim przekonaniu bardzo ciekawą z uwagi na teksty, o których też dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, ale to też jest tak, że ty w sztuce nie jesteś od tego 2024 roku.
12: W sztuce nie. No. Tak, zajmowałem się wcześniej i nadal się zajmuję filmem albo w sumie teraz bardziej wideo, bo żyję z montowania raczej komercyjnych form, audiowizualnych, natomiast tak, przeszedłem edukację filmową w Łódzkiej Szkole Filmowej i myślę, że tam pewnie nie jest tak, że się tam nauczyłem opowiadania historii, tylko albo pewnie się nauczyłem.
11: Montaż jest opowiadaniem historii.
12: Jest, więc być może się tam, nie, tam się oczywiście nauczyłem, to źle zabrzmiało, bo mam ogromny szacunek i dla tej szkoły, i dla tej edukacji, której tam przebyłem, i zwłaszcza po prostu dla ludzi, których tam spotkałem. Miałem świetnych profesorów i profesorki i naprawdę wspaniałych ludzi, z którymi miałem szansę tam współpracować, bo tam jest tak, że się po prostu współtworzy rzeczy. I faktycznie, no tak, to była szkoła opowiadania historii dla mnie, z tym, że to zamiłowanie na pewno, wiesz, to jest tak, że miałem je w sobie od zawsze i to jest po prostu trochę inny aspekt tego, bo tam pomagasz, będąc montażystą, pomagasz kształtować komuś historię, którą on chce opowiedzieć. To jest osobie, z którą współpracujesz, reżyserowi, reżyserce. No i przepuszczasz ją po prostu przez własną wrażliwość. A w tym opowiadaniu historii, które uprawiam w piosenkach, jest tak, że po prostu to już są historie, które ja chcę opowiedzieć. I być może to właśnie było mi potrzebne, żeby móc je opowiadać w jakiś taki właśnie zwarty sposób. Jakoś mam wrażenie albo nadzieję, że mi się udaje je opowiadać tak, że one są, że one jakieś obrazy zostawiają. Nie wiem, czy tak jest. Słyszałem od kilku osób, że faktycznie jak słuchają tych piosenek, to coś tam widzą sobie i faktycznie się staram, żeby one po prostu były historiami. Nawet jak są trochę bardziej impresyjne albo jak są bardzo emocjonalne, to nadal się staram, żeby one miały po prostu jakąś tam swoją konstrukcję.
11: Coś w tym jest, bo zanim, przygotowując się też do naszego dzisiejszego spotkania, się dowiedziałem, że właśnie montujesz, to rzeczywiście słuchając twoich tekstów, zwłaszcza Laurki, to właśnie miałem, pobudzały te teksty moją wyobraźnię, że gdzieś tę taką bliskość, bo dużo bliskości jest na płycie Laurki. Ale miałem rzeczywiście w głowie takie kadry, jakieś pewne migawki, ale to też pewnie wynika z tego, że ja sam też bardzo obrazowo myślę i mam słabszą pamięć do nazw, tytułów, imion i tak dalej, a twarze zawsze zapamiętuję i pamiętam, w ogóle mam pamięć fotograficzną. U ciebie w twoim zamiłowaniu też w ogóle do sztuki, najpierw był film, czy była muzyka? Czy ty wiesz, no bo ta muzyka, nie, no, miałeś 28 lat, tak? Jak podjąłeś się pierwszych prób
12: nie, wiesz, co to
11: pisaniu?
12: Jest?
11: Jak to
12: nie,
11: wyglądało?
12: Nie, oczywiście, że nie. Nie, na pewno, jeśli chodzi o zamiłowanie do sztuki, to muzyka była pierwsza. To już wiesz, w dzieciństwie. Wydaje mi się, że to jest też naturalne, bo nie wiem, czy to jest prawda i nie wiem, czy to jest prawda dla dzisiejszych dzieci, ale na pewno jak ja byłem dzieckiem, jestem przekonany, że najpierw słyszałem muzykę, a potem dopiero widziałem obrazy. No zresztą, nawet jak jesteś przed dzieckiem, czyli jesteś w brzuchu jeszcze, to dochodzą do ciebie dźwięki. Obrazy do ciebie dochodzą tylko te, wiesz, no więc wydaje mi się, na pewno to jest, na pewno muzyka.
11: A co to były za dźwięki?
12: Nie, to
11: nie
12: mówię dźwięki,
11: brzucha,
12: to
11: no bo pewnie nie pamiętasz.
12: W brzuchu, nie mam pojęcia. Być może są osoby, które są w stanie się tam jakoś pamięcią cofnąć, ja nie umiem tego.
11: Pytanie wiesz, do mamy i do rodziców w ogóle.
12: Tak, czego rodzice słuchali, gdy byłem w brzuchu? Zapytam ich o to, nie wiem, ale to jest ciekawe.
11: Natomiast nie, ale też pytam o twoje takie fascynacje z lat
12: dziecięcych. Oczywiście, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jest Michael Jackson.
11: Michael Jackson.
12: Tak, totalnie. I to jest ciekawe, bo nie tak dawno rozmawiałem z producentem, z którym współpracuję na co dzień. Pozdrawiam Stefana. Rozmawiałem z nim o tym, jakby gadaliśmy sobie o muzyce i o tym, czego słuchaliśmy w dzieciństwie i jakoś po prostu wykopałem z pamięci to, zapomniałem trochę o tym. Ale się zastanawiałem w zasadzie, co mnie ukształtowało muzycznie i dlaczego lubię to, co lubię. I nagle sobie przypomniałem, że w zasadzie mocnym kluczem do tego jest Michael Jackson, ponieważ no tak, wiesz, on korzystał z dziedzictwa tej muzyki, z której potem też korzystał rap. W sensie on w zasadzie dużo bardziej bezpośrednio korzystał z funku i soulu. Wiadomo, że w popowym wydaniu, natomiast to tam słychać bardzo. No wiesz, a potem rap na początku, to wiesz, samplowanie, tak czy inaczej, po prostu poczułem, że nie wiem, jakoś czuję, że ten Michael Jackson był dla mnie istotny, chociaż o tym na wiele lat zapomniałem.
11: Tak to było po Jacksonie, bo ciekawi mnie też ta ścieżka, no bo u ciebie, no ty rapujesz. Co ciebie doprowadziło do rapu? Jaka była ta ścieżka? Okej, najpierw był Michael Jackson, później przez co przechodziłeś? Przez kogo?
12: Potem wydaje mi się, że przechodziłem przez jakieś straszne gówno, jakieś takie miałkie. Zapisujesz sobie w notesie czas, w którym użyłem wulgaryzmu?
11: Tak, to będę później musiał wyciszać, bo w radiu wulgaryzmów nie możemy poruszać. To ostrzeżenie też właśnie.
12: Dobrze. Tak, słuchałem, potem nie pamiętam. Wydaje mi się, że słuchałem dużo miałkiej, mało wartościowej muzyki. Choć pewnie, jak sobie teraz jeszcze przypominam, to na pewno tam były jakieś rzeczy, których słuchali rodzice. I to, co sobie jestem w stanie przypomnieć, to typu Leonard Cohen, Susan Vega, pewno jakiś, kurde, Grzegorz Turnał, Edyta Bartosiewicz, Hej, zespół Hej, to był w ogóle dla mnie, w sumie to był chyba, i to już nie, właśnie tak wymieniłem różnych artystów i artystki zespołu i właśnie się zorientowałem, że Hej, to prawdopodobnie była pierwsza taka decyzja, że to, no tak, że to było pierwsze świadome, że to była pierwsza świadoma decyzja muzyczna, że tak, to mi się podoba i bardzo dużo słuchałem zespołu Hej i tak, właśnie Kasi Nosowskiej. Tak, było to dla mnie jakieś takie, tak, było to dla mnie wzruszające.
11: No, dla mnie Hej też był pierwszym polskim zespołem, którego byłem fanem. Mm. Bo jako dzieciak, no to pierwszym fanem, którego ja zostałem fanem, był zespół Roxette akurat. Tak u mnie to wyglądało. Potem zostałem metalem, więc była głównie Metallica. A potem zacząłem też poszukiwać i pierwszym właśnie takim polskim zespołem, bo to były początek lat 90., no to był ten Hej wtedy. I to zresztą, no ten Hej jest mocno we mnie po dziś dzień. Tak? I zresztą cieszę się, w ogóle czuję się zaszczycony, że tutaj w Radiu Tok FM chyba trzykrotnie rozmawiałem też z Katarzyną Nosowską. Gorąco ją pozdrawiam, jeśli nas słucha, ale u mnie też to był Hej, tak, więc to też, tutaj mamy coś wspólnego.
12: Ciekawe, w ogóle dziękuję ci za to pytanie, bo nie wiem, czy, wiesz, czym sobie to przypomniał w takiej kolejności. Nie wiem, być może też przypomni się, jak stąd wyjdę, że coś tam było jeszcze innego. Tak czy inaczej, od Hej, potem już to poszło tak, że zacząłem słuchać, wiesz, The Doors, Nirwany. I potem w ogóle miałem długo fascynację punk rockiem i hardcore punkiem i w ogóle uczestniczyłem jakby czułem się trochę częścią warszawskiej sceny hardcore punk. Tak, jakieś, nawet miałem jakieś próby grania w zespole, nie powiodły się. Ich po prostu, i potem ta droga po prostu przeszła do rapu. Po prostu jeden z moich przyjaciół, z którym chodziłem na koncerty hardkorowe, pokazał mi zespół Gramatik i tak, pamiętam Gramatik Światło Miasta i to było tak, że wtedy wsiąknąłem w rap. Najpierw polski, tak, najpierw polski w ogóle. Oczywiście dochodziły do mnie, wiesz, jak teraz wspominam, dochodziły do mnie, jak miałem świadomość tego, że istnieje rap już wcześniej i wiadomo, że dochodziły do mnie te rzeczy, natomiast mówię o takich rzeczach, które faktycznie zrobiły na mnie ogromne wrażenie i były jakieś takie bardzo istotne. To pamiętam, że właśnie Gramatik Światło Miasta, którą puścił mi mój kolega Jacek. No tak, potem już jakoś to się zaczęło otwierać. Pamiętam, że uwielbiałem Outcast. Nadal uwielbiam Outcast i uważam, że to jest tak, no top zespół. Eryka Badu. Potem to już po prostu już, potem tak, już wiesz, zaczynasz szukać i eksplorować, więc te rzeczy się otwierają. Pamiętam też, że bardzo lubiłem z jakichś takich początków fascynacji rapem zespół Gangstar. To był Guru i Premier i to też na mnie zrobiło duże wrażenie. Tak, Jay-Z, a potem już mnóstwo rzeczy. No wiesz, to już się potem otwiera. I wiesz, też słuchałem już nie tylko rapu, oczywiście, wielu różnych gatunków, bo też mam tak, że po prostu w zasadzie lubię mówić, że lubię przeboje. I to brzmi być może trochę dziwnie, ale chodzi mi o to, że po prostu dobra muzyka nie podlega podziałowi gatunkowemu. Po prostu jak coś do mnie trafia.
11: Proszę Państwa, teraz z płyty rzeczy, które robimy zamiast, posłuchamy utworu Ona Ma. To jest utwór, który otwiera to wydawnictwo, a do rozmowy Spraw Go wracamy za chwilę.

koncerty. To było przedwczoraj czy pół roku temu. Zadzwonić już trochę ciężej. Może poczeka, może to oni, może jednak się odezwą. Przy łóżku na szczęście poza tabletem nieprzeczytaną mastertę. Może nadrobi, nadgoni to w końcu. Może zapomni, że czeka.

0: i czekolada, kiedy jest trochę zła. Wino i czekolada, gdy zły jest trochę świat. Chęć bioły i Amazon, kiedy nie może spać. A rano niewyspana, wybiega to przez park. Wino i dżoncik, bo boli ten kark. Wino i dżoncik, znów nie może spać. Rick i Morty, bo chce jej się śmiać. Rano nowy rekord, znów biegnie przez park.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami, a w niej Plavgo z utworem Ona Ma z płyty Rzeczy, które robimy zamiast. Przypominam Państwu, że Plavgo jest gościem audycji Między Słowami. Opowiedziałeś przed chwilą swoją drogę fascynacji muzycznych, a kiedy wiedziałeś, uświadomiłeś sobie, powiedziałeś sobie, pomyślałeś, że chcesz występować, że chcesz właśnie działać w muzyce, nie tylko jej słuchać, ale też ją wykonywać, odtwarzać?
2: To jest ciekawe pytanie, bo kiedy sobie powiedziałem sobie bardzo późno, a kiedy to przeczuwałem, albo to się manifestowało tak, że faktycznie nagrywałem jakieś w liceum utwory, tylko że po prostu ich nie publikowałem, albo po prostu, nie wiem, freestylowałem z kolegami, to wiesz, w zasadzie od nastoletniości to się przewijało, że po prostu sobie jakoś tam w momentach, i to ciekawe, w momentach takich właśnie, kiedy w ogóle nie myślałem o tym, co bym chciał robić, ani czym się zajmować, tylko po prostu w jakichś takich momentach wolnego czasu i jakiejś takiej po prostu potrzeby prawdopodobnie. Więc tyle, że to były przez długie lata, to było tak, że sobie tego nie mówiłem, tylko po prostu to się manifestowało i był taki moment, jeszcze jak byłem w szkole filmowej, że jeden z moich kolegów, mój przyjaciel Karol, z którym właśnie dużo robiliśmy, nie wiem, jakichś takich rzeczy, że nie wiem, robiliśmy, jak on robił jakieś dżemy, ja freestylowałem na tych dżemach, on mi mówił, to może byś ty się zajął tym po prostu. Ja tak pomyślałem, że nie, w sumie to już za późno jest na to. I potem jeszcze zajęło mi kolejnych kilka lat, żeby się zorientować, że nie jest za późno i że po prostu jak tego nie potraktuję poważnie i siebie nie potraktuję w tym marzeniu poważnie, to po prostu coś będzie mi bardzo smutno w życiu, więc po prostu wtedy podjąłem tę decyzję, ale to było już, wiesz, na studiach, to było, a w zasadzie po studiach w szkole filmowej, to już
1: Jako dzieciak, jako nastolatek, oczami wyobraźni nie widziałeś siebie na scenie, albo nie marzyłeś o tym, żeby być właśnie tym kimś, kto występuje przed publicznością, który lata z mikrofonem?
2: Nie, aczkolwiek podjąłem takie próby, tak jak ci mówiłem, że tam podjąłem jakieś próby bycia w zespole, natomiast to chyba nie było nigdy takie myślenie o tym, że ja tam potrzebuję być, że pragnę być na wielkiej scenie, tylko bardziej to jest po prostu potrzeba ekspresji i to jest po prostu ta forma, w której ja się najlepiej odnajduję, więc to nie było tak, że moim marzeniem, że to wynikało z marzenia o zostaniu gwiazdą, tylko bardziej z wewnętrznej potrzeby wyrażania się. Oczywiście, jak o tym myślę teraz, to z przyjemnością bym się znalazł na bardzo dużych scenach i performował dla dużej ilości ludzi, bo po pierwsze mam poczucie, że to, co gadam, jest wartościowe. Po drugie, zwykle gram z zespołem, który aranżuje te rapowe podkłady na świetną muzykę.
1: No masz live band, tak?
2: Tak, tak, gram koncerty z live bandem, a po trzecie po prostu z przyjemnością żyłbym z tego, co czuję, że na ten moment życia jest moją misją, więc to pytanie teraz, tak, z przyjemnością będę występował na dużych scenach dla dużej ilości osób, ale nie dlatego, że bardzo potrzebuję tych wielu oczu, tylko czuję, że po prostu na ten moment to jest moje miejsce i też czuję, że się po prostu bardzo dobrze się sprawdzam na tej scenie. I też wiem, że jak tam stoję, po prostu robię, gadam do tego mikrofonu, to czuję, że po prostu to jest miejsce, w którym powinienem być.
1: Ale muzyka to jest dzisiaj ciężki chleb, tak mi się wydaje. Chociaż w rapie w sumie akurat chyba dużo pieniędzy jest.
2: Słuchaj, jeżeli znajdziesz się w takim miejscu, że tam jest dużo pieniędzy, to już są. Natomiast jeżeli patrzeć na bycie na rynku muzycznym z punktu widzenia biznesowego, to myślę, że to jest najbardziej, to jest najprawdopodobniej najgęstszy rynek, najbardziej zapełniony rynek jest.
1: No rap, tak, dzisiaj tak.
2: Jeszcze. Rap, nie tylko rap, w ogóle muzyka. Oczywiście rap, ale też, wiesz, mam wrażenie, że już w wielu gatunkach po prostu jest mnóstwo zespołów, artystów, artystek solowych, którzy, tak, to jest po prostu mnóstwo, bardzo gęsty rynek, więc zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia biznesowego jest bardzo ryzykowna, odważna decyzja w ogóle iść w to, ale na ten moment po prostu czuję, że to jest droga, której chcę spróbować. Do czego to doprowadzi, zobaczymy. No, niespodzianka.
1: Twoja płyta Laurki, myślę w takim największym uproszczeniu, to jest płyta o rozkminach z wkraczaniem w dorosłość. Tak w największym skrócie, ja tak ją sobie to opisuję. Trochę o stabilizacji, o bliskości, o codziennych sytuacjach i takich dość prostych w sumie. Jak mam te migawki właśnie, o których, te kadry w głowie, o których wspominałem kilka minut temu, to przede wszystkim właśnie widzę te bliskie kadry, duże zbliżenie, bliskość dwojga ludzi. Albo gdzieś jest w ogóle natura, jest spokój, jest jakaś jest przestrzeń. Jakbym był na takiej plaży gdzieś, ale takiej wyludnionej. Że jest duży kontakt z naturą. A z kolei, jak słuchałem płyty rzeczy, które robimy zamiast, to tam jest pójście w inną stronę. I kurczę, tak przesłuchałem sobie najpierw jedną płytę, a później wszedłem w drugą. I cholera, powiem ci, że po tych rzeczach, które robimy zamiast, się czuję taki, trochę taki podtruty. No bo jest dużo toksyny na tej płycie, ale to jest taka toksyna codzienności. I tak jak tam była taka lekkość, bliskość, uczucia, wiesz, hormony, pewnie też jakieś motylki, ale też jakieś dużo znaków zapytania, to co się stało, że w tych rzeczach, które robimy zamiast, poszedłeś akurat w tę stronę?
2: Wiesz co, ja się po prostu czułem zmęczony i...
1: Bo ta płyta też jest o takim trochę zmęczeniu, nie jest o zmęczeniu.
2: Tak, po prostu ja się czułem zmęczony i w zasadzie się cieszę, że ty to odbierasz, że ty to słyszysz, że tam jest to zmęczenie.
1: No tak zarezonowała mnie ta płyta. Mm-hmm.
2: Tak, po prostu ja się czułem zmęczony, przebodźcowany, jakiś taki po prostu... Odczuwałem dużo chaosu w sobie, związanego po prostu z tym, jak za przeproszeniem działa świat, że trochę też to na pewno miało związek z tym, że postanowiłem trochę bardziej poważnie potraktować bycie w świecie muzycznym i zobaczyć po prostu, jak czy mogę się w tym odnajdywać właśnie tak, że to jest trochę bardziej już praca, a nie, po pierwsze, wiesz, nagrywanie pierwszej płyty to jest tak, że w ogóle ja nie myślę o tym, po prostu potrzebuję ją nagrać i że to jest tak bardzo, to było tak bardzo naturalne, że w ogóle mnie nie, i też proces jej tworzenia, że w ogóle mnie nie dotknęły jakieś takie realia tego, że coś z tym musi być, że po prostu...
1: Co, czułeś, że po prostu tę płytę musisz wypluć z siebie, musisz ją wydać, tak? Że ona musi wyjść i zobaczymy, co będzie, czy nie?
2: Mówisz o tej drugiej płycie.
1: Mówię o pierwszej płycie. Jeszcze teraz.
2: Tak, nie, po prostu w sumie w zasadzie zawsze tak jest z tymi numerami, że po prostu potrzebuję te rzeczy z siebie wyjąć i położyć na beat. Natomiast przy tej, jakby w trakcie robienia tej drugiej czułem po prostu, że czułem po prostu dużo zmęczenia i przebodźcowania jakoś. Zacząłem, wiesz, też po prostu prawdopodobnie to, jak jakoś inaczej pewnie spędzałem czas, inaczej żyłem i to się po prostu objawia, ale też po prostu zacząłem... Kurczę, W zasadzie jest mi tak trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ty już tak ładnie to podsumowałeś, jakby tak to powiedziałeś, że...
1: Przepraszam.
2: Nie, nie, to świetnie, tak naprawdę to świetnie. Albo być może jest też taki moment, w którym jest mi trudno się otworzyć tak zupełnie i się tam dogrzebać tych rzeczy, więc być może potrzebuję chwili, żeby faktycznie to z siebie...
1: Nie ciągniemy też na siłę.
2: Nie, ale to, wiesz, to jest cenne pytanie. To jest cenne pytanie, więc tak, tak się po prostu zastanawiam, ale...
1: Ale czy ja
2: się też męczę. Wiesz co, ja się, bo to jest ciekawe, że ty to słyszysz, bo ja po prostu się też trochę się męczyłem robiąc tą płytę, a jednocześnie wiedziałem, że potrzebuję przez nią przejść, że są takie, po prostu są czasami takie momenty w życiu, że nie chcesz, że wiesz, że to jest trudny moment, ale potrzebujesz przez niego przejść, że nie możesz, nie chcesz
1: przeżyć
2: go zostawić,
1: go.
2: Przeżyć go, tak, nie chcesz go zostawić, nie chcesz obejść dookoła, tylko po prostu przejść przez to i prawdopodobnie jeżeli to czujesz tam, no to pewnie to też było, że były momenty, w których mi było trudno iść przez tą płytę, bo było mi trudno też funkcjonować, bo czułem się przebodźcowany, przepracowany, zmęczony zwyczajnie, ale też mam nadzieję i w zasadzie wiem, że są tam utwory, które jednak są... wiesz, trochę lżejsze, albo nie ma tam chyba. Wydaje mi się, że są takie, w których tam nie ma zmęczenia.
1: Jak jest, to państwo muszą sami posłuchać płyty. Rzeczy, które robimy zamiast. Teraz kolejna próbka z tej płyty. To jest utwór zresztą numer 2. Tańcz ty. Tańcz ty. Tańcz ty. Tańcz ty. Boże, co się dzieje? Tańcz ty. Trudne słowo. Tańcz ty. Plawgo. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami. Przypominam, naszym gościem jest Plavgo. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Tańcz Ty z płyty Rzeczy, które robimy zamiast. Ona już jest dostępna od maja tego roku, więc można jej posłuchać w całości. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym zmęczeniu i o tych takich trudnych chwilach, które trzeba przeżyć, ale jednak jakiś powód, żeby tam spojrzeć, musiał jakiś być.
1: Oczywiście, no to jest tak, że wiesz, jak ludzie mówią, że piszą dla siebie albo że piszą dla innych, mi się wydaje, że są to obie rzeczy, ale to jest tak, że się po prostu też chciałem podzielić tym, co widzę w sobie, ale też tym, co widzę dookoła, że po prostu mam wrażenie, że naprawdę duża część z nas żyje za szybko, wrzuca sobie za dużo zadań, nie potrafi odpoczywać, wiesz, to nie tak mówię jakieś takie ogólne sformułowania, ale one wynikają z rozmów z innymi ludźmi, wiesz, myślę teraz o mojej przyjaciółce, która cały czas mówi o tym, że się przepracowuje, że musi odpocząć, że coś tam po prostu...
0: To ta przyjaciółka z utworu, ona ma?
1: Nie, to jest w ogóle, to jest wymyślona przyjaciółka, to jest wymyślona osoba, po prostu ona, ta postać do mnie przyszła tak, że ta postać do mnie przyszła po prostu, ja w ogóle, to jest akurat utwór, którego, właśnie on jest wymyślony, ale nie wymyślony, jak po prostu przyszła ta postać, ale wydaje mi się, że ona jest, że ona ma wiele twarzy, ta postać. Tak, to jest to, no to...
0: O takiej zarobionej, zalatanej, wiecznie też rozchwytywanej kobiecie, która w sumie jest nieszczęśliwa, no taki jest... Tak, ja przynajmniej tak wyciągnąłem sobie wniosek z tego utworu.
1: No tak, no i wiesz, no to równie bywają momenty w życiu, że to też jestem ja. Na szczęście zwykle nie, ponieważ na szczęście zwykle nie, natomiast bywają momenty w życiu, że ona to jestem też ja, no bo też po prostu.
0: To Tańcz Ty, którego słuchaliśmy w radiu Tok FM, też jest w sumie o szybkim życiu i zalataniu.
1: Tak, no Tak. No to jest ta płyta, ta płyta w zasadzie cała o tym jest. Starałem się, żeby o tym była. Też lubię po prostu mieć jeden temat płyty. W tym utworze być może za mało jest, ale starałem się też zawrzeć notatkę do siebie, którą jest po prostu przypomnienie o tym, że warto tańczyć, bo to jest, taniec jest dla mnie bardzo ważny w życiu. I nie wiem, może ta płyta właśnie jest taka zmęczona, że po prostu zapomniałem o tym, że trzeba tańczyć.
0: Może tak być, ale to takie, to jest w sumie też takie życie na automacie. Mam też taką adnotację przy utworze Gdzie miłość, że jest to takie zaślepienie, mechaniczne takie życie, bardzo bez uważności. To jest takie życie cały czas odtwarzane, trochę jak dzień świstaka.
1: No to wiesz, to jest już też twoja interpretacja.
0: Oczywiście, że tak.
1: To ja tam miałem jakoś być może nieco inną intencję w pisaniu tego utworu. Natomiast tak, no wydaje mi się, że te rzeczy są gdzieś tam blisko siebie, to, że po prostu, że jest jakaś, że bazowa potrzeba bliskości, bycia zobaczonym, zobaczenia innej osoby, bycia po prostu bycia z innymi ludźmi i bliskości z innymi ludźmi, czy w relacji jakiejś takiej partnerskiej, romantycznej, najbliższej, czy też po prostu, nie wiem, przyjacielskich, koleżeńskich i widzę, że po prostu wiesz, że jest po prostu wiesz, to też jest o mnie, no, że sobie zdarza mi się po prostu zastępować te rzeczy po prostu czymś cyfrowym. I oczywiście nie chcę tego malować czarno-biało, bo po prostu też wspaniale jest sobie obejrzeć film czasami, który jest sztuką i wiesz, to nie jest tak, że to jest złe albo dobre, tylko po prostu pytanie jest, kiedy oglądam film, bo chcę po prostu obejrzeć film a kiedy oglądam, wiesz, 3 odcinki serialu albo 7, bo po prostu zastępuję sobie tym inną potrzebę, no i to jest takie pytanie.
0: A serial jaki byś polecił? Skoro tak wspomniałeś o serialach, no bo są seriale lepsze, gorsze, może jest jakiś też serial, który jest godny uwagi?
1: Na pewno jest ich dużo.
0: To,
1: natomiast...
0: co ostatnio może oglądałeś. Nie pytam, żebyś teraz wybrał ulubiony serial całego swojego życia. Nie, chodzi mi o to.
1: Dobrze, powiem to, ale to też jest dziwne, bo to jest w sensie tak, jakbym reklamował. To... Nieważne, dobra, powiem to, ale to nie jest tak, że bardzo go polecam, żeby było jasne. Po prostu powiem ci, co ostatnio oglądam, ale to nie znaczy, że to jest coś godne polecenia. To oglądam... to się nazywa House of Dragon, ponieważ posiadam w sobie potrzebę raz na jakiś czas oglądania bajki dla chłopców, a tam jest dużo smoków i rycerzy i po prostu dla mnie to jest jakaś taka letnia rzecz. W ogóle to mi się kojarzy z latem, że po prostu oglądam sobie, zresztą z moją dziewczyną oglądamy sobie po prostu bajkę o smokach, królowych, księżniczkach i rycerzach. To nie, powtarzam, nie jest tak, że bardzo to polecam, ale aktualnie...
0: No nie, bo to reklama jeszcze wyjdzie, to nie jest reklama.
1: To zupełnie nie jest reklama.
0: Po prostu to oglądasz i
1: to tyle. Sobie teraz oglądam, tak. Tak, a ogólnie, a oprócz tego oglądam bardzo niewiele, ponieważ akurat pora roku jest taka, że zupełnie poza tą godziną w tygodniu nie za bardzo mam ochotę gapić się w ekran, więc na szczęście...
0: Tak, to co robisz?
1: Co robię?
0: No
1: siedziałem na... ganku ogródka działkowego i po prostu patrzyłem, słuchałem ptaków.
0: Pięknie!
1: Ale dobra, też nie oszukuję, też mam sporo różnych zadań, więc też trochę pracuję po prostu, ale jak tylko mogę, to po prostu siedzę na dworze, nie wiem, albo wiesz...
0: Ale jak jesteś, no bo ta płyta jest o tym, już mówiliśmy o tym życiu na automacie, o tym zalataniu, przebodźcowaniu, zaślepieniu, to było... Czy ta płyta, być może jak to wszystko sobie tak zebrałeś do jednego miejsca, była też jakimś przyczynkiem do tego, że sam coś w sobie zmieniłeś?
1: Wiesz co? To na pewno nie jest taki tak odcięte grubą kreską, po prostu...
0: Nie, ale nie chodzi o to, że nagle wywracasz wszystko do góry nogami, ale wprowadzasz zmiany, po prostu. Coś modyfikujesz.
1: Tak. Modyfikuję albo po prostu wracam do trybu, który mi bardziej służył, bo ewidentnie jest tak, że po prostu... Też bardzo doceniam to, że jakoś mnie nawet porusza, że to zauważyłeś, że faktycznie... po prostu prowadziłem trochę inny tryb życia, pisząc pierwszą płytę i faktycznie tam było dużo więcej, dawałem sobie wolnego czasu, dużo więcej sobie dawałem bycia wiesz, w naturze i takiego po prostu bycia w spokoju. I no właśnie, przy okazji tej drugiej płyty po prostu zmienił mi się trochę tryb życia i funkcjonowania i potrzebowałem chyba sobie po prostu, no wiesz, te rzeczy też piszę trochę dla siebie. Potrzebowałem sobie przypomnieć po prostu, jak mi jest lepiej. Jakby, jaki tryb życia sprawia, że ja się po prostu czuję dobrze.
0: I jaki to jest tryb życia?
1: No słuchaj, to jest taki tryb życia, że rano wychodzę na dwór i idę na spacer, albo ćwiczę sobie, praktykuję tai chi i qigong i to są praktyki, które robią mi świetnie. Wiesz, jem spokojnie śniadanie, potem zajmuję się, nie wiem, pisaniem piosenki przez 2 godziny albo 3.
0: Piszesz gdzie? W notatniku takim analogowym? Na papierze, czy jednak na komputerze albo w telefonie?
1: Wszystkie rzeczy, ale też często jest tak, że zaczynam od rytmu i głosu, czyli na przykład nagrywam notatkę głosową. To jest akurat ta funkcja telefonu, którą uwielbiam. Jest wiele funkcji telefonu, które chętnie bym wyrzucił do śmieci, bo tylko zaśmiecają mi mózg, ale...
0: No, wystarczy wyrzucić aplikację i tyle.
1: Tak, no ale jak wiemy, nie jest to zawsze łatwe, zwłaszcza jeśli ta aplikacja jest elementem pracy, którą wykonujesz. Jest dyskusja na ten, tak czy inaczej...
0: Już na inną audycję.
1: Na inną audycję, tak czy inaczej, tak. Więc i piszę piórem albo długopisem w zeszycie i piszę w komputerze albo w telefonie i nagrywam notatki głosowe, korzystam ze wszystkich tych narzędzi.
0: Jak będzie latem? Powiedz mi, czy są w planach jakieś koncerty?
1: Tak, są w planach koncerty, z tym, że z różnych przyczyn opóźniło nam się planowanie, po prostu zmieniłem osobę, która się zajmuje planowaniem tego i dlatego jeszcze nie jest to jasne, kiedy i gdzie będą te koncerty, bo to się teraz ustala. Ale będą koncerty, będą. Tyle że nie mogę teraz powiedzieć dokładnie, kiedy.
0: Jasne, ale to też odsyłamy oczywiście do twoich kanałów w tak zwanych mediach społecznościowych. Tam można tak. też... No właśnie, do czego się przydają jednak te social media. Jak w takiej sytuacji też zapełnić koncert odpowiednią ilością utworów? No bo obie płyty mają po mniej więcej po 20 kilka minut. Mhm. Jest jeszcze kilka singli, przynajmniej tych takich luzem, które się ukazały dość przed. W międzyczasie Żeton się też ukazał między jedną a drugą płytą. Jak planujesz ten koncert, który będzie prezentowany publiczności? Czy jednak to będzie koncert po prostu na godzinę i to jest coś wystarczającego?
1: Wiesz co, już grałem koncerty w ogóle przed wydaniem drugiej płyty. Mając pierwszą płytę i utwory, które są nieupublikowane, byliśmy w stanie zagrać koncert godzinny i on był bardzo satysfakcjonujący. Więc wydaje mi się, że po prostu wydaje mi się, że ta godzina jest dosyć intensywna i pamiętam, że jak graliśmy te godzinne koncerty, to wiesz, nawet w rozmowach z ludźmi nie czułem niedosytu. Po prostu ja też dużo bardzo z siebie daję na tych koncertach i wydaje mi się, że taka intensywna godzina to jest dobra godzina i to wystarczy. Ale zdarza się też, że po prostu być może zagramy jakieś rzeczy, które przedłużą ten koncert. Zobaczymy jeszcze.
0: Czyli jest dużo utworów gdzieś tam w tak zwanym zanadrzu.
1: Są jakieś.
0: Są. W ogóle cały czas jeszcze pozostanę przy czasie trwania tych płyt. Mm-hmm. To jest też efekt, skutek w sumie tego, że właśnie jesteśmy tacy zagonieni, zalatani i tak dalej i nie mamy czasu na to, żeby poświęcić więcej uwagi na takie wydawnictwo? Czy to jest przemyślane i po prostu te płyty mają tyle treść? Bo te płyty są dzisiaj coraz krótsze. No 20 parę minut, parę lat temu ktoś by powiedział, że to jest epka.
1: Tak. Oczywiście ten format, w którym ja wydałem te dwie płyty, jest prawdopodobnie tak dokładnie na granicy pomiędzy epką a albumem, ale znowu to pierwsza podstawowa rzecz to jest dla mnie po prostu ile ja potrzebuję mówić i
0: po prostu masz do powiedzenia na 20 parę minut.
1: Mam do powiedzenia tyle na ten temat, no bo też obie te płyty są po prostu na konkretny tak. temat. I w związku z tym, że ten temat jest, ja po prostu na ten moment mam tyle do powiedzenia. Oczywiście mogę też przyznać, że ja lubię sobie różne takie robić mikrowróżby, albo po prostu jestem delikatną zodiakarą, więc po prostu bardzo lubię liczbę 8 i bardzo lubię liczbę 11, więc postanowiłem sobie, że po prostu moje albumy będą miały albo 8, albo 11 utworów, ale to jest jakby trochę na boku, no. Przecież te utwory mogłyby być też trwać dużo dłużej, ale...
0: A czemu 8 i czemu

0: do jakiejś rozgłośni Wróżka FM, a nie Tok FM, tak? Albo coś tam, ale też po prostu, wiesz, ale też jakby bardzo, bardzo praktycznie po prostu tyle mi wystarcza, żeby się wypowiedzieć. Tak samo podobnie jest z utworami, wiesz, że na przykład ja lubię krótkie utwory, bo nie dlatego, że taka teraz jest moda, tylko ja się wychowałem na punk rocku. Punk rockowy tak, albo hardkorowy no tak. numer ma półtorej albo dwie minuty, tam już jest powiedziane wszystko. Ja też po prostu opowiadam, jestem w stanie się opowiedzieć, co mam do powiedzenia w te dwie minuty, więc po co dłużej?
1: Dobra, to czego ci życzyć na koniec, albo co ci wywróżyć, skoro już jesteśmy zodiakarami tutaj i czy tam ezo facetami. Mm-hmm.
0: Słuchaj, wywróż mi to, żebym po prostu, żebym ja i wszystkie osoby, które mnie wspierają i ze mną pracują, mogły żyć z tych moich wierszy.
1: To tego ci życzę. I dużo zdrowka, bo uważam, że zdrowie jest najważniejsze też w tym wszystkim. I spokój, i też spokoju, bo mało spokoju jest tutaj na tej płycie, chociaż są też takie utwory jak Dzień Dziadka, którego sobie zresztą posłucham. I to jest Walczyk w sumie 075, to też jest właśnie taki utwór trochę w inną stronę pędzący. Plawgo był gościem audycji Między Słowami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Proszę posłuchać płyty Rzeczy, które robimy zamiast i sobie wyciągnąć swoje wnioski też właśnie z tej płyty i się zastanowić nad sobą. Na koniec jeszcze trzy utwory z tej płyty. Przytulić robota, Gdzie miłość i właśnie wspomniany przed chwilą przeze mnie Dzień Dziadka. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
1: Plawgo był gościem audycji Między Słowami. Ja, Kamil Wróblewski, również gorąco państwu dziękuję. O północy informacje Tok FM, a po nich powtórka Poranka, a przypominam, audycja Między Słowami w czwartki i piątki o godzinie 23 w Tok FM i o dowolnej porze w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na Spotify, Apple Podcasts i innych platformach otwartych z podcastami. Spokojnej nocy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Rozstrojone stery, wszystkie komputery.
3: Francisku, przestań mówić wierszem. Dlaczego oni się tutaj tak wszyscy dziwnie zachowują?
4: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cyfer, hasła i lekka.

0: Cię chcą.
1: Ej, Kacperoni chcą skasować bilet.
0: Kupić kanapę, kupić kabriolet. Chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku? Ej, czat, jak zmienić kategorię na D? Bo się trochę boję czasem.

W dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pokój, zbudziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód, mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A tak.

0: You didn't care. I didn't care. Nobody cared. That's what grandmothers do. They die.
1: Jeszcze jesteś i mogę cię dotknąć, lecz zwalam na kilometry i mogę zadzwonić, ale nie dzwonię, bo przecież spraw ważniejszych mam tyle. Czyżby to policzmy te minuty, te godziny podglądania życia innych przez podświetlone

hotel, remont już nie to zdrowie, nowe obicie, nowy obrus, czekam na starą opowieść. Opowiedz mi raz jeszcze, choć opowiadałeś tyle razy, tym razem zapamiętam, bo następny może się nie zdarzyć, twoją historię, która zostawiła

mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas. Mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas. Mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas. Mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, potem.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
2: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi: nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Po decyzji węgierskich władz prokurator generalny zapowiada kolejne kroki w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i jego zastępcy. Szpital Południowy w Warszawie po medialnych doniesieniach znowu jest na celowniku prokuratury. Hiszpania awansowała do 1/8 finału mundialu. Minęła północ, jest piątek, 3 lipca. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana. Upoważnia, aby poruszać się w ramach na przykład USA, niezależnie od tego, czy dokument jest w tym momencie ważny. To komentarz w rozmowie z Telewizją Republika byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do informacji o unieważnieniu przez Węgry dokumentu podróży jemu, jego żonie i Marcinowi Romanowskiemu. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, odnosząc się do tych informacji, podkreślił, że wykorzystane zostaną wszystkie prawne sposoby, by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem. We wpisie na X Żurek dodał, że zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. W środę sąd odrzucił zażalenie obrońców i podtrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. A Ziobro i Romanowski są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Warszawie dziś ma się odbyć spotkanie wicepremiera, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą, potwierdził PAP, rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy ministrów będą relacje między państwami oraz sytuacja na froncie. To jak obecnie wygląda agresja Rosji i broniąca się Ukraina. Prezydent Donald Trump chce położyć kres bezsensownemu zabijaniu i pozostaje optymistą, że to się uda, powiedział PAP, przedstawiciel administracji USA. To komentarz Białego Domu do zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów, który Rosja przeprowadziła minionej nocy. W ataku powietrznym, w którym użyto ponad 500 pocisków i dronów, zginęło co najmniej 25 osób, około 100 zostało rannych, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu. Jest kolejne postępowanie prokuratury w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Tym razem śledczy sprawdzą medialne doniesienia o prosektorium placówki. Miało tam dochodzić m.in. do bezczeszczenia zwłoki i publikowania ciał zmarłych osób w mediach społecznościowych. Niepokój wzbudziły też niektóre karty zgonu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Karty te były uzupełnione przez pracownika prosektorium, natomiast nieustalona osoba uzupełniła 3 karty w zakresie drugiego imienia zmarłego, w zakresie nazwiska rodowego zmarłego, przybiła pieczątkę osoby uprawnionej i prawdopodobnie się podpisała parafą na tych kartach.
3: Prokuratura wszczęła także postępowanie w sprawie rzekomego pobierania nienależnych opłat w prosektorium. Według doniesień tamtejsi pracownicy żądali także pieniędzy za polecanie zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych. Prokuratura podkreśla, że postępowania te na obecną chwilę mają charakter wyłącznie sprawdzający. Teraz w informacjach TOK FM ważna informacja dla kierowców. Droga ekspresowa S17 z Lublina do Warszawy jest ponownie otwarta. Jeden z odcinków pomiędzy dwoma węzłami w okolicy Żyżyna był wyłączony z ruchu po tym, jak doszło do dużego wybrzuszenia nawierzchni i zagrożenia dla kierowców. Trasa jest na gwarancji i udało się ją naprawić w ciągu 3 dni, mówi Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie.
5: Cieszymy się, że tak sprawnie to poszło. Dziękujemy kierowcom za cierpliwość i prosimy o ostrożną jazdę z uwagi na to, że na jezdni w kierunku Lublina stwierdziliśmy niewielką nierówność, dlatego działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość i na odcinku około 2 km przełożyliśmy ruch na jezdnię w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
3: Co było przyczyną wybrzuszeń? Na pewno przyczynił się do tego upał, ale szerzej będzie można na ten temat wypowiedzieć się dopiero po analizach ekspertów. W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko. Wystąpią opady deszczu, silny wiatr i lokalnie burze, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba wprowadzić zmiany, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówił w TOK FM profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
6: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
3: Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, ale jeszcze teraz doniesienia z Mundialu. Po wygranej 3-0 z Austrią Hiszpania awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ekipa trenera Luisa de la Fuente od pierwszych sekund ruszyła mocno do przodu i uzyskała zdecydowaną przewagę. Rywalem Mistrzów Europy w kolejnej fazie Mundialu będzie zwycięzca spotkania Portugalia-Chorwacja. Początek tego meczu za około godzinę, a o 5 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Kolejne informacje TOK FM o 1:00. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy kraju. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obejmują większą część Pomorza i północne powiaty zachodniopomorskiego. W ciągu dnia na północy i miejscami na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i na Warmii także lokalne burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni Celsjusza, a cieplej lokalnie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 26 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00. Zaczynam od przeglądu prasy. Ryszard Petru już nie kluczy, już nie tylko rozważa, ale wprost deklaruje na łamach Rzeczpospolitej: Konfederacja Light ruszy jesienią. No to szybka sesja pytań i odpowiedzi. Stał pan już na czele partii, później wyleciał na Maderę. Pytanie, czy pański czas już nie minął? Pyta Jacek Nizienkiewicz. Odrobiłem te lekcje z pokorą, odpowiada Ryszard Petru. Czy mógłby pan współpracować z Szymonem Hołownią przy budowie nowej partii? Nie planuję. Z Mateuszem Morawieckim? Tym bardziej. A z Donaldem Tuskiem i kandydować z list Koalicji Obywatelskiej? To musi być partia miękkiego protestu wobec rządzących, ale nie w kontrze do Koalicji Obywatelskiej. Chcemy pokazać, jak lepiej rządzić. Domagamy się zmiany, reform. Ostatnie 3 lata gospodarczo nie zostały dobrze wykorzystane. Będziecie kandydować niezależnie? Celem jest start niezależny. Nazwa partii już jest? Nie, na razie nazywamy to Konfederacją Light albo naszą Konfederacją. Czy wejdzie pan teraz do rządu? Nie słyszałem o takim pomyśle. I to akurat paradna odpowiedź Ryszarda Petru, bo trąbiono o tym przez kilkanaście dni. Ryszard Petru chciał być wiceministrem rozwoju, ale ponoć te ambicje zablokował Andrzej Domański. To może jeszcze jedno pytanie, jedna odpowiedź. Czy potrzebna jest rekonstrukcja rządu? Tak, głęboka. W Rzeczpospolitej teraz przenosimy się na strony publicystyczne. Marek Kutarba pisze, że Zełenskiemu nie chodzi o UPA. W rzeczywistości butne, aroganckie, emocjonalne, a czasami wręcz histeryczne reakcje są jedynie narzędziami znacznie poważniejszego procesu. Mamy do czynienia z klasycznym sporem politycznym, którego stawką jest układ sił w regionie. To cicha, ale realna wojna o przywództwo na wschodniej flance NATO. Wojna, którą Polska przez własne zacietrzewienie historyczne może sromotnie przegrać. W przypadku Ukrainy chodzi o rywalizację o status państwa kluczowego dla Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych, w kontekście powstrzymywania Rosji. Jeszcze kilka lat temu Polska była naturalnym kandydatem do tej roli. Dziś Ukraina konsekwentnie tę pozycję przejmuje, stopniowo wypychając Warszawę z części politycznych formatów i gremiów zajmujących się zarządzaniem konfliktem toczącym się tuż za naszą granicą. I to nie jest przypadek, stwierdza Marek Kutarba na łamach Rzeczpospolitej. Budowa politycznej siły Ukrainy odbywa się kosztem innych państw regionu, przede wszystkim Polski. Dzisiejsze napięcia na linii Warszawa-Kijów nie są więc anomalią, lecz symptomem głębszego procesu. Ukraina przestaje być wyłącznie beneficjentem polskiego wsparcia, staje się tym, czym musiała się stać, naszym konkurentem. Konkurentem, który dzięki wojnie dysponuje dziś silniejszym argumentem politycznym w relacjach z Waszyngtonem, Berlinem i Brukselą niż Polska, mimo że ta buduje jedną z największych armii NATO. Tymczasem Ukraina już ma drugą armię sojuszu, tyle że poza jego strukturami. Spory historyczne pełnią w tej grze rolę narzędzia, a nie jej istoty. Pytanie, czy polscy politycy, przede wszystkim Karol Nawrocki, to zdołali zauważyć. Karnawał się skończył. To z kolei Gazeta Wyborcza i analiza tego, co znalazło się w najnowszym raporcie Instytutu Krytyki Politycznej, który został poświęcony relacjom ukraińskich migrantów i uchodźców z Polakami, a został zatytułowany i sam tytuł sporo nam już mówi: Nie jesteśmy w domu. Ten raport przygotowali naukowcy dr Olena Babakowa, badaczka migracji, i profesor Przemysław Sadura, socjolog. I w tym opracowaniu przyjrzeli się m.in. przemianom w podejściu Polaków do Ukraińców od 2022 roku aż do teraz. Wnioski, tu Państwa nie zaskoczę, nie napawają optymizmem. Autorzy raportu sprawdzili na przykład, gdzie wrogość rozgościła się najbardziej. Na klatkach schodowych, w sklepach, szkołach, miejscach pracy, na ulicy. 29-letnia Ukrainka z Odessy opowiada: ktoś w pracy powiedział mi, że Ukraińców trzeba wszystkich spalić. Zgłosiłam to do HR-u, ale nic się nie stało, odbyła się rozmowa w stylu: wiesz, można go zrozumieć, bo ma jakieś problemy z dziadkiem. Najwięcej incydentów zgłoszonych przez rozmówców dotyczyło przestrzeni publicznej, w szczególności komunikacji miejskiej. Przepytywani Ukraińcy odpowiadają, że zwroty takie jak wypie są na porządku dziennym. Obelgi te wykrzykują zwłaszcza pijani Polacy. 39-latka mieszkająca w Polsce od wielu lat opowiada: mówię córce, że to nie wstyd być Ukrainką, wręcz przeciwnie, a ona: aha, tylko nie w Polsce. Córka ma 11 lat. Profesor Sadura zauważa: zaczęło się od niechęci do innych uchodźców, nie tylko tych z Ukrainy. I też zwraca uwagę na to, że w tym 2022 roku ludzie żyli w jakimś upiornym rozszczepieniu. Z taką samą pasją pomagali uchodźczyniom z Ukrainy i nienawidzili uchodźców z Bliskiego Wschodu. Tak właśnie opisuje profesor Sadura początki zrywu Polaków. No i wkrótce już uchodźcy byli oskarżani, że się wpychają do kolejki do lekarza czy opieki, dostają to, czym cierpliwie czekający Polacy mogą tylko pomarzyć: miejsce w żłobku, wizytę u specjalisty, bliski termin zabiegu. Krytykowano objęcie Ukraińców PESEL-em, programem 500+, teraz 800+ i innymi programami socjalnymi, wylicza profesor Sadura. W rozmowach Polaków na ulicy, między sąsiadami czy u fryzjera zaczęły się na temat Ukraińców pojawiać opinie, że są roszczeniowi, zabierają nam pracę i mieszkania, mogą więcej. Ostrzegaliśmy, że ten resentyment będzie rósł, bo zawodzi państwo, przekonuje w raporcie profesor Sadura. Tłumaczy: dobra wola i społeczne zaangażowanie Polaków na rzecz uchodźców w pierwszych miesiącach powinny działać jak pierwsza pomoc, a nie systemowe rozwiązanie problemu. Państwo powinno szybko przejąć inicjatywę, wprowadzać nowo przybyłych na rynek pracy, szukać głębszych form integracji. No i przepowiednia się spełniła, jak opisuje dalej profesor Sadura. Wybory prezydenckie w 2025 roku stały się karnawałem agresywnej retoryki. Przekonuje, że naszą percepcję zdominowała narracja prorosyjskich troli, którzy mają swoją pożywkę na przykład wtedy, gdy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną albo podczas aktu rosyjskiej dywersji. Dodaje, że rząd zarządza tym kryzysem nieudolnie. W Rzeczpospolitej z kolei jeszcze na pierwszej stronie jest sondaż. Pytanie brzmiało, czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, pana, pani stosunek do Ukraińców uległ zmianie. I wprawdzie 2/3 mówi, że nie, że ten stosunek pozostaje bez zmian, ale prawie 34% wskazuje, że i owszem, i że zmienił się na gorsze. I dr Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, tłumaczy: już teraz można postawić tezę, że działania władz w Kijowie obniżają legitymację społeczną dla prowadzenia polityki wspierania Ukrainy. Wracam do Gazety Wyborczej, bo tutaj też analiza badania CBOS, czerwcowe oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych należą do najlepszych w historii badań CBOS, czyli uwaga, od 1987 roku. Natomiast jeżeli chodzi o noty sytuacji politycznej, to one oczywiście spadły. Z 43 do 45% przybyło ocen negatywnych, a z 15 do 13 ubyło pozytywnych. Najlepiej sytuację polityczną postrzegają zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, ale i tu takie stanowisko zajmuje tylko 31%. Krytycyzm dominuje wśród wyborców ugrupowań prawicowych. Najwyższy jest wśród wyborców Brauna 84%, Konfederacja 70%, wśród głosujących na PiS 56%. Wyborczej także pytanie, kiedy nowy rekord, jeżeli chodzi o temperatury. Dziś trochę chłodniej, przyjemniej. Natomiast profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, mówi, że oczywiście te rekordy pewnie czekają nas jeszcze tego lata, bo jeszcze tego lata pewnie czekają nas jedna, dwie, a może nawet trzy takie fale upałów. Znaleźliśmy się po ciepłej stronie skali, tak realizują się prawa fizyki. I pada pytanie ze strony Aleksandra Gurgula, że w ostatnich dniach często padało takie stwierdzenie, że Europa ociepla się szybciej niż inne kontynenty. Dlaczego? I profesor Malinowski tłumaczy. Pod tym hasłem kryją się dwie sprawy. Przede wszystkim Europa jest położona, a zwłaszcza gęsto zamieszkana, stosunkowo daleko na północy w porównaniu z Ameryką Północną czy Azją. Pod względem zaludnienia jesteśmy wręcz ewenementem. Poza tym to Arktyka ociepla się najszybciej, co tylko dobitnie potwierdza, że to gazy cieplarniane podgrzewają Ziemię. Gdyby za globalne ocieplenie odpowiadało Słońce, to najszybciej ocieplałyby się okolice równikowe. Skoro więc Europa jest najbliżej Arktyki, ociepla się najszybciej. W dzienniku Gazecie Prawnej na czołówce o tym, że praca na czarno przechodzi do historii. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2025 roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich, to o 7,5% mniej niż rok wcześniej. Tym samym ubiegły rok przyniósł kontynuację trendu z lat poprzednich. Liczba Polaków zatrudnionych w szarej strefie maleje od 2022 roku. Odmienna sytuacja dotyczyła dotąd cudzoziemców od co najmniej 2021 roku. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ale ubiegły rok przyniósł odwrócenie tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko niespełna 6 tysięcy cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To o 19% mniej niż rok wcześniej. I jeszcze na koniec wrócę do Gazety Wyborczej na czołówce. Tekst o tym, że kobiety giną z rąk partnerów. Anna z Raszyna 8 maja zginęła z rąk swojego partnera, który wcześniej się nad nią znęcał. Miała 45 lat. 16-letnia Gabrysia z Białej Podlaskiej 3 czerwca została brutalnie zamordowana przez swojego chłopaka. 67-letnia pani Ewa, mąż zabił ją 12 maja, potem sam próbował odebrać sobie życie. Takich przypadków śmierci Polek z rąk swoich partnerów, chłopaków, mężów. Organizacje działające na rzecz praw kobiet naliczyły w tym roku już 43. W porównaniu z okresem styczeń-lipiec 2024 roku liczba ta wzrosła o 48%. Prawniczka i kryminolożka Alicja Serafin, pytana o to, z czego ten wzrost wynika, odpowiada: problem ma swoje źródło w internecie. To tam skrzykują się mężczyźni, zwłaszcza młodzi chłopcy, którzy czują się skrzywdzeni przez kobiety. Wspólnie nakręcają się do zemsty, radykalizują się. Niestety to właśnie może prowadzić do eskalacji przemocy i naśladownictwa. Podkreśla, że mężczyźni często biorą za wzór popularnych influencerów, którzy nadają dyskusji o przemocy taki prześmiewczy i trywializujący ton w imię zysków i oglądalności, rzecz jasna. Wielu sprawców polskich kobietobójstw to 30-40-letni mężczyźni. Mamy do czynienia z całym pokoleniem mężczyzn wychowanych na filmach z lat 90., które uznawały stosowanie przemocy wobec kobiet za element budowania męskiej tożsamości. Potrzebne są nowe męskie wzorce i głosy wyraźnie potępiające przemoc i kult agresywnej męskości. W czwartkowym poranku pierwszy gość, Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
7: Do opinii publicznej wyciekł wpis szefa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego. Prezes Jankowski pisze m.in. tak: afera polityczna uderza w rząd bardziej niż w nas. Ich jedyna szansa to przekierowanie na nas całej uwagi i stawianie się w roli obrońców przed złymi lekarzami. Bez ataku na nas nie mają tlenu, czekają na nasz opór, to daje im paliwo. I czy pan, podobnie jak prezes Jankowski, też uważa, że zmagający się z poważnymi problemami w warszawskim szpitalu południowym rząd, także samorząd, próbują przekierować uwagę opinii publicznej na lekarzy i przedstawić ich jako odpowiedzialnych za problemy systemu ochrony zdrowia?
8: No to niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, że te wszystkie doniesienia medialne dotyczące właśnie ostatnio tego, co w ochronie zdrowia się dzieje, uderzają niestety przede wszystkim w lekarzy. I my już widzimy, że w social mediach i wszędzie zaczyna się pojawiać hejt na lekarzy, tak jakbyśmy to byli winni wszystkiego tego złego, całej tej dziury budżetowej, i że to, że nie ma pieniędzy, to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że niektórzy lekarze zarabiają za dużo. I tutaj już też państwo sami wiecie, w zeszłym tygodniu pojawiły się nowe akty agresji i my obawiamy się tego, że niestety ten hejt może spowodować to, że znowu gdzieś ktoś uczciwie pracując w poradni czy w szpitalu zostanie zaatakowany przez pacjenta, tak jak było to chociażby w szpitalu w Krakowie. Stąd też bardzo ważne jest to, żeby tutaj jednoznacznie mówić o tych problemach, które są w ochronie zdrowia, żeby pokazywać sposoby na ich rozwiązywanie i żeby nie próbować zrzucać całej winy na lekarzy, ponieważ tak jak mówię, zresztą dane są
7: powszechne. To porozmawiajmy, jeżeli pan pozwoli, o tych kolejnych problemach, bo sam pan powiedział przed chwilką, że niektórzy lekarze zarabiają za dużo. No i mamy tę ustawę o jawności zarobków lekarzy. Sejm ją uchwalił 19 czerwca, Senat nie wniósł poprawek, no i decyzję podejmie oczywiście Karol Nawrocki. I pan prezes Jankowski powiedział: zrobimy wszystko, by zablokować tę ustawę. I ja się zastanawiam, dlaczego? Bo przecież tą wiedzą będzie dysponować Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Sam pan prezes Jankowski na przestrzeni ostatnich miesięcy raz mówił, że to jest niewielka liczba tych lekarzy, którzy zarabiają bardzo dużo. Właściwie pytanie, na jakiej podstawie to mówił, bo w innym wywiadzie podkreślał, że mamy szczątkowe dane, bo faktycznie agencja dysponuje szczątkowymi danymi. Czy państwo nie chcą mieć informacji, czy obawiają się, że takie informacje, jeżeli będzie miała agencja, to może to państwu w jakiś sposób zaszkodzić, bo trochę to wygląda na taką próbę zablokowania rządowej agencji dostępu do informacji.
8: Czy my bardziej obawiamy się wycieku tych danych, bo mamy też niedobre doświadczenia jeszcze z czasów, kiedy pan minister Niedzielski na przykład udostępnił dane jednego z naszych kolegów, ale tak naprawdę chodzi o co innego.
7: No ale to był incydent. Pan teraz zarzuca państwu, że jest niesprawne, nieudolne i że nagle mogą te informacje wyciekać, tak, z agencji.
8: Nie. My jako samorząd obawiamy się, że te informacje mogłyby na przykład na skutek ataku hakerskiego czy jakoś się wydostać, ale nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Zastanówmy się, co tak naprawdę zmieni w systemie ochrony zdrowia. W jaki sposób zmieni sytuację to, że będziemy wiedzieć, ile zarabia poszczególny lekarz. No bo będziemy wiedzieć, że część zarabia za dużo, ale to już wiemy teraz. My mówimy.
7: No wydaje mi się, że to jest
8: samorząd,
7: wstęp do jakiejś dalszej reformy, tak?
8: Są tak zwane kominy płacowe i już bardzo łatwo można powiedzieć, dlaczego one powstały. Otóż niektóre procedury są wycenione zbyt wysoko. I wtedy wszystkie szpitale, chcąc wykonywać te wysoko wycenione procedury, które pozwalają łatać dziury w budżecie szpitali, pozwalają zapełnić długi spowodowane innymi procedurami, chcą właśnie te procedury wykonywać, a więc będą za wszelką cenę chciały mieć lekarzy.
7: Zatrudnić konkretnych lekarzy, tak żeby na tym zarabiać.
8: Którzy będą te procedury wykonywać. No, a ilość tych lekarzy na rynku jest ograniczona danych specjalizacji, więc jedyny sposób, żeby ich ściągnąć, no to są zarobki. I szpitale zaczynają ze sobą konkurować tym, żeby zapłacić coraz większe pieniądze. I powstają takie właśnie nienaturalne sytuacje, że niektórzy lekarze zarabiają bardzo dużo. I my to, i to wiadomo, natomiast sama ustawa tego nie zmieni. Co by to zmieniło? Zmieniłoby realna wycena procedur medycznych. Gdyby została przeprowadzona realna wycena, tak żeby każda procedura, którą ma wykonać szpital, w ogóle słowo procedura tu nie jest dobre, bo przecież szpital jest od leczenia, a nie od wykonywania procedur, ale no tak to się nazywa w tym nazewnictwie.
7: Ale wydaje mi się, że kawa nie wyklucza w tym przypadku herbaty, że jedną rzeczą jest oczywiście kwestia wyceny procedur, tak? Pełna zgoda, a drugą sprawą jest wiedza państwa o tym, ile zarabiają medycy z publicznej skarbonki. Ja się też zastanawiam nad tymi zadaniami państwa, Naczelnej Izby Lekarskiej, i sobie zerknęłam na państwa stronę, i tam jest reprezentowanie interesów środowiska lekarskiego, ustanawianie i dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza. I zastanawiam się, czy państwo, nie koncentrują się tylko na obronie interesów środowiska, bo jednak bardzo ważna jest ta piecza nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza. I myślę sobie, że lekarz, który pracuje 96 godzin non-stop, albo który ponoć jest na dyżurze, ale w tym czasie jest też w innym miejscu na dyżurze, albo w telewizji, no to jest jednak problem. Trochę ta sytuacja wygląda tak od kilkunastu dni, że rząd myśli o swoim wizerunku, opozycja myśli o zbiciu kapitału politycznego, państwo myślą o tym, by co zrobić, by nie zmieniło się nic. No i gdzieś w tym wszystkim gubią się pacjenci.
8: No nie mogę tutaj się zgodzić, ponieważ wszelkie te doniesienia, takie, o których pani mówi, o tych nieprawidłowościach, które są niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej, są sprawdzane przez pion odpowiedzialności zawodowej, toczą się postępowania, bo my, i to zresztą prezes Jankowski powtarza od dawna, że nam zależy na tym, żeby tych tak zwanych złaków, czyli tych lekarzy, którzy niekorzystnie, którzy po prostu nie przestrzegają kodeksu etyki lekarskiej i przez to korzystnie wpływają na wizerunek całego zawodu, żeby ich też wychwycić i żeby ich odpowiednio ukarać, bądź nawet z tego zawodu naszego usunąć. Więc to nie jest tak, że nam zależy, żeby tutaj nic nie robić. Natomiast zależy nam na tym, żeby ten problem w ochronie zdrowia, który nie jest świeży, bo jak gdyby, sami państwo pamiętacie, myśmy o zarobkach lekarzy jakiś czas temu już rozmawiali i już wtedy zwracaliśmy uwagę, że tutaj patologia nie wynika z tego, że to poszczególni lekarze są winni, tylko z samego systemu, który stwarza takie możliwości i stwarza takie, taki sposób wynagradzania, który powoduje, że
7: system
8: niektórzy
7: lekarze...
8: System
7: stwarza możliwości i niektórzy te możliwości po prostu wykorzystują i
8: dokładnie
7: trudno mieć do nich pretensje.
8: My testujemy.
7: Tak?
8: Wielu lekarzy czuje się pokrzywdzonych, ponieważ pracuje uczciwie na przykład na oddziałach chorób wewnętrznych, na pediatrii, na neurologii i zarabia takie pieniądze, które nijak nie przystają do tego, o czym teraz się mówi w telewizji, tak? Bo przecież wiemy, że średnie to wynagrodzenie lekarza z dyżurami według AOTMIT-u to jest około 20 tysięcy, a nie tak jak media w tej chwili podają ponad 100 tysięcy, tak?
7: Zapytam o dialog z rządem, bo kilkanaście dni temu była taka wypowiedź premiera, że musimy wspólnie z samorządem lekarzy, z zainteresowanymi zadbać o to, żeby nie było narastającej fali podejrzliwości, niepewności, jak wyglądają zarobki, za co są wypłacane, czy są uzasadnione i tak dalej. I odnosząc się właśnie do tej wypowiedzi szefa rządu, poszedł list do KPRM-u od Izby, 16 czerwca poszedł, no, że państwo zwracają się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu spotkania i są państwo gotowi do takich rozmów. Nie było, jak rozumiem, odpowiedzi, bo 24 czerwca podczas konferencji prasowej prezes Jankowski ponowił ten apel samorządu lekarskiego o spotkanie z premierem i pytano to parę godzin później. Premier odparł, że partnerem do dialogu z państwem jest minister zdrowia. I czy coś się zmieniło w tej sprawie? Czy przyszła jakaś odpowiedź, jakieś zaproszenie? Czy to ze strony premiera, czy to minister zdrowia? Jak to wygląda teraz?
8: No, z tego, co mi wiadomo, to nie, ale to, co pani powiedziała, jest bardzo ważne, bo my od dawna deklarujemy otwartość do rozmów i bardzo ucieszyliśmy się z tego, jak pan premier powiedział, że chce ten problem rozwiązać we współpracy z samorządem lekarskim. Stąd też od razu to nasze pismo z prośbą o spotkanie. My cały czas liczymy na to, że do tego spotkania dojdzie i że tak naprawdę zaczniemy od podstaw gruntownie reformować nasz system ochrony zdrowia.
7: To teraz taka propozycja, która się też pojawia, na przykład ze strony lewicy, albo praca w publicznej ochronie zdrowia, albo prywatna praktyka. I Naczelna Izba Lekarska przeprowadziła takie badania na przełomie kwietnia i maja. Artur Białoszewski za nie odpowiadał. No i państwo zadali takie pytanie i 72% poparło pełne rozdzielenie kolejek, harmonogramów i rozliczeń publicznych oraz prywatnych, ale pełny, twardy zakaz łączenia pracy w obu sektorach wsparło zaledwie 14%. Czyli państwo jednak są negatywnie nastawieni do takiej propozycji, takiego rozwiązania.
8: Znaczy, przede wszystkim te 70% to jest jak gdyby odpowiedź na to, że lekarze też nie chcą już pracować nadmiernej ilości godzin. Ja pamiętam, jak byłem młodym lekarzem, zaczynałem swój zawód, to pracowanie po kilkanaście dyżurów w miesiącu było właściwie normą.
7: Natomiast kilka dyżurów w miesiącu to chyba dobrze, kilkanaście też się jakoś zmieści.
8: No wie pani, zmieści tylko.
7: 24 godziny.
8: No tak, ja o dyżurach mówię, bo dyżur na oddziale szpitalnym zaczyna się po normalnych godzinach pracy i trwa do następnego dnia.
7: No to kilka w miesiącu lekarz da radę.
8: Da radę, tylko pytanie, czy chce. I w tej chwili lekarze już dojrzewają do tego, że przede wszystkim ważne jest również własne zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, kontakt własny z rodziną, ale również to, że zbyt dużo godzin pracy może powodować zmęczenie i to, że decyzje, które lekarz musi podejmować nieraz w ułamku sekundy, no mogą być trudne do podjęcia przy większym zmęczeniu. Więc tutaj widać, że lekarze popierają to, żeby dążyć do tego, że ilość godzin pracy lekarza nie powinna być już tak wielka, jak to bywało kiedyś i jak dalej jest czasami teraz.
7: Mm-hmm. I z tych badań także wynika, że 57% lekarzy nie wykluczyłoby wyłącznej pracy na rzecz systemu publicznego, ale musiałoby być gwarantowane wysokie wynagrodzenie. I co rozumiemy pod tym wysokim wynagrodzeniem? Pensja od 20 do 60 tysięcy złotych. Mm-hmm.
8: Znaczy bardzo prosto, bo tutaj samorząd lekarski i to już właściwie od czasów, od kiedy ja pamiętam, a w samorządzie już jestem ponad 20 lat, miał taki jasny postulat, że pensja lekarza specjalisty to powinny być 3 średnie krajowe. I jeżeli...
7: To teraz jest chyba nieco mniej niż 10 tysięcy brutto, prawda?
8: Dokładnie, dokładnie. Także jeżeli tutaj w tej publicznej ochronie zdrowia te pensje rzeczywiście dla specjalistów byłyby takie, no to myślę, że wielu lekarzy zdecydowałoby się na to, żeby pracować w jednym miejscu, tylko w publicznej ochronie zdrowia. Ale pytanie jest inne. Czy ktoś policzył, czy my mamy dane, czy w tej chwili przy obecnym zasobie lekarzy, szczególnie specjalistów, którym dysponujemy, nie spowodowałoby wprowadzenie takiego zakazu tego, że tych lekarzy nagle na rynku byłoby zbyt mało? Bo znowuż mielibyśmy taką sytuację, że jeżeli mielibyśmy ten limit w publicznej służbie zdrowia, to prywatna służba zdrowia, nie mając lekarzy, no po prostu zaczęłaby ich podkupować, tak? Czyli znowuż proponować większe stawki po to, żeby lekarzy z publicznego
7: czyli
8: sektora
7: byłaby
8: wyciągnąć.
7: Taka licytacja, tak? Tego się pan obawia.
8: Byłaby licytacja. A co więcej, my cały czas zwracamy uwagę, że jak rozmawiamy z młodymi lekarzami i też takie badania robiliśmy, to w tej chwili wybierając miejsce pracy, wybierając specjalizację, ten lekarz nie patrzy już na pierwszym miejscu na zarobki, ale patrzy na bezpieczeństwo wykonywania zawodu, na warunki organizacyjne i to, co my teraz widzimy w niektórych specjalizacjach, no chociażby te słynne SOR-y, na których
7: musimy kończyć.
8: Pracować, nie ma po prostu chętnych lekarzy do tych specjalizacji.
7: Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
7: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, dr Robert Kmieciak, prokurator, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież. Pełnomocnik zainteresowanego sprawą Geralda Birkfellnera także poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, zasugerował, że prokuratorzy ustawiają się pod zmianę władzy. Jak napisał, w sumie to zabawni jesteście prokuratorzy, ustawiacie się na 15 miesięcy przed wyborami pod nowy rząd, tylko z polskimi wyborami do Sejmu jest tak, że o ile w nich występuje, to zawsze wygrywa Tusk, a wy zostaniecie w 27 roku z tym waszym serwilizmem wobec Kaczyńskiego jak Himmelsbach z angielskim. To koniec cytatu z posła Giertycha, odpowiedział Dariusz Korneluk, prokurator krajowy, to jest długie oświadczenie, no chyba jedno zdanie wystarczy, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec tego rodzaju postaw, także jest państwa stanowisko w tej sprawie. Zarząd stowarzyszenia stanowczo sprzeciwia się publicznym i medialnym atakom wymierzonym w prokuratorów podejmujących końcowe decyzje procesowe. W sprawach, w których uczestnikami postępowania są osoby pełniące funkcje publiczne, aktywni politycy i tak dalej. Jak pan czyta tę sytuację?
9: No, to jest, można by powiedzieć, taka standardowa sytuacja, z którą my się spotykamy jako prokuratorzy w naszej codziennej pracy, sytuacja, kiedy strony procesowe nie zgadzają się z rozstrzygnięciem, czy to podjętym w prokuraturze, czy to później w sądzie, i podejmują wszelkich kroków, żeby jakby okazać to swoje niezadowolenie. Źle się dzieje, kiedy profesjonalni pełnomocnicy zapominają, że przede wszystkim powinni dyskutować w sądzie czy za pomocą środków prawnych, które im przysługują. Tego typu zachowania, o których teraz pani mówi, pani redaktor, no, są zachowaniami o tyle niebezpiecznymi, że mogą nosić znamiona po prostu wpływania na opinię publiczną i kształtowania wizerunku prokuratury, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
7: Podważanie zaufania do prokuratury i wywieranie jakiejś presji, tak, na prokuratorów.
9: Tak. Tego typu zachowania były wręcz standardem w latach 2016-2023 i ja wyrażam tylko po prostu głębokie zdziwienie, że politycy obecnie partii rządzącej w taki sposób się zachowują.
7: Ale wie pan, zostawiając na boku posła Giertycha, który tą powściągliwością, o którą apeluje prokurator krajowy, nie grzeszy, i zostawiając tę konkretną sprawę też na boku, także Ewa Wrzosek niedawno w poranku TOG FM mówiła o efekcie mrożącym wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości związanym z obawą przed powrotem PiS-u do władzy. Moje rozmowy na OFIE z ludźmi, którzy reprezentują wymiar sprawiedliwości, też zahaczają wprost o ten wątek. Ten problem jest opisywany w mediach. Dwa tylko przykłady. Ostatnio Ewa Siedlecka w Polityce pisała, że część prokuratorów poważnie liczy się z powrotem do władzy tych, których zarzuty mogą dotyczyć. Magdalena Gałczyńska w Onecie rozmawiała z prokuratorem z Warszawy, który mówi, że w prokuraturze już widać, że śledczy ustawiają się pod kolejną władzę, którą najpewniej będzie PiS z koalicjantami. Wajcha poszła w prawo. To widać po reakcjach prokuratorów, którzy nie są szczególnie chętni, żeby wchodzić w śledztwa, które mogą mieć jakiś polityczny zapaszek, jakieś podpięcie pod polityków prawicy. I myślę sobie, że trudno to wszystko uznać za miejską legendę i że takie zachowanie, taka no wstrzemięźliwość, choć niezgodna z zawodową etyką wprost, to byłoby takie dość ludzkie zachowanie, motywowane obawą przed zemstą tych, którzy mogą przejąć władzę już za rok.
9: To jest bardzo trudny temat, bo ja chciałbym powiedzieć, że remedium na to wszystko w gruncie rzeczy leży w ręku rządzących. Już od zeszłego roku, od lutego 2025 roku leży projekt ustawy separacyjnej, żeby oddzielić stanowisko prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i uniezależnić prokuraturę naprawdę od świata polityki. Oczywiście to nie jest remedium na wszystko, dlatego że te postawy, o których pani wspomina, oczywiście są w prokuraturze, są, bo lata 2016-2023, no trzeba to powiedzieć wprost, zdemoralizowały bardzo prokuraturę, podobnie jak zdemoralizowały sądownictwo pod wieloma względami. Tego typu pragmatyczne, oportunistyczne postawy nie są rzadkością. Natomiast one nie dominują w prokuraturze absolutnie. Ja tutaj przestrzegam przed tego typu kreowaniem wizerunku prokuratury jako takiej, która już w jakiś sposób się ustawia w stosunku do czegoś tam. My się ustawiamy tylko i wyłącznie w stosunku do realizacji swojej misji, stania na straży praworządności i bycia fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Nie mamy wsparcia ze strony polityków i to tylko nie chodzi mi o to zachowanie z ostatniego tygodnia i kwestionowanie jednej z 1 100 000 decyzji, które prokuratorzy rocznie podejmują. Chodzi mi po prostu o to, że tworzenie tego typu nieodpowiedzialnych wrażeń na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje prokuratura i w jaki sposób zachowują się prokuratorzy, nie wspieranie nas w najtrudniejszej tak naprawdę misji, jednocześnie pokładając w nas tak daleko idące nadzieje na poprawę sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, powoduje pytanie, dlaczego? Dlaczego my nie mamy wsparcia ani w szeroko pojętym systemie prawnym, czyli nie mamy zmienionej ustawy ustrojowej, nie mamy zmienionych procedur procesu karnego. Dlaczego wszystkie te projekty nie znajdują swojego pozytywnego finału? Dlaczego polityk,
2: no bo wie
9: na przykład
2: pan,
9: tutaj
2: że
9: ten,
2: co innego
9: który,
2: kwestie
9: ten,
2: proceduralne,
9: który,
2: ale ten, co innego na prawa praworządności. Ona buksuje ze względu na lokatora najpierw jednego, teraz drugiego Pałacu Prezydenckiego.
9: Ja rozumiem. No to w takim wypadku trzeba w jakiś inny sposób wspierać nas, prokuratorów,
2: a nie...
9: No na pewno nie w taki, w jaki mamy
2: udział
9: zachowania.
2: A w jaki sposób
9: zachowania?
2: Państwo chcieliby być wspierani?
9: Poprzez tworzenie tej właśnie pozytywnej atmosfery publicznej i tłumaczenie naszych decyzji również. Jeżeli nawet one nie są wytłumaczalne, tak na pierwszy rzut oka, no to my transparentnie podejmujemy te decyzje. Prokuratura w ciągu ostatnich 2 lat dosyć istotnie się zmieniła. Każda decyzja jest transparentna, ona jest uzasadniona i my nie ukrywamy tych decyzji. One czasami są bardzo trudne. Bardzo często nie odzwierciedlają oczekiwań społecznych, bo materiał dowodowy bardzo często nie pozwala.
2: Ja rozumiem, prokurator musi potem swoją decyzję udowodnić i utrzymać przed sądem. Ale jeszcze zapytam o tę atmosferę, bo po tej wypowiedzi posła Giertycha to posypały się te oświadczenia i słusznie. Natomiast jakiś czas temu była taka konferencja, kiedy jeszcze Zbigniew Ziobro przebywał na ojczystej ziemi, właśnie byłego ministra sprawiedliwości. To na pewno było już po zwycięstwie Karola Nawrockiego wyborczym, kiedy była taka nadzieja po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że może nawet i rząd szybko się zwinie i że będzie zmiana władzy i że rzeczywiście wiatr wieje w prawo. I Ziobro mówił wtedy tak. Chodzi nam o to, żeby każdy sędzia, każdy prokurator, każdy funkcjonariusz tej lub innej służby zastanowił się, czy warto dać się wykorzystywać, czy warto dać się zaprzęgnąć do tych niesprawiedliwości i do tego bezprawia. Jeśli tak się stanie, jeśli to zaangażowanie będzie miało miejsce, to będzie miała miejsce nieuchronna odpowiedzialność. I wtedy jakoś nie było tych oświadczeń i zastanawiam się, bo to jest ewidentna groźba, tak, ze strony Ziobry, który mówi, jeżeli będziecie stawiać zarzuty nam, to my jak wrócimy, a właśnie wiatr wieje w naszą stronę, to wam pokażemy i poniesiecie odpowiedzialność. Czy takie słowa były wśród prokuratorów zauważone i komentowane?
9: Na pewno były zauważone i komentowane, tylko że nie mogliśmy tego jakby publicznie postponować i oceniać tych oświadczeń pana Ziobra.
2: No
9: z prostej, z Ziobro,
2: poseł.
9: Z prostej przyczyny.
2: Funkcjonariusz publiczny.
9: Pan poseł w czasie, kiedy wypowiadał te słowa, miał sformułowane zarzuty. Jest stroną procesową i my jako prokuratorzy nie komentujemy w sposób inny niż procesowy publicznych wypowiedzi osób,
2: to
9: które...
2: To nie można rozdzielić Ziobry, który jest inkriminowany i Ziobry, który jest posłem i wygłasza takie oświadczenie?
9: Wtedy mógłby wnosić zupełnie skutecznie o wyłączenie, gdybyśmy w taki sposób tych prokuratorów, którzy by takie oświadczenia pana podejrzanego strony procesowej chcieli oceniać publicznie.
2: No ale jest zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów, prawda? I w tym zarządzie jest jakaś określona liczba osób i niekoniecznie są to osoby zaangażowane w sprawę Zbigniewa Ziobry.
9: To ma pani rację, oczywiście, że tak, tylko że tak jak pani powiedziałem, no my osób podejrzanych, oskarżonych, ich oświadczeń, które tak naprawdę są elementem linii obrony prezentowanej w procesie, w którym są zaangażowani i chcą oczywiście wypracować sobie jak najlepszą pozycję procesową, nie uczestniczymy w takim dyskursie prawnym. Taką decyzję dawno temu podjęliśmy i nie robimy tego.
7: Coraz głośniej jest o konflikcie między ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem i nie chodzi tutaj tylko o taką odwołaną uroczystość wręczenia awansów z końcówki maja, o spór o to, kogo awansować, a kogo nie, i że jeden pan chciałby kogoś innego niż drugi pan, ale generalnie o rodzaj napięcia. Ja wczoraj przeprowadziłam kilka rozmów i usłyszałam, że właściwie chodzi o to, że Waldemar Żurek chciałby, żeby prokuratura była bardziej efektywna, a z kolei ze strony prokuratury słyszę, że minister sprawiedliwości nie potrafi z prokuratorami rozmawiać i prokuratury nie rozumie. A jak to wygląda z państwa strony?
9: Tego nie wiem. Dawno z panem ministrem, prokuratorem generalnym nie rozmawiałem. Wydaje mi się, że zawsze prezentował postawę taką, która chce zrozumieć, że chce zrozumieć prokuraturę i prokuratorów. Być może nas nie rozumie, może to jest prawda. Nie chcę tego komentować, natomiast jest szefem wszystkich prokuratorów, taką decyzję podjął, przyjmując to stanowisko, i musi chronić wartości prokuratorskie, naszą niezależność, naszą godność zawodową. Musi pracować na tym, żeby mieć nasze zaufanie i być obecnym w naszym środowisku, to na pewno.
7: W ubiegłym roku udzielił pan wywiadu Rzeczpospolitej. Był pan pytany o niski poziom zaufania Polaków do prokuratury. To jest tak, że w ogóle my Polacy mamy niskie zaufanie do instytucji państwa, do elit politycznych, do polityków i tak dalej. I pan wskazał dwie przyczyny. Kwestia organizacji pracy prokuratury, czyli ta przyczyna, która leży po państwa stronie, ale też już pytam w kontekście mojego kolejnego gościa, którym będzie Marcin Kierwiński, szef resortu spraw wewnętrznych. Jakość pracy policji, która ma bezpośrednie przełożenie na jakość pracy prokuratury. I kiedy padło pytanie, czy sugeruje pan, że niewydolność policji wpływa też niekorzystnie na niekorzystne postrzeganie prokuratury, odparł pan: nie sugeruję, lecz stwierdzam to wprost, a o tym się w ogóle nie mówi. To proszę rozwinąć ten wątek.
9: No, prokuratura jest jakby w środku pomiędzy dwoma głównymi kontrahentami zewnętrznymi, z nimi współpracuje, czyli z jednej strony z organami ścigania, czyli ocenia i decyduje, czy to, co wypracują organy ścigania, jest prawidłowe i, mówiąc kolokwialnie, nadaje się do wysłania do sądu. No i później oczywiście pełnienie najważniejszej i kluczowej roli, którą prokurator pełni, czyli funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami powszechnymi i współpraca w tym szerokim ujęciu z wymiarem sprawiedliwości, czy bycie uczestnikiem tego wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli pani pyta mnie o kondycję policji, czy w ogóle kondycję organów ścigania w aspekcie oczywiście dochodzeniowo-śledczym i pracy kryminalnej, no to ona była fatalna jeszcze kilka lat temu. Braki w wydziałach dochodzeniowo-śledczych niektórych komend wynosiły nawet 80%, co skutkowało tym, że postępowania były długotrwale i opieszale prowadzone. To jest rzecz znana dla prokuratorów powszechnie. Faktem jest, że w ostatnich 2 latach te stany kadrowe zostały zasypane, mówiąc też kolokwialnie, natomiast one zostały uzupełnione przez osoby nieposiadające praktycznie doświadczenia zawodowego, doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych i z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi, czyli ochrony praw i obywatelskich, praw podejrzanych, praw stron postępowania, uczestników i tak dalej. Co wymusza na prokuratorach o wiele bardziej szczegółowy nadzór nad pracą policji i zastępowania przez prokuratorów pracy policjantów, czy też tych osób, które nadzorują pracę dochodzeniowo-śledczą. To tak w bardzo daleko idącym skrócie. Ten proces trwa. Szwankuje system szkolenia w policji bieżącego w tej przestrzeni dochodzeniowo-śledczej. I to wpływa bezpośrednio na poziom pracy i stanie na straży porządku publicznego w tym ujęciu tutaj oczywiście karnoprocesowym. Ale to mówiąc bardzo oględnie, dlatego że tu możemy mówić godzinami na ten temat.
7: A nasz czas dobiegł końca, panie doktorze, więc stawiam panu kropkę. Robert Kmieciak, prokurator, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To jest powtórka.

0: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ukraińskie władze informują o kolejnych ofiarach zmasowanego ataku Rosji na Kijów w nocy ze środy na czwartek. W informacjach również o kolejnych wątkach afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po ostatnich burzach będą ogromne straty w uprawach. Za chwilę też o sytuacji rolników na Lubelszczyźnie. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu, poinformował szef stołecznych władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Jak dodaje Tkaczenko, ratownicy będą pracować nieprzerwanie do całkowitego usunięcia gruzów i nie można wykluczyć, że odnalezione zostaną kolejne ofiary. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na to miasto od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin boryka się z problemami na froncie i w gospodarce, dlatego będzie nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych. Wspólne dowództwo wojskowe Iranu ostrzegło, że wszystkie tankowce przepływające przez cieśninę Ormus muszą korzystać z zatwierdzonych tras, w przeciwnym razie spotkają się z zdecydowaną odpowiedzią sił zbrojnych, podała agencja Associated Press. Dowództwo wystosowało groźbę w oświadczeniu cytowanym przez irańskie media państwowe. Do wydania oświadczenia doszło po tym, jak amerykańskie dowództwo centralne opublikowało komunikat ze spotkania dowódców sił zbrojnych z USA oraz szeregu państw Bliskiego Wschodu. Komunikat mówi o tym, że dowódcy podkreślili wspólne zaangażowanie na rzecz swobodnego przepływu towarów przez cieśninę Ormus. Iran, który dąży do ustanowienia kontroli nad ruchem przez Ormus, już raz zaatakował statek towarowy płynący inną niż preferowaną przez Iran trasą, co sprowokowało pierwszą wymianę ciosów między USA i Iranem od czasu zawarcia zawieszenia broni. Do nowej groźby dochodzi po spotkaniach irańskich i amerykańskich urzędników z katarskimi i pakistańskimi mediatorami w Katarze. Śledczy wyjaśnią kolejny wątek związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka ze skutkiem natychmiastowym rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Wszystko po medialnych publikacjach, z których wynika, że zwolniony pracownik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. Medialne rewelacje to jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
5: Materiały, które i te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
4: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad placówką. Wciąż są przesłuchiwani pracownicy szpitala. Szefowa resortu pracy ma nadzieję, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący przy okazji fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
6: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
7: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
6: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, dodawała ministra w Radiu Z. Bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał w TOK FM wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
8: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
6: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu. Wojciech Kowalik, TOK FM.
4: Będą ogromne straty w uprawach, mówią rolnicy doświadczeni przez ostatnie burze na Lubelszczyźnie. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce. Strażacy wyjeżdżali prawie 500 razy, m.in. do wyrwanych z korzeniami drzew czy zarwanych dachów.
9: Można spojrzeć po całej Starej Wsi, ile tutaj uderzeń było w budynki gospodarcze, zerwane dachy, fotowoltaika, drzewa.
10: Pan jest strażakiem, to pamięta pan taką nawałnicę?
9: Nie, jeszcze nie widziałem czegoś takiego.
10: U pana dach zerwany w całości?
11: Od zachodniej strony cała połać. I tam, gdzie gwoździe trzymały się desek, to z deskami wszystko szło. Na mnie nie mieściła się ta woda na strychu. Wszystko leciało tutaj klatką schodową do samego dołu tutaj.
12: Mali, nie ma porzeczki, wszystko tak jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
9: Są takie środki na pokrycie bieżących potrzeb, takich najbardziej jakby ważnych i palących. Też pomagamy w usuwaniu drzew, w oczyszczaniu terenu. Tutaj jak najbardziej nasze ochotnicze straże pożarne się wykazują, cały czas pracują, dzisiaj też usuwają skutki. Także doraźnie też pomagamy, staramy się tam, gdzie możemy, mieszkańcom pomóc. Doraźne dofinansowanie jest do 8000 zł.
4: Mówili mieszkańcy Starej Wsi i Końskowoli w powiecie puławskim oraz burmistrz Końskowoli Mariusz Majgutewicz. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i miejscami na południu, a na wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się również burze. Termometry pokażą dziś od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 20 do 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość jest z nami Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, także sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry.
13: I oczywiście zaczynam od sprawy afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Czy pan lub ktokolwiek inny z Koalicji Obywatelskiej był promotorem kariery zawodowej Dawida Kacprzyka? Pytam o to, ponieważ Rafał Trzaskowski nas przekonuje, że on udawał ustosunkowanego. Był jak Nikodem Dyzma, powoływał się na wpływy polityczne, żeby budować swoją pozycję. Zastanawiam się, czy tak sam z siebie, czy też były osoby, na przykład pan albo ktoś inny, kto polecał pana Kacprzyka.
14: Panie redaktorze, będę mówił za siebie, no bo to w takiej sytuacji jest chyba najbardziej właściwe. W gazecie wyborczej ustosunkowałem się do tych kwestii. Nie byłem promotorem pana Dawida Kacprzyka. Wie pani, no fakty są takie, że to ja zablokowałem jego start do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Fakty są też takie, że niezależnie od tej narracji publicystyczne. Ja nie mówię tego pod kątem dziennikarzy, tylko polityków, którzy budują taką narrację publicystyczną. Pan Kacprzyk nie był członkiem władz Platformy, czy wcześniej Platformy, teraz Koalicji, na żadnym poziomie, ani powiatu, ani regionu, nie był członkiem.
13: Sam pan powiedział, panie ministrze, że pan zablokował jego start do Rady Warszawy. Ja o tym słyszałam w Koalicji Obywatelskiej, a także, że pan zablokował jego start do Sejmu w 2023 roku, bo w 2019 on startował.
14: To była bardziej złożona kwestia. Panie redaktorze, jeśli pani pozwoli. W 19 roku pan Kacprzyk startował jako przedstawiciel Młodych Demokratów, czyli wtedy jeszcze młodzieżówki oficjalnie stowarzyszonej z partią. W 23 roku byliśmy po dość trudnych rozmowach wewnętrznych. Był bardzo poważny rozłam w środowisku Młodych Demokratów. To stowarzyszenie pękło na dwie części. My wtedy zdecydowaliśmy, oczywiście finalnie to była decyzja pana premiera, że Platforma nie będzie miała oficjalnej młodzieżówki, ponieważ nie podobało nam się to, co dzieje się wewnątrz, i też zdecydowaliśmy, że żadna z osób zaangażowana w ten taki bardzo gorący, przekraczający normę dialogu wewnętrznego jakiegokolwiek stowarzyszenia spór, że żadna osoba zaangażowana w to na liście parlamentarnej nie będzie.
13: No dobrze, ale kiedy pan blokuje ten start w 24 roku pana Kacprzyka do Rady Warszawy, to chyba z jakiegoś powodu coś musiało pana niepokoić w tym młodym
14: działaczu. Tak, to też wyjaśniałem, że mieliśmy do czynienia podczas kampanii 23 roku określone osoby, w tym pan Kacprzyk, nie zachowywały się w tej kampanii fair wobec niektórych kandydatów.
13: Co to znaczy?
14: To znaczy, że co zresztą naturalne, wielu działaczy wspiera podczas kampanii wyborczej jakiegoś określonego swojego kandydata, licząc, że zostanie on posłem. Pan Kasprzyk też takiego kandydata wspierał. Kampania, która była prowadzona przez właśnie sztab tego kandydata, to była kampanią nieakceptowalną z punktu widzenia wewnętrznych standardów i takich koleżeństwa w ramach Koalicji Obywatelskiej. I to była główny mój powód do tego, żeby zdecydować, czy też rekomendować, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy partią demokratyczną.
13: I źle się zachowywał, jeżeli chodzi o kwestie partyjne, bo ja usłyszałam też od niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej, że niektórzy zgłaszali, że z tym młodym człowiekiem już wcześniej będą kiedyś problemy, więc nie pytam o to, czy on był lojalny czy nielojalny wobec całego ugrupowania, czy działał zgodnie ze standardami partyjnymi, tylko czy były jakieś takie sygnały, że no nie zachowuje się właściwie na innych polach.
14: Jeżeli chodzi, panie redaktor, to był 23 rok, ten człowiek był wtedy studentem, więc ja żadnych takich sygnałów nie miałem. Natomiast
13: jesienią 24 roku uzyskał prawo wykonywania zawodu i zaczął tę wielką finansową karierę w Warszawie.
14: Tak, i to jest dla mnie, to jest dla mnie zaskakujące, że tak młody człowiek może zarabiać takie pieniądze. Wie pani, też to porównuje nie tylko do średniej krajowej, ale przecież każdy z nas też porównuje do tego, jaką pracę wykonuje i jakie ma za to uposażenie. Nie, jeżeli pyta pani o to, czy jakiekolwiek informacje docierały do mnie, jeżeli chodzi o Szpital Południowy? Nie, panie redaktor, rozumiem tą narrację polityczną, która jest budowana przez polityków PiS-u, taka próba doklejenia na siłę polityki do tej sprawy, ale chcę bardzo jasno powiedzieć, przecież gdyby ktokolwiek wiedział, ktokolwiek z decydentów, o tym, że pan Kasprzyk zarabia takie pieniądze i są takie problemy w tym szpitalu, to przecież wiadomo, że zareagowalibyśmy w imię odpowiedzialności za formację, którą na różnych poziomach...
13: Szpitale i nadzorujący szpital z samorządu chyba niczego nie wiedzieli o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym. To jest ten podstawowy problem. To znaczy, ja mam takie wrażenie po tych publikacjach, także ostatnich, dotyczących szefa prosektorium, że tam były jakieś udzielne księstwa, że każdy wyszarpywał sobie kawałek ziemi.
14: Ale ja chcę, bo już odpowiadam na to, ale proszę pozwolić, bo jeszcze jedna rzecz. Tylko ja wiem, że to dziś może się wydawać niewystarczające i zawsze przy tego typu bardzo głośnych wydarzeniach to zawsze reakcja po fakcie jest wydaje się niewystarczająca, ale proszę zobaczyć, jak zareagowała Koalicja Obywatelska, jak zareagował Rafał Trzaskowski na tą sprawę.
13: Ja nie mówię o reakcji
14: proszę zwrócić uwagę, że autorami tej narracji politycznej dziś głównie są politycy, którzy takiego Kasprzyka, jakby za ich czasów, zrobiliby wiceministrem zdrowia. Jakie było rozliczenie?
13: Nie ma żadnej wiarygodności, jeżeli chodzi o krytykę
14: Ale ja mówię, ja też staram się dość spokojnie odpowiadać na pani redaktor pytania, natomiast mówię o pewnej narracji politycznej, która na siłę jest zbudowana przez PiS jako największą partię opozycyjną, która ma przyklejać tą aferę do polityki. Natomiast proszę wybaczyć, ale nie wiem, który polityk chciałby się naprawdę zajmować tym, w ogóle miałby taki pomysł, żeby zajmować się tym, co dzieje się na SOR-ze, albo wybierać lekarza, albo jaki lekarz ile zarabia.
13: Mają swoje frakcje, mają ludzi, którzy są zaufanymi ludźmi, którzy pomagają.
14: I wierzy pani, że ingerują w działalność SOR-ów lekarzy?
13: Nie, ale wiem, że pomagają otrzymać posady w samorządowych spółkach, w ministerstwach, resortach. No przecież pan wie, że to działa,
14: panie redaktor, ja wcale się nie dziwię, bo przecież w rzeczywistości nikt nie zamierza zaprzeczać, tylko tu mamy do czynienia z sytuacją wewnętrzną w szpitalu. Ja mówię z pełną odpowiedzialnością, że nie znam polityka, który ingerowałby w sprawy wewnętrzne szpitali, bo jest to materia tak trudna, tak skomplikowana i tak delikatna, bo dotycząca najwrażliwszych naszych osobistych dóbr.
13: Ale może
14: zdrowia.
13: Wracając do początku naszej rozmowy, pan Kacprzyk reklamował swoje usługi, powołując się właśnie na pana, czy na znajomości z innymi politykami Koalicji Obywatelskiej.
14: Nie wiem, wie pani redaktor, zawsze staram się, jeżeli są, zresztą też dość konsekwentnie to robię, jeżeli ktoś na mnie się powołuje bardzo szybko.
13: Dociera to do pana, tak?
14: wtedy, gdy to do mnie raczej dociera, ale wtedy, gdy to do mnie dociera, raczej dość twardo na to reaguje. Zresztą też ludzie, z którymi ja współpracuję na co dzień, wiedzą, że ja nie mam w zwyczaju mówienia komukolwiek, możesz się na mnie powołać w takiej czy innej sprawie. Uważam, że jest to zbyt po prostu niebezpieczne. Niebezpieczne tak w wydaniu osobistym, mówiąc szczerze. Nie docierało do mnie, że pan Kasprzyk się na mnie powołuje. Zresztą, tak jak powiedziałem, w 23 roku po tej kampanii, gdzie jego zachowanie było nieakceptowalne z mojej perspektywy, ja trochę pana Kasprzyka straciłem z radaru, w tym sensie, że nie wiedziałem, co on robi. I mówiąc zupełnie szczerze, tak jak rozmawiałem też z kolegami z Koalicji Obywatelskiej w Ursusie, oni też mówią, że on bardzo zniknął z tego życia takiego publicznego, społecznego.
13: No bo harował od rana do nocy.
14: To już oceni w tej sprawie, teraz inne organy ocenią te kwestie.
13: Panie ministrze, ja teraz będę nawiązywać do pańskiej funkcji partyjnej. Czy warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej uległy patologizacji wskutek długiego, bo to dwie dekady sprawowania w stolicy władzy, bo taką te zestawiają państwa koalicjantki, między innymi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy też Anna Maria Żukowska, która mówiła, że lokalne struktury koalicji są całkowicie rozbestwione, bo nie mają państwo z kim przegrać, więc hulaj duszy, nikogo nie ma.
14: Ja życzę powodzenia obu paniom, jeżeli one uważają, że w polityce jest coś takiego, że nie ma z kim przegrać. Ja wiem, że w polityce
13: zawsze... No Warszawa
14: jest
13: bastionem, na razie przynajmniej, Koalicji Obywatelskiej.
14: Tak, ale też
13: Żarcik mówi, że państwo wystawią tutaj myszkę Miki i też wygra wybory.
14: O, ktoś, kto kompletnie nie zna realiów politycznych, może takie rzeczy opowiadać. Wygrywa środowisko Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej, wygrywa wybory, dlatego, że i pani Hanna Gronkiewicz i pan prezydent Trzaskowski to byli bardzo dobrzy prezydenci. Trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Natomiast tak, teraz mamy bardzo poważny problem ze Szpitalem Południowym i to, co możemy zrobić, to rozpalonym żelazem wypalić wszelkie patologie i to robimy. Człowieka, który no, jest no nie chcę powiedzieć, no, ale był początkiem tej afery, nie ma w koalicji, nie jest radnym, sprawy są zgłoszone do wszystkich możliwych instytucji.
13: A jak wyglądała pańska rozmowa z tym młodym człowiekiem, bo ona się odbyła, wiem o tym.
14: No, panie redaktor, tak, że temat, jeżeli chodzi o jego członkostwo, został zamknięty bardzo, bardzo szybko.
13: Czy uda się inicjatorom akcji referendalnej zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta? Ta zbiórka podpisów ma ruszyć w drugiej połowie lipca.
14: To akcja polityczna w 100%, więc mam nadzieję, że nie.
13: Podobnie jak akcja w Krakowie.
14: Tak, ale Warszawa jest dużym samorządem, bardzo dużym samorządem. Znaczy, nie chcę nic odejmować Krakowowi, bo to drugie co do wielkości miasto przecież. Natomiast tutaj naprawdę tych podpisów potrzeba bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że nie. Zresztą mówiąc zupełnie wprost, niezależnie od... Bo nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że cokolwiek bagatelizuję, bo tak jak mówię, w tej sprawie, jeżeli będą wychodzić nowe fakty i będą dotyczyć ludzi Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, zawsze będziemy reagować twardo w imię zachowania najwyższych standardów, ale nie chciałbym i uważam, że byłoby to, żeby kadencja pana prezydenta Trzaskowskiego była oceniana tylko przez pryzmat te afery w Szpitalu Południowym, bo Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy zrobił bardzo wiele ważnych rzeczy dla Warszawy.
13: A czy dla pana też są przekonujące te tłumaczenia posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek, która została przez media oskarżona o to, że przy wsparciu należącej do koalicji osoby pracującej w szpitalu w Żywcu dostała się na specjalistyczne badania bez kolejki, czekała 3 tygodnie, a normalnie oczekuje się ponad 20 miesięcy i kolegium klubu parlamentarnego zajęło się tą sprawą i stwierdzono, że no nie ma potwierdzenia tego obrazu sytuacji.
14: Nie jestem członkiem kolegium, bo nie jestem parlamentarzystą, więc nie wiem, jak wyglądało to posiedzenie. Zresztą nie rozmawiałem z przewodniczącym Konwińskim. Wiem natomiast, panie redaktor, że w tego typu sprawach bardzo trudno jest od strony politycznej. Wiem, że znowu zostanę skrytykowany za to, co teraz powiem, ale uważam, że po prostu dla jakiegoś takiego jasności w dyskursie politycznym należy to powiedzieć. W tego typu przypadkach bardzo trudno jest, aby politycy weryfikowali, który pacjent w jakiej kolejności powinien wchodzić na SOR i w ogóle nie chce się, w ogóle nie tak to powinno wyglądać. Ja
13: ale
14: nie wiem,
13: chyba
14: czy
13: nie tak powinno wyglądać, że pani badania? Posłanka, nie, że posłanka dzwoni do osoby należącej do Koalicji Obywatelskiej pracującej w szpitalu, żeby ta osoba zamiast pani posłanki Pępek, którego pacjentka powinna to zrobić, umówiła na badania.
14: Mówimy o tym, czy ktoś skorzystał z preferencyjnej ścieżki. Ja nie jestem w stanie tego uczciwie ocenić. Musi to zrobić NFZ, dlatego że to lekarz kieruje na dane badania. I wie pani, czasami się jedzie do lekarza i mamy takie sytuacje, że lekarz mówi, że jakiś zabieg jest trzeba go zrobić
13: tak,
14: w ciągu jednego dnia.
13: No tak, a my wiemy, że posłanka Pępek, bo sama to przyznała, otrzymała pismo ze szpitala informujące o nieprawidłowościach, ale uznała, że skoro opłaca składki zdrowotne, to miała prawo skorzystać ze świadczenia. Jasna sprawa. Miała, tylko że no...
14: I te sprawy od strony...
13: takiej kolejności, w jakiej
14: tak jak powiedziałem, te sprawy, ja tutaj liczę, że wszelkie kontrole, które zostały zlecone, dadzą jasny obraz tej sytuacji. Panie redaktorze, wie pani, proszę zwrócić uwagę, ja mówię niczego, bo chcę bardzo jasno powiedzieć, obie te sprawy muszą być bardzo twardo, do bólu wyjaśnione, to zapowiedział pan premier Donald Tusk i to robimy. Widać to po naszej reakcji, widać chociażby jak w tej sprawie działa prokuratura. Natomiast bardzo, bardzo jasno też chcę powiedzieć, że słuchałem na przykład jednego pana doktora, który występował w Kanale Zero. On potwierdzał, że jakieś miejsce specjalnych przyjęć w szpitalu południowym istniało. Ja to mówię, ja nie będę oceniał, czy niech sprawdzi to kontrola, to ona ma powiedzieć. Natomiast też potem zapytany na koniec tej rozmowy, bo słyszałem ten fragment, czy widział tam jakichkolwiek polityków. Mówi, nie, absolutnie nie widziałem. Więc to też proszę zobaczyć, jak w tej sprawie już fakty i nawet to, co mówią osoby, które są w tej sprawie, nie wiem, świadkami, sygnalistami, niezależnie jak to nazwiemy, mówią jedno, a rzeczywistość polityczna, społeczna, medialna idzie w zupełnie innym kierunku.
13: To teraz chciałabym jeszcze zapytać pana o ten incydent z kampanii Karola Nawrockiego, który znalazł się w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Prezydent w trakcie jednego spotkań w kampanii miał zemdleć, stracić przytomność. Jak mówi w tej książce, kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. Kiedy się obudziłem, nie wiedziałem, co się wydarzyło przez tych kilka minut. No i autor tego wywiadu rzeki, profesor Nowak, sugeruje, że próbowano otruć Karola Nawrockiego. I mam tu taką wypowiedź premiera Morawieckiego, bodajże z wczoraj. Jest rzeczą jasną, że Karol Nawrocki był w kampanii wyborczej wrogiem numer jeden całego obozu rządzącego. Dla mnie jest rzeczą jasną, że ten obóz może się posunąć do różnych rzeczy, nawet do ostateczności.
14: Czy mam komentować słowa, tak. Czy mam fakt komentować, czy komentować
13: słowa
14: tego patologicznego wypadek. Kłamcy? Bo to gość, który skazany, znaczy osądzony, czy też oceniony przez polski sąd, że jest kłamcą. Ja mam zawsze dystans, jak tego typu rewelacje pojawiają się niemal rok po kampanii wyborczej, bo to znaczy, że czemuś te rewelacje mają służyć. Jeżeli byłaby to sytuacja poważna, którą by wtedy zakwalifikował sztab PiS-u jako sytuację poważną, to myślę, że zgłosiłby.
13: I zawiadomił służba, nie został zawiadomiony. No,
14: więc
13: tak?
14: Myślę, że wtedy nie uznawali tej rzeczy za jakoś bardzo, bardzo poważną. A teraz starają się robić na tym politykę. Dlaczego? Czy to ma być rozładowanie jakiegoś tematu, czy ma to być budowanie kapitału politycznego? Na to nie potrafię odpowiedzieć dziś. Myślę, że najbliższe dni dadzą nam pełen obraz tej sytuacji, żeby było jasne. Nie mówię o tym, że nie puszczam oka, coś wiem, że zaraz coś wiecie. Nie, tylko zobaczymy, no bo zwykle jak po roku od danej sytuacji jakiś obóz polityczny wyrzuca taką informację, to jest jakiś cel. No, zwykle to jest albo próba przykrycia, odwrócenia uwagi, albo zdetonowania jakiegoś potencjalnego problemu.
13: No tak czy owak prokuratura okręgowa Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające. Marcin Kierwiński, szef MSWiA, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
14: Bardzo dziękuję.
13: Panie ministrze, za wizytę i rozmowę. W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Michał Danilewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl. Dzień dobry, redaktorze.
15: Dzień dobry.
13: Jest Jest z nami także Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Mani.pl. Dzień dobry, redaktorze. No to zacznijmy może od komentarza Marcina Kierwińskiego, szefa resortu spraw wewnętrznych, odnośnie tych rewelacji, jakie możemy wyczytać w książce Wywiad Rzeka z Karolem Nawrockim. Pyta profesor Andrzej Nowak, odpowiada Karol Nawrocki. Rzecz jasna, chodzi o incydent z kampanii wyborczej. Prezydent zemdlał, stracił przytomność, no i w tym autobusie kampanijnym dantejskie sceny się rozegrały. Nawrocki kopał nogami, rzucało nim, kompulsywnie wymiotował. Jest takie porównanie, że to sceny jak z filmu Egzorcysta. Jak się obudził, to nie wiedział, co się wydarzyło przez tych kilka minut. Profesor Nowak twierdzi, że próbowano Karola Nawrockiego otruć. Potem twierdził, że może chodziło tylko o to, by go skompromitować. Przemysław Czarnek ujawnił portalowi wpolityce.pl, że Nawrockiemu sugerowano w trakcie kampanii, aby nie całował kobiet w rękę, bo to daje przeróżne możliwości ingerencji. Co ciekawe, dopiero teraz Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające, bo dopiero teraz służby się o tym dowiedziały i w ogóle cała opinia publiczna, bo wcześniej rząd, służby nie miały informacji o zatruciu, zamachu na Karola Nawrockiego, sztabowcy o tym nie poinformowali nikogo. To była ich, jak rozumiem, tajemnica aż do tego momentu. No i minister Kierwiński przekonuje, że pewnie chodzi o to, ujawniając takie rewelacje, żeby coś przykryć albo coś zdetonować. A jaka jest wasza opinia, Michał Danilewski?
15: Nie wiem, czy przykryć lub zdetonować, choć rzeczywiście taka skłonność albo Prawa i Sprawiedliwości, albo polityków kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością, jak na przykład prezydent Karol Nawrocki, do wynajdywania coraz to nowych, dość dziwnych tematów, żeby nie zajmować się i całej swojej energii nie przeznaczać na rzeczywiste afery obozu rządzącego, jest godna podziwu, no bo ta cała opowieść jest dość kuriozalna. No mamy tam, jeśli wierzyć temu, co mówią politycy PiS i pan prezydent Nawrocki, no to mamy ewentualną próbę zamachu na kandydata na prezydenta przez zatrucie rąk, które te ręce pań różnych na wiecach miał pan Karol Nawrocki całować. Mamy zupełnie mrożącą krew w żyłach historię, jak pani redaktor wspomniała, o jak z horroru. No tylko powstaje pytanie, jeśli to była taka historia, to dlaczego wtedy nie zgłoszono jej do służb, dlaczego nie zrobiono badań toksykologicznych, jeśli była to próba otrucia, to łatwo byłoby to wykazać. No więc jest to...
13: A teraz musztarda po obiedzie.
15: No tak, trochę to, że się zajmujemy jednak dość kuriozalną historią, znaczy, żeby było jasne, ja nie neguję, że rzeczywiście Karol Nawrocki mógł się źle poczuć z jakiegoś powodu lub mógł zemdleć. No, kampania wyborcza jest dość wyczerpująca, nawet tak silny człowiek jak pan prezydent mógł mieć chwilę słabości czy jakiegoś takiego załamania zdrowotnego. Natomiast no... snucie wokół tego opowieści o możliwym zamachu jest no, takim trochę zamulaniem debaty publicznej, wprowadzaniem do niej jeszcze dodatkowo podkręcających emocje wątków, które chyba nikomu nie są do niczego potrzebne.
13: Tomasz Żółciak?
16: Nie wiem, czy chodzi o to, żeby coś przykryć, czy żeby coś zdetynować, ale mam przeczucie graniczące z pewnością, że chodzi o to, żeby coś sprzedać.
13: Książkę.
16: Aha. To znaczy, no wiemy, że to jest jakiś produkt, który musi na siebie zarobić, albo przynajmniej się zwrócić.
13: Pamiętam, jak Andrzej Duda promował swoją książkę.
16: No właśnie. No tak, i też czytałem jakieś bardziej obszerne fragmenty tej książki i to ja jest adekwatnym tytułem.
13: To prawda.
16: Natomiast no, zazwyczaj tak jest, że jak się tego typu produkt wprowadza na rynek, to trzeba zrobić wokół niego szum. No, zakładam, że mogła być taka kalkulacja, że jeżeli
13: zacznie
16: suflować teorię, że a nuż ktoś chciał zabić, otruć przyszłego, jak się potem okazało, prezydenta Polski, no to no jest to chwytliwa teza. No, przecież kolejny dzień o tym rozmawiamy. Natomiast no, ja mam przeczucie, że to jest jakaś historia no, totalnie niewiarygodna, bo no, te pytania, o których tutaj też rozmawiamy, cały czas są aktualne. No, dlaczego nie wezwano ratownika medycznego do autokaru? No, nie wiem, współpracownicy Nawrockiego widzieli, że on leży na ziemi w autokarze. Jedyne, co zrobili, to zasłonili zasłonki. Mm-hmm. I co? I patrzyli i tańczyli wokół niego? Znaczy, nie żartujmy. No.
13: Mówi w tej książce, że pracownicy byli tak przerażeni, bo myśleli, że on nie żyje.
16: No to tym bardziej, to co robili? Znaczy, ja zgadzam się z tym, że kampania ma swoją intensywność. Rozmawiałem wczoraj w programie Tweet z Szymonem Hołownią, który no, jest weteranem kampanii wyborczych tego typu i on mówi, że to są totalne jakieś bzdury, banialuki i bujdy. I że kampania, zwłaszcza prezydencka, ma to do siebie, że jest wyjątkowo intensywna, bo cały ciężar tej kampanii dźwiga na barkach jeden człowiek. To jest wyjątkowo personalna kampania. Tempo, intensywność, liczba uściśniętych rąk. Tam potencjał na to, że ktoś się źle poczuje z różnych powodów, jest bardzo duży. No już nie tylko chodzi o takie ogólne przemęczenie, które może dać osobie znać w różny sposób, ale infekcje. No przecież dużo osób przybywa w bezpośrednim otoczeniu kandydata. Każdy chce ucisnąć dłoń, przytulić się, pogadać. Więc ta transmisja tych wirusów jest, myślę, że ponadstandardowo wysoka. Kwestia nawet zatrucia pokarmowego. No w trasie, jak się jest, wystarczy, że zje się coś na szybko w tak zwanym przydrożnym barze i nie wiem, jakie tam są warunki sanitarne, jeżeli chodzi o tego typu przybytki. No, niektórzy, też wspomniany Szymon Hołownia, przypominają o słabościach obecnego prezydenta snusowych, więc pytanie, czy to zatrucie też gdzieś nie miało jakiegoś przełożenia. I mówię to zupełnie serio. Znaczy, tu każdy ma swoje jakieś słabości. Jeden woli tak używkę, inny nie sięga po żadne, no ale jeżeli ktoś sięga, no to raczej jest bardziej wyeksponowany na tego typu sytuacje, więc wydaje mi się po prostu, mówiąc krótko, że jest to próba nadbudówki nad jakąś zupełnie banalną historyjką.
15: Mnie przekonuje ta teoria, która jest najprostsza, że to właśnie marketing, rzeczywiście marketing godny Donalda Trumpa, więc ponieważ nam nikt nie płaci nam nikt za reklamowanie książki pana profesora Nowaka, to możemy przejść do następnych tematów.
13: No to Szymon Hołownia, skoro pojawiło się to nazwisko, to od razu sobie pomyślałam, że muszę was o to zapytać, ponieważ najpierw dowiedzieliśmy się, że Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Ponoć chciałby znowu przewodniczącym klubu, ale się nie udało, więc w ogóle porzucił wszelkie funkcje. Wydawać się też może, że politycy Polski 2050 są już pogodzeni z końcem tego projektu, choć jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy pokazywaliśmy politykom Polski 2050 sondaże, które nie były perspektywiczne dla nich, to jeszcze była ta propaganda sukcesu, nadziei i tak dalej, ale rozmawiałam w tym tygodniu z posłem Bartoszem Romowiczem, który w pewnym momencie powiedział mi, że krzyżyk na Polsce 2050 postawili wyborcy i że właściwie trzeba się zastanowić, co robić dalej i że po wakacjach albo grupowo, albo indywidualnie każdy będzie troszczył się już o swoją karierę polityczną. Tymczasem Szymon Hołownia założył na Facebooku taką grupę Umiarkowani i tam też opublikował odezwę do swoich sympatyków, którą ujawnił TVN24. Takie fragmenty. Nadal chcę poprawiać nasz kraj dla Marysi i Eli, to córki Szymona Hołowni. Szukam ludzi myślących tak samo, którzy mają odwagę z podniesioną głową powiedzieć, jesteśmy ludźmi pokoju, nie oddychają konfliktem, konfrontacją i sporem. Po 7 latach na polskiej scenie politycznej, zapłaceniu chyba jednej z największych możliwych cen za skonfrontowanie się z nowotworem, którym przerośnięta jest Polska polaryzacją, wracam odbudowany i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wiem, kim w tym wszystkim jestem. Nie zakładam partii politycznej, choć pewnie o żadnej z istniejących nie mogę dziś powiedzieć, że w obecnym kształcie jest moja. Szukam chętnych do restartu systemu. Potem jeszcze Szymon Hołownia nas przekonuje, że chce tworzyć wspólnotę, być inspiracją dla tej wspólnoty. Kochani, witajcie. Tak kończy się ten wpis. W imię Boże i nasze ruszamy. Czy Szymon Hołownia już wie, co chce z sobą zrobić?
15: Wydaje mi się, że to jest cały czas ta sama historia, którą obserwowaliśmy podczas wyborów na przewodniczącego, przewodniczącą Polski 2050, to znaczy pewien rodzaj wyścigu po to, kto będzie zarządzał masą upadłościową tej partii. Z tego punktu widzenia jakoś ciekawe wydają mi się wypowiedzi ostatnie Władysława Kosiniaka-Kamysza, który pytany o to, czy ewentualnie z Hołownia mógłby pójść do wyborów, mówi, czemu nie.
13: Ale chodzą takie plotki, że mógłby Hołownia startować z list PSL-u.
15: Tylko pytanie, czy jako sam Szymon Hołownia, czy jednak jako reprezentant jakiegoś szerszego ruchu. Bo cała ta sytuacja, z drugiej strony Kosiniak-Kamysz mówi o Pełczyńskiej Nałęcz, że właściwie to już się mentalnie zapisała do partii razem.
13: Sam Szymon Hołownia, ponieważ Szymon Hołownia odcina się od Polski 2050.
15: No tak, tylko Polska 2050, o czym znów mówiliśmy podczas wyborów na przewodniczącą, ma dość duży atut w postaci pieniędzy z budżetu, więc to jest taka, moim zdaniem, trochę próba wyautowania Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz z tego całego układu, to znaczy zrobienia z niej takiej partii jednoosobowej, że ona będzie przewodniczącą Polski 2050, ale w pewnym momencie już nikt prawie, oprócz ewentualnie jej zaplecza z ministerstwa, nie będzie za nią stał. I cały ten scenariusz układa się właśnie w taką historię, a jeśli już wyautuje się Pełczyńską na Łęcz, która nie jest posłanką, więc to nie jest aż takie trudne, żeby to zrobić, no to wtedy otworzą się nowe możliwości, bo wtedy będzie i nowe otwarcie, i ewentualnie jakaś nowa formacja, koalicja, stowarzyszenie, cokolwiek, a jednocześnie będzie mogła korzystać z pieniędzy Polski 2050, jeśli Pełczyńską na Łęcz z tej szefowania tej partii uda się usunąć.
13: Tym bardziej, że jest krytyka ze strony posłów do tej pory lojalnych wobec Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. I Bartoszowi Romowiczowi nie podoba się ten skręt w lewo i pana wiceministra Gramatykę słyszałam na naszej antenie w tym tygodniu, że też krytykował ten skręt redaktor Żółciak.
16: No, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, to stan gry według stanu na wczoraj i z pierwszej ręki jest taki, że nie buduje partii Szymon Hołownia, nie idzie w ambasadory, bo też takie plotki były.
13: Sprawa pójścia w ambasadory to była przez pewien czas bardzo żywa.
16: W generalnie kariera Waszyngton. Międzynarodowa, bo tam różne funkcje były przyklejane do Hołowni, już cała Polska szukała mu pracy, za co on jest wdzięczny, ale chwilowo chyba plan jest taki, że rzeczywiście to, co gdzieś tam jest w grze, a więc i może w jego zasięgu, w zależności od tego, jak różne elementy koalicyjne się poukładają, jest przejęcie funkcji szefa klubu z rąk Pawła Śliza. Wydaje się, że tutaj to ale jest cały czas otwarta sprawa.
13: Teraz
16: się nie udało, ale to nie znaczy, że Szymon Hołownia nie zrobi drugiego, trzeciego, piątego okrążenia i w końcu już się uda. Więc te naciski Hołownia wytwarza, flankuje Katarzynę Pełczyńską na Łęcz, którą krytykuje rzeczywiście za to, jak ona przewodniczy partii, a przewodniczy w taki sposób, że no, to nie jest specjalna tajemnica, no, ona wkurza innych liderów. Ona jest wręcz traktowana momentami jako wewnętrzna opozycja. I teraz pytanie, co dalej z Polską 2050 tak per se, bo jest w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo inaczej się rozmawia, forsuje swoje postulaty i negocjuje, kiedy ma się 8%, a inaczej, kiedy ma się 1,5%. Problem jest taki, że nikt na razie nie widzi Polski 2050 w tych blokach koalicyjnych, o których gdzieś tam się mówi, a ludowcy nie pójdą na wspólnej liście z kimś, kogo metkuje jako partię Razem.
13: I kto ma to jedno albo dwuprocentowe poparcie, bo to żaden zysk dla ludowców, tak? Ludowcy muszą się na kimś zbudować, a nie komuś pomagać.
16: No, a ludowcy sami się zastanawiają, do kogo się przytulić, więc jeżeli mieliby się przytulić do Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, to trudno, żeby jeszcze mieli za sobą pociągnąć maruderów z Polski 2050.
13: W czwartkowym poranku nadal są z nami Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl i Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Money.pl. Raz jeszcze dzień dobry. Czy Karol Nawrocki zawetuje, czy podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej w związku? Wczoraj w pałacu była posłanka Urszula Pasławska, twarz tego projektu, obok Katarzyny Kotuli był też Krzysztof Paszyk. I kiedy politycy wyszli z tego spotkania, no to w zasadzie niczego konkretnego nam do powiedzenia nie mieli. To znaczy usłyszała Urszula Pasławska, że Karol Nawrocki zastanawiał się nad podjęciem tej decyzji jeszcze wczoraj, ale jej nie podjął wczoraj, albo podjął i zostanie ogłoszona dopiero dziś, czy też jutro, nie wiem, jakie są plany Kancelarii Prezydenta. No, ale Urszula Pasławska czytała też tę wypowiedź Nawrockiego w ten sposób, że jeszcze nie podjął tej decyzji, a chciał podjąć już wczoraj, a skoro nie podjął, to jeszcze nie podjął decyzji o tym, że zawetuje tę ustawę, ale wydaje mi się, że to są płonne nadzieje, Michał Danielewski.
15: Pewnie tak. No, myślę, że każdy z nas obstawia, że prezydent ustawy nie podpisze, albo zawetuje, albo wyśle do Trybunału Konstytucyjnego, co moim zdaniem jest dziwne, ponieważ z punktu widzenia nawet interesów prawicowej części sceny politycznej, bo po pierwsze ta ustawa jest jednak bardzo konserwatywna, po drugie jej ewentualne wejście w życie jednak trochę blokuje bardziej liberalne projekty w przyszłości, no bo zawsze można mieć argument, po co mieszać w czymś, co zostało załatwione. Po trzecie, wydaje mi się, że zwłaszcza ten taki prawicowo-wolnościowy elektorat nie miałby nic przeciwko temu, żeby jednak sprawę związków jednopłciowych jakoś uregulować i zakończyć temat właśnie w jakimś sensie. Tym bardziej, że ten homofobiczny straszak w sensie wyborczym już tak nie działa, jak to drzewiej bywało. No, przekonał się o tym PiS w 2023 roku, pokazują to sondaże. To nie jest taka kwestia, która już bardzo rozpala społeczne emocje. Pewnie gdybyśmy przeszli do ewentualnej adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, te emocje mogłyby być rozgrzane bardziej, no ale ta ustawa o tym nie mówi. Jak już stwierdziłem, jest dosyć konserwatywna i gdyby, no, trzeba pewnej odwagi po prawej stronie od polityków, żeby oczywiście taką ustawę podpisać, trzeba to dobrze lub poprzeć, trzeba to dobrze uargumentować. Trochę to zrobił PSL, negocjując z Lewicą, jednak do takiej przestrzeni publicznej, w debacie publicznej jest przekonanie, że to jest dosyć wyważony projekt. Więc gdyby miał w sobie prezydent Nawrocki odwagę, żeby wziąć na siebie ewentualnie niezadowolenie tego najbardziej radykalnego katolicko-narodowego elektoratu, to myślę, że zrobiłby prezent z formacją, z którymi sympatyzuje, czyli PiS-owi obu konfederacją, bo zdjąłby z agendy ten temat i trochę przekonał tych bardziej umiarkowanych wyborców, że jednak ta prawica nie jest aż taka dzika, jak to dawniej było.
13: Tomasz Żółciek?
16: Nie wydaje mi się, żeby prezydent zniósł się na takie poziomy niuansowania w tej sprawie, politycznego niuansowania. Znaczy, ja myślę, że tam jest od początku przyjęta bardzo twarda, jednoznaczna prawicowo linia. No, problemem było to, że tu nie chodziło o to, jakie będą zapisane w tej ustawie przywileje dla związków tego rodzaju, a to było jakoś tam negocjowane, prawda? Czy na przykład wspólne rozliczenie jest możliwe, dostęp do takich danych, innych, dziedziczenie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj odbywała się pewnego rodzaju gra pomiędzy większością parlamentarną a pałacem, ale spór nie dotyczył zakresu tego, co będzie przynależne tym związkom partnerskim, tylko w ogóle fundamentalnej kwestii. Co to jest ten związek partnerski, czy my czegoś takiego chcemy w Polsce? Większość parlamentarna mówiła tak, bo to jest wymóg nowoczesności. No, inne kraje to wprowadzają, ułatwmy ludziom życie i tak dalej, i tak dalej. Ale druga strona odpowiadała, nie możemy się na to zgodzić, bo a, jest to tworzenie czegoś konkurencyjnego w stosunku do tradycyjnych małżeństw, które podlegają szczególnej ochronie konstytucji jako związek mężczyzny i kobiety, i b, no, jest to postrzegane przez dużą część, myślę, elektoratu Karola Nawrockiego jako właśnie to zagrożenie, że to jest wstęp do przyszłej adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tutaj naprawdę trzeba kilka kropek jeszcze połączyć, żeby dojść do takiego wniosku, ale jednak takie myślenie skrótowe jest. I Karol Nawrocki doskonale o tym wie i wiedząc, jakie argumenty padały ze strony pałacu, natury, tak jak mówiłem, fundamentalnej, że po prostu nie i że zupełnie inaczej sobie wyobrażają to, czym jest ten związek partnerski. Pałac w pewnym momencie komunikował, jak on to sobie wyobraża, że to tylko ma być jakiś bardzo ograniczony zakres, nie wiem, dostęp do danych medycznych, możliwość zawarcia umowy, że będę się jakimś tam opiekował i tak dalej. I tyle. No to przy takim założeniu naprawdę bardzo, ale to bardzo bym się zdziwił, gdyby decyzja była inna niż weto czy skierowanie do Trybunału, no bo właściwie w dzisiejszych czasach i w związku z tym, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, jedno i drugie w praktyce oznacza weto, no to jeżeli to nie będą któreś z tych dwóch decyzji, to będę bardzo zdziwiony.
15: Ale z trzeciej strony jeszcze, to jest taka hipokryzja polityczna trochę podobna do sprawy migracji, kiedy rządził PiS, to znaczy linią polityczną jest nigdy, no pasaran, żadnych migrantów albo żadnych związków homoseksualnych w Polsce nie będzie i tak dalej. No i tak jak w latach rządów PiS jednak migranci napływali do Polski, podejmowali w Polsce pracę, bo potrzebowali ich polscy przedsiębiorcy, tak teraz związki jednopłciowe legalizują się bez ustawy przez całą sprawę transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, więc to się znaczy pary jednopłciowe dostają tutaj jakby taką po pierwsze swoją godnościową złe słowo, powiedzmy, nagrodę, czy jakąś taką quasi uroczystość, kiedy pokazują, że mają kolejne akty transkrypcji w kolejnych urzędach. Jeszcze kolejna sprawa, że będą sobie w sądach wyrąbywać krok po kroku kolejne uprawnienia z tego powodu, że są uznane jako małżeństwo w świetle polskiego prawa. Więc uciekanie przez prawicę od tego, żeby uregulować te związki na gruncie polskiego prawa w bardzo konserwatywnej ustawie.
13: Doprowadziło do tego, że są uregulowane pola na dużo, podstawie obcego prawa.
15: I to w dużo bardziej liberalny sposób, więc to jest ani politycznie, ani w sensie światopoglądu prawicowego nie ma to właściwie żadnego sensu w roku 2026.
16: Choć w sprawie tej transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą koalicja też nie jest specjalnie odważna. No przecież ten spór, zwłaszcza na linii Lewica-Koalicja Obywatelska, jest widoczny i efektem tego jest to, o czym mówisz, czyli to, że koalicja w pewnym sensie też ceduje tę sprawę na sądy i na wytworzenie linii orzeczniczej. Ta linia już się tworzy, już mamy kilkadziesiąt tego typu spraw. One idą w dość jednoznacznym kierunku. Za chwilę te osoby będą chciały móc skorzystać właśnie z tych przywilejów, które są charakterystyczne dla małżeństw. I tutaj napotykają już na pierwsze opory, jeżeli chodzi na przykład o kwestię wspólnego, możliwości wspólnego rozliczenia. Tym problemem też w końcu trzeba będzie zarządzić, bo tym ludziom trzeba jakoś umożliwić. Zresztą chyba w interesie państwa jest to, żeby takie osoby mogły funkcjonować, być widoczne jako podatnicy, móc się rozliczać. I nie tworzyć kolejnych barier, bo bardzo często w przypadku związków tych nieformalnych, związków partnerskich, dyskusja sprowadza się do związków jednopłciowych. Ja myślę, że tutaj trochę koalicja też nie dała rady przekonać opinii publicznej, że w dużej mierze, czy może nawet w większości, chodzi o pary heteroseksualne, które po prostu żyją w takich związkach, jak to się mówi, na kocią łapę i być może też chciałyby jakoś korzystać z pewnych przywilejów, które mają dzisiaj małżeństwa, a dzisiaj po prostu nie mają takiej szansy, bo państwo przymyka oczy na stan, który już od dawna jest.
15: Chociaż ten argument, który się pojawia o parach heteroseksualnych, które chciałyby zawrzeć związek partnerski, ma dwa końce, bo to jest akurat dobry argument na rzecz tego, że rzeczywiście ta ustawa może być sprzeczna z konstytucją jako zagrażająca małżeństwu, które jest pod szczególną ochroną. No bo jeśli pary heteroseksualne, które mogą zawrzeć związek małżeński, dostaną ścieżkę, przy której mają jakby wyjście z tego systemu i
13: nie muszą zawrzeć, być małżeństwem,
15: nie muszą być małżeństwem, ale mogą zalegalizować swój związek jako związek partnerski, no to już może być argument, gdyby go dalej pociągnąć do tego, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją.
16: Gdyby był znak równości między małżeństwem a takim związkiem partnerskim, to znaczy gdyby i jedna i druga, no w cudzysłowie instytucja, cieszyła się dokładnie tymi samymi przywilejami, no to rzeczywiście tu powstaje problem pewnie natury konstytucyjnej, tak, chociaż no konstytucja mówi tylko, że podlega szczególnej ochronie związek mężczyzny i kobiety jako małżeństwo.
15: Ja zwracam po prostu uwagę, że dla mnie to niuansowanie, że no słuchajcie, to przecież nie chodzi tylko o pary jednopłciowe, to też chodzi o pary heteroseksualne i tak dalej, jest z punktu widzenia, no zwłaszcza tych bardziej liberalnych stron koalicji rządowej, bezsensowne. No umówmy się, no chodzi o pary jednopłciowe i chodzi o uregulowanie i statusu związków jednopłciowych, a pary heteroseksualne to jest tylko użyteczna dla tej bardziej konserwatywnej części opinii publicznej taka opowieść polityczna, moim zdaniem zupełnie niepotrzebna.
13: No bo na tym polega ta dyskryminacja, że pary heteroseksualne mogą zawrzeć związek małżeński, no a pary jednopłciowe tego związku małżeńskiego zawrzeć nie mogą. Jeszcze na koniec o Prawo i Sprawiedliwość chciałabym zapytać, bo
16: kandydat...
13: No właśnie, które stowarzyszenie obgadamy dzisiaj? A nie, ja bym chciała zapytać o konwencję Przemysława Czarnka. Dzisiaj Przemysław Czarnek już o 8 zameldował się na jednej ze stacji Orlenu. Oczywiście będzie mówił o tym, bo to już było, że paliwo jest drogie, jasna sprawa. Natomiast w weekend ma być w Kłodzku, tam ma być kolejne wydarzenie, prezentacja kolejnego elementu tak zwanego planu Czarnka. W czerwcu był wiec w Kaliszu, tam 3 propozycje z 21, które ponoć są, a niektórzy twierdzą, że ich jeszcze nie ma, bo się tworzą. Zostały zaprezentowane między innymi podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy. No a teraz w Kłodzku w ten weekend ma być zapowiedź, proszę państwa, zataczamy koło. Zapowiedź rozliczenia obecnych rządów Donalda Tuska. Pamiętamy kampanię 2015 roku, kiedy PiS zapowiedział, że rozliczy 8 lat rządów Platformy i PSL-u. Był nawet taki audyt przedstawiany m.in. przez Beatę Szydło z sejmowej mównicy. Nic się nie wydarzyło po tym audycie, rzecz jasna. Potem oczywiście były zapowiedzi obecnie rządzących, że oni rozliczą PiS. Jak te rozliczenia idą, to my widzimy, jak krew z nosa. No i teraz jest właśnie to zatoczenie koła i teraz rozliczenia zapowiada znowu PiS.
16: No i to takie rozliczenia o momentami o charakterze ludowym, bym powiedział, bo...
17: Komisja Zaufania Publicznego, pomysł Jarosława Kaczyńskiego.
16: Tak, autorski pomysł.
17: Nie podlegająca żadnym organom państwa.
16: Wcześniej jeszcze Patryk Jaki stworzył taką podbudówkę dla tej narracji, bo jemu się marzy komisja o takich uprawnieniach karnych, więc widać, że...
17: Ale dlaczego nikt nie poprosi o Trybunał Rewolucyjny?
16: A poczekaj, no, rozkręca się kampania, to znaczy...
18: Teraz mamy wszystko... wakacje 2026.
16: Tak, z największymi bombami kampanijnymi się wychodzi w odpowiednim momencie, a nie właśnie w wakacje, kiedy to może umknąć wyborcom, no ale no, wszyscy wyciągają wnioski, jeżeli chodzi o rozliczenia, to znaczy, no rzeczywiście ten audyt rządów Donalda Tuska, który przeprowadził PiS, pamiętacie, Andrzej Adamczyk na mównicy, rozwijający ten żałośnie długi pergamin z przewinami poprzednich rządów, no To wszystko gdzieś tam ugrzęzło i to wyszło jeszcze gorzej niż to, co obserwujemy teraz w wykonaniu obecnej koalicji w stosunku do PiS-u. PiS też widzi, że to wszystko gdzieś tam grzęźnie w tych trybach. W ogóle teraz mamy jakiś ostatnio tydzień umorzeń dużych spraw przez prokuraturę i już pojawiają się teorie spiskowe, kto to umarza i dlaczego. Chociaż mało się tutaj, mam wrażenie, trzyma logiki i faktów. No ale jednak... No i PiS widzi, że to nie działa tak, jak powinno i trzeba sięgać po inne, bardziej radykalne i może takie bardziej właśnie, jak powiedziałem, ludowe metody rozliczania.
18: No to jest trochę autoparodia, to znaczy autoparodia kampanii opozycji w czasach rządów PiS, plus, jeśli ma to jakiś sens, to takie danie sygnału opinii publicznej, że zobaczcie, jak my dojdziemy do władzy, to tę całą elitę polityczną złapiemy za twarz i pokażemy jej, gdzie jej miejsce. Jeśli ma to jakiś sens narracyjny, to w zasadzie tylko taki.
17: Michał Danilewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję bardzo.
17: Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Money.pl.
16: Dziękuję
17: bardzo. Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a program zrealizował Krzysztof Olesiewicz.
19: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Minister Sprawiedliwości zapowiada dalsze kroki. Do 25 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ostatniego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. W informacjach również o najnowszym badaniu dotyczącym tego, jak Polacy oceniają swoją sytuację materialną. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży, poinformował o tym szef MSZ Radosław Sikorski. Ziobro, przypomnę, który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Posłużył się z punktu widzenia USA wizą członka zagranicznych mediów, a wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową. W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Były zastępca Ziobry, Marcin Romanowski, który również ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, także do końca maja przebywał na Węgrzech. Nie jest jednak jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Polskie media informowały, że był widziany w Serbii i Chorwacji. Za Marcinem Romanowskim wydany jest europejski nakaz aresztowania. Wykorzystamy wszystkie prawne sposoby, by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem, zadeklarował wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Według doniesień miało tam dochodzić m.in. do bezczeszczenia zwłok i publikowania zdjęć ciał zmarłych osób w mediach społecznościowych. Niepokój wzbudziły też niektóre karty zgonu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
6: Karty te były uzupełnione.